0: apel pamięci. Nawet do rana może potrwać gaszenie pożaru byłej fabryki drutu w centrum Gliwic. Według wstępnych ustaleń nikt nie został poszkodowany. Z ogniem walczą 42 zastępy straży pożarnej. Starszy kapitan Damian Dudek zaznaczył, że nie można wykluczyć dodatkowych sił.
1: Gdyby była taka potrzeba, to kolejne siły mogą być zadysponowane na miejscu akcji. Mamy taką możliwość, że siły i środki mogą zostać zadysponowane z terenu całego województwa śląskiego. Na miejscu już są przedstawiciele Gliwickiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i cały czas współpracujemy pod kątem właśnie rozwoju tej sytuacji, czy nawet takiego zaopatrzenia dla strażaków w postaci wody pitnej itd.
0: Jak relacjonują świadkowie, płomienie sięgają co najmniej kilku metrów, a nad miastem unoszą się kłęby dymu. Przyczyna zaproszenia ognia nie jest znana. Zmarło trzech pasażerów statku wycieczkowego płynącego po Oceanie Atlantyckim, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Potwierdzono jeden przypadek zakażenia hantawirusem, który przenoszony jest przez gryzonie. Zakażone są prawdopodobnie też inne osoby. Trwają szczegółowe badania epidemiologiczne. Pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie, przekazała WHO. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy na krańcach północno-zachodnich słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 9 do 13 stopni. Instytut Meteorologii ostrzega przed przymrozkami dla części województwa małopolskiego i podkarpackiego. W poniedziałek na zachodzie i północy deszcz do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w dzień od 22 stopni na północnym zachodzie do 27 na południu. Chłodniej nad morzem, tam od 13 do 15. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Apetyt na życie.
4: Czasem życie prowadzi nas dokładnie tam, gdzie nigdy nie planowaliśmy dotrzeć. Z dala od zgiełku miasta, od znanych ulic codziennego pośpiechu, zaczyna się przestrzeń na coś zupełnie nowego. Na pytania, na ciszę, ale też na odwagę, żeby spróbować jeszcze raz, spróbować inaczej. Dziś w apetycie na życie kobieta, która zostawiła warszawską codzienność i wybrała niepewność. Ruinę na Mazurach, którą postanowiła zmienić nie tylko w dom, ale też nowy rozdział swojego życia.
3: Apetyt na życie.
4: Małgorzata Żochowska, dzień dobry Państwu. I nasz gość Ewa Bakota. Dzień dobry, Ewo.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
4: Jesteś dziennikarką, to na pewno i to się nie zmienia. Nie jesteś już warszawianką. Jesteś już mazurzanką?
5: Jestem nadal warszawianką i na Mazurach to szczególnie trudne określić, kim się jest. Czy mazurzanką, mazurką, nową mazurką, przybyszką, ruinerką czy aliantką. Bo skomplikowana historia regionu powoduje, że wszystkie te słowa pasują i żadne nie pasuje. Nadal. Natomiast ja nadal czuję się warszawianką na Mazurach.
4: Ale jesteś też inicjatorką, inspiratorką dla innych, którzy postanowili właśnie w ten sposób zmienić swoje życie. Wiedziałaś, na co się piszesz? Bo ruinersi to nie jest przypadkowa nazwa.
5: Nie. Ja w ogóle też nie spodziewałam się, że ruinersów tutaj spotkam, poznam i że pomogę w tworzeniu takiej społeczności. I zupełnie nie spodziewałam się tego, co mnie na Mazurach spotkało i nadal spotyka, bo zakładałam, że uciekam od miasta. I zakładałam, że uciekam od pośpiechu, zgiełku, stania w korkach, długich dojazdów do pracy i takiego pędu, w którym żyłam nie tylko jako dziennikarka, ale jako i bardzo aktywna osoba wtedy.

0: prowadzić.
1: To co no, się takiego wydarzyło się, właśnie? Co się takiego wydarzyło, że to się stało właśnie w tym czasie, a nie 10 lat wcześniej, ani później?
0: Chyba pomogła, pomogła pandemia, tak. Bo my chcieliśmy wyprowadzić się na wieś, albo przynajmniej jedną nogą mieszkać na wsi już, jak mieliśmy 30 lat. I szukaliśmy wtedy domu na Mazurach, oglądaliśmy wiele domów, kupiliśmy kilka domów prawie i za każdym razem coś stawało nam na przeszkodzie. I później trochę ten pomysł porzuciliśmy. A kiedy wybuchła pandemia, my wtedy już mieliśmy taką działkę podwarszawską, którą kupiliśmy jakby w zastępstwie za to niespełnione marzenie o siedlisku na Mazurach, to lockdown spędziliśmy w tym domu, w lesie mazowieckim, sosnowym, pięknym. I było nam tam bardzo dobrze. I pomyśleliśmy, że tak trzeba żyć. Ja zresztą już wcześniej, przed wybuchem pandemii rok, wywalczyłam w redakcji 2 dni pracy zdalnej, także mogliśmy 3 dni spędzać w mieście, a 4 na wsi. No i tak nam się cudownie żyło. Potem wybuchła pandemia, spędziliśmy tam 9 miesięcy, ale w czasie tej pandemii, kiedy wybuchł też boom budowlany, nasz spokojny sosnowy las zamienił się w plac budowy i pomyśleliśmy, czas uciekać. I to był ten moment, kiedy wróciliśmy myślami do planów kupna czegoś na Mazurach, nim, jak wtedy przewidywaliśmy słusznie, ceny będą tak wysokie, że na pewno nie będzie nas na to stać.
1: No bo nie byliście pierwsi. Może byliście jednymi z pierwszych, ale na pewno nie ostatnimi. To pewnie też trochę stąd. Z mojej perspektywy twoja droga to przede wszystkim lęk, niepewność, obawa także o to, czy damy radę, czy wystarczy pieniędzy, czy odnajdziemy się w tym nowym miejscu. A z twojej perspektywy przede wszystkim pragnienie?
0: Pragnienie i takie działanie na wariata trochę w naszym przypadku. Wyprowadzka na wieś jest zawsze realizacją jakiejś wizji i no, dużym ryzykiem. Ale my dużo nie ryzykowaliśmy. My nie mamy dzieci, nie mieliśmy żadnego kredytu na żadne mieszkanie w Warszawie ani w żadnym innym mieście. Adam zawsze pracował zdalnie, ja już pracowałam współzdalnie i mam taki zawód, który pozwala pracować zdalnie. Więc my mogliśmy się zawsze wycofać, po prostu wrócić sobie do miasta. Nie musieliśmy sprzedawać mieszkania w Warszawie, żeby kupić dom na wsi. Ale no, ruinersi i ludzie, którzy przeprowadzają się na wieś, także nie do starych ruin, które remontują, tylko do nowych domów, które budują, często dużo ryzykują, no bo to i zmiana środowiska życia dzieci, to chyba najważniejsze. Często sprzedaż nieruchomości w mieście, by móc pozwolić sobie na inwestycje na wsi. Remont jest bardzo kosztowny i nas też no, przybił finansowo mocno. A poza tym część osób nie sprawdziło się wcześniej, tak jak my mieliśmy okazję na wsi, na naszej działce podwarszawskiej. Czy na pewno życie na wsi to jest to? I często ta wizja sielanki i tych kaw pijanych na tarasie latem nie ma się nijak do zimy na wsi na przykład.
1: No nie mów, że marzniecie.
0: Wszyscy marzniemy bardzo.
1: I tej zimy szczególnie.
0: Ta zima była szczególnie trudna, ale każda jest trudna. I też to jest też tak, że te stare domy są często nieocieplone. Mamy jakieś niewydajne systemy energetyczne. Opał bardzo dużo kosztuje. Jak nas zasypie, to musimy się sami odkopać. Zima nie jest łatwa. Ale też nie jest taka trudna, jak sobie można wyobrazić.
1: Ile domów obejrzeliście, zanim wybór padł na ten właśnie?
0: W tym pierwszym rzucie, kiedy mieliśmy lat 30, to pewnie z 20 albo 30. A teraz, kiedy kupowaliśmy ten dom 6-7 lat temu, no to myślę, że 3. 2 albo 3. Dokładnie nie pamiętam w tej chwili, ale wydaje mi się, że to były 2 albo 3, bo to była bardzo krótka piłka.
1: Ja trochę romantyzuję tę sytuację i wyobrażam sobie, że spojrzałaś na niego i pomyślałaś, tak, to jest to, a jeszcze weszłaś do środka i uderzyła w ciebie jakaś niezwykle pozytywna energia. Powiedz proszę, że tak było.
0: Prawie tak było. Prawie tak było, bo ten dom, to było trochę małżeństwo z rozsądku, ale on był zachwycający. To było tak, że to, co mi w nim, nam w sumie nie pasowało do końca, to była odległość od Ełku. Bo naszym centrum mazurskim był wtedy Ełk, miasto rodzinne mojego męża. I zależało nam, by do Ełku dojeżdżać 45 minut, maksymalnie godzinę. A mieszkamy godzinę 15, godzinę 30 od Ełku, w zależności, którą drogą jechać. I to po prostu było troszkę za daleko.

0: ale poza tym dom był wspaniały, otoczony przepięknym, bardzo zaniedbanym, dzikim ogrodem, pośrodku którego rosła ogromna, przepiękna wierzba płacząca, a my oglądaliśmy dom w sierpniu. Więc to wszystko buzowało życiem, pachniało, no to było obłędne. I śmiejemy się, że kupiliśmy dom dla tej wierzby. Ale w tym czasie byliśmy też już prawie zdecydowani na inny dom, w lepszym miejscu Mazur, bliżej Ełku, bliżej jeziora. I tam nie było żadnego drzewa na tej działce. Ona była szalenie widokowa i przepiękna. I dom był bardzo ładny i bardziej nam się podobał niż ten, który mamy. One oba są piękne, ale tamten był jeszcze ładniejszy. Tylko nie było dużych drzew. I kiedy przyjechaliśmy do naszego domu i zobaczyliśmy ten starodrzew i tę ogromną wierzbę, to mieliśmy o czym myśleć. I w końcu stanęło na tej wierzbie.
1: Mhm. A co teraz ten dom wam oddaje?
0: No to jest nasze miejsce na ziemi. To jest takie miejsce, do którego zawsze chętnie wracamy z wszystkich bliższych i dalszych podróży, który tak nas uziemia, który gromadzi naszych przyjaciół, który też nas karmi, bo mamy tam warzywnik, który zapewnia nam mnóstwo rozrywek i ciężkiej pracy w ogrodzie. No jest taką cudowną bazą, a jego przepiękne położenie z dala od wszystkiego, za to bardzo blisko Puszczy Boreckiej i no, przepięknych okoliczności przyrody, powoduje, że my możemy się tak nasycać naturą każdego dnia. Poranki tam to jest coś najwspanialszego na świecie. Czyli... I ja wreszcie rozumiem, dlaczego wszyscy ruinersi, wtedy jeszcze nazywani ruinersami, z którymi rozmawiałam, których oglądałam w telewizji i o których czytałam w gazetach, mówili o tych porankach z kawą na tarasie.
1: No czyli już masz swoje poranki z kawą, tak? Wyczekane.
0: Tak, tak, to o to chodzi naprawdę.
1: Jasne, można to poczuć. A cisza? To jest coś, co mnie na Mazurach, bo trochę znam Puszczę Borecką z trochę innej strony niż twoja, ale no cisza tak. To jest coś, co mnie absolutnie urzeka w tym miejscu. I zastanawiam się też, jak się czujesz wracając na przykład do Warszawy. Ja nie mieszkam w centrum Warszawy, mieszkam na skraju. Czasem sobie żartuję, jadąc do pracy, że jadę do miasta. bo przyzwyczaiłam się do takiej trochę, do takiego zwolnionego rytmu życia. Jednak mimo wszystko też tak masz?
0: Ja wracam do Warszawy z radością. Jeżdżę tam co miesiąc odwiedzić mamę, siostrę, przyjaciół i spędzam kilka dni w każdym miesiącu w Warszawie i wracam do tego miasta z wielką radością. Idę do dobrej restauracji, oglądam wystawy, czasem idę do teatru, robię zakupy, ale chyba bym nie chciała już tak żyć na co dzień, bo cisza jest bardzo ważna i poczułam to bardzo dobrze tej zimy, którą spędziłam daleko, w bardzo głośnym miejscu. I wróciłam na Mazury bardzo tej ciszy stęskniona i bardzo hałasem zmęczona. Ale rzeczywiście tam, gdzie mieszkamy, jest bardzo cicho, krzyczą tylko żurawie wiosną. Nie ma światła i to też pomaga się wyciszyć i chyba jest lepsze dla naszego układu nerwowego. Ale to, za czym najmniej tęsknię i najgorzej wspominam w Warszawie, to jest czas stracony na dojazdach, bo też mieszkałam na obrzeżach Warszawy. Teraz już dochodzi do mnie metro, więc już teraz jestem z mojego mieszkania do centrum, dojeżdżam w 15 minut. Ale tak nie było to parę lat temu, kiedy się wyprowadzałam. I taki jakiś nieustający, nie wiadomo skąd wzięty pęd. Ja nadal jestem bardzo zajęta mieszkając na wsi i w ogóle nie wierzę w żaden slow life. nie znalazłam na wsi żadnego slow life i moi ruinerscy przyjaciele też mówią, że czegoś takiego nie ma. Ale jednak to jest takie bardziej naturalne dla naszego układu nerwowego, bo my pokonujemy duże odległości samochodem, dojazdy zajmują dużo czasu, ale jedzie się przez piękne lasy, wśród pól i łąk, nie stoi się w korkach. Jakoś tak rzeczy dzieją się w bardzo dużej ilości, ale w trochę innym rytmie.
1: Prawda? I jak się uchyli okno, szybę w samochodzie, to zapach też jest zupełnie inny, prawda? I zwalniasz nie dlatego, że przed tobą czerwone światło, tylko dlatego, że nie wiem, coś przykuło twoją uwagę. Przynajmniej tak myślę, że tak jest. A czy dziś z perspektywy tych kilku lat już wiesz, co było najtrudniejsze w tej zmianie, a co okazało się najpiękniejsze?
0: To jest bardzo trudne pytanie, bo potencjalne trudności, jakie mogę szacować, to są trudności z rezygnacji z pewnych rzeczy. Tylko, że to dla mnie nie był żaden problem i dla wielu osób, które tutaj znam, z nich zrezygnować. Na pewno

0: Wracając się z Warszawy, zamknęłam sobie trochę drzwi zawodowych, bo no, nie mogłam przyjąć bardzo kuszącej propozycji prowadzenia pewnego portalu lifestyle'owego, bo musiałabym być w Warszawie, żeby chodzić na te wszystkie spotkania i eventy. Inna sprawa, że nigdy za tym nie przypadałam, kiedy jeszcze musiałam to robić, no ale jako osoba na stanowisku absolutnie bym musiała. Zrezygnowałam też z innej dobrej propozycji pracy, bo to by oznaczało, że musiałabym jeździć do Warszawy na co najmniej pół tygodnia w każdym tygodniu. Tego też nie chciałam. Więc są to jakieś takie rzeczy, z których musiałam zrezygnować i pewnie wiele osób by nie zrezygnowało albo by podjęło ten trud, żeby jednak taką pracę mieć. Dla mnie to nie jest takie ważne. To jest taka jedna trudność. I wiem, że ten zawodowy kontakt z miastem dla wielu osób tutaj wśród moich znajomych na Mazurach jest ważny i czasem trudny. My też tak szukamy pracy, jeżeli pracujemy nadal w miastach naszego pochodzenia, powiedzmy, żebyśmy nie musieli zbyt często jeździć. Ale są tacy, którzy jeżdżą raz w tygodniu na dzień lub dwa, są tacy, którzy jeżdżą raz w miesiącu na tydzień lub kilka dni. Ale to jest na pewno jakaś taka trudność. Nie jest trudnością samotność na wsi, to często mnie o to różne osoby pytają, czy to nie jest tak, że jesteśmy tam sami na końcu świata. Zupełnie nie. Przynajmniej nie w środowisku ruinerstwów jest jakaś taka duża potrzeba gromadzenia się, tworzenia społeczności, działania razem, spędzania wspólnego czasu. Więc z mojej perspektywy to trudne może być albo zarabianie pieniędzy, bo ma się taki zawód, który nieszczególnie się skleja z ruinerskim trybem życia albo z życiem gdzieś na końcu świata, albo rezygnacja z pewnych zawodowych szans. Bo choć prowincja nas wszystkich zawodowo pomieściła, bo część z nas przecież pracuje też tu na miejscu, w okolicach, to jednak pewnych firm, pewnych stanowisk i pewnych zarobków po prostu tu nie ma.
1: Prowincja nas wszystkich zawodowo pomieściła. Piękne sformułowanie, ale sądzę też, że nie każdy, kto przeprowadza się na Mazury, nawet w takie miejsce, które wymaga pieniędzy i miłości jak wasze, jest w waszym przekonaniu ruinersem. Przedstawiłam cię jako osobę, która integruje to środowisko, a dotarłam do ciebie, to nie wiem, czy wiesz, po lekturze jednego z artykułów gdzieś w internecie. Przeczytałam, że zależy wam nie tylko na to, żeby na tym, żeby przywrócić do życia te domy, nie tylko na tym, żeby zachwycać się drzewem, które rośnie obok niego, ale żeby bardzo mocno, z szacunkiem dla lokalnych społeczności, integrować się z tym, co was otacza. Udaje ci się to?
0: Nie wiem. My tworzymy bardzo taką dużą i różnorodną grupę i społeczność i różne osoby poświęcają się różnym tematom. Więc są takie, jak nasz przyjaciel Czarek, który został przewodniczącym koła gospodyń wiejskich i on niesamowicie animuje swoją społeczność. Ale są tacy, którzy zajmują się bardziej zabytkami. Inni zajmują się ekologią, inni zajmują się kulturą albo sztuką, albo sportem. I oni się integrują z regionem albo z lokalnymi społecznościami jakby na tych polach, na których działają. I bardzo dużo robią dobrej roboty i bardzo dużo zmieniają na lepsze. I w ogóle kreują sytuacje, których tu wcześniej nie było. Więc nie wiem, czy mi się udało tak dobrze zintegrować. Mam wrażenie, że nasza społeczność, która składa się i z przybyszów, i z ludzi, którzy tutaj wyrośli i wyjechali, i wrócili, albo nigdy nie wyjechali, ona robi tak bardzo dużo w tak wielu kierunkach i dziedzinach, że mam wrażenie, że moja osobista rola polega, jest coraz mniejsza zresztą, kiedy to wszystko już tak świetnie działa, ale polega na tym, że ja tych ludzi łączę ze sobą jakoś. Więc nie wiem, jak powiedzieć na to pytanie.
1: Chłonę to, co mówisz i mam nadzieję, wiesz, że ktoś, kto nas słyszy, ktoś, kto nas słucha, to może ułatwi mu to podjęcie jakiejś ważnej decyzji. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i życzę ci spokoju w tej ciszy i może nam się też trochę udzieli. Ewa Bakota z nami w Apetycie na Życie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Apetyt na Życie. Powtórka programu.

0: chińskie znaki.
1: Chińskie znaki przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Dzisiaj w majówkowy weekend świąteczne wydanie chińskich znaków i opowieść o Chinach, o podróżowaniu. Gość specjalny, niezwykły, Izabela Zajączkowska, autorka książki Z Urzecza w świat i z powrotem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I dzisiaj porozmawiamy nie o Urzeczu, ale o tych podróżach w świat i z powrotem, bo porozmawiamy o Chinach, w których była pani, dobrze pamiętam, 5 lat? Ponad 5 lat.
2: 5,5 roku.
1: To była taka misja, powiedzmy też. Uchylmy rąbka tajemnicy naszym słuchaczom. Była to misja żony za mężem na początku, ale potem jednak misja nauczania języka polskiego w Chinach chociażby, misja podróżowania, odkrywania chińskiej kultury.
2: To jest dla mnie bardzo istotne, że ja zawsze jak wyjeżdżałam z mężem, to mogłam się realizować jako polonistka, jako propagatorka polskiej kultury i że zawsze miałam kontakt z młodymi ludźmi, ze studentami, czy to było wcześniej w Kijowie, Bukareszcie, czy właśnie w Pekinie. Zresztą nie tylko w Pekinie, bo tak ogromne było zainteresowanie Polską w tym czasie, kiedy byłam w Chinach, że wyjeżdżałam z wykładami do Harbinu, do Szanghaju i do Xi'anu.
1: Najpierw ujawnijmy, kim jest mąż Wojciech Zajączkowski, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach i stąd ta także pani misja, misja też nauczania języka polskiego, popularyzowania polskiej kultury i w tych przepięknych miejscowościach, o których dzisiaj też porozmawiamy, no Harbin chociażby, który jest takim miejscem przyciągającym wyobraźnię nas wszystkich, bo największe przecież skupisko polonijne w Chinach pod koniec XIX wieku, trochę już teraz mniej się o tym mówi, ale miejsce przepiękne, które odżyło też za sprawą nauczania języka polskiego.
2: Najbardziej zapamiętałam wyjazd do Harbinu, ponieważ studenci byli tam chyba najbardziej otwarci i zadawali niesamowite pytania, na przykład o przekonania religijne, o ideały życiowe.
1: No w Chinach to, powiem szczerze, odważne pytania.
2: Bardzo odważne, dlatego zwróciłam uwagę szczególnie na tych studentów, ale faktem jest, że większość z nich studiowała minimum rok lub dwa lata w Gdańsku, więc byli w Polsce. No i wiedzieli, że nasza kultura jest trochę inna i wiedzieli, co w niej jest ważne. Ale mam niedosyt. Mogę więcej powiedzieć o Pekinie, bo tam mieszkałam. I są takie miejsca w Pekinie, których nie można zobaczyć jeden raz, bo naprawdę się nic nie pamięta, chociażby Zakazane Miasto. Tam trzeba być 3 albo 4 razy, bo za pierwszym razem to się widzi ogromne place i tylko budynki świątynne. Ale gdy się jest już 2., 3., 4 raz, to dostrzega się ślady po studniach, domostwie, po tych miejscach, gdzie właśnie żyły kobiety, na to zwracałam uwagę, bo jednak w kulturze chińskiej o kobietach mówiło się mniej. Prawda?
1: Mimo tego, że Zakazane Miasto było zakazanym miastem dla mężczyzn.
2: Ale kobiety również odgrywały tam ogromną rolę. To jest takie bardzo ważne dla mnie wspomnienie z Pekinu, jak również ogrody. Ogrody, ogrody, jeszcze raz ogrody, to jest to, co mnie fascynowało w Chinach i wszelkie możliwe książki o ogrodach kupowałam i czytałam i czasami nawet z rodziną organizowaliśmy sobie wyjazdy specjalnie na kwitnienie, czy peonii, czy tulipanów, czy róż. Miłość Chińczyków do kwiatów jest niesamowita. Oni są w stanie przejechać 1000 kilometrów, żeby przy jakimś kwiecie róży zrobić sobie zdjęcie.
1: Rozmawiamy w weekend majowy. W Polsce tak zwana długa majówka, ale w Chinach tak zwany złoty tydzień. Jeden z 3 tak zwanych złotych tygodni w chińskim kalendarzu z okazji chińskiego Nowego Roku, właśnie z okazji Święta Pracy, a także Święta Środka Jesieni połączonego ze Świętem Narodowym, gdzie to Chińczycy mają aż tydzień wolnego i podróżują w tym czasie.
2: Ta nowoczesność robi ogromne wrażenie. Też to jest okazja do przećwiczenia chińskiego, którego
1: no dobrze,
2: uczyło.
1: A te miliony osób to nie przerażają w trakcie te tłumy, które są. Wspomniała pani o Zakazanym Mieście. Moje wspomnienia z Zakazanym Miastem to są jednak też wokół tych świąt narodowych, czy też wokół takich dłuższych weekendów. To są wycieczki z całych Chin, bo to jest jak przyjechanie do Rzymu i konieczność zobaczenia papieża, zobaczenie Zakazanego Miasta, tudzież podniesienia flagi. Temu towarzyszą ogromne tłumy. Pekin jest ponad 20-milionową metropolią, niezwykle zatłoczoną.
2: Ale my, mieszkając tam, o tym wiemy i nigdy nie zwiedzaliśmy w takie dni. Bo rzeczywiście, pamiętam, przyjechał do nas teść już w pierwszym roku pobytu i mówi, wiedziałem, że miliony ludzi mieszkają w Chinach, ale że wokół mnie, jak zwiedzam, będą miliony ludzi, tego

0: nie przewidziałam. Jest to rzeczywiście bardzo męczące, ale my staraliśmy się nie zwiedzać w te dni, kiedy podróżowało dużo Chińczyków. Więc wybieraliśmy zwyczajne dni, może nawet nie z najlepszą pogodą. Ale gdy wszyscy szli do miejsc znanych, my na przykład szliśmy do takiej przepięknej świątyni, która była niedaleko ambasady Jihua, gdzie dwa razy dziennie odbywają się koncerty. Mnisi, 26. bodajże pokolenie mnichów, gra na instrumentach muzycznych i o 10 rano, o 15 można iść na cudowny koncert i tam jest pusto. My znaliśmy miejsca, w których nie ma miliona Chińczyków. Albo wyjeżdżaliśmy wtedy do świątyń pod Pekin, położonych w górach, na tarasach, gdzie były drzewa tysiącletnie. O takiej muszę przygodzie opowiedzieć. Pierwszy nasz wyjazd właśnie poza Pekin, do cudownej świątyni położonej w górach. I chcieliśmy wypić herbatkę. I zobaczyliśmy menu i ceny i okazało się, że dzbanek dobrej herbaty dla 4 osób kosztuje około 100 euro. Więc dobra herbata jest bardzo droga, bo czasami to jest herbata z krzaczków, z drzew.
1: Świętego krzaczku.
0: Tak, może nie świętego, ale na przykład
1: ale ze szczególnego krzaczku.
0: Takich krzaczków jest tylko 5 albo 50 w Chinach i poczuliśmy, co to znaczy dobra herbata. Oczywiście wtedy zrezygnowaliśmy, ale skusiliśmy się kiedy indziej.
1: Herbata to miłość, która pozostała po Chinach?
0: Ja jestem wielbicielką kawy, więc mniej piję herbatę, ale taka herbata, którą każdemu bym polecała, ale naprawdę trzeba ją przywieźć z Chin, a nie tu kupować, to jest Lijiang, czyli studnia smoka, zielona herbata, która wywołuje we mnie zawsze najlepsze wspomnienia i często ją piję. Ale dla ciekawości, bo przekonałam się, że nie wiedzą o tym moi rozmówcy. Myślę, że herbata w Chinach jest tania i że ją się pije na co dzień. Nie.
1: Pije inaczej, tą tańszą się pije na co dzień, tak, nie albo, tą taką tak, dobrą.
0: Albo w ogóle nie herbatę w takim sensie, jak my myślimy o herbacie, tylko różne ziółka, kwiatuszki, owoce suszone, to się pije na co dzień.
1: A herbatę... Przede wszystkim mamy chyba obraz też Chińczyków chodzących z tą przysłowiową szklanką wrzątku ze
0: tak,
1: sobą.
0: Tak, i wrzątek jest za darmo, to jest ważne. Wrzątek można wszędzie dostać i albo on służy do uzupełniania tego naparu herbacianego, albo do zupek chińskich, które na co dzień się tam spożywa, szczególnie w podróży, a szczególnie jak się podróżuje z dziećmi i są jeszcze nieprzyzwyczajone do chińskich.
1: Skaczemy po wątkach, ale ten wrzątek jest ważny, szczególnie w Pekinie, gdzie no, jest duże też zapylenie, więc tutaj to oczyszczanie gardła. Wrzątek jest tym, powiedziałbym, bardziej kulturalnym sposobem na oczyszczanie gardła w Pekinie.
0: Tak, ale nie tylko na oczyszczanie gardła, też na lekkie zaziębienia, więc cała rodzina nauczyła się pić ciepłą wodę, bo musi być, no wrzątku rzecz jasna nie pijemy, ale nie pije się również tam zimnej wody przygotowanej. Woda musi być ciepła i zdaniem Chińczyków ma lecznicze właściwości.
1: Co zostało z takich najlepszych wspomnień o Chinach, o Pekinie, do czego chciałoby się wrócić?
0: Bardzo bym chciała wrócić do Yunnanu.
1: No wytłumaczmy tylko słuchaczom, chińska prowincja Yunnan w Polsce znana z junańskiej herbaty z czasów dawno minionych, a tak naprawdę przepiękna, wieloetniczna prowincja górzysta, gdzie są przepiękne jeziora. No ale właśnie, co tam urzekło?
0: Jezioro Erhai, które na rowerach z całą rodziną objechałam i które jest tak piękne, że jak zamykam oczy i myślę o Chinach, to pierwsze co widzę, to właśnie to jezioro. Pamiętam, jak któregoś dnia nad tym jeziorem zobaczyłam przepiękne malwy. Byłam wzruszona i zrobiłam mnóstwo zdjęć. Też z tego miejsca, z nad tego jeziora i z miejscowości Dali jeździliśmy w stronę Lijiangu, w stronę Shangri-La. No każdemu polecam, są to piękne tereny. Dla mnie chyba to jest najpiękniejsze miejsce w Chinach. Aż tak dużo ludzi nie jeździ w Chinach na rowerach. Ku memu zdziwieniu, a drogi wokół jeziora, ścieżki były przygotowane fantastycznie. I coś jeszcze mnie urzekło, ogrody. Przepiękne ogrody i ogródki, czego wokół Pekinu nie widać. Oczywiście Pekin jest cały zielony, można jechać 10-15 kilometrów szosą wielopasmową, a po środku podziwiać kwitnące róże. No w ogóle jest tyle drzew, sosny na przykład, na ulicy rosnące sosny. No tego u nas nie ma. Ale wróćmy jeszcze do Shangri-La i do Lidziangu. No to są bardzo znane miejscowości i tam rzeczywiście są tłumy ludzi. Udało nam się znaleźć gdzieś w ogrodzie dom i bardzo sympatycznego właściciela i on wskazał nam miejsca, gdzie tych ludzi jest mniej. Ale rzeczywiście jest to dla Polaka i dla Europejczyka problem.

0: zwiedzać w takich okolicznościach.
1: A gdzie w Chinach można znaleźć ciszę i spokój zatem?
0: My właśnie znajdowaliśmy pod Pekinem, w świątyniach położonych w górach. Tę ciszę również znajdowałam w samym Pekinie na wieczornych spacerach. Bardzo dużo spacerowaliśmy. Spacerowanie też nie jest jakimś modnym sportem w Chinach.
2: Ale... niebezpiecznym, powiedziałbym, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Chociaż teraz ponoć powietrze jest czystsze niż kilka lat temu w Pekinie. Władze bardzo poważnie podeszły do tematu oczyszczania tych bardzo złych wskaźników.
0: Ja tak sobie myślę, że ja specjalnie chyba tej ciszy nie szukałam, nawet w Chinach. Mnie odpowiadała ta energia, którą dostawałam od ludzi i na przykład jak odprowadzałam wnuka do przedszkola, to wstępowałam zawsze do ogrodu położonego przy ambasadzie do Ritan Park.
2: Park Świątyni Słońca.
0: Park, właśnie, chciałam dodać Świątyni Słońca. I nawet jak byłam w najgorszym humorze i kiedy widziałam ludzi tańczących, śpiewających, a nawet grających w karty, bardzo dużo ludzi na wózkach, którzy nie mogli się ruszać, ale ich sport polegał na tym, że chociażby oklepywali sobie nogi czy ręce i udzielała mi się taka dobra energia. I kiedy wracałam do Polski, pomyślałam sobie, Boże, jak w tych moich okolicach jest pusto, jaka cisza, przerażająca. Więc no właśnie, my ludzie się do wszystkiego przyzwyczajamy dosyć szybko.
2: Wspomniała pani o tych ludziach w Parku Słońca. Moje wspomnienia to są poranki, kiedy różnego rodzaju grupy muzykujące, grupy ćwiczące, gimnastykujące się, ale też ten słynny ruch tańczących cioć, czyli panie, które przychodziły, żeby się pogimnastykować z jednej strony, ale z drugiej strony no, to wszystko miało na celu długowieczność i takie ćwiczenia poranne.
0: W pewnym momencie ja zaczęłam ćwiczyć, bo dużo jest przyrządów do ćwiczeń, ale muszę powiedzieć, że byłam trochę zakompleksiona na początku, kiedy widziałam, jakie wymachy nogami robi pani 80-letnia. Ten kult taki zdrowia, ruchu jest niesamowity i chyba nam jeszcze daleko, daleko, daleko do tego. Któregoś dnia ku memu zaskoczeniu spośród grupy tańczących wyszedł jakiś Chińczyk i poprosił mnie do tańca, ale chyba nie wierzył, że umiem tańczyć, po czym... trzy tańce przytańczyliśmy i ja byłam naprawdę bardzo zmęczona, on nie.
2: Ale dodajmy, to są to nie takie zwykłe tańce, bo to jednak wszystko w chińskiej kulturze ma na celu utrzymania siły też witalnych różnego rodzaju.
0: Dziećmi małymi zajmują się najczęściej dziadkowie. Wcześniej odchodzą Chińczycy na emeryturę niż w Polsce, a dzieci robią karierę, więc oni poświęcają czas wnukom i naprawdę byłam wzruszona, jak widziałam, że z dzieckiem dwuletnim pan 80-letni, który ledwo chodził, ale przychodził z wnukiem na spacery do parku. Też ludzie chorzy po udarach starali się spacerować. To było takie budujące. To bardzo mi się to zawsze podobało w Chinach.
2: Chyba nam się tym kojarzą właśnie Chiny z takimi obrazkami parków i starszych osób wykonujących różnego typu aktywności fizyczne, bo to też tak udaje taką nadzieję, że mimo tego, że no to jest społeczeństwo niezwykle, powiedziałbym, poddane ogromnej kontroli, to jest ta sfera też jakiejś wolności, powiedziałbym, bo wszystko jest jednak nakierowane ku jak najdłuższemu życiu.
0: Dzieci starają się im pomagać. Odwdzięczają się za opiekę nad wnukami, ale też jest tak, że opieka zdrowotna jest płatna i często rodzice nie mają pieniędzy na pobyty w szpitalu i na operacje i fundują to dzieci. Ale jak mówimy o kontrolowaniu, to ja pamiętam, że pod koniec już pobytu, właściwie przygotowywaliśmy się już do powrotu do Polski i moi liczni znajomi chińscy mówili, no na pewno żal ci, przecież kochasz Chiny, wiemy, że lubisz podróżować po Chinach, to może byś chciała tutaj zamieszkać. I ja zawsze wtedy szczerze odpowiadałam, ja kocham Chiny, ale nie mogłabym tutaj mieszkać. Kocham Chiny dlatego, że mam dom w Polsce. Więc dla mnie jest ważne takie poczucie zakorzenienia i rzeczywiście ta kontrola była trochę męcząca.
2: No myślę, że wydaje mi się, że bardzo męcząca w przypadku akurat osób, które przyjeżdżają do pracy w Chinach jeszcze w takim charakterze.
0: Ale też jeszcze byłam tam w czasie COVID-u, więc to były dodatkowe, w cudzysłowie, oczywiście atrakcje takie jak nawet testy, a konieczność wykonywania testów codziennie, później co dwa dni, co trzy, co tydzień.
2: Kwarantanny.

0: Tak, ale to nie było aż tak męczące dla nas, dlatego że w środowisku dyplomatycznym mogliśmy się wzajemnie odwiedzać, a nie byliśmy zamknięci, prawda, w mieszkaniach jak w Szanghaju, czy też jak w Pekinie.
1: Jak większość zwykłych śmiertelników.
0: Trzeba to powiedzieć, jak większość śmiertelników, więc to była też taka wyjątkowa okazja do zawarcia bliższych znajomości wśród dyplomatów i do przyjaźni.
1: Niesamowite chyba, jak szybko zapomnieliśmy o pandemii, a właśnie pani była w oku cyklonu, bo pan okres pandemii całkowicie w Chinach.
0: Nikt z naszych znajomych nie zachorował na COVID. Moja rodzina zachorowała dopiero jak wróciła do Polski, więc te ostre przepisy i pilnowanie każdego poprzez aplikację w telefonie. Nie można było oszukać, nie można było nie szczepić się, nie można było nie robić testów, ponieważ pojawiała się najpierw ramka pomarańczowa.
1: To już było ogromne niebezpieczeństwo.
0: Tak, a już jak czerwona się pojawiła, to
1: koniec świata.
0: Ani do parku, ani do sklepu, nigdzie.
1: No, nawet do szpitala chyba trzeba było wówczas, jeśli ktoś był albo jakoś wymuszona izolacja.
0: To było najbardziej przerażające, kiedy ta pandemia wróciła po raz kolejny i kiedy ludzie już się zaczęli buntować i no tak wychodzić przed domy, wychodzić na ulicę i kłócić się ze strażnikami.
1: Dzisiaj gościem Chińskich Znaków była Izabela Zajączkowska, autorka książki Z Urzecza w świat i z powrotem. Dzisiaj o tym świecie było, ale naprawdę zachęcam Państwa do przeczytania książki, bo książka jest no, o tym właśnie takim mikrokosmosie Urzecza, wielokulturowości. No i chyba jest sporo wątków takich wspólnych właśnie jak handel, jak ta wielokulturowość z Chinami. Zapraszamy do czytania.
0: Dziękuję bardzo. Ja również zapraszam do czytania i dziękuję za rozmowę.
2: Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, zapraszam na Saldo Ekstra, a moim i Państwa gościem jest pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzisiaj przy okazji Święta Konstytucji porozmawiamy o polskim złotym, który według niektórych wyliczeń jest no, bardzo mocny. Niektórzy twierdzą, że najmocniejszy, jeżeli weźmiemy ten moment tuż przed majówką. Jeszcze z tak mocnym złotym nie wyjeżdżaliśmy na majówkę, no przynajmniej od dekady. Z czego to wynika?
4: To wynika z siły gospodarki polskiej oraz z bezpieczeństwa gospodarki polskiej. Poprzednie kryzysy nas wiele nauczyły. Po pierwsze, gospodarka polska jest w tej chwili największa w historii, bo ten wzrost gospodarczy trwa. Nie cofamy się, tylko się rozwijamy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nasze zapasy walut obcych w posiadaniu naszego kraju, czyli rezerwy walutowe Narodowego Banku Centralnego, Narodowego Banku Polski, są najwyższe w historii. Mhm. Obecnie wynoszą 290 miliardów dolarów i są zainwestowane w 2/3 w różne waluty obce, to są dolary, franki szwajcarskie, euro, jeny japońskie między innymi, w 1/3 w złoto. Więc te rezerwy złota szacowane są w tej chwili na 100 miliardów dolarów. Jesteśmy też posiadaczem około 100 miliardów dolarów obligacji amerykańskich, czyli no można dumnie powiedzieć, że jesteśmy wierzycielem rządu USA. I inwestorzy światowi to dostrzegają, wiedzą o tym. Poza tym polscy obywatele nie mają też zadłużenia istotnego w walutach obcych, czyli na przykład we frankach szwajcarskich. Więc to, co wspomniałem na początku, na pewno polski rząd oraz polski system finansowy wraz z NBP no wyciągnęli wnioski z poprzednich kryzysów. Kiedy te kryzysy się rozpoczynały, rezerwy walutowe nasze były mniejsze, znacznie mniejsze, to po pierwsze. Po drugie, polscy obywatele był taki czas, mieli bardzo wysokie zadłużenie w walutach obcych, w tym we franku szwajcarskim i to było kilkadziesiąt miliardów, jeżeli chodzi o franki szwajcarskie. Też istotna pozycja była w złotych, więc jako tako kraj był też krajem poprawiającym swoje PKB, rosnącym, z poprawiającym swoją atrakcyjność inwestycyjną, ale jednak mniej bezpiecznym, bardziej narażonym na różne wstrząsy geopolityczne. W tej chwili nie.
3: Przypomnijmy sobie końcówkę pierwszej dekady XXI wieku. Wtedy globalny kryzys finansowy dotknął właściwie cały świat. I pamiętam ten moment, kiedy w pierwszym rzucie oberwała korona islandzka.

0: gotówka wtedy straciła dość mocno na wartości. Minęło kilka dni, no może kilka tygodni i potem posypał się koszyk walut Europy Środkowo-Wschodniej, między innymi polski złoty. To widać na wykresach, nawet jeżeli teraz otworzymy sobie taki długoterminowy wykres, powiedzmy sobie 30-letni polskiego złotego, to widać to załamanie bardzo wyraźnie. Co się wtedy stało i czy ryzyko podobnego załamania istnieje w dalszym ciągu, teraz, w 2026?
1: Moim zdaniem ryzyko takiego załamania nie istnieje, między innymi ze względu na to, że to jest inny rodzaj kryzysu w tej chwili, ta wojna w Iranie, niż kryzys związany z upadkiem banku Lehman Brothers. Oraz z tym, co powiedziałem wcześniej, czyli że jednak bank centralny nabrał doświadczenia, uczymy się na błędach, wyciągamy wnioski i te zabezpieczenia naszego kraju w tej chwili są większe i znacznie silniejsze. Moim zdaniem nawet jesteśmy postrzegani przez inwestorów zagranicznych jako państwo posiadające no, taką twardą walutę, po angielsku hard currency, między innymi właśnie przez wielkość rezerw walutowych, między innymi przez wielkość rezerw złota. Rezerwy walutowe to jest taka amunicja, którą można wykorzystać w ramach obrony złotego. I mamy jej bardzo dużo, tak jak powiedziałem, mamy ponad 100 miliardów, czy około 100 miliardów dolarów zainwestowane w obligacje amerykańskie. Mamy około 100 miliardów dolarów w złocie i około 100 miliardów dolarów w pozostałe inne silne waluty zagraniczne, więc gdyby jakikolwiek inwestor zagraniczny wpadł na pomysł zaatakowania złotego, czyli kupowania walut obcych za sprzedaż złotego, no to my mamy tak dużo tych walut obcych, żeby mu to w razie czego dostarczyć, czyli bronić tego kursu złotego, że to uzbrojenie w tą amunicję walutową właściwie odstrasza tego typu ataki, tego typu pomysły. To jest podobnie jak ze zbrojeniami wojennymi. Wystarczy być krajem bardzo mocno uzbrojonym, żeby właściwie nikt nas nigdy nie zaatakował. I teraz bym nawiązał może jeszcze do charakteru tego kryzysu, który miał miejsce w 2008 roku. To był kryzys, który wybuchł w krajach takich jak Ameryka oraz kraje Europy Zachodniej, czyli najbardziej został dotknięty system bankowy amerykański oraz wielkie banki europejskie. Te banki wymagały natychmiastowego zastrzyku kapitału w tych właśnie walutach tamtych krajów, czyli banki amerykańskie zastrzyk kapitału w dolarach, banki ze strefy euro typu na przykład Deutsche Bank w euro. Więc wszyscy inwestorzy po prostu generowali ogromny popyt na dolara. Zabrakło dolara właściwie wtedy i trzeba było te dolary pozyskiwać z zagranicy, czyli sprzedawać wszystkie waluty obce, w tym właśnie koronę islandzką, złotego, forinta. No i inwestorzy, którzy grają często spekulują kursami walut, zauważyli, że jednym z krajów potencjalnie narażonych właśnie na osłabienie własnej waluty to jest Polska. Tutaj trzeba dodać tło historyczne, mianowicie przez lata wcześniejsze, poprzedzające ten rok 2008, złoty był bardzo popularny, obligacje polskie były popularne, węgierskie też. Ten złoty się umacniał, frank się osłabiał do złotego, więc ci inwestorzy kupowali tego złotego cały czas i mieli duże zapasy złotego i korzystali z tego umocnienia. I w momencie, kiedy trend się zmienił, kiedy zaczęło rosnąć masowo zapotrzebowanie na dolary i na euro, no to zaczęli tego złotego sprzedawać. No i ten kryzys po prostu zasysał waluty obce z Europy Centralnej i z krajów tak zwanych emerging markets, czyli rozwijających się, więc te waluty były osłabione. Do tego na pewno czynnikiem, który przeszkadzał w utrzymaniu wartości złotego, było to ogromne zadłużenie obywateli w kredytach hipotecznych, frankowych czy europejskich. Po prostu łącznie byliśmy ogromnym dłużnikiem no, w walutach, które wówczas były uznawane za bezpieczną przystań i inwestorzy zagraniczni chcieli w tamtym kierunku podążyć. W tej chwili takiej sytuacji nie ma. Nie ma w ogóle kryzysu płynnościowego w instytucjach finansowych światowych. Banki amerykańskie są wyśmienicie dokapitalizowane, europejskie też. Było to nawet widać ostatnio w Polsce, kiedy Erste Bank, duży bank austriacki, nabył Santander Bank Polska. Bez nowej emisji akcji, bez kredytu, bez potrzeby dofinansowania miał po prostu nadwyżki kapitałowe, mógł to zrobić, a ten wydatek był duży, to było 7 miliardów euro.

0: związku z tym można powiedzieć, że nie ma najmniejszego w tej chwili ryzyka na to, żeby złoty był pod wpływem ataków spekulacyjnych. I istnieje bardzo niskie ryzyko na istotne osłabienie złotego. Raczej bym uważał, że jeżeli będzie odpływ kapitału z jakichkolwiek rynków wschodzących, to on akurat złotego nie dotknie właśnie ze względu na tą naszą stabilność i ogromną wartość tych rezerw walutowych.
1: Powiedział pan o atakach spekulacyjnych. To jest w ogóle ciekawa historia, bo wtedy pamiętam w 2008-2009 roku mówiono o tym, że spekulanci uwzięli się na złotego. Takie ryzyko dzisiaj również jest. No i czym tak naprawdę są te ataki spekulacyjne na konkretną walutę?
0: Atak spekulacyjny brzmi brzydko, ale...
1: Bardzo.
0: Tak, ale forma takiego ataku wynika z chęci zarobienia przez fundusze, które się specjalizują na przykład właśnie w grze na walutach. Chodzi o chęć zarobku i to wynika najczęściej z tego, że te fundusze szacują prawdopodobieństwo sukcesu w ramach tej transakcji, czyli jeżeli mają zagrać na osłabienie jakiejś waluty, to muszą być jakieś podstawy fundamentalne, czyli właśnie niewystarczający poziom rezerw albo poziom rezerw, który dla danego kraju wydaje się duży, ale z punktu widzenia takiego inwestora dysponującego większym kapitałem nie jest aż tak duży. Właśnie jakieś takie lokalne czynniki typu wysokie zadłużenie w kredytach hipotecznych walutowe. I to są też już w historii udowodnione symptomy, które powodują takie ataki spekulacyjne. Bywało to w czasach, kiedy jeszcze nie było strefy euro, kiedy na przykład Włochy posiadały własną walutę lirę. I też często ta lira była przedmiotem ataków, ponieważ Włosi lubili zaciągać kredyty właśnie we frankach szwajcarskich, czyli w kraju sąsiadującym. I to doprowadziło do kryzysu walutowego swego czasu we Włoszech, więc te wzorce się powtarzają. W tej chwili ci inwestorzy wiedzą, że nie ma sensu Polski dotykać, bo Polska jest bardzo dobrze właśnie wyposażona w te narzędzia obronne, czyli w zapasy walut, nazwane rezerwami. Powiem więcej, no zawsze ci inwestorzy, oni są bardzo agresywni i oni stosują politykę, że łatwiej jest kopać leżącego. W związku z tym, jak nam nic nie doskwiera, jesteśmy krajem silnym i dobrze zabezpieczonym, jeżeli chodzi o właśnie gotówkę, zapasy dolara, zapasy euro, zapasy innych walut zagranicznych, to tak naprawdę my schodzimy z ich radaru. Nie jesteśmy łatwym celem, są łatwiejsze cele, na przykład takie jak Turcja.
1: Przedwczoraj, bo 1 maja minęły 22 lata od momentu, w którym wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Bardzo ważny moment w naszej historii, ale przypomnijmy, wchodząc do wspólnoty, my zobowiązaliśmy się, że w bliżej nieokreślonej przyszłości przyjmiemy wspólną walutę euro. Mamy rok 2026, w naszych portfelach cały czas brzęczą złotówki. I pytanie, czy dobrze się stało, że do tego momentu zachowaliśmy naszą walutę? Czy gospodarka na tym skorzystała?
0: Jest na ten temat wiele opinii, bardzo mądrych uczestników rynku, komentatorów, takich jak na przykład profesor Marek Belka, prezes NBP, które mówią...
1: Były prezes NBP.
0: Były prezes NBP, że nie, że na tym, że nie weszliśmy do strefy euro, nie skorzystaliśmy. Są też opinie ekonomistów, też znaczących, które mówią, że skorzystaliśmy, ponieważ mieliśmy elastyczność podczas właśnie kryzysów, czyli jeżeli występował kryzys, złoty się osłabiał i to doprowadzało do sytuacji, w której natychmiast nasze przychody eksportowe i rentowność eksporterów polskich rosła. Czyli posiadając własną walutę, mieliśmy możliwość dostosowywania się do kryzysów walutowych właśnie dzięki osłabieniu się kursu walutowego. To poprawiało od razu przychody z eksportu i ten kryzys szybko się kończył dzięki temu, więc są, powiedziałbym, takie plusy dodatnie i plusy ujemne tego, że tego euro nie posiadamy. Wydaje mi się, że w tej chwili ta dyskusja, ona się zaczęła znowu troszkę nasilać, ale ja myślę, że przez wiele lat w tej chwili już do strefy euro nie wejdziemy. Wynika to z tego, że NBP pod wodzą prezesa Adama Glapińskiego w ogóle zlikwidował Departament Studiów nad przystąpieniem do strefy euro, więc moim zdaniem jakieś takie badania naukowe pod wodzą NBP, który jest desygnowany do przewodnictwa,

0: uczestnictwa w tym procesie potencjalnej konwergencji do euro nie są prowadzone. Nie mamy moim zdaniem właśnie już w tej chwili takiego know-how, jak do strefy euro wejść w sposób skuteczny i potem w tej strefie euro trwać tak, żeby to było sprzyjające, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Inna rzecz jest taka, że w tej chwili absolutnie nie spełniamy wymogów tak zwanych z Maastricht, czyli takich, które byśmy musieli spełnić, żeby do tej strefy euro móc w ogóle aplikować. To znaczy nasz deficyt budżetowy jest bardzo wysoki, jest najwyższy w Europie. Żeby aplikować do strefy euro, musiałby być bardzo niski. Powinniśmy mieć w ogóle przez długi czas deficyt poniżej 3%, a mamy w tej chwili powyżej 7%. To są też inne parametry finansowe, których chwilowo nie spełniamy, czyli na przykład stopa inflacji jest za wysoka i kilka innych podstawowych rzeczy, czyli jesteśmy gospodarką, która troszeczkę jest rozregulowana i tych wymogów wejścia do strefy euro po prostu nie spełniamy, ale moim zdaniem też potrzeba bardzo mocnej woli politycznej, wspólnej opozycji i sfery rządzącej, której nie ma i moim zdaniem nie będzie przez wiele lat.
1: To ja w takim razie położę tutaj na stole złotówkę. Bardzo symbolicznie wygląda ta moneta, znamy ją doskonale, akurat ta sprawdzę. Wybita w 2003 roku, czyli rok przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. I tak spoglądam na monetę, trochę nadgryziona zębem czasu, pojawiły się pewne rysy, ale jestem ciekawy, jak zmieniło się postrzeganie tego polskiego złotego na świecie w porównaniu z momentem wybicia tej monety jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Przypomnijmy, nowe polskie złote, oznaczane ISO jako PLN, towarzyszą nam od 1995 roku i wielkiej denominacji. Co się zmieniło?
0: Zmieniło się wszystko. Zmieniło się wszystko, jeżeli chodzi o postrzeganie z niezauważania złotego jako waluty, która jest istotna w ogóle w systemie walutowym międzynarodowym, do prób nawet już w tej chwili dyskusji, zastanawiania się nad tym, czy polski złoty jest taką twardą walutą hard currency, czy nie. Czyli te postrzeganie jest w tej chwili wielokrotnie lepsze, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nawet wewnętrzne postrzeganie jest znacznie lepsze, to znaczy relacja w tej chwili wiary naszego społeczeństwa w złotego, no ona się znacznie poprawiła, czyli mamy depozyty dominujące Polaków w złotym i niewielkie depozyty w walutach obcych. Przed wejściem do Unii Europejskiej w roku 2003 ta relacja była znacznie inna, to znaczy było znacznie więcej procentowo udziału depozytów ludności w walucie obcej niż w złotym, czyli to zaufanie nasze własne, obywateli do naszej własnej waluty, ono rośnie. Właściwie nie posiadamy walut obcych w żadnym istotnym celu. Nie boimy się tak naprawdę o przyszłość tej kursu złotego. Wiemy, że od wielu, wielu lat tak naprawdę gdzieś tam ten złoty się lekko osłabia lub lekko umacnia, ale gdzieś tam to euro kosztuje w okolicach 4 zł. Także dokonywanie zakupów za granicą jest bardzo proste, no bo jednak jeździmy za granicę z kartami płatniczymi, które z automatu przewalutowują to też po dobrym kursie. I tak naprawdę nie odczuwamy jakiejś wielkiej potrzeby posiadania euro czy dolarów w celu zabezpieczenia naszych jakichś interesów majątkowych jako ludność, jako obywatele. A przypomnę, że w takich krajach, które no, też wydawałoby się, że szły tą samą drogą, jak na przykład Turcja, jak na przykład Węgry, czy wcześniej Rosja, to jednak w tej chwili to zaufanie do własnej waluty jest bardzo niskie.
1: Proszę bardzo, jedna współczesna moneta i ile historii, ile możemy o niej opowiedzieć. To na koniec jeszcze jedno zagadnienie, czyli kurs równowagi. Niektórzy mówią, że raz ten kurs złotego, kursy walut są lepsze dla eksporterów, innym razem dla importerów. A jak jest dzisiaj, w maju 2026?
0: Dzisiaj ten kurs równowagi, on jest z punktu widzenia ekonomicznego troszeczkę inny niż z punktu widzenia tego, który my widzimy, który my odczuwamy. Więc eksporterzy na pewno nie lubią tego kursu złotego zbliżonego już w tej chwili bardziej do 4 gdzieś tam 20 niż do 4,50. W związku z tym, że złoty się umacnia, czyli ceny,

0: które my prezentujemy jako polska firma w przeliczeniu ze złotego na euro, no, są dość wysokie.
1: Niezwykle ciekawa historia i na pewno, drodzy Państwo, niezależnie od tego, czy płacicie w czasie majówki w złotych polskich, spędzając majówkę w Polsce, czy też byliście Państwo za granicą i wydawaliście euro, życzymy jeszcze dzisiaj radosnego świętowania. Święta Konstytucji 3 maja. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI, był moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W centrum Gliwic płonie dawna fabryka drutu. Pożar wybuchł przed godziną 20. Z ogniem walczy ponad 40 zastępów straży pożarnej. Rzecznik prezydenta Gliwic Mariusz Kopeć zapewnił w rozmowie z TVP Info, że pomimo dużego zadymienia nie ma zagrożenia dla mieszkańców miasta.
1: Pożar, który się pojawił w Gliwicach, on jest na takim obszarze poprzemysłowym, a zatem bezpośrednio nie zagraża ani mieszkańcom, ani osiedlom, ani domostwom. To jest akurat dobra informacja w tej trudnej sytuacji, że nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców, dla domostw i dla osiedli.
0: Akcja gaśnicza może potrwać do rana. Nowa konstytucja nam nie pomoże, bo nie jesteśmy teraz w momencie konstytucyjnym. W ten sposób sędzia Trybunału Stanu Marcin Jan Radwan komentuje powołanie przez prezydenta Rady Konstytucyjnej. Ekspert mówił w TVP Info, że według prawa moment konstytucyjny to zdarzenie, które uzasadnia zmianę ustroju.
2: To znaczy, jeżeli nawet Rada przy prezydencie napisze projekt nowej konstytucji, nic nie wskazuje na to, żeby w tym parlamencie czy w następnym parlamencie wokół tego projektu udało się zebrać większość konstytucyjną. W związku z tym to jest też ten moment konstytucyjny, tak? No musielibyśmy mieć jakiś minimalny konsensus polityczny wokół tej zmiany.
0: Zadaniem zespołu jest opracowanie ustawy zasadniczej, która zgodnie z koncepcją prezydenta powinna obowiązywać od 2030 roku. Polskie wojsko zyskuje nowe zdolności. Satelita firmy ICEY dla polskiego wojska został pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. To czwarty satelita, którym będzie dysponowało wojsko, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To są bardzo ważne satelity, ważny sprzęt. To są satelity monochromatyczne, pozwalające obrazować niezależnie od pory dnia i od warunków atmosferycznych z bardzo dużą dokładnością. Już część z nich w przestrzeni kosmicznej, kolejne w następnych tygodniach i miesiącach. 15 maja firma ICEY powinna przekazać wszystkie zdolności operacyjne, na które się umówiliśmy. Zobaczcie, w ciągu roku technologia może trafić do polskiego wojska. To jest gigantyczny przełom.
0: W sumie polskie wojsko będzie miało do dyspozycji 9 satelitów. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio spotka się w tym tygodniu w Watykanie z papieżem Leonem XIV. Według medialnych doniesień papież ma przyjąć sekretarza stanu w najbliższy czwartek.
4: W Rzymie oczekuje się ocieplenia stosunków Stanów Zjednoczonych z Watykanem i z Włochami. Spotkanie z papieżem odbędzie się po tym, jak 13 kwietnia prezydent Donald Trump nazwał papieża słabym w kwestii przestępczości i kiepskim w polityce zagranicznej. Po tym, rozmawiając z dziennikarzami na pokładzie samolotu papieskiego, udając się na pielgrzymkę do Afryki, papież powiedział, że nie obawia się administracji amerykańskiej, a jeszcze później, że nie wchodzi w polemikę z Trumpem. W piątek sekretarz stanu USA będzie rozmawiać z włoskimi ministrami spraw zagranicznych Antonio

0: Tajanim i obrony Guido Crosetto. Media piszą o wysoce prawdopodobnym spotkaniu z premier Giorgio Meloni. Trump zarzucał włoskiej premier, że nie zapewniła odpowiedniego wsparcia politycznego i wojskowego dla operacji amerykańskich przeciwko Iranowi. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
1: O 9 rano rozpocznie się tegoroczna matura, na początek egzamin pisemny z języka polskiego. Nasz reporter pytał maturzystów z Piotrkowa Trybunalskiego, jak spędzali ostatnie godziny przed egzaminem dojrzałości.
2: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
3: Też może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować.
4: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę i zdobędę same najwyższe noty.
1: Egzaminy pisemne potrwają w tym roku do 21 maja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W poniedziałek na zachodzie i północy opady deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w dzień od 22 stopni na północnym zachodzie do 27 na południu. Znacznie chłodniej będzie nad samym morzem od 13 do 15 stopni. W trakcie burz możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę.
5: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
6: Gdy kończy się długi majowy weekend, do akcji wkraczają turyści seniorzy. Tak przynajmniej mówią różnorodne statystyki rezerwacyjne i badania społeczne. Seniorzy wykorzystują okazję w tak zwanych niskich sezonach, a taki przed nami aż do końca czerwca, gdy ceny wakacji są niższe, a i tłumów w popularnych miejscach jest mniej. Dokąd i jak podróżują? Sanatorium? Nie. Dzisiejszy polski senior zamienia ciepły koc na bilet do Rzymu, a pilot od telewizora na profesjonalnego przewodnika. Silver Economy w turystyce bije rekordy, a seniorzy stają się najbardziej ciekawymi świata podróżnikami. Tak przynajmniej wynika z badań naszego dzisiejszego gościa, pani profesor Agnieszki Stanimir z Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, eksperta od turystyki senioralnej. To jest program Spakowani, ja nazywam się Jarosław Kałucki, a dziś z panią profesor sprawdzimy, gdzie i jak bije serce srebrnej turystyki. Pani profesor, spróbujmy zbudować na podstawie pani badań, bo robiła pani wielokrotnie i różnorodne badania, była pani autorem, współautorem tych badań. Jakbyśmy nakreślili aktualny stereotyp polskiego seniora, bo to na pewno nie jest ten człowiek, który idzie z dzbanuszkiem do pijalni, a potem siada na ławeczce i zażywa jesiennego czy wiosennego słońca.
7: Owszem, nie można powiedzieć, że tak wyglądają obecnie wszyscy seniorzy, którzy podróżują. Bardzo są zróżnicowaną grupą. Można powiedzieć, że seniorzy to osoby powyżej 65 roku życia. Oczywiście tutaj w zależności od tego, kiedy przechodzą na emeryturę, stają się seniorami wcześniej troszkę, czasami troszkę później. Natomiast faktycznie, gdybyśmy mieli spojrzeć na osoby powyżej 65 roku życia, to mamy bardzo różnorodny obraz tych seniorów, którzy podróżują. Bo
6: czyli
7: wielu
6: nie
7: z nich
6: uda nam się takiego jednorodnego stereotypu zbudować.
7: No niestety nie. To nie jest już takie łatwe, bo mamy tyle możliwości zarówno turystycznych, jak i spędzania w różny sposób aktywnie swojego dnia, że ta turystyka staje się bardzo zróżnicowana.
6: Taką cezurą w tej niejednorodności turysty seniora jest to, czy potrafi, czy nie potrafi używać narzędzi internetowych?
7: O to na pewno. Jeżeli dzielilibyśmy sobie seniorów ze względu na wiek, to od razu napotkalibyśmy na tego typu problem w uczestniczeniu w turystyce. Z tego względu, że seniorzy, którzy są powyżej 75 roku życia, raczej napotykają na problem, który nazywamy wykluczeniem cyfrowym. niestety słabiej niż ich młodsi koledzy, koleżanki, również będący seniorami.

0: Mi posługują się różnego typu nowoczesnymi technologiami, chociażby do wyszukiwania miejsc zakwaterowania, sposobów podróży. To wszystko powoduje, że mniej chętniej mogą sięgać po nowe rozwiązania.
1: Co nie oznacza, że nie mogą wcale, że nie muszą.

0: pojadę, albo mówi nie, nie pojadę. Czy to są kwestie zdrowotne, czy to jest kwestie ciekawości świata, czy może ucieczka od samotności.
1: Zawsze te kwestie zdrowotne wychodzą na pierwszy plan razem z kwestiami finansowymi. Tutaj niestety te dwa argumenty pojawiają się zawsze. Natomiast w naszych badaniach, które wspólnie z koleżanką też prowadziłam z panią dr Klaudią Przybysz, otrzymywałyśmy informacje od seniorów, że ten problem nieuczestniczenia w turystyce czasami jest schowany za problemami ze zdrowiem, bo łatwo jest się wytłumaczyć wtedy i nie ma takiego...
0: A, czyli zdrowie jest czasami pretekstem.
1: Jest pretekstem, ale właśnie za zdrowiem można się schować i nie jesteśmy wtedy rozliczani za to, że nie podejmujemy tej aktywności. Tak, tak można powiedzieć, że seniorzy czasami tak postępują.
0: A kwestie finansowe?
1: No.
0: Z takich długoletnich badań na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 20-25 lat okazało się, że zarobki polskiego społeczeństwa rosły dwa razy szybciej niż ceny ofert tych turystycznych. Czyli wakacje, można powiedzieć, z roku na rok stawały się relatywnie tańsze do tego, co mieliśmy i co nam wpadało do portfela.
1: Ale znowu stajemy w obliczu tej bariery wieku. Znowu, starsi seniorzy mają te emerytury i możliwości finansowe niższe niż młodsi seniorzy, którzy już mogli budować kapitał finansowy na wiek emerytalny. Natomiast znowu nawiązując do tego, co pan redaktor powiedział, że w biurach podróży można pójść, nie trzeba korzystać z nowoczesnych technologii, tam można sobie zarezerwować, ale wiemy, że ten wypoczynek z biurami podróży jest droższy niż to, gdy sami zorganizujemy sobie wyjazd, sami dotrzemy do jakichś ofert.
0: Ale też trzeba pamiętać o tym, że seniorzy zwracają uwagę na bezpieczeństwo. A to w tych niepewnych czasach ma też wymierną wartość. Jeśli zobaczymy, co się działo podczas ewakuacji z Bliskiego Wschodu, turystów, którzy tam utknęli. Jeśli przypomnimy sobie, co wcześniej działo się na Rodos, kiedy turyści, widać było, że ci niezorganizowani albo ci, którzy na własną rękę sobie przygotowali wycieczkę, koczują na lotnisku, a ci, którzy pojechali z biurem podróży, czekają na samolot w hotelu na koszt biura podróży. No więc tu myślę, że to jest też jakby bardzo istotny element dla turysty seniora, który często może być troszeczkę zagubiony w tym sensie, nie chce mu się tego wszystkiego ogarniać, ma to wszystko gotowe za ciut więcej, jeśli w ogóle pieniędzy na to. Natomiast ma ten komfort, że ma to ubezpieczenie, podlega ustawie. Brzmi to bardzo abstrakcyjnie, że podlega ustawie, ale z tego wynikają bardzo, ale to bardzo konkretne korzyści.
1: Podróże z biurem podróży, sprawdzonym biurem podróży oczywiście, bo tutaj też mamy różne przypadki, wiążą się z większym bezpieczeństwem i dla seniorów na pewno jest to lepsze rozwiązanie.
0: Ale czy z tego poczucia bezpieczeństwa albo niebezpieczeństwa są jakieś takie konsekwencje? Czy to dostrzega pani w państwa badaniach, że właśnie z powodów bezpieczeństwa wolę jednak pojechać na wakacje w kraju, nie będę się pchać za granicę, bo tam nie wiadomo, co to będzie. W kraju to w kraju, jestem blisko, czy bliskiej zagranicy, zawsze mogę szybko wrócić do domu, gdyby co.
1: No tak, to było dokładnie widoczne w latach bezpośrednio, czy w sezonach bezpośrednio następujących po pandemii, bądź trwających jeszcze w trakcie pandemii, gdzie te wyjazdy to generalnie dla wszystkich turystów wiązały się z tymi kwestiami bezpieczeństwa. Większość turystów faktycznie zwracała na to szczególną uwagę.
0: Czy to dalej pokutuje, jeśli chodzi o postrzeganie turystyki przez seniorów, czy jednak, no bo biura podróży stają na głowie, żeby przygotować tak ofertę, żeby powiedzieć czy młodszemu, czy starszemu turyście, nie martw się o nic. Wszystko masz załatwione, masz zagwarantowaną cenę, masz naprawdę, będziesz poprowadzony, poprowadzona za rękę, zaopiekowany. A jak coś się zdarzy, przenocujemy cię 3 dni.

0: nie za darmo, no bo to wynika po prostu z ustawy o usługach turystycznych. Czy turyści, seniorzy, czy w ogóle coś takiego państwo sprawdzali? Na ile oni korzystają z usług biur turystycznych, a na ile jednak na przykład z portali rezerwacyjnych, na ile próbują samodzielnie sobie załatwić? Oczywiście zostajemy przy tej grupie, która posługuje się internetem.
1: Niestety, panie redaktorze, nie robiłam w tym kierunku badań i nie chciałabym tutaj...
0: Możemy tylko zgadywać.
1: Można zgadywać, że rzeczywiście tutaj znowu ta różnica w umiejętnościach cyfrowych.
0: To nie zgadujmy.
1: No, także niestety.
0: Tylko zastanówmy się, jeśli mówimy o tym, że ta turystyka krajowa jest taką preferowaną formułą, to ja znowu przywołam tak dla kontrapunktu. Przy okazji, jak są różnego rodzaju relacje, czy to z takich materiałów dziennikarskich przed wakacjami, czy z tych kryzysowych, często jest taki obrazek. Lotnisko, do check-inu kolejka. Tam zwykle są tacy ludzie, o których możemy powiedzieć seniorzy. I znowu odwołam się do takich statystyk rezerwacyjnych, które mówią, że na przykład turyści, seniorzy są gotowi ciut obniżyć standard w porównaniu do takiego przeciętnego turysty. Przeciętny turysta wybiera hotel 4 albo 5-gwiazdkowy i to jest w sumie 80% turystów. Ten klient biura podróży wybiera all inclusive i to jest znowu jakieś 85%. Jeśli chodzi o turystów takich w wieku 65+, to ci turyści są gotowi pojechać poza sezonem, są gotowi obniżyć trochę standard, niekoniecznie muszą mieć all inclusive. Polują na takie okazje, na przykład w zimowych statystykach doskonale widać, że nagły wzrost popularności, jeśli chodzi o Cypr i Maltę zimą. I znowu jest korelacja. Dlaczego? Dlatego, że te kierunki w lecie bardzo drogie, a akurat w zimie są połowę tańsze. Czy z państwa badań, bo ja mówię o rezerwacjach, czyli o głosowaniu portfelem, państwo przeprowadzacie badania i to są badania na poziomie deklaracji. Jak one bardzo rozjeżdżają się z tymi statystykami, o których ja teraz mówiłem?
1: Z obserwacji, które również czynię, nie popierając tego dokładnie badaniami, mogę stwierdzić, że owszem, te sezony niskie mogą być wybierane przez turystów, seniorów. Natomiast tutaj kwestia finansowa nie jest tylko jedną kwestią. Należy zastanowić się nad tym, co w tej ofercie dostaje senior. Bo jeżeli w sezonie wysokim mamy świetną pogodę słoneczną i dają możliwość zwiedzania, a w tym sezonie niskim mamy akurat porę deszczową i trudno jest zwiedzać, trudno jest korzystać z tego wszystkiego, co w danym miejscu wypoczynkowym można by w sezonie wysokim uzyskać, no to w takiej sytuacji nie wiem, czy senior powinien na to się decydować.
0: Jakie są walory, które może uzyskać taki turysta senior, oprócz tego, że jedzie, naładuje akumulatory. Nie wiem, może trafi do jakiejś ciekawej grupy, może pozna ludzi. Ta samotność seniorów to jest też, też bardzo chyba poważny i mało dostrzegany problem.
1: Jasne, no to jest bardzo, bardzo ważna kwestia w przerwaniu rutyny. Rutyny dnia codziennego, takiego odbudowania się mentalnego, a również te wspomnienia, które zostają po pobycie turystycznym, po wakacjach, które można dalej przedstawiać chociażby właśnie wnukom, chociażby rodzinie, chociażby znajomym, pokazać, że jest się w stanie wyjechać, że można zobaczyć coś jeszcze ciekawego, zrobić coś ciekawego w życiu, to są bardzo ważne aspekty turystyki, które właśnie to się nazywa aktywizacją seniorów i nakłanianiem ich do tego, aby...
0: Brzmi strasznie
1: brzmi okropnie,
0: ale
1: ma to właśnie na celu, żeby faktycznie nie zostawać w domu, nie zamykać się i w ten sposób nie spędzać tych
0: sprawność mentalna, sprawność fizyczna.
1: Tak, no tutaj ta sprawność fizyczna też mobilizacja organizmu do tego, aby ta sprawność fizyczna była na ten wyjazd.

0: jest ogromna i naprawdę z tego względu chociażby warto uczestniczyć w turystyce. Zupełnie inne otoczenie, zmienienie tego otoczenia, nie spędzanie czasu cały czas z tymi samymi osobami. To odgrodzenie się na chwilę chociażby od swojej rodziny, od tych problemów, które ma rodzina i spędzenie tygodnia, dwóch tygodni, a nawet czasami to jest tylko jednodniowy wyjazd.
1: Proszę Państwa, przerywamy rutynę, podróżujemy blisko, daleko, bo to jest doskonały lek na dobre samopoczucie. A rekomendowała go pani profesor Agnieszka Stanimir z Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Dziękuję bardzo za udział w programie.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
1: Katowice i Kair. Na pierwszy rzut oka te miasta nie mają ze sobą nic wspólnego. Inny język, inna religia, inny klimat i inna codzienność. A jednak kilka lat temu połączyły je kolorowe myszy namalowane na murach jednej z najbardziej niezwykłych dzielnic egipskiej stolicy. To nie jest historia tylko o graffiti. To jest opowieść o tym, jak sztuka trafia tam, gdzie zwykle nikt jej nie przynosi. Wojciech Cegielski, dzień dobry, zapraszam na podcast Świat w Polskim Radiu 24.
2: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.

Podcast Świat to miejsce, w którym opowiadamy o ludziach, historiach spoza utartych szlaków. Nie tylko o wielkiej polityce, ale też o tym, jak świat wygląda od środka, z poziomu ulicy, dzielnicy i zwykłych ludzi. Dziś wracamy do jednej z najbardziej niezwykłych historii, do Kairu i do polskich myszy, które pojawiły się w miejscu, gdzie sztuka współczesna zwykle nie dociera. A wszystko zaczęło się od pomysłu polskich dyplomatów i artystów.

0: Miasto tysiąca minaretów, matka świata. Największe miasto nie tylko w Egipcie, ale i w całej Afryce. Kair. Mieszka w nim 20 milionów osób, a każdego dnia przybywa kolejnych 1000. Jedną z 14 kairskich dzielnic jest miasto umarłych. Osobliwe miejsce wypełnione cmentarzami, obok których systematycznie przybywa nowych domów. Wielu Egipcjan omija to miejsce, choć jest to dzielnica zupełnie niezwykła. Moim przewodnikiem jest Stanisław Guliński, arabista i dyplomata, który do niedawna w polskiej ambasadzie w Kairze zajmował się kulturą.
1: Miejsce jest wyjątkowe, bo jest właściwie żyjącym zabytkiem. Mauzolea, meczety, które tutaj się znajdują, są zabytkami pierwszej klasy, atrakcjami pierwszej klasy. Jednocześnie żyją tu ludzie. To już wielokrotnie było mówione, ale zawsze można powtarzać, to nie jest żadna anomalia. Tu ludzie żyli od zawsze. Tu od zawsze żyli z rodzinami strażnicy grobów, którzy byli tu umieszczeni, gdy tylko te groby budowano. Mamelucy tutaj budowali swoje pałace. Mieszkano tutaj w pałacach pośród grobów. I tak jest do dziś. Oprócz tego pomiędzy grobami, na pustych czy pozostawionych po jakichś zdewastowanych grobach, wyrosły też regularne domy. Są szkoły, poczty, podciągnięty jest prąd, woda, gaz. To jest normalna dzielnica Kairu. Co więcej, kiedy to był cmentarz średniowieczny, to była granica miasta, granica pustyni. Nawet mówiono na to Sahra al-Mamalik, Sahara, czy tam pustynia Mameluków. Teraz to jest, jak popatrzeć na mapę Kairu, środek metropolii. Z miejsca, skąd by się chciało uciekać, teraz komunikacyjnie przynajmniej jest to dość atrakcyjne miejsce zamieszkania. Nie ma tutaj życia nocnego, jakichś rozświetlonych witryn i tak dalej, ale zupełnie normalna dzielnica, prawie normalna dzielnica mieszkalna.
0: To miejsce warto dopowiedzieć. Miasto umarłych brzmi jak nazwa z legendy albo horroru, ale w rzeczywistości to część historycznego Kairu, w której od dawna mieszały się nekropolie.

0: je zabytki, domy i zwykłe codzienne życie. To nie jest martwa przestrzeń, to jest fragment miasta, w którym ludzie po prostu mieszkają, pracują i wychowują dzieci. I właśnie dlatego ta historia jest taka ciekawa, bo polskie myszy nie pojawiły się w galerii, nie pojawiły się w dzielnicy klasy średniej, nie pojawiły się w miejscu stworzonym dla turystów. Pojawiły się tam, gdzie Kair jest trudny, gęsty, biedny i bardziej przez to prawdziwy. Dodatkowy kontekst jest dziś jeszcze mocniejszy, bo ta historyczna tkanka tego obszaru od lat jest pod presją urbanizacji, a UNESCO i część badaczy alarmują, że znikają nie tylko pojedyncze grobowce, ale cały delikatny układ pamięci, codzienności i zabytków.
1: Słuchasz podcastu Świat.
2: A dlaczego akurat myszy? I dlaczego Franek Mysza?
3: Bo Franek zawsze malował myszy, a dlatego Franek Mysza, ja jestem z Katowic, on jest też ze Śląska i ja w pewien sposób ostatnie kilkanaście lat dorosłem w Katowicach z jego rysunkami. Gdy usłyszałem o pomyśle na graffiti, pierwsze co mi przyszło do głowy, Franek Mysza, bo on nie maluje rzeczy kontrowersyjnych, obyczajowo, politycznie. Myszy, koty, poza tym też muszę wspomnieć, bo zawsze o tym rzadziej wspominamy i szkoda. Franek dokooptował sobie jeszcze jednego artystę, Artura Chałupkę Irona, również ze Śląska. I tak naprawdę malowali tutaj razem. To te malunki są po połowie Franka i Irona.
4: Ja jestem po prostu zwykłym twórcą sztuk wizualnych, ulicznych. Ciężko nazywać się artystą samemu sobie. Po prostu tworzę to, co lubię. Nazywane fachowo jest to street logo, czyli mysz, którą wymyśliłem w 2005 roku. I tam, gdzie się znajdę, tam ją maluję i to jest moja pasja i hobby. Wybrałem taki znak, ponieważ mój przyjaciel, co prawda były przyjaciel, ale zawsze przeszłość taka była, nie możemy jej zmieniać, miał postać, która przedstawiała kota. No i on je malował od 2003 roku. Ja dopiero dwa lata później wpadłem na pomysł, że będziemy rywalizować na ulicach. Coś na zasadzie Toma i Jerry'ego. On malował koty, chciał być w jakichś fajnych miejscach. Ja malowałem myszy, żeby go dogonić. No i w końcu gdzieś tak po tylu latach, chyba 12 już jak minęło, no to okazało się, że już kota nie ma, a mysz szaleje na mieście.
2: Jak to mówiłeś, że zwiedzasz świat zostawiając taki swój znak rozpoznawczy, tak?
4: Tak jest. Każda moja podróż, głównie podróżowałem po Europie, ponieważ miałem opory przed lataniem. Dalej mam, ale z nimi walczę. Polega na tym, że oprócz standardowych rzeczy, czyli nie wiem, śpiwór, namiot, zabierałem farby. I te farby po aucie się turlały od Barcelony po jakieś inne stolice europejskie i zawsze mi tam pomagały przetrwać te gorsze dni, gdzie inni ludzie sobie zwiedzali muzea, no to też jest ciekawe, ale później w czasie wolnym, jak już było odbębnione standardowe zwiedzanie miasta, ja brałem farby i malowałem przeróżne miejsca, przeróżne dzielnice, czasem te mniej ciekawe i dzięki nim poznawałem miasto drugiej strony, nie tylko tej stricte turystycznej.
2: I jesteś artystą plastykiem z wykształcenia, czy to jest taki talent, który się samorodnie zrodził?
4: Nie, nie, absolutnie. Ja jestem z wykształcenia filozofem, także to daleka droga do artysty, ale chociaż może nie aż tak daleka, ale na pewno się mniej maluje i tworzy. Sam maluję, malowałem zawsze z tyłu w zeszycie, gdy tam inne dzieci notowały to, co pani mówiła w szkole, to ja bardziej rysowałem to, co pani mówiła. Zaczęło się od jakichś niewinnych wypadów do Londynu kopę lat temu, gdzie poznałem ludzi, którzy zajmowali się graffiti i tam dzięki nim mogłem zobaczyć, jak to funkcjonuje, jacy ludzie są przyjaźni. No to tak chyba bywa w wielu środowiskach, jak się spotka bratnie dusze, to pomaga sobie. No i można z zupełnie innej strony poznać miasto. Niekoniecznie zawsze bezpieczny sposób, bo to jest chodzenie po torach czy jakichś gorszych dzielnicach, ale jak się ma odpowiedniego przewodnika, każde miasto stoi otworem. No i to była taka rzecz, która mnie wciągnęła bardzo. Podróżowanie, malowanie się ciągle łączyły, ale zawsze malowanie było pierwsze i w sumie dalej jest. Jak przyjechałem do Kairu, to pierwsze co, to był ten szok kulturowy, który od razu dał się poznać już na samym lotnisku. Co prawda już byłem w Maroko i w południowej Hiszpanii, to świat arabski delikatnie miałem opanowany, ale nie aż tak, żeby coś o nim wiedzieć. Tutaj w Kairze byliśmy niecałe dwa tygodnie, gdzie no, było to dużym zaskoczeniem w tym sensie, że na pewno jest inna kultura. Teraz jest duża nagonka na to, że jest islam, który jest zły dla chrześcijan i trzeba się ich bać i uciekać. A tam się okazało zupełnie inaczej, że ludzie, którzy mają otwartą głowę, nie boją się niczego, to chodząc po najgorszych dzielnicach, mogą czuć się bezpiecznie.
2: Ile w sumie jest

0: myszy i ile kotów w Kairze?
1: Około 10 takich prac zrobiliśmy. Myszy na pewno jest trochę więcej niż kotów, bo koty były robione już pod myszy przez Artura, żeby nawiązać do kultury egipskiej, żeby to pasowało do kontekstu, bo sama mysz mogłaby zostać skojarzona różnie, a z tym kotem, który jest ubóstwiany, już to lepiej współgrało. Tak około 10 prac takich większych powstało.
0: Te myszy mają sporo rzeczy egipskich w sobie. Jest mysz faraon, jest mysz
2: wzorowana na bogini Bastet. Tam jest mysz, którą ściga mumia.
0: W tej dzielnicy nie mieszkają obcokrajowcy. Ten widok obcokrajowca to jest zawsze widok gościa tutaj, dla tych, którzy tutaj mieszkają.
2: Tak, i zawsze się zbierała grupka, która pytała, co tam będzie, i patrzyła i na bieżąco wyrażała aprobatę lub zastanowienie, bo takich otwartych negacji nie widziałem. Chyba nie było ludzi, którzy by się negatywnie o tym wyrażali. To na przykład, to na motywach japońskich, zdaje się, wykonał Niemiec. Równolegle z nimi to robił. Niemiecki rzeźbiarz.
3: To takie stojące na dwóch.
2: Tak.
3: Co to jest?
2: No, to są bloki marmuru chyba. Tutaj to malowała bodajże jakaś Szwajcarka, to i tamto, to po środku to z kolei Węgierka. Polskie graffiti było też elementem działań, które prowadzi firma Archinos Agnieszki Dobrowolskiej. To są różne działania od wielu lat przywożące tutaj artystów z Zachodu, ale też z Egiptu. Oni zwykle razem mają różne przedsięwzięcia, rzeźby, performance, teatr kukiełek, tancerze, przeróżne rzeczy. Z jednej strony jest to oswajanie tych ludzi tutaj z bardzo różnymi aspektami sztuki, ale też, żeby nie było, to nie są dla nich wyłącznie zachodnie, zagraniczne dziwadła. Również na przykład Agnieszka Dobrowolska nakłoniła miejscowego szejka, żeby nauczył hymnów religijnych dzieci, co nie jest takie typowe tutaj, i dziewczynki i chłopcy śpiewali te muzułmańskie hymny religijne razem.
4: My jako Archinos, czyli jakby firma konsultacyjna, architektoniczna i konserwatorska, mieliśmy tam pierwszy projekt, który zaczęliśmy w 2012 roku z funduszami z Unii Europejskiej. Myśmy zaproponowali konserwację jednego z budynków tego kompleksu Sułtana Kajtbeja, przy którym pracujemy, łącznie z adaptowaniem tego, żeby ten budynek był użyteczny dla lokalnej społeczności. No i potem udało nam się dostać kolejne pieniądze na kolejny budynek, który jest częścią pałacu, który w tej chwili jest w ruinie. I w ramach tego projektu, żeśmy organizowali warsztaty dla dzieci, dla kobiet, dla ludzi, dla rzemieślników, ale również sprowadzaliśmy rozmaitych artystów w imię szerzenia i dywersyfikowania, to jest bardzo europejskie słowo, dostępu do sztuki rozmaitych dla ludzi, którzy inaczej nie mają specjalnego dostępu do sztuki.
0: To jest podcast Świat w Polskim Radiu 24. Historie ludzi, miejsc i świata pod powierzchnią nagłówków. Można nas znaleźć także na YouTube, Instagramie i Facebooku podcastu Świat. A premierowe wydania w Polskim Radiu 24 w każdą niedzielę o 7:30.
5: Poznaj świat poprzez ludzkie historie.
0: W tej historii bardzo ważne jest to, że nie chodzi o sztukę elitarną. Nie chodzi o to, czy ktoś zna teorię street artu, historię performansu czy współczesne nurty sztuki wizualnej. Chodzi o znacznie prostsze pytanie. Co się dzieje, kiedy do miejsca, w którym na co dzień jest mało atrakcji, mało koloru i mało bodźców, przyjeżdża ktoś i przez kilka dni robi coś kompletnie innego niż codzienność. Dzieci się zatrzymują, dorośli patrzą. Zaczyna się rozmowa. Ktoś pyta, po co to jest. Ktoś się śmieje, ktoś się dziwi. I właśnie w tym sensie sztuka może być bardzo demokratyczna. Nie musi wszystkiego tłumaczyć, nie musi być wielka. Czasem wystarczy, że jest obecna, że wytrąca z rutyny. Że mówi, to miejsce też zasługuje na uwagę, kolor i wyobraźnię. I to jest chyba najmocniejszy sens tej opowieści z Kairu. Jeszcze kilkanaście lat temu śląskie miasta były synonimem zanieczyszczonego powietrza i wszechobecnych kopalń. Śląsk jednak bardzo się zmienił, a same Katowice są jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. Zmienia się, choć nieco wolniej, także Kair, który również postrzegany był jako brudny, betonowy i duszący się od spalin.
1: Pierwsze, co mnie uderzyło, to słuchaj, mówię do Artura, gdyby przenieść temperaturę z Kairu na Śląsk, to w niektórych dzielnicach jest bardzo podobnie. Z cyklu biegające dzieci dookoła, cieszące się na widok obcego, który wchodzi w te miejsca, gdzie nie ma turystów.

0: i łapiące nawet za rękę i pytające się, o co chodzi. Gdy już wyciągnęliśmy puszki i zaczęliśmy malować, to było dosłownie kopiuj wklej, jakbyśmy byli na Lipinach czy na jakichś dzielnicach mniej atrakcyjnych, ale nie tylko na Śląsku, czy to w Krakowie, czy gdzieś indziej. I to właśnie mogłem zaobserwować, że świat jest taki sam, tylko troszeczkę te różnice pogodowe, kulturowe są inne, ale ludzie tak naprawdę są bardzo podobni. Czy to jest Rumunia, czy to jest Kair, czy to jest Polska. Szczególnie dzieci są najbardziej szczere w tych swoich wypowiedziach. Wokół nas się gromadziły wręcz tłumy, tak? Niekiedy było po 20-30 osób wokół nas, taki zwany wianuszek się robił. Jak można to zaobserwować, nie wiem, w Paryżu, jak jest jakiś grajek uliczny, robi jakieś sztuczki, no to tak samo ludzie się wokół niego kłębią i tak było z malowaniem. Sporo uwagi przykuwaliśmy, bo szczególnie w takich miejscach, gdzie jest dosyć dużo biedy, no nie ma takiej atrakcji i jak już to przyjdzie fotograf, czy zrobi dwa zdjęcia i pójdzie, a jak ktoś zostaje i zostaje na parę dni, no to jest naprawdę fenomenem i jest rozchwytywany.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, której nie wolno zgubić. W tym materiale co chwilę wraca porównanie Kairu i Śląska. I ono wcale nie jest egzotycznym żartem. Bo Franek Mysza mówi tam coś bardzo celnego, że kiedy wszedł w tę dzielnicę, zobaczył reakcje dzieci i ludzi bardzo podobne do tych, które znał z biedniejszych miejsc w Polsce. I to jest bardzo ważna obserwacja, bo często myślimy o miastach przez ich centra, zabytki, lotniska, modne dzielnice i restauracje. Tymczasem prawdziwe podobieństwa między miastami często ujawniają się na obrzeżach, właśnie takich jak miasto umarłych w Kairze. Tam, gdzie jest mniej pieniędzy, mniej atrakcji i mniej uwagi. I może właśnie dlatego myszy z Katowic mogły tak naturalnie odnaleźć się w Kairze. Nie dlatego, że te miasta są takie same, tylko dlatego, że ludzie na ich peryferiach bardzo często rozumieją podobne rzeczy. Kolor, ciekawość, obecność i prostą radość.
2: To jest dzielnica założona pod koniec XIV wieku jako miasto umarłych, czyli cmentarz. Natomiast ono nigdy nie miało być tylko dla umarłych. Tam od początku istnienia były rozmaite kompleksy religijne, rezydencjalne, gdzie ludzie mieszkali. One były obsługiwane przez młyny, kuchnie, cały układ kanalizacyjny już w XV wieku. Także to jest miasto umarłych, ale ono było zawsze dla żywych również. No a teraz w XX wieku i XXI wieku jest taka presja populacji, że po prostu miasto puchnie. Coraz więcej ludzi zaczęło budować nowe domy i to naprawdę ruszyło niezmiernie szybko w 2011 po tak zwanej rewolucji. Jacy tam są ludzie? Różni. To są ludzie z całego Egiptu. To tak naprawdę w pewnym sensie są imigranci, dlatego że normalnie w starym miejscu, w jakiejś wiosce w Górnym Egipcie czy nawet w Kairze, ludzie od pokoleń się znają i żenią i wychodzą za mąż za siebie. Natomiast ci ludzie są z całego Egiptu. Są ludzie z Ismailii, są ludzie z południa, są ludzie z Delty, są rzemieślnicy, ale również są ludzie normalnie wykształceni po uniwersytetach. Dzieci chodzą do szkoły, aczkolwiek nie jest łatwo. Są kłopoty z pracą, dlatego że tam nie ma pracy, czyli oni muszą jeździć gdzieś, żeby znaleźć pracę. Także jest to totalna mieszanka. Aczkolwiek w większości są to muzułmanie, mimo że też nie wyłącznie.
1: To nie jest sztuka bardzo wysoka. Ona nie jest banalna, nie jest trywialna oczywiście, ale to jest taka sztuka, żeby ci ludzie często prosili, żeby ta sztuka była dla nich zrozumiała.
2: Tak, a przede wszystkim to jest sztuka współczesna. To są ludzie, którzy przyjeżdżają tam. Ich celem jest wykonanie jakiegoś dzieła sztuki, ale również interakcja z lokalnymi ludźmi. Każdy z artystów był proszony, żeby miał warsztat później z dziećmi czy tam ludźmi z okolicy. I to działa. Dzieci, których jest tam bardzo dużo, naprawdę mają nieprawdopodobną szansę, jakby no, bycie ze sztuką na ty, dlatego że jak ci artyści przyjeżdżają, dzieci uważają, że oni są dziwni, oni produkują bardzo dziwne rzeczy, ale z drugiej strony to jest bardzo ciekawe. Dam przykład, mieliśmy hiszpańską artystkę, która zrobiła instalację i ta instalacja polegała na tym, że ona zrobiła rozmaite kształty, trochę z gazet, trochę z waty, gwiazdy zrobiła z gwoździ i potem ona jakby stała w tym i występowała. No i dzieci były zafascynowane, naprawdę. One po prostu stały i nie wiedziały, co robić, czy się śmiać, czy podziwiać. No i nie ma tak dużo dzieci na świecie, które pójdą spać wieczorem po takim występie zobaczonym na żywo.
0: Jeśli chodzi o młodych, którzy nas obserwowali, to tak po cichu mam nadzieję, że jak jeden z tej setki złapie kiedyś zapuszki lub farby i będzie malował, to będzie duży sukces. A wiem, jak na mnie to działało, jak do nas przyjechali Szwedzi w 1991 roku.

0: i zostawili graffiti na wiadukcie pod Rialtem w centrum Katowic, to przez parę ładnych lat chodziłem, zastanawiałem się, jak to jest zrobione. Jeszcze nie myśląc, że będę graficiarzem, no bo byłem małym chłopcem. Po paru latach jednak wydaje mi się, że to miało jakiś wpływ i tak samo na kulturę całą w Katowicach i to była jedna ściana. No, w Kairze było to może mniej spektakularne, bo to były mniejsze prace w różnych miejscach, ale faktycznie jest szansa, jak na mnie tak zadziałało to 20 lat temu ponad, tak jest szansa, że w Kairze również może ktoś złapie za te puszki.
1: Przede wszystkim chodziło o to, żeby uprzyjemnić tutaj ludziom życie, żeby trochę wesołości wprowadzić w tę nie najweselszą okolicę.
0: Same moje myszy to mają bardzo proste przesłanie i czy to są myszy w Katowicach, czy myszy w Kairze, czy w Maroku, to po prostu chodzi o to, żeby nadać miejscu barwy i uśmiechu optymistom. Sam jestem optymistą, śmieję się cały czas, może nie na pogrzebach, ale śmieję się jak tylko mogę. I to jest moja misja i misja mojej pracy jest taka, że w tych najbardziej obskurnych miejscach, często obleganych przez dzieciaki, bo to są często place zabaw dla dzieci, które nawet nie mają, tak jak u nas, huśtawek, tylko bawią się workiem na śmieci, dać trochę tej radości, tego koloru, przede wszystkim koloru i radości. I to jest to główne przesłanie, a nie to, czy to jest mysz faraon, czy mysz eskimos. To zależy od wyobraźni, ale przekaz jest prosty, radość i optymizm.
2: I to była opowieść z Kairu, jedna z tych, które zostają w pamięci na długo, przynajmniej dla mnie. Podcast Świat w Polskim Radiu 24 wróci za tydzień o tej samej porze. Jesteście Państwo ciekawi, jaką historię opowiemy za tydzień i gdzie tym razem się przeniesiemy? Oto próbka tego, co wydarzy się za tydzień.
3: Ja pamiętam, jak jeszcze pracowałem w Time Inc. i szliśmy z kolegą, który przyjechał chyba z Virginii. Szliśmy na lunchu i on zobaczył faceta, który biegnie, rozmawia przez telefon i je pizzę. I on zapytał się, Boże, co się dzieje? Ja powiedziałem, nic, to jest jego przerwa na lunch. Tempo życia jest zdecydowanie troszeczkę mniejsze. Mało tego, Manhattan jest wyspą, jak doskonale wiesz. I w momencie, kiedy coś się dzieje i tunele i mosty są zamknięte, jesteś kompletnie w pułapce. I my to doskonale znamy, bo September 11 moja żona pracowała przy 26 ulicy i miała duże problemy, żeby się wydostać z Nowego Jorku. W Westchester jest to łatwo, bo mamy cały szereg szybkich dróg, highway, które wiodą w górny stan Nowego Jorku bez żadnego problemu.
4: Now to the disturbing discovery out of Brooklyn, where we told you yesterday dozens of bodies.
2: Wyprowadzkę ludzi z Manhattanu przyspieszył też COVID-19. W kwietniu 2020 roku Nowy Jork był jednym z najbardziej dotkniętych wirusem miejsc na świecie. To spowodowało, że według danych amerykańskiej poczty z Nowego Jorku wyprowadziło się 6 razy więcej osób niż zazwyczaj. Latem 2020 roku sprzedaż domów w Westchester wzrosła o 65% i była najwyższa od ćwierć wieku. W tym samym czasie sprzedaż nieruchomości na Manhattanie spadła o 56%. Ty przez lata dojeżdżałeś pociągiem na Manhattan. To jest 35 minut w wersji ekspresowej, 50 minut w wersji tej osobowej. Na ile to może być uciążliwe, bo w ten sposób funkcjonuje mnóstwo ludzi tutaj z Westchester.
3: Ja jeszcze pamiętam, kiedy stacja Grand Central była w nie najlepszym stanie. Natomiast później ją odremontowano. Jak sam widziałeś, dzisiaj jechałeś z Grand Central. Możesz tam kupić sobie śniadanie, możesz kupić lunch, możesz kupić obiad, który ci zapakują, który zabierasz do domu. Także dojazd pociągiem Metro Nord jest wygodny. Ja to robiłem przez 11 lat codziennie i jest to o wiele lepsza alternatywa niż dojazd samochodem. Bo w pociągu siedzisz, możesz czytać książkę, gazetę.
2: Kiedyś to były przedmieścia, na których mieszkali przeróżni ludzie. Teraz to jest miejsce, gdzie mieszka bardzo dużo bogatych osób.
3: Zgadza się. Westchester, ceny w Westchester wzrosły, dlatego że jest wielu chętnych, którzy chcą zapłacić, żeby tu mieszkać.
2: A ilu to tych bogaczy jest?
3: Dużo. Nie dlatego, że jest ich procentowo dużo w społeczeństwie, ale tutaj jest ich duża kondensacja z powodu Nowego Jorku i Manhattanu. Z drugiej strony, jak się zastanowisz, to tu jest całe duże tak zwane service industry, to znaczy ludzie, którzy czyszczą, naprawiają, ścinają trawę, remontują te domy, strażacy, policja, ale walka trwa o to, żeby ci ludzie mogli tu mieszkać, dlatego że multimilionerzy nie czyszczą domów innych multimilionerów, czy nie naprawiają dachów. Także potrzebujesz piekarzy, kucharzy, nauczycieli, taksówkarzy.
2: Amerykańskie przedmieścia kojarzą nam się z takimi dość nudnymi miejscami. Piękne domki, ulice.

0: prostopadłe, równoległe i w zasadzie tyle. I nie ma nic innego. I co tu robić poza domem? W Westchester jest inaczej.
1: Zdecydowanie inaczej, dlatego że przede wszystkim mamy cały szereg fantastycznych kolidży. Mamy też kolidże stanowe, które są tańsze. Jest olbrzymia ilość studentów.
0: No ale jak chcesz pójść do kina, do teatru, na koncert, to musisz jechać na Manhattan.
1: Niekoniecznie. Mamy cały szereg instytucji.
2: To był podcast Świat w Polskim Radiu 24. Jeśli chcą Państwo wracać do takich historii, zapraszam także na YouTube, Instagrama i Facebooka podcastu Świat. Premierowe wydania w każdą niedzielę o 7:30 w Polskim Radiu 24. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
4: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Portfel seniora.
6: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Portfel Seniora. 2 maja obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą. W naszej audycji porozmawiamy dziś o naszych starszych rodakach, którym z różnych powodów przyszło żyć poza ojczyzną. Jak to obecnie wygląda, jak im się powodzi, czy może potrzebne jest im jakieś wsparcie z kraju? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Są nimi pan Tomasz Wiśniewski z Worcester, Wielka Brytania. Dzień dobry, witamy.
7: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
6: Łukasz Salwarowski, Stowarzyszenie Manko, Głos Seniora z Polski. Dzień dobry.
8: Witam Państwa serdecznie.
6: Proszę nam zatem powiedzieć, pierwsze swoje pytanie kieruję do Wielkiej Brytanii. Jak się żyje seniorom, Polakom za granicą, poza Unią Europejską już teraz, czyli w Wielkiej Brytanii? Na początek pytam w tym wymiarze finansowym. Czy sobie radzą, czy borykają się z podobnymi trudnościami, jak spora część seniorów w Polsce, którzy często narzekają na zbyt niskie emerytury. Jak to wygląda? Wygląda na wyspach. Może zupełnie inaczej.
7: Myślę, że sytuacja finansowa polskich seniorów za granicą jest dość zróżnicowana i zależy przede wszystkim od kraju, w którym mieszkają oraz od tego, gdzie wypracowali swoje emerytury. Osoby, które przez wiele lat pracowały chociażby w krajach Europy Zachodniej, często mają stabilniejsze świadczenia i myślę, że większe poczucie bezpieczeństwa finansowego niż choćby seniorzy utrzymujący się wyłącznie z polskich emerytur. Seniorzy to często podkreślają. Nie oznacza to też, że nie ma żadnych problemów. Wysokie koszty życia, szczególnie w takich krajach jak Wielka Brytania, sprawiają, że nawet relatywnie wyższe świadczenia nie zawsze przekładają się na komfort życia seniorów. Seniorzy zwracają też uwagę na rosnące ceny energii, usług medycznych, olbrzymie kolejki czy wynajem mieszkania. Można więc powiedzieć, że narzekania pojawiają się częściej w stosunku do kosztów życia niż samych świadczeń.
6: Mm-hmm. A jeszcze pana bym tak dopytała trochę, no bo też ta seniorska grupa Polaków w Wielkiej Brytanii pewnie dzieli się już, bo jednak już czas płynie, więc pewnie dzieli się na tych mocno starszych, którzy jeszcze dużo dawniej pracowali. Może pracowali też częściowo w Polsce, częściowo nie. Właśnie czy to jakoś podzielimy, że jest grupa już pewnie młodszych emerytów tak naprawdę, tak? No bo jeżeli spojrzymy ile już lat, kiedy mogli wyjeżdżać, to też mogą być to młodsze osoby. Czy ich sytuacja finansowa się jakoś drastycznie różni?
7: Myślę, że sytuacja z mojej obserwacji w zasadzie wynika, że ta sytuacja tych młodszych seniorów jest również zróżnicowana. Zauważyłem, że wszyscy praktycznie oni starają się pracować, czyli brakuje im tych pieniędzy do tych emerytów, do tych świadczeń, które uzyskują. Mm-hmm. Nie znam żadnego z tych młodszych seniorów, którzy by nie pracowali, więc wygląda na to, że ta sytuacja nie jest również wesoła.
6: Jasne. Dłużej są aktywni zawodowo, rozumiem, też niż w Polsce. A teraz jeszcze pana dopytam. Czy seniorzy odwiedzają ojczyznę? Czy ich na to w związku z tym stać? Bo to też jest jeden z punktów, ale czy może właśnie napotykają jakieś problemy? Może zupełnie zgoła inne niż kwestie finansowe?
7: Uh-huh. To znaczy od wielu lat słyszę, że od seniorów mieszkających za granicą, szczególnie w Wielkiej Brytanii, że kontakt z Polską pozostaje dla nich bardzo, bardzo ważny, zarówno emocjonalnie, jak i rodzinnie. Starają się odwiedzać ojczyznę regularnie, zwłaszcza przy okazji świąt, czy też ważnych wydarzeń rodzinnych, bądź też przede wszystkim co roku nasza reprezentacja stara się odwiedzać i brać udział w senioraliach w Krakowie, organizowanych przez Głos Seniora i pana Łukasza, który jest tutaj dzisiaj z nami. Myślę, że możliwości finansowe odgrywają tu oczywiście dużą rolę. W ostatnich latach przy rosnących cenach biletów lotniczych, no, ogromne koszty

0: i ogólnie kosztów podróży. Część seniorów ogranicza częstotliwość wizyt. Coraz częściej o tym mówią, coraz częściej narzekają, coraz częściej proszą organizacje o wsparcie. My też staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, żeby wspierać seniorów finansowo. Niemniej jednak wiele osób traktuje przyjazd do Polski jako priorytet i planuje go z dość dużym wyprzedzeniem, aby zminimalizować te koszty, które i tak są wysokie, mimo tego, że bilety są kupowane z wyprzedzeniem.
1: Mm-hmm, jasne, zbierają na to, rozumiem, przez jakiś czas.
0: Tak.
1: No właśnie, no to teraz już pytanie do Stowarzyszenia Manko, do Głosu Seniora i do Łukasza Salwarowskiego, no bo wy od lat tak organizujecie właśnie program, taki projekt, nie wiem jak to nazwać, zaraz to pewnie pan doprecyzuje, łączności z polskimi seniorami za granicą. Jak z takiej bardziej ogólnej już perspektywy, ale też jeżeli szczegóły i przykłady to mile widziane. Postrzega pan sytuację materialną starszych osób polskiego pochodzenia, Polaków mieszkających poza krajem? Czy tu wyraźnie widać jakiś właśnie taki podział na, nie wiem, bogatszy zachód, uboższy wschód, może wiekowy podział? Jak to wygląda? Łukasz Salwarowski.
2: Tak, zgadza się. Prowadzimy od wielu lat projekt, który się nazywa Głos Seniora Polaków za granicą, a od tego również roku portal internetowy polonijny Głos Seniora. Docieramy do polskich seniorów w Polsce, ale już do ponad 50 organizacji polonijnych seniorskich za granicą, między innymi do Wielkiej Brytanii, gdzie naszym głównym partnerem jest Tom Wiśniewski z Worcester. Co my obserwujemy, mając kontakty i polskie organizacje seniorskie, partnerskie na wschodzie i na zachodzie? Oczywiście wschód jest biedniejszy i sytuacja seniorów materialna na wschodzie jest gorsza. To jest oczywiste, bo to się przekłada podobnie jak sytuacja, jeżeli seniorzy, na przykład na Ukrainie, czy w Mołdawii, czy na Białorusi mają kiepską sytuację ekonomiczną generalnie jako naród, czy państwo, no to się też przekłada na sytuację polskich seniorów, którzy tam żyją. Drugi argument, który tu też warto podkreślić, to które to jest pokolenie. Mhm. Bo biorąc pod uwagę, jeżeli to jest świeże pokolenie, czyli powiedzmy pierwsze, to na pewno sytuacja ekonomiczna jest potencjalnie gorsza niż osoby rodziny, która żyje w kraju obcym dłużej. Bo czym żyjesz dłużej w danym kraju, tym twoja sytuacja ulega potencjalnej poprawie, ponieważ nie jesteś już powiedzmy tym imigrantem, czy tą osobą, która się wdraża w rynek, najmuje się do najprostszych prac, tylko już edukacja jest tam, kontakty są tam i sytuacja jest na pewno lepsza. Natomiast wspólne problemy, no to na pewno samotność, która dotyczy i seniorów polskich na zachodzie, jak i wschodzie, to po pierwsze. Po drugie, no też pytanie, co oni robili w życiu swoim zawodowo. Wiadomo, że jak długo pracowali, byli aktywni, no to sytuacja jest lepsza. Warto też dodać, czy mają tam dzieci, czy mają dalej współmałżonka. Wiadomo, że nie mają dzieci, nie mają współmałżonka, no to sytuacja i ekonomiczna, i psychiczna jest gorsza. Tak. Natomiast co nas cieszy, to cieszy to, że coraz więcej seniorów chce mieć więź z ojczyzną poprzez nasze nośniki, czy Głos Seniora, czy Senioralia. Coraz więcej seniorów z roku na rok przyjeżdża na nasze międzynarodowe Senioralia do Krakowa. W tym roku będą już 13. 19 czerwca w Krakowie. Zapraszamy wszystkich. Natomiast oczywiście pytają się zawsze, czy jest jakieś dofinansowanie do podróży, do hotelu. No niestety przy tej ilości osób, 8 tysięcy seniorów i ponad 300 osób za granicy, nie możemy tego zagwarantować, ale staramy się. W związku z tym na pewno finanse grają rolę, jeśli chodzi o przyjazd do ojczyzny, o formę, nawet o stan zdrowia, bo wiadomo, że czym masz więcej pieniędzy, tym masz więcej pieniędzy na zdrowie, profilaktykę, wyjazdy, relaks, mniej się stresujesz. Więc tak to wygląda z naszej strony.
1: A ja jeszcze podpytam, a skoro już była mowa o tej jakimś wsparciu, pomocy, to już nie tylko chodzi o ten przyjazd, ale czy seniorzy polscy oczekują jakiegoś wsparcia z kraju? No przecież mamy Senat, który jakby tym się zajmuje, tak, Polonią. Czy oczekują jakiegoś wsparcia, czego dostają, czy może coś się pogorszyło albo poprawiło ostatnio?
2: Tak, Senat organizuje co roku konkursy dla, po pierwsze, organizacji z Polski, które chcą wspierać seniorów polskich i w ogóle Polaków za granicą, to jakby jeden konkurs, a drugi konkurs to jest dla organizacji

0: tamtych, czyli organizacji seniorskich i polonijnych, które tam są zarejestrowane za granicą, w Stanach, Wielkiej Brytanii czy na Ukrainie. W związku z tym jest pomoc. Finansowo patrząc, ona rośnie i tak seniorzy oczekują tego wsparcia, czy z zachodu, czy ze wschodu. Oczywiście większe ciśnienie i większa chęć wsparcia ekonomicznego jest po wschodniej stronie naszej granicy.
1: Mm-hmm. Panie Tomaszu, korzystacie może z takiej pomocy, na przykład właśnie chociażby Senatu? Uczestniczycie w takich projektach?
2: Dzięki tej rozmowie właśnie dowiedziałem się o tym, że jest taka możliwość. Nie korzystaliśmy wcześniej, używaliśmy własnych środków prywatnych do tego, żeby wspierać seniorów przez wiele lat. Nigdy wcześniej nie uzyskaliśmy ani grosza z Polski. Nie wiedziałem też o tym, że jest taka możliwość, więc dziękuję.
1: Aha, no dobrze, to właśnie też możemy jakieś tutaj jeszcze informacje sobie wzajemnie przekazywać, więc może warto. Ale jeszcze to w takim razie jeszcze do pana skieruję takie pytanie, bo trochę już tego dotknęłam, a chciałabym jeszcze o to zapytać. Czy seniorzy decydują się, ci, którzy mieszkali w Wielkiej Brytanii, może ci młodsi nawet, którzy, no właśnie pytanie, czy ci młodsi, czy ci starsi, na emeryturę wracać do jednak rodzinnego kraju, wracać do Polski? Pewnie finansowo, tak sobie myślę, ale nie wiem, byłoby im tutaj nie tak źle. No sentymentalnie również. Czy to jest jakiś trend, który możemy powiedzieć, że występuje, czy nie bardzo?
2: Wydaje mi się, że też każda sytuacja jest inna, bowiem niektórzy seniorzy mają tutaj rodziny, czyli ich dzieci mieszkają w Wielkiej Brytanii i na co za tym idzie, raczej nie myślą o tym, żeby wrócić do Polski, ponieważ w Polsce nikogo tam już nie ma.
1: Mm-hmm. To ci starsi,
2: więc,
1: tak.
2: Tak, więc myślę, że ci, którzy mają rodzinę w Polsce, tak, owszem, z wielką przyjemnością, ponieważ ja spotkałem tak naprawdę seniorów, którzy są, wszyscy są patriotami, więc każdy mówi naprawdę w pięknych słowach o Polsce. Każdy dba o to, żeby ten wizerunek Polski za granicą był jak najlepszy, więc gdyby mieli taką możliwość, na pewno z przyjemnością by wrócili, ale tak jak wspomniałem uprzednio, wielu z nich ma rodziny tutaj w Wielkiej Brytanii. I tutaj też starałem się skupiać swoje główne miejsce zamieszkania.
1: Jasne, rozumiem, że to nie jest jakiś widoczny trend. A teraz do pana Łukasza Salwarowskiego takie pytanie mianowicie, bo bez wątpienia jest też sporo aktywnych seniorów, którzy na przykład, tak jak powiedział pan Tomasz Wiśniewski, pracują jeszcze poza krajem. Pytanie, czy to jest grupa, która pomaga jeszcze rodzinom w kraju, czy na przykład zaprasza do siebie, nie wiem, rodzinę z kraju, czy to jakoś widać, czy to się zmienia, czy to raczej im jakby ta rodzina z kraju powinna pomagać. Jak pan to postrzega też może pod kątem, jak to powinno być, a jak jest. No nie wiem, Łukasz Salwarowski.
0: Po pierwsze, ja widzę trend powrotowy. On zawsze był. Wiele seniorów chciało wracać, jak to mówią, na stare lata.
1: Tak, tak.
0: Może ładniej powiedzieć seniorskie lata. I ja cały czas słyszę o powrotach ze Stanów, z Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o wschód, też bardzo chcą wracać, tylko że no muszą wiedzieć, do kogo mogą wrócić. To, co wspomniał Tomasz. Mm-hmm. Jeżeli mają tu dzieci, a tak się często zdarza, że na przykład seniorzy wysłali, mówię tu o Ukrainie, Białorusi, Mołdawii, Litwie, wysłali swoje dzieci na studia, bo to się często zdarza, korzystają z kart Polaka i innych dofinansowań dla Polaków, żeby studiowali w Polsce. Jeżeli te dzieci już są w Polsce, to wtedy łatwiej im wrócić, bo mają gdzie wrócić. Natomiast z emeryturami I z poziomem materialnym powrót ze wschodu bez czekających na nich dzieci czy kogokolwiek po prostu nierealny. Powrót indywidualny bez wsparcia i powiedzmy ugoszczenia w pierwszej fazie jest możliwy zachodu, bo tam sytuacja, jak powiedzieliśmy wcześniej, jest lepsza.
1: Dzisiaj państwu serdecznie dziękuję. Pani Wiktoria Laskowska, Żytomierz, była naszym gościem oraz Łukasz Salwarowski, Stowarzyszenie Manko i Głos Seniora. Dziękuję państwu uprzejmie, a ja zapraszam na kolejną audycję za tydzień. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
3: Portfel Seniora. Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24. Autopromocja.
4: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne

0: codzienne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
1: Autopromocja.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Niezależnie od tego, co dzieje się w Niemczech, prowadzimy rozmowy nie tylko nad utrzymaniem amerykańskiego kontyngentu w Polsce, ale też nad jego zwiększeniem. Tak minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję Pentagonu o zmniejszeniu o 5 tysięcy liczby żołnierzy stacjonujących za Odrą.
1: Wojska amerykańskie w Europie są potrzebne. My niezależnie od tych decyzji, pewnie jeszcze one nie zapadły do końca, bo tu sekretarz generalny NATO jasno daje komunikat, że jest w kontakcie i dyskutuje na temat tego, jakby to mogło wyglądać, więc jest na razie hasło. Jakie będzie wypełnienie tego hasła, to zobaczymy.
0: Przepisy zabraniają Pentagonowi redukcji poziomu wojsk na europejskim obszarze działań poniżej 76 tysięcy wojskowych. Może tak się stać tylko, gdy sekretarz obrony poświadczy przed kongresem, że decyzja została uzgodniona z sojusznikami NATO. Andrzej Poczobut, działacz Związku Polaków na Białorusi, odebrał Order Orła Białego. Najwyższe przyznawane w Polsce odznaczenie wręczył mu prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.
2: Andrzej Poczobut podkreślił, że choć jest zaszczycony otrzymaniem odznaczenia, to nie czuje się jednym z bohaterów. Bo nimi, jak mówił, są dla niego żołnierze Armii Krajowej, zwłaszcza ci, którzy walczyli na terenie Grodna.
3: Wszyscy przechodzili przez Grodzieńszczyznę. Niektórzy zginęli na Grodzieńszczyźnie. To są właśnie osoby, które no, są szczególnie bliskie memu sercu.
2: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu ponad 5 lat. Dodał, że choć przebywał w szczególnej izolacji, to nigdy nie czuł się osamotniony.
3: Wiedziałem, że tam, w Polsce, w świecie, na Białorusi są ludzie, którzy są Polacy, którzy po prostu są razem ze mną.
2: Prezydent Karol Nawrocki, wręczając order Andrzejowi Poczobutowi, powiedział, że jest on bohaterem i człowiekiem niezłomnym, który dla walki o prawa człowieka, przywiązania do polskości i zaprawdę o żołnierzach Armii Krajowej był gotów pójść do więzienia i spędził tam wiele lat. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Andrzej Poczobut to dziennikarz i więzień polityczny, działacz mniejszości polskiej na Białorusi od lat 90. Należy do Związku Polaków na Białorusi. Ostatnie 5 lat spędził w białoruskim więzieniu. Został uwolniony 28 kwietnia w czasie wymiany więźniów. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w większości lasów Warmii i Mazur. W weekend strażacy gasili przede wszystkim płonące trawy i nieużytki. Takich interwencji jest coraz więcej, mówi młodszy brygadier Grzegorz Różański.
4: W powiecie ełckim, w powiecie działdowskim, w powiecie szczycieńskim, w powiecie ostruckim płonęło poszycie leśne w dniu wczorajszym. Dzisiaj również strażacy interweniują już wielokrotnie, jeśli chodzi o pożary nieużytków suchych traw, m.in. w Szczytnie, w okolicy dworca doszło do pożaru suchej trawy. Tam jeden ze świadków podjął samodzielnie akcję gaśniczą, w wyniku czego został ranny, doznał poparzeń ręki.
0: Strażacy przypominają, że zabronione jest palenie ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi. 45 lat temu na ekrany polskich kin weszła komedia Miś w reżyserii Stanisława Barei, stając się jedną z najpopularniejszych powojennych produkcji. Film, który obnażał absurdy PRL i pokazywał paradoksy życia gierkowskiej epoki, bawi widzów do dziś. Po premierze Stanisław Bareja mówił w polskim radiu, że Miś opowiada o prawdzie i kłamstwie.
5: To jest nie tyle opowieść o tym, jak jakiś działacz próbuje dostać paszport, tylko to jest opowieść o człowieku, który nie mówi słowa prawdy. Zresztą tak samo nie mówi prawdy ani razu jego partnerka, nie mówi o jego koledzy i tak dalej, ale mistrzem kłamstwa jest on i dlatego wygrywa. Prawdę mówi.

0: No, tylko prostacy, którzy tam są przez nich wszystkich manipulowani i sterowani.
1: Jedną z kultowych scen jest nagrywanie życzeń dla prezesa przez trenera klubu sportowego Wacława Jarząbka. W tej roli Jerzy Turek wyśpiewujący je do tajemniczej szafy.
2: Łobudubu, łobudubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek.
1: Miś został nieprzychylnie przyjęty przez krytykę, entuzjastycznie przez publiczność, która trafnie odczytała ukryte w nim odniesienia. Rok temu Miś został jednym z pierwszych 70 filmów wprowadzonych do listy polskiego dziedzictwa filmowego jako wywierających wpływ na polską kulturę, wyobraźnię i pamięć. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W dzień na zachodzie i północy opady deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura od 22 stopni na północnym zachodzie do 27 na południu. Chłodniej będzie nad samym morzem od 13 do 15. W trakcie burz możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę.
3: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Apetyt na życie.
4: Czasem życie prowadzi nas dokładnie tam, gdzie nigdy nie planowaliśmy dotrzeć. Z dala od zgiełku miasta, od znanych ulic, codziennego pośpiechu, zaczyna się przestrzeń na coś zupełnie nowego. Na pytania, na ciszę, ale też na odwagę, żeby spróbować jeszcze raz, spróbować inaczej. Dziś w apetycie na życie kobieta, która zostawiła warszawską codzienność i wybrała niepewność. Ruinę na Mazurach, którą postanowiła zmienić nie tylko w dom, ale też nowy rozdział swojego życia.
3: Apetyt na życie.
4: Małgorzata Żuchowska, dzień dobry Państwu. I nasz gość Ewa Bakota. Dzień dobry, Ewo.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
4: Jesteś dziennikarką, to na pewno i to się nie zmienia. Nie jesteś już warszawianką. Jesteś już mazurzanką?
5: Jestem nadal warszawianką i na Mazurach to szczególnie trudne określić, kim się jest. Czy mazurzanką, mazurką, nową mazurką, przybyszką, ruinerką czy aliantką. Bo skomplikowana historia regionu powoduje, że wszystkie te słowa pasują i żadne nie pasuje. Nadal. Natomiast ja nadal czuję się warszawianką na Mazurach.
4: Ale jesteś też inicjatorką, inspiratorką dla innych, którzy postanowili właśnie w ten sposób zmienić swoje życie. Wiedziałaś, na co się piszesz? Bo ruinersi to nie jest przypadkowa nazwa.
5: Nie. Ja w ogóle też nie spodziewałam się, że ruinersów tutaj spotkam, poznam i że pomogę w tworzeniu takiej społeczności. I zupełnie nie spodziewałam się tego, co mnie na Mazurach spotkało i nadal spotyka, bo zakładałam, że uciekam od miasta. I zakładałam, że uciekam od pośpiechu, zgiełku, stania w korkach, długich dojazdów do pracy i takiego pędu, w którym żyłam nie tylko jako dziennikarka, ale jako i bardzo aktywna osoba wtedy. I chciałam zwolnić, chciałam żyć bliżej natury, w spokoju. Chcieliśmy oboje tego z mężem. I chcieliśmy tego 10 lat, prawie 10 lat wcześniej, zanim to się udało przeprowadzić.
4: To co się takiego wydarzyło właśnie? Co się takiego wydarzyło, że to się stało właśnie w tym czasie, a nie 10 lat wcześniej, ani później?
5: Chyba pomogła pandemia, tak. Bo my chcieliśmy wyprowadzić się na wieś, albo przynajmniej jedną nogą mieszkać na wsi już, jak mieliśmy 30 lat. I szukaliśmy wtedy domu na Mazurach, oglądaliśmy wiele domów, kupiliśmy kilka domów prawie i za każdym razem coś stawało nam na przeszkodzie. I później trochę ten pomysł porzuciliśmy. A kiedy wybuchła pandemia, my wtedy już mieliśmy taką działkę podwarszawską, którą kupiliśmy jakby w zastępstwie za to niespełnione marzenie o siedlisku na Mazurach, to lockdown spędziliśmy w tym domu, w lesie mazowieckim, sosnowym, pięknym. I było nam tam bardzo dobrze. I pomyśleliśmy, że Tak trzeba.

żyć. Ja zresztą już wcześniej, przed wybuchem pandemii rok, wywalczyłam w redakcji 2 dni pracy zdalnej, także mogliśmy 3 dni spędzać w mieście, a 4 na wsi. No i tak nam się cudownie żyło. Potem wybuchła pandemia, spędziliśmy tam 9 miesięcy, ale w czasie tej pandemii, kiedy wybuchł też boom budowlany, nasz

0: nasz spokojny sosnowy las zamienił się w plac budowy. I pomyśleliśmy, czas uciekać. I to był ten moment, kiedy wróciliśmy myślami do planów kupna czegoś na Mazurach, nim, jak wtedy przewidywaliśmy słusznie, ceny będą tak wysokie, że na pewno nie będzie nas na to stać.
1: No bo nie byliście pierwsi. Może byliście jednymi z pierwszych, ale na pewno nie ostatnimi. To pewnie też trochę stąd. Z mojej perspektywy twoja droga to przede wszystkim lęk, niepewność, obawa także o to, czy damy radę, czy wystarczy pieniędzy, czy odnajdziemy się w tym nowym miejscu. A z twojej perspektywy przede wszystkim pragnienie?
0: Pragnienie i takie działanie na wariata trochę w naszym przypadku. Wyprowadzka na wieś jest zawsze realizacją jakiejś wizji i dużym ryzykiem. Ale my dużo nie ryzykowaliśmy. My nie mamy dzieci, nie mieliśmy żadnego kredytu na żadne mieszkanie w Warszawie ani w żadnym innym mieście. Adam zawsze pracował zdalnie, ja już pracowałam współzdalnie i mam taki zawód, który pozwala pracować zdalnie. Więc my mogliśmy się zawsze wycofać, po prostu wrócić sobie do miasta. Nie musieliśmy sprzedawać mieszkania w Warszawie, żeby kupić dom na wsi. Ale ruinersi i ludzie, którzy przeprowadzają się na wieś, także nie do starych ruin, które remontują, tylko do nowych domów, które budują, często dużo ryzykują, no bo to i zmiana środowiska życia dzieci, to chyba najważniejsze. Często sprzedaż nieruchomości w mieście, by móc pozwolić sobie na inwestycje na wsi. Remont jest bardzo kosztowny i nas też przybił finansowo mocno. A poza tym część osób nie sprawdziło się wcześniej, tak jak my mieliśmy okazję na wsi, na naszej działce podwarszawskiej. Czy na pewno życie na wsi to jest to? I często ta wizja sielanki i tych kaw pijanych na tarasie latem nie ma się nijak do zimy na wsi na przykład.
1: No nie mów, że marzniecie.
0: Wszyscy marzniemy bardzo.
1: I tej zimy szczególnie.
0: Ta zima była szczególnie trudna, ale każda jest trudna. I też to jest też tak, że te stare domy są często nieocieplone. Mamy jakieś niewydajne systemy energetyczne. Opał bardzo dużo kosztuje. Jak nas zasypie, to musimy się sami odkopać. Zima nie jest łatwa. Ale też nie jest taka trudna, jak sobie można wyobrazić.
1: Ile domów obejrzeliście, zanim wybór padł na ten właśnie?
0: W tym pierwszym rzucie, kiedy mieliśmy lat 30, to pewnie z 20 albo 30. A teraz, kiedy kupowaliśmy ten dom 6-7 lat temu, to myślę, że 3. Jest 2 albo 3. Dokładnie nie pamiętam w tej chwili, ale wydaje mi się, że to były 2 albo 3, bo to była bardzo krótka piłka.
1: Ja trochę romantyzuję tę sytuację i wyobrażam sobie, że spojrzałaś na niego i pomyślałaś, tak, to jest to, a jeszcze weszłaś do środka i uderzyła w ciebie jakaś niezwykle pozytywna energia. Powiedz proszę, że tak było.
0: Prawie tak było. Prawie tak było, bo ten dom, to było trochę małżeństwo z rozsądku, ale on był zachwycający. To było tak, że to, co mi w nim nam w sumie nie pasowało do końca, to była odległość od Ełku. Bo naszym centrum mazurskim był wtedy Ełk, miasto rodzinne mojego męża. I zależało nam, by do Ełku dojeżdżać w 45 minut, maksymalnie godzinę. A mieszkamy godzinę 15, godzinę 30 od Ełku, w zależności, którą drogą jechać. I to po prostu było troszkę za daleko. Ale poza tym dom był wspaniały, otoczony przepięknym, bardzo zaniedbanym, dzikim ogrodem, pośrodku którego rosła ogromna, przepiękna wierzba płacząca. A my oglądaliśmy dom w sierpniu. Więc to wszystko buzowało życiem, pachniało. No to było obłędne. I śmiejemy się, że kupiliśmy dom dla tej wierzby. Ale w tym czasie byliśmy też już prawie zdecydowani na inny dom, w lepszym miejscu Mazur, bliżej Ełku, bliżej jeziora. I tam nie było żadnego drzewa na tej działce. Ona była szalenie widokowa i przepiękna. I dom był bardzo ładny i bardziej nam się podobał niż ten, który mamy. One oba są piękne, ale tamten był jeszcze ładniejszy. Tylko nie było dużych drzew. I kiedy przyjechaliśmy do naszego domu i zobaczyliśmy ten starodrzew i tę ogromną wierzbę, to mieliśmy o czym myśleć. I w końcu stanęło na tej wierzbie.
1: A co teraz ten dom wam oddaje?
0: No to jest nasze miejsce na ziemi. To jest takie miejsce, do którego zawsze chętnie wracamy z wszystkich bliższych i dalszych podróży, które tak nas uziemia, który gromadzi naszych przyjaciół, który też nas karmi, bo mamy tam

0: rozrywnik, który zapewnia nam mnóstwo rozrywek i ciężkiej pracy w ogrodzie. No jest taką cudowną bazą, a jego przepiękne położenie z dala od wszystkiego, za to bardzo blisko Puszczy Boreckiej i no, przepięknych okoliczności przyrody, powoduje, że my możemy się tak nasycać naturą każdego dnia. Poranki tam to jest coś najwspanialszego na świecie. Czyli... I ja wreszcie rozumiem, dlaczego wszyscy ruinersi, wtedy jeszcze nazywani ruinersami, z którymi rozmawiałam, których oglądałam w telewizji i o których czytałam w gazetach, mówili o tych porankach z kawą na tarasie.
1: No czyli już masz swoje poranki z kawą, tak? Wyczekane.
0: Tak, tak, to o to chodzi naprawdę.
1: Jasne, można to poczuć. A cisza? To jest coś, co mnie na Mazurach, bo trochę znam Puszczę Borecką z trochę innej strony niż twoja, ale no cisza tak. To jest coś, co mnie absolutnie urzeka w tym miejscu. I zastanawiam się też, jak się czujesz wracając na przykład do Warszawy. Ja nie mieszkam w centrum Warszawy, mieszkam na skraju. Czasem sobie żartuję, jadąc do pracy, że jadę do miasta, przyzwyczaiłam się do takiej trochę, do takiego zwolnionego rytmu życia. Jednak mimo wszystko też tak masz?
0: Ja wracam do Warszawy z radością. Jeżdżę tam co miesiąc odwiedzić mamę, siostrę, przyjaciół i spędzam kilka dni w każdym miesiącu w Warszawie i wracam do tego miasta z wielką radością. Idę do dobrej restauracji, oglądam wystawy, czasem idę do teatru, robię zakupy, ale chyba bym nie chciała już tak żyć na co dzień, bo cisza jest bardzo ważna i poczułam to bardzo dobrze tej zimy, którą spędziłam daleko w bardzo głośnym miejscu. I wróciłam na Mazury bardzo tej ciszy stęskniona i bardzo hałasem zmęczona. Ale rzeczywiście tam, gdzie mieszkamy, jest bardzo cicho, krzyczą tylko żurawie wiosną. Nie ma światła i to też pomaga się wyciszyć i chyba jest lepsze dla naszego układu nerwowego. Ale to, za czym najmniej tęsknię i najgorzej wspominam w Warszawie, to jest czas stracony na dojazdach, bo też mieszkałam na obrzeżach Warszawy. Teraz już dochodzi do mnie metro, więc już teraz jestem z mojego mieszkania do centrum, dojeżdżam w 15 minut. Ale tak nie było to parę lat temu, kiedy się wyprowadzałam. I taki jakiś nieustający, nie wiadomo skąd wzięty pęd. Ja nadal jestem bardzo zajęta mieszkając na wsi i w ogóle nie wierzę w żaden slow life. nie znalazłam na wsi żadnego slow life i moi ruinerscy przyjaciele też mówią, że czegoś takiego nie ma. Ale jednak to jest... takie bardziej naturalne dla naszego układu nerwowego, bo my pokonujemy dużo odległości samochodem, dojazdy zajmują dużo czasu, ale jedzie się przez piękne lasy, wśród pól i łąk, nie stoi się w korkach. Jakoś tak rzeczy dzieją się w bardzo dużej ilości, ale w trochę innym rytmie.
1: Prawda? I jak się uchyli okno, szybę w samochodzie, to zapach też jest zupełnie inny, prawda? I zwalniasz nie dlatego, że przed tobą czerwone światło, tylko dlatego, że nie wiem, coś przykuło twoją uwagę. Przynajmniej tak myślę, że tak jest. A czy dziś z perspektywy tych kilku lat już wiesz, co było najtrudniejsze w tej zmianie, a co okazało się najpiękniejsze?
0: To jest bardzo trudne pytanie, bo potencjalne trudności, jakie mogę szacować, to są trudności z rezygnacji z pewnych rzeczy. Tylko, że to dla mnie nie był żaden problem i dla wielu osób, które tutaj znam, z nich zrezygnować. Na pewno, wyprowadzając się z Warszawy, zamknęłam sobie trochę drzwi zawodowych, bo no, nie mogłam przyjąć bardzo kuszącej propozycji prowadzenia pewnego portalu lifestyle'owego, bo musiałabym być w Warszawie, żeby chodzić na te wszystkie spotkania i eventy. Inna sprawa, że nigdy za tym nie przypadałam, kiedy jeszcze musiałam to robić. No ale jako osoba na stanowisku absolutnie bym musiała. Zrezygnowałam też z innej dobrej propozycji pracy, bo to by oznaczało, że musiałabym jeździć do Warszawy na co najmniej pół tygodnia, w każdym tygodniu. Tego też nie chciałam. Więc są to jakieś takie rzeczy, z których musiałam zrezygnować. I pewnie wiele osób by nie zrezygnowało, albo by podjęło ten trud, żeby jednak taką pracę mieć. Dla mnie to nie jest takie ważne. To jest taka jedna trudność. I wiem, że ten zawodowy kontakt z miastem dla wielu osób tutaj, wśród moich znajomych na Mazurach, jest ważny i czasem trudny. My też tak szukamy pracy, jeżeli pracujemy nadal w miastach naszego pochodzenia, powiedzmy, żebyśmy nie musieli zbyt często jeździć. Ale są tacy, którzy jeżdżą raz w tygodniu na dzień lub dwa, są tacy, którzy jeżdżą raz w miesiąc na tydzień lub kilka dni. Ale to jest na pewno jakaś taka trudność.

0: Nie jest trudnością samotność na wsi, to często mnie o to różne osoby pytają, czy to nie jest tak, że jesteśmy tam sami na końcu świata. Zupełnie nie. Przynajmniej nie w środowisku ruinerstwów jest jakaś taka duża potrzeba gromadzenia się, tworzenia społeczności, działania razem, spędzania wspólnego czasu. Więc z mojej perspektywy to trudne może być albo zarabianie pieniędzy, bo ma się taki zawód, który nieszczególnie się skleja z ruinerskim trybem życia albo z życiem gdzieś na końcu świata, albo rezygnacja z pewnych zawodowych szans. Bo choć prowincja nas wszystkich zawodowo pomieściła, bo część z nas przecież pracuje też tu na miejscu, w okolicach, to jednak pewnych firm, pewnych stanowisk i pewnych zarobków po prostu tu nie ma.
1: Prowincja nas wszystkich zawodowo pomieściła. Piękne sformułowanie, ale sądzę też, że nie każdy, kto przeprowadza się na Mazury, nawet w takie miejsce, które wymaga pieniędzy i miłości jak wasze, jest w waszym przekonaniu ruinersem. Przedstawiłam cię jako osobę, która integruje to środowisko, a dotarłam do ciebie, to nie wiem, czy wiesz, po lekturze jednego z artykułów gdzieś w internecie, przeczytałam, że zależy wam nie tylko na tym, żeby przywrócić do życia te domy, nie tylko na tym, żeby zachwycać się drzewem, które rośnie obok niego, ale żeby bardzo mocno, z szacunkiem dla lokalnych społeczności, integrować się z tym, co was otacza. Udaje ci się to?
0: Nie wiem. My tworzymy bardzo taką dużą i różnorodną grupę i społeczność i różne osoby poświęcają się różnym tematom. Więc są takie, jak nasz przyjaciel Czarek, który został przewodniczącym koła gospodyń wiejskich i on niesamowicie animuje swoją społeczność. Ale są tacy, którzy zajmują się bardziej zabytkami. Inni zajmują się ekologią, inni zajmują się kulturą, albo sztuką, albo sportem. I oni się integrują z regionem, albo z lokalnymi społecznościami, jakby na tych polach, na których działają. I bardzo dużo robią dobrej roboty i bardzo dużo zmieniają na lepsze. I w ogóle kreują sytuacje, których tu wcześniej nie było. Więc nie wiem, czy mi się udało tak dobrze zintegrować. Mam wrażenie, że nasza społeczność, która składa się i z przybyszów, i z ludzi, którzy tutaj wyrośli i wyjechali, i wrócili, albo nigdy nie wyjechali, ona robi tak bardzo dużo w tak wielu kierunkach i dziedzinach, że mam wrażenie, że moja osobista rola polega, jest coraz mniejsza zresztą, kiedy to wszystko już tak świetnie działa, ale polega na tym, że ja tych ludzi łączę ze sobą jakoś. Więc nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie.
1: Chłonę to, co mówisz i mam nadzieję, wiesz, że ktoś, kto nas słyszy, ktoś, kto nas słucha, to może ułatwi mu to podjęcie jakiejś ważnej decyzji. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i życzę ci spokoju w tej ciszy i może nam się też trochę udzieli. Ewa Bakota z nami w Apetycie na życie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Apetyt na życie. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Chińskie znaki.
3: Chińskie znaki przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Dzisiaj w majówkowy weekend świąteczne wydanie chińskich znaków i opowieść o Chinach, o podróżowaniu. Gość specjalny, niezwykły, Izabela Zajączkowska, autorka książki Z Urzecza w świat i z powrotem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I dzisiaj porozmawiamy nie o Urzeczu, ale o tych podróżach w świat i z powrotem, bo porozmawiamy o Chinach, w których była pani, dobrze pamiętam, ponad pięć lat.
4: Pół roku.
3: To była taka misja, powiedzmy też. Uchylmy rąbka tajemnicy naszym słuchaczom. Była to misja żony za mężem na początku, ale potem jednak misja nauczania języka polskiego w Chinach chociażby, misja podróżowania, odkrywania chińskiej kultury.
4: To jest dla mnie bardzo istotne, że ja zawsze jak wyjeżdżałam z mężem, to mogłam się realizować jako polonistka, jako propagatorka

0: polskiej kultury i że zawsze miałam kontakt z młodymi ludźmi, ze studentami, czy to było wcześniej w Kijowie, Bukareszcie, czy właśnie w Pekinie. Zresztą nie tylko w Pekinie, bo tak ogromne było zainteresowanie Polską w tym czasie, kiedy byłam w Chinach, że wyjeżdżałam z wykładami do Harbinu, do Szanghaju i do Sianu.
1: Najpierw ujawnijmy, kim jest mąż Wojciech Zajączkowski, był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach i stąd ta także pani misja, misja też nauczania języka polskiego, popularyzowania polskiej kultury i w tych przepięknych miejscowościach, o których dzisiaj też porozmawiamy, no Harbin chociażby, który jest takim miejscem przyciągającym wyobraźnię nas wszystkich, bo największe przecież skupisko polonijne w Chinach pod koniec XIX wieku. Trochę już teraz mniej się o tym mówi, ale miejsce przepiękne, które odżyło też za sprawą nauczania języka polskiego.
0: Najbardziej zapamiętałam wyjazd do Harbinu, ponieważ studenci byli tam chyba najbardziej otwarci i zadawali niesamowite pytania, na przykład o przekonania religijne, o ideały życiowe.
1: No w Chinach to, powiem szczerze, odważne pytania.
0: Bardzo odważne, dlatego zwróciłam uwagę szczególnie na tych studentów, ale faktem jest, że większość z nich studiowała minimum rok lub dwa lata w Gdańsku, więc byli w Polsce. No i wiedzieli, że nasza kultura jest trochę inna i wiedzieli, co w niej jest ważne. Ale mam niedosyt. Mogę więcej powiedzieć o Pekinie, bo tam mieszkałam. I są takie miejsca w Pekinie, których nie można zobaczyć jeden raz, bo naprawdę się nic nie pamięta, chociażby Zakazane Miasto. Tam trzeba być 3 albo 4 razy, bo za pierwszym razem to się widzi ogromne place i tylko budynki świątynne. Ale gdy się jest już 2., 3., 4 raz, to dostrzega się ślady po studniach, domostwie, po tych miejscach, gdzie właśnie żyły kobiety, na to zwracałam uwagę. Bo jednak w kulturze chińskiej o kobietach mówiło się mniej. Prawda?
1: Mimo tego, że Zakazane Miasto było zakazanym miastem dla mężczyzn.
0: Ale kobiety również odgrywały tam ogromną rolę. To jest takie bardzo ważne dla mnie wspomnienie z Pekinu, jak również ogrody. Ogrody, jeszcze raz ogrody, to jest to, co mnie fascynowało w Chinach i wszelkie możliwe książki o ogrodach kupowałam i czytałam i czasami nawet z rodziną organizowaliśmy sobie wyjazdy specjalnie na kwitnienie, czy peonii, czy tulipanów, czy róż. Miłość Chińczyków do kwiatów jest niesamowita. Oni są w stanie przejechać 1000 kilometrów, żeby przy jakimś kwiecie róży zrobić sobie zdjęcie.
1: Rozmawiamy w weekend majowy. W Polsce tak zwana długa majówka, ale w Chinach tak zwany złoty tydzień. Jeden z 3 tak zwanych złotych tygodni w chińskim kalendarzu z okazji chińskiego Nowego Roku, właśnie z okazji Święta Pracy, a także Święta Środka Jesieni połączonego ze Świętem Narodowym, gdzie to Chińczycy mają aż tydzień wolnego i podróżują w tym czasie.
0: Ta nowoczesność robi ogromne wrażenie. Też to jest okazja do przećwiczenia chińskiego, którego
1: no dobrze,
0: uczyło.
1: A te miliony osób to nie przerażają w trakcie te tłumy, które są. Wspomniała pani o Zakazanym Mieście. Moje wspomnienia z Zakazanym Miastem to są jednak też wokół tych świąt narodowych, czy też wokół takich dłuższych weekendów. To są wycieczki z całych Chin, bo to jest jak przyjechanie do Rzymu i konieczność zobaczenia papieża, zobaczenie Zakazanego Miasta, tudzież podniesienia flagi. Temu towarzyszą ogromne tłumy. Pekin jest ponad 20-milionową metropolią, niezwykle zatłoczoną.
0: Ale my, mieszkając tam, o tym wiemy i nigdy nie zwiedzaliśmy w takie dni. Bo rzeczywiście, pamiętam, przyjechał do nas teść już w pierwszym roku pobytu i mówi, wiedziałem, że miliony ludzi mieszkają w Chinach, ale że wokół mnie, jak zwiedzam, będą miliony ludzi, tego nie przewidziałam. Jest to rzeczywiście bardzo męczące, ale my staraliśmy się nie zwiedzać w te dni, kiedy podróżowało dużo Chińczyków. Więc wybieraliśmy zwyczajne dni, może nawet nie z najlepszą pogodą. Ale gdy wszyscy szli do miejsc znanych, my na przykład szliśmy do takiej przepięknej świątyni, która była niedaleko ambasady, Jihua, gdzie 2 razy dziennie odbywają się koncerty. Mnisi, 26. bodajże pokolenie mnichów, gra na instrumentach muzycznych i o 10 rano, o 15 można iść na cudowny koncert i tam jest pusto. My znaliśmy miejsca, w których nie ma miliona Chińczyków. Albo wyjeżdżaliśmy wtedy do świątyń pod Pekin, położonych w górach, na tarasach, gdzie były drzewa 1000-letnie. O takiej muszę przygodzie opowiedzieć. Pierwszy nasz wyjazd właśnie poza Pekin, do cudownej świątyni położonej w górach i chcieliśmy wypić herbatkę. I zobaczyliśmy menu i ceny i okazało się,

0: że dzbanek dobrej herbaty dla 4 osób kosztuje około 100 euro. Więc dobra herbata jest bardzo droga, bo czasami to jest herbata z krzaczków, z drzew.
1: Świętego krzaczku.
0: Tak, może nie świętego, ale na przykład
1: ale ze taki, szczególnego krzaczku.
0: Takich krzaczków jest tylko 5 albo 50 w Chinach i poczuliśmy, co to znaczy dobra herbata. Oczywiście wtedy zrezygnowaliśmy, ale skusiliśmy się kiedy indziej.
1: Herbata to miłość, która pozostała po Chinach?
0: Ja jestem wielbicielką kawy, więc mniej piję herbaty, ale taka herbata, którą każdemu bym polecała, ale naprawdę trzeba ją przywieźć z Chin, a nie tu kupować, to jest Lijiang, czyli studnia smoka, zielona herbata, która wywołuje we mnie zawsze najlepsze wspomnienia i często ją piję. Ale dla ciekawości, bo przekonałam się, że nie wiedzą o tym moi rozmówcy. Myślę, że herbata w Chinach jest tania i że ją się pije na co dzień. Nie.
1: Pije inaczej, tą tańszą się pije na co dzień, tak, nie albo, tą taką dobrą.
0: Tak, albo w ogóle nie herbatę w takim sensie, jak my myślimy o herbacie, tylko różne ziółka, kwiatuszki, owoce suszone, to się pije na co dzień.
1: A herbata... Przede wszystkim mamy chyba obraz też Chińczyków chodzących z tą przysłowiową szklanką wrzątku ze sobą.
0: Tak, i wrzątek jest za darmo, to jest ważne. Wrzątek można wszędzie dostać i albo on służy do uzupełniania tego naparu herbacianego, albo do zupek chińskich, które na co dzień się tam spożywa, szczególnie w podróży, a szczególnie jak się podróżuje z dziećmi i są jeszcze nieprzyzwyczajone do chińskich.
1: Skaczemy po wątkach, ale ten wrzątek jest ważny, szczególnie w Pekinie, gdzie no, jest duże też zapylenie, więc tutaj to oczyszczanie gardła. Wrzątek jest tym, powiedziałbym, bardziej kulturalnym sposobem na oczyszczanie gardła w Pekinie.
0: Tak, ale nie tylko na oczyszczanie gardła, też na lekkie zaziębienia, więc cała rodzina nauczyła się pić ciepłą wodę, bo musi być, no w rządku rzecz jasna nie pijemy, ale nie pije się również tam zimnej wody przygotowanej. Woda musi być ciepła i zdaniem Chińczyków ma lecznicze właściwości.
1: Co zostało z takich najlepszych wspomnień o Chinach, o Pekinie, do czego chciałoby się wrócić?
0: Bardzo bym chciała wrócić do Yunnanu.
1: No wytłumaczmy tylko słuchaczom, chińska prowincja Yunnan w Polsce zna nas junańskiej herbaty z czasów dawno minionych, a tak naprawdę przepiękna, wieloetniczna prowincja, górzysta, gdzie są przepiękne jeziora. No ale właśnie, co tam urzekło?
0: Jezioro Erhai, które na rowerach z całą rodziną objechałam i które jest tak piękne, że jak zamykam oczy i myślę o Chinach, to pierwsze co widzę, to właśnie to jezioro. Pamiętam, jak któregoś dnia nad tym jeziorem zobaczyłam przepiękne malwy. Byłam wzruszona i zrobiłam mnóstwo zdjęć. Też z tego miejsca, z nad tego jeziora i z miejscowości Dali, jeździliśmy w stronę Lijiangu, w stronę Shangri-La. No każdemu polecam, są to piękne tereny. Dla mnie chyba to jest najpiękniejsze miejsce w Chinach. Aż tak dużo ludzi nie jeździ w Chinach na rowerach. Ku memu zdziwieniu, a drogi wokół jeziora, ścieżki były przygotowane fantastycznie. I coś jeszcze mnie urzekło, ogrody. Przepiękne ogrody i ogródki, czego wokół Pekinu nie widać. Oczywiście Pekin jest cały zielony, można jechać 10-15 kilometrów szosą wielopasmową, a po środku podziwiać kwitnące róże. No w ogóle jest tyle drzew, sosny na przykład, na ulicy rosnące sosny. No tego u nas nie ma. Ale wróćmy jeszcze do Shangri-La i do Lijiangu. No to są bardzo znane miejscowości i tam rzeczywiście są tłumy ludzi. Udało nam się znaleźć gdzieś w ogrodzie dom i bardzo sympatycznego właściciela i on wskazał nam miejsca, gdzie tych ludzi jest mniej. Ale rzeczywiście jest to dla Polaka i dla Europejczyka problem zwiedzać w takich okolicznościach.
1: A gdzie w Chinach można znaleźć ciszę i spokój zatem?
0: My właśnie znajdowaliśmy pod Pekinem, w świątyniach położonych w górach. Tę ciszę również znajdowałam w samym Pekinie na wieczornych spacerach. Bardzo dużo spacerowaliśmy. Spacerowanie też nie jest jakimś modnym sportem w Chinach.
1: No, ale niebezpiecznym, powiedziałbym, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Chociaż teraz ponoć powietrze jest czystsze niż kilka lat temu w Pekinie. Władze bardzo poważnie podeszły do tematu oczyszczania tych bardzo złych wskaźników.
0: Ja tak sobie myślę, że ja specjalnie chyba tej ciszy nie szukałam, nawet w Chinach. Mnie odpowiadała ta energia, którą dostawałam od ludzi i na przykład jak odprowadzałam wnuka do przedszkola, to wstępowałam zawsze do ogrodu. samochodu położonego przy ambasadzie do Ritan Park.
1: Park Świątyni Słońca.
0: Park, właśnie, chciałam dodać Świątyni Słońca, i nawet jak

0: Byłam w najgorszym humorze i kiedy widziałam ludzi tańczących, śpiewających, a nawet grających w karty, bardzo dużo ludzi na wózkach, którzy nie mogli się ruszać, ale ich sport polegał na tym, że chociażby oklepywali sobie nogi czy ręce i udzielała mi się taka dobra energia. I kiedy wracałam do Polski, pomyślałam sobie, Boże, jak w tych moich okolicach jest pusto, jaka cisza, przerażająca. Więc no właśnie, my ludzie się do wszystkiego przyzwyczajamy dosyć szybko.
1: Wspomniała Pani o tych ludziach w Parku Słońca. Moje wspomnienia to są poranki, kiedy różnego rodzaju grupy muzykujące, grupy ćwiczące, gimnastykujące się, ale też ten słynny ruch tańczących cioć, czyli panie, które przychodziły, żeby się pogimnastykować z jednej strony, ale z drugiej strony no, to wszystko miało na celu długowieczność i takie ćwiczenia poranne.
0: W pewnym momencie ja zaczęłam ćwiczyć, bo dużo jest przyrządów do ćwiczeń, ale muszę powiedzieć, że byłam trochę zakompleksiona na początku, kiedy widziałam, jakie wymachy nogami robi pani 80-letnia. Ten kult taki zdrowia, ruchu jest niesamowity i chyba nam jeszcze daleko, daleko, daleko do tego. Któregoś dnia ku memu zaskoczeniu spośród grupy tańczących wyszedł jakiś Chińczyk i poprosił mnie do tańca, ale chyba nie wierzył, że umiem tańczyć, po czym trzy tańce przytańczyliśmy i ja byłam naprawdę bardzo zmęczona, on nie.
1: Ale dodajmy, to są to nie takie zwykłe tańce, bo to jednak wszystko w chińskiej kulturze ma na celu utrzymania siły też witalnych różnego rodzaju.
0: Dziećmi małymi zajmują się najczęściej dziadkowie. Wcześniej odchodzą Chińczycy na emeryturę niż w Polsce, a dzieci robią karierę, więc oni poświęcają czas wnukom i naprawdę byłam wzruszona, jak widziałam, że z dzieckiem dwuletnim pan 80-letni, który ledwo chodził, ale przychodził z wnukiem na spacery do parku. Też ludzie chorzy po udarach starali się spacerować. To było takie budujące. To bardzo mi się to zawsze podobało w Chinach.
1: Chyba nam się tym kojarzą właśnie Chiny z takimi obrazkami parków i starszych osób wykonujących różnego typu aktywności fizyczne, bo to też daje taką nadzieję, że mimo tego, że no to jest społeczeństwo niezwykle, powiedziałbym, poddane ogromnej kontroli, to jest ta sfera też jakiejś wolności, powiedziałbym, bo wszystko jest jednak nakierowane ku jak najdłuższemu życiu.
0: Dzieci starają się im pomagać, odwdzięczają się za opiekę nad wnukami, ale też jest tak, że opieka zdrowotna jest płatna i często rodzice nie mają pieniędzy na pobyty w szpitalu i na operacje i fundują to dzieci. Ale jak mówimy o kontrolowaniu, to ja pamiętam, że pod koniec już pobytu, właściwie przygotowywaliśmy się już do powrotu do Polski i moi liczni znajomi chińscy mówili, no na pewno żal ci, przecież kochasz Chiny, wiemy, że lubisz podróżować po Chinach, to może byś chciała tutaj zamieszkać. I ja zawsze wtedy szczerze odpowiadałam, ja kocham Chiny, ale nie mogłabym tutaj mieszkać. Kocham Chiny dlatego, że mam dom w Polsce. Więc dla mnie jest ważne takie poczucie zakorzenienia i rzeczywiście ta kontrola była trochę męcząca.
1: No myślę, że wydaje mi się, że bardzo męcząca w przypadku akurat osób, które przyjeżdżają do pracy w Chinach jeszcze w takim charakterze.
0: Ale też jeszcze byłam tam w czasie COVID-u, więc to były dodatkowe, w cudzysłowie, oczywiście atrakcje takie jak nawet testy, a konieczność wykonywania testów codziennie, później co dwa dni, co trzy, co tydzień. I nie ma
1: kwarantanny.
0: Tak, ale to nie było aż tak męczące dla nas, dlatego że w środowisku dyplomatycznym mogliśmy się wzajemnie odwiedzać, a nie byliśmy zamknięci, prawda, w mieszkaniach jak w Szanghaju, czy też jak w Pekinie.
1: Jak większość zwykłych śmiertelników.
0: Tak, trzeba to powiedzieć, jak większość śmiertelników, więc to była też taka wyjątkowa okazja do zawarcia bliższych znajomości wśród dyplomatów i do przyjaźni.
1: Niesamowite chyba, jak szybko zapomnieliśmy o pandemii, a właśnie pani była w oku cyklonu, bo pan okres pandemii całkowicie w Chinach.
0: Nikt z naszych znajomych nie chorował, nie zachorował na COVID. Moja rodzina zachorowała dopiero jak wróciła do Polski, więc te ostre przepisy i pilnowanie każdego poprzez aplikację w telefonie. Nie można było oszukać, nie można było nie szczepić się, nie można było nie robić testów, ponieważ pojawiała się najpierw ramka pomarańczowa.
1: To już było ogromne.

0: niebezpieczeństwo.
1: Tak, a już jak czerwona się pojawiła, to
0: koniec świata.
1: Ani do parku, ani do sklepu, nigdzie.
0: No, nawet do szpitala chyba trzeba było wówczas, jeśli ktoś był albo jakoś wymuszona izolacja.
1: To było najbardziej przerażające, kiedy ta pandemia wróciła po raz kolejny i kiedy ludzie już się zaczęli buntować. I no tak wychodzić przed domy, wychodzić na ulicę i kłócić się ze strażnikami.
0: Dzisiaj gościem Chińskich Znaków była Izabela Zajączkowska, autorka książki Z Urzecza w świat i z powrotem. Dzisiaj o tym świecie było, ale naprawdę zachęcam Państwa do przeczytania książki, bo książka jest no, o tym właśnie takim mikrokosmosie Urzecza, wielokulturowości. No i chyba jest sporo wątków takich wspólnych właśnie jak handel, jak ta wielokulturowość z Chinami. Zapraszamy do czytania.
1: Dziękuję bardzo. Ja również zapraszam do czytania i dziękuję za rozmowę.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, zapraszam na Saldo Ekstra, a moim i Państwa gościem jest pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzisiaj przy okazji Święta Konstytucji porozmawiamy o polskim złotym, który według niektórych wyliczeń jest no, bardzo mocny. Niektórzy twierdzą, że najmocniejszy, jeżeli weźmiemy ten moment tuż przed majówką. Jeszcze z tak mocnym złotym nie wyjeżdżaliśmy na majówkę, no przynajmniej od dekady. Z czego to wynika?
4: To wynika z siły gospodarki polskiej oraz z bezpieczeństwa gospodarki polskiej. Poprzednie kryzysy nas wiele nauczyły. Po pierwsze, gospodarka polska jest w tej chwili największa w historii, bo ten wzrost gospodarczy trwa. Nie cofamy się, tylko się rozwijamy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nasze zapasy walut obcych w posiadaniu naszego kraju, czyli rezerwy walutowe Narodowego Banku Centralnego, Narodowego Banku Polski, są najwyższe w historii. Mhm. Obecnie wynoszą 290 miliardów dolarów i są zainwestowane w 2/3 w różne waluty obce. To są dolary, franki szwajcarskie, euro, jeny japońskie między innymi, w 1/3 w złoto. Więc te rezerwy złota szacowane są w tej chwili na 100 miliardów dolarów. Jesteśmy też posiadaczem około 100 miliardów dolarów obligacji amerykańskich, czyli no można dumnie powiedzieć, że jesteśmy wierzycielem rządu USA i inwestorzy światowi to dostrzegają, wiedzą o tym. Poza tym polscy obywatele nie mają też zadłużenia istotnego w walutach obcych, czyli na przykład we frankach szwajcarskich. Więc to, co wspomniałem na początku, na pewno polski rząd oraz polski system finansowy wraz z NBP no, wyciągnęli wnioski z poprzednich kryzysów. Kiedy te kryzysy się rozpoczynały, rezerwy walutowe nasze były mniejsze, znacznie mniejsze, to po pierwsze. Po drugie, polscy obywatele, był taki czas, mieli bardzo wysokie zadłużenie w walutach obcych, w tym we franku szwajcarskim i to było kilkadziesiąt miliardów, jeżeli chodzi o franki szwajcarskie. Też istotna pozycja była w złotych, więc jako tako kraj był też krajem poprawiającym swoje PKB, rosnącym, z poprawiającym swoją atrakcyjność inwestycyjną, ale jednak mniej bezpiecznym, bardziej narażonym na różne wstrząsy geopolityczne. W tej chwili nie.
3: Przypomnijmy sobie końcówkę pierwszej dekady XXI wieku. Wtedy globalny kryzys finansowy dotknął właściwie cały świat. I pamiętam ten moment, kiedy w pierwszym rzucie oberwała korona islandzka. Wtedy straciła dość mocno na wartości. Minęło kilka dni, no może kilka tygodni i potem posypał się koszyk walut Europy Środkowo-Wschodniej, między innymi polski złoty. To widać na wykresach, nawet jeżeli teraz otworzymy sobie taki długoterminowy wykres, powiedzmy sobie 30-letni polskiego złotego, to widać to załamanie bardzo wyraźnie. Co się wtedy stało i czy ryzyko podobnego załamania istnieje w dalszym ciągu, teraz, w 2026?
4: Moim zdaniem ryzyko takiego załamania nie istnieje, między innymi ze względu na to, że to jest inny rodzaj kryzysu w tej chwili, ta wojna w Iranie, niż kryzys związany z upadkiem banku Lehman Brothers. oraz z tym, co powiedziałem wcześniej, czyli

0: Czyli, że jednak bank centralny nabrał doświadczenia, uczymy się na błędach, wyciągamy wnioski i te zabezpieczenia naszego kraju w tej chwili są większe i znacznie silniejsze. Moim zdaniem nawet jesteśmy postrzegani przez inwestorów zagranicznych jako państwo posiadające no, taką twardą walutę, po angielsku hard currency, między innymi właśnie przez wielkość rezerw walutowych, między innymi przez wielkość rezerw złota. Rezerwy walutowe to jest taka amunicja, którą można wykorzystać w ramach obrony złotego. I mamy jej bardzo dużo, tak jak powiedziałem, mamy ponad 100 miliardów, czy około 100 miliardów dolarów zainwestowane w obligacje amerykańskie. Mamy około 100 miliardów dolarów w złocie i około 100 miliardów dolarów w pozostałe inne silne waluty zagraniczne, więc gdyby jakikolwiek inwestor zagraniczny wpadł na pomysł zaatakowania złotego, czyli kupowania walut obcych za sprzedaż złotego, no to my mamy tak dużo tych walut obcych, żeby mu to w razie czego dostarczyć, czyli bronić tego kursu złotego, że to uzbrojenie w tą amunicję walutową właściwie odstrasza tego typu ataki, tego typu pomysły. To jest podobnie jak ze zbrojeniami wojennymi. Wystarczy być krajem bardzo mocno uzbrojonym, żeby właściwie nikt nas nigdy nie zaatakował. I teraz bym nawiązał może jeszcze do charakteru tego kryzysu, który miał miejsce w 2008 roku. To był kryzys, który wybuchł w krajach takich jak Ameryka oraz kraje Europy Zachodniej, czyli najbardziej został dotknięty system bankowy amerykański oraz wielkie banki europejskie. Te banki wymagały natychmiastowego zastrzyku kapitału w tych właśnie walutach tamtych krajów, czyli banki amerykańskie zastrzyk kapitału w dolarach, banki ze strefy euro typu na przykład Deutsche Bank w euro. Więc wszyscy inwestorzy po prostu generowali ogromny popyt na dolara. Zabrakło dolara właściwie wtedy i trzeba było te dolary pozyskiwać z zagranicy, czyli sprzedawać wszystkie waluty obce, w tym właśnie koronę islandzką, złotego, forinta. No i inwestorzy, którzy grają często spekulują kursami walut, zauważyli, że jednym z krajów potencjalnie narażonych właśnie na osłabienie własnej waluty to jest Polska. Tutaj trzeba dodać tło historyczne, mianowicie przez lata wcześniejsze, poprzedzające ten rok 2008, złoty był bardzo popularny, obligacje polskie były popularne, węgierskie też. Ten złoty się umacniał, frank się osłabiał do złotego, więc ci inwestorzy kupowali tego złotego cały czas i mieli duże zapasy złotego i korzystali z tego umocnienia. I w momencie, kiedy trend się zmienił, kiedy zaczęło rosnąć masowo zapotrzebowanie na dolary i na euro, no to zaczęli tego złotego sprzedawać. No i ten kryzys po prostu zasysał waluty obce z Europy Centralnej i z krajów tak zwanych emerging markets, czyli rozwijających się, więc te waluty były osłabione. Do tego na pewno czynnikiem, który przeszkadzał w utrzymaniu wartości złotego, było to ogromne zadłużenie obywateli w kredytach hipotecznych frankowych czy europejskich. Po prostu łącznie byliśmy ogromnym dłużnikiem w walutach, które wówczas były uznawane za bezpieczną przystań i inwestorzy zagraniczni chcieli w tamtym kierunku podążać. W tej chwili takiej sytuacji nie ma. Nie ma w ogóle kryzysu płynnościowego w instytucjach finansowych światowych. Banki amerykańskie są wyśmienicie dokapitalizowane, europejskie też. Było to nawet widać ostatnio w Polsce, kiedy Erste Bank, duży bank austriacki, nabył Santander Bank Polska. Bez nowej emisji akcji, bez kredytu, bez potrzeby dofinansowania miał po prostu nadwyżki kapitałowe, mógł to zrobić, a ten wydatek był duży, to było 7 miliardów euro. W związku z tym można powiedzieć, że nie ma najmniejszego w tej chwili ryzyka na to, żeby złoty był pod wpływem ataków spekulacyjnych i istnieje bardzo niskie ryzyko na istotne osłabienie złotego. Raczej bym uważał, że jeżeli będzie odpływ kapitału z jakichkolwiek rynków wschodzących, to on akurat złotego nie dotknie właśnie ze względu na tą naszą stabilność i ogromną wartość tych rezerw walutowych.
1: Powiedział pan o atakach spekulacyjnych. To jest w ogóle ciekawa historia, bo wtedy pamiętam w 2008-2009 roku mówiono o tym, że spekulanci uwzięli się na złotego. Takie ryzyko dzisiaj również jest. No i czym tak naprawdę są te ataki spekulacyjne na konkretną walutę?
0: Atak spekulacyjny brzmi brzydko, ale...
1: Bardzo.
0: Tak, ale w

0: Forma takiego ataku wynika z chęci zarobienia przez fundusze, które się specjalizują na przykład właśnie w grze na walutach. Chodzi o chęć zarobku i to wynika najczęściej z tego, że te fundusze szacują prawdopodobieństwo sukcesu w ramach tego, w ramach tej transakcji, czyli jeżeli mają zagrać na osłabienie jakiejś waluty, to muszą być jakieś podstawy fundamentalne, czyli właśnie niewystarczający poziom rezerw albo poziom rezerw, który dla danego kraju wydaje się duży, ale z punktu widzenia takiego inwestora dysponującego większym kapitałem nie jest aż tak duży. Właśnie jakieś takie lokalne czynniki typu wysokie zadłużenie w kredytach hipotecznych walutowe. I to są też już w historii udowodnione symptomy, które powodują takie ataki spekulacyjne. Bywało to w czasach, kiedy jeszcze nie było strefy euro, kiedy na przykład Włochy posiadały własną walutę lirę. I też często ta lira była przedmiotem ataków, ponieważ Włosi lubili zaciągać kredyty właśnie we frankach szwajcarskich, czyli w kraju sąsiadującym. I to doprowadziło do kryzysu walutowego swego czasu we Włoszech, więc te wzorce się powtarzają. W tej chwili ci inwestorzy wiedzą, że nie ma sensu Polski dotykać, bo Polska jest bardzo dobrze właśnie wyposażona w te narzędzia obronne, czyli w zapasy walut, nazwane rezerwami. Powiem więcej, no zawsze ci inwestorzy, oni są bardzo agresywni i oni stosują politykę, że łatwiej jest kopać leżącego. W związku z tym, jak nam nic nie doskwiera, jesteśmy krajem silnym i dobrze zabezpieczonym, jeżeli chodzi o właśnie gotówkę, zapasy dolara, zapasy euro, zapasy innych walut zagranicznych, to tak naprawdę my schodzimy z ich radaru. Nie jesteśmy łatwym celem, są łatwiejsze cele, na przykład takie jak Turcja.
1: Przedwczoraj, bo 1 maja minęły 22 lata od momentu, w którym wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Bardzo ważny moment w naszej historii, ale przypomnijmy, wchodząc do wspólnoty, my zobowiązaliśmy się, że w bliżej nieokreślonej przyszłości przyjmiemy wspólną walutę euro. Mamy rok 2026, w naszych portfelach cały czas brzęczą złotówki. I pytanie, czy dobrze się stało, że do tego momentu zachowaliśmy naszą walutę? Czy gospodarka na tym skorzystała?
0: Jest na ten temat wiele opinii, bardzo mądrych uczestników rynku, komentatorów, takich jak na przykład profesor Marek Belka, prezes NBP, które mówią...
1: Były prezes NBP.
0: Były prezes NBP, mhm. że na tym, że nie weszliśmy do strefy euro, nie skorzystaliśmy. Są też opinie ekonomistów, też znaczących, które mówią, że skorzystaliśmy, ponieważ mieliśmy elastyczność podczas właśnie kryzysów, czyli jeżeli występował kryzys, złoty się osłabiał i to doprowadzało do sytuacji, w której natychmiast nasze przychody eksportowe i rentowność eksporterów polskich rosła, czyli posiadając własną walutę, mieliśmy możliwość dostosowywania się do kryzysów walutowych właśnie dzięki osłabieniu się kursu walutowego. To poprawiało od razu przychody z eksportu i ten kryzys szybko się kończył dzięki temu, więc są, powiedziałbym, takie plusy dodatnie i plusy ujemne tego, że tego euro nie posiadamy. Wydaje mi się, że w tej chwili ta dyskusja, ona się zaczęła znowu troszkę nasilać, ale ja myślę, że przez wiele lat w tej chwili już do strefy euro nie wejdziemy. Wynika to z tego, że NBP pod wodzą prezesa Adama Glapińskiego w ogóle zlikwidował Departament Studiów nad przystąpieniem do strefy euro, więc moim zdaniem jakieś takie badania naukowe pod wodzą NBP, który jest no, desygnowany do przewodnictwa w tym procesie potencjalnej konwergencji do euro, nie są prowadzone. Nie mamy moim zdaniem właśnie już w tej chwili takiego know-how, jak do strefy euro wejść w sposób skuteczny i potem w tej strefie euro trwać tak, żeby to było sprzyjające, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Inna rzecz jest taka, że w tej chwili absolutnie nie spełniamy wymogów tak zwanych z Maastricht, czyli takich, które byśmy musieli spełnić, żeby do tej strefy euro móc w ogóle aplikować. To znaczy, nasz deficyt budżetowy jest bardzo wysoki, jest najwyższy w Europie. Żeby aplikować do strefy euro, musiałby być bardzo niski. powinniśmy mieć w ogóle przez długi czas deficyt poniżej 3%, a ma

0: mamy w tej chwili powyżej 7%. To są też inne parametry finansowe, których chwilowo nie spełniamy, czyli na przykład stopa inflacji jest za wysoka i kilka innych podstawowych rzeczy, czyli jesteśmy gospodarką, która troszeczkę jest rozregulowana i tych wymogów wejścia do strefy euro po prostu nie spełniamy, ale moim zdaniem też potrzeba bardzo mocnej woli politycznej, wspólnej opozycji i sfery rządzącej, której nie ma i moim zdaniem nie będzie przez wiele lat.
1: To ja w takim razie położę tutaj na stole złotówkę. Bardzo symbolicznie wygląda ta moneta, znamy ją doskonale, akurat ta sprawdzę. Wybita w 2003 roku, czyli rok przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. I tak spoglądam na monetę, trochę nadgryziona zębem czasu, pojawiły się pewne rysy, ale jestem ciekawy, jak zmieniło się postrzeganie tego polskiego złotego na świecie w porównaniu z momentem wybicia tej monety jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Przypomnijmy, nowe polskie złote, oznaczane ISO jako PLN, towarzyszą nam od 1995 roku i wielkiej denominacji. Co się zmieniło?
0: Zmieniło się wszystko. Zmieniło się wszystko, jeżeli chodzi o postrzegania z niezauważania złotego jako waluty, która jest istotna w ogóle w systemie walutowym międzynarodowym, do prób nawet już w tej chwili dyskusji, zastanawiania się nad tym, czy polski złoty jest taką twardą walutą hard currency, czy nie. Czyli te postrzeganie jest w tej chwili wielokrotnie lepsze, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nawet wewnętrzne postrzeganie jest znacznie lepsze, to znaczy relacja w tej chwili wiary naszego społeczeństwa w złotego, no ona się znacznie poprawiła, czyli mamy depozyty dominujące Polaków w złotym i niewielkie depozyty w walutach obcych. Przed wejściem do Unii Europejskiej w roku 2003 ta relacja była znacznie inna, to znaczy było znacznie więcej procentowo udziału depozytów ludności w walucie obcej niż w złotym, czyli to zaufanie nasze własne, obywateli do naszej własnej waluty, ono rośnie. Właściwie nie posiadamy walut obcych w żadnym istotnym celu. Nie boimy się tak naprawdę o przyszłość tej kursu złotego. Wiemy, że od wielu, wielu lat tak naprawdę gdzieś tam ten złoty się lekko osłabia lub lekko umacnia, ale gdzieś tam to euro kosztuje w okolicach 4 zł. Także dokonywanie zakupów za granicą jest bardzo proste, no bo jednak jeździmy za granicę z kartami płatniczymi, które z automatu przewalutowują to też po dobrym kursie. I tak naprawdę nie odczuwamy jakiejś wielkiej potrzeby posiadania euro czy dolarów w celu zabezpieczenia naszych jakichś interesów majątkowych jako ludność, jako obywatele. A przypomnę, że w takich krajach, które no, też wydawałoby się, że szły tą samą drogą, jak na przykład Turcja, jak na przykład Węgry, czy wcześniej Rosja, to jednak w tej chwili to zaufanie do własnej waluty jest bardzo niskie.
1: Proszę bardzo, jedna współczesna moneta i ile historii, ile możemy o niej opowiedzieć. To na koniec jeszcze jedno zagadnienie, czyli kurs równowagi. Niektórzy mówią, że raz ten kurs złotego, kursy walut. Niezwykle ciekawa historia i na pewno, drodzy Państwo, niezależnie od tego, czy płacicie w czasie majówki w złotych polskich, spędzając majówkę w Polsce, czy też byliście Państwo za granicą i wydawaliście euro, życzymy jeszcze dzisiaj radosnego świętowania. Święta Konstytucji 3 maja. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI, był moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.

0: Minęła godzina 5, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji. Kształt nowej ustawy zasadniczej ma opracować powołana przez niego Rada Ekspertów. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
1: W skład Rady weszli m.in. Ryszard Legutko, Marek Jurek, Anna Łabno i Julia Przyłębska. Prawnik i były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Andrzej Coll, nie ukrywał w TVP Info swojego zaskoczenia taką decyzją prezydenta.
2: Pani Przyłębska nie przedstawiła się jako konstytucjonalistka.
1: Zdaniem byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego przyjęcie nowej konstytucji w obecnych realiach byłoby niemożliwe.
3: Prezydent Nawrocki definiuje się jako główny wróg rządu. No jakim on może być tu arbitrem?
1: Pomysł prezydenta dotyczący nowej konstytucji skrytykowali politycy koalicji rządzącej. Wicepremier Krzysztof Gawkowski napisał w mediach społecznościowych, że Karol Nawrocki powinien skupić się na przestrzeganiu obecnych przepisów. Z kolei zdaniem ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, moment konstytucyjny to przede wszystkim mocna większość za zmianą konstytucji. Takiej zgody ani w narodzie, ani z pewnością w parlamencie nie ma. Czytamy we wpisie Polityka. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Wkrótce powinno dojść do podpisania umowy SAFE, zapowiedział to premier Donald Tusk przed wylotem na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej do Armenii.
4: Przygotowujemy ten, bo to jest bardzo ważny moment w historii Polski. To nie jest tylko od podpisania jakiejś umowy. To jest naprawdę ważny moment w historii naszego kraju i na pewno w tym zbliżającym się tygodniu nastąpi podpisanie tego dokumentu i wtedy w szczegółach opowiemy, co to znaczy dla Polski, jakie są tego konsekwencje. Także proszę o cierpliwość.
0: W ramach programu SAFE przeznaczono 150 miliardów euro na wsparcie obronności, przede wszystkim na zakup uzbrojenia w Europie. Polsce przyznano prawie 44 miliardy euro. Andrzej Poczobut odebrał od prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe odznaczenie, które można otrzymać w Polsce. Poczobut powiedział, że jest to dla niego ogromny zaszczyt.
5: To jest niezwykłe uczucie. Ja mówię, no mam dużą tremę, dlatego że jakby taka dosyć ciężka dla mnie sytuacja, wiecie, z jednego świata do drugiego świata. Jeszcze do siebie nie doszedłem, ale zdaje się, że głupot nie powiedziałem żadnych.
0: Andrzej Poczobut to dziennikarz i więzień polityczny, działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Od lat 90. należy do Związku Polaków na Białorusi. Przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację polityczną i społeczną na Białorusi. Za swoją działalność i krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki wielokrotnie był zatrzymywany i aresztowany. Ostatnie 5 lat spędził w białoruskim więzieniu. Został uwolniony 28 kwietnia w czasie wymiany więźniów. Rośnie liczba zakażeń żółtaczką pokarmową. W tym roku zarejestrowano w Polsce już 500 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Przenosi się ono głównie drogą pokarmową, ale też poprzez kontakty seksualne. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski mówi, że zarazić się można się wszędzie, a choroba szybko się rozprzestrzenia.
6: To jest szczepionka, której my nie mamy w kalendarzu obowiązkowych szczepień. Nie mamy zatem odporności populacyjnej, a więc właściwie każdy z nas może zachorować i to pokazują obecne ogniska. Mamy od jednej osoby kilkanaście, nawet czasami, jeżeli to jest osoba, która ma skuteczne mechanizmy zarażania, czyli na przykład jest pracownikiem gastronomii. Wtedy razem z posiłkami rozdaje nam wirusa i niestety praktycznie chorują wszyscy, którzy spożyli taką potrawę, więc tu mamy poważne wyzwanie.
0: Obecnie przeciwko WZWA można zaszczepić się w niektórych aptekach. Dziś Dzień Strażaka. Od kilkunastu lat dzień ma charakter święta zawodowego ustanowionego przez Sejm. Były strażak zawodowy Marcin Ostrowski wskazuje, jak na przestrzeni lat zmieniła się rola i zadania strażaków.
7: To, czy jesteśmy strażakami, to jest taka nazwa ogólna. Każdy z nas jest strażakiem, gasi pożary, ratuje koty z drzew, pomaga osobom uwięzionym gdzieś w wypadkach samochodowych, czyli robi takie podstawowe rzeczy. Natomiast później ta kariera zawodowa już się rozwija. Czyli musi sobie taki strażak, przychodząc do służby, wybrać kierunek.
0: Kierunki i specjalizacje w Straży Pożarnej to zdaniem komendanta OSP magnes, który przyciąga młodych do służby.
7: W Straży Pożarnej są ludzie, i to w Ochotniczej Straży Pożarnej i też w Państwowej Straży Pożarnej, z wyższym wykształceniem, mają porobione doktoraty, także to już nie są ci strażacy co kilkanaście lat temu, gdzie wszystkich się wrzucało do jednego worka i oni faktycznie jechali tym samochodem i gasili pożary, to już są w tej chwili także wyspecjalizowane

0: że tak powiem, jednostki tutaj i każdy w tym zakresie ma możliwość kształcenia się. Co jest bardzo ważne, to straż daje taką możliwość, czyli można kończyć studia.
1: Poza służbą wielu strażaków pracuje w ochronie środowiska, ratownictwie medycznym czy transporcie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W poniedziałek na zachodzie i północy kraju opady deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w dzień od 22 stopni na północnym zachodzie do 27 na południu. Znacznie chłodniej będzie nad samym morzem, tam od 13 do 15, a w czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Na pierwszych tych górach, na których wchodziłam, bardzo musiałam powstrzymywać płacz, łzy, bo to było takie szczęście naprawdę, to była taka nagroda, jak już się tam weszło, to się wszystko samo totalnie uwalniało. Potem zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, że no ja nie mogę się tak rozklejać na tym szczycie, bo mi zaczyna brakować tchu. Teraz tak kontrolnie te łzy z siebie wypuszczam, ale cały czas w środku to są takie motyle po prostu, jakbym się zakochiwała.
4: Poznałyśmy się 2 lata temu. Miłka Rowling chciała być najmłodszą Polką, która zdobędzie koronę Ziemi, czyli najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Do tamtej pory zdobyła 7 z 9 gór. Przed nią były 2 duże i kosztowne wyprawy. Mount Wilson na Antarktydzie i Mount Everest, najwyższy szczyt świata. A jej wielkie marzenia przeplatały się z zupełnie zwyczajną codziennością.
5: To jest twoje miejsce pracy?
3: Tak. Jestem inżynierem trakcji elektrycznej. Zajmuję się bardzo wieloma rzeczami, ale jednym z takich elementów mojej pracy jest wdrażanie nowych technologii. Strasznie dużo pracuję w ogóle. Ciężko nie być zajętym, jak się pracuje normalnie na etacie, jak się jest mamą. Gdzieś tam się chce jeszcze człowiek realizować, ogólnie się mało śpi.
5: No dobrze, jest godzina 17, to jest pora, żeby odebrać swojego syna ze szkoły?
3: Tak, jedźmy po Jeremiego. Dzień dobry, mama Jeremiego. Chciałam się upewnić, czy Jeremi na pewno poszedł do szkoły muzycznej na zajęcia. Dobrze, dziękuję w takim razie bardzo. Do widzenia. Teraz sobie wyjdziemy na chwilę do Jeremiego na próbę, okej?
5: Okej.

0: 2004 roku wygrałam taką wyprawę do Peru. To był program telewizyjny, gdzie rywalizowały ze sobą trzy drużyny. I w nagrodę pojechaliśmy do Peru, gdzie ja w ogóle nie wypuszczałam się nigdzie dalej niż jakaś Ukraina, Słowacja. Także dla mnie to była w ogóle gigantyczny skok, wielka wyprawa, niesamowite przeżycia, przygoda, bo mieliśmy tam różne zadania, które musieliśmy spełniać jako drużyna. Wchodziliśmy tam na 5700 metrów nad poziom morza na wulkan Mismo. To była taka mało wymagająca, no teraz z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że była mało wymagająca góra, no ale wysokościowo dawała znać o sobie. Wtedy mi tak coś kliknęło i powiedział, kurczę, jak ja mogłam być jedną z sześciu osób, tych wygranych, z puli 11 tysięcy, to albo to jest jakiś super przypadek, albo jest tak, że jednak jestem szczęściarą. No i myślę, że ta druga opcja jest prawdziwa.
1: Poznałam cię. Cześć.
2: Cześć.
3: Cześć.
4: Przy wyjściu ze szkoły wpadamy na Agatę, koleżankę Miłki.
2: W śmieszny sposób się poznałyśmy, bo przez taki portal, gdzie się jeździ samochodami. Czyli na przykład ogłaszasz się na portalu, że szukasz kogoś, kto cię zawiezie w dane miejsce, a podczas tego rozmawiasz. I była śmieszna sytuacja, bo akurat u Miłki zobaczyłam taki zegarek sportowy, a to ze względu na to, że biegam, to od razu zadałam jej pytanie, czy biega i tak dalej. I zaczęło się. I jak zaczęła opowiadać mi tą całą historię swoją na temat wchodzenia na te wszystkie szczyty, to byłam pod wielkim wrażeniem. Tym bardziej, jak ona zaczęła mi opowiadać historię, że ma dziecko, że pracuje. Mówię, gdzie ty, kobieta, znajdujesz ten czas na to, żeby wchodzić na te wysokie szczyty?

0: I myślę sobie o tym, że najbardziej zorganizowaną osobą jest młoda mama. Wszystkie rzeczy takie naprawdę ciężkie, jakie robiłam w życiu, to było wtedy, kiedy byłam początkującą mamą i studiowałam, zaczęłam pracę, robiłam równocześnie kurs szybowcowy, jeździłam właśnie w góry. Młoda mama musi tak umiejętnie zarządzać swoim czasem, żeby go w żaden sposób nie tracić, bo ona wie, że ona tak, tu jej dziecko ryczy, tu musi pieluchę zmienić, tu ma 3 godziny, 3 godziny przerwy. To jest wszystko kwestia organizacji. I chyba jest taki system, że im więcej sobie na głowę narzucisz, tym jesteś lepiej zorganizowany.
1: To co, będziemy robić coś do jedzenia, picia, czy co? Jesteście głodni w ogóle?
2: A, bardzo. Ciasto!
1: Czekaj chwilę, coś wymyślimy. A makarony te? Ciasto zrobimy.
0: Ja broniłam dyplom rzeczywiście z Jeremim w brzuchu, jak już się Jeremi urodził. Powiedziałam sobie właśnie, że jak się obronię jako pierwsza, to sobie w nagrodę pojadę na Mont Blanc. I wtedy jeszcze nie miałam świadomości, że chce mi się robić koronę ziemi. Po prostu sobie taki cel ustawiłam. Udało nam się wejść, bo wtedy wchodziliśmy grupą. Wróciłam do domu i właściwie od tamtego momentu co roku gdzieś tam wyjeżdżałam. I może to szaleństwo było, że ja sobie założyłam, że ja coś takiego zrobię, wiesz, ale teraz jestem tu, mam 7 szczytów ze sobą, nie? A to są moje kartki magiczne, o. Bo kiedyś jeszcze jak mieszkałam w innym mieście, i straciłam pracę. I przykleiłam sobie mapę na ścianę. Na tej mapie przykleiłam sobie kropkę, gdzie chcę pojechać. I poprzykleiłam sobie takie bardzo ważne zdania. Napisane były w czasie dokonanym. Czyli zrobiłam, zdobyłam, weszłam. I te kartki sobie wisiały przez 3 lata. Po przeprowadzce schowały się w różnych przeprowadzkowych bambetlach. I ja je znalazłam i tak sobie na nie spojrzałam. I pomyślałam sobie, to wszystko, co ja sobie wtedy zaplanowałam, to się stało. To się wydarzyło po prostu. I pamiętam, że się poryczałam w ogóle.
1: Którego miejsca to dotyczyło? Której wyprawy?
0: Denali. To był najwyższy szczyt Ameryki Północnej, na którym już stanęłam. I duch Denali był dla mnie łaskawy, bo jedna z tych kartek mówi o tym właśnie. Była cudowna pogoda i to też jest prawda, bo mieliśmy cudowne okno pogodowe, gdzie wszyscy tak naprawdę byli wcześniej przede mną, zanim ja tam przyleciałam, uwięzieni, bo było bardzo dużo pady śniegu. Jak ja przyjechałam, to po prostu wszystkie chmury zniknęły. Duch Denali miał mnie w swojej opiece absolutnie tak, zresztą ja uważam w ogóle, gadam sobie z tymi górami i podchodzę do nich tak, że to jest miejsce, które ma energię i ja z automatu jestem dużo słabsza niż ta energia, która jest, wydobywa się z tego miejsca, więc tak personalizuję je trochę. Proszę, żeby wszystko się pomyślnie skończyło, bo to jest bardzo ważne.
3: Spotykamy się także z Markiem i Łukaszem, którzy od wielu lat przyjaźnią się z Miłką i kibicują jej podczas wypraw.
4: Kiedykolwiek się do niej nie zadzwoni, zawsze coś robi. Nie ma tak, że dzwonimy i cześć Miłka, co robisz? Nic, oglądam telewizję. Zawsze w ruchu, zawsze jest jakiś cel, zawsze coś jest w trakcie, zawsze są jakieś kolejne plany. Wyprawa ostatnia jej na Alasce, na Denali, pokazała, jak silną jest kobietą. Miała na sobie plecak, który ważył kilkanaście kilogramów, ciągnęła za sobą sanie, które ważyły też kilkadziesiąt kilogramów. Ciągnęła za sobą przez kilka dni ciężar, jak silny mężczyzna.
5: Bardzo często jest tak, kiedy Miłka dzwoni z telefonu satelitarnego, że nie słychać, co ona mówi. Wysłucham tej rozmowy, ona może coś powiedzieć ważnego, może jej się właśnie skończyć kredyt. Ten telefon nagrywa naszą rozmowę, więc potem, jeżeli ja czegoś nie usłyszę, mogę to odsłuchiwać wiele razy, wsłuchiwać się w to, podgłośnić to na komputerze i wiedzieć, czego ona potrzebuje. Kiedy przykładowo była Miłka w Papui, no to był u nas Sylwester. Więc ja na Sylwestra sobie siedziałem, koło siebie miałem telefon podłączony do ładowania, żeby w każdym momencie móc odebrać ten telefon, gdyby się w razie było coś działo. I telefon był taki: Marek, dzwoń do ambasady, potrzebuję pomocy. Tam jest taka największa odkrywkowa kopalnia złota na świecie i wejście na teren tej kopalni no, jest srodze karalne. A Miłka nie miała jak gdyby wyboru, musiała tam wejść z różnych tam względów. No i tak to było, że musieliśmy po prostu potem ją jak gdyby wydostać od firmy ochroniarskiej, która ją tam przytrzymywała, wraz z innymi ludźmi, ze Szwedem, z kilkoma osobami, z którymi Miłka się wspinała.
4: Największe kryzysy są w momencie największego zmęczenia. Dodatkowo jeszcze może wpływać na to choroba wysokogórska. Ja może tutaj przytoczę jej wyprawę na Elbrus, gdzie trafiła na naprawdę ciężkie warunki, słabą widoczność, silne podmuchy wiatru, opady śniegu. Była tam sama. To jest zawsze minus takich wypraw, ponieważ nie ma żadnej dodatkowej

0: dodatkowej osoby, która może z boku spojrzeć i ocenić stan zdrowia tej osoby, bo czasami nam może się wydawać, że jest ok, a możemy robić dziwne ruchy, dziwne rzeczy, dziwnie się zachowywać, co oznacza już jakiś stadium choroby wysokogórskiej. I będąc samemu na takiej wyprawie podczas ataku szczytowego, nie jesteśmy w stanie czasami tego stwierdzić i to jest największe ryzyko.
1: I jej się coś takiego przydarzyło?
0: I zaraz po powrocie do obozu, z którego startowała, po zejściu z Elbrusa, po dotarciu do służb ratunkowych, w momencie, gdy ją zobaczyli, od razu dostała zastrzyk.
2: Wierzę w to, że mam jakiś parasol. Mam też swoich dwóch aniołów, z którymi sobie chodzę.
3: Ja nie jestem.
2: Ty jesteś moim trzecim aniołem.
3: Pierwszym.
2: Najważniejszym. No dobra, pierwszym w sumie masz rację. Ja wierzę w ogóle, że oni są tak za mną trochę. Jeden po lewej, po drugiej, po prawej stronie.
4: Nawet mam taki piękny wisiorek.
2: Gdzie on jest? O, widzisz?
1: Skrzydło anielskie.
2: Skrzydło anielskie.
3: Następny szczyt jej to będzie masyw Wilsona na Antarktydzie. I to jest chyba ósmy ze wszystkich szczytów z korony Ziemi, bo mama będzie miała jeszcze do pokonania Mount Everest.
1: Ty bardzo dużo wiesz o tych górach. Pamiętasz, jakie mają nazwy? Pamiętasz, ile ich jest w koronie Ziemi?
3: 9.
1: No, wszystko wiesz.
3: Nie wszystko. Na przykład, nie wiem, czy się nie mylę, Mount Everest ma mniej więcej 8684. No właśnie dlatego nie wszystko wiem. Tak naprawdę to ja jestem taki, że dużo podsłuchuję. Zawsze coś słyszę i się interesuję tematem i wtedy zaczynam podsłuchiwanie.
1: I zapamiętujesz to wszystko też?
3: Tak. No ale wspinać się to no ogólnie lubi mama. Ja też lubię wchodzić, no ale mniej niż mama.
1: Możemy iść jeść.
3: Jej! Ale jestem bardziej głodny niż wszystko na świecie. Razem wzięte.
5: Dwa lata temu nie do końca wierzyłam w to, że Miłce uda się zdobyć wszystkie szczyty. Koszty wypraw wysokogórskich bywają ogromne. Liczyć je można w dziesiątkach tysięcy dolarów. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak ta niewysoka, drobna dziewczyna potrafi być uparta. Urządziła w internecie zbiórkę i 27 grudnia 2016 roku stanęła na szczycie Mount Vinson.
6: Cześć! Jakieś 20 minut temu byłam najwyższą górę Antarktydy. Mam ten obóz, znaczy muszę jeszcze zejść do obozu. Strasznie się cieszę. Przyjemnie do pewnego momentu. Potem strasznie, naprawdę koszmarnie zimno po prostu. Także ściskam was mocno. Już jako zdobywczyni masywu Winsona. Buziak.
5: Kilka tygodni później dostałam od niej pocztą zdjęcie. Miłka stoi na czubku góry. W rękach trzyma polską flagę i uśmiecha się od ucha do ucha. Jest przepiękna pogoda, błękitne niebo, w dali widać ośnieżone szczyty. Zaczęłam wierzyć, że zdobędzie także ten ostatni. Najwyższy, najtrudniejszy i najbardziej niebezpieczny.
1: Pomacham się z tym. Jest baniak z wodą.
2: Tak, jest baniak z wodą.
4: 20 litrów ma.
2: No i jest kawałek kliny.
4: Wszystko za pomocą karabinczyków i ekspresów spięte jest do drążka.
2: No i ćwiczę sobie rękę, czyli ćwiczę sobie taki ruch siadający na podłodze, który będę wykonywała w górach, wchodząc po linie poręczowej. Bo mój mózg musi się po prostu przyzwyczaić do tego, że to będzie czynność, którą ja będę bardzo często powtarzała. Jedna ręka, a potem druga ręka. I tak sobie siedzę wieczorem na przykład.
1: A o czym sobie myślisz, jak tak podnosisz?
2: Nieco szybko dosyć czas mija. Myślę sobie o tym, że czasami się męczę.
1: Myślałam, że wyobrażasz sobie, jak tam będzie. Nie.
2: Myślę, że tutaj jest generalnie na podłodze wygodniej niż tam. Wiesz, no ja się przygotowuję na najgorsze po prostu, w sensie, że będzie hardcore i zawsze mi to jakoś pomagało, że po prostu wiem o tym, że będzie niezły wyryb. To jest Everest, no, 8848.
5: Na początku 2018 roku było już wiadomo, że Miłka jedzie na Everest. Znalazła sponsorów, zebrała pieniądze.
2: To jest namiot hipoksyjny. Trenuję sobie właśnie w takich warunkach hipoksyjnych. Trenuję i śpię też, dlatego że ten namiot składa się jakby z dwóch części. Po pierwsze, to jest maszyna, która produkuje powietrze z ograniczoną ilością tlenu, a druga część tego namiotu, tego całego urządzenia, tego zestawu, to jest właśnie taki namiot, znaczy namiot to jest duże słowo, bo to jest taka plandeka jakby. Ja się pod tą plandeką kładę.

0: tam sobie oddycham przez całą noc takim powietrzem, które właśnie ma mniejszą ilość tlenu. Aczkolwiek nie są to takie warunki 1:1, czyli warunki typowo górskie, bo w górach poza rozrzedzonym powietrzem mamy jeszcze do czynienia z dużo niższym ciśnieniem. No ale mogę śmiało powiedzieć, że jest to jakiś etap przygotowawczy do Everestu, taki Everest w centrum Warszawy. O Jezu, chce mi się ryczeć. Naprawdę. No bo wiem, że tam stanę na tej górze i tak się cieszę strasznie. Już jestem tu, ale już wiem, że jestem tam, naprawdę.
1: No i co? I zakończy się proces wieloletni?
0: No, żeby coś mogło się nowego rozpocząć.
2: Jest 26 marca 2018 roku. Spotykamy się na warszawskim Okęciu. Miłka zwraca uwagę już z daleka dużą ilością bagażu. Ma w nim nie tylko sprzęt wspinaczkowy, ale też sporo elektroniki. Dzięki niej będzie nagrywać relacje o tym, co się z nią dzieje.
0: Właściwie mam 3 torby. Jedna taka 11-kilogramowa torba to jest sam sprzęt i elektronika, czyli powerbanki, telefon satelitarny, GPS, lokalizator właśnie. Oszczędzamy głównie na bieliźnie. Żartuję oczywiście, nie, ale no tak wyszło. Myślę, że jest okej, okay, jeśli chodzi o tą ilość bagażu.
3: Jest już tam twój samolot na tablicy, już widać?
0: Dopiero przyszłam, więc muszę jeszcze zerknąć. Jeremi, zobacz, czy jest mój samolot. Doha. Nie wiesz? Czekaj, 18.05. Jest.
3: Czyli najpierw check-in. Doha.
0: Najpierw Doha. Uuu, 30 stopni.
3: Będziesz musiała polarek zjeść.
0: A ja, i to nie jeden, a ja tutaj w takich butach ciężkich, klapek nie mam, kąpielówek też nie. No dobrze, no ale tam tylko godzinę i potem przesiadkę i od razu do Katmandu.
3: Ale ty jesteś bardzo spokojna.
0: No właśnie, o dziwo, też mnie to bardzo dziwi ten fakt. Naprawdę mnie to dziwi, że jestem taka spokojna i w ogóle, wiesz, no jak wiesz, że tak miało być i wszystko idzie zgodnie z planem, no to czym mam się denerwować? Aczkolwiek dzisiaj była mała panika, bo jak chcieliśmy zrobić check-in, to okazało się, że żeby dojechać do Dohy, nie wiem, czy to dobrze mówię, trzeba mieć wizę. I w panice myślałam sobie, Boże, nie mam wizy i teraz wszystko się zatrzyma, ale nie. Wizę trzeba mieć, jak się powyżej 5, tam chyba 90 godzin. Jest w
3: Dosze. A ty nawet nie opuszczasz lotniska?
0: Tak? Ja nawet nie opuszczam lotniska, tam mam tylko transfer, tak, wszystko jest okej. Okay. Jest taka piosenka mikro, jak to się nazywa?
3: Mikro music.
0: Jak mi się nie chce, jak bardzo
3: nie chce. Nie chce ci się jechać tam?
0: Jakoś tak nie chce mi się, nie chce mi się opuszczać moich znajomych, nie chce mi się opuszczać Jeremiego. No ciężko mi będzie, będziemy sobie trochę tam popokiwać. Już dzisiaj był dzień beczenia, więc tacy jesteśmy trochę rozłożeni na łopatki.
4: Jest okej, okay.
0: No dobra.
3: Trzymajcie się, powodzenia.
5: Cześć.
0: No, do zobaczenia.
3: Do zobaczenia, pa, pa.
0: Wyruszyliśmy z debocze i takie dźwięki właśnie na drodze do Pericze możemy spotkać. Właśnie mijają nas jaki, nie mają ciężkich ładunków, a my jesteśmy trochę zasapani, bo idziemy coraz wyżej. Dzisiaj nocujemy na 4300. Do usłyszenia, Miłka.
3: A jak docierasz już do base campu, to co tam widać? Miasteczko namiotowe.
0: Na tym lodowcu przez dobre 2 kilometry, myślę, albo i trochę więcej, są porozrzucane namioty, ale nie tylko namioty wspinacze, ale również kuchnie, jakieś tam obozowe namioty, które służą do tego, żeby te 2 miesiące nam trochę lepiej upłynęło.
3: Co tam się robi?
0: Znaczy,
3: wyżej.
0: Każdy robi to, co innego. Na przykład niektórzy słuchali muzyki albo oglądali filmy, bo jest możliwość ładowania, były panele słoneczne, gdzie można było tą energią się zasilić. Ja miałam na przykład bardzo dużą przyjemność z nic nie robienia, bo tak naprawdę przez ostatnie moje lata robiłam tak dużo, że bardzo dużo przyjemności mi sprawiało patrzenie się w sufit.
3: Byłaś tam na miejscu, no bo taka jest cała ta procedura. Ale to oznaczało, że spędziłaś tam też kilka ważnych dni. Święta, urodziny.
0: Urodziny, tak. Takie założenie zrobiłam, że otwieram te prezenty, które ze sobą wzięłam. Dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście mam te urodziny. Ja w ogóle dostałam dużo kartek i odpakowałam je 3 maja. W najpiękniejszy dzień w roku, wiadomo. Korciło mnie trochę, żeby otworzyć je wcześniej, bo myślałam sobie, nie chcę to zrobić przed moimi urodzinami. Więc odpakowuję teraz to wszystko. Czekajcie, najbardziej to bym chciała... Nie wiem, domyślam się, że to może być od mojego Jeremisia. Nie, to zawsze mnie to rozwala. Najskrytszych jest

0: skreślone. Jest napisane największych marzeń. Kocham cię bardzo i chcę, żeby ci się udało. I tak będzie. Nie wiem, co tu jest napisane. Wiem, bo jestem twoim synem. Wierzę w ciebie, Jerem. Dziękuję ci za to bardzo.
1: Nie widzi się Everestu z Base Campu. Pierwszy raz Everest zobaczyłam, jak szłam do obozu drugiego. No i to było niesamowite, bo po prostu jak zdałam sobie sprawę, o Boże, tu jest ta góra. To jest ta góra, na którą wejdę. To się rozryczałam. No, oczywiście miałam się trzymać, że będę twarda, ale to mi totalnie nie wyszło. I zaraz sobie od razu zaczęłam z nią gadać. Mówię, że słuchaj, taka sprawa jest. Rozumiesz? No, czciłam ją przez ten cały okres tak naprawdę, mówiąc jej o tym, jak bardzo proszę ją o to, żeby pomogła na sobie stanąć.
2: Były trudne momenty?
1: Uważam, że ta góra nie była górą, która mnie najbardziej fizycznie, w sensie kondycyjnie, o tak może, wyczerpała, ale zmartretowała mnie absolutnie, jeśli chodzi o takie reakcje organizmu, czyli to, co się z moim ciałem działo przez 2,5 miesiąca, działo się absolutnie wszystko. Miałam cały wachlarz możliwych, dostępnych opcji choroby wysokogórskiej, od jakichś problemów żołądkowych, po bóle głowy, przez problemy z nudności, nie wiem, problemy ze spaniem. Leki w apteczce łykałam jak cukierki. Przez 2 miesiące utrzymywał się kaszel, który miałam od przebywania w takich temperaturach, od wdychania zimnego powietrza, bo to powietrze jest właśnie suche i zimne i płuca odmawiają posłuszeństwa, w związku z czym ja kaszlałam non-stop. Nieprzyzwyczajone mięśnie, które nie mają takiej pracy normalnie, one zaczęły mnie po prostu boleć. To boleć tak bardzo, że właściwie w pewnym momencie zaczęłam brać środki przeciwbólowe. Ja do momentu powrotu do bazy już nie zrezygnowałam z tych środków przeciwbólowych, bo najprawdopodobniej bym nie weszła, gdybym się nie znieczulała trochę. Była taka trochę histeria w pewnym momencie. Jak się ruszyłam, czy tam kaszlęłam jakoś w nie takiej pozycji, jakiej powinnam, i strasznie coś mnie zabolało, ale tak strasznie, koszmarnie mnie to zabolało. I zaczęłam płakać z tego bólu. I poprosiłam w tamtym momencie, pamiętam, mojego przewodnika, i powiedziałam mu o tej całej sytuacji, bo ja się nie mogłam ruszyć w ogóle. No i on wtedy powiedział, ten mój guide, że wiesz, you know, nie? Jeśli ty tak, no to może tutaj jakiś helikopter idzie, zwieziemy na dół. I wtedy tak naprawdę nie zwątpiłam w to, że wejdę, tylko uświadomiłam sobie, że ja nie mogę mu powiedzieć, że ja się źle czuję. No bo on mnie wtedy zawróci. Ale ja wiedziałam, że mi to przejdzie. Ból jest nieodłączną częścią tej góry. To jest naprawdę sztuka cierpienia tam. Tam boli wszystko. Jak budzisz się jednego dnia i cię nie boli, to aż jest dziwne, nie? Budzisz się, Boże, dzisiaj mogłem normalnie zasnąć, albo dzisiaj mnie oddychałem, bo jeszcze miałam w ogóle bezdych jakiś nocny. Jakby cały, mówić, cały wachlarz takich problemów związanych z tym, jak to ciało reaguje. Ono nie jest przystosowane do życia na tej wysokości.
2: Być może widziałaś tych, którzy tam zostali.
1: Te ciała to jest element tej góry. Widziałam 3 ciała w trakcie swojej wspinaczki, z czego nie miałam, w jednym przypadku nie miałam świadomości, że ten człowiek nie żyje. Sytuacja była taka, że wychodziliśmy z obozu 3 do obozu 4, czyli do przyłęczy południowej. Miałam za sobą właściwie tylko jednego z przewodników, z takiego bardzo sympatycznego Jangbu. No i idziemy sobie tam po tej linii poręczowej, wchodzimy. Ja widzę, mijam namiot. I widzę, że ten namiot jest cały otwarty i w tym namiocie ktoś leży i ma tak bardzo specyficznie te nogi, tak, one tak spadają mu te nogi, rozlałażą się. I mówię, słuchaj, Jack, bo może tam podejdziemy, może gość potrzebuje pomocy i może mu, nie wiem, trzeba odpalić kuchenkę, zrobić trochę wody. Jakiś taki, rodzi się w człowieku coś takiego, że chce pomóc, bo nie wiesz, w jakiej ty będziesz sytuacji też i chciałbyś, żeby ktoś ci po prostu pomógł. I Jack mówi, nie, idziemy dalej, do góry. No ale weź, chodź mu pomożemy, no zobaczymy, no chodź, chociaż zobaczymy do namiotu, co się dzieje. A on mnie pcha dalej do góry, idziemy do góry, więc rezygnuję i idę do góry. Jak się potem okazało, to był Rosjanin, który wchodził na górę, zdobył szczyt, ale wchodził bez szerpy i umarł z wycieńczenia. Umarł, bo był tak zmęczony, że nie był w stanie sobie właśnie zrobić napoju, że odpuścił, że nie zjadł odpowiednio. Wyczerpanie, wycieńczenie na tej górze jest śmiertelne, może być śmiertelne. W ogóle wiesz, jak się widzi te ciała, to ja w pierwszej kolejności sobie myślałam o tej rodzinie, nie? Która została, bo nie myśli się o tym człowieku, on już dla niego to jest bez różnicy. Ale myśli się o tej rodzinie, kogo on osierocił, kogo zostawił tutaj, czy zabezpieczył swoją rodzinę, czy przewidział to, że tak.

0: to się może skończyć. I prawda jest taka, że jak się jeździ w góry wysokie, to niestety trzeba wszystkie formalności takie poważne wypełnić. Ja miałam testament spisany, wiedziałam, co chcę, żeby się stało gdzieś tam z moim majątkiem, gdyby coś mi się stało. Przygotowałam moją rodzinę na to, łącznie z podaniem wszystkich haseł, numerów i tak dalej, do kont, żeby mieli dostęp. Napisałam upoważnienia właśnie różnego rodzaju. I wiesz, to jest tak jak z parasolem, nie? Nie chcesz, żeby padało, no to bierzesz parasol. Po prostu się przygotowujesz do tego.
1: Ta najważniejsza wiadomość, na którą czekali chyba wszyscy, którzy znali Miłkę, przyszła 22 maja 2018 roku.
0: Świadomość, że to się zaraz stanie, to miałam jak wchodziłam na szczyt i zaczęło wstawać słońce i ja zobaczyłam w ogóle miejsce, w którym jestem. I na mnie to dotarło, że to się właśnie dzieje w tym momencie, że ja na to tak długo czekałam i że to się teraz dzieje. Od razu mi się zaczęło chcieć płakać. Pamiętam, że słuchałam muzyki, bo ta muzyka mi jednak pomagała. Ja sobie te piosenki zamawiałam. To teraz chciałabym taką piosenkę posłuchać. O, ciach, jest. A one były legeryjnie, wiesz, wybierane. Więc to było też niesamowite. Ta muzyka mnie uruchamiała do tego wszystkiego, te widoki, które widziałam. I to było takie fajne. No.
2: Czego słuchałaś na przykład po drodze?
0: O, jest taka piosenka motywacyjna, taka do biegania, której używam, wiesz? I w tej piosence są teksty trenerów. Nie no, muszę ci ją przesłać, bo ona jest po prostu genialna. Tam są takie teksty, że that's your moment, you can do it, jakieś takie, wiesz? Ale ona jest taka bardzo podniosła, nie? Ja, tak jak ona mi leciała, to ja powiedziałam, tak, to jest mój moment, ja tam wejdę, ja zdobędę tą górę. Przez cały czas jeszcze też myślałam sobie, kurczę, żeby ta bateria się rozładowała na szczycie, bo mi się tak fajnie idzie na tej muzyce. I jak się stało? Bateria rozładowała się na szczycie. Taram! No, naprawdę. Now if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. This

jest tak, że można za nie mówić. I jak wiesz, to odjęło mi mowę. No, sam fakt bycia na szczycie najwyższej góry na Ziemi jest niesamowity. Poza tym jedna rzecz to jest to, jak tam jest, jakie są widoki, a druga rzecz jest taka, z jakimi emocjami to się wiąże, bycie na szczycie. To jest taki miks emocji, bo to jest szczęście, że się tam dotarło, duma, że się uzbierało fundusze na to. Taka duża świadomość, że trzeba wrócić na dół. Zmęczenie i to jest taki miks, niesamowity miks różnych emocji, które powodują, że po prostu jesteś najszczęśliwszy na świecie. I to jeszcze w najwyższym punkcie tego świata. Mam świadomość tego, że nie ma przede mną absolutnie żadnych granic. I to nie jest próżność, którą w sobie mam, tylko to jest obserwacja tego, co się stało. Wszystkie wyprawy kosztowały 500 000 zł. Wyobrażasz to sobie? 500 000 zł? A mnie się udało te pieniądze pozyskać, co jest dla mnie w ogóle jakąś abstrakcją dla pracownika tatowego. Taki mój przyjaciel się zapytał mnie, słuchaj, ty byś nie chciała jakoś tak łatwiej, mniej bezboleśnie tego przejść wszystkiego, wiesz, mogłabyś mieć kasę, wyobraź sobie, że masz strasznie dużo kasy i możesz tak 80 000 dolarów wydać lekką ręką. I wiesz co, ja pomyślałam sobie, nie, że w ogóle to by było bez sensu, bo to była moja droga. Tak moja droga miała wyglądać. Ja się nauczyłam tego, że jak ktoś mnie wyrzuca drzwiami, to wracam oknem, a jak oknem, to wracam drzwiami. Nauczyłam się tego, że trzeba za wszelką cenę próbować. I to wszystko dzięki sile marzeń. Chcę po prostu pokazać innym, że naprawdę siła marzeń jest w nas i żebyśmy ją koniecznie odkrywali. Absolutnie nie zamykajmy jej za drzwiami, mówiąc, że teraz jestem mamą, to już w ogóle nie powinnam pewnych rzeczy robić. Nie, nie powinno się przestawać marzyć.

0: Powtórka programu. Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
1: Językowe poradnie telefoniczne, prowadzone najczęściej na uczelniach, to takie infolinie, do których można się dodzwonić, by zadać pytanie językoznawcy. Wiem, że obecnie działają na pewno 3 takie poradnie w Wrocławiu, w Poznaniu i w Gdańsku. Być może jest ich więcej. Rozmowy, które tam się odbywają, wątpliwości, z którymi dzwonią użytkowniczki i użytkownicy języka, są trochę jak sejsmograf zmian kulturowych, społecznych, obyczajowych czy politycznych. Jasne, że pojawiają się tak zwane rytualne pytania, chociażby czy kakao można odmieniać, albo czy to prawda, że poszłem przestało być błędem. Kilkanaście lat temu, kiedy pracowałem w takiej poradni, usłyszałem opowieść, która mnie zaskoczyła. Otóż klientka pewnego banku, kiedy usłyszała „Dzień dobry, w czym mogę pomóc?”, poczuła się tym powitaniem urażona. Pani z banku zadzwoniła, by zapytać, czy rzeczywiście zwrot „w czym mogę pomóc” jest obraźliwy. W tym odcinku podcastu Łatwo powiedzieć spróbujemy się dokładnie przyjrzeć tej kwestii. Zacznijmy od nakreślenia kontekstu. Zwrot „w czym mogę pomóc” pojawia się najczęściej w komunikacji instytucjonalnej, wtedy, kiedy kogoś obsługujemy. Może to być komunikacja urzędowa, ale może być też firmowa. Może być kontakt bezpośredni, na przykład wchodzimy do sklepu i wtedy słyszymy „dzień dobry, w czym mogę pomóc”. Może to być także rozmowa telefoniczna. Co więcej, osoba, która wita nas tym zwrotem „w czym mogę pomóc”, najczęściej nie mówi tego z własnej woli, ponieważ ma to w scenariuszu rozmowy przygotowanym przez swoich przełożonych. Bardzo często w firmach i w urzędach są tak zwane skrypty obsługowe lub też standardy obsługi klienta czy petenta, w których zapisane są konkretne sformułowania na różne okazje. Problem w tym, że zwrot powitalny jest aktem grzecznościowym o funkcji strategicznej, co oznacza, że w pewnym sensie zdradza filozofię komunikacji, którą stosuje dana firma, albo sposób myślenia osoby, która tych zwrotów używa. Jeżeli zatem ktoś powie na przykład „proszę mi pozwolić to wyjaśnić”, to filozofia wypowiedzi jest nieco inna niż gdybyśmy powiedzieli na przykład „proszę mi pozwolić to wytłumaczyć”. No, różnica między wyjaśnić a tłumaczyć jest niewielka, ale jednak istotna z perspektywy relacyjności czy też dodatkowych skojarzeń, ponieważ mamy dość bogatą frazologię, w której tłumaczy się coś negatywnie, na przykład tłumaczyć coś komuś jak krowie na rowie, a zatem duża szansa, że czasownik „tłumaczyć” wywoła trochę inny efekt i odbiór bardziej negatywny niż czasownik „wyjaśnić”. Językoznawcy mówią „odezwij się, a powiem ci, kim jesteś”, „odezwij się, a powiem ci, jak myślisz, jak mnie traktujesz”. Pamiętajmy też, że wiele osób może interpretować nasze słowa wbrew naszym intencjom. Często zdarza się, że ktoś powie coś, co miało być neutralne albo pozytywne, a zostało odebrane negatywnie. Taka rozmowa codzienna „kochanie, czy wyprasujesz mi koszulę” może się skończyć interwencją komunikacyjną, czyli na przykład odpowiedzią „dopiero wtedy, kiedy użyjesz mojego imienia z dowodu albo z aktu urodzenia”. Tak wygląda komunikacja między wierszami, to znaczy wiele znaczeń przekazujemy nie wprost i te znaczenia możemy także przypisywać osobie, która do nas mówi lub się zwraca na piśmie. Pamiętam wydarzenie sprzed kilkunastu lat, które zmieniło mój sposób komunikacji ze studentami. Otóż po referacie, znakomitym referacie pewnej studentki, powiedziałem: „Pani Kasiu, świetny referat, doskonale pani przeanalizowała literaturę przedmiotu i przygotowała dla nas także materiały z wnioskami”. Natomiast studentka nie przyjęła tego komplementu i odpowiedziała: „Panie Tomeczku, pan też dzisiaj wygłosił wyborny wstęp do zajęć”. To „panie Tomeczku” dało mi do myślenia. Prawdopodobnie studentce nie podobało się to, że użyłem jej imienia w wersji zdrobniałej. Od tego czasu

uważam, jak mówię do studentów i studentek, i czy oni akceptują takie formy grzecznościowe. Przejdźmy jednak do obsługi klienta, ponieważ współcześnie funkcjonują w obsłudze klienta, czyli w komunikacji firm i urzędów, różne paradygmaty, które się historycznie nakładały. Pierwszy paradygmat, czyli sposób komunikacji, który możemy zastać w firmach czy w urzędach, to jest paradygmat feudalny. Ten sposób obsługi jest najstarszy i zakłada, że klient jest naszym panem, czyli oparty jest na podejściu służalczym. No i co ciekawe, pierwsze powitania odnotowane w literaturze, w poradnikach, nie były o pomaganiu, tylko były o służeniu. Na przykład poradnik, czy słownik właściwie polsko-niemiecki z lat 30. ma tytuł „Czym mogę służyć?”, prawdopodobnie pod wpływem języka niemieckiego, dlatego że tam jest ta wypowiedź po niemiecku „Womit kann ich dienen?”. Więc to jest punkt wyjścia naszych rozważań. Otóż w polskiej kulturze typowa strategia obsługowa to jest bycie czyimś służącym, czyli zakładanie, że klient jest dużo ważniejszy i jest naszym panem. I żeby nie być gołosłownym, przeczytam Państwu fragment wiadomości krawcowej do arystokratki, dla której ta krawcowa szyła pewnie piękną suknię, z końca XIX wieku. Proszę posłuchać tej służalczości. Wielmożna pani, stosownie do polecenia wielmożnej pani, poważam się zawiadomić, że robota, którą mi wielmożna pani powierzyć raczyła, jest już na ukończeniu i od jutra rana może być zabraną. Byłabym najchętniej odesłała ją sama, gdyby nie wyraźne życzenie wielmożnej pani, ażeby została u mnie aż do przyjścia jej służącego, który ma ją zabrać. Jej służącego. I cała wiadomość jest rozbudowana, ale kończy się w sposób następujący. Szczęśliwą będę, jeżeli praca moja zdoła zadowolić wielmożną panią i pozyska mi nadal jej łaskawe względy, o które pokornie upraszam, pozostając z winnym uszanowaniem wielmożnej pani najniższą sługą. I tu był podpis. Z tego zwrotu pożegnalnego, jakże rozbudowanego, pozostając z winnym uszanowaniem wielmożnej pani najniższą sługą, dzisiaj pozostało nam tylko z uszanowaniem, z poważaniem. Bardzo skróciły się te zwroty grzecznościowe, ale strategia służalcza czy paradygmat feudalny funkcjonuje do dzisiaj. Niektórzy nadal odbierają telefony i mówią, czym mogę służyć. Mamy przecież biuro obsługi klienta, czyli biuro służenia klientowi, i służbę cywilną, która przecież służy obywatelom. To nie jest pomoc cywilna, nie chodzi tu zatem o pomaganie, tylko właśnie o służenie. Niektórzy też piszą dość staroświecko w mailach czy w listach, pozostaje do usług na końcu wiadomości właśnie. W razie pytań pozostaje do usług, tak brzmi najczęściej dziś ten zwrot. Po wojnie pojawił się drugi paradygmat, który nie wyparł tego pierwszego, tylko był jego konkurentem. Nazwijmy go sobie paradygmatem protekcjonalnym. W komunikacji w czasach PRL ten paradygmat pojawił się w sklepach, ale bardzo szybko także dotarł do służby zdrowia. To są wypowiedzi w stylu czego, niech wybiera, niech się zastanowi, niech wyjdzie. Kojarzymy ten styl bezosobowy albo trzecioosobowy. On był bardzo protekcjonalny, no i pokazywał tak naprawdę, że ten klient czy petent, który się zjawia w danej przestrzeni instytucjonalnej, jest intruzem, jest niemile widziany, być może nam przeszkadza nawet w spędzaniu dobrze wolnego czasu. Świetną ilustracją paradygmatu protekcjonalnego jest film „Pora umierać”, gdzie Danuta Szaflarska wchodzi do przychodni, lekarka mówi niech wejdzie i siądzie, właśnie w tym tonie protekcjonalnym. Starsza pani, którą gra Danuta Szaflarska, zdziwiona patrzy lekarce głęboko w oczy i mówi „Słucham pani doktor”. Kiedy lekarka powtarza swoją protekcjonalną wypowiedź, Danuta Szaflarska chlapie drzwiami, powiedziawszy wcześniej „a niech się pocałuje”. Tutaj pojawia się miejsce, gdzie plecy, jak mawiał Edmund Niziurski, tracą swą szlachetną nazwę. Więc wróćmy do naszego wątku obsługi klienta. Paradygmat protekcjonalny pojawił się w dobie PRL, no i był związany z niegrzeczną, dość oschłą, arogancką obsługą klienta, przede wszystkim w urzędach, natomiast w sklepach także się pojawił i pewnie dzisiaj znaleźlibyśmy także przykłady takiego językowego zachowania. W okresie transformacji, czyli jesteśmy już pod koniec lat 90. XX

0: wieku, pojawia się w Polsce trzeci paradygmat, trzecia filozofia obsługi klienta. Nazwijmy ten model paradygmatem paternalistycznym. Zresztą podejście paternalistyczne jest całkiem słuszne w czasach, kiedy cała rzeczywistość się uwalnia, zarówno gospodarcza, jak i kulturowa. Pojawiają się nowe sklepy wielkopowierzchniowe, wielkie hipermarkety i w tych hipermarketach zaczyna się powtarzać zwrot grzecznościowy, o którym dzisiaj mówimy, czyli w czym mogę pomóc. Jest to zapożyczenie z języka angielskiego. How can I help you? Albo how may I help you? Mówiło się po angielsku, czy mówi się po angielsku. I ten napis pojawia się w różnych wersjach na koszulkach osób obsługujących, pomagających zorientować się w tych wielkich sklepach Polakom, którzy są przyzwyczajeni co najwyżej do supermarketów. Proszę zwrócić uwagę, że wtedy można było przyznać chyba, że wszyscy byliśmy zagubieni. W związku z tym ta pomoc, nadopiekuńcza pomoc, paternalistyczna pomoc, pełniła swoją konkretną funkcję. No i ten zwrot z czasów właśnie transformacji funkcjonuje do dzisiaj. On zyskał największą popularność, czyli rzeczywiście wygrywa konkurencję z przedwojennym, czym mogę służyć. Wygrywa na szczęście także konkurencję z tym hamletowskim, ale raczej przez CH bym to napisał. Chodzi o słowo pochodzenia biblijnego ham, a nie hamlet. Z tym hamletowskim czy hamletycznym, protekcjonalnym, czego albo co się tak patrzy, niech wybiera. I takiego zdania są też językoznawcy, którzy odpowiadają na pytania w poradniach, w poradni językowej PWN. Na przykład Mirosław Bańko, profesor językoznawca, odpowiada, że w gruncie rzeczy to w czym mogę pomóc jest o niebo lepsze od tych zwrotów powitalnych czy jakości obsługi w czasie PRL. W związku z tym powinniśmy się cieszyć, że tak w sklepach dzisiaj uprzejmie do nas się zwracają.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piechot.
0: Można chyba zatem sformułować hipotezę, że zwrot w czym mogę pomóc przestał się przyjmować z powodów kulturowych, to znaczy jest zapożyczeniem obcym naszej kulturze, w naszej kulturze opartej na obsłudze służalczej czy tej feudalnej. Pomaganie zmienia perspektywę i wywyższa nieco osobę, która pomaga. W przeciwieństwie do kultury anglosaskiej, gdzie ten zwrot jest naprawdę bardzo grzeczny, uprzejmy, nawet pamiętają Państwo, jeżeli Państwo oglądali, jeżeli nie, to zachęcam, serial Nowy Amsterdam, gdzie lekarz, dr Max, czyni sobie z tego pytania, w czym mogę pomóc, filozofię życiową i filozofię swojego szpitala i zadaje to pytanie zarówno pracownikom, jak i pacjentkom czy pacjentom i na podstawie tego pytania wprowadza zmiany. Tymczasem w naszej kulturze ten zwrot się przestał przyjmować i mam podejrzenia, kiedy. Otóż jest taka scena, jest taka polska odpowiedź kinematograficzna na angielskie pomaganie, kiedy w filmie Poranek Kojota dwóch gangsterów przychodzi do głównego bohatera i on z taką radosną, uliczną frazą ich pyta, w czym wam mogę pomóc, chłopaki. Panowie gangsterzy odpowiadają w spuszczeniu sobie, no, w wolnym tłumaczeniu, łomotu. No i dochodzi chyba nawet w tej sytuacji do pobicia. Od tego momentu zaczynamy faktycznie zauważać w Polsce obecność tak zwanych mistrzów ciętej riposty, czyli osób, które w obsłudze klienta nie akceptują tego zwrotu, próbują ironizować, odpowiedzieć żartem, czasem agresywnie lub wulgarnie i zamiast odpowiedzieć, w czym im można pomóc, mówią na przykład w skoszeniu trawnika, w zmyciu okien, w wyprowadzeniu psa, w nakarmieniu kota. Dowodem tej perspektywy krytycznej jest wpis z poradni językowej PWN z 2014 roku, w którym ktoś pisze tak. Nie znoszę, kiedy zaraz po wejściu do sklepu ekspedienci pytają mnie, w czym mogę pomóc. Nawet na dworcu kolejowym w Międzyzdrojach chodzą wynajęte studentki w jaskrawych kamizelkach z takim właśnie napisem. Gdzie się nie ruszyć, ktoś oferuje mi pomoc. Czy jest to właściwe zapytanie w takich sytuacjach? Pyta korespondent lub korespondentka. Czy nie dałoby się powiedzieć prościej albo grzeczniej? Chyba pojawiały się problemy w polskich sklepach, zwłaszcza w dużych sklepach, z tym powitaniem i z agresywnymi lub krytycznymi reakcjami klientów, ponieważ jedna z sieci drogeryjnych wprowadziła dwa kolory koszyków. To była słynna sprawa, słynna historia. Jeżeli nie orientujemy się w kosmetologii, nie wiemy, czym się różni eyeliner od smokey eye, bierzemy czerwony koszyk i w

Wszyscy wtedy próbują nam pomóc, próbują się nami zająć i odpowiednio doradzić. A jeżeli znamy tę różnicę, wiemy, że półki w kolorze różowym są adresowane do kogoś innego niż półki w kolorze niebieskim, bierzemy czarny koszyk i nikt nam nie pomaga. Ciekawe, jak zakończył się ten eksperyment, nie jestem pewien, czy te koszyki w sieciówce, o której mówię, jeszcze funkcjonują. Skala takich negatywnych reakcji musiała być jednak duża. Ten telefon, który odebrałem kilkanaście lat temu w poradni telefonicznej, nie był jednostkowy, ponieważ w słowniku, dokładnie w wielkim słowniku języka polskiego, to jest obecnie najlepszy, najbardziej rozbudowany i na bieżąco aktualizowany słownik, pojawiła się adnotacja, że zwrot "w czym mogę pomóc" może być przez wiele osób oceniany negatywnie, co oznacza, że musimy uważać na to, by kogoś nie urazić, jeżeli chcemy zaoferować mu właśnie pomoc w tym paternalistycznym, nadopiekuńczym paradygmacie obsługi klienta. Domyślam się, że chodzi tutaj o sytuacje ogólnosprzedażowe, no bo raczej jeżeli dzwonimy na przykład na pogotowie albo do TOPR, albo przychodzimy do mechanika, no to jednak mamy problem i wtedy ktoś powinien się jednak odezwać właśnie w tym stylu i nie powinno to nikogo razić. Na koniec przyjrzyjmy się problemowi z perspektywy ilościowej. Niedawno przeprowadziłem ankietę w trzech bankach, w której udział wzięło ponad 160 osób, pracowników placówek infolinii, czyli to byli pracownicy i pracowniczki, które odpowiadają na pytania klientów, kontaktują się z nimi bezpośrednio. No i 75% osób badanych powiedziało, że rzeczywiście spotyka się w pracy z mistrzami ciętej riposty. Wiele osób średnio raz na tydzień tak właśnie reaguje. Sam zwrot tych pracowników przeze mnie badanych raczej nie drażni, no ponieważ używają go dość często właśnie ze względu na ten obowiązek zawodowy. Od badanych osób dowiedziałem się także, co odpowiadają mistrzowie ciętej riposty. To ciekawe, czy są grzeczni, czy ironiczni, złośliwi, cyniczni, a może agresywni. Okazuje się, że tych grup jest kilka i typy odpowiedzi są naprawdę różne. Przede wszystkim jest grupa osób, którym prawdopodobnie nic się nie podoba, ponieważ reagują źle na samo powitanie "dzień dobry". Kiedy słyszą "dzień dobry" w banku, być może są uprzedzeni po prostu do bankowości, odpowiadają najczęściej: "ten dzień nie jest dobry, a skąd pani wie, że dzień jest taki dobry, proszę mi nie mówić, co jest dobre, nie taki dobry, muszę czekać, aż się pani ogarnie, dla kogo dobry, dla tego dobry". Takich wypowiedzi mam bardzo dużo. Dziwne, dzień dobry przecież nie oznacza, że mamy dzień dobry, jest to po prostu powitanie. Po drugie, są osoby, które źle reagują na to "dzień dobry", także dlatego, że przeżywają jakiś trudny moment w swoim życiu. Jedna z badanych ekspertek bankowych powiedziała, że to pytanie na pierwszej linii frontu użyła takiego określenia. Dla niej ten kontakt jest rzeczywiście mocno niebezpieczny, ma takie odczucie kontaktu wojennego. No w każdym razie to powitanie coraz częściej jest krytykowane, czy spotyka się ze złymi reakcjami osób, które przychodzą na przykład w sprawach spadkowych, mają w dłoni akt zgonu i słychać wtedy komentarz w stylu: "a pomoże mi pani odzyskać męża albo tatę". Więc widzą państwo, że nie jesteśmy w stanie panować nad emocjami w sytuacji stresowej i wtedy dosłownie zaczynamy interpretować nawet grzeczne, uprzejme wypowiedzi bez względu na to, jak one są mówione i przez kogo. Teraz grupa trzecia osób, które reagują negatywnie, odnoszą się już bezpośrednio do tego powitania "w czym mogę pomóc". Te osoby odbierają to tak, jakby ekspertka czy ekspert w banku przypisywał im jakiś rodzaj dysfunkcji, jakiś rodzaj niepełnosprawności, to takiej rozumianej fizycznie. Odpowiedzi, które się wtedy pojawiają, to na przykład: "a co, ja inwalida jestem, że trzeba mi pomagać? Czy ja wyglądam, jakbym potrzebował pomocy? Pomoc to mi mogą w szpitalu. O, nie wiedziałem, że trafiłem do MOPS". Tak mniej więcej wypowiadają się osoby z tej grupy. Po czwarte, wyraźny, silny typ osób, którym nie podoba się to powitanie, odbiera to ironicznie i odpowiada, rzucając fizyczne wyzwanie. Tak mniej więcej to jest interpretowane, czyli na przykład: "dzień dobry, w czym mogę pomóc?" Słyszy taka osoba i odpowiada: "dam pani lewarek i proszę iść mi pomóc wymienić koło w samochodzie", albo: "mam tonę węgla do zrzucenia", albo: "może mi pani dom posprzątać albo umyć samochód", i tak dalej, i tak dalej. Są tam propozycje w stylu spełnienia życzeń złotej ryby,
rybki, czyli robienie zakupów.

0: wnoszenie zakupów, zawożenie dzieci do szkoły, bardzo dużo wypowiedzi tego typu także w badaniu odnotowałem. Kolejna grupa mistrzów ciętej riposty odbiera ten zwrot powitalny dosłownie i domaga się spełnienia finansowych marzeń. Mówią wtedy takie osoby: a w czym mi może pani pomóc? Przecież wiadomo, że chcę pieniędzy, albo chciałbym wypłacić 1 000 000 złotych. Czy może pani mi w tym pomóc? Albo chciałbym kredyt bez odsetek. Da mi pani taki kredyt? Niestety w grupie mistrzów ciętej riposty pojawiają się też osoby, które wyraźnie narzucają seksualną interpretację tego powitania. Może z takich bardziej przyzwoitych zacytuję tylko wymianę w stylu: teraz to nie, ale po pracy wieczorem pomóc mi pani może na pewno. Jak państwo widzą, to już jest poniżej wszelkiego poziomu i jeszcze raz przypomnę, że przecież zwrot powitalny jest najczęściej narzucony przez firmę i ta osoba nie jest temu winna, więc zachowanie to jest niedopuszczalne w każdym wymiarze. No i ostatnia grupa osób, które źle reagują na pomaganie, to są osoby, które wyczuwają jednak, że w naszej kulturze powinno się służyć, a nie pomagać. Odpowiadają wtedy na: w czym mogę pomóc? Nie potrzebuję pomocy, pan mi w niczym nie może pomóc. Pomóc to ja mogę bankowi. Ma pan to zrobić, a nie pomagać, przecież za to pani lub panu płacę. No dobrze, mogą państwo zapytać, jak w takim razie witać człowieka, który do nas przychodzi lub dzwoni? Wydaje mi się, że dobrze to pokazać na przykładzie rozmowy telefonicznej. Przecież ten zwrot powitalny ma ułatwić obsługę klienta, czyli ma przyspieszyć rozmowę, skrócić czas obsługiwania. No i problemem jest to, że on się pojawia zaraz po powitaniu. Gdybyśmy wprowadzili taką zasadę, zresztą jest to zasada grzeczności związana z rozmową telefoniczną, że najpierw odbierając telefon się przedstawiamy, a później robimy pauzę i czekamy na odprzedstawienie się tej drugiej strony, to ta osoba powinna sama podać powód kontaktu. A zatem jeżeli ktoś by zadzwonił do jakiejś instytucji, ta rozmowa powinna rozpoczynać się od: dzień dobry, Anna Nowak, urząd taki i taki. No i robimy pauzę, czekamy, ta druga strona się odprzedstawia, więc mówi: dzień dobry, Katarzyna Kowalska, dzwonię, ponieważ chciałam zapytać. I w tym kontekście nie potrzebujemy w ogóle zwrotu, w którym mamy dowiedzieć się o powodzie kontaktu. Ja tę technikę nazywam metodą na purchawę, ponieważ czekamy rzeczywiście, aż pęknie ta druga strona i się odprzedstawi, a gdyby się to nie udawało, to możemy jeszcze dopytać, na przykład mówiąc: słucham, możemy dorzucić jedno słowo i wtedy ta osoba się odezwie. Bardzo mi miło było państwu o tym opowiadać. To jest bardzo ciekawy temat i mam nadzieję, że obsługa klienta w Polsce będzie się zmieniać na jeszcze bardziej elastyczną. Być może są tacy, którzy potrzebują pomocy i im powinniśmy pomagać. To są osoby, które nie czują się dobrze czy pewnie w sytuacji, w której się znalazły. Mówmy do nich zatem: dzień dobry, w czym mogę pomóc? Ale poszukajmy także innych możliwości nawiązywania relacji. Możemy przecież zapytać, co pana do nas sprowadza, albo czym się będziemy zajmować, albo po prostu uśmiechnąć się, nawiązać kontakt wzrokowy, powiedzieć dzień dobry i czekać. Do usłyszenia następnym razem.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów. Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jak wyznał, to niezwykłe uczucie. Andrzej Poczobut otrzymał order Orła Białego. Najpierw premier Kanady, potem Wielkiej Brytanii. Kuluarowe rozmowy Donalda Tuska przy okazji szczytu w Armenii. Strażacy opanowali pożar byłej fabryki drutu w Gliwicach. Nikt na

0: częściej nie ucierpiał. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. To ogromny zaszczyt, tak powiedział Andrzej Poczobut po odebraniu od prezydenta Orderu Orła Białego. To najwyższe odznaczenie, jakie można otrzymać w Polsce. Zostało mu wręczone w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych.
1: To jest niezwykłe uczucie. Ja mówię, no mam dużą tremę, dlatego że jakby taka dosyć ciężka dla mnie sytuacja, wiecie, z jednego świata do drugiego świata. Jeszcze do siebie nie doszedłem, ale zdaje się, że głupot nie powiedziałem żadnych.
0: Andrzej Poczobut wraca do Polski jako zwycięzca, mówił w czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki.
2: Dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki był gotowy pójść do więzienia. Nie uciekł, poszedł do więzienia, spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca.
0: Orderem Orła Białego zostali też odznaczeni dyrygentka Agnieszka Duczmal, reżyser Lech Majewski i działaczka opozycji antykomunistycznej Hanna Łukowska-Karniej. Tymczasem, jak informuje Kancelaria Prezydenta, Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Politycy rozmawiali telefonicznie. Prezydent chce do 2030 roku zmienić konstytucję. Karol Nawrocki powołał radę, której członkowie będą pracować nad założeniami ustawy zasadniczej. Premier takiej potrzeby nie widzi i apeluje, by prezydent i opozycja zaczęli przestrzegać obowiązującej konstytucji. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Polskim Radiem 24 podkreślił tymczasem, że polskie społeczeństwo mocno się spolaryzowało przez lata, dlatego stworzenie nowej ustawy zasadniczej byłoby niemożliwe. Jak dodał, nie ma już instytucji, która dążyłaby do porozumienia między zwaśnionymi stronami.
3: Instytucjonalnie, to jest zapisane w Konstytucji właśnie 97 roku, taką rolę powinien odgrywać prezydent. A już prezydent Duda, który był jednoznacznie partyjny, pisowski, to był kłopotem w takim moderowaniu debatą i poszukiwaniem kompromisu, no a prezydent Nawrocki wręcz definiuje się jako główny wróg rządu, koalicji demokratycznej, no jakim on może być tu arbitrem, czy jakim może być tutaj moderatorem.
0: W skład Prezydenckiej Rady do Spraw Nowej Konstytucji weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Za nami kolejne spotkanie premiera Donalda Tuska w kuluarach 8. szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Armenii. Z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem, szef polskiego rządu rozmawiał o bezpieczeństwie, relacjach transatlantyckich i gospodarce. Dobre, konkretne rozmowy, podsumował Donald Tusk w mediach społecznościowych. Wcześniej polski premier spotkał się z premierem Kanady, Markiem Carneyem. Tematem rozmowy była współpraca gospodarcza, energetyczna i militarna. Szczyt w Armenii odbywa się pod hasłem budowanie przyszłości, jedność i stabilność w Europie. Bierze w nim udział 48 szefów państw i rządów. Strażacy opanowali pożar w dawnej fabryce drutu w Gliwicach. Nikt nie został poszkodowany. Działania gaśnicze na miejscu są kontynuowane, ale część jednostek strażaków wraca z powrotem do jednostek. Z pomiarów powietrza wynika, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Pożar na terenie dawnej fabryki drutu wybuchł wczoraj przed godziną 20. W kluczowym momencie akcji z żywiołem walczyło prawie 70 zastępów straży pożarnej. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. W związku z trwającą akcją w rejonie ulic Dibuła i Jana Śliwki w Gliwicach wprowadzono czasowe ograniczenia ruchu i wyłączenia ulic. A w całej Polsce obchodzony jest dziś Dzień Strażaka. Przypada on 4 maja, w dniu wspomnienia świętego Floriana, patrona strażaków. Od kilkunastu lat dzień ma charakter święta zawodowego ustanowionego przez Sejm, które obchodzą druhowie OSP i strażacy zawodowi. Były strażak zawodowy Marcin Ostrowski, który dziś działa w OSP, wskazuje, jak na przestrzeni lat zmieniła się rola i zadania strażaków.
4: To, czy jesteśmy strażakami, to jest taka nazwa ogólna. Każdy z nas jest strażakiem, gasi pożary, ratuje koty z drzew, pomaga osobom uwięzionym gdzieś w wypadkach samochodowych, czyli robi takie podstawowe rzeczy, natomiast później ta kariera zawodowa już się rozwija, czyli musi sobie taki strażak, przychodząc do służby, wybrać kierunek.
0: Poza służbą wielu strażaków pracuje jako specjaliści w swoich dziedzinach, w ochronie środowiska, jako ratownicy medyczni czy zawodowi kierowcy.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Choć za nami dość ciepła noc, w Ustce o godzinie 5 było aż 18 stopni, to w Tatrach i

0: Bieszczadach jeszcze przez pół godziny obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkiem. A po słonecznej i ciepłej majówce początek tygodnia również z wysoką temperaturą. Dziś na przeważającym obszarze zobaczymy od 24 do 27 stopni. Ale na północy i zachodzie ochłodzi się, przybędzie chmur i tam należy spodziewać się przelotnego deszczu i burz. I tam temperatura w dzień od 20 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na południu kraju i w czasie burz porywisty.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest teraz dobra lub bardzo dobra, a ze źródeł odnawialnych pochodzi 32% energii elektrycznej. Od 11 do 16 zalecane jest zwiększenie zużycia w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. A w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, przeważnie duże, w niektórych miejscach średnie lub małe.
1: Klimat.
2: Dzień dobry, 6:06 na zegarach, poniedziałek, 4 dzień maja 2026 roku. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że przez tę, co prawda krótką, ale majówkę odpoczęli Państwo choć nieco, zjedli coś smacznego, spędzili aktywnie czas, no i niestety musimy wrócić do pracy. Przed nami 124 dzień roku. Słońce wschodzi o 5:01, zachodzi o 26. Dzień trwa 15 godzin i 5 minut. A imieniny obchodzą Florian, Grzegorz, Michał, Monika i Władysław. Najlepsze życzenia Państwu składamy. A składają te życzenia i witają się z Państwem. Po drugiej stronie szyby są Justyna Błońska, Anna Pałdyna, Mateusz Dziekoński, a w sekcji informacje Rafał Boguta i Aleksandra Augustyniak. Powiedzieć, że to team wybitny, to mało powiedzieć. Ja się nazywam Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry, a z nami będą także goście. Po 7:07 Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Po 8:07 Marek Krawczyk, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego z Polski 2050. Na koniec po 8:33 będzie z nami jeszcze dr Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka z Uniwersytetu WSB Merito. Oczywiście my, dorośli, myślimy o końcu majówki i o powrocie do pracy, ale młodzież myśli o maturach, które dzisiaj startują. Startuje ten czas, że zakwitły kasztany, więc czas na matury. A jak matury, to jeszcze po 7:40 będziemy mieli połączenie z Jakubem Bargiełem, dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława Broniewskiego w podwarszawskim, chociaż trudno z tym podwarszawskim, w Błoniu w każdym razie. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na cały dzisiejszy nasz poranek, a zaczynamy go jak zwykle od kalendarium historycznego.
3: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
4: Ich bin ein Berliner.
5: Jeśli nam pomożecie, to...
6: Habemus Papam.
7: My, naród.
8: We, the people.
9: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
10: W nocy z 4 na 5 maja w 1863 roku podczas powstania styczniowego wojska polskie pokonały Rosjan pod Stokiem, odnosząc jedno z największych polskich zwycięstw podczas tego powstania.
11: Zwycięstwo pod Stokiem to zasługa utalentowanego dowódcy Ignacego Mistkowskiego. Niestety w następnej bitwie ten dowódca zginął.
10: Przypomniał redaktor Andrzej Sowa. Dziś 116. rocznica urodzin dziennikarza, publicysty i krytyka muzycznego Jerzego Waldorfa.
12: Najważniejszą dla mnie sprawą była na wiele lat muzyka, do czego przysłużyli się bracia komuniści, ponieważ pierwsze dwie książki napisałem jeszcze przed wojną i podczas wojny, ale później nie dano mi już pisać, tylko pozwolono mi w radio mówić.
10: Był inicjatorem kontynuowanej do dziś zbiórki na odnowę zabytkowych grobów warszawskich starych Powązek. W roku 1915 urodził się Florian Marciniak, współzałożyciel i pierwszy naczelnik Szarych Szeregów.
13: W momencie, kiedy Niemcy zniszczyli nam państwo, on przywiązywał niesłychaną wagę do sprawy funkcjonowania prawa polskiego. Właśnie z tego względu, że ta ciągłość

0: które powstawało, leży w kraju, nie gdzieś na emigracji.
1: Mówił Stanisław Orsza-Broniewski, późniejszy naczelnik Szarych Szeregów. Marciniak został aresztowany przez gestapo w maju 1943 roku. Zginął w obozie w Gross Rosen 20 lutego następnego roku. Dziś swoje 76. urodziny obchodzi muzyk Bogdan Gajkowski, znany pod scenicznym pseudonimem Kapitan Nemo.
2: To do niej wciąż płynie.

jest jednym z prekursorów nurtu New Romantic w polskiej muzyce. W roku 1960 przyszła na świat piosenkarka Beata Kozidrak. Jest wokalistką zespołu BAIM, którego nazwa to akronim inicjałów członków pierwszego składu grupy.

0: Artystka wydała także 5 solowych albumów. 4 maja w roku 1979 Margaret Thatcher została pierwszą kobietą premierem w historii Wielkiej Brytanii. Tego dnia, nawiązując do słynnego cytatu z filmu Gwiezdne Wojny, jej partia zamieściła ogłoszenie w The London Evening News o treści May the Fourth be with you, Maggie, czyli niech moc będzie z tobą, Maggie.
1: The Russians said that I was an iron lady. They were right. Britain needs an iron lady.
0: Była też najdłużej urzędującym brytyjskim premierem w XX wieku. 45 lat temu swoją premierę miał film Miś w reżyserii Stanisława Barei.
2: Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo.
0: Główną rolę prezesa klubu sportowego Tęcza Ryszarda Ochuckiego zagrał Stanisław Tym.
3: Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
0: Pierwotne nazwisko głównego bohatera filmu miało brzmieć Nowochucki, jednak zostało zmienione z powodu interwencji cenzury. 4 maja w roku 1998 premierę miał album Ostateczny krach systemu korporacji grupy Kult.

0: Kalendarium historyczne.
1: Upewnię się, ale zdaje się, że jak zawsze Szczepan Pawłosek przygotował to kalendarium historyczne. Zgadza się, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
0: Przegląd prasy.
1: W przeglądzie prasy pierwsza strona dzisiejszej Gazety Wyborczej. Bohater i człowiek niezłomny Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Jest coś, co łączy nas wszystkich i to jest polskość i to jest piękne, mówił Andrzej Poczobut. A w Gazecie Wyborczej znajdą państwo czterostronnicowy, niezwykle długi, dawno nie widziałem w prasie tak długiego wywiadu, rozmowę z Andrzejem Poczobutem właśnie, którą przeprowadza Bartosz Wieliński, przyjaciel Andrzeja, który, jak państwo też widzieli, osobiście odbierał Poczobuta na granicy, między innymi ze względu na konieczność identyfikacji Andrzeja Poczobuta w trakcie tej wymiany więźniów. Dwa może fragmenty takie, które na szybko znalazłem dla państwa. Czy w 2021 roku spodziewałeś się, że cię aresztują, pyta Bartosz Wieliński. Andrzej Poczobut odpowiada.

0: nam. Oczywiście wiedziałem, że to nieuchronne, gdy usłyszałem wypowiedź Łukaszenki, że Polska chce przyłączyć fragment terytorium Białorusi. Prokuratura Generalna wydała wtedy KGB formalne polecenie, by operacyjnie rozpracować mniejszość polską. Oczywiście rozpracowywali nas od dawna, ale wtedy zaczęło szykować się wszystko zaczęło się szykować do rozprawy z nami. I nie myliłem się, w sprawie karnej przeciwko mnie też piszą bzdury o przyłączeniu terenów do Polski. Poczobu to opowiada także o uwięzieniu w białoruskim więzieniu, ale te fragmenty, do tych fragmentów odsyłam już Państwa do Gazety Wyborczej. Może w kolejnych przeglądach prasy uda nam się jeszcze do tego wywiadu wrócić. Bo teraz pierwsza strona Rzeczpospolitej. Okazuje się, że krajowy system e-faktur nie jest taki straszny. Po pierwszym miesiącu e-fakturowania na masową skalę widać wyraźnie. Katastrofy nie było, a setki tysięcy firm korzystają z systemu codziennie, ale niektóre wciąż mają problemy z jego wdrożeniem, tak pisze Paweł Rochowicz na jedynce dzisiejszej Rzeczpospolitej. Czarne scenariusze się nie sprawdziły. Rządowy system przetwarzający dokumentację wszystkich biznesowych transakcji w Polsce działa bez zakłóceń. W kwietniu obowiązek jego stosowania objął około 1,5 miliona przedsiębiorców, czyli większość realnie. Pod koniec kwietnia Ministerstwo Finansów, jak przekazało, codziennie od 355 do 411 tysięcy firm wystawiało w tym systemie ponad 5 milionów faktur. Duże firmy zamówiły taką globalną przebudowę u globalnych dostawców, którzy realizowali podobne zamówienia w innych krajach Unii Europejskiej, zauważa Agnieszka Smolińska-Wiśnioch, doradczyni podatkowa. Takich problemów nie miały małe przedsiębiorstwa. Jak podkreśla właścicielka jednego z biur rachunkowych, już w marcu połowa z jej klientów używała krajowego systemu e-faktur. W korzystaniu z tego systemu zdarza się wprawdzie jeszcze wiele pomyłek po stronie przedsiębiorców, jednak do końca 2026 roku ustawa o VAT przewiduje niestosowanie kar za błędy. Minister finansów Andrzej Domański przyznał niedawno, że jego resort rozważa wydłużenie tego moratorium na kolejny rok. To jeszcze mamy 20 sekund, to jeszcze pozostańmy przy jedynce Rzeczpospolitej, a tutaj smartfon zamiast drona, 5 miliardów złotych na komunię. Choć obejmuje coraz mniej dzieci, pierwsza komunia pozostaje jednym z największych sezonów sprzedaży w Polsce. Łączne wydatki sięgają już ponad 5 miliardów rocznie od organizacji przyjęć po prezenty. Same obiady to koszty rzędu 2-3 miliardów, a niemal 41% wydaje na nie od 5 do 10 tysięcy złotych. Do tego dochodzą upominki, najczęściej pieniądze, które wybiera już 57% gości. Na drugim miejscu jest biżuteria, 21%, symbole religijne, 17,9%, a na dole stawki sprzęt sportowy bądź rower, 11,5%. Pamiętam, jak my się cieszyliśmy w latach 90. na przeróżne prezenty komunijne. Największą popularnością cieszą się smartfony, konsole, laptopy, smartwatche, a także hulajnogi elektryczne. Jan Pachlowski z nami, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Cześć Janie.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dobry wieczór z mojej perspektywy.
0: Dobry wieczór. Donald Trump informuje, że wycofanie amerykańskich wojsk z Niemiec przez Pentagon będzie znacznie szersze niż wskazywano zaledwie dwa dni wcześniej. Najnowsze komentarze prezydenta zaostrzają spór z niemieckim kanclerzem Friedrichem Mercem, który w zeszłym tygodniu stwierdził, że Waszyngton jest upokarzany przez Iran. To wiemy, jak bardzo wzrośnie ta liczba z 5 tysięcy do ilu wycofywanych żołnierzy?
1: Przede wszystkim to jest temat bardzo złożony i też chciałbym podkreślić, że bardzo szeroko komentowany w Stanach Zjednoczonych, komentowany od strony amerykańskiej, ale też komentowany od strony właśnie europejskich, tutaj tych wszystkich wiadomości, które docierają do nas z tej naszej perspektywy zaoceanicznej. Zebrałem dla Państwa te moim zdaniem najważniejsze, które miały miejsce w ostatni weekend, bo te informacje takie potwierdzające, że do tej redukcji ma dojść. Takiego bym tutaj hasła jeszcze jednak użył. To one pojawiły się w piątek. I tutaj przypomnę również Państwu, bo trzeba wyjść od tego, że w Europie stacjonuje około 80 84 do około 85 tysięcy amerykańskich żołnierzy. I tutaj też Pentagon podkreśla, że jak dojdzie już do tej redukcji zapowiadanej, mówimy tutaj o liczbie 5 tysięcy żołnierzy, to w Niemczech nadal

0: pozostanie ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych. Też przypomnę Państwu ten komunikat. Sekretarz obrony nakazał wycofanie z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja ta jest wynikiem gruntownego przeglądu układu sił Departamentu Obrony w Europie. Przewidujemy, że proces wycofywania zostanie zakończony w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Czytamy w tym komunikacie. I tak jak mówiłem, że jest to kwestia złożona, to tutaj pierwsza sprawa jest taka, że ustawa obronna uchwalona przez Kongres w zeszłym roku ogranicza możliwość Departamentu Obrony w zakresie redukcji liczebności sił amerykańskich w Europie poniżej poziomu 76 tysięcy żołnierzy. I tutaj też europejskie dowództwo USA nadzoruje amerykańskie operacje wojskowe w całej Europie i we współpracy oczywiście z sojusznikami NATO. I dwa dni po tych pierwszych informacjach, które Państwu przedstawiliśmy, o tą kwestię został zapytany Donald Trump. Odpowiedział szybko, krótko i zwięźle. Posłuchajmy.
1: Znacznie ograniczymy naszą obecność i wycofamy znacznie więcej niż 5 tysięcy żołnierzy.
0: Tutaj chciałem Państwu zacytować byłego ambasadora Stanów Zjednoczonych przy NATO. Kurt Volker zgodził się, że choć decyzja ta stanowi, tutaj cytuję dokładnie, demonstracyjny sygnał niezadowolenia z Niemiec, to może nie zmienić rzeczywistych zdolności wojskowych Stanów Zjednoczonych w Europie. Obie strony mają
2: ja nie musimy się pożegnać, bo jakość połączenia jest wysoce niezadowalająca, ale bardzo Ci dziękujemy za to, co zdążyłeś nam przekazać do tej pory. Spokojnej nocy dla Ciebie, Janie. A my przeniesiemy się teraz do sfery publicystycznej, bo działania administracji Donalda Trumpa oceniał na naszej antenie profesor Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
3: Pamiętać trzeba, że to się wpisuje w generalny amerykański zamiar, dość jasno sprecyzowany w obowiązującej strategii bezpieczeństwa narodowego, która stanowi, że stary kontynent z amerykańskiego punktu widzenia to jest pozycja numer dwa. Najistotniejszym obszarem jest strefa Indo-Pacyfiku i takich działań należało się spodziewać, a że przy okazji można zamanifestować stosunek do niemieckiego gabinetu, czy też do Europy en bloc, która w opinii prezydenta nie wykazuje się dostatecznym entuzjazmem wobec jego pokojowych usiłowań, to zupełnie inna sprawa.
4: Panie profesorze, ale teraz patrząc na to od strony pragmatycznej, baza Ramstein odgrywa bardzo istotną rolę w polityce obronnej Stanów Zjednoczonych, bo przecież to baza Ramstein była przede wszystkim tym hubem, ale też tą drogą ewakuacyjną z Bliskiego Wschodu. Przypomnijmy sobie zaangażowanie amerykańskie w Afganistanie. To przez Ramstein przecież przechodziły wszystkie transporty lotnicze. To Ramstein było tym miejscem, gdzie ranni i poszkodowani żołnierze amerykańscy i nie tylko amerykańscy docierali na przykład z Afganistanu czy z Iraku.
3: Tak, to wszystko jest prawda. Wielu Polaków zawdzięcza również zdrowie i życie bardzo wielkim wysiłkom personelu medycznego w Ramstein, bo to był pierwszy w pełni wyposażony szpital kliniczny, gdzie można było udzielić wszechstronnej pomocy. Tak, to jest swoiste centrum krwiobiegu amerykańskich sił stacjonujących na starym kontynencie, ale tak jak powiedziałem, redukcja stanów wojsk w Europie bynajmniej zdziwienia nie powinna budzić.
4: 35 tysięcy, 35-37 tysięcy szacuje się jest Amerykanów na terenie Niemiec. I teraz pytanie, no bo tutaj niektórzy polscy politycy, nawet tego najwyższego szczebla, bardzo tęsknie patrzyli na to wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec, licząc na to, że te wycofywane wojska trafią do Polski. Czy jest to realne?
3: W jakim stopniu być może

0: Tak, ale chciałbym podkreślić, że jest to klasyczny przykład krótkiego spojrzenia, jako że jakiekolwiek osłabianie amerykańskiej obecności w Europie nie jest w polskim interesie i to niezależnie od tego, czy ci żołnierze trafią do Białego Stoku, czy do której z baz na terytorium Stanów Zjednoczonych lub choćby do Korei Południowej.
1: Panie profesorze, no jeszcze jest inny aspekt, bo jednak gospodarka niemiecka bardzo korzystała na tym, że na terenie Niemiec są wojska amerykańskie. Przecież tam całe zaplecze tej cywilnej logistyki wokół baz amerykańskich się, no nie mówiąc o Rammstein, no to, bo to jest całe ogromne przedsiębiorstwo, się rozwinął.
0: Tak, oczywiście. Amerykanie nie rozwijają swojego zaplecza. Ten zakres działań obsługowych jest bardzo duży. Od przysłowiowego prania skarpetek poprzez ochronę, dostarczanie żywności, po rozmaitego rodzaju rozrywki. Ale sądzę, że Niemcy są na to przygotowani. Traktując oczywiście gospodarkę niemiecką całą, co nie zmienia faktu, że dla tych garnizonów, z których żołnierze zostaną wycofani, to może być niejaki problem.
1: To znaczy problem polegający dla ludności cywilnej, dla mieszkańców tam, którzy są tymi usługodawcami dla armii amerykańskiej.
0: Tak, oczywiście, w tym jest pewien gorzki paradoks, jako że niemieccy lewacy przez bardzo wiele lat krzyczeli Yankee go home, a potem finalnie okazuje się, że gdy ci Yankee rzeczywiście go home, to zaczyna brakować miejsc pracy.
2: Z profesorem Krzysztofem Kubiakiem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, rozmawiał Paweł Wojewódka. 2 minuty i 15 sekund pozostało do godziny 6.30 oczywiście. Za chwilę najnowsze informacje o 6:30. Rafał Boguta.
3: Reklama.
4: Marian, A więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Przestrzeń to ponoć nasze wspólne dobro, ale czy wszyscy mają tego świadomość? Rozglądając się wokół siebie, można mieć co do tego duże wątpliwości. Kto zatem odpowiada za chaos przestrzenny w Polsce i czy to można jeszcze naprawić? O tym w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami Kongresu Architektury Polski. Porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Błażej Prośniewski, zapraszam już dziś, kilka minut po godzinie 22.
10: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Zbliża się 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. To najwyższe polskie odznaczenie. Wręczył mu je w Zamku Królewskim w Warszawie prezydent Karol Nawrocki. Odznaczenie przyznano w listopadzie ubiegłego roku. Podczas ceremonii prezydent podkreślał, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, a sam odznaczony mówił, że starał się zachować przyzwoitość i uczciwość.
13: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim

0: Żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
1: Andrzej Poczobut to dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi. W białoruskim więzieniu spędził 5 lat. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów z Białorusią. Podpisanie umowy w sprawie SAFE planowane jest w Warszawie, przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej zapowiedział, że odbędzie się to w piątek. Szef MON mówił w Krakowie dziennikarzom, że maj będzie miesiącem umów zawieranych w ramach programu, a część sprzętu już jest zakontraktowana.
2: To jest na przykład sprzęt związany z dronami, obroną przeciwdronową i na to będzie najwięcej. Na nowe technologie, bardzo ważny komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, który przygotowuje swoją część działań związanych ze sztuczną inteligencją, z działaniami w cyberprzestrzeni.
1: Wicepremier mówił też, że na zakupy jest bardzo mało czasu. Weto prezydenta utrudniło, ale nie przeszkodziło, zapewnił Władysław Kosiniak-Kamysz. W programie SAFE przeznaczono 150 miliardów euro na wsparcie obronności, przede wszystkim na zakup uzbrojenia w Europie. Polsce przyznano prawie 44 miliardy euro. To najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. Dziś w całym kraju rozpoczynają się matury. Napisze je w sumie ponad 450 tysięcy osób. Wśród nich blisko 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia. Przed zdającymi zarówno egzaminy pisemne, jak i ustne, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: Aby dostać świadectwo dojrzałości maturalne, należy zdać egzaminy z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie 30% możliwych punktów do zdobycia oraz przynajmniej jeden egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym, bez progu zdawalności.
1: Absolwenci techników i szkół branżowych drugiego stopnia, które posiadają certyfikaty i dyplomy zawodowe, nie muszą podchodzić do egzaminów na poziomie rozszerzonym. W tym roku dotyczy to prawie 9 tysięcy absolwentów.

0: Upalny dzień przed nami. Od 20 stopni na Wybrzeszu, 24 stopnie na Warmii i Mazurach, 25 stopni w Wielkopolsce, 27 stopni na Mazowszu, najcieplej na południu kraju, tam nawet 28 stopni. Wszędzie z dużym zachmurzeniem, a także z przelotnymi opadami deszczu. I ostrzeżenie dla mieszkańców Wybrzeża. Na Wybrzeżu możliwe miejscami nawet gwałtowne burze z sumą opadów do około 15 mm. Więc z jednej strony cieszmy się słońcem, a z drugiej uważajmy na siebie. Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: To wy jak minęła majówka?
1: Trochę pracowicie, bo też z Pucharem Polski, gdzie mecz może nie był porywający, natomiast wzruszające chwile i puchar wznoszony przez pana Stanisława Oślizło, 88-letniego byłego piłkarza Górnika Zabrze, który po raz siódmy ten puchar podnosił do góry, teraz po 54-letniej przerwie. No i też częściowo rodzinnie.
0: No dobrze, to zaczynajmy informacje sportowe.
1: Sport. 2 maja wygrali Zabrzanie Puchar Polski, a piłkarze Interu Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie wywalczyli po raz 21 w historii tytuł Mistrzów Włoch. W meczu 35. kolejki Serie A pokonali u siebie Parmę 2-0. Mają już 12 punktów przewagi nad najlepszym w poprzednim sezonie Napoli, a polski pomocnik zaliczył wczoraj asystę. Gospodarze, którym do mistrzostwa wystarczał remis, objęli prowadzenie po golu Marcusa Thurama w doliczonym czasie do pierwszej połowy. Właśnie po podaniu Piotra Zielińskiego wynik ustalił Henrich Mkhitaryan. W meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Pogoń Szczecin wygrała na własnym stadionie z Wisłą Płock 3-0 i mocno oddaliła się od strefy spadkowej. W innym wczorajszym spotkaniu Zagłębie Lubin zremisowało 0-0 z Krakowią, a to spotkanie obserwował Robert Radczak.
2: Krakowia remisuje.

0: W Lubinie z Zagłębiem 0-0. Bohaterem tego pojedynku zdecydowanie Sebastian Madejski, bramkarz Krakowi, który dwoił się i troił, by obronić groźne strzały piłkarzy Zagłębia. Jest to o tyle dziwne, że przecież od 26 minuty graliście z przewagą jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Igora Orlikowskiego. Paradoksalna sytuacja, bo zamiast wyruszyć do ataku ruszyło Zagłębie.
1: Tak, nie wiem co się z nami stało. Nagle jakby zeszła z nas para, nie wiem dlaczego. No i niestety daliśmy możliwość praktycznie strzelenia 3 bramek zawodnikom, którzy grali w dziesiątkę. To jest niedopuszczalne. To, co w tym meczu pokazaliśmy w defensywie, jest po prostu niedopuszczalne i co ja mogę powiedzieć po tym meczu? No, to powinny być 3 punkty dla nas, które stąd wywozimy, które dają nam trochę oddechu, a w tym momencie dalej grzęźniemy na dole tabeli.
0: W drugiej połowie nie było jakiejś radykalnej zmiany w waszej grze, bo Zagłębie wychodziło wysoko do obrony i właściwie można powiedzieć, że były strzały z dystansu, ale świetnie dysponowany Buric rewanżował się za te twoje świetne interwencje i tak na dobrą sprawę, to ta druga połowa nie wskazała zwycięzcy tego pojedynku.
1: Nie, zdecydowanie. Miałem wrażenie, że po prostu nie mamy pomysłu na to, co zrobić. Wiedzieliśmy, co mamy robić, ale gdzieś jakby nie szliśmy w tym wszystkim razem. Byliśmy zbyt bardzo rozstawieni w polu karnym. Nie grało to w ogóle w żaden sposób. Każda wrzutka, którą robiliśmy, nie docierała do naszych zawodników. Za każdym razem był to zawodnik Zagłębia. No i niestety, ale w takiej sytuacji nie da się strzelić bramki, kiedy nie potrafimy wygrać pojedynku głuchowego w boksie przeciwnika.
0: Jakub Kolan pojawił się w 31 minucie na boisku. Wtedy już nie było Igora Orlikowskiego, który został ukarany czerwoną kartką. Co usłyszałeś od trenera Ojrzyńskiego, kiedy wprowadzał cię do gry?
2: Ogólnie miałem być cały czas gotowy od pierwszej minuty i czekać na swoją szansę i akurat no, pechowa czerwona kartka dla kolegi, no ale ja byłem w gotowości i dałem się wszystko.
0: Wszedłeś na boisko w trudnym momencie, gdy zespół był osłabiony czerwoną kartką, musiał grać w dziesiątkę, ale o dziwo, od twojego wejścia tak naprawdę to Zagłębie zdominowało Krakowie i miało w pierwszej połowie aż 4 dogodne sytuacje do tego, by objąć prowadzenie.
2: Przede wszystkim myślę, że jako drużyna po mojej zmianie jakoś ruszyliśmy do przodu i właśnie jak pan mówi, mieliśmy parę sytuacji, gdzie mogliśmy zakończyć bramką.
0: Ten mecz także w drugiej połowie był pod waszą kontrolą, bo choć Krakowia próbowała strzałami z dystansu zaskakiwać Jasmina Buricza, to tak naprawdę w polu karnym nie było takich sytuacji, w których Krakowia byłaby tak groźna jak wy w pierwszej połowie.
2: No na pewno, my się dobrze czujemy akurat w niskiej obronie. Brakowało nam wiadomo jednego zawodnika, gdzie mogliśmy wychodzić z kontrą. Niestety tak się nie zdarzało, no ale czuliśmy się bardzo dobrze w niskiej obronie i szanujemy ten jeden punkt.
3: Z kolei GKS Katowice pokonał wczoraj u siebie Brukbet Termalikę Nieciecza 5-1. Awansował na 4. miejsce w tabeli, jest już w strefie europejskich pucharów. Goście spadają po tym wyniku z Ekstraklasy. Asseco Resovia odrabia straty w walce o brązowy medal plus Ligi Siatkarzy. W rozegranym w Warszawie 3. spotkaniu goście wygrali z Projektem 3-2, mimo że przegrywali już 0-2, a w całej rywalizacji play-off przegrywają 1-2. Gra toczy się do 3 wygranych spotkań. Kapitan stołecznego zespołu Damian Wojtaszek mówił o tym, co zdecydowało o odwróceniu losów spotkania.
4: Ja myślę, że dwie zmiany decydujące, które miała drużyna Asseco Resovia Rzeszów poprzez atakującego i poprzez przyjmującego, powiew takiej świeżości, powiew takiej gry, który im jakby pomógł. Masina wraca po kontuzji, tak jak mówiłem, oni mają ławkę rezerwową bardzo szeroką i tam jest 14-15 zawodników, którzy mogą w każdej chwili wejść i zagrać kapitalne spotkanie.
3: Libero Asseco Resovia Michał Putera tak ocenił z kolei spotkanie z perspektywy rzeszowskiej drużyny.
5: Zaczęliśmy się troszkę bawić i troszkę żywiołów wprowadziliśmy na boisko i pokazaliśmy, że da się seta na pewno z Warszawą wygrać, no i w konsekwencji cały mecz, bo myślę, że tylko w ten sposób możemy grać po prostu, żeby był ogień na tym boisku. Jestem bardzo szczęśliwy, że przedłużyliśmy tą rywalizację, bo wiadomo, że to dalej Warszawa jest z przodu, my tylko taką maluteńką cegiełkę gdzieś tam zaczęliśmy budować do może tego brązowego medalu.
3: 4. starcie o brązowy medal w środę w Rzeszowie. Tego samego dnia ciąg dalszy walki o Mistrzostwo Polski. Broniąca tytułu Bogdanka Lublin podejmie Aluron Zawiercie. W play-off prowadzi 2-1. Spotkanie numer 4 zostanie rozegrane w środę w Lublinie. Gra toczy się do 3 wygranych spotkań. I jeszcze siatkówka plażowa, bo nasi reprezentanci Michał Bryl i Bartosz Łosiak zajęli 2. miejsce w turnieju rangi Beach Pro Tour Elite w mieście Brazylia. Polacy w finale przegrali ze szwedzkim duetem Elmer Andersson i Jakob Holting-Nilsson 0-2, a był to pierwszy finał polskiej pary w tym sezonie.
6: Że na plaży.
3: Że na plaży, tak.
6: Okej,
3: tak.
6: To upewniam
3: taka
6: się.
3: Taka siatkówka tylko na plaży też jest niezła.
6: Upewniam się, że tam to jedno słowo oznaczało plażę, a nic innego.
3: Tak, tak.
6: Tomasz Kowalczyk, bardzo ci serdecznie, Tomku, dziękuję. Do usłyszenia za godzinę.
3: Do usłyszenia.

0: Trwa dogaszanie pożaru w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Obecnie na miejscu pracuje ponad 140 strażaków, tak poinformował oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, starszy kapitan Damian Dudek.
1: Szanowni Państwo, o godzinie 2:10 przyjęliśmy lokalizację pożaru, czyli czas, w którym ten pożar już się nie rozprzestrzeniał. Do godzin rannych trwały intensywne działania gaśnicze. Obecnie można powiedzieć, że trwają działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Na miejscu pracuje jeszcze około 40 zastępów straży pożarnej, ponad 100 strażaków, ale te zastępy będą sukcesywnie odsyłane do jednostek macierzystych. Natomiast te działania, które teraz prowadzimy, związane z dogaszaniem tego pożaru, jeszcze potrwają długo. W związku z tym, że jest tam znaczna ilość gruzowiska, które trzeba przerzucić i dokładnie dogasić.
2: Czy możemy w ogóle aż wstępnie powiedzieć, co było przyczyną tego zdarzenia?
1: Jeśli chodzi o przyczyny pożaru, no to będą mogły być ustalone po zakończonych działaniach ratowniczych przez Straż Pożarną i po przeprowadzeniu oględzin przez policję i dopiero te organy będą ustalały przyczynę pożaru.
3: Jaka jest ostateczna powierzchnia tego pożaru? Ile hal się zajmuje? Czy wiadomo, gdzie się zaczął?
1: Obiekt był kompleksem hal, które częściowo były rozebrane. W związku z tym paliło się nam gruzowisko wymieszane z materiałem palnym w postaci drewna konstrukcyjnego czy papy, która była pokryciem dachowym. Pożar rozprzestrzenił się na dwie hale, które nie uległy, które nie były wcześniej rozebrane. Łączna powierzchnia pożaru wyniosła około 15 tysięcy metrów kwadratowych. Jest to powierzchnia, która została określona już po lokalizacji tego pożaru przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego.
3: A czy wiemy coś o ewentualnym skażeniu powietrza, bo takie badania też były prowadzone, zdaje się?
1: Podczas prowadzonych działań na miejscu pracował samochód Mobilab, samochód z jednostki ratownictwa chemicznego z Katowic, który na bieżąco monitorował stan powietrza wokół pożaru i nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców.
2: Jak przebiegała akcja? Czy dla Państwa, dla strażaków wszystko było się szczęśliwe?
1: W wyniku pożaru nie było osób poszkodowanych, jak również nie było osób poszkodowanych wśród strażaków.
0: O czym informował oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, starszy kapitan Damian Dudek. Agnieszka Drożdżkiewicz z nami o 6:43. Dzień dobry, Agnieszko.
4: Dzień dobry.
0: Majówka w pracy?
4: Była.
0: Była.
4: Ale niecała.
0: Czyli był też czas na wypoczynek?
4: No, tutaj to bym się troszeczkę niestety...
0: Nie zagalopowałabyś się.
4: Nie zagalopowała się, gdyż troszeczkę sobie nogę zepsułam. Ale...
0: Jak to się stało? Jak do tego doszło?
4: Ze schodów się stało.
0: Ale w pracy chociaż?
4: No tak, nie wiem, czy to pocieszenie.
0: No pocieszenie, bo ubezpieczenie wpadnie z pracy w każdym razie. No dobrze, ale nie o ubezpieczeniach będziemy rozmawiać, a o zmianach. I to nie w zakresie twojego stawu skokowego, a w konstytucji.
4: Bo konstytucja to poważniejsze.
0: Znaczy, wiesz, no zależy, z której perspektywy się patrzy. Według prezydenta ważniejsza jest konstytucja, a uważa, że ta z 1997 roku powinna zostać zmieniona. Karol Nawrocki zapowiedział pracę nad nową ustawą zasadniczą. O konieczności mówił w trakcie obchodów Święta Konstytucji 3 maja i w trakcie uroczystości powołał nawet w tym celu Radę Nowej Konstytucji i zaprosił do współpracy wszystkie strony sceny politycznej. To zresztą chyba obietnica z kampanii wyborczej jeszcze.
4: Tak.
0: Wysłuchałaś całego wystąpienia prezydenta. Znasz też opinię przeciwnej strony. Powiedz, jakie argumenty słyszymy?
4: No, dla prezydenta Karola Nawrockiego te zmiany są oczywiste, bo jego zdaniem obecna konstytucja nie przystaje po prostu do współczesnych wyzwań. Musi być zmodernizowana, musi być też taka, aby było tam jasno opisane i określone, czy mamy w Polsce ustrój prezydencki czy premierowski.
5: Potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030. Jeśli czytamy konstytucję 3 maja, to wyczytamy w niej, że nawet jej wielcy twórcy mówili, że w ciągu 25 lat musi odbyć się Sejm Konstytucyjny, który zmodernizuje konstytucję 3 maja.
4: No i tak musi się też stać z ustawą zasadniczą z 97 roku, dodawał prezydent. Zmiany mają przygotować, tak jak mówiłeś, członkowie Rady Nowej Konstytucji. Prezydent liczy, że właśnie będzie tutaj nad tym jego pomysłem szeroka debata kręgów politycznych. Chce rozmawiać z każdym ze wszystkich klubów parlamentarnych. Nie wiadomo oczywiście ostatecznie, kto przyjmie takie zaproszenie. Oczywiście oprócz tych deklaracji, że na pewno...

0: Koalicja Obywatelska prac nie będzie z prezydentem w tym kierunku prowadzić, ale też wiadomo, i to już wiadomo, zanim jeszcze prezydent w tym gorącym, bardzo głośnym przemówieniu to wszystko o konstytucji opowiadał, wiadomo też, co sądzi o tej inicjatywie premier Donald Tusk.
1: Ja uważam, i nie jestem tutaj odosobniony, że Polska dzisiaj potrzebuje spójności działania, że nie można, wykorzystując fakt, że różne uprawnienia ma prezydent i różne premier, nie można tego wykorzystywać przeciwko państwu polskiemu. Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. I ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji. To jest absolutnie klucz do uporządkowania polskich spraw.
0: No, wiemy też, co rząd, co przedstawiciele gabinetu Donalda Tuska sądzą o składzie samej Rady Konstytucyjnej. To jest prowokacja, tak uważa wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Dla niego obecność w tym gronie byłej prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej nie będzie służyła niczemu poza uprawianiem polityki.
2: Właśnie to pokazuje, że to jest zabieg o charakterze czysto PR-owym, a wręcz prowokacyjnym. To jest pani Przyłębska na czele Rady Konstytucyjnej. To jest prowokacja. To nie ma być żadna zmiana konstytucji, rozmowa o ustroju, o uprawnieniach. One są opisane, tylko one wymagają współdziałania władzy wykonawczej, a nie negowania wszystkiego. To jest obliczone tylko i wyłącznie na budowanie kolejnego podziału niestety w Polsce.
0: Pytaliśmy też na naszej antenie byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o tę nową inicjatywę głowy państwa. Przecież był prezydent, współtworzył i był uczestnikiem prac tej konstytucji właśnie z 1997 roku. Dla Aleksandra Kwaśniewskiego napisanie nowej konstytucji dziś w obecnych realiach politycznych no jest czymś niemożliwym. Według Aleksandra Kwaśniewskiego dziś społeczeństwo jest tak mocno spolaryzowane, że po prostu takie prace nie przyniosą żadnego sensownego efektu. Prezydent, były prezydent dodawał też na naszej antenie, że no aktualnie nie ma już nawet instytucji, która dążyłaby do porozumienia pomiędzy tymi zwaśnionymi stronami.
3: Instytucjonalnie, to jest zapisane w konstytucji właśnie 1997 roku, taką rolę powinien odgrywać prezydent. A już prezydent Duda, który był jednoznacznie partyjny, pisowski, to był kłopotem w takim moderowaniu debatą i poszukiwaniem kompromisu. No a prezydent Nawrocki wręcz definiuje się jako główny wróg rządu, koalicji demokratycznej. No to no jakim on może być tu arbitrem, czy jakim może być tutaj moderatorem?
0: Zastanawiałam się, jakim moderatorem, to już kontynuując ten wątek byłego prezydenta, jakim moderatorem w takiej debacie mógłby być prezydent Karol Nawrocki, jakby takim tonem i tak głośno mówił do uczestników tej debaty. Nie wiem, czy ty też, Rochu, się nad tym zastanawiałeś, jak słyszałeś to wystąpienie, bo oczywiście ono składniowo i językowo nie ma my nic do zarzucenia, ale strasznie głośno. Nie wiem, czy
4: ale to przyzwyczaiłem się, bo od wielu lat głowa
0: ale szósty bieg od pierwszego słowa jest naprawdę... Ciekawe, jakbyśmy my tak krzyczeli. Ciekawe, jakby to było.
4: Nie testujmy. Agnieszka Droszkiewicz, reporterka, dziennikarka Polskiego Radia. Dzięki, Agnieszko. Do usłyszenia. Dobrego dnia. A prezydent Karol Nawrocki w święto narodowe 3 maja na Zamku Królewskim powołał pierwszych członków Rady do spraw nowej konstytucji. W jej skład weszli profesor Ryszard Legutko, profesor Ryszard Piotrowski, Marek Jurek, Anna Łabno, Józef Zych, Barbara Piwnik i Julia Przyłębska. Na przygotowanie projektu nowej ustawy Rada będzie miała czas do końca obecnej kadencji Karola Nawrockiego. O komentarz poprosiliśmy Andrzeja Krajewskiego z Towarzystwa Dziennikarskiego, z którym rozmawiał Jakub Kukla.
5: Wróży pan sukces tej Radzie?
6: Czy wróżę sukces? Nie. Nie, dlatego, że jakby jeżeli człowiek, który no ewidentnie nie przestrzega konstytucji, co natychmiast premier wypomniał prezydentowi, powołuje Radę do spraw nowej konstytucji, to znaczy, że wejście do tej Rady to jest akceptowanie tego, że ta jest niedobra, w związku z tym wypracujemy dobrą. No, znowu, z politycznego punktu widzenia, być może praca, ale jednej części społeczeństwa, jednej części polityki nad nową konstytucją jest potrzebna, aczkolwiek Ameryka, poprawki do konstytucji, oni mają tę oryginalną sprzed naszej konstytucji 3 maja, prawda? Tylko mają ileś poprawek do niej. No, a może warto poprawiać konstytucję? Może byłoby łatwiej niż pracować nad zupełnie nową. Ale nawet jeśli, no to przecież jeżeli się wysyła zaproszenia na 2 dni przed powołaniem członków

0: członków tej rady do klubów politycznych w parlamencie, no to wiadomo, że to jest cyrk. Także nie wróżę temu powodzenia.
1: Z Andrzejem Krajewskim z Towarzystwa Dziennikarskiego rozmawiał Jakub Kukla.
2: Twoje pieniądze.
3: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. W dzisiejszej audycji Twoje pieniądze będziemy wyjaśniać, co zrobić, gdy ktoś spóźni się z rozliczeniem PIT-u za 2025 rok, co mu za to grozi, a także wyjaśnimy, jak długo musimy liczyć się z kontrolą naszych tegorocznych rozliczeń, z kontrolą ze strony Urzędu Skarbowego. Moim gościem jest prawnik i ekspert podatkowy, pan Piotr Szulczewski. Dzień dobry panu.
4: Witam serdecznie, dzień dobry.
3: Zatem, gdy podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie rozliczył się z swojej zaległości podatkowej, musi liczyć się z konsekwencjami karno-skarbowymi, grzywna, odsetki. Wyjaśnijmy wszystko po kolei, jakie i w jakim przypadku, kiedy możemy mówić o wykroczeniu, a kiedy o przestępstwie karno-skarbowym. Słuchamy.
4: No dobrze, to zacznijmy w takim razie od tego, że odsetki za zwłokę dotyczyć będą tylko i wyłącznie sytuacji, w której spóźnimy się z zapłatą podatku, a nie z samym złożeniem deklaracji podatkowej. Musimy oddzielać tak naprawdę konsekwencje związane z niezłożeniem terminowo bądź też niezłożeniem prawidłowo deklaracji podatkowej i konsekwencje związane z zapłatą po terminie bądź w ogóle niezapłaceniem podatku.
3: To najpierw zacznijmy od tych samych dokumentów. Niezłożenie lub złożenie no nieterminowo, krótko mówiąc.
4: Dobrze, jeżeli nie złożymy terminowo deklaracji podatkowej, to w takiej sytuacji organ skarbowy ma prawo nałożyć na nas grzywnę bądź też karę po prostu finansową i ta kara jest zależna po prostu już od organu skarbowego. Tutaj liczymy się po prostu z karą od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli od kwot tak naprawdę niewielkich w sytuacjach no takich standardowych, po już zdecydowanie większe, w zależności oczywiście od tego, jaka jest konkretna sytuacja związana z danym podatnikiem.
3: Jasne. To teraz jeszcze może odnieśmy się do tego wykroczenia przestępstwa karno-skarbowego. Czym my tutaj, w jakiej sytuacji mówimy?
4: Dobrze. Wykroczeniem nazywamy sytuację, kiedy uszczuplona bądź narażona na uszczuplenie należność publiczno-prawna, nasz podatek bądź zobowiązanie podatkowe nie przekracza 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli kwoty około 24 tysięcy złotych na tę chwilę. Natomiast przestępstwo jest w sytuacji, kiedy to narażenie jest zdecydowanie wyższej wartości, tak?
3: Jasne. No to teraz o takiej sytuacji powiedzmy, która jest, wydaje się, dosyć częsta. Gdyby podatnik się szybko zorientował, że spóźnił się z rozliczeniem swojego PIT-u, to samo rozliczenie i zapłata podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę nie zwalnia go z odpowiedzialności, czy zwalnia, jak to wygląda? Kiedy sam się zorientował?
4: Dobrze. Najlepiej byłoby, to już tak z praktyki mówię, żeby podatnik, jeżeli nie wie, czy musi, czy nie musi złożyć zeznanie, bądź też nie wie, jakie kwoty powinien w tym zeznaniu zadeklarować, to w takiej sytuacji albo złożył hipotetycznie przybliżone kwoty w deklaracji podatkowej, albo złożył deklarację zerową, dlatego że w razie czego będzie mógł tą deklarację na późniejszym etapie korygować, co spowoduje zdecydowanie mniejsze konsekwencje w stosunku do niego.
3: No ale jeśli już tego nie zrobił, bo my jednak jesteśmy na końcu tych rozliczeń, to już nie zrobił, już to się nie wróci, że tak powiem, czas.
4: No właśnie, w takiej sytuacji oczywiście deklarację należy złożyć, bo tak czy inaczej ten termin, który się wydłuża, powoduje, że jest większa szansa na to, że organ skarbowy faktycznie odezwie się do podatnika, jeżeli organ taką informację posiada w ogóle o tym, że podatnik powinien zapłacić podatek, no to możemy być prawie że pewni tego, że organ po prostu będzie wszczynał postępowanie. I zaczyna się postępowanie karne w takiej sytuacji, kończące się po prostu nałożeniem grzywny na podatnika, chyba że to są kilka dni bezpośrednio po upływie terminu, bo w tym czasie, kiedy organ skarbowy nie ma jeszcze udokumentowania,

0: udokumentowane informacji na temat tego, że doszło do niezłożenia deklaracji, w takim momencie mamy instytucję czynnego żalu, czyli tak naprawdę możemy poinformować dodatkowo organ skarbowy o tym, że się spóźniliśmy i jednocześnie przedstawić deklarację, którą mamy do złożenia.
1: No właśnie chciałam pana zapytać o ten czynny żal, bo to jest taki mechanizm, który no jest, bym powiedziała, dosyć specyficzny. Czasami niektórzy nawet się z niego śmieją. To tak wygląda, jakbyśmy się sami trochę kajali, jak nie w tej epoce. Ale na czym to tak fizycznie polega, proszę powiedzieć? To należy, nie wiem, pisze się, idzie się do urzędnika skarbowego, jak niektórzy to obśmiewają i wtedy tam przed nim klęka i czynnie żałuje. No jak to wygląda tak technicznie? Może to zabrzmiało śmiesznie, co powiedziałam, ale no, dla wielu osób jest to właśnie tak interesujące.
0: Technicznie nigdy nie klękaliśmy w praktyce przed urzędnikiem skarbowym. Przynajmniej ja tak nie robiłem w samym urzędzie skarbowym, ale faktycznie wygląda to dość tak jak sprzed jakiejś tam epoki, ponieważ należy napisać pismo do urzędu skarbowego, w którym przedstawia się czyn, który powinno się było wykonać, a którego się nie wykonało. W tym wypadku stwierdza się, że nie złożyło się deklaracji z tego a tego powodu za ten i ten rok i jednocześnie wnieść w tym piśmie, wskazać, że tę czynność się dopełniło i łącznie z czynnym żalem złożyć tą deklarację, no i oprócz tego zapłacić podatek, który z tej deklaracji wynika.
1: No właśnie, ale teraz jeszcze jakby pan powiedział, ta zapłata jest bardzo istotna, ale czy trzeba w tym piśmie napisać, że się tego żałuje po prostu, czy nie wiem, przeprasza, no bo to jest to pytanie, które często pada, jak to zrobić?
0: Na pewno, jeżeli to napiszemy, to nic się nie stanie, to po pierwsze, natomiast nie mamy takiego obowiązku. Mamy po prostu poinformować o tym, że taki czyn zabroniony został popełniony faktycznie i że wykonaliśmy czynności, czy też wykonamy czynności niezwłocznie, które spowodują, że ten czyn zostanie
1: jasne.
0: Wykonany prawidłowo, o może w ten sposób.
1: Jasne, a jak się płaci wówczas ten podatek, o czym pan już powiedział, że też jest taki obowiązek, to czy z odsetkami, czy bez? Już samemu należy naliczyć odsetki za te kilka dni spóźnienia?
0: Jak najbardziej, jeżeli przekroczyliśmy próg ustawowy, powyżej którego zaczynamy pobierać te odsetki. Te odsetki są w granicach 9-11% rocznie w tej chwili. To jak najbardziej powinniśmy łącznie z zapłatą podatku uiścić odsetki ze względu na to, że nasza należność jest rozksięgowywana na rzecz odsetek, na poczet odsetek i na poczet należności głównej. Więc może się okazać tak, że tak czy inaczej, gdybyśmy zapłacili dokładnie tyle, ile mamy w deklaracji podatkowej, to zostaniemy i tak wezwani do tego, żeby uiścić dodatkową kwotę podatku.
1: Jasne.
0: No i wiadomo, że tutaj jest osobna odpowiedzialność karno-skarbowa za uporczywe niewpłacanie podatku w terminie, również grozi kara grzywny. Osobna kara poza karą za niezłożenie terminowo deklaracji podatkowej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Prawnik i ekspert podatkowy Piotr Szulczewski był naszym gościem. Dziękuję panu.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Twoje pieniądze. Reklama.
3: Proszę państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
2: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Po reklamie.

0: specjalne uroczystości, biegi, pikniki. Jak Polska długa i szeroka świętowano 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Nie ma osób poszkodowanych. Działania jeszcze trwają. Strażacy opanowali pożar w Gliwicach. Minęła 7. Rafał Boguta, zapraszam. Za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta prezydent Karol Nawrocki dziękuje prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi. Poinformowała o tym kancelaria prezydenta. Politycy rozmawiali telefonicznie. We wpisie kancelarii na X czytamy też m.in., że obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko-amerykańskiego. Przypomnijmy, że wczoraj Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego, najwyższe odznaczenie państwowe. Podczas uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie dziennikarz podkreślił, że to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi.
1: Ja chcę bardzo mocno zaznaczyć, że ludzie są prześladowani nie za działalność polityczną. Ludzie są prześladowani za to, że chcą, żeby ich dzieci uczyli się w języku polskim, żeby znali język ojczysty. Ludzie są prześladowani za to, że odwiedzają groby bohaterów.
0: Karol Nawrocki, wręczając Andrzejowi Poczobutowi najwyższe polskie odznaczenie, powiedział, że jest on bohaterem i człowiekiem niezłomnym. Andrzej Poczobut wraca do Polski jako zwycięzca, podkreślił prezydent. Były oficjalne uroczystości, pikniki, bieg Konstytucji. Świetne święto ustanowione na pamiątkę uchwalenia w 1791 roku pierwszej w Europie nowoczesnej ustawy zasadniczej obchodzono w Polsce na wiele sposobów. W kancelarii premiera można było oglądać oryginał rękopisu dokumentu.
2: Dumę narodową, że jednak była to pierwsza konstytucja w Europie i że chcieliśmy stać się bardzo nowoczesnym państwem i powinniśmy dalej do tego dążyć.
3: Jesteście gotowi na bieg? Tak, ręce do góry, rozgrzewamy się! Prawo, lewo, skłony!
4: 3, 2, 1! I wystartował 34. bieg Konstytucji 3 maja!
0: A w Krakowie sygnał do rozpoczęcia świętowania dał dźwięk dzwonu Zygmunt.
5: Niezapomniane wrażenia i ekscytacja bardzo, bardzo mocna. Ważny dzień, święto, tak? I no, chcieliśmy też dzieciom pokazać tutaj kawał historii.
6: Jest odlewem z dział wszystkich, nie? A jednocześnie niesie pokój, radość, piękny dźwięk, niezapomniany.
0: Pierwsza polska ustawa zasadnicza była drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych i pierwszą w Europie spisaną konstytucją. Strażacy opanowali już pożar w dawnej fabryce drutu w Gliwicach. Nikt nie został poszkodowany. Działania gaśnicze na miejscu są kontynuowane, ale część strażaków wraca już do jednostek. Z pomiarów powietrza wynika, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec, wyjaśnia, że przy tego typu pożarach występuje bardzo duże zadymienie.
7: Podczas pożaru jednego ara lasu emituje się do atmosfery około 1000-1500 metrów sześciennych dymu. Jeżeli tutaj mamy do czynienia z pożarem po rozbiórce hali, gdzie jest dużo tworzyw sztucznych, więc tego dymu jest dużo więcej. Takie pożary są na pewno charakterystyczne, ponieważ duża liczba płomieni, łuna od tego pożaru, jak również generowanie dużych ilości dymu jest widoczne z dużej odległości, no i powoduje to, że budzi to nasze niepokoje.
0: Przyczyny pożaru nie są na razie znane. W związku z trwającą jeszcze akcją w rejonie ulic Dibuła i Jana Śliwki w Gliwicach wprowadzono czasowe ograniczenia ruchu i wyłączenia ulic. Ukraiński bezzałogowiec doleciał do Moskwy. Jak poinformował mer miasta Siergiej Sobianin, maszyna uderzyła w dom przy ulicy Mosfilmowskiej. Nie ma poszkodowanych. Informacje na ten temat zebrał Maciej Jastrzębski.
8: Rosyjskie media państwowe publikują relacje świadków. Starsza kobieta opowiedziała, że usłyszała huk wybuchu. Gdy wybiegła na ulicę, na miejscu już byli strażacy i policja. W miniony weekend rosyjska obrona zestrzeliła kilkanaście dronów lecących w kierunku Moskwy. Z wpisów internetowych Siergieja Sobianina wynika, że 3 maja zneutralizowano 8 bezzałogowców, a 2 maja 6 maszyn. Część z nich spadła w rejonach Wołokołamska, Istry i Kołomny. Na 9 maja zaplanowano w Moskwie paradę wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa. Władimir Putin chce, aby w tym czasie Ukraińcy powstrzymali się od atakowania stolicy Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: W informacjach zaglądamy jeszcze do naszych południowych sąsiadów. Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria już się nie rozprzestrzenia, jednak wciąż nie został opanowany. O doprowadzanej od sobotniego popołudnia akcji gaśniczej dziś mają dołączyć dodatkowe siły z zagranicy. O szczegółach Wojciech Stoppa.
9: W działaniach uczestniczy około 500 strażaków. Do zmroku wspiera ich 7 śmigłowców zrzucających wodę z powietrza. Do akcji mają dołączyć 2 kolejne maszyny.

0: Czyny ze Słowacji. Obecnie ogień obejmuje obszar poniżej 100 hektarów, poinformował w czeskiej telewizji komendant główny Straży Pożarnej Władimir Welczek.
1: To co,
0: pozytywną wiadomością jest to, że udaje się powoli ograniczać powierzchnię pożaru. Wciąż jednak nie możemy ogłosić, że mamy ogień pod kontrolą. Jeśli dobrze pójdzie, może się to udać do jutrzejszego wieczoru. Akcję gaśniczą utrudniają silny wiatr, wysoka temperatura oraz susza. Ogień nie zagraża obecnie terenom zamieszkałym. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: 4 lata temu w innej części Parku Narodowego Czeska-Szwajcaria doszło do największego w historii Czech pożaru lasu. Wówczas ogień objął obszar ponad 1000 hektarów. Konieczna była wtedy ewakuacja kilkuset mieszkańców, a z żywiołem przez 3 tygodnie walczyło 6000 strażaków.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Pierwszy majowy poniedziałek na znacznym obszarze kraju będzie ciepły i słoneczny. Tam termometry pokażą od 24 do 27 stopni. Na północy i zachodzie może przelotnie popadać i gdzieniegdzie zagrzmieć. I tam też nieco chłodniej od 20 do 23 stopni.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Siódma 7 już prawie na zegarach, 4 dzień maja, poniedziałek, 2026 rok, Roch Kowalski. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie, ja i cała poranna ekipa. Przed nami 124 dzień roku. Słońce wzeszło o 5.01, a zajdzie o 26. Dzień trwa 15 godzin i 5 minut, a imieniny obchodzą Florian, Grzegorz, Michał, Monika i Władysław. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Tak jest.
5: Dzień dobry, tak jest. Pan senator, europoseł Krzysztof Brejza, Koalicja Obywatelska.
6: Uszanowanie panie redaktorze, zameldowałem się pani tutaj prowadzącej od strony technicznej w gotowości.
5: Bardzo dziękuję. Słyszymy się dobrze, panie europośle?
6: Doskonale.
5: Bo ja słyszę sam siebie. No, na razie musimy sobie z tym poradzić w jakiś sposób. Dobrze, panie pośle, zacznijmy od Rady Konstytucji. Rady Konstytucji, którą chce powołać i powołuje prezydent Karol Nawrocki. Czy jest rzeczywiście moment konstytucyjny w Polsce?
6: Nie ma takiego momentu teraz konstytucyjnego. Poza tym, by budować nową konstytucję, potrzebny jest szeroki kompromis, potrzebna jest wola polityczna, potrzebny jest autorytet tego, który zasiada w kancelarii prezydenta. I żadnego z tych Karol Nawrocki nie posiada, nie jest ani człowiekiem kompromisu politycznego, ani nie posiada dobrej, takiej elementarnej woli, ani nie przyciąga do siebie rozległych sił politycznych, które gwarantowałyby przeprowadzenie takiej zmiany. Nikt Karolowi Nawrockiemu teraz nie zaufa, nie jest w stanie poprzez braki swojej też osobowości, dobrej intencji, nie jest w stanie przeprowadzić tego typu zmiany, czego najlepszym dowodem jest powołanie do tej rady pani Przyłębskiej, osoby, która przez lata niszczyła porządek konstytucyjny. Obecnie rzeczywiście potrzebujemy współpracy w dobie zagrożeń ze wschodu, potężnych zawirowań w świecie, zawirowań geopolitycznych. Przykro, że Karol Nawrocki 3 maja Święto Konstytucji wykorzystuje do takiego eventu politycznego swojego, o którym wszyscy zapomnimy za 2-3 dni. To jest taki prezydent TikToka, prezydent rolki internetowej. Zrobić jakąś rzutkę i za 2 dni wszyscy o tym zapomniemy.
5: A może jest rzeczywiście tak, że jest potrzeba jakiejś refleksji nad obecną ustawą zasadniczą, czego może przykład ostatnich 10 lat najlepiej udowadnia, że ta konstytucja w tej formie nie sprawdza się w sposób efektywny?
6: Jeżeli rządzą osoby, tak jak za czasów PiS, które wykorzystują przepisy konstytucji w sposób dowolny, w sposób arbitralny, naruszając je, i niszcząc ten porządek w oczach opinii

publicznej, w oczach autorytetu innych pozostałych instytucji, jeżeli rządziła ekipa, która zniszczyła wymiar sprawiedliwości, zniszczyła KRS, zniszczyła Trybunał Konstytucyjny, wszystkie instytucje, które można powiedzieć były pewnymi takimi bezpiecznikami porządku ustrojowego, no to trudno.

0: szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej albo od kłusownika oczekiwać zajęć w szkołach na temat ochrony praw zwierząt.
1: Jasne, ja rozumiem ten argument, tylko tak sobie myślę, panie pośle, że no, z drugiej strony państwo jako koalicja rządząca obecnie też doświadczają minusów tej konstytucji. No, sytuacja, w której wy nie możecie uchwalić swoich ustaw, prezydent nie może uchwalić swoich ustaw, no, przypomina taką sytuację jak z tego powiedzenia o kozaku i o tatarzynie.
0: Przez lata były takie sytuacje, za kadencji AWS chociażby, czy też za kadencji naszej pierwszej współrządzenia, współkooperowania razem z Pałacem Prezydenckim, który reprezentowany był przez inną opcję polityczną. Tu nie chodzi o przepisy konstytucji, one są bardzo precyzyjne, one są jasne. Tu chodzi o kulturę polityczną i tu chodzi o to, że Karol Nawrocki przyjął sobie za hasło blokowanie rządu i przyjął sobie za główne hasło doprowadzenie do wysadzenia, można powiedzieć, rządu Donalda Tuska. On to głośno zapowiedział. Realizacją tego jest ponad 30 wet. To jest proces destrukcji tak naprawdę państwa. To jest czasami zachowanie zupełnie irracjonalne, jak z ustawą o zaopatrzeniu w wodę, gdzie 6 miesięcy temu wetuje Karol Nawrocki ustawę, która gwarantowała czystą wodę w kranach wszystkim Polkom i Polakom, po czym teraz kilka dni temu podpisuje tę ustawę, która była przyjęta niemalże w takim samym brzmieniu. No, wetował ustawę chociażby o SAFE, czyli tę ustawę, która dawała taką ustawową ramę, szeroką ramę do wzmacniania polskiej zbrojeniówki, polskiego bezpieczeństwa. Karol Nawrocki przyjął sobie za plan wysadzenie rządu, zdestabilizowanie sytuacji w Polsce. Jaka nie byłaby konstytucja, przy złej woli albo też przy złych duchach doradczych, które krążą gdzieś w tych radach, czasami to są dziwne osoby o powiązaniach jakichś prorosyjskich, zdarzają się, były ujawniane przecież przez dziennikarzy, no to tego typu złe duchy może o takim duchu rosyjskim Karolowi Nawrockiemu podpowiadają, żeby destabilizować sytuację w Polsce. Na to naszej zgody nie ma.
1: W ubiegłym tygodniu w tygodniku Polityka był bardzo ciekawy artykuł opisujący wszystkie rady doradcze prezydenta. Myślę, że też ich liczba jest problemem. Jest już ich kilkanaście. Zrzeszają kilkaset osób w ramach doradców i...
0: Panie redaktorze, wystarczy spojrzeć na statystykę. W sumie korpus etatowy kancelarii Karola Nawrockiego razem z doradcami to jest prawie 1000 osób. Przypomnijmy, że Andrzej Duda miał tych osób około 500, a Bronisław Komorowski z tego co pamiętam około 350 do 400. Pytanie, czy Polskę stać na taki rozrost... dworu, można powiedzieć, Karola Nawrockiego.
1: Byłbym uważny z tym rozrostem administracji, bo wy w sprawie wyszczuplania, odszczuplania administracji też nie macie najlepszych dokonań. Idźmy dalej.
0: Jeszcze na zatrudnienie chociażby w kancelarii premiera Tuska. Za rządów Mateusza Morawieckiego to było 1280 osób. Jeżeli sobie dobrze przypominam, teraz tych zatrudnienie w KPRM jest niższe. Znacznie niższe.
1: A liczba wiceministrów?
0: Tego nie jestem w stanie sobie przypomnieć, natomiast wydaje mi się, że jest trochę niższa niż za czasów najbardziej bogatego rządu Mateusza Morawieckiego.
1: Idziemy dalej, panie pośle, bo jeszcze wiele tematów przed nami do rozmowy, w tym także tematy związane z zagranicą i z deklaracją prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu najpierw 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec, a ostatnie wypowiedzi już wskazują, że to wycofanie odbędzie się w większej liczbie. Jest także informacja o rozmowie telefonicznej prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem. Czy w pańskiej ocenie możemy się czuć bezpiecznie, że te relokacje amerykańskich żołnierzy nie obejmą naszego kraju w ten negatywny sposób?
0: Ja wierzę głęboko w siłę NATO, w siłę też relacji polsko-amerykańskich, w to, że sojusz jest silniejszy niż tego typu decyzje. Chodzi oczywiście o wycofanie, deklarację wycofania części wojsk amerykańskich z Niemiec. Nie jest to dobry sygnał w tej sytuacji geopolitycznej. Natomiast my realizujemy konsekwentnie politykę propolską. Relacje z Białym Domem są bardzo dobre, z administracją amerykańską są bardzo dobre. Z naszymi sojusznikami w Unii Europejskiej relacje są kapitalne, świetne. Przeforsowaliśmy polski polską potrzebę w Unii Europejskiej, czyli pierwszą w historii wielką rozbudowę

0: potencjału obronnego w oparciu o środki unijne, czyli SAFE. No i to jest efekt bardzo mądrej, długodystansowej, rozsądnej polityki Donalda Tuska i doskonałego ministra oczywiście też Radosława Sikorskiego. Na to mamy wpływ największy i dbamy o bezpieczeństwo Polek, Polaków.
1: Ale rozumiem, że gwarancji, że pewnego dnia Donald Trump się na nas nie obrazi, nie ma.
0: Relacje z naszymi sojusznikami są doskonałe, nic nie wskazuje na to, żeby miało nastąpić...
1: Idziemy w kierunku wodociągów kieleckich, to nie podążajmy tą drogą.
0: Absolutnie nie ma takiej możliwości. Ten sojusz w ramach oczywiście NATO, partnerstwo polsko-amerykańskie jest bardzo trwały i jest znacznie bardziej trwalszy niż jakiekolwiek humory czasami też administracji amerykańskiej, części tej administracji.
1: Do tego jeszcze dochodzi zapowiedź objęcia europejskich samochodów amerykańskimi cłami. To także zapowiedź Donalda Trumpa. Jaka tutaj powinna być, jaka powinna być odpowiedź na poziomie europejskim?
0: No, poczekamy, zobaczymy, zareagujemy. Tyle było do tej pory deklaracji nakładania ceł na poszczególne państwa Unii Europejskiej. Tyle było niezrealizowanych deklaracji, ile było gruźb. Także Donald Trump czasem rzuca słowa na wiatr. Okay, a nawet czyli... nie czasem, tylko dość często rzuca słowa na wiatr. A polityka, zwłaszcza polityka zagraniczna, też polityka oczywiście celna Unii Europejskiej, musi być bardzo wyważona i oczywiście chroniąca rynek, wspólny rynek Unii Europejskiej.
1: Czyli jeśli dobrze odczytuję pańską radę, nie ekscytować się nadmiernie każdą kolejną zapowiedzią Donalda Trumpa.
0: Wszyscy przywykliśmy, nasi słuchacze, panie redaktorze, pan również do tego, że co kilka dni pan prezydent Trump prezentuje różne, czasem bardzo radykalne opinie i wygraża czasami też niektórym swoim partnerom w sposób trochę zbyt emocjonalny. Nie jest to dobry sposób prowadzenia polityki zagranicznej w formie strategicznej. Dlatego należy do tego typu deklaracji podchodzić z daleko, daleko, daleką ostrożnością, rozwagą. Oczywiście obserwować, odpowiednio reagować. Natomiast wiele deklaracji do tej pory, większość zdecydowana, nie została zrealizowana przez pana prezydenta.
1: Proszę się nie poczuć źle, panie pośle, bo to robicie to wszyscy, mówię wszyscy jako politycy, we wszystkich krajach Unii Europejskiej, na wszystkich poziomach. Nawet pańska wypowiedź, to w jaki sposób pan waży każde słowo, pokazuje, że każda wypowiedź europejskiego polityka o Donaldzie Trumpie jest jak chodzenie po polu minowym. Bo nigdy nie wiadomo, który cytat dotrze do Donalda Trumpa i od którego cytatu rozpocznie się kolejna ofensywa wypowiedzi Donalda Trumpa i działań.
0: Panie redaktorze, ja cieszę się, że Polska jest członkiem najsilniejszego sojuszu gospodarczo-militarnego, politycznego w dziejach ludzkości, czyli Unii Europejskiej. Pomimo fali działań wywiadu rosyjskiego, prób zniszczenia Unii Europejskiej, Unia Europejska rozwija się, rośnie w siłę i ten segment, ten obszar, ten areał militarny też wsparcia dla państw członkowskich, zwłaszcza na ścianie wschodniej, linia bałtycka, nasza ściana wschodnia, jest wzmacniane ze środków też unijnych. I najważniejsze jest to, żebyśmy jako Polacy skupili się na naszych interesach. Interesem Polski żywotnym jest być w Unii Europejskiej, oczywiście być w NATO. I rząd polski pod kierownictwem premiera Tuska i ministra Sikorskiego konsekwentnie buduje silną pozycję Polski w Unii Europejskiej i dba o utrzymanie i o rozwój bardzo silnego partnerstwa z administracją Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, kto jest prezydentem.
1: W ubiegłym tygodniu, zdaje się, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że umowa pomiędzy Unią Europejską a Mercosur zostanie przez Polskę zaskarżona do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednocześnie ta umowa weszła w życie, zaczęła obowiązywać. Czy jest jeszcze sposób na to, albo nadzieja, że ta umowa nie wejdzie w takim zakresie, no już weszła, ale nie będzie obowiązywała w takim zakresie, jaki i rolnicy uznają za szkodliwy?
0: Musimy poczekać na rozstrzygnięcie oczywiście Trybunału Sprawiedliwości. Jako delegacja polska, jako też rząd polski robiliśmy wszystko, żeby doprowadzić do zablokowania tej umowy. Pobudowaliśmy sojusz i z Austriakami, i z Francuzami. Niestety mimo deklaracji Karola Nawrockiego nie udało się dołączyć Włoch. Karol Nawrocki miał przekonać panią Meloni, nie doszło do tego, ale przypomnijmy, że to jest umowa, która negocjowana była aż przez 20, chyba 5 czy 26 lat, czyli duże.

0: i nawet niż wynosi staż członkowski Polski w Unii Europejskiej. To jest temat trudny dla nas, dla wielu państw. Przyjęliśmy różnego rodzaju mechanizmy ochronne, klauzule też, które mają chronić polskich rolników. Jest to oczywiście otwarcie rynku w dwie strony. Zapamiętajmy też to i wierzmy w to, że te mechanizmy kontrolne zadziałają. No, będziemy obserwować najbliższe miesiące, w jaki sposób ta umowa jest realizowana. Ale pamiętajmy też, że politycy PiS wzywali do tego, żeby chociaż minister spraw zagranicznych, pan Czaputowicz, bodajże w 2019 roku, wzywał do tego, żeby jak najszybciej przyspieszyć wejście w życie umowy z Mercosur. Wtedy oni o mechanizmy żadne kontrolne, mechanizmy, które chronią polskich rolników, nie zadbali w momencie, w którym ta decyzja była podejmowana, czyli kilka lat temu.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
1: Przegląd prasy rozpoczynamy od Rzeczpospolitej. Tam na pierwszej stronie polityka, która paraliżuje Sąd Najwyższy. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego już piąty miesiąc czeka na nowego szefa. Za chwilę pojawią się kolejne wakaty. Zwłoka prezydenta ma realne skutki, tak ostrzegają sędziowie. I o tym pisze Mateusz Mikowski. Od miesiąca na biurku Karola Nawrockiego leżą trzy kandydatury sędziów, którzy mogliby zastąpić zwalniającego pod koniec maja fotel prezesa Izby Karnej Zbigniew Karpińskiego. Pięć potencjalnych nazwisk następców wskazanych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego Karol Nawrocki poznał pod koniec lutego, ale nadal nie dokonał wyboru. Ten spór już dziś trawi Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, która między innymi rozstrzyga sprawy immunitetowe i dyscyplinarne sędziów, prokuratorów oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Izba bez szefa działa od grudnia zeszłego roku i czeka na decyzję prezydenta. Wojciech Hermeliński, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, tak komentuje tę sprawę. Nie wiem, do czego dąży prezydent, nie powołując prezesów Sądu Najwyższego. Odbieram to jako działanie, które uderza w sprawność wymiaru sprawiedliwości. Ja tylko dodam, że właśnie przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej toczą się postępowania o zdjęcie immunitetów między innymi sędziom zaangażowanym w działalność i współpracującym z ministrem Zbigniewem Ziobrą w czasach rządów ministra właśnie. Mężczyźni wolą nic nie zmieniać. Czy po tym, jak TSUE nakazał uznanie małżeństw jednopłciowych zawartych w innym kraju, Polska powinna? Tak brzmi pytanie w sondażu, który dziś na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Największy odsetek osób deklaruje, że umożliwić małżeństwa jednopłciowe oraz umożliwić legalizację związku zawartego za granicą. To obie odpowiedzi mają po 24%, a więc w sumie 50% Polaków jest za, no wręcz według tego badania, za uznaniem małżeństw jednopłciowych czy umożliwieniem ich zawierania w kraju. Na trzecim miejscu, i tutaj nadal wskaźnik pozytywny dla małżeństw czy dla związków par jednopłciowych, bo 13,6% uważa, że Polska powinna umożliwić związki partnerskie wskutek decyzji Trybunału Sprawiedliwości. Największy tutaj z tych odsetek negatywnych to 26%, które uważa, że nie zgadzać się na żadną formę właśnie uwzględnienia związków jednopłciowych. Wojciech Kublik opisuje to badanie i pisze, że bardziej konserwatywne podejście mają mężczyźni, wśród których 30% niemal nie zgadza się na żadną prawną formę legalizacji związków jednopłciowych. Wprowadzenie takiego zakazu popiera natomiast 23% kobiet, czyli o kilka punktów procentowych mniej. Z wątków politycznych Estera Fliger pisze o walce o rząd dusz klasy średniej. I to ten artykuł w Rzeczpospolitej, choć przy urnach wyborczych różaniec okazuje się być

0: ważniejszy niż portfele, to fakt, że Polacy utożsamiają się z klasą średnią, ma znaczenie dla kształtu sceny politycznej, a ten może ulec zmianie w wyniku konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości. Estera Fliger rysuje w tym artykule taki konflikt, który nie wprost wypowiedziany, który toczy się pomiędzy Konfederacją Korony Polskiej, Konfederacją Mentzena, a Prawem i Sprawiedliwością o to, kto koniec końców będzie miał tę władzę nad prawicowymi wyborcami, tymi z wyższymi aspiracjami. Kto ma rację? Jarosław Kaczyński czy Mateusz Morawiecki? Spór o kierunek, zwrot na prawo lub ku centrum ma swój plus. Czy bije w klasie średniej, a zradykalizowany PiS traci ją na rzecz Konfederacji, która wejdzie w rolę partii centrowej? Rachunek jest bardziej skomplikowany, ale rywalizacja na prawicę wprawiła w ruch płyty tektoniczne. Tak twierdzi Estera Fliger, a jej cały artykuł znajdą Państwo w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Przypominam tylko Państwu, że na pierwszej i kolejnych stronach Gazety Wyborczej wywiad z Andrzejem Poczobutem, z którym rozmawia Bartosz Wieliński o samych wydarzeniach sprzed uwięzienia, o uwięzieniu w białoruskim więzieniu i o czym myśli Andrzej Poczobut o przyszłości, na temat swojej przyszłości. A przed nami już za chwilę rozmowa między innymi z Jakubem Bargiełem, dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława Broniewskiego w Błoniu, bo dzisiaj startują matury.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert, taniej masz.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
10: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
9: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
10: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
9: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
10: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
9: i Michał Strzałkowski.
8: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Jest 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Andrzej Poczobut wraca do Polski jako zwycięzca, mówił prezydent Karol Nawrocki po wręczeniu dziennikarzowi Orderu Orła Białego. Opozycjonista po wyjściu na wolność odebrał najwyższe polskie odznaczenie na uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent podkreślał, że cierpienie, którego doświadczył Andrzej Poczobut, miało duże znaczenie dla Polski.
12: Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny. To człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia. Nie uciekł. Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca.

0: Andrzej Poczobut powiedział, że czuje się onieśmielony otrzymanym odznaczeniem.
1: Odbieram to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, organizacji, do której mam zaszczyt należeć, którzy po 2005 roku, czyli od momentu delegalizacji organizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi, nadal prowadzą działalność społeczną.
0: Kancelaria prezydenta przekazała, że Karol Nawrocki w rozmowie telefonicznej podziękował amerykańskiemu przywódcy Donaldowi Trumpowi za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Polska potrzebuje dziś konstytucji nowej generacji, uważa prezydent. Tak mówił o tym podczas przemówienia w rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. I dlatego powołał Korpus Rady do spraw nowej konstytucji. Zdaniem premiera to polityczna gra ze strony Karola Nawrockiego. Donald Tusk przed wylotem do Armenii mówił dziennikarzom, że tak naprawdę nie ma idealnej konstytucji. Zdaniem szefa rządu najważniejsze jest, by przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych.
2: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie, a Polska dzisiaj potrzebuje przede wszystkim stabilności.
0: Zamiar opracowania nowej konstytucji Karol Nawrocki sygnalizował w pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu. Projekt nowej ustawy zasadniczej ma zostać przedstawiony do końca jego kadencji, która upływa w 2030 roku. Za półtorej godziny absolwenci szkół średnich w całym kraju rozpoczną egzamin maturalny. To często źródło dużego stresu. Jak sobie z nim poradzić, wyjaśnia psycholog Katarzyna Gorgoń.
3: Takim moim sposobem to jest właśnie podzielenie tego celu, który mamy przed egzaminem, na taki 3-stopniowy, czyli minimum w momencie, kiedy nie zdam, ustalić sobie, co wtedy, co ja mam dalej zrobić. Będę zdawać powtórkę, pójdę do pracy i będę zdawać w przyszłym roku. Optimum wtedy, kiedy zdam, ale nie tak, jakbym chciał, pójdę na inne studia albo dam sobie też rok przerwy. I maksimum wtedy, kiedy zdam tak, jak chcę.
0: Uczniowie rozpoczną matury egzaminem z języka polskiego.

0: Upalny, choć pochmurny dzień przed nami. Maksymalna temperatura to niemal 28 stopni i tyle wskażą termometry na południu kraju. W centrum od 25 do 27, na wschodzie 25, na zachodzie 24. Najchłodniej nad Bałtykiem, tam też możliwe przelotne opady deszczu i burze. 20 stopni na Pomorzu Środkowym, 23 stopnie na Pomorzu Gdańskim. Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, witam ponownie.
0: No to zaczynamy ponownie informacje sportowe.
1: Sport. Tym razem zaczynamy od siatkówki. ASEK Resowia Rzeszów odrabia straty w walce o brązowy medal plus Ligi Siatkarzy. W rozegranym w Warszawie trzecim spotkaniu goście wygrali z projektem 3-2, mimo że przegrywali już 0-2. A pomeczowe rozmowy przeprowadził Grzegorz Nowaczyk.
2: PGE Projekt Warszawa przegrał z ASEK Resowią 2-3. Rozmawiam z Damianem Wojtaszkiem. Te dwa pierwsze sety przeważaliście, to mało powiedziane. Lepiej na zagrywce, lepiej w ataku. Właściwie trudno było znaleźć jakiś słaby wasz punkt. Co się stało w tym trzecim i to w końcówce tego trzeciego, że tak to się wszystko potoczyło dzisiaj?
3: Ja myślę, że dwie zmiany decydujące, które miała drużyna ASEK Resowi Rzeszów poprzez atakującego i poprzez przyjmującego, powiew takiej świeżości, powiew takiej gry, który im jakby pomógł. Maścina wraca po kontuzji, tak jak mówiłem, oni mają ławkę rezerwową bardzo szeroką i tam jest 14-15 zawodników, którzy mogą w każdej chwili wejść i zagrać kapitalne spotkanie. W tym meczu akurat zagrał od trzeciego seta Bucki i Wasina, wypoczęty, wyświeżony po kontuzji, grał naprawdę dobrze, a my po prostu od tego momentu zaczęliśmy troszeczkę jakby nasz poziom gry obniżać. Pomimo tego, że walczyliśmy i nikt nam tego nie zabierze, nie udało się zapieczętować tego wszystkiego.
2: Marcin Janusz, Resowia. Pytałem już o to zawodników z Warszawy, to zapytam też ciebie, co się stało w tym trzecim secie, że chociaż tutaj wielu wydawało się wszystkim, że już jest zakończenie tej rywalizacji, to wy jednak zaprzeczyliście temu, no i wygraliście cały mecz.
3: Nie daliśmy się złamać, myślę, do końca. To było kluczem. Powtarzaliśmy sobie w trzecim secie, kiedy nawet mieliśmy stratę, że próbujmy, po prostu grajmy na tyle, na ile możemy. Jeśli oni będą tak przyjmować, tak bronić, jak to robili przez dwa pierwsze sety, no to brawo, to im pogratulujemy i

0: Jedziemy tutaj już jako przegrani, ale bardzo się skupiliśmy na tym, żeby po naszej stronie jakby nie nastąpiło załamanie. I nie nastąpiło. Trzymaliśmy naszą grę, też nie zrobiliśmy czegoś niesamowitego. No, graliśmy dalej w siatkówkę, szukając swoich szans, a taka drużyna jak dzisiaj Warszawa, która była już blisko tego brązu i nagle coś się zaczyna odwracać, no to u każdego pojawia się wtedy nerwowość. Trochę inaczej się gra. My się nakręcaliśmy, bo w pewnym momencie już wydawało się, że wszystko jest stracone. I to mnie bardzo cieszy, bo rzadko nam się zdarzało w tym sezonie takie mecze, które wyciągaliśmy, kiedy coś tam nie szło. Nie chcę powiedzieć, że to jest najważniejszy moment sezonu, bo nie jest. Były ważniejsze mecze, których nie wyciągaliśmy, ale lepiej późno niż wcale.
1: Teraz myślicie już tylko o jednym, o tym, żeby tutaj wrócić?
0: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Dalej sobie zdajemy sprawę, że jest 2-1 dla Warszawy. Oni dalej grają bardzo dobrze w siatkówkę i to pokazali przez pierwsze dwa sety. No, ciężko było ich ruszyć zagrywką, a za to oni nam sprawiali niesamowicie dużo problemów, więc na pewno faworytem jeszcze nie jesteśmy w tej rywalizacji, ale zrobimy wszystko, żeby tu przyjechać, powalczyć o brąz i, no i zrobić to, myślę, że przede wszystkim dla kibiców.
2: A czwarte spotkanie w grze o brąz w środę w Rzeszowie. Tego samego dnia ciąg dalszy walki o Mistrzostwo Polski. Broniąca tytułu Bogdanka Luk Lublin prowadzi z Aluronem Zawiercie 2-1 w play-off. Spotkanie numer 4 w środę w Lublinie. Gra toczy się także do 3 wygranych spotkań. Nasi siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak zajęli drugie miejsce w turnieju rangi Beach Pro Tour Elite w mieście Brazylia. Polacy w finale przegrali ze szwedzkim duetem Anderson Nilsson 0-2 i był to pierwszy finał polskiej pary w tym sezonie. Pozostajemy z piłką nad siatką, tylko że piłka trochę mniejsza, siatka trochę niżej. Hubert Hurkacz przegrał z włoskim tenisistą Matteo Arlandim 4-6, 4-6 w finałowym spotkaniu Challengera ATP na kortach ziemnych w Cagliari. Polak, 63. zawodnik list światowych, grał jako turniejowa szóstka dzięki dzikiej karcie. Włoch zajmuje 103. miejsce w światowym rankingu. Piłkarze GKS-u Katowice pokonali u siebie Brukbet Termalikę Nieciecza 5-1 w spotkaniu 31. kolejki Ekstraklasy, a to oznacza, że zespół z Małopolski jest pierwszym spadkowiczem w sezonie 2025-2026. Mateusz Kowalczyk przyznaje, że poczuł ulgę, bo długo czekał na ligowe trafienie.
3: Nie ukrywam, że gdzieś tam już mi siedziała w głowie, że nie strzeliłem, ale udało się, wygraliśmy sporo, chociaż no sam mecz nie porywał piłkarsko, tak mi się wydaje i w moim wykonaniu wydaje mi się też jako drużyna, ale cieszy ta bramka, bo trochę taka ulga. Chcieliśmy zagrać swoje, strzelić jak najszybciej bramkę i gdzieś tam cieszy, że to się udało w miarę w pierwszej połowie sobie ustawić. No Termalika naprawdę piłkarsko wyglądała dobrze, ale gdzieś tam mieliśmy tą łatwość ze zdobywaniem bramek, z dochodzenia do sytuacji i to gdzieś tam myślę, że to był klucz.
2: GKS Katowice awansował już na 3. pozycję w tabeli. Z kolei Maciej Ambrosiewicz z Brukbetu szuka przyczyn, które doprowadziły do spadku jego drużyny w tym sezonie.
4: Szkoda, no jakby ostatnie mecze pokazały, że gdzieś tam walczymy, ale no zabrakło i to nie tylko ten mecz, tylko również poprzednie. Cały sezon no gdzieś brakło nam w tym sezonie, odstawaliśmy trochę od innych zespołów. Przykro, smutno, ale no, taka jest piłka i trzeba się teraz z tym pogodzić.
2: Wczoraj też Zagłębie Lubin zremisowało bezbramkowo z Krakowią, a Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0 i awansowała na 8. miejsce w tabeli. Prowadzi Lech Poznań, ma 6 punktów przewagi nad Górnikiem Zabrze, ale Górnik ma jeden mecz rozegrany mniej. Z kolei w strefie spadkowej wciąż Widzew Łódź, Arka Gdynia i Brukbet Termalika Nieciecza, który, tak jak już wspominaliśmy, spadł z Ekstraklasy. Hokeiści reprezentacji Polski przegrali po rzutach karnych z Francją 2-3 w meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Strefy 1A. W innych wczorajszych spotkaniach Kazachstan wygrał z Japonią 6-0, Ukraina wygrała z Litwą 2-1. Liderem tabeli Kazachstan, 6 punktów, drugie miejsce zajmuje Francja, ma punkt mniej, a trzecie Polska z 4 punktami. Już w najbliższym wtorek biało-czerwoni zagrają z Kazachstanem. Start tego meczu o 19:30. Stawka duża, bo można powalczyć o te dwa czołowe miejsca, o jedno z tych dwóch czołowych miejsc i awansować do elity, a awans do elity właśnie zapewnią sobie drużyny z pozycji numer 1 i numer 2 w końcowej tabeli.
5: Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej. Smacznego, Tomku, jedz.
2: Zdrowo.
5: Miłego dnia.
2: Miłego.
5: 7.41, już prawie na zegarach. Jakub Bargieł z nami, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława Broniewskiego w Błoniu. Dzień dobry.

0: Dobry panie dyrektorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Proszę opowiedzieć, jak wyglądają te ostatnie minuty przed rozpoczęciem egzaminów?
1: No właśnie jesteśmy po sprawdzeniu, czy wszystkie arkusze do nas dojechały. To już mamy sprawdzone, bo po 7:30 mogliśmy już otworzyć paczkę. Oczywiście jeszcze nie koperty, bo koperty dopiero otwieramy o godzinie 9:00, ale wszystkie arkusze są, więc to najważniejsze. I czekamy, jak nasi maturzyści za kilkadziesiąt minut przyjdą do naszej szkoły i zaczną zajmować miejsca przy swoich stolikach.
0: Towarzyszy wam stres, wam nauczycielom, wam pedagogom?
1: Powiem szczerze, dla mnie osobiście jest trochę stresu, ponieważ jest to moja pierwsza matura w roli dyrektora, więc nie ukrywam, że ten pierwszy dzień jest trochę stresujący, ale jest wszystko przygotowane, więc mam nadzieję, że tylko to, aby nasi maturzyści jak najlepiej napisali, to już wtedy z tego stresu nie będzie.
0: To przypomnijmy, dzisiaj matura z języka polskiego na poziomie podstawowym to od rana i co dalej?
1: Tak jak pan redaktor powiedział, dzisiaj polski podstawowy i jutro matematyka podstawowa, czyli królowa nauk, a następnie w środę angielski podstawowy, a w czwartek angielski na poziomie rozszerzonym, który jest w naszej szkole akurat najchętniej wybieranym przedmiotem dodatkowym na poziomie rozszerzonym.
0: Bo już nie działa to w ten sposób, że jednego dnia mamy egzamin podstawowy i rozszerzony z tego samego przedmiotu?
1: Nie, tego nie ma. Tego nie ma. Nie piszemy jednego dnia podstawy i rozszerzenia.
0: Czyli jednego dnia jeden egzamin, przynajmniej dzisiaj, bo widzę, że jutro po południu w sesji popołudniowej, także język kaszubski, łemkowski, język łaciński i kultura antyczna. Matury potrwają do 21 maja. Część pisemna, część ustna oczywiście odpowiednio, w odpowiednim terminie. A proszę powiedzieć, jakie wrażenia samych uczniów, jak oni się czują na te ostatnie minuty, na te dni, czy towarzyszył im stres, napięcie, jakich też pomocy oczekiwali od was, od dyrekcji, od nauczycieli?
1: Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, że kilkukrotnie pisali matury próbne, przez 4 lata przygotowywali się, wydaje mi się, patrząc na to, jak rozmawialiśmy tydzień temu w piątek na zakończeniu, że jest delikatny stresik, ale oni też są w miarę spokojni. No tak naprawdę największa niespodzianka może być dzisiaj, tak? Czyli co trafi się na maturze z polskiego, jaki temat, ale wydaje mi się, że mimo wszystko ten spokój jest.
0: A w jaki pan temat obstawia, strzela?
1: Kurczę, powiem szczerze, nie chciałbym strzelać, żeby nie być później, nie daj Bóg, posądzony o coś,
0: to tylko zabawa.
1: Godzinę. Wiem, że zabawa. Może klasyk Bolesława Prusa, lalka.
0: Czyli w roku lalki, premiery dwóch filmów o lalce, także lalka na maturze. Ja tylko przypomnę, że...
1: To mimo wszystko byłoby zaskoczenie, bo raczej nie dają w ostatnich latach, w przypadku jakichś okrągłych rocznic czy danego roku nie daje się tematu, tak było w ostatnich latach, ale może w tym roku troszkę inaczej. Za kilka godzin się dowiemy.
0: Bo myślę, że część naszych słuchaczy pamięta maturę w zupełnie innej formule niż ta, którą mamy obecnie. Jakby mógł pan przybliżyć nawet, jak wyglądają obecnie matury ustne z języka polskiego i z języka angielskiego?
1: Dobrze. Z języka polskiego tak naprawdę wróciła formuła, która była podobna wiele, wiele lat temu, ponieważ przez kilkanaście lat była formuła tak zwanych prezentacji. Ja osobiście, jak zdawałem maturę w 2012 roku, no to tak właśnie było. Już od wielu lat wprowadzona jest formuła pytań, które się losuje i obecnie wygląda to w następujący sposób, że jest pula pytań niejawnych, które właśnie dzisiaj do szkół dotarły na płycie CD oraz jest pula pytań jawnych. Uczniowie losują jedno pytanie jawne, które teoretycznie no, wcześniej mogli się z nim zaznajomić, czyli mogli sobie je opracować, i drugie, którego wcześniej nie znali, ponieważ no, ono jest niejawne. Czyli egzamin składa się z 2 pytań. Żeby uzyskać zaliczenie, trzeba uzyskać 30% wyniku. Jeżeli chodzi o angielski, Tak samo 30% próg zdawalności i tutaj mamy losowanie zestawu, jest to opis ze zdjęciem i po prostu rozmowa. Najważniejsze jest mówić, nie zaciąć się.

0: To jeszcze zapytam, czy ta matematyka wywołuje taki postrach jak w czasach naszej matury, bo okazuje się, że zdawaliśmy w podobnym, ja w 11 roku.
1: No tak, no to podobnie. No mimo wszystko ta matematyka jest dla wielu postrachem. Tak, to zdecydowanie są takie osoby, które zdecydowanie boją się. Z drugiej strony, no ja nie jestem wprawdzie humanistą, ale wydaje mi się, że tak często powtarzają się pytania na matematyce, oczywiście podstawowe, bo rozszerzenie to zupełnie inny poziom, że można przygotować się do tego, rozwiązując odpowiednią ilość zadań. Jeżeli ktoś przez te 3-4 lata rozwiązał dużo zadań, to wydaje mi się, że ten element zaskoczenia nie powinien być zbyt duży.
0: To jest bardzo ciekawe, prowadzi panie dyrektorze do dyskusji o tym, czy matura nie uczy schematów myślowych.
1: No, wydaje mi się, że z niektórych przedmiotów czasami może tak być, ale na rozszerzeniach uczy logicznego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego.
0: Ja pamiętam swoją maturę z matematyki, stresowałem się nią tak bardzo, że w tej części zamkniętych pytań odliczałem do 30%, żeby być pewien, że chociaż zaliczyłem.
1: Ale to prawda, bo uczniowie zapisują sobie czasami na ręce odpowiedzi, próbują zapamiętać, bo tak naprawdę mogą sprawdzić, tak? Bo te wyniki, te odpowiedzi pojawiają się tam już 2-3 godziny później i niektórzy już mogą mieć pewność. Przy polskim takiej pewności nie będzie, no bo nigdy nie wiemy, jak zostanie ocenione nasze wypracowanie i czy nie popełniliśmy błędu.
0: A tam nadal jest ten osławiony klucz maturalny w wypracowaniu z języka polskiego?
1: No jest. Może jest on troszkę bardziej liberalny, no ale jest i trzeba tam troszkę jednak uważać.
0: Jakub Bargieł, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława Broniewskiego w Błoniu. Panie dyrektorze, dziękujemy za rozmowę. Powodzenia dla całej kadry, a jeszcze więcej
1: dziękujemy
0: powodzenia
1: bardzo
0: dla samych maturzystów i maturzystek.
1: Dziękujemy, przekażemy.
0: Dzięki. Siódma 48 na zegarach. Błażej Prośniewski w naszym studiu. Cześć, dzień dobry, Błażej. Jak majówka udana?
2: Udana, choć też częściowo w pracy.
0: Właśnie, to rozumiem już skąd to zawahanie. Czas na saldo.
3: Saldo. Magazyn gospodarczy.
2: A dzisiejszy magazyn rozpoczynamy od kolejnej odsłony napięć handlowych między Ameryką a Europą. Donald Trump poinformował, że podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Zdaniem prezydenta USA to odpowiedź na działania Unii, która ma nie przestrzegać umowy handlowej uzgodnionej ze Stanami Zjednoczonymi. Zapowiedź Donalda Trumpa została skrytykowana przez Parlament Europejski. Ostrożniej zareagowała Komisja Europejska, ale zapowiedziała, że będzie chronić unijne interesy. Kolejne cła będą, jak tłumaczy Komisja, niezgodne z umową celną z połowy ubiegłego roku zawartą między Brukselą a Waszyngtonem. A więcej na ten temat Beata Płomecka.
4: Te zapowiedzi są nie do przyjęcia, napisał na portalu X szef Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego. Berlange dodał, że takie postępowanie świadczy o braku wiarygodności i że tak nie traktuje się bliskich partnerów. Z kolei rzeczniczka Komisji Europejskiej przekazała, że Unia realizuje zobowiązania wynikające z porozumienia z USA zgodnie z rytmem legislacyjnym i że na bieżąco informuje o postępach amerykańską administrację. Paula Pinho zaznaczyła natomiast, że jeśli Stany Zjednoczone podejmą działania niezgodne z lipcowym porozumieniem, to Unia zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań, które zapewnią ochronę jej własnych interesów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Ministra kultury Marta Cienkowska podpisała nowelizację rozporządzenia o opłatach reprograficznych. Ten dokument przez niektórych określany jest mianem podatku od smartfonów. W istocie chodzi o mechanizm, który funkcjonuje w polskim prawie od 1994 roku. Opłata reprograficzna jest pobierana od producentów i importerów urządzeń oraz nośników, które mają możliwość kopiowania utworów na własny użytek, muzyki, filmów, zdjęć czy książek. Dzięki takiej opłacie twórcy dostają rekompensatę za to, że ich dzieła są powielane do celów prywatnych. Ostatnio lista urządzeń, które są objęte tą opłatą, była aktualizowana 15 lat temu. Wtedy objęto nią na przykład cyfrowe nośniki urządzenia MP3. Na liście wciąż też znajdują się kasety VHS czy faksy, a te urządzenia lata świetności mają już dawno za sobą. W związku z tym, że dziś konsumujemy muzykę czy filmy w zupełnie inny sposób, resort kultury postanowił rozszerzyć tę listę m.in. o smartfony, tablety, laptopy czy dekodery oraz telewizory. Urządzenia te zostaną objęte opłatą, która wyniesie 1%.

0: 10% ceny netto sprzedaży. Z tej decyzji ministerstwa są oczywiście zadowoleni twórcy. Według wyliczeń dzięki pobieraniu opłat do artystów może trafić każdego roku dodatkowych 150, a nawet 200 milionów złotych. Z kolei branża cyfrowa przestrzega, że doprowadzi to do wzrostu cen. W przypadku smartfonów może to być podwyżka o 5 do 7%. Zmiany mają zacząć obowiązywać za pół roku. Tymczasem w życie już weszły przepisy, które pozwalają zaliczać do stażu pracy nie tylko czas pracy na etacie, ale też m.in. okres wykonywania umów zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Dla pracowników to szansa na przykład na dłuższy urlop lub wcześniejsze otrzymanie nagrody jubileuszowej. Od 1 maja takie dodatkowe benefity mogą ubiegać się pracownicy firm prywatnych. Podobne przepisy w odniesieniu do sektora publicznego weszły w życie pół roku temu. Jak wyjaśnia mecenas Piotr Wojciechowski, ekspert prawa pracy, dzięki tym zmianom można zyskać nawet 6 dodatkowych dni wolnego.
1: Chodzi o to, że pracownicy mają obecnie dwa standardy urlopów, to znaczy pracownicy zatrudnieni do 10 lat mają 20 dni urlopu, a powyżej 10 26. No więc jeżeli teraz taki pracownik, który ma 20 dni urlopu, doniesie te staże cywilnoprawne, to może okazać się, że nabędzie prawo szybciej do 26 dni urlopu, czyli tego pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego niż poprzednio. Ważne są również inne takie dodatki, które uzależnione są od długości zatrudnienia. No i wymienimy te najbardziej powszechne. Chodzi tu o dodatki stażowe. Wiele przedsiębiorstw prywatnych również takie dodatki za staż pracy wypłaca. No i nagrody jubileuszowe. Nagrody jubileuszowe to są takie świadczenia za tak zwane, to się ładnie mówi, lecia pracy. Zazwyczaj 20-lecie, 25-lecie, ale jak widzicie Państwo, do tego składnika też potrzebne były lata pracy. I do tej pory te lata pracy oznaczały wyłącznie umowę o pracę, a od 1 maja będą oznaczały również umowy zlecenia, kontrakty B2B, także również one będą wliczane do tych przywilejów.
0: Ale aby móc z tych przywilejów skorzystać, musimy ten dłuższy czas stażu pracy oczywiście odpowiednio udokumentować. W jaki sposób można to zrobić? Po pierwsze, należy zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który gromadzi dane na ten temat. ZUS wystawi nam zaświadczenie o naszych okresach składkowych, w których nie byliśmy zatrudnieni na etat, mówi regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korpa.
2: Okres wykonywania umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej można potwierdzić zaświadczeniem wystawianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takich zaświadczeń ZUS wydał już pracownikom ponad 1 000 000 i wnioski nadal można składać. Jeżeli wniosek ma dotyczyć okresu od 1999 roku do teraz, to jest wyłącznie elektroniczny. Kreator takiego wniosku znajduje się w portalu e-ZUS. Samo zaświadczenie też wydajemy online i przekazujemy w portalu e-ZUS.
0: Następnie takie zaświadczenie należy dostarczyć do naszego pracodawcy. Do tego można także dołączyć inne dokumenty poświadczające nasze doświadczenie zawodowe, a których ZUS nie ma w swoich rejestrach. Dotyczy to zarówno pracy w Polsce, jak i za granicą. Na przedstawienie pracodawcy dokumentów poświadczających nasz faktyczny staż pracy mamy 24 miesiące od momentu wejścia w życie ustawy.
3: Saldo.
0: Za nami majówka, zatem to już najwyższy czas, aby pomyśleć o wakacjach. I tu ze swoją ofertą wychodzi PKP Intercity, które już jutro uruchomi sprzedaż biletów na pociąg do chorwackiej Rijeki. Adriatic Express będzie jeździł od końca czerwca do końca sierpnia. Jak zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak, w tym roku podróż będzie nieco krótsza i wygodniejsza.
4: 5 maja rusza sprzedaż biletów do Chorwacji. Pociągi będą kursowały częściej, bo nie 4, a 6 razy w tygodniu. Składy będą większe, a podróż krótsza. Ceny, jak gwarantuje prezes, będą podobne jak w tamtym roku, więc przed nami intensywny czas wakacji. Oferta wakacyjna jest naprawdę bardzo bogata.
0: A w ubiegłym roku, dodajmy, ceny biletów z Warszawy do Rijeki zaczynały się od niespełna 200 zł. W Polsce mamy już ponad 10 tysięcy stulatków. Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2024 roku, w naszym kraju żyły 10 403 osoby w wieku co najmniej 100 lat. To jest do ponad 1600 więcej w porównaniu z końcem 2024 i prawie 2,5 razy więcej niż w 2020. Jak mówi rzecznik GUS Krzysztof Jedlak, ten swoisty trend ku długowieczności obserwujemy w Polsce już od dłuższego czasu.
5: Najstarszych mieszkańców jest coraz więcej, na dodatek

0: grupa ta bardzo szybko się powiększa. Na koniec 2010 roku osób w wieku 100 lat i więcej było w naszym kraju 3200, dekadę później już 4200, a w kolejnych latach ich liczba jeszcze się podwoiła. Na koniec 2024 roku mieliśmy ponad 8700 stulatków. Teraz przekroczona została granica 10 tysięcy.
1: Wśród najstarszych osób zdecydowanie przeważają kobiety. Jest ich niemal 3 razy więcej niż mężczyzn. Ponad 2/3 stulatków to mieszkańcy miast. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki walutowe. Obecnie dolar wyceniany jest na 3,62 zł. Kurs euro wynosi 4,25, a za franka trzeba zapłacić 4,64 zł.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
15: Zdrowid.
16: Automagazyn Włodzimierz Ziętarski. Niepewna sytuacja na świecie wciąż wpływa na ceny paliw. Czas zwrócić się ku napędom hybrydowym, najlepiej Toyoty. Według procedury WLTP taka Toyota Aygo Cross Hybrid spala zaledwie 2,9 litra na 100 km. CHR Plug-in 2,1, a Yaris Cross 3,1 litra. Teraz w salonach Toyoty te auta są na wyprzedaży lub w niezwykle atrakcyjnych cenach.
17: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
18: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org.
17: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Władza nie może rozkładać się na dwa ośrodki, argumentuje prezydent i powołuje Korpus Rady do spraw nowej konstytucji. Wstępne ustalenia wskazują na groźny wirus. Trzy osoby zmarły na pokładzie wycieczkowego statku na Atlantyku. Na początek, jak zwykle, język polski. Za godzinę w całym kraju rozpoczną się egzaminy maturalne. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Władza nie może być rozdrobniona, argumentuje prezydent. Karol Nawrocki podczas obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja powołał Korpus Rady.

0: Rady do spraw nowej konstytucji.
1: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
0: Tymczasem zdaniem naszego gościa Krzysztofa Brejzy, europosła Koalicji Obywatelskiej, to się nie uda. By budować nową konstytucję potrzebny jest szeroki kompromis, wola polityczna i autorytet. A tego Karolowi Nawrockiemu brakuje, wskazywał eurodeputowany na naszej antenie.
2: Nie jest ani człowiekiem kompromisu politycznego, ani nie posiada dobrej takiej elementarnej woli, ani nie przyciąga do siebie rozległych sił politycznych, które gwarantowałyby przeprowadzenie takiej zmiany. Nikt Karolowi Nawrockiemu teraz nie zaufa, nie jest w stanie poprzez braki swojej też osobowości, dobrej intencji, nie jest w stanie przeprowadzić tego typu zmiany.
0: W skład powołanej przez prezydenta Rady weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Bohater i niezłomny człowiek. Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe polskie odznaczenie. Andrzej Poczobut po uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie przyznał, że nie czuje się bohaterem. Tymi są dla niego żołnierze Armii Krajowej.
3: Bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
0: Kancelaria prezydenta przekazała tymczasem, że Karol Nawrocki w rozmowie telefonicznej podziękował amerykańskiemu przywódcy Donaldowi Trumpowi za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. W informacjach teraz Armenia. Tam dziś 8 szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Prawie 50 liderów państw spotka się tam, by rozmawiać o sytuacji geopolitycznej, bezpieczeństwie i stabilności. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Szczyt jest też okazją do spotkań bilateralnych. Na miejscu jest nasza wysłanniczka Agata Król.
4: Rozmowy w ramach Europejskiej Wspólnoty Politycznej będą dotyczyły bezpieczeństwa i odporności Europy na zagrożenia hybrydowe czy kryzysy gospodarcze. Premier Donald Tusk powiedział przed wylotem do Erywania, że będzie chciał mówić o polityce odpowiedzialnej i dalekowzrocznej.
5: W dobie tego strategicznego zamieszania i tej geopolitycznej niepewności bardzo zależy mi na tym, żeby wspólnie z innymi liderami nadać taki rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej, tak aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli.
4: Na marginesie szczytu szef polskiego rządu odbywa spotkania dwustronne. To między innymi rozmowy z prezydentami i premierami Kanady, Turcji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Zależy mi, aby rozmawiać nie tylko o odbudowie Ukrainy, co też leży w interesie Polski, ale o tym, jak wzmocnić bezpieczeństwo Polski poprzez współpracę militarną także z Ukrainą, mówił Donald Tusk o spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim z Erywania. Agata Król, Polskie Radio.
0: Trzy osoby zmarły na pokładzie statku wycieczkowego na Atlantyku, a brytyjski pasażer walczy o życie w szpitalu w Johannesburgu. Do groźnego zakażenia doszło w trakcie rejsu statku Hondius. Płynący z Argentyny statek dotarł do Republiki Zielonego Przylądka, gdzie część pasażerów ewakuowano na ląd. Pozostali wciąż przebywają na pokładzie, są pod nadzorem sanitarnym i pozostają w izolacji. Służby sprawdzają teraz, co dokładnie doprowadziło do choroby. Wstępne ustalenia wskazują na hantawirusa. To rzadki, ale groźny wirus przenoszony przez gryzonie. W ciężkich przypadkach może prowadzić do niewydolności oddechowej. Pozostała już niespełna godzina. Punktualnie o 9:00 maturzyści z całego kraju rozpoczną tegoroczny egzamin dojrzałości. Dziś napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
6: Od wyniku egzaminu zależy, na jakie studia dostaną się zdający. Dlatego przygotowania trwały długo.
7: Zależy mi, żeby zdać, o tak.
8: Myślę, że stres jest ogromny i się zbiera od kilku miesięcy.
6: Dyrektorzy i pracownicy szkół też mają ręce pełne pracy. Dlatego dzisiejsza noc była wyjątkowo krótka, mówi wicedyrektorka 9 LO w Warszawie, Lucyna Michałka-Kępisty.
9: My musimy być w szkole już przed 5:00. Przyjeżdża kurier z pracami.
6: W wybranych losowo paczkach Centralna Komisja Egzaminacyjna umieściła nadajniki GPS, uruchamiane przy próbie odpieczętowania arkuszy, wyjaśnia dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
10: Dodatkowo pracownicy Centralnej Komisji będą dzwonić do wybranych losowo szkół, sprawdzać, czy materiał nie został naruszony.
6: Na napisanie matury z języka polskiego zdający mają 240 minut. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: Wszystkim maturzystom życzymy oczywiście połamania piór.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.

Majowy poniedziałek będzie na ogół ciepły i słoneczny. Na termometrach na przeważającym obszarze zobaczymy maksymalnie od 24 do 27 stopni. Chłodniej na północy i zachodzie i tam już od rana przelotnie pada. Niewykluczone też burze. I tam temperatura w dzień wyniesie od 20 do 23 stopni.

0: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Ósma sześć na zegarach, poniedziałek, 4 maja 2026 roku. Dobrze, że wybrali Państwo Polskie Radio 24. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Przed nami 124 dzień roku. Słońce wzeszło o 5.01, a zajdzie o 26. Dzień trwa 15 godzin i 5 minut. Roch Kowalski, przedstawię się. Jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Imieniny obchodzą dzisiaj Florian, Grzegorz, Michał, Monika i Władysław. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: Te same role co zawsze. Marek Krawczyk z nami, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Polska 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
1: Pamięta pan, z czego pisał pan maturę?
2: Mówimy o polskim.
1: Tak, tak.
2: Z tego co pamiętam, to była lalka.
1: Lalka? Tak. I dobrze się panu pisało?
2: Dobrze mi się pisało, oczywiście wielkie emocje. To jest rzeczywiście szokujący moment dla młodego człowieka. Pierwszy poważny sprawdzian. Wtedy dla mnie nie było jeszcze egzaminów ósmoklasisty. Także pierwszy poważny egzamin w toku edukacji. To była lalka. Poszło mi zupełnie nieźle. Z tego co pamiętam, chyba dostałem czwórkę.
1: A bo pan tak jeszcze oceny dostawał, tak, maturalne. Okay.
2: Tak.
1: Okay. No tak, rzeczywiście. Mamy też poczucie, że to okoliczności tego egzaminu są bardziej przerażające niż konsekwencje tego egzaminu, ale oczywiście za wszystkich maturzystów bez nadmiernej presji. Trzymamy serdecznie.
2: Trzymamy dzisiaj kciuki za was.
1: A trzyma pan kciuki za prezydenta i jego radę do spraw nowej konstytucji?
2: Generalnie trzymam, chociaż muszę powiedzieć, że bardzo trudną rolę wyznaczył sobie pan prezydent. Jeżeli ta rada ma być poważnym organem i poważnie pochylić się nad jakąś koncepcją zmiany konstytucji, to pan prezydent musi i tutaj nałożył na siebie ten obowiązek, a przede wszystkim to odpowiedzialność, stworzyć taką radę, która będzie reprezentować wszystkie strony sceny politycznej. Mało tego, taką radę, która będzie uznawana przez wszystkie strony sceny politycznej i popierana. W innym przypadku nie wyobrażam sobie, żeby takie gremium wypracowało rozwiązania, które później zostaną przez wszystkie siły polityczne zaakceptowane, a przypomnijmy, trzeba wyjątkową większość do zmiany konstytucji uzyskać. Dzisiaj żadna z partii największych w Sejmie nie ma tej większości, w związku z tym...
1: Nie no, 97 roku żadna z partii nie miała większości.
2: No więc właśnie, więc tylko jakiś taki konsensus ponad podziałami dawałby ewentualną szansę na zmianę konstytucji i tutaj pan prezydent, powołując tą radę, no, wielką odpowiedzialność.
1: Jest potrzeba zmiany konstytucji? Zacznijmy od tego pytania.
2: Konstytucja od 97 roku funkcjonuje, ma się dobrze. No, z tego, co obserwuję ostatnie lata w polskiej polityce, to tylko z jednej partii dwóch prezydentów miało kłopot z tą konstytucją. I tylko środowisko Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że wymaga ona zmiany. Dzięki tej konstytucji przeszliśmy bardzo trudny moment w polskiej historii, jakim była katastrofa smoleńska. Państwo się wtedy nie zawaliło. Struktury państwa zadziałały. Funkcjonowaliśmy w tym wyjątkowym momencie na podstawie konstytucji. Zupełnie dobrze doszło do przejęcia władzy wtedy przez marszałka Bronisława Komorowskiego.
1: No dobra, ale także od tamtego czasu ta konstytucja, to moja, znaczy nie moja, no rzucam tak prowokacyjnie.
2: Nasza konstytucja.
1: Tak, ale chodziło mi o moją hipotezę.
2: Okay.
1: Tylko, że ja nie jestem jej autorem, rzucam prowokacyjnie, że ona utrudnia życie, a nie ułatwia. No nie, proszę spojrzeć.

0: spojrzeć. Jeśli tylko rządy nie są, jeśli prezydent i premier nie wywodzą się z jednej partii, no to mamy paraliż.
1: No ale zwróćmy uwagę, że jak prezydentem był Bronisław Komorowski czy Aleksander Kwaśniewski, nie było takich wątpliwości, czy prezydent powinien odbierać ślubowanie od sędziów Trybunału.

0: już Aleksander Kwaśniewski tak przez swoje
1: obie
0: kadencje.
1: To bym zbił
0: pan
1: argument. Powiedziałbym, że to były zupełnie inne czasy i zupełnie inna polityka.
0: Znaczy ja nie chcę mówić, że w tej konstytucji wszystko jest świetne i na pewno wiele rzeczy, co pokazał spór ostatnich lat, są rzeczy, które należy dopracować i doprecyzować. Pan prezydent wczoraj na Placu Zamkowym mówił w ogóle o zmianie całej koncepcji, tak? Być może postawienie na system prezydencki. No to są bardzo poważne pytania. Pewnie Rada mogłaby na to odpowiedzieć. Natomiast czy pan prezydent Nawrocki jest w stanie zapewnić taki skład tej Rady? No właśnie, którzy wszyscy uznają i powiedzą tak, to są niezależni eksperci, którzy na lata przygotują dokument, który będzie najważniejszym przepisem w Polsce.
1: No tak, tylko zastanawiam się, czy to działanie prezydenta to jest jakieś realne działanie perspektywiczne, myślę o strategii politycznej, na przykład na ten 2030 rok, czyli na kolejną kampanię wyborczą. Czy to jest jałowy przebieg? Bo pamiętam Andrzeja Dudę, który też podejmował, i to też przy okazji Święta Konstytucji 3 maja. Prezydent Andrzej Duda zapowiadał referendum konstytucyjne, ankietę konstytucyjną, zgłosił ten pomysł do Senatu i Senat głosami Prawa i Sprawiedliwości prezydentowi, mówiąc kolokwialnie, ten pomysł uwalił. Więc nie wiem, czy to jest znowu działanie w stylu Andrzeja Dudy, że wywołajmy temat i zobaczmy, co się wydarzy. Czy prezydent ma większy plan, szerszy plan?
0: Nie, no wygląda na to, że ośrodek prezydencki ma plan na tą konstytucję i rzeczywiście takie puszczanie przez Karola Nawrockiego oka w stronę właśnie systemu prezydenckiego, wielokrotnie powoływanie się na chociażby administrację amerykańską, która w innym systemie funkcjonuje. Wydaje się, że ten plan jest, natomiast no, trudno go oceniać po pierwszej decyzji. To jest wszystko przed nami, natomiast rzeczywiście obecność co najmniej kilku osób budzi już mój sprzeciw i kontrowersje.
1: Julia Przyłębska.
0: Chociażby. No, jeżeli chcemy zmieniać konstytucję, musimy przede wszystkim przestrzegać tej obowiązującej. I jeżeli są tak poważne wątpliwości, wręcz zarzuty wobec Julii Przyłębskiej, ja bym nie wskazywał jej do takiego zespołu na miejscu pana prezydenta.
1: To jeśli jesteśmy jeszcze przy panu prezydencie, to pańska ocena weta prezydenta do tak zwanych rozwodów pozasądowych?
0: No bardzo negatywnie to oceniam. Znaczy znowu pan prezydent próbuje, korzystając z narzędzia weta, prowadzić własną politykę. Wiemy, jak dzisiaj funkcjonuje system wymiaru sprawiedliwości. Próba odciążenia, w tym kontekście patrzę na te zmiany, bo mówimy tutaj o rozwodach pozasądowych, ale tylko w sytuacji, kiedy nie ma dzieci w takim małżeństwie i jest obopólna zgoda obu małżonków. Czyli wydaje się w sytuacji łatwej, prostej i takiej dosyć oczywistej, obie strony chcą tego rozwodu, żeby to nie przechodziło przez sąd, no to też spowoduje, że te sądy po prostu zostałyby odciążone.
1: Prezydent mówił, że to rozwiązanie to jest zagrożenie dla instytucji małżeństwa. Czy to nie jest taka instytucja, w którą się wchodzi i z której się wychodzi, kiedy się chce?
0: Instytucja małżeństwa jest bardzo ważną instytucją w Polsce, fundamentem. To jest oczywiste, natomiast jeżeli mówimy o obopólnej zgodzie małżonków, nie ma tutaj dzieci, które zwykle przy okazji rozwodów cierpią, to podejrzewam, że pan prezydent nie powstrzyma osób, które nie chcą być ze sobą, przed tym, żeby no właśnie skorzystać wtedy z tej drogi sądowej i korkować te sądy, chodzić do tego, no i przede wszystkim komplikować sobie życie. Także obawiam się...
1: Te rozwody w takich sytuacjach doprowadzają do tego, że ci ludzie się jeszcze mniej lubią,
0: a jeszcze trafią na sędziego tak zwanego dublera i później
1: neosędziego.
0: Jest...
1: Neosędziego. Tutaj to w sądach powszechnych neosędzia, dublerzy w trybunale.
0: Przepraszam, tak, przepraszam.
1: Nie ma sprawy.
0: Ale w każdym razie trafią na sędziego, co do którego są pewne zarzuty i sprawa może się jeszcze wydłużać. Znaczy, jeżeli pan prezydent chce reprezentować interes obywateli, ludzi, którzy naprawdę stwierdzają, że nie chcą w tym małżeństwie pozostawać, no to myślę, że takie weto idzie absolutnie w przeciwnym kierunku. Także bardzo oceniam to krytycznie.
1: Prezydent Karol Nawrocki miał rozmawiać z prezydentem Donaldem Trumpem. Jak rozumiem, między innymi o kwestii obecności amerykańskich wojsk w Europie, to pokłosie deklaracji prezydenta Trumpa, która z kolei jest pokłosiem jego konfliktu, czy też w publicznej, globalnej wymiany zdań między Donaldem Trumpem a Friedrichem Mercem. Donald Trump się obraził za to, że

0: kanclerz Niemiec skrytykował wojnę, którą Amerykanie rozpoczęli w Iranie i zdecydował Donald Trump o wycofaniu 5000 na razie amerykańskich wojsk z Niemiec. Ma być ich więcej. Czy możemy się obawiać, że także Polskę dotkną te cięcia?
1: Mam nadzieję, że nie dotkną. Niemniej jednak sytuacja robi się coraz mniej stabilna. Prezydent Trump mówi różne zaskakujące rzeczy i chyba dzisiaj nie ma takiej osoby, która by miała 100% zaufania, że któregoś dnia Donald Trump nie ogłosi radykalnej zmiany dotyczącej obecności sił w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, czy na wschodniej flance NATO.
0: Ale ostatnio Donald Trump nam mówił, że może tu i więcej żołnierzy będzie.
1: Rzeczywiście pewne deklaracje padają, natomiast ta zmienność prezydenta Trumpa, przypominam, że też kilka tygodni mówił Donald Trump o tym, że właściwie układ, czy też sojusz NATO przestaje właściwie istnieć. Tak?
0: Że to papierowy tygrys.
1: Że tak. To papierowy tygrys. No więc to nie są zapewnienia, które nas uspokajają. I jedyne nasze rozwiązanie to jest bardzo mocno reformować swoje siły zbrojne, kupować nowoczesny sprzęt i zapewnić tutaj bezpieczeństwo we własnym zakresie, starać się to robić. Program SAFE też temu miał służyć. Jak wiemy, prezydent Nawrocki też go postanowił zawetować, także no.
0: Premier Donald Tusk ostatnio w wywiadzie dla Financial Times poddawał wątpliwość lojalność sojuszu amerykańskiego. Czy nie obawiamy się, czy takie wypowiedzi nam pomaga, czy takie wypowiedzi nam nie szkodzą? W ten sposób sformułuję pytanie.
1: Myślę, że nam nie szkodzą, bo jeżeli chodzi o relacje z naszymi sojusznikami, one naprawdę nie wynikają z tego, kto co powie na konferencji prasowej i czy jednego dnia jest to milsza rozmowa, czy też jakaś bardziej zasadnicza. Wynikają ze wspólnych interesów, które mamy niewątpliwie ze Stanami Zjednoczonymi i Stanom Zjednoczonym zależy na obecności w Europie Środkowo-Wschodniej.
0: Ja nie wiem, panie ministrze, czy się z panem zgadzam. Donald Trump decyduje o wycofaniu wojsk amerykańskich i o nałożeniu ceł na samochody europejskie po kłótni z Friedrichem Mercem. A po wizycie Karola III zdejmuje cła na szkocką whisky, jak twierdzi, że to właśnie ku czci Karola III króla. To znaczy, tam już chyba nie ma powodów merytorycznych. Tam są decyzje podejmowane pod kątem emocjonalnym.
1: Niemniej jednak dzisiaj jesteśmy związani z Sojuszem Północnoatlantyckim z Amerykanami. To jest ważna współpraca. Powinniśmy na nią liczyć. Natomiast tak jak powiedziałem, budowanie własnych zdolności, sojusze bilateralne chociażby z państwami skandynawskimi, z Rumunią, to jest coś, co realnie dzisiaj będzie dawało nam w przyszłości bezpieczeństwo, dobre relacje z Ukrainą. Ukraina jest kluczowym podmiotem na wschodzie, który dzisiaj nadaje ton temu, co robi Rosja. Pamiętajmy, siły zbrojne rosyjskie są, można powiedzieć, zablokowane, ponieważ walczą z dobrze broniącymi się Ukraińcami i w związku z tym mają związane ręce. Dlatego tutaj musimy się koncentrować na tej dobrej współpracy. Sojusznik amerykański jest dla nas bardzo ważny, natomiast no, mam nadzieję, że zadecydują tam no właśnie interesy, a nie jakieś jednodniowe wypowiedzi Donalda Trumpa, bo wczoraj była jedna odpowiedź, dzisiaj pewnie na Twitterze przeczytamy coś kolejnego, co nas znowu zaszokuje i zdziwi.
0: Panie ministrze, to na koniec kwestia przyszłości Polski 2050. Dominika Wielowiejska pisała w weekend w Gazecie Wyborczej, że ponoć Koalicja Obywatelska chodzi i łowi wśród was, że dąży do podziału w Polsce 2050.
1: No, panie redaktorze, to nie jest żadna nowa informacja. To jest proces, który się odbywa od wielu miesięcy. Dostają nasi posłowie rzeczywiście szereg propozycji, szereg gwarancji ewentualnych na przyszłość. Natomiast...
0: Pan też dostał?
1: Ja nie dostałem takiej propozycji.
0: Natomiast... To dziwne, bo pan jest wiceministrem.
1: No nie dostałem. Być może jeszcze przede mną te przyjemności i taka rozmowa. Natomiast chcę powiedzieć, że z całą pewnością z naszych posłów nikt nie wybiera się do Koalicji Obywatelskiej. Ci, co chcieli współpracować z Koalicją

0: Koalicję Obywatelską, myślę tutaj o klubie Centrum, blisko i myśleć o starcie z ich list już nie są w naszym obozie.
1: Widać, że idzie metodą kija i marchewki. Pan wspomniał o marchewce, ale jest też kij. Przesądzone jest, że prokuratorzy badający aferę Collegium Humanum zwrócą się o uchylenie immunitetów posłów Szymona Hołowni i europosła Michała Kobosky.
0: Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie. Tych wniosków jeszcze nie ma. Zobaczymy, czy one rzeczywiście trafią.
1: Ale widzi pan, natomiast, jaki to ma wywołać efekt.
0: Natomiast efekt ma wywołać pewnie tak, jak tutaj pan redaktor sugeruje. Natomiast w tej konkretnej sprawie, jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, jestem absolutnie spokojny, że nic w tej sprawie Collegium Humanum nie ma sobie do zarzucenia, więc tylko odbieram to jako pewnego rodzaju, no właśnie, intrygę polityczną.
1: Ale ponoć jest rzeczywiście tak, że drogi koalicji 15 października i Polski 2050, zresztą wystarczy czasem was posłuchać w Polsce 2050, że się rozeszły. I że teraz trwa wyścig. Czy najpierw Tusk wyrzuci was z koalicji, czy wy wyjdziecie z koalicji?
0: Mamy zawartą umowę koalicyjną. Nic nie wiem na ten temat, żebyśmy my chcieli ją wypowiadać. Nie doszły do mnie też takie informacje, żeby chciał to zrobić Donald Tusk.
1: Popiera pan premiera Donalda Tuska?
0: Oczywiście.
1: Uważa pan, że to jest najlepszy premier, którego koalicja mogła wystawić na to stanowisko?
0: Tak uważam.
1: Naprawdę?
0: Uważam, że umówiliśmy się 2,5 roku temu na konkretne rozwiązania, konkretne 4 lata pracy. Donald Tusk był i jest liderem koalicji. Respektujemy tą umowę co do joty.
1: Polska 2050 popełniła błąd, sugerując, że nie będzie głosowała za pozostawieniem Pauliny Henning-Kloski na stanowisku?
0: No myślę, że nie. Chcieliśmy porozmawiać, chcieliśmy wyjaśnić wiele spraw związanych z czystym powietrzem i z systemem kaucyjnym. Co też się taka rozmowa odbyła, tutaj Paulina Henning-Kloska zapewniła nas, że już we wrześniu rozpoczną się prace nad projektem ustawy wyłączającym małpki do systemu kaucyjnego, czyli bardzo ważna rzecz. Zadeklarowała też to, że jeżeli chodzi o wydatki z czystego powietrza, będą rozliczane tak, żebyśmy mogli przed Brukselą z kolejnych dużych kwot tego programu się rozliczyć.
1: Zobaczyłem, także, panie ministrze, czy pani minister Henning-Kloska kupiła wasze poparcie, czy kupiła sobie czas? Marek Krawczyk, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Polska 2050. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za
0: dziękuję
1: rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Życzę miłego dnia i jeszcze wszystkiego najlepszego dla strażaków, którzy dzisiaj obchodzą swoje święto.
1: Dołączamy się do życzeń. Najlepszego.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.
1: 8:25 na zegarach. Z nami Maciej Szefer, reporter Polskiego Radia, wielkopolski, poznański reporter. Cześć Macieju.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
1: W 3 miastach w Polsce w maturę rozpoczynają dziś uczennice i uczniowie szkoły w chmurze. W Kutnie to kilkadziesiąt osób, w Warszawie ponad 5000 maturzystów, a w Poznaniu do matury przystępuje ponad 3000 abiturientów ze szkoły w chmurze. Powiedz, kto był bardziej zdenerwowany, bo rozmawiałeś z maturzystami, uczniowie czy rodzice?
8: Zdecydowanie rodzice. I to jest chyba taka naturalna prawidłowość, mam wrażenie, bo już no, któryś rok w tym zawodzie pracuję i dość często zdarza mi się pracować przy maturach. Nie
1: I
8: tylko
1: maturę
8: tych
1: też sam zdałeś.
8: Ale to już parę lat temu, ładnych parę lat temu. I byłem tym szczęściarzem, który nie pisał matury z matematyki. Ale jeśli chodzi o te matury chmurowe tutaj, to zdecydowanie bardziej zestresowani byli rodzice, ale uczniów i uczennice i uczniów Już w zasadzie spotykałem w tramwaju, dojeżdżając na stadion miejski. Bo ja w tej chwili siedzę pod stadionem Lecha Poznań, pod stadionem miejskim w Poznaniu, bo to tu w salach konferencyjnych tegoż stadionu. Ponad 3000 uczennic i uczniów właśnie za chwilę tę maturę rozpocznie. Mówię za chwilę, bo za kilkadziesiąt minut, a jeszcze widzę

0: ostatnie wbiegające dosłownie osoby, które na ten egzamin chcą zdążyć. Ale myślę, że to jest ten moment, w którym powinniśmy oddać głos uczennicom i uczniom.
1: Dużo czasu poświęciłam na to przygotowanie. Nawet wczoraj wieczorem robiłam z przyjaciółką takie dwugodzinne wielkie przygotowanie. Jestem przygotowana, myślę, ale nie czuję się na przygotowaną.
2: Kwestia nowego doświadczenia, ale też takiego całego podsumowania wiedzy z tego liceum. Kamufluję stres, staram się nie poddawać emocjom.
0: Kamufluję stres, staram się nie poddawać emocjom. To jest hasło, które usłyszeliśmy od jednej z maturzystek. Maturzystek i uczennic szkoły w chmurze, bo to jest dla nich dość egzotyczne, że oni na egzamin przychodzą jednak normalnie do sali komfortowej, dobrze wyposażonej, ale jednak sali lekcyjnej, a uczyli się przecież w chmurze, czyli w taki alternatywny dość sposób, który jakby wspiera edukację domową. Ale egzamin maturalny odbywa się w klasycznej formie i to zdaniem rodziców może wpływać na większy stres maturzystów, dlatego bardziej zdenerwowani od uczniów wydawali się właśnie rodzice.
3: Najpierw się przeraziłam, dużo młodzieży, mówię, o Boże, ogrom, czy takie przedsięwzięcie, czy zdążą, czy wejdą. Myślałam, że się będę stresowała, ale się nie stresuję.
4: To jest to wyjątkowy dzień dla mojego syna, tak? On chyba jest mniej zestresowany niż ja, tak naprawdę. Dzisiaj pierwszy dzień.
5: Do północy słyszałam o Macbecie, Ikarze, Dedalu, o lalce. Chyba wiem więcej teraz niż on.
0: O wyjątkowych maturach pod stadionem Lecha Poznań mówił mi też dyrektor szkoły w chmurze Kamil Stachowiak.
6: Chodnik zapełniony, prawie że dookoła stadionu przy Bułgarskiej, więc to nas bardzo cieszy. Bardzo nas cieszy to, że uczniowie są bardzo zdyscyplinowani. Prosiliśmy o to, żeby przyszli odpowiednio wcześnie, po to, żeby na czas wejść. Ważne jest to, żeby nie wejść z chodnika prosto na egzamin, tylko mieć czas na to, żeby osiąść w tej atmosferze, żeby skorzystać z tego wsparcia, które oferujemy, być gotowym na tu i teraz. Cały czas podkreślamy, że te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby ten egzamin przebiegł na jak najlepiej, oni już od dawna mają w sobie.
7: Maciej, przepraszam Maciej, proszę.
0: Do egzaminów maturalnych w całej Polsce przystępuje dziś prawie 350 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów, techników, szkół branżowych drugiego stopnia i to jest to, czym chciałem podsumować, ale jestem otwarty na wszelkie pytania.
7: Nie, ja ci bardzo dziękuję za to podsumowanie. Wyręczyłeś mnie, Maciej Szefer z Poznania, reporter, który śledzi właśnie wielkopolskich maturzystów ze szkoły w chmurze. Dzięki, pozdrowienia.
0: Dzięki.
8: Reklama. Wpary do Lidla to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
16: Minęła 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Prezydent chce do 2030 roku zmienić konstytucję. Karol Nawrocki powołał radę, której członkowie będą pracować nad założeniami ustawy zasadniczej. Zdaniem naszego gościa, europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy, to się nie uda, bo potrzebne jest wspólne działanie, a w przypadku prezydenta tego brakuje.
17: Obecnie rzeczywiście potrzebujemy współpracy. W dobie zagrożeń ze wschodu, potężnych zawirowań w świecie, zawirowań geopolitycznych, przykro, że Karol Nawrocki 3 maja, święto Konstytucji, wykorzystuje do takiego eventu politycznego swojego, o którym wszyscy zapomnimy za 2-3 dni. To jest taki prezydent TikToka, prezydent rolki internetowej. Zrobić jakąś

0: zrzutkę i za dwa dni wszyscy o tym zapomniemy.
1: Polska potrzebuje dziś konstytucji nowej generacji, tak podczas przemówienia w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił prezydent Nawrocki. Podkreślał, że konstytucja uchwalona w 1997 roku była potrzebna i dobra na tamte czasy, ale dziś konieczna jest nowa ustawa zasadnicza. Program SAFE ma być podpisany w najbliższy piątek, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej zadeklarował, że Polska do 2030 roku zbuduje najsilniejszą armię w Europie, jeśli program SAFE wejdzie w życie.
2: Nie ma czasu do stracenia. Ojczyzna naprawdę jest w niebezpieczeństwie. Nie ma czasu na głupie waśnie i spory, które doprowadzają tylko do satysfakcji naszych wrogów. Bądźmy sobą. Nikomu nie polecam, żeby się zmieniał, ale każdego proszę o to, żeby czuł się współodpowiedzialny. Za Polskę, za przyszłość, za nadzieję.
1: W programie SAFE przeznaczono 150 miliardów euro na wsparcie obronności, przede wszystkim na zakup uzbrojenia w Europie. Polsce przyznano blisko 44 miliardy euro. Mają one zostać wykorzystane m.in. na tarczę wschód, artylerię i modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Dziś Dzień Strażaka. Przypada on 4 maja, w dniu wspomnienia świętego Floriana, patrona strażaków. Od kilkunastu lat dzień ma charakter święta zawodowego, ustanowionego przez Sejm, które obchodzą druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej i strażacy zawodowi. Były strażak zawodowy Marcin Ostrowski, dziś działający w OSP, wskazuje, jak na przestrzeni lat zmieniła się rola i zadania strażaków.
3: To, czy jesteśmy strażakami, to jest taka nazwa ogólna. Każdy z nas jest strażakiem, gasi pożary, ratuje koty z drzew, pomaga osobom uwięzionym gdzieś w wypadkach samochodowych, czyli robi takie podstawowe rzeczy, natomiast później ta kariera zawodowa już się rozwija, czyli musi sobie taki strażak, przychodząc do służby, wybrać kierunek.
1: Poza służbą wielu strażaków pracuje jako specjaliści w swoich dziedzinach, w ochronie środowiska, jako ratownicy medyczni czy zawodowi kierowcy.

0: całym kraju wysoka, niemal letnia temperatura od 23 stopni i to najchłodniejsze wskazanie nad Bałtykiem 25-27 stopni w centrum do 28 na południu kraju. Będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu na północy kraju, tam na wybrzeżu możliwe także burze. Ósma 34 na zegarach, ostatnia część poranka.
1: Komentarz.
0: Doktor Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka z Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry panu.
0: Zaskoczyła panią wczorajsza ofensywa prezydenta w sprawie nowej konstytucji?
2: Ależ absolutnie nie. Prezydent tutaj ma, mamy do czynienia tak naprawdę z stabilną komunikacją ze strony prezydenta, więc tutaj tak jakby to, co się wydarzyło wczoraj, pokazuje nam, jak dobrze komunikacyjnie ta strategia została przygotowana, niezależnie oczywiście od oceny tego, czy to jest na to czas i miejsce.
0: Dobrze ta strategia została przygotowana. Co pani ma konkretnie na myśli? W sensie, że ona jest konsekwentna.
2: W kontekście komunikacji politycznej, tak? Czyli popatrzmy na to, że może zacznijmy od tego, że konstytucja nie jest wyłącznie tekstem prawnym. I teraz jeżeli popatrzymy na to, że jest ona nie tylko symbolicznym, ale też takim instytucjonalnym kontraktem pewnej wspólnoty politycznej, która z kolei reprezentuje wspólnotę społeczną, no to tutaj mamy jasno, tak? Nie tylko podział władz, kompetencje, ale mamy też szeroki katalog zarówno praw i wolności. I z drugiej strony mamy granice, które w grze politycznej ustalamy, że są akceptowalne. Czyli jednym słowem, konstytucja to jest coś, co mówi, jak się umawiamy, że będziemy się różnić, tak? I oczywiście tutaj popatrzmy na to jako komunikat polityczny. I teraz po pierwsze, gdyby pan prezydent chciał mówić o konstytucji w kontekście tego, że rzeczywiście minęło 30 lat i trzeba tą konstytucję przeanalizować, czy są pewne rzeczy, które można by z niej ująć albo dodać, albo na przykład zredefiniować, ponieważ zmienia się świat i powinniśmy dostosować dokumenty do tego,

0: czego rzeczywiście w tej chwili społeczeństwo czy grupa polityczna oczekuje. Natomiast my tak naprawdę to działanie komunikacyjne pokazuje, że inicjuje się pracę nad ustawą zasadniczą, wprowadza się temat konstytucji do agendy publicznej i znowu mamy tutaj klasyczny mechanizm ustawiania narracji, czyli agenda setting, tak? Temat jest postrzegany jako ważny, bo zostaje nazwany i osadzony oczywiście w kontekście Święta Narodowego 3 maja. I to jest ten element, który miałam na myśli, mówiąc o tym, że była to przemyślana strategia.
1: Nie, właśnie chodziło nam o to, pani doktor, żeby to rozwinąć. Ale tak się zastanawiam na przyszłość. Czy to jest jakaś rzeczywiście dalekosiężna strategia prezydenta, obliczona na rok 2030, ewentualnie być może na poszerzenie czy też przedłużenie swojej prezydentury po roku 2030, bo myślę sobie, nowa konstytucja to pisanie właściwie ustroju na nowo, a więc wszystkie zasady obowiązywałyby na nowo. Czy to jest jednak na razie tylko taki jałowy przebieg i prezydent sam zobaczy, co jeszcze z tego wyjdzie?
0: Znaczy, ja bym chciała, żebyśmy tutaj też i naszym słuchaczom pokazali, że trzeba rozróżnić dwa ważne elementy, tak? Sama rozmowa o konstytucji jest z punktu widzenia procesów demokratycznych jak najbardziej uprawniona. To, że konstytucja z 1997 roku powstawała w zupełnie innych warunkach, zarówno społecznych, technologicznych, geopolitycznych, no to chyba wszyscy się tutaj zgodzimy, tak? Więc tutaj oczywiście zasadne jest pytanie, czy konstytucja wymaga jakiegoś przeglądu, korekt, czy nawet głębszej debaty ustrojowej. Ale to, że demokratycznie tak jakby mamy możliwość rozmawiania czy poruszania danego tematu, nie oznacza, że automatycznie wiarygodność sposobu jego uruchomienia jest tym, z czym rzeczywiście mamy do czynienia. Bo jeżeli popatrzymy, że debata konstytucyjna zaczyna się od gremium, którego skład część opinii opinii publicznej odczyta jako skład, który nie jest składem o tak zwanym szerokim światopoglądzie, czyli nie reprezentuje, jeśli nie wszystkich, to większości grup społecznych, to tak naprawdę to pytanie, tak, o pluralizm światopoglądowy i zdolność do budowania szerokiego jakiegoś konsensusu już podważa sens istnienia tak jakby takiej rady, ale mamy tu drugi element. Czy chodzi tutaj tak naprawdę o rzeczywiście taką demokratyczną debatę na temat konstytucji i jej roli w dzisiejszym świecie, przestrzeni politycznej, czy rzeczywiście jest to element dokładania tylko kolejnych elementów do spolaryzowanego świata? I znowu, może być to po pierwsze element budowania przez pana prezydenta swojej sprawczości. Zobaczcie, w końcu ktoś znów podejmuje temat naprawy państwa, zwłaszcza, że jeżeli znowu popatrzymy na komunikację polityczną, to ten fragment dotyczący naprawy państwa w większości komunikatów nie tylko pana prezydenta, ale i jego współpracowników od momentu przejęcia urzędu pojawia się nieustająco. Więc pamiętajmy, że w momencie, kiedy bardzo często bodźcowani są obywatele tego typu komunikatami, oni zaczynają wierzyć, że rzeczywiście to państwo trzeba naprawić. I tu nawiążę do jednego elementu. Nawet niekoniecznie kropla, bo ja tu bym odniosła się do tego, co mieliśmy tuż przed dojściem Zjednoczonej Prawicy, kiedy wygrało hasło Polska w ruinie, gdzie wszystkie dane pokazywały, że Polska w ruinie się nie znajduje. Więc tu mówię o sile komunikatu politycznego.
1: Pani doktor, to przejdźmy na drugą stronę sceny politycznej, jeśli pani pozwoli. Zastanawiam się, jaki jest stan koalicji rządzącej po czwartkowych głosowaniach w sprawie minister klimatu i minister zdrowia, bo niby udało się ocalić jedność. Koalicja zagłosowała i obroniła obie szefowe resortów, ale z drugiej strony no coraz więcej jest opinii, że rozwód pomiędzy koalicją rządzącą a Polską 2050 już się dokonał. Tylko pytanie, kto teraz będzie sprytniejszy? Premier czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?
0: Znaczy, pytanie teraz to nie jest o spryt, tylko o przetrwanie polityczne bardziej bym powiedziała. I teraz komu bardziej opłaca się trwanie w koalicji i sianie tam jednak zamętu? Czy odejście z koalicji i utrata władzy? I teraz popatrzmy na coś, co nazywamy pragmatyzmem politycznym. Więc oczywiście to, że będzie chaos i

0: będzie on przenoszony do świata mediów, czyli to, że będzie się głośno mówiło o tych pęknięciach związanych z funkcjonowaniem koalicji, to oczywiście nie jest na rękę przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, tak? I tutaj prawdopodobnie będą mieli z tym duży problem, jak to ograć tak, żeby wygrać, a jednocześnie, żeby jednak ta koalicja trwała dalej. A z punktu widzenia Polski 2050 to jest być albo nie być w świecie polityki. Bo teraz, jeżeli popatrzymy na sam pomysł i inicjatywę, która przyniosła efekt świeżości, ale po czasie widzimy, że ten temat wypalił się równie szybko, co inne wcześniejsze. Tutaj Palikot, tu Nowoczesna, Kukiz, tak? To jest dokładnie ten sam schemat. I teraz pytanie jest, czy Polsce 2050 w obliczu nadchodzących wyborów opłaca się grać tak, żeby odejść z koalicji? Absolutnie nie. Czy opłaca im się, żeby w tej chwili były nowe wybory? To już w ogóle nie. Czy opłaca im się pokazywać, że bardzo się różnimy, trwamy w tym rządzie, ale tak naprawdę, delikatnie mówiąc, próbujemy go rozwalić od środka, nie tracąc przy tym władzy? To opłaca im się najbardziej.
1: Tylko zastanawiam się, czy koniec końców ci politycy, którzy tak frontalnie ustawili się do rządu, czy oni już nie są na straconej pozycji, bo tak, Polska 2050 no, z dużą dozą prawdopodobieństwa graniczącą z pewności możemy powiedzieć, że samodzielnie do Sejmu już nie wejdzie, więc te mandaty będą bardzo trudne do odzyskania, a chyba przekreślono też swoim działaniem szansę na to, żeby znaleźć się na listach Koalicji Obywatelskiej. No to te role wypełnił Klub Parlamentarny Centrum.
0: Znaczy, tu musimy popatrzeć znowu na to, co tak naprawdę jest tym projektem, bo ten projekt miał być projektem przeciwwagi dla Koalicji Obywatelskiej, wtedy jeszcze dla Platformy, tak, i dla PiS-u. Natomiast tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na działania, to mniej się dystansowali od PiS-u, a bardziej od Platformy. No, prawdopodobnie wynikało to z tego, że nie chcieli stać się tak zwaną przystawką, czyli zostać wchłonięci przez większego przeciwnika. Natomiast tu popatrzmy na to, że nie doceniono zaufania społecznego, bo jeżeli zwrócimy uwagę na ten nie tylko efekt świeżości, ale i na kredyt zaufania, które społeczeństwo dało Polsce 2050, to zostało nie tylko niewykorzystane, a powiedziałabym, że zmarnotrawione politycznie. Bo przepięknie Konfederacja pokazuje, jak można wbić się klinem na scenę polityczną, która wydawała się zabetonowana, ale znowu wykorzystali przepięknie dystansowanie się zarówno od jednego, jak i drugiego aktora politycznego przy jednoczesnym niezrażaniu sobie ani jednego, ani drugiego w kontekście przyszłej współpracy. Tego mechanizmu Polska 2050 absolutnie nie wykorzystała i teraz, jeżeli popatrzymy, to tutaj tak naprawdę przegrała narrację o tym, że chce być tą trzecią drogą.
1: A koalicja przetrwa do końca tej kadencji, powiedziawszy to wszystko. Ja pamiętam pani zastrzeżenia oczywiście, co się opłaca, a właściwie co bardziej się nie opłaca Polsce 2050, no, ale też i pojawiają się takie opinie niektórych publicystów, że jakby miał się kiedyś premier decydować na wybory, to teraz, bo Platforma Koalicja Obywatelska lepszych notowań mieć raczej nie będzie, że każdy miesiąc bliżej kampanii będzie odbierał poparcie partii rządzącej. Zresztą podobny schemat obserwowaliśmy w trakcie wyborów prezydenckich, gdzie to też w miarę upływu kampanii poparcie od Rafała Trzaskowskiego odpływało.
0: Oj, tu bym się nie zgodziła, bo to jest zbyt mocno uproszczona analiza.
1: Dziękuję. Zgadzam się z panią, że to było zbyt za duże uproszczenie.
0: Bardzo, bardzo duży skrót myślowy. Natomiast ja może uporządkuję to troszeczkę. Jeżeli zobaczymy, odniosę się na razie nie do kampanii, która już była Trzaskowskiego, bo tam przegrano kiepskim, że tak powiem, programem i kiepską kampanią. Więc to jest troszeczkę też coś innego. Zapomniano o młodych i o kobietach, co zresztą mówiłam od samego początku, że jeżeli Trzaskowski tego nie wykorzysta, to przegra wybory i mówiłam to w listopadzie roku wcześniejszego, więc tak jakby, no tak to właśnie wygląda. Mentzen to wykorzystał bardzo dobrze i widać, jak na tym zbudował kapitał i siłę polityczną. Ale wracam do pytania o to, co się komu opłaca w kontekście przyspieszonych wyborów i powiem tak. Oczywiście patrząc tylko i wyłącznie na trendy sondażowe, można wysnuć bardzo łatwy wniosek, że rzeczywiście

0: Oczywiście opłacałoby się panu premierowi w tej chwili przeprowadzić przyspieszone wybory, zwłaszcza że Polska 2050 daje mocno mu popalić, zwłaszcza w przestrzeni publicznej. Natomiast pytanie jest, czy ta akumulacja mikrokonfliktów w koalicji da rządzącym, zwłaszcza tu mamy na myśli Koalicję Obywatelską, da szansę na utrzymanie władzy po tych wcześniejszych wyborach, bo teraz nie patrzymy na przyszłość, tak? Tylko jeżeli mówimy o tym, że chcemy rozpisać wcześniejsze wybory, to trzeba patrzeć na to bardzo realistycznie. I jeżeli popatrzymy na trendy, czyli nie na jeden sondaż wyborczy, tylko na trendy, to one pokazują jedno. Koalicja sama nie będzie w stanie stworzyć rządu po wyborach. I powiem drugi element, nawet dodając do tego lewicę, też nie będzie w stanie tego zrobić. Czyli jasnym jest, że tu mamy element relewantności, czyli to, z kim będą mogli wejść w koalicję. I teraz oczywiście Konfederacja wydaje się, że ona może i z PiS-em, i z Platformą, co dla niej oczywiście jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Natomiast pytanie, czy jest to dobre rozwiązanie dla pana premiera, który już przez ostatnie 2,5 roku pracuje z osobami o dość różnych poglądach i ten światopogląd jednak pokazywany był przez te 2,5 roku, że on mocno różnicuje rządzących, to dołóżmy jeszcze do tego bardziej prawicową Konfederację i tarcia, które by się przy tej okazji pojawiły. Więc ja akurat nie uważam, że panu premierowi opłaca się to tu i teraz.
1: Doktor Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka z Uniwersytetu WSB Merito. W Toruniu też była taka piękna majówka?
0: O, przepiękna, przepiękna. I nadal chyba, chociaż już trochę chmurki zachodzą, więc państwu życzę miłego dnia.
1: I pani również. Wszystkiego dobrego. Jak będzie pani w Warszawie, proszę dać znać. Spotkamy się tutaj w studiu Polskiego Radia 24.
0: Oczywiście, dziękuję. Dzięki. Miłego dnia. Do usłyszenia.
1: Ósma 48 na zegarach. Z nami Tomasz Sajewicz, korespondent, dziennikarz Polskiego Radia. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry, witam cię, witam państwa, kłaniam się.
1: Czy wojna Amerykanów z Irańczykami dobiegła końca?
2: Tak właśnie myślałem, jakie pytanie mi zadasz, i chciałem ci sprawić komplement, że jesteś prorokiem nie tylko w kwestiach polityki lokalnej, ale także zagranicznej. Swego czasu powiedziałeś, że innego końca wojny może nie być i nie będzie. Rzeczywiście innego końca wojny na razie nie widać niż taki koniec wojny rozmyty zupełnie. Pytasz mnie właśnie, jaka jest obecnie sytuacja. Jest niejasna, rozmyta. Wiemy, że deklaracje prezydenta Donalda Trumpa dotyczące wprowadzenia do cieśniny Ormus specjalnej flotylli amerykańskiej statków, które miałyby eskortować te statki uwięzione po obydwu stronach cieśniny Ormus, tankowce, kontenerowce, no w tej chwili spotkała się z bardzo negatywnym przyjęciem ze strony Iranu. Ten krok jest niezwykle niebezpieczny dla prezydenta Trumpa, ale jest takim krokiem, powiedziałbym, ostatecznym, czy też bliskim ostateczności w jego decyzji, dlatego że jak wiemy, negocjacje pokojowe między Iranem i Stanami Zjednoczonymi, no to jest wielka niewiadoma i tak naprawdę jedna wielka mętna woda wielkiej dyplomacji i niepewności, bo jesteśmy zwodzeni zarówno przez jedną, jak i przez drugą stronę. Wiemy, że te żądania Stanów Zjednoczonych i Iranu są kompletnie niekompatybilne ze sobą. Także w tej chwili Donald Trump wpadł na pomysł, albo ktoś mu to podpowiedział, że trzeba by jednak wysłać flotylę ponad 100 jednostek amerykańskich. To jest bardzo dużo, 100 jednostek amerykańskich mających eskortować, czy też państw, które wpisałyby się w tą politykę Donalda Trumpa pomocy Amerykanom. Wiemy, że jest ich niewiele. No, Iran twierdzi, że będzie to złamanie porozumienia pokojowego, złamanie porozumienia o zawieszeniu broni. Teraz chyba już ani ty nie pamiętamy, jak długo ono obowiązuje, bo to są kolejne przedłużenia, kolejne terminy. Na szczęście nie ma wymiany ognia, takiej jak mieliśmy do czynienia w pierwszych tygodniach, ale sytuacja wciąż jest napięta. Być może ten tydzień też będzie takim wskaźnikiem tego, czy ten konflikt powoli wygaśnie zupełnie, jeśli dojdzie do porozumienia w kwestii cieśniny Ormus, a my wszyscy na jakiś czas zapomnimy o zagrożeniu jądrowym ze strony Iranu, bo już powoli nas się przyzwyczaja do tego, żebyśmy zapomnieli, ponieważ Donald Trump nic w tym nie ugrał, niczego nie wynegocjował, więc tutaj środek ciężkości przeniósł się na cieśninę Ormus.
1: Kilka wielkich słów ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Czytam jego wpis na platformie Truth Social i tam pisze, że ten projekt

0: projekt Freedom, jak nazywa tę operację, która od dzisiaj będzie trwała, czyli projekt Wolność, to gest humanitarny ze strony Stanów Zjednoczonych. Wiele statków, na wielu statkach kończy się jedzenie, wszystko inne, więc potrzebna jest pomoc na szeroką skalę. I Donald Trump pisze także, że to gest dobrej woli ze strony Stanów Zjednoczonych wobec państw, które nie były zamieszane w ten konflikt. Jeszcze dochodzi informacja, że 15 tysięcy osób z personelu oraz 100 statków powietrznych będą wspierać projekt Freedom, projekt Wolność, a ja tak sobie myślę, czy to na pewno jest gest humanitarny, czy po prostu Donaldowi Trumpowi się czas kończył.
1: No zdecydowanie się kończy czas, mi się takie polskie przysłowie, nie wiem, czy ja dobrze je zacytuję, że diabeł przywdział sutannę i na mszę dzwoni, tak? Niestety
0: w
1: te
0: ornat,
1: kwestie...
0: tak, diabeł ubrał się w ornat.
1: Tak, właśnie, wybaczcie państwo, to ja rzadko tego sformułowania używam, ale tak mi się jakoś przypomniało. Tutaj oczywiście kwestie humanitarne są dobrym argumentem amerykańskiej administracji, jeśli chodzi o negocjacje z Irańczykami. Oni mi mówią, słuchajcie, to jest ta sytuacja, kiedy rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, kończy się żywność, bo ona rzeczywiście musiała się kiedyś skończyć i zapasy na statkach, które zazwyczaj są bardzo dobrze wyposażone, bo to są przecież długie morskie szlaki sięgające nawet 2 miesięcy podróży. Więc jest to argument jak najbardziej racjonalny. Czy jest tak naprawdę zapewne nie prezydentowi Trumpowi bardziej niż zapasy żywności na statkach kończy się czas politycznej takiej chucpy, powiedziałbym, jednak związanej z tą wojną z Iranem i tymi wszystkimi decyzjami, które no, były przecież takimi no, meandrami, unikami. Zaskakiwał nas Donald Trump przez te ostatnie 8 tygodni różnymi pomysłami na zwracanie wolności Irańczykom, na wyprowadzanie uranu z Iranu, o którym teraz przypomnę, jednak coraz mniej się mówi, dlatego że cieśnina Ormus, która doprowadziła do wzrostu cen paliw na światowych rynkach, no to jest palący problem. Donald Trump zdaje sobie sprawę z tego, że nawet wewnątrz jego własnej administracji rodzi się sprzeciw wobec no takiego jednak, jak sam wspomniałeś kiedyś, na rozmydlenia takiego niejasnego zakończenia tej wojny, która jest taka wojną pełzającą, wojną, która jest, której nie ma.
0: Ale z drugiej strony myślę, że republikanie odetchną z ulgą, jeśli chociaż takie będzie zakończenie, a nie żadne inne.
1: No na pewno tam są duże pieniądze, które czekają na to, żeby na kolejne kontrakty, otoczenie prezydenta Trumpa, tak jak sam prezydent Trump, to są biznesmeni, to są ludzie nie tylko myślący o wartościach i o kwestiach humanitarnych, ale także o zarabianiu pieniędzy.
0: To jeszcze powiedz, Tomku, proszę cię, jak świat globalnego wschodu reaguje na taką formę zakończenia? Myślę tutaj zarówno o Iranie, jak i o Chinach między innymi.
1: I niestety to też jest na rękę przede wszystkim Chińskiej Republice Ludowej, dlatego że Chińczycy nie wspierali otwarcie Teheranu, ale też przypomnę, że to dzięki wecie Chin i Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ przez sprzed tygodni, o ile mnie pamięć nie myli, to weto dotyczące międzynarodowej w operacji mającej na celu udrożnienie cieśniny Ormus doprowadziło do tego, że Iran zgodził się na zawieszenie broni ze Stanami Zjednoczonymi, bo wtedy właśnie inne państwa pod egidą USA chciały udrażniać na siłę, że tak się wyrażę. Jest to na rękę jak najbardziej Chinom. Chiny są, przypomnę, 80% do 90% irańskiej ropy trafiało do Chińskiej Republiki Ludowej. Teraz może powiedzmy Teheran nie jest ulubionym partnerem gospodarczym Chin, ale Chiny też jednoznacznie nie pogrzebały swoich relacji z Teheranem, starając się przynajmniej dyplomatyczne sygnały wysyłać właśnie, jak to chodzi, chociażby zablokowanie rezolucji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na rzecz Iranu, pokazywać, że jednak może wspierać bezpośrednio nie będą, bo wiedzą, że to jest czerwona linia, ale taki polityczny parasol będą rozpościerać nad Teheranem.
0: Z tymi wszystkimi informacjami Tomasz Sajewicz, dla państwa dziennikarz, korespondent Polskiego Radia. Dzięki, Tomku, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A państwu również dziękuję za wspólny poranek z Polskim Radiem 24. Żegnają się z państwem Justyna Błońska, Anna Pałdyna oraz Mateusz Dziekoński, chociaż Mateusz i Ania się z państwem jeszcze nie żegnają. My z Justyną już tak. Życzymy państwu miłego dnia. Roch Kowalski, do usłyszenia.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko. Reklama.
4: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego.

0: Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Liszta i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Automagazyn Włodzimierz Ziętarski. Ceny na stacjach oszalały. Pytają Państwo, co dalej? Przyszłość ciężko przewidzieć, lepiej skupić się na teraźniejszości. A tu doskonałym rozwiązaniem są niezwykle ekonomiczne modele Toyoty. Na przykład Toyota Aygo Cross Hybrid zużywa według światowej procedury WLTP zaledwie 2,9 litra na 100 km w cyklu miejskim. I jest do kupienia od ręki z korzyścią do 5600 zł.
14: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
15: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
14: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent chce nowej konstytucji. Karol Nawrocki powołał w tym celu specjalną radę. 278 wypadków, 20 ofiar, ponad 1300 pijanych kierowców. To policyjny bilans drogowy z minionej majówki. Nieco zestresowani, ale przygotowani. Maturzyści zasiadają właśnie do egzaminu z języka polskiego. Minęła 9. Rafał Boguta, zapraszam. Bardzo trudne zadanie wziął na siebie prezydent. Tak propozycję Karola Nawrockiego dotyczącą zmiany konstytucji skomentował na naszej antenie wiceminister kultury Marek Krawczyk. Przypomnijmy, że Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Jej członkowie będą pracować nad założeniami ustawy zasadniczej. Władza nie może być rozdrobniona, argumentował wczoraj prezydent.
2: Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
1: W gremium zasiedli Julia Przyłębska, Barbara Piwnik, Anna Łabno, Marek Jurek, Ryszard Legutko, Józef Zych i Ryszard Piotrowski. A zdaniem naszego porannego gościa rozwiązania wypracowane przez Radę muszą zostać zaakceptowane przez większość w Sejmie, a to nie będzie łatwe.

0: Łatwe, wskazywał Marek Krawczyk.
1: Jeżeli ta rada ma być poważnym organem i poważnie pochylić się nad jakąś koncepcją zmiany konstytucji, to pan prezydent musi, i tutaj nałożył na siebie ten obowiązek, a przede wszystkim to odpowiedzialność, stworzyć taką radę, która będzie reprezentować wszystkie strony sceny politycznej. Mało tego, taką radę, która będzie uznawana przez wszystkie strony sceny politycznej i popierana. W innym przypadku nie wyobrażam sobie, żeby takie gremium wypracowało rozwiązania, które później zostaną przez wszystkie siły polityczne zaakceptowane.
0: Wczorajszy głos Karola Nawrockiego był mocną diagnozą sytuacji w kraju, ocenił w radiowej Trójce Wojciech Kolarski z prezydenckiej kancelarii.
2: Że nasze problemy, to ten podział polityczny, który każdy dostrzega i który staje się już podziałem destrukcyjnym dla państwa polskiego, to są rzeczy, o których jakby wszyscy wiemy, ale po raz pierwszy chyba prezydent tak bardzo jednoznacznie zdiagnozował.
0: Prezydent chciałby, aby nowa konstytucja obowiązywała od 2030 roku. Teraz tragiczny policyjny bilans minionej majówki. W długi weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. Zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przekazał też, że zatrzymano ponad 1300 nietrzeźwych kierowców.
3: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta. W związku z tym kierujemy szczególny apel do tej grupy uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze.
0: W długi weekend bezpieczeństwa na drogach pilnowało 4,5 tysiąca policjantów ruchu drogowego. Iran miał przedstawić Amerykanom trzyetapowy plan przejścia od zawieszenia broni do zakończenia wojny. Jak informuje Al Jazeera, plan obejmuje m.in. zamrożenie wzbogacania uranu na 15 lat, a następnie powrót do ograniczonego wzbogacania na poziomie 3,6%. Propozycja miała być przekazana Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu. Pierwszy etap planu zakłada m.in. przekształcenie obecnego zawieszenia broni w trwałe zakończenie działań wojennych w ciągu 30 dni. Drugi zaś dotyczy wspomnianego irańskiego programu nuklearnego. Ostatni, trzeci etap planu to rozpoczęcie rozmów w regionie na temat bezpieczeństwa na całym Bliskim Wschodzie. Dosłownie przed chwilą, punktualnie o 9:00, maturzyści rozpoczęli tegoroczny egzamin dojrzałości. W całej Polsce maturę napisze ponad 340 tysięcy osób. Dziś egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Stres jest, ale uczyliśmy się przez 4 lata, więc musi być dobrze, mówili maturzyści tuż przed wejściem na sale egzaminacyjne.
4: Czego się człowiek nauczył, to się nauczył.
5: No stres jest trochę, jednak długo czekaliśmy na to i w końcu to jest, no to tak trochę dziwnie.
6: Byle nie dziady, liczę na lalkę.
0: A jak mówił w Polskim Radiu Katowice wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Krzysztof Słomczyński, by zdać egzamin wystarczy uzyskać 30% punktów.
7: Nie zdać matury można moim zdaniem w sytuacji całkowitego nieprzygotowywania się przez okres szkoły, bo próg zaliczenia tych przedmiotów na poziomie podstawowym jest ustawiony na 30%, czyli uważam, że nie jest to wygórowana żadna wartość.
0: Jutro matematyka, pojutrze język obcy nowożytny. Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja, a ustne odbędą się między 7 a 30 maja. Niesienie pomocy potrzebującym jest dla strażaków priorytetem. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec mówił o tym w radiowej Jedynce. Dziś obchodzimy Dzień Strażaka. Przypada w dniu, gdy w którym Kościół katolicki wspomina świętego Floriana. Kapitan Gralec mówił, że strażacy są gotowi do pomocy w każdej chwili.
8: Często zdarzało się też byłem świadkiem tego komendy, w której pracowałem. Przyszła osoba z zewnątrz i pytała się, czy strażacy by jej nie zamontowali oczu z uwagi na to, że strażacy wszystko potrafią. Więc no, jesteśmy uniwersalni, nie ma takiej rzeczy, gdzie by strażacy pewnie sobie nie poradzili. Niemniej jednak no, każde zdarzenie jest dla nas wyzwaniem. Każdego dnia służby w jednostkach ratowniczo-gaśniczych pełni około 5 tysięcy strażaków.
0: W ubiegłym roku strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 500 tysięcy razy. Praktycznie oznacza to, że interweniowali średnio co minutę. I na koniec smutna informacja. Zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski. Informacje o śmierci byłego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przekazała Kuria Metropolitalna w Przemyślu. Arcybiskup Michalik zmarł wczoraj. Miał 85 lat.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś na znacznym obszarze kraju dzień będzie ciepły i słoneczny. Tam termometry pokażą od 24 do 27 stopni. Na północy i zachodzie przelotnie pada i gdzieniegdzie może też zagrzmieć. Tam nieco chłodniej od 20 do

0: 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na południu kraju i w czasie burz porywisty.
1: Klima.
0: Zła jakość powietrza jest teraz w Małogoszczy i Oświęcimiu, dostateczna w Olkuszu. W pozostałych miejscach kraju powietrze jest umiarkowanej, dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 46% energii. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. W całej Polsce w lasach występuje natomiast zagrożenie pożarowe, przeważnie duże, w niektórych miejscach średnie lub małe.
1: Klimat. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
10: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
9: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid. Po reklamie.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: 9 minut po godzinie 9:00. Dziś jest poniedziałek, 4 dzień maja. Byle nie dziady, powiedział jeden z tegorocznych maturzystów. Jak to byle nie dziady? Przecież Mickiewicz to właściwie żelazny punkt programu maturalnego. Jak będzie w tym roku, zobaczymy. Za kilka godzin będziemy wiedzieli więcej. Anna Pałdyna, Andrzej Abgarowicz, Mateusz Dziekoński, Jakub Kukla. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy serdecznie do godziny 12:00, a zaczynamy od zupełnie innej kwestii niż matury.
1: Dnia.
14: Zrobił tak, jak zapowiadał. Prezydent Donald Trump potwierdza wycofanie części wojsk z Europy, konkretnie z terytorium Niemiec. Na pewno do domu z niemieckich baz wróci co najmniej 5 tysięcy żołnierzy US Army, ale prezydent Trump nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Sugeruje, że kolejne cięcia są nieuniknione. My łączymy się teraz z Agnieszką Drążkiewicz, naszą reporterką, znawczynią tematyki wojskowej. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Agnieszko, wyjaśnij, jak czytać słowa amerykańskiego prezydenta?
15: No, oznaczają one tak naprawdę realizację tego, co zapowiadał prezydent Donald Trump już od dłuższego czasu. Przecież Stany Zjednoczone, i to słyszeliśmy wielokrotnie i od samego prezydenta, ale też od administracji, mają swoją nową doktrynę obronną, skupioną na nieco innych kierunkach niż Europa. No już tak naprawdę kilka miesięcy temu Pentagon dawał do zrozumienia europejskim sojusznikom, że no, bardzo ważne dla Stanów Zjednoczonych są chociażby te tereny Indo-Pacyfiku. Tu będzie wzmocnienie militarne. No i stąd ta decyzja związana z Niemcami. Oczywiście pikanterii całej tej sprawie dodaje też fakt, że dzieje się to no, w takim momencie sporu na linii Waszyngton-Berlin. Wszystko chociażby po słowach dość krytycznych wobec prezydenta Donalda Trumpa, kanclerza Niemiec Friedricha Merca. Ten pozwalał sobie w ostatnim czasie na negatywne komentarze i negatywne oceny działania Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej, brak realnych

chociażby informacji na temat uzgodnień amerykańsko-irańskich dotyczących zawieszenia, takiego realnego zawieszenia broni, co się oczywiście przekłada negatywnie na ceny paliw chociażby. No finał jest taki, że rzeczywiście te 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy będzie musiało za ocean wrócić, opuścić terytorium Niemiec. No ja też pytałam o to.

0: emocje wokół tej sprawy.
1: Ja jestem o tyle spokojny, że to wycofanie nie dotyczy żołnierzy amerykańskich, którzy stacjonują na terenie Polski, a więc tego kraju, który jest najbliżej flanki wschodniej NATO. I też patrząc na to, jak decyzję podejmuje prezydent Stanów Zjednoczonych, nie jest wykluczone, że w trakcie trwania tego przemieszczenia żołnierzy, a jest to planowane na 6-12 miesięcy, to jest to tak długi okres czasu, że być może on to jeszcze zmieni.
0: Warto tutaj właśnie podkreślić tę cezurę czasową. Rzeczywiście od 6 do 12 miesięcy będzie trwało to wycofanie. No i tutaj, tak jak mówi ekspert, może się jeszcze wiele wydarzyć. Niemcy mogą na przykład zupełnie inne stosunki zacząć mieć, już mówiąc bardzo tak kolokwialnie, z partnerami ze Stanów Zjednoczonych. Spokojnie też na tę decyzję Pentagonu patrzy kierownictwo resortu obrony. Wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz odnosił się do tego wczoraj w trakcie obchodów Święta Konstytucji 3 maja. Przypominał, że Polska jest postrzegana przez Stany Zjednoczone jako silny partner, lojalny sojusznik. No i nic tutaj się ani nie zmienia, ani nie zmieni w najbliższym czasie. Dla nas to jest ta optyka i ten punkt widzenia.
2: Jest na razie hasło. Jakie będzie wypełnienie tego hasła, to zobaczymy. Dla nas bardzo ważne jest, żeby wojska pozostawały w Europie, pozostawały w Polsce i niezależnie od tego, co się dzieje w Niemczech, my prowadzimy rozmowy nie tylko nad utrzymaniem kontyngentu w Polsce, ale nad jego zwiększeniem. Więc polska strategia jest niezmienna. My mamy stricte określone wektory.
0: Te wektory są jasno rzeczywiście rozpisane. Transatlantycki kierunek to jest oczywiście, to są oczywiście Stany Zjednoczone. Północny wektor bezpieczeństwa to jest ścisła współpraca w ramach NATO ze Szwecją, a ten południowy to oczywiście dobre relacje z Turcją w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sprawę komentują też politycy i różnie patrzą, zależy jaka opcja polityczna się wypowiada. Zdaniem Katarzyny Piekarskiej z Koalicji Obywatelskiej słowa Donalda Trumpa są tak naprawdę dowodem na konieczność ścisłej współpracy państw europejskich.
3: To też pokazuje, że Europa coraz bardziej może liczyć tylko na siebie. I tak naprawdę ja się tym specjalnie nie przejmuję, bo obawiam się, że jeśli chodzi o pana prezydenta Trumpa, i to jest smutne, jak się obudzi, tak informuje świat.
0: A europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska nieco inaczej patrzy na tę zapowiedź wycofania wojsk z terenu Niemiec. Uspokaja, mówi, że tak naprawdę Stany Zjednoczone postrzegają i będą wspierać nadal Europę i Polskę.
4: Donald Trump podkreśla, że jest tymże sojusznikiem i działa między innymi, jeżeli chodzi o NATO, między innymi, jeżeli chodzi o wsparcie militarne, czy też wydawałoby się w innych sprawach niemożliwych do realizacji, jak uwolnienia Poczobuta.
0: Ty wspomniałeś, Kubo, na początku o tym, że to nie jest ostatnie słowo prezydenta, jeżeli chodzi o różne roszady w Europie i wojska amerykańskie. I rzeczywiście prezydent Donald Trump, pytany przez dziennikarzy przed wylotem na jedną ze swoich rozlicznych wizyt, powiedział, że tutaj jeszcze patrzy na Hiszpanię negatywnym wzrokiem i na Włochy. Zobaczymy, jak to będzie. Powiedział, że rzeczywiście jeszcze będą różne decyzje podejmowane.
5: A to, co wiemy do tej pory, podsumowała Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękuję.
6: Komentarz.
5: Jest z nami Andrzej Byrd, były ambasador RP w Niemczech i we Francji. Dzień dobry, panie ambasadorze.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: A może będzie tak, że kongres, który czasem trochę trzeźwiej niż prezydent Stanów Zjednoczonych ocenia sytuację, na przykład w Europie, tę decyzję zablokuje, czy tej decyzji nie zaakceptuje, a gdyby jesienią wybory wygrali demokraci, to taki krok całkowicie zablokują?
7: Wyobrazić sobie można różne scenariusze jako tak następstwo ewentualnych, nieznanych dzisiaj naturalnie, wyników wyborów połówkowych do władz ustawodawczych Stanów Zjednoczonych. Więc stanowiska wyraźnie Partii Demokratycznej są takie, aby obecność amerykańska w Europie pozostała jako czynnik odstraszania przede wszystkim agresywnych zamiarów realizowanych na Ukrainie póki co przez Rosję, ale awizowanych przez polityków rosyjskich również ewentualnie w innych kierunkach. Także musimy poczekać po prostu do tego, do wyników wyborczych jesienią tego roku. Natomiast w międzyczasie oczywiście trwają debaty, bo w samym kongresie i reprezentantów i senacie i widać tutaj również wątpliwości wyrażane w sprawie decyzji. decyzji, o którą zawizował prezydent Trump, również o

0: wątpliwości wyrażane przez grona republikanów, przynajmniej tych spośród nich, którzy się zajmują trwale polityką bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
1: Szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius stwierdził, że wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec, czy właściwie zapowiedź tego wycofania, była do przewidzenia i przy okazji wezwał też Europejczyków do większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Czy to aby nie jest tak, panie ambasadorze, że my tego rodzaju zapowiedzi słyszymy już od co najmniej 4 lat, od momentu, kiedy Rosjanie otwarcie zaatakowali Ukrainę?
0: No tak, rola prezydenta Trumpa, niezależnie od sposobu, w jaki on komunikuje światu swoje decyzje i podłożu psychologicznym tych decyzji, wypowiedzi jednak prezydenta Trumpa obudziły troszeczkę Europę, co do tego nie ma w ogóle najmniejszych wątpliwości. Przypomnijmy, że prezydent, przepraszam bardzo, że premier hiszpański Sanchez, który dopiero w tej chwili potwierdził, że Hiszpania osiągnie te 2% wydatków na cele militarne w swoim produkcie brutto, czyli potwierdził króciutko i to, że przez całe lata po rozpadzie Związku Radzieckiego Hiszpania korzystała z renty pokojowej i w rezultacie nie spełniała warunków, które wcześniej, wstępując do NATO, sama dobrowolnie zaakceptowała. No więc zachowania Trumpa, niezależnie od tego, jak będziemy zarówno od strony forum, jak i treści interpretować, uświadomiły Europejczykom, że powinni jednak stanąć na wysokości zadań, do których sami się zobowiązali, a ponadto również poważnie zacząć myśleć o tym, jak odeprzeć przecież trwającą fizyczną agresję Rosji na Ukrainę, ale odeprzeć ją w przypadku, gdyby Rosjanie chcieli pójść dalej i jednocześnie, gdyby Rosjanie, kontynuując tą brutalną wojnę na terytorium Ukrainy, zaczęły jeszcze bardziej niż do tej pory zagrażać państwom europejskim, nie tylko z Unii, ale również i tym, które są poza nią. Tak chociażby na przykład jak Norwegii, która przecież ma punkt graniczny tam niewielki, bo niewielki, ale biorąc pod uwagę na północ, ale mając ten punkt i jednocześnie ogromną linię brzegową z oceanami przykrywającymi północne krańce całego świata, globusu, jest wystawiona na ekspansję również militarną Federacji Rosyjskiej na terytorium Arktyki.
1: Swoją drogą o Hiszpanii i o Włoszech prezydent amerykański też mówił, ale jego zapowiedź, co ciekawe, czyli to wycofanie części amerykańskich wojsk z Niemiec, zbiega się z momentem, kiedy Trump czy administracja amerykańska została skrytykowana przez Friedricha Merca. Ten zauważył, że Waszyngton nie ma strategii prowadzenia wojny z Iranem. Myśli pan, że to mogło jakoś amerykańskiego prezydenta utwierdzić w jego przekonaniu, żeby żołnierzy amerykańskich z Niemiec wycofać?
0: Prezydent amerykański reaguje emocjonalnie na rozmaite przejawy krytyki pod jego adresem, formułowane nie tylko przez obcokrajowców, ale również przez swoich własnych polityków i zresztą częściowo również przez jego własnych sojuszników. No więc przypuszczalnie wypowiedź kanclerza Merca poirytowała go i dał temu wyraz między innymi w tej swojej ostatniej wypowiedzi. Ale jednak musimy pamiętać, że niezależnie od tego, jak on emocjonalnie reaguje, polityka Stanów Zjednoczonych i ich obecności w kluczowych punktach na ziemi, które zdaniem zarówno polityków cywilnych Stanów Zjednoczonych, ale i też specjalistów wojskowych są monitorowane regularnie i na tej podstawie są określane kierunki obecności amerykańskiej na całym świecie, że ta sprawa nie podlega takim bezpośrednim fanaberiom. One się oczywiście mogą pojawić i jesteśmy świadkami wyraźnego w ostatnim okresie przynajmniej skojarzenia reakcji czy rodzaju wypowiedzi prezydenta Trumpa pod adresem przywódców państw, którzy wyrazili jakieś zdanie krytyczne albo na przykład jak w przypadku Włoch czy Hiszpanii uniemożliwili wykorzystanie baz amerykańskich znajdujących się na ich terytoriach do przerzutu ewentualnych sił czy działań w kierunku Iranu. No więc niezwłocznie na to była reakcja Trumpa, że zaczął grozić zarówno palcem swojej wyraźnej wcześniej przez niego lubianej sojuszniczce, czyli pani premier Meloni, jak i też nielubianemu przez siebie premierowi Hiszpanii.
1: Wspomniany już dziś Boris Pistorius stwierdził, że Europejczycy powinni wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. To wydaje się dość oczywiste. Przy okazji stwierdził też, że w jego odczuciu Niemcy są w tej kwestii na dobrej drodze, bo Bundeswehr się powiększa, bo Niemcy szybciej kupują sprzęt i tworzą nową infrastrukturę. Czy równocześnie powinni i Niemcy, i w ogóle Europejczycy zabiegać o to, żeby ten proces ewentualnie

0: ewentualnego wycofywania żołnierzy amerykańskich z krajów Europy przebiegał jak najwolniej?
1: No tak, i to wszyscy na swój sposób robią, utrzymując kontakty, czy to bezpośrednio z prezydentem, czy też z jego politykami, którzy w tej materii mają coś do powiedzenia, Hexetem, czy też ministrem spraw zagranicznych, czyli sekretarzem stanu Rubio. Ponadto oczywiście są utrzymywane kontakty na szczeblach wojskowych z oficerami, generalicją Pentagonu. Nie tylko tą, która rezyduje w Waszyngtonie, ale i tą, której kluczowi dowódcy stacjonują w Europie. No więc czyni to również i Polska. To jest sposób prowadzenia dialogu, żeby uzmysłowić Stanom jednak Zjednoczonym, że ich również i w przeszłości możliwość czasami znacznie bardziej większego zaangażowania w innych częściach świata była możliwa między innymi również i przez to, że w Europie mieli jednak swoje siły i one sprawiały, że przynajmniej wówczas Związek Radziecki, który był głównym oponentem Stanów Zjednoczonych, nie posuwał się do prowokacji na terytorium właśnie Europy.
0: Jak wspomnieliśmy, to wycofywanie, czy początek tego procesu ma przebiegać od kilku do kilkunastu miesięcy, od 6 do 12 miesięcy. Przy okazji jeszcze musi wypowiedzieć się w tej kwestii Kongres. Jesienią w Stanach odbywają się wybory połówkowe. Niejedno może się wydarzyć, więc właściwie jesteśmy zdani na gdybanie, ale to też może być interesujące. I chciałbym zacząć od następującego scenariusza. Załóżmy, że istotnie Amerykanie wycofują swoich żołnierzy z Niemiec. Równocześnie Bundeswehr się powiększa, Niemcy kupują coraz więcej sprzętu, a wiemy przecież, że kanclerz Merz, jak każdy demokratyczny polityk, nie będzie rządził wiecznie. Czy aby taki wariant nie powinien nas trochę niepokoić?
1: Trzeba go wziąć jako realistyczny pod uwagę i do niego się przygotować. W wypowiedzi kanclerza Merca, który zmienił swoje stanowisko w materii zwiększenia składu Bundeswehry i jej modernizacji, jest szczęśliwe z punktu widzenia wzrostu i ewentualnej siły obronnej całej Europy, Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo trzeba wziąć pod uwagę również państwa spoza Unii, takie jak Wielka Brytania, na terenie której w sumie jest trzecia co do wielkości liczba żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Europie, czy też jak wspomniana już przeze mnie Norwegia, chroniąca północną flankę, gdzie są dwa kroki tylko, pamiętajmy, do głównej bazy jądrowej na statkach podwodnych w Murmańsku, prawda? Więc rosyjskiej. Więc dlatego też, biorąc pod uwagę to, co może nas czekać, a więc jakieś dalsze wzmożenie wojny hybrydowej przez Rosjan prowadzonej w kierunku państw bałtyckich, czy też z czasem również i wzmożenie tego, co już Rosjanie prowadzą pod naszym polskim adresem, musimy kontynuować nasze konsultacje i współpracę z wszystkimi państwami europejskimi, które zadeklarowały wyraźnie, że będą zwiększały odsetek swoich wydatków w budżetach państw, swoich państw na rzecz obrony europejskiej. Takie są realia i ich to już nie jest scenariusz hipotetyczny, to jest scenariusz w sumie realny, że gdyby się Rosjanom z jakichś powodów, póki co jeszcze nieznanych, udało przesunąć linię frontów jeszcze bardziej na zachód, że musi w pewnym momencie Europa również powiedzieć, że będzie na to reagowała, mimo że Ukraina nie jest związana żadnym sojuszem wojskowym z państwami natowskimi zlokalizowanymi w Europie.
0: Ale ja też pytam o ewentualny niepokój w kontekście sytuacji wewnętrznej w Niemczech, bo cały czas bardzo dobrze w notowaniach wypada Alternatywa dla Niemiec. Partia, mówiąc najkrócej, dość specyficzna. Nie jest wykluczone, że prędzej czy później będzie jedną z tych formacji, które stworzą koalicję rządzącą w Niemczech. Czy przy silnej Bundeswehrze nie byłoby to niepokojące?
1: Na razie nie. Po pierwsze, rzeczywiście jest tak, jak pan redaktor mówił, że gdyby wybory w Niemczech były dzisiaj, to niewykluczone, że Alternatywa dla Niemiec byłaby na pierwszej pozycji. Pytanie tylko, czy byłaby zdolna sformułować rząd, a więc uzyskać aprobatę w Bundestagu. Ten scenariusz wszakże, czy ten kierunek, to zagrożenie, o którym pan wspomniał, trzeba je mieć, istnieje i trzeba je oczywiście wziąć pod uwagę. Ja wszakże nie sądzę, żeby fakt, że Niemcy posiadałyby silniejszą armię niż mają dzisiaj, a rządzić mogłaby potencjalnie dominująca partia Alternatywa

0: dla Niemiec, żeby to było bezpośrednie niebezpieczeństwo dla Europy. Zobacz, najprawdopodobniej rzeczywiście jednak wtedy by się polityka Republiki Federalnej Niemiec mogła zmienić, w szczególności wobec Rosji. I kto wie, czy nie zaakceptować pewne tendencje, których byliśmy świadkami w odległej przeszłości i które nam się wspólnie wszystkim wydawały, odeszły już definitywnie do archiwów. A tymczasem okazuje się, że nie. No, żyjemy w czasie, gdzie w wyniku serii kryzysów, dwa wymienię, ten największy w historii świata kryzys gospodarczy 2008-12, zażegnany ze względu na ilość pieniędzy wpompowaną w gospodarkę światową, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone, i chwileczkę po tym pandemia sprawiły, że opinia publiczna, a więc wyborcy w wielu państwach demokratycznych i Europy, i świata, zaczęła po cichu, pro domo suo, ale jednak kwestionować na swój sposób system, funkcjonowanie czy skuteczność funkcjonowania systemów demokratycznych i zacząć przydawać większe znaczenie układom autorytarnym i wybierać polityków o takim nastawieniu u siebie w państwach. To jest fala powszechna i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie. I w innych zresztą, na innych zresztą kontynentach troszkę podobnie. Zdarzają się od tego wyłomy kazus na przykład Węgier, no ale daleko jeszcze jesteśmy od tego, żeby stwierdzić, że nastąpiła definitywna zmiana. Dzisiaj jesteśmy w fazie tego długiego historycznego rozwoju, gdzie nastawienia świata ulegają powolnym, ale jednak dość trwałym zmianom. Jesteśmy w fazie wzrostu znaczenia autorytaryzmu jako metody rządzenia światem, która zaczęła się podobać potencjalnym wyborcom w różnych jego zakątkach.
1: To prawda, zmienia się porządek świata. Co się z tego przepoczwarzania wykluje, jeszcze do końca nie wiemy, ale powinniśmy jednak znacznie bardziej niż do tej pory dbać o swoje bezpieczeństwo. Panie ambasadorze, dziękuję panu bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Andrzej Byrd, były ambasador RP w Niemczech i we Francji. Dziękuję bardzo i dobrego dnia.
0: Dziękuję, odwzajemnie.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Jest 9:30, Rafał Boguta, zapraszam. Dwie osoby zostały ranne po ataku nożownika w Poznaniu. Do zdarzenia miało dojść w nocy w okolicy Term Maltańskich. Z nieoficjalnych informacji wynika, że sprawca miał ranić ludzi ostrym narzędziem. Policja nie informuje o szczegółach zdarzenia ani o stanie zdrowia poszkodowanych. Funkcjonariusze potwierdzają jedynie, że ranni trafili do szpitala. Premier Donald Tusk w Armenii. Tam będzie przekonywać przywódców państw europejskich o znaczeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef rządu przed odlotem do Erywania wskazywał, że tylko wzajemny szacunek do odrębnych wartości może zapewnić bezpieczeństwo na świecie.
8: Od pewnego czasu obserwujemy taką skłonność do kwestionowania NATO, czy NATO jest potrzebne, czy nie. Próby także rozbicia czy osłabienia Unii Europejskiej. Dla mnie wspólnota Zachodu, i nie mówię o geografii, mówię o wartościach politycznych, jest warta utrzymania za wszelką cenę. Nie należy ulegać jakimś prowokacjom, politycznym kaprysom tego czy innego lidera światowego. Trzeba bardzo konsekwentnie bronić tych relacji.
7: Bezpieczeństwo Europy i wyzwania związane z zieloną transformacją to będą główne tematy szczytu Unia Europejska-Armenia oraz 8. szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Premier Tusk przeprowadzi rozmowy dwustronne z liderami państw, w tym z prezydentem Ukrainy, a także weźmie udział w spotkaniach grupowych. Od pół godziny maturzyści głowią się nad zadaniami z języka polskiego. Dziś pierwszy dzień egzaminu dojrzałości. Przed wejściem do szkoły jedni byli spokojni, inni bardzo zestresowani. Ale pytani przez nas uczniowie z 6. Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku wierzą, że egzamin zdadzą.
9: Raczej zdam, tylko że wyniki mogą być różne.
10: Też myślę, że pójdzie w miarę dobrze.
11: Moim zdaniem polski jest najtrudniejszy i najbardziej się właśnie nim stresuje.

0: Pewnie stresuje się jak każdy, ale nie ma takiej jednej specyficznej rzeczy. Wydaje mi się, że po prostu to jest taka stresująca atmosfera, ale staram się wyluzować.
1: Jutro egzamin pisemny z matematyki, a w środę z języka obcego. Teraz zaglądamy do naszych południowych sąsiadów, gdzie pożar w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria wciąż nie został opanowany. Ogień jednak już się nie rozprzestrzenia, poinformowali czescy strażacy. Udaje im się utrzymywać pożar na obszarze poniżej 100 hektarów. Dziś w akcji gaśniczej weźmie udział około 400 strażaków. Podobnie jak w poprzednich dniach będą ich wspierać śmigłowce. Do 6 czeskich maszyn mają dołączyć 2 ze Słowacji. Ogień pojawił się w sobotę po południu. Akcję gaśniczą w trudnym, niedostępnym terenie utrudniały w weekend susza, wysoka temperatura i wiatr. A wysokie zagrożenie pożarowe także w naszych lasach. Strażacy apelują o ostrożność. Jak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec, wysoka temperatura, dużo słońca i delikatny wiatr sprzyjają nie tylko wypoczynkowi, lecz także właśnie pożarom lasów.
2: Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
1: Od dziś prognozowane są opady deszczu, także o charakterze burzowym, jednak nie wpłyną one znacząco na poprawę sytuacji hydrologicznej.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po godzinie 9. To oznacza, że ponad pół godziny temu rozpoczął się tegoroczny egzaminacyjny maraton dla absolwentów liceów i techników. Na początek matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Ten egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 9. W tym roku egzamin dojrzałości zdaje blisko 345 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych i prawie 100 tysięcy osób, które nie zdały egzaminu lub chcą poprawić swoje wyniki z poprzednich lat. Przed 9. Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Powiedz, Martyno, jak wyglądały ostatnie chwile przed początkiem tegorocznych matur?
5: No, na początek powiem tylko, że przed kilkoma minutami dosłownie rozmawiałam z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Robertem Zakrzewskim, który potwierdził w rozmowie ze mną, że tegoroczne matury rozpoczęły się zgodnie z planem we wszystkich szkołach w całym kraju. Przed godziną 9 nie było żadnych wycieków z arkuszy egzaminacyjnych. No, tym samym ta egzaminacyjna machina ruszyła. No i potrwa do 21 maja w przypadku egzaminów pisemnych i do 30 maja, jeśli chodzi o egzaminy ustne. No a teraz stres. Tak, stres był, no ale zdający ze szkoły, przed którą jestem, doskonale wiedzą, że to nic dziwnego, no bo przecież to bardzo ważny egzamin, od wyniku którego zależy ich dalsza droga edukacji. No dlatego bardzo racjonalnie podeszli do tematu i rozumieli swoje emocje. Jednocześnie przekonywali, że przygotowywali się na tyle długo i na tyle intensywnie, że nic nie powinno ich już dzisiaj zaskoczyć.
6: Jest, ewidentnie. Myślę, że oscyluję między przeczuciem, że jednak wszystko umiem, a może jednak nie umiem nic.
7: No jest, bo to jest matura, to jest jednak coś ważnego. No, od tego zależy, co tam się dalej będzie działo w naszych życiach. A nie ma, bo jakoś tam się czuję nawet do nich przygotowany, więc jakoś to będzie.
8: Raczej mało się stresuję, ale tak dalej mam z tyłu głowy, że jednak jest to taki bardzo ważny egzamin, pierwszy egzamin dorosłości.
9: No u mnie myślałam, że będzie gorzej, ale no, może też przez to, że po prostu już tyle czasu tak malutko zostało, że już myślę bardziej o tym, co będzie po.
10: Wchodzimy na pewniaka wszyscy.
11: Tylko przed ustnymi może. Stresik jest.
5: No, egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z 3 części. Język polski w użyciu, test literacko-historyczny oraz wypracowanie na jeden z 2 podanych tematów. Żeby zdać maturę, trzeba napisać 3 egzaminy obowiązkowe, czyli język polski, matematyka i język obcy na poziomie podstawowym na minimum 30%. Do tego 2 egzaminy ustne z polskiego i z języka obcego. No, też trzeba je zdać na co najmniej 30%. Dodatkowo każdy zdający musi przystąpić do minimum 1 egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Tutaj progu zdawalności nie ma. No a już sama organizacja matur to olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne. Szkoły pracują dzisiaj od bladego świtu. Dyrektorzy przyszli do swoich placówek około 5 rano, no bo od tej pory po całej Polsce jeździli kurierzy z paczkami, w których były arkusze egzaminacyjne, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
12: Proces drukowania rozpoczęliśmy około 2 miesiące temu. Arkusze są zabezpieczone tak jak w ubiegłym roku, dostarczone do szkół od 5:30 przez odpowiednich kurierów. Każda paczka jest odpowiednia.

0: zabezpieczona, może się znajdować nadajnik, w którym będzie otworzona paczka, to nam o tym powie. Dodatkowo pracownicy Centralnej Komisji i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych będą dzwonić do wybranych losowo szkół, sprawdzać, czy materiał nie został naruszony, tak aby zapewnić każdemu maturzyście równe szanse pisania i zdawania swojego egzaminu.
1: No, od około pół godziny zdający mierzą się już z zadaniami egzaminacyjnymi. Oni już wiedzą, jakie są te tematy wypracowań. My jeszcze nie, no ale wchodząc do szkół, maturzyści mówili mi, jakie są te tematy marzeń, no co chcieliby zobaczyć w arkuszach.
2: Każdy maturzysta marzy o lalce, to oczywiście, ale mnie bardzo interesują lektury współczesne, te motywy wojny, PRL-u. To właśnie to jest coś, co mnie najbardziej zaciekawiło i też najbardziej pamiętam, bo jednak omawialiśmy to w czwartej klasie, więc chciałbym taki motyw buntu na przykład.
3: Myślę, że najbardziej bym chciał lalkę, no bo to jednak proste motywy, łatwo się do tego odnieść. Dziady, część trzecia też są przyjemne, na to liczę głównie.
4: Może lalka albo Iliada?
5: Też myślę, że lalka. Lalka jest świetną lekturą. Bardzo łatwo, do wszystkiego można wykorzystać, jest absolutnie uniwersalna, piękna, wspaniała.
1: No ja muszę powiedzieć, że każdego roku właśnie ta odpowiedź, lalka, jest najczęstszą, która się pojawia, kiedy pytam o to, jakie tematy, jakie motywy, jakie lektury chcieliby maturzyści zobaczyć w swoich arkuszach egzaminacyjnych. No oni już wiedzą, czy te marzenia się spełniły. My jeszcze trochę musimy poczekać, żeby się tego dowiedzieć. Na wykonanie zadań maturzyści mają 240 minut, a więc mają czas do godziny 13. Oczywiście za wszystkich trzymamy kciuki. No i jeszcze jedno, bardzo ważne. Kasztany kwitną. Ten maturalny symbol w tym roku zakwitły. Ja już idąc tutaj do szkoły widziałam, potwierdzam. Matury można pisać, można zdawać.
6: Lalka będzie czy nie? To się okaże i do tego tematu oczywiście jeszcze dziś będziemy wracali do tematu matur. Martyna Szymczakowska, dziękuję serdecznie.
7: Komentarz.
6: Zmieniamy temat. Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Chociaż właściwie chciałbym zapytać pana też o wspomnienia maturalne. Pamięta pan ten początek, język polski i temat, z którym pan się zmagał?
8: Nie pamiętam, ale słuchając relacji państwa reporterki, wygooglałem sobie, jakie miałem tematy. W 2009 roku to był Pan Tadeusz i Chłopi, więc któryś z tych na pewno wybrałem, ale nie mam pojęcia, na którego konia postawiłem.
6: Ja też sobie nie mogę przypomnieć, być może to już wyparłem. A nie dziwi pana trochę ta popularność lalki?
8: Nie dziwi, dlatego że no, w tym roku tych lalek będziemy mieć bardzo dużo, w sensie ekranizacji film i serial i teatrze dramatycznym w Warszawie. Spektakl się pojawił kilka tygodni temu, więc jest taka moda na lalkę, ale ja mam taką refleksję natury systemowej, no bo jeżeli ja zdawałem w 2009 roku, czyli 17 lat temu maturę, pana nie podejrzewam o to, żeby zdawał pan później.
6: Nawet trochę wcześniej.
8: No właśnie. Więc ciągle powtarzają się te same lektury, te same motywy, te same książki. Kolejne roczniki młodych ludzi muszą zmierzyć się z tą literaturą, która, no właśnie, czy ona mówi coś interesującego o współczesnym świecie, czy lalka mówi nam coś interesującego o współczesnym świecie, to oczywiście jest wielkie pytanie o reformę systemu polskiej edukacji, która no już no jest w tych ramach XIX-wiecznej szkoły, pamięciówki, lektur, które są w tym kanonie ułożonym w XX wieku. Więc no, tutaj należałoby się zastanowić, czy to jest dobrze, że kolejny rocznik mierzy się z tymi lekturami, które no cóż, nie są zbyt aktualne.
6: No, całkiem niedawno powstało nowe tłumaczenie lalki na język niemiecki i tłumacze twierdzą, że ich zdaniem to jest książka bardzo, ale to bardzo aktualna. Opowieść o pogoni za pieniędzmi, opowieść o pogoni za miłością, za jakimś niespełnionym ideałem. Ale zostawmy kwestie literackie, przejdźmy do polityki, bo to jest nasz główny temat i nasz główny wątek. Wczoraj minęła 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 3 maja. Z tej okazji kilka znamienitych osób zostało odznaczonych orderem Orła Białego, między innymi Andrzej Poczobut, który stwierdził, że jest dumny, że może podziękować aktualnemu rządowi polskiemu, aktualnemu prezydentowi, jego poprzednikowi i poprzedniemu rządowi.

0: polskiemu. Dlaczego Andrzej Poczobut coś takiego powiedzieć potrafi, a większość polityków w Polsce nie?
1: Dlatego, że Andrzej Poczobut jest wielką postacią. To jest mój kolega z redakcji, z Gazety Wyborczej. Myśmy jako Gazeta Wyborcza informowaliśmy o każdym kroku Andrzeja Poczobuta w Białorusi, od kiedy został skazany na karę pozbawienia wolności. I my wiemy o tym, że Andrzej Poczobut jest tą osobą, która, tak jak powiedział wczoraj prezydent Karol Nawrocki, jest niezłomnym bohaterem. Mógł w każdej chwili opuścić Białoruś, nie zgodził się na skierowanie prośby o ułaskawienie do prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Wykazał się wielką odwagą, ryzykując zdrowie, co widzimy po nim. Andrzej Poczobut jest bardzo wychudzony, no ale też zostawił rodzinę i w Białorusi, i w Polsce. Więc Andrzej Poczobut jest tą postacią, która się na co dzień nam nie zdarza. Jest postacią, która przekracza bieżące podziały polityczne, dlatego że ma zupełnie inny cel, inny rodzaj wartości przyświeca Poczobutowi w jego bieżącej działalności dziennikarskiej, no ale też działalności opozycyjnej w Białorusi. No i to jest ten moment, ja też z wielkim wzruszeniem oglądałem tę uroczystość, to przemówienie Andrzeja Poczobuta, kiedy faktycznie podziękował Mateuszowi Morawieckiemu, Andrzejowi Dudzie, Donaldowi Tuskowi i Karolowi Nawrockiemu, dlatego że sprawa jego uwolnienia miała charakter ponadpartyjny i była wyłączona z bieżących sporów politycznych. To dobrze świadczy o nas. Znaczy, ja bym chciał. Ostatnio mamy takie momenty, kiedy czujemy się jako społeczeństwo fajnie ze sobą. Była wielka zbiórka zorganizowana przez Łatwoganga.
0: Naprawdę bez polityków, moment, bez kontekstów politycznych, dodajmy.
1: Bez kontekstów politycznych. Dzisiaj Andrzej Poczobut jest kolejnym takim symbolem tego, że potrafimy mówić jednym językiem w sytuacjach wyjątkowych i niecodziennych.
0: Dodajmy jeszcze dla porządku, że oprócz Andrzeja Poczobuta orderem Orła Białego zostali też uhonorowani Agnieszka Duczmal, znakomita dyrygentka, Hanna Łukowska-Karni, opozycjonistka z czasów PRL i Lech Majewski, reżyser i pisarz. A czy myśli pan, że Andrzej Poczobut wróci na Białoruś?
1: Bardzo by chciał. Mówi o tym i w dzisiejszym wywiadzie w Gazecie Wyborczej mówił o tym premierowi Donaldowi Tuskowi, który witał Andrzeja Poczobuta po polskiej stronie granicy polsko-białoruskiej. I oczywiście nie mogę odpowiadać za Andrzeja Poczobuta. Też nie wiadomo, czy zostanie wpuszczony do Białorusi. Ma paszport białoruski, który jest nadal ważny, no ale eksperci już wskazują uwagę na to, że ten paszport może w każdej chwili zostać zawieszony, może zostać skasowany i Poczobut nie będzie mógł działać w Białorusi. Ale nawet jeśli nie będzie w Białorusi, jeżeli nie zostanie wpuszczony do swojej ojczyzny, to będzie bardzo ważnym i głośnym głosem opozycji społeczeństwa białoruskiego na Zachodzie. Wszędzie tam, gdzie się pojawi teraz Andrzej Poczobut, będzie tym głosem. Tak jak opozycjoniści polscy w latach 80. przebywający na Zachodzie, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, mówili o polskim społeczeństwie, o naszych marzeniach o wolności, tak Andrzej Poczobut dzisiaj takim głosem na pewno będzie.
0: Jest wolnym człowiekiem i zrobi to, co uzna za stosowne. A my pójdźmy dalej, przyjrzyjmy się sytuacji politycznej w Polsce z nadzieją, że wczorajsze słowa Andrzeja Poczobuta zostaną zapamiętane. Z płonną nadzieją, to dodaję od siebie. Pan przygląda się między innymi sytuacji w Koalicji Obywatelskiej, która jakoś się zainspirowała tym, co wydarzyło się niedawno na Węgrzech. Mam na myśli najpierw kampanię wyborczą Petera Madziora, a później także jego spektakularne zwycięstwo?
1: Przyglądam się temu, dlatego że już te głosy pojawiają się w samej Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk powołał dziesiątkę na wybory, czyli grupę młodych polityków w okolicy 40 roku życia. Cieszę się, że tak długo można być w Polsce młodym, swoją drogą, to jest pocieszające. No,

0: Zostawiając żarty na bok, jest ta grupa, która ma przygotować prekampanię, która rozpocznie się pod koniec maja tego roku. I to jest paradoksalne, że w tych czasach, kiedy mówi się o tym, że jesteśmy my jako obywatele, ale też politycy zanurzeni w social mediach, czerpiemy wiedzę o świecie z portali społecznościowych, to politycy Koalicji Obywatelskiej dochodzą do, no właśnie, paradoksalnego wniosku, że muszą wyjść z social mediów, muszą pojawić się wśród ludzi, muszą pojawić się w najmniejszych zakątkach Polski, tak żeby przekonywać do siebie wyborców, ludzi, którzy w przyszłym roku będą głosować w wyborach parlamentarnych. Czyli chcą zrobić dokładnie to samo, co zrobił Peter Modziar. Peter Modziar, który nie miał dostępu do żadnych tradycyjnych mediów na Węgrzech.
1: Siłą rzeczy,
0: Miał
1: tak.
0: Oczywiście tę siłą rzeczy, dlatego że były opanowane przez reżim Viktora Orbana. Miał oczywiście dostęp do social mediów, no ale Peter Modziar każdego dnia odwiedzał 6 miejscowości, w których spotykał się ze swoimi zwolennikami i z osobami, które się zastanawiały, czy oddać na niego głos. To jest dzisiaj clue polityki. W taki sposób można wygrywać wybory. To samo przecież pokazał Zondermandami, czyli obecny burmistrz Nowego Jorku, który na samym początku wyborów nowojorskich miał 1% poparcia, ale codziennie był na ulicach Nowego Jorku, codziennie spotykał się z ludźmi, był tam, gdzie nie docierali inni politycy establishmentowi. I to jest jakby, nawet patrząc na wybory prezydenckie z 25 roku, to przecież tę samą strategię przyjął Sławomir Mentzen, który zajął 3. miejsce w wyborach prezydenckich. Organizował bardzo dużo wydarzeń ze swoim udziałem. Był w każdym zakątku Polski. No i dzisiaj Koalicja Obywatelska chce wypróbować ten mechanizm. Mówi się nawet o tym, że Radosław Sikorski będzie odwiedzał bardzo małe miejscowości. Będzie w tych miejscach, gdzie nie są takie oczywiste dla elektoratu Platformy Obywatelskiej, który kojarzy się raczej z wielkimi miastami. Ale dzisiaj wiadomo, że wszystkie partie, te partie, które chcą zwyciężyć w przyszłym roku, muszą również wychodzić poza swoje elektoralne bańki. Być w miejscach, gdzie minimalnie przegrali lub minimalnie wygrali. W miejscach, gdzie przegrywają od wielu lat. I z tego, co słyszę w Platformie Obywatelskiej, to ten test tegoroczny pokaże, czy w przyszłym roku będzie ta kampania szła właśnie tym torem.
1: I myśli pan, że ta dziesiątka na wybory zmieni jakoś znacząco, czy odświeży wizerunek partii? Jest w tej grupie na przykład Andrzej Domański, minister finansów, który przy napiętym budżecie ma co robić. Ja chyba bym wolał, żeby on jednak pilnował kwestii finansowych i budżetowych, a nie jeździł po kraju.
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Jak rozmawiam z tymi osobami, które są w tej dziesiątce, to oni mówią wprost. Spośród nas w sposób naturalny wyłoni się lider, czyli polityk lub polityczka, która będzie nadawała ton działalności tegorocznego sztabu. Te pozostałe 9 osób na pewnych etapach kampanii czy prekampanii będą słabi lub mocniej, silniej obecni w tych działaniach partyjnych. I też sobie ci politycy zadają pytanie, kto z tych dziesiątki wejdzie do tego głównego sztabu, który powstanie w przyszłym roku, czyli do tego sztabu, do tych najbliższych współpracowników Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, bo to też musimy pamiętać o tym, że to te dwie osoby będą tymi motorami, silnikami w przyszłorocznej kampanii parlamentarnej Koalicji Obywatelskiej, które to osoby będą doradzały, będą brały udział w pracach sztabu. Tak naprawdę to jest, tak jak mówią też politycy, nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale też Prawa i Sprawiedliwości, kampania wyborcza to jest gra na wielu fortepianach. Jedni politycy jeżdżą do małych miejscowości, swoją rolę ma premier, swoją rolę mają ministrowie, no ale też na przykład swoją rolę bardzo ważną odegrają bardzo młodzi działacze, 20-latkowie,

0: którzy znają się świetnie na social mediach, ponieważ to nie jest tak, że teraz politycy będą odwiedzać te wszystkie małe miejscowości i zapomną o Facebooku i TikToku. Nie, no właśnie nie, tylko będzie podział zadań i każda ta grupa tych młodszych czy starszych działaczy będą pracować na rzecz tej kampanii wyborczej. To samo będzie robiło Prawo i Sprawiedliwość. To nie jest tajemnicą, że Jarosław Kaczyński od 2015 roku otacza się dwoma sztabami. W jednym są bardzo młodzi politycy, którzy są często bardzo blisko tych trendów internetowych, znają się na badaniach, znają się na tym, jak należy zmontować filmik na TikToka, a są też tacy działacze, którzy no, mają doświadczenie kampanijne z poprzednich lat.
1: Powiem szczerze, że ja żałuję, że politycy nie zapomną o mediach społecznościowych czy o platformach społecznościowych, bo sprowadzanie skomplikowanych, ważnych zjawisk do bonmotów albo krótkich złośliwości donikąd nie prowadzi. Ale to już moje zrzędzenie boomera. Jeśli chodzi o sytuację w koalicji, z jednej strony ci młodsi nieco politycy dostają szansę, żeby nabrać dużego doświadczenia politycznego, żeby też pewnie się umocnić w strukturach partyjnych, a gdyby coś się nie udało, to wtedy będzie można powiedzieć, że po prostu młodzi nie dali rady?
0: Absolutnie, no to też jest przecież doskonała zagrywka taktyczna Donalda Tuska, który będzie mógł powiedzieć, jeśli Koalicja Obywatelska przegra przyszłoroczne wybory, no to będzie mógł zwrócić winę na tych młodych, nieopierzonych polityków, którzy źle doradzali starszym albo źle prowadzili kampanię wyborczą. I natomiast to jest oczywiście takie gdybanie, czy tak się wydarzy, czy nie. I też musimy pamiętać o tym, że twarzą kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej będzie Donald Tusk, a drugą twarzą będzie Radosław Sikorski. I to oni będą brać odpowiedzialność za wynik wyborczy.
1: Popatrzmy jeszcze na stronę opozycyjną. To, że poseł Mejza opuści Prawo i Sprawiedliwość, było raczej jasne. A co takiego się stało, że także poseł Kowalski jest już poza strukturami Prawa i Sprawiedliwości?
0: To jest zagadkowe, ale skądinąd wiadomo, że poseł Kowalski kilkukrotnie chciał opuścić Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich miesiącach. Był skonfliktowany z wieloma politykami tego ugrupowania. Był kilkukrotnie upominany, że być może jest zbyt ekspansywny w social mediach i mediach tradycyjnych. No też nie zapominajmy o tym, że Janusz Kowalski był pierwszym politykiem, który oficjalnie zapisał się do PiS-u jeszcze przed wchłonięciem suwerennej Polski przez partię Jarosława Kaczyńskiego. To jest taki duch polityczny, polityka, który jest lekko narwany, chce uciekać do przodu, kiedy siły polityczne i partyjne blokują tę jego działalność. On sam jest taki powściągliwy w tłumaczeniu, dlaczego opuścił akurat teraz Prawo i Sprawiedliwość. Przecież jest skojarzony z tą grupą, która dzisiaj przecież no, nadaje ton kampanii Przemysława Czarnka, jest kojarzony ze Zbigniewem Ziobrą, jest kojarzony z tym naprawdę radykalnym skrzydłem Prawa i Sprawiedliwości. Janusz Kowalski nie niuansuje przekazu politycznego. Jest tym politykiem, który wręcz zaostrza te podziały polityczne i jest jednym z najbardziej głośnych krytyków rządu Donalda Tuska. To jest... Nie wiadomo, co teraz się stanie z Januszem Kowalskim, no bo jeżeli wystąpił z PiS-u, czy znajdzie się na listach Konfederacji, w związku z tym do Sejmu, czy opuści politykę. To są pytania, które trzeba będzie za chwilę zadać Januszowi Kowalskiemu, jaką widzi swoją rolę w Sejmie. A może da nam wszystkim od siebie odpocząć, co też nie będzie złą decyzją.
1: Na razie deklaruje, że będzie działał jako poseł niezależny. To jeszcze krótko na koniec, bo pozostały nam niespełna 2 minuty. Myśli pan, że te dwa ubytki to jest początek jakiejś większej fali, czy raczej wypadek przy pracy?
0: Znaczy poseł Mejza został wyrzucony z klubu parlamentarnego PiS-u i nigdy nie był członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiemy, że 40 posłów i senatorów jest zwolennikami linii Mateusza Morawieckiego. Jeżeli Mateusz Morawiecki postanowi

0: wyjść z PiS-u, to zapewne pociągnie ze sobą kilkudziesięciu posłów. Na razie się na to nie zanosi, no bo ogłoszono wielkie porozumienie, traktat pokojowy między Mateuszem Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim, więc w najbliższym czasie nie spodziewałbym się żadnych spektakularnych odejść z partii Kaczyńskiego.
1: Ale do jesieni przyszłego roku może wydarzyć się jeszcze wiele i to może być bardzo intrygujący czas z punktu widzenia komentatorów politycznych. Arkadiusz Groszczyński, Gazeta Wyborcza. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
11: O, jeszcze to.
12: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
10: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
13: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
12: Dajcie wszyscy święty.
10: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rada Nowej Konstytucji przy prezydencie rozpoczyna pracę. Koalicja rządząca nie wróży sukcesu. Amerykanie wycofują żołnierzy z Niemiec. Kraj opuści co najmniej kilka tysięcy wojskowych. W ławkach blisko 500 000 maturzystów. Trwa egzamin z języka polskiego. Minęła 10. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Nowa konstytucja ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat. Takie zapowiedzi płyną ze środowiska prezydenta. Karol Nawrocki powołał wczoraj Radę Nowej Konstytucji. Jej członkowie, wśród nich m.in. Julia Przyłębska i profesor Ryszard Legutko, będą pracować nad założeniami ustawy zasadniczej. Prezydent chce m.in., by nowa konstytucja nie rozkładała władzy w kraju na dwa ośrodki. O tę sprawę pytał w poranku Polskiego Radia 24 gospodarz politycznych rozmów Roch Kowalski.
2: Dzień dobry.
1: Tak ponownie. Było. Co mówili ci politycy koalicji rządzącej?
2: Na tym etapie zdaje się, że inicjatywa prezydenta nie przekroczy granic partyjnych podziałów. Do prezydenckiej rady do spraw nowej konstytucji dołączają osoby związane z prawicą i z Prawem i Sprawiedliwością, a jak deklarował w poranku Polskiego Radia 24 wiceminister kultury Marek Krawczyk, o ustawie zasadniczej powinni dyskutować eksperci, a nie tylko politycy.
3: To odpowiedzialność stworzyć taką radę, która będzie uznawana przez wszystkie strony sceny politycznej. W innym przypadku nie wyobrażam sobie, żeby takie gremium wypracowało rozwiązania.
2: Koalicja rządząca nie będzie podejmować z prezydentem dyskusji o zmianach w konstytucji, dodawał.

0: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.
1: To jest tak, jakby od piromana oczekiwać przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, albo od kłusownika oczekiwać zajęć w szkołach na temat ochrony praw zwierząt.
0: Prezydent chce, by jego rada wypracowała rozwiązania, czyli właściwie nowy projekt konstytucji do końca jego kadencji, czyli do 2030 roku.
2: O czym mówił Roch Kowalski. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Do tego tematu wrócimy też tuż po informacjach. Gościem Polskiego Radia 24 będzie profesor Piotr Uziemba, konstytucjonalista z Uniwersytetu Gdańskiego. Polska powinna być gotowa na wszystkie warianty. W ten sposób poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal skomentował zapowiedzi dotyczące wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych podkreślał w rozmowie z Polskim Radiem, że należy brać pod uwagę każdą możliwość.
3: Czyli taki wariant, w którym Stany są mniej obecne w Europie, a z czasem, jak było historycznie wiele razy, są gdzieś już tylko na horyzoncie, ale również taki wariant, w którym dochodzi do jakiegoś nowego dealu atlantyckiego za jakiś czas, kiedy Europa pokazuje, że jest silna i zdolna sama się bronić i w ten sposób staje się realnym partnerem. To, co jest najważniejsze, to znaczy być gotowym na wszystkie możliwe rozwiązania, czyli po prostu rozwijać przemysł, zbroić się.
2: Pentagon zapowiedział w piątek wycofanie z Niemiec około 5000 żołnierzy. Następnego dnia prezydent Donald Trump powiedział, że może to być znacznie wyższa liczba, a w Niemczech stacjonuje obecnie ponad 35 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Rosyjski port w Tuapse nad Morzem Czarnym na granicy katastrofy ekologicznej. Według rosyjskich mediów niezależnych władze regionalne i federalne starają się ukryć skutki wielokrotnych nalotów ukraińskich dronów. Od połowy kwietnia bezzałogowce atakowały terminale naftowe i rafinerie Rosnieftu, powodując wyciek ropy do okolicznych rzek i Morza Czarnego.
4: W każdym ataku nad Tuapse unosiły się kłęby czarnego dymu. Mieszkańcy informowali za pomocą internetu, że w regionie pada deszcz skażony ropą, a w rzekach i na czarnomorskim wybrzeżu powiększają się plamy paliwa. W Tuapse obowiązuje stan nadzwyczajny o zasięgu regionalnym. Lokalne władze obiecują, że usuną skażenie do 1 czerwca. Wtedy rozpoczyna się sezon turystyczny nad Morzem Czarnym. Jednak zdaniem ekologów to zadanie niewykonalne, ponieważ ropa zabrudziła co najmniej 60-kilometrowy odcinek brzegu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Informacja o śmierci byłego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przekazała dziś Kuria Metropolitalna w Przemyślu. Arcybiskup Michalik, choć był na emeryturze, pojawiał się podczas ważnych uroczystości. W styczniu 2024 roku wygłosił homilię podczas ponownego pogrzebu ostatniego ordynata przeworskiego Andrzeja Lubomirskiego.
5: Nieczęsto się zdarza, żeby dokonywano ponownego pogrzebu kogoś zmarłego przed wielu laty. Dzisiejsza jednak uroczystość wypływa z potrzeby serca ludzi, którzy w naszych dziwnych, żeby nie powiedzieć zimnych czasach, chcą okazać szacunek, pamięć i wdzięczność komuś, kto tu żył i zostawił wiele dowodów troski o to miasto, o region, o konkretnych ludzi, o całą naszą ojczyznę.
2: Arcybiskup Józef Michalik kierował też archidiecezją przemyską przez ponad dwie dekady. Egzaminem z języka polskiego rozpoczął się maturalny maraton. W ławkach zasiadło 345 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół średnich i prawie 100 tysięcy osób, które nie zdały egzaminu lub chcą poprawić swoje wyniki z poprzednich lat. Matury rozpoczęli też uczniowie szkoły w Chmurze. W Poznaniu do egzaminu dojrzałości przystępuje ponad 3 tysiące osób, które uczyły się online. Piszą na stadionie przy ulicy Bułgarskiej.
6: Dużo czasu poświęciłam na to przygotowanie, nawet wczoraj wieczorem robiłam z przyjaciółką takie dwugodzinne wielkie przygotowanie. Jestem przygotowana, myślę, ale nie czuję się na przygotowaną.
7: Kwestia nowego doświadczenia, ale też takiego całego podsumowania wiedzy z tego liceum. Kamufluję stres, staram się nie poddawać emocjom.
2: Szkoła w Chmurze to największy organizator edukacji domowej w Polsce. Egzamin maturalny odbywa się jednak w klasycznej formie.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Naprawdę ciepły poniedziałek, na termometrach maksymalnie od 21 stopni na północnym zachodzie do 28 na południowym wschodzie i miejscami w centrum. Na wschodzie dość słonecznie, na pozostałym obszarze nieco więcej chmur, może też przelotnie padać, a na północy i zachodzie miejscami możliwe burze z silnym wiatrem.
8: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko

0: Złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
3: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
2: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
4: Autopromocja.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: 8 minut po godzinie 10.
4: Stan dnia.
7: Prezydent chce napisania i uchwalenia nowej konstytucji. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Większość parlamentarna jest sceptyczna wobec tej inicjatywy. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Jak politycy komentują pomysł prezydenta?
8: No tak jak wspomniałeś, większość posłów, większość parlamentarna krytycznie ocenia ten pomysł. Krzysztof Cugowski niegdyś śpiewał, że do tanga trzeba dwojga i chyba trochę tak jest z uchwaleniem tej konstytucji. No, ktoś teraz pewnie się zastanowi, jak dwojga. Przecież zgodnie z obecną konstytucją, aby zmienić konstytucję, to trzeba mieć 2/3 głosów w Sejmie, no i bezwzględną większość w Senacie. No ale prawda jest taka, że w obecnej sytuacji politycznej to po prostu musiałoby być porozumienie Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim i trudno sobie wyobrazić, aby politycy PiSu i Koalicji Obywatelskiej w sprawie nowej konstytucji się dogadali. Krzysztof Wojciech Kolarski, który dziś gościł na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, przyznał co prawda, że uchwalenie nowej konstytucji zajmie pewnie wiele lat.
9: Wczorajsza deklaracja prezydenta i decyzja o powołaniu Rady do spraw nowej konstytucji dopiero rozpoczyna proces pracy, którego finałem będzie konstytuanta i ogłoszenie nowej konstytucji. To wszystko wydarzy się w perspektywie najbliższych lat.
8: A to może oznaczać, że na przykład za kilka lat oczywiście skład Sejmu i Senatu może być zupełnie różny, choć ostatnie lata pokazują, że przeważnie jest i tak, czy nawet gdy większość ma PiS, czy większość ma Koalicja Obywatelska, to do zmiany konstytucji no, potrzebny jest jeszcze właśnie któraś z tych dwóch głównych partii politycznych, a jedna z nich, tak jak mówię, Koalicja Obywatelska jest sceptyczna może nie co do zmiany samej konstytucji, ale raczej do tego, z kim tą konstytucję z kim ta zmiana konstytucji miałaby się odbyć. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza w Polskim Radiu 24 zresztą powiedział, że obecny prezydent no, raczej nie powinien być patronem zmiany tej konstytucji.
10: Nie jest w stanie poprzez braki swojej też osobowości, dobrej intencji przeprowadzić tego typu zmiany, czego najlepszym dowodem jest powołanie do tej rady pani Przyłębskiej, osoby, która przez lata niszczyła porządek konstytucyjny. Obecnie rzeczywiście potrzebujemy współpracy. Przykro, że Karol Nawrocki 3 maja, święto konstytucji, wykorzystuje do takiego eventu politycznego swojego, o którym wszyscy zapomnimy za 2-3 dni.
8: Nie jest tajemnicą, że obecna koalicja rządowa wielokrotnie krytykowała prezydenta, czy to obecnego prezydenta Karola Nawrockiego, ale również Andrzeja Dudę, zarzucała im łamanie konstytucji, więc dziś posłowie tej sejmowej większości mówią, że przede wszystkim oczekują od obecnego prezydenta, że zacznie przestrzegać obecnej ustawy zasadniczej. Również były prezydent Aleksander Kwaśniewski no nie wierzy w to, aby w obecnej sytuacji politycznej doszło do zmiany konstytucji.
11: instytucjonalni, to jest zapisane w Konstytucji właśnie 1997 roku, taką rolę powinien odgrywać

0: prezydent. A już prezydent Duda, który był jednoznacznie partyjny, pisowski, to był kłopotem w takim moderowaniu debatą i poszukiwaniem kompromisu. No a prezydent Nawrocki wręcz definiuje się jako główny wróg rządu Koalicji Demokratycznej. No to jakim on może być tu arbitrem, czy jakim może być tutaj moderatorem?
1: W jednym jednak te dwa

0: Konstytucją, no, może pełnić rolę takiego blokującego sam prezydent i obóz Prawa i Sprawiedliwości, natomiast przyznaje, że bez współpracy z rządem prezydent, choć ma silny mandat, bo jest przecież wybierany w wyborach powszechnych, to jednocześnie nie jest w stanie skutecznie przez Sejm przeprowadzać swoich inicjatyw, więc zdaniem zarówno koalicji rządowej, jak i dzisiejszej opozycji należałoby się zdecydować na jeden z dwóch systemów, albo prezydencki, albo system kancelarski, no ale tu już idąc dalej są różnice zdań, bo znów obecna koalicja rządowa bardziej skłania się ku systemowi kanclerskiemu. Natomiast środowisko prezydenta i dzisiejszej opozycji, przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, opowiada się za systemem prezydenckim.
1: Dotychczasową dyskusję wokół ewentualnej nowej konstytucji podsumował Michał Fabisiak. Bardzo dziękuję.
2: Komentarz.
1: Jest z nami profesor Piotr Uziębło, konstytucjonalista, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dyskusja na temat przyszłości konstytucji zdaje się nabierać tempa. W pana odczuciu potrzebujemy nowej konstytucji, potrzebujemy znowelizowanej konstytucji, czy może sytuacja aktualna jest wystarczająca?
3: Znaczy, na pewno nowa konstytucja musi mieć swój czas. Tego czasu nie ma. Co więcej, nawet nie mamy procedury uchwalenia nowej konstytucji, bo obecna konstytucja w artykule 235 przewiduje jedynie zmianę obowiązującej konstytucji. Więc musielibyśmy tutaj dokonać nowelizacji konstytucji i ustalić tryb uchwalania nowej konstytucji. Natomiast ta konstytucja potrzebuje pewnie doprecyzowania stosunków między legislatywą i egzekutywą oraz egzekutywą wewnątrz siebie, czyli pomiędzy prezydentem a rządem, bo niestety tutaj twórcy konstytucji byli trochę niekonsekwentni i wzmocnili Radę Ministrów, ale chyba niepotrzebnie wzmocniono też prezydenta, chociażby poprzez powszechne wybory.
1: W ostatnich dniach bardzo często pojawia się określenie momentum i pytanie, czy takie momentum aktualnie zaistniało, czy to jest ta chwila, ten moment, ten czas, kiedy ewentualne zmiany byłyby możliwe. Zakładam, że pan takiej możliwości raczej w tej chwili nie widzi.
3: Nie, bo moment konstytucyjny wymaga szerokiego porozumienia politycznego dotyczącego potrzeby nowelizacji ustroju. No dzisiaj tej sytuacji nie mamy. Mamy konflikt polityczny, mamy zresztą także problemy natury prawnej związane z niefunkcjonowaniem niektórych organów, w szczególności władzy sądowniczej, więc póki my nie rozwiążemy tego typu problemów, no to trudno mówić o zaistnieniu momentu konstytucyjnego, bo próba uzdrawiania porządku prawnego poprzez przyjęcie nowej konstytucji, która będzie budzić bardzo daleko idące wątpliwości, no i tutaj nie będzie realizować tej najważniejszej funkcji, funkcji integracyjnej, czyli funkcji, która wiąże się z powszechną akceptacją społeczną dla tego nowego systemu ustrojowego.
1: A jakie okoliczności musiałyby nastąpić, żebyśmy mogli mówić o momencie konstytucyjnym? Co jest do tego potrzebne?
3: No przede wszystkim szerokie porozumienie polityczne i przekonanie społeczeństwa o potrzebie przyjęcia nowej konstytucji. No i na jedno się nie zanosi, co do drugiego chyba też nie, bo społeczeństwo w Polsce też jest podzielone w swoich poglądach, no co się przekłada na wyniki wyborów poszczególnych.
1: W tej chwili panuje zgoda co do jednego punktu. Otóż obie strony politycznego sporu twierdzą, że ciąg dalszy w takim napięciu jest mało sensowny i właściwie sprawia, że system polityczny staje się niewydolny. Czy to jest za mało, żeby mówić o momencie?
3: Tak, bo to jest raczej przesłanka negatywna, która pokazuje na sytuację, którą mamy w Polsce w kontekście poziomu przestrzegania porządku ustrojowego, przestrzegania konstytucji. Natomiast trudno mówić, że to jest ten czynnik, który powoduje, że musimy przyjąć nową konstytucję. Co więcej, warto zwrócić uwagę, że ta konstytucja obecna z braku porozumienia politycznego była zmieniana bardzo rzadko, bo tylko dwukrotnie i nawet nie udało się przyjąć moim zdaniem bardzo ważnego rozdziału sytuującego Polskę w Unii Europejskiej. Więc nawet skoro tak istotna kwestia nie dała możliwości osiągnięcia porozumienia politycznego, to trudno sobie wyobrazić wypracowanie takiego systemu ustrojowego, który byłby akceptowalny przez szerszą grupę ugrupowań politycznych, no i przez społeczeństwo.
1: Jeśli dobrze rozumiem, to w tej chwili w Polsce mamy do czynienia z pewnym sporem politycznym, z którym poszczególne strony tego sporu albo nie chcą, albo nie potrafią sobie poradzić. W związku z tym jako temat zastępczy niejako podsuwa się dyskusję na temat ewentualnej nowej

0: konstytucji czy zmian tej obowiązującej?
1: Znaczy, ja mam wrażenie, że to jest taka trochę ucieczka do przodu. Mhm. No, trochę tutaj działam poza konstytucją, no to spróbujemy może tę konstytucję zmienić, żeby moje uprawnienia były odpowiednie. No ja tak to odbieram i to jest duży problem, dlatego że no nawet już patrząc na ten wstępny skład owej Rady do spraw nowej konstytucji, no to też trudno powiedzieć, że zasiadają tam osoby, które są w pełni niezależne.
0: No tak, akty powołania do wspomnianej rady odebrali Marek Jurek, profesor Ryszard Legutko, profesor Anna Łabno, profesor Ryszard Piotrowski, Barbara Piwnik, Julia Przyłębska i Józef Zych. I to w takim gronie miałaby się toczyć dyskusja na temat nowej konstytucji?
1: No, też jest tu problem. Na pewno ja nie będę oceniał jakości tych osób, które tam zostały powołane, ale większość z tych osób jest jednak bardzo silnie umocowana politycznie. I no, jeśli ma być wypracowany jakiś projekt ekspercki, to chyba to grono powinno być jednak trochę mniej upolitycznione.
0: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski stwierdził, że nawet niedoskonała konstytucja przy odpowiednio dużej, dobrej woli może funkcjonować bardzo dobrze, ale nawet najdoskonalsza konstytucja przy złej woli i tak się nie sprawdzi. Czy ma rację?
1: No i tutaj trudno się nie zgodzić z panem prezydentem, bo ewidentnie wola polityczna jest tu istotna. Jeśli nawet będzie najlepsza konstytucja, a nie będzie chęci jej przestrzegania, no to ta konstytucja przestanie być konstytucją normatywną, która ma realne znaczenie w państwie. No mamy przykłady liczne konstytucji bardzo dobrych, które no, doprowadziły do powstania systemów autorytarnych czy totalitarnych. No najlepszy przykład Konstytucja Republiki Weimarskiej w Niemczech, która była bardzo demokratyczna, a dzięki temu utorowała drogę do władzy Hitlera, więc no, nie jesteśmy w stanie za pomocą prawa zabezpieczyć się w sposób należyty przed ewentualnymi łamaczami tego prawa, używając kolokwializmu.
0: Czyli konstytucja to jest pewien zbiór zapisów prawnych, natomiast to, jak one są wcielane w życie i to, czy są przestrzegane, to już jest kwestia jakości i klasy polityków?
1: I tak, i jeszcze druga rzecz, poziomu niezależności sądów, bo jeśli mamy niezależne sądy, na które politycy nie mają wpływu, no to one są w stanie obronić konstytucję. Jeśli takiej wentyla w postaci niezależnych sądów nie ma, no to wtedy jesteśmy skazani na to, co politycy nam z tą konstytucją robią.
0: Kto dziś broni w Polsce konstytucji?
1: No to jest pytanie bardzo trudne, bo często bronią konstytucji ludzie, zwykli ludzie nie angażujący się bezpośrednio w spory polityczne, co było widać chociażby przy konfliktach dotyczących władzy sądowniczej. Natomiast no niestety politycy konstytucją grają i to jest przykre.
0: Myślałem, że pan powie, panie profesorze, Trybunał Konstytucyjny jako to gremium, jako ten skład, który powinien kontrolować, sprawdzać, czy stanowione prawo jest zgodne z zapisami konstytucyjnymi.
1: No powinien, ale no, może na tym poprzestanę, bo no, trudno przyznać tutaj jakiekolwiek realne, przyznaję, że Trybunał podejmuje jakiekolwiek realne działania, które zmierzają do ochrony konstytucji. No wręcz można powiedzieć, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego obecnie są przewidywalne, bo środowisko konstytucjonalistów nigdy nie ma wątpliwości, jaki wyrok w danej sprawie zapadnie. I to nie dlatego, że pojawiają się wątpliwości co do konstytucyjności czegoś, tylko ten Trybunał, no, trudno mu in gremio przypisać cechę tej niezależności od władzy politycznej.
0: A czy widzi pan jakąkolwiek szansę, jakąś możliwość, żeby ten impas przełamać?
1: No i to jest bardzo trudne pytanie, bo wymagałoby to porozumienia politycznego, no, a na to się niestety nie zanosi. No, może zmiana pokoleniowa w polityce przyniesie też zmiany w zakresie funkcjonowania systemu politycznego i będzie chęć odbudowania tego Trybunału i innych instytucji demokratycznych, ale ja jestem raczej sceptyczny i wydaje mi się, że ten klincz polityczny to jest coś, co służy wynikom wyborczym poszczególnych ugrupowań, więc konstytucja będzie jednak takim aktem trochę rozgrywanym, a nie aktem, który wyznacza reguły gry.
0: I wiele wskazuje.

0: Wskazuje na to, że pański sceptycyzm nie jest bezpodstawny. A wracając do obowiązującej konstytucji, tej z roku 1997, czy prawie 3 dekady jej funkcjonowania wskazały, że ona jest dokumentem dobrym, spójnym, sprzyjającym działaniom politycznym, czy jednak rzeczywiście wymagałaby pewnego doprecyzowania, pewnych korekt?
1: Znaczy, konstytucja polska jest aktem dobrym, nowoczesnym, jeszcze cały czas nowoczesnym, mimo tego czasu, który upłynął. Natomiast praktyka pokazała pewne niedoskonałości. No, jedne już mówiliśmy, czyli o tych relacjach pomiędzy prezydentem a rządem, bo tutaj no, trochę nie zdecydowano się na pójście w wyraźnym, określonym kierunku. No, dominują te elementy, które przyjęliśmy z systemu kanclerskiego, ale oczywiście trochę przyjęliśmy je a la Polaka, czyli tak, że dodaliśmy pewne rozwiązania albo nie przeprowadziliśmy pewnych rozwiązań, które ten system mogłyby poprawić. Natomiast to są różne detale. Można by tych detali wskazywać więcej. Chociażby można wskazać na to, jak jest traktowane referendum w Polsce. Ale to są drobne rzeczy, które przy dobrej woli politycznej mogłyby funkcjonować w taki sposób, w jaki zostały uregulowane. Doprecyzowanie wszystkiego w konstytucji nie ma sensu, bo też konstytucja nie może być aktem nadmiernie obszernym. Ona powinna być zrozumiała dla każdego obywatela, który przeczyta konstytucję, powinien wiedzieć, co z niej wynika. No i ona moim zdaniem taka jest. Natomiast zdarzają się oczywiście dość karkołomne interpretacje konstytucji i no, to się dzieje zawsze. Tylko pytanie jest takie, czy takie specyficzne interpretowanie konstytucji no, powinno mieć jakiś pozytywny oddźwięk po stronie politycznej, no ale to już jest zupełnie inna kwestia.
0: Jeden z przykładów przyniosły nam ostatnie tygodnie i dni, kiedy debatowano, kiedy zastanawiano się, co w zasadzie oznacza wobec prezydenta, ślubowanie wobec prezydenta. Czy nie można by tego ująć dosadniej, konkretniej?
1: No tylko to jest regulacja niekonstytucyjna, bo konstytucja wyraźnie wskazuje, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm i na tym poprzestaje. Sposób objęcia przez nich urzędu jest już regulowany na poziomie ustawowym. I wydaje mi się, że to jest rozwiązanie dobre, bo ja jeszcze raz podkreślę, uważam, że konstytucja nie powinna być aktem przegadanym. Nasza konstytucja i tak jest stosunkowo długa, patrząc na rozwiązania innych państw Unii Europejskiej. W zasadzie tylko portugalska konstytucja z konstytucji unijnych jest dłuższa. Więc no, konstytucja musi być z natury rzeczy syntetyczna. I pytanie, czy nasza konstytucja nie jest zbyt rozwlekła, to jest większy problem niż to, czy powinniśmy kolejne rzeczy doregulowywać w konstytucji, bo nawet jeśli je doregulujemy, to i tak znajdą się politycy, którzy będą interpretować ją odmiennie niż wynika to bezpośrednio z przepisów tejże konstytucji.
0: Czy jest zatem tak, że twórcy obowiązującej w Polsce konstytucji w połowie lat 90. popełnili jeden podstawowy błąd, mianowicie nie wzięli pod uwagę ewentualnej złej woli swoich następców?
1: No prawdopodobnie tak, bo każdy zakładał, że będzie ta dobra wola przy interpretacji konstytucji. No i trzeba powiedzieć, że po wejściu w życie konstytucji przecież były spory polityczne i to czasami bardzo ostre, chociażby pomiędzy AWS a SLD, ale w zasadzie nie dochodziło tam do takiego jednoznacznego, cynicznego naruszenia przepisów konstytucyjnych.
0: Przecież
1: ten spór polityczny nie przekładał się na jakieś działania stricte kontra lege.
0: To jest ciekawa zmiana, bo przecież nie rozmawiamy o wydarzeniach sprzed 100 czy 200 lat, tylko o wydarzeniach sprzed 3 dekad mniej więcej. Wtedy też w polityce było sporo napięć. To był czas bardzo dynamiczny, dla wielu też bardzo trudny, a jednak udało się wspólnymi siłami wypracować ważny dokument. Co się zmieniło?
1: Ja mam wrażenie, że niestety zmieniło się to, że politycy, szczególnie największych partii, trochę zrozumieli logikę funkcjonowania systemu wyborczego. I dla obu głównych sił politycznych,
0: Halo, czy się słyszymy, panie profesorze?
1: Tak, słyszę. Dla obu, tak, coś przerwało. Dla obu głównych sił politycznych ten klincz jest korzystny, bo z perspektywy funkcjonowania systemu wyborczego to dwie największe partie na tej

0: polaryzacji zyskują. Gdyby polaryzacja była mniejsza, prawdopodobnie system byłby polityczny bardziej rozbudowany z większą liczbą silnych ugrupowań politycznych, choć oczywiście słabszych niż te dwie największe, więc i jedna i druga strona na tym konflikcie zyskuje. Ona jest w stanie mobilizować elektorat, mobilizować swoich wyborców. No i wydaje mi się, że pod kątem realizacji strategii politycznej ta konstytucja jest pewnym elementem gry. I to jest przykre, ale niestety no, to nie tylko w Polsce się dzieje, bo to możemy zaobserwować także w innych państwach europejskich.
1: To jeszcze jednym zdaniem na koniec. Czy zatem powinniśmy się do tego stanu rzeczy przyzwyczaić? Powinniśmy przywyknąć? Czy może jednak możemy liczyć na to, że ktoś w najbliższej przyszłości Trybunał Konstytucyjny obywatelom przywróci?
0: No, miejmy nadzieję, że tak. I tutaj uważam, że byłoby to dobre rozwiązanie, tylko pytanie, czy ta wola polityczna kiedyś się pojawi. Natomiast z mojej perspektywy, z perspektywy osoby, która zajmuje się prawem konstytucyjnym, no, takie niezależne organy sądowe i odcięcie sądownictwa od polityków jest moim zdaniem czymś, co może pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie całego systemu ustrojowego. Oczywiście ta kontrola władz politycznych, czyli legislatywy i egzekutywy będzie większa, ale to tylko i wyłącznie w interesie obywateli.
1: Profesor Piotr Uziębło, konstytucjonalista, Uniwersytet Gdański. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 10.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Na początek podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od piątku do niedzieli doszło do 278 wypadków. Zginęło w nich 20 osób, a 321 zostało rannych. Mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
10: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta. Liczba wypadków osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowano jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w 2025 roku.
9: Na służby zatrzymały też ponad 1300 nietrzeźwych kierowców. W długi majowy weekend bezpieczeństwa na drogach pilnowało 4,5 tysiąca policjantów. Zapowiedź wycofania z Niemiec części amerykańskich żołnierzy nie jest dobrym sygnałem, ale należy do tego podejść ze spokojem. W ten sposób do sprawy odniósł się Krzysztof Brejza. Na naszej antenie europoseł Koalicji Obywatelskiej wyraził nadzieję, że decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawie wojsk stacjonujących w Europie nie dotknie Polski.
11: Nie jest to dobry sygnał w tej sytuacji geopolitycznej. Natomiast my realizujemy konsekwentnie politykę propolską. Relacje z Białym Domem są bardzo dobre, z administracją amerykańską są bardzo dobre.
9: Krzysztof Brejza dodał, że sojusz polsko-amerykański w ramach NATO jest trwalszy niż przejściowe nastroje części administracji amerykańskiej. Powiedział też, że ze spokojem należy podchodzić również do amerykańskich zapowiedzi objęcia cłami samochodów z Europy. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko-amerykańskiego, poinformowała Kancelaria Prezydenta w mediach społecznościowych. Rośnie liczba zakażeń żółtaczką pokarmową. W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano w Polsce już około 500 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Wirus przenosi się głównie drogą pokarmową, ale

0: również przez kontakty seksualne. W całym ubiegłym roku było prawie 1100 przypadków WZWA, czyli trzykrotnie więcej niż rok wcześniej, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
1: Pojawiają się nowe zachorowania i najbardziej nas niepokoi ten trend, czyli trzykrotny wzrost w ciągu jednego roku. To jest naprawdę dużo. Patrząc teraz na to, co się dzieje, nie wiem, w Czechach, w Europie ogólnie, na Węgrzech, rośnie liczba osób chorych na WZWA. Konstruujemy w tej chwili raport dla pani minister. Co z tym możemy zrobić, bo też mamy tutaj pewne grupy ryzyka, które będziemy mogli wskazać.
0: Eksperci podkreślają, że obecny wzrost zakażeń żółtaczką typu A jest związany z przenoszeniem się choroby drogą pokarmową. Profilaktyką są szczepienia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 33 minuty po godzinie 10.

0: Tego się państwo pewnie nie spodziewali. Czego słuchaliśmy, wyjaśnią nasi goście Grzegorz Sajur, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Michał Miotkę, muzyk, kompozytor. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie Witam Michale, serdecznie. Czego słuchaliśmy?
2: Słuchaliśmy hymnu akcji Polska na tak.
0: Którego pan jest autorem.
2: Jak to się wszystko... Jestem jego kompozytorem, tak.
0: Tak. Jak to się wszystko wydarzyło? Jak do tego doszło?
2: Otrzymałem propozycję nie do odrzucenia od dyrektora Sajura i z niej skorzystałem. Przystąpiłem od razu do pracy, czasu było mało. No i mamy efekty. Do pracy zaangażowałem także Justynę Lew-Machnicką, która jest autorką tekstu. Ja zrobiłem muzykę. My razem z zespołem nagraliśmy taką podstawową formę tego hymnu i Telewizja Polska zdecydowała, żeby pomysł rozwinąć, dołożyć do niego chóry, kwartet smyczkowy i mamy taki efekt finalny.
0: Tak. Kto jeszcze wziął udział w nagraniach? Jak to wszystko wyglądało? Do tego wrócimy, ale zastanawiam się, panie dyrektorze, dlaczego państwu był potrzebny hymn akcji, żeby postawić kropkę nad i?
1: Taką cząstkową kropkę nad i, żeby to nie było zrozumiane, że to jest jakieś zakończenie tej naszej akcji Polska na tak. Wprost przeciwnie, akcja się rozwija, trwa i rozwijać się będzie wciąż. Natomiast tak pomyślałem, że każda porządna akcja powinna mieć swój
0: taki motyw muzyczny.
1: Motyw muzyczny, taki znak muzyczny. I stąd właśnie powstał pomysł, żeby nagrać taki hymn Polski na tak. Pewnie słuchacze Polskiego Radia 24, które ma hasło słowem wszystko, mogą być zaskoczeni, że muzyka na antenie. No ale tutaj oczywiście muzyka jest ważna, ale to słowo, które jest zawarte w tym hymnie, jest też bardzo istotne, no bo zależy nam na tym, żebyśmy doceniali właśnie to, co mamy wokół siebie od morza aż po góry.
0: Jak to się stało, że właśnie Michał Miotka odebrał telefon i usłyszał propozycję nie do odrzucenia?
1: Bo Michał Miotka jest bardzo utalentowanym muzykiem, kompozytorem. Znam trochę jego twórczość z zespołu Cztery Pory Miłowania i wiem, że potrafi tworzyć melodię, co dziś nie jest tak powszechną sztuką. A pomyślałem, że taki hymn powinien być no właśnie taki, który łatwo wpada w ucho i niewątpliwie ten hymn taki właśnie jest.
0: Ja jestem zwolennikiem melodii smutnych i tonacji molowych, ale jak rozumiem, panie Michale, tu miało być w dur i optymistycznie.
2: No jak najbardziej, bo cała akcja jest na tak, więc i hymn musiał być na tak. Tak jak pan dyrektor zauważył, postawiliśmy także dużą wartość co do tej warstwy literackiej hymnu. Taki hymn, który można cytować, warto cytować, to też jest dzisiaj pewną nieoczywistością w przestrzeni publicznej. Także wydaje mi się, że trafiliśmy w punkt, jeśli chodzi o te akcje i dobrze je to wszystko poczuliśmy.
0: Najpierw powstał tekst, a do niego melodia, czy odwrotnie?
2: A tutaj było różnie. Znaczy było na zmianę, dlatego że najpierw powstała melodia zwrotki, wtedy Justyna dopisała tekst, potem napisała przepraszam, najpierw powstał refren, potem Justyna dopisała tekst. No i następnie zaczęliśmy pracować nad zwrotkami. Także

0: pracowaliśmy wspólnie od samego początku aż do finału.
1: Czerpał pan, tworząc muzykę, z własnego doświadczenia, czy chciał się pan oprzeć na jakichś elementach lokalnych?
0: Tylko i wyłącznie z własnego doświadczenia i z tego, co mi tam w duszy grało. No, zapoznałem się przede wszystkim z akcją i chciałem zobaczyć, co ta akcja ma do powiedzenia, jakie niesie wartości, jakie ma cele, założenia. No i od tego zaczęliśmy. No a reszta poszła zgodnie z planem, tak jak zawsze. Czyli gdzieś czekaliśmy na taką wenę, jakiś sygnał, symbol, który się gdzieś tam pojawił w głowie i na bazie tego stworzyliśmy całą piosenkę.
1: Panie dyrektorze, kompozytor miał carte blanche?
2: Oczywiście, że tak. Miał, to jest kwestia zaufania. Natomiast ten hymn ma również obraz, ponieważ powstał teledysk. Miłosz Biziński stworzył teledysk do tego hymnu. Kilkanaście dni temu w radiowym studiu imienia Lutosławskiego, no bo przecież to jest nasza wspólna akcja Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, wszyscy się spotkali i tam został zrealizowany teledysk, który można oczywiście oglądać na antenach Telewizji Polskiej, ale także na kanale YouTube i z tego, co wiem, cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem. Bardzo serdecznie zachęcamy, żeby wejść i ten teledysk obejrzeć. A że akcja ma wiele wymiarów, tak jak wielokrotnie tutaj goszcząc w tym studiu miałem przyjemność opowiadać, że to nie tylko właśnie odwiedzamy miasta, nie tylko pokazujemy aktywności seniorów, ale także szkoły, młodych ludzi. Stąd właśnie pomysł, by do nagrania tego utworu, by do zrealizowania teledysku zaprosić młodych ludzi. Od chóry dwa występują i śpiewają. Jeden chór, a raczej jest to kilka chórów ze Starchowic w województwie świętokrzyskim. I to są młodzi ludzie od szkoły podstawowej do szkoły średniej. I również chór studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. I tak to ten nasz hymn wygląda.
1: To prawda, podmiotów wykonawczych jest całe mnóstwo i to nie tylko artyści profesjonalni i artyści z Warszawy, jak można by się spodziewać na przykład.
2: No bo to Polska na tak, a nie tylko Warszawa na
1: właśnie.
2: Tak.
1: Panie Michale, panie Michale, panu zależało na tym, żeby w ten sposób choćby też przekazać taki wspólnotowy charakter tego całego przedsięwzięcia?
0: Znaczy, ja pochodzę z Podkarpacia, mieszkam w Rzeszowie i tutaj zaangażowałem muzyków z Rzeszowa i tutaj znowuż ukłon w stronę Telewizji Polskiej, bo to ona rozwinęła ten pomysł, tak jak wspominałem, i zaangażowała muzyków także spoza Warszawy i z Warszawy. Mamy właśnie chór z Warszawy i mamy ze Starachowic chór dziecięcy, portamento, o czym wspominał pan dyrektor. No i mamy kwartet smyczkowy, który aranżował pan Piotr Sitkowski z Kielc.
1: Chór Szkoły Podstawowej nr 11 i drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach. To jeden z podmiotów, jak młodzi odnaleźli się w sytuacji artystycznej.
2: No, tak jak mi donoszą ci młodzi ludzie, to są zafascynowani i tym, że mogli wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Raz, że byli no właśnie na nagraniu tego hymnu, to już było dla nich wielkie wyróżnienie i wielką frajdą. Zdradzę, że jeszcze ten weekend majowy mieli też okazję wziąć udział w programie Pytanie na śniadanie, gdzie śpiewali kawałek, część tego utworu, więc wielkie przeżycia dla nich i to bardzo fajnie, bo to też super komuś sprawiać przyjemność, że ktoś może wziąć udział w takim ogólnopolskim przedsięwzięciu.
1: Panie Michale, czy łatwo komponuje się piosenki z pozytywnym przekazem w czasach, które premiują jednak przekazy negatywne?
0: Nie widzę różnicy. O. Generalnie, znaczy nie zdarzyło mi się w sumie jeszcze komponować piosenki z negatywnym przekazem. Może taka jest prawda. Nigdy po nic takiego nie sięgnąłem. Zawsze jakby staram się, żeby w mojej twórczości zawarte były pewne wartości, z którymi ja się zgadzam i z którymi koreluję. A są to wartości pozytywne i na tym bazowałem. Tutaj taką nowością było to, że robiłem po raz pierwszy piosenkę na zamówienie. Może nie miałem jakichś wytycznych, tak jak już było to powiedziane, ale trzymałem się oczywiście akcji Polska na tak i chciałem, żeby w refrenie był zawarty ten zwrot Polska na tak. No i to wszystko, więc no, Nie jestem w stanie wskazać, czy to jest łatwe, czy trudne, dlatego że niczym innym się nie param. Robię tylko pozytywne rzeczy.
2: Ale faktem jest, że no, w mediach, jak dobrze wiemy,

0: no, lepiej sprzedają się niestety te negatywne informacje, więc przed taką akcją Polska na tak, która jest no właśnie bardzo pozytywną akcją, no to jest też spore wyzwanie, żeby zainteresować widzów, zainteresować słuchaczy tym, żeby no, dostrzegali to, co dzieje się fajnego wokół nich, a nie tylko to, co dzieje się negatywnego.
1: Cały czas pokutuje jeszcze to myślenie, że dobra informacja to zła informacja.
0: No właśnie, dokładnie tak. Pewnie tego nie zmienimy oczywiście, no bo taka też pewnie jest natura człowieka. Natomiast dostrzegajmy i bądźmy dumni z tego, co udało, no właśnie nam się osiągnąć, bo to nigdy tego nam nie daje. To my sami sprawiamy, że rzeczywistość wokół nas jest po prostu ładniejsza.
1: Ciężko na to zapracowaliśmy przez ostatnie lata. Panie Michale, pan wspomniał, że przed przystąpieniem do pracy przyglądał się całej akcji, akcji Polska na taki. Co pan zobaczył?
0: Mural w Zielonej Górze, prawda, Michale?
2: Tak, to zobaczyłem także mural. To było też bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że wcześniej jakby nie miałem styczności z akcją, a jak się o niej dowiedziałem, to znalazłem mural w Zielonej Górze, kiedy byłem w trasie koncertowej. No i przede wszystkim zachwyciło mnie to, że ta akcja łączy środowiska, pokolenia, no i próbuje przekazać jakieś wartości, pokazać piękne rzeczy, które robią i seniorzy, i młodzi ludzie, no i to jakoś znaleźć wspólny środek, żeby się tym wszystkim podzielić, no i czerpać ze swoich doświadczeń, żeby starsi otworzyli się na to, co mają do powiedzenia młodsi, a młodsi otworzyli się na to, co mówią starsi z perspektywy swojego doświadczenia.
1: To jest ciekawe, prawda? Bo mogłoby się wydawać, że to oczywiste. Spędzamy wspólnie czas, dzielimy się doświadczeniem, dostrzegamy siebie nawzajem, a tymczasem okazuje się, że to jest zaskakujące, odświeżające.
0: A no właśnie.
1: Odkrywanie oczywistości.
0: Odkrywanie oczywistości. Jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz, że tak jak powiedziałem na początku, akcja, ten hymn niczego nie podsumowuje, jest taką kropką nad i fajną, ale akcja trwa nadal i ci, którzy w te miesiące wakacyjne będą się wybierać na koncerty organizowane wspólnie przez Telewizję Polską i przez Lato z Radiem, a takie koncerty będą odbywać się w całej Polsce co tydzień, to gdzieś ten hymn Polska na tak też będą mieli okazję usłyszeć.
1: Czy kompozytor jest zadowolony z efektu?
2: Jak najbardziej. W 100%. Bardzo się cieszę, że to się tak rozwinęło i niech się pięknie rozprzestrzenia.
1: A jakie pan ma wyobrażenie przyszłości tej akcji? Do czego ona miałaby doprowadzić za miesiąc, dwa, pięć, za rok?
0: Myślę, że jakieś takie zmiana nastawienia. To na pewno jest coś, na czym by nam bardzo zależało.
1: I to praca na generację.
0: To prawda. Dlatego plany są ambitne. Teraz będziemy chcieli włączyć też w ten projekt Polski na tak osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ uważam, że one też mnóstwo ciekawych rzeczy robią, z których mogą być dumni. No i tak jak mówię, no, akcja się rozwija, więc nie tylko osoby starsze, nie tylko miasta, ale także właśnie osoby młodsze, również maturzyści, którzy, o właśnie,
1: cały czas się zmagają jeszcze z językiem polskim.
0: 45 minut piszą. Ciekawe, czy tam z tą lalką trafili, czy nie trafili, prawda?
1: Wspomniał pan o osobach z niepełnosprawnościami. Akurat to jest grupa, która bardzo często jest pomijana, bardzo często jest niestety niedostrzegana. To jest nasz wspólny błąd chyba.
0: I wciąż z wieloma barierami się spotyka. Nie tylko tymi architektonicznymi, ale takimi też mentalnymi, które należy przełamywać.
1: A z pana doświadczenia wynika też, że ten aspekt jest siłą całej akcji. To, że nagle ktoś poczuł się po prostu dostrzeżony, że ktoś został wysłuchany, że ktoś mógł się pochwalić nawet drobiazgami, które go otaczają, czy drobiazgami, którymi się w życiu zajmuje.
0: Myślę, że tak. Często słyszę to od uczniów czy nauczycieli tych szkół, które odwiedzamy, którzy są właśnie bardzo wdzięczni to, że mogą na antenie Ogólnopolskiego Radia, na antenie Ogólnopolskiej Telewizji opowiedzieć to, co u nich w tej małej często szkole, w małej miejscowości dzieje się fajnego. A to, że jeszcze do takiej szkoły przyjeżdża gwiazda muzyki. Ostatnio w Bolszewie byliśmy koło Wejherowa w szkole podstawowej i tam koncert dla tych dzieci, dla uczniów, przepraszam, dzieci, to już ósma klasa, to pewnie nie dzieci, dał zespół Kombi i oni sami przez

0: uznawali, że tyle lat istnieją na scenie, ale takiego koncertu sali gimnastycznej dla uczniów jednej szkoły jeszcze im się nie zdarzyło grać, więc to też jest fajne przeżycie.
1: To na koniec, jeszcze ci młodzi kojarzyli kombi?
0: Kojarzyli. Kojarzyli.
1: Być może kaset rodziców.
0: Pewnie trochę, tak, ale słodkiego, miłego życia zna każdy.
1: Grzegorz Sajur, szef telewizyjnej agencji informacyjnej TVP. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: Michał Miotkę, kompozytor, wykonawca hymnu akcji Polska na Tak. Bardzo panom dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: Spokojnego dnia i do usłyszenia. Komentarz. 48 minut po godzinie 10, a my zmieniamy temat. Jest z nami Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia na Wschodzie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Przyglądamy się temu, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Docierają informacje z rosyjskiego portu w Tuapse nad Morzem Czarnym, który znajduje się na granicy katastrofy ekologicznej. Według rosyjskich mediów niezależnych władze regionalne i federalne starają się ukrywać skutki wielokrotnych ataków ukraińskich dronów. Bezzałogowce od połowy kwietnia atakowały terminale naftowe i rafinerie Rosneftu, powodując wyciek ropy do okolicznych rzek i Morza Czarnego. Czy to może oznaczać, że w tej wojnie, którą czasem tracimy jednak trochę z oczu w związku z tym, co dzieje się w innych rejonach świata, następuje jakieś przesilenie, przełamanie?
3: Może nie w samej wojnie, ale w sytuacji społeczno-gospodarczej Federacji Rosyjskiej, a to będzie miało stopniowo, krok po kroku przełożenie na sytuację na froncie, bo im bardziej zmęczony, im bardziej narażony na różnego rodzaju dyskomforty społeczne Putin i jego armia i im mniej chętnie społeczeństwo rosyjskie będzie chciało uczestniczyć w tej tak zwanej specjalnej operacji wojskowej wymyślonej i sprowokowanej przez Władimira Putina, tym w lepszej sytuacji znajdą się Ukraińcy. Odnosząc się do tego, o czym wspomniałeś, czyli ataków na port w Tuapse. Najpierw były, proszę przypomnieć sobie, rafinerie nad Bałtykiem, później za Uralem, a teraz mocno dostały instalacje naftowe nad Morzem Czarnym. Po każdym takim ataku na Tuapse unosiły się nad miastem kłęby czarnego dymu. Mieszkańcy informowali za pomocą internetu, że w regionie pada deszcz skażony ropą, a w rzekach i na czarnomorskim wybrzeżu powiększa się taka wielka, tłusta plama paliwa. W Tuapse obowiązuje stan nadzwyczajny o zasięgu regionalnym. Lokalne władze obiecują, że usuną skażenie do 1 czerwca. Wtedy ma się rozpocząć sezon turystyczny nad Morzem Czarnym. Jednak ekolodzy są bardzo sceptyczni. Ich zdaniem jest to niewykonalne, ponieważ ropa zabrudziła wybrzeże, na tą linię wybrzeża co najmniej na odcinku 60 kilometrów. Między innymi w rejonie Soczi, gdzie jest rezydencja Putina i bardzo drogie hotele i właśnie dla Rosjan to taki kurort numer jeden. Ludzie zbierają tą rozlaną ropę, płaczą, że stracą biznes wakacyjny i że ci będą chorować, a Kreml milczy w tej sprawie. Pierwsza tak naprawdę odezwała się blogerka Wiktoria Boni. Kreml odpowiedział, że też myśli o tym, że część prokremlowskich urzędników powinna zająć się tą sprawą, no ale posypały się na głowę Wiktorii Boni takie gromy ze strony propagandystów kremlowskich. Pisarz przebywający na politycznej emigracji Dmitrij Głuchowski w rozmowie z telewizją Deszcz powiedział, że Boni nie jest projektem Kremla i że Kreml powinien uważać na to, co, że tak powiem, dzieje się w tej sferze blogowej, jeśli chodzi o sytuację w Rosji. No i powiedział to między innymi, o, proszę posłuchać. Wydaje mi się, że Wiktoria Boni, która mieszka na Lazurowym Wybrzeżu i jest względnie bezpieczna, mogła rzucić coś takiego najzwyczajniej od serca. Niekoniecznie musi być jakimś projektem. Jeśli Boni byłaby stałym mieszkańcem Moskwy, czy w ogóle Rosji, to już dawno ktoś by zapukał do jej drzwi. Jednak mieszkając w Nicei, ona żyje w naszej rzeczywistości i też zdaje sobie sprawę, że jeśli powie za dużo, to mogą do niej przyjechać gdziekolwiek będzie, nawet w Monako. Wpisując się w ten kontekst, ja zapraszam Państwa już jutro do słuchania Polskiego Radia, dlatego że będę przygotował taki materiał o tym, że Putin zaczął ponownie, tak jak to było na początku wojny, bać się jakiegoś przewrotu takiego dywanowego na Kremlu. Politolog Dmitrij Oreszkin podkreśla, że Putin jest sprawcą całego zła dla sąsiadów i dla Rosjan. Tak naprawdę zakazuje wszystkiego. On represje, to on wzmacnianie służb, on wojnę zaczął, on kłopoty demograficzne, socjalne i gospodarcze, też on. I on niestety, mówiąc o tym, nie mówi o sobie.
4: I on wówczas nie mówi o sobie.

0: to powiedzą tak, my tu gadu, gadu, dziennikarze opowiadają o tym, co tam u Putina, co się dzieje w społeczeństwie rosyjskim, ale przecież najbardziej nas interesuje sytuacja bezpośrednio na froncie. Dlatego, że tam walczą żołnierze, tam się przelewa krew i tam decyduje się los Ukrainy. A na froncie pad z lekką technologiczną, a może już wcale nie taką lekką przewagą Ukraińców, o czym opowiada ekspert wojskowy Jan Matwiejew. Ukraińscy wojskowi, szczególnie z oddziałów służby bezpieczeństwa i wywiadu wojskowego, zajmują się od początku wojny doskonaleniem sprzętu, przede wszystkim dronów i powtarzaniem ataków za pomocą unowocześnionych maszyn, tam gdzie agresor skoncentrował duże siły obrony powietrznej. W rezultacie Ukraińcy mają nowoczesny, wręcz unikatowy w skali świata sprzęt latający, a Rosjanie coraz większe dziury w systemie obrony. Tym bardziej, że Moskwa zamiast wysyłać w newralgiczne rejony nowe kompleksy przeciwlotnicze Panzer, wysyła je do ochrony leżącej na Wałdaju rezydencji Putina.
1: A ochraniać wałdajską rezydencję Putina.
0: Drony latające, jeżdżące, pływające, strzelające, robiące zdjęcia, donoszące krew dla rannych żołnierzy, lekarstwa, jedzenie, obserwujące wszystko, co dzieje się na froncie i nie pozwalające nikomu, niczemu i nikomu, co się tam rusza, spokojnie poruszać się w tej strefie działań zbrojnych. Ale to jeszcze nie jest obraz jak z filmów o Terminatorze, aczkolwiek jesteśmy blisko, dlatego że strona ukraińska wykorzystuje wszystkie swoje zdobycze technologiczne na małych oczywiście odcinkach frontu i na niewielką skalę, ale to bardzo mocno wystrasza rosyjskiego agresora, który przez wiele lat, kiedy pracowałem w Rosji, chwalił się, że będzie miał cyber żołnierzy na froncie, że będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję. No i to wszystko pozostało tylko w sferze chciejstwa Władimira Putina i obietnic jego generałów po to tylko, nie wiem, żeby dostać jeszcze jeden order, gwiazdkę albo jakąś premię za opowiadanie takich historii. Natomiast Ukraińcy w spokoju, w swoich laboratoriach, przy komputerach siedzą, opracowują, potem to składają i wysyłają na front. I ten front jest dla nich też takim poligonem technologicznym, bo jeśli słyszymy o tym, że wozy bojowe same rozbiły jakiś oddział zdalnie sterowany i zajęły pozycję do dalszego, że tak powiem, marszu w stronę pozycji agresora, no to już jest dla nas technologiczna ciekawostka, bo świadkami takiej wojny nie byliśmy. Zresztą, kiedy zaczęła się w 2022 roku ta wojna na pełną skalę, inwazja rosyjska, to ja pamiętam, jak dziś jeden z moich znajomych prawników, Rosjanin, który mieszka od wielu lat w Kijowie, broniący wcześniej działaczy opozycji rosyjskiej, Ilja Nowikow, powiedział mi, ta wojna jest inna, ta wojna jest wojną, w której żaden bandyta rosyjski nie ukryje się przed wymiarem sprawiedliwości, dlatego że jest obserwowany przez telefony, obserwowany przez drony, obserwowany przez satelity i właściwie wszystko, co dzieje się, można znaleźć, zobaczyć, sfilmować, sfotografować i udokumentować. To był taki pierwszy skok technologiczny. Drugi to drony, które latały coraz dalej i właściwie teraz nikt na terytorium tego olbrzymiego państwa, jakim jest Federacja Rosyjska, nie może się czuć bezpiecznie. No i wreszcie dochodzimy do tego, że drony jeżdżące, pływające i latające są w stanie wykonywać polecenia człowieka na dużą odległość i na tyle precyzyjnie, że właściwie człowiek tam na miejscu jest niepotrzebny.
2: Oby to stwierdzenie, że żaden przestępca, żaden zbrodniarz nie uniknie odpowiedzialności, się potwierdziło. Ja pytałem o ewentualne przesilenie czy przełamanie, bo w ostatnich tygodniach docierały do nas najróżniejsze informacje, a to, że Rosjanie szykują się do ofensywy, a to, że być może zagarną też skrawek jakiegoś natowskiego terytorium gdzieś daleko na północnym wschodzie. Z drugiej strony słyszeliśmy, że to Ukraina radzi sobie na froncie całkiem nieźle i że Rosjanie utknęli. A ty wspominasz, że Putin znów boi się jakiegoś zamachu, jakiegoś przewrotu dywanowego.
0: Dużo, mówiąc takim językiem młodzieżowym, za dużo sobie nagrabił u własnych obywateli, wyłączając internet, telefony komórkowe, podsłuchując, pozbawiając ich czystego powietrza i czystego wybrzeża, jeśli chodzi o chociażby to miejsce w rejonie Tuapse, o którym wspominaliśmy. Na Syberii były akcje wybijania trzody chlewnej i bydła rogatego. Nie wiem dlaczego i do tej pory nikt z Rosjan, którzy o tym mówili i pisali, nie wpadł na to, dlaczego akurat reżim, nie wiem, jakaś zaraza wybuchła i została ukryta, tego nikt nie wie. No i wreszcie kłopoty z paliwem.

0: kłopoty z pracą, no i rejony, które są bez przerwy bombardowane i codziennie odczuwają tam ludzie wojnę na własnej skórze. To są te rejony graniczące z Ukrainą, między innymi Białgorod, który jest to właściwie codziennie pod ostrzałem. No i sporadycznie, w zależności od tego, jak Ukraińcy sobie zaplanują te akcje z powietrza albo od strony morza za pomocą dronów latających czy pływających. To były okolice Bałtyku, niedaleko Petersburga, a teraz mamy Soczi, Tuapse i jeszcze parę innych kurortów.
1: A ja się zastanawiam, czy w takiej sytuacji, a nie innej, Władimir Putin trochę spotulnieje, czy stanie się bardziej nieprzewidywalny, ale o tym na pewno państwu Maciej Jastrzębski w najbliższych dniach
0: będzie opowiadał. Będę starał się jutro zebrać te wszystkie informacje pod hasłem Putin boi się puczu.
1: Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia na Wschodzie. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zaatakował dwie osoby i uciekł. Poznańska policja poszukuje nożownika. Konstytucja po nowemu, tym ma się zająć nowa rada przy prezydencie. Rządzący są sceptyczni. Staż pracy liczony po nowemu. Kilkaset tysięcy zaświadczeń wpłynęło do ZUS-u. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Policja poszukuje mężczyzny, który miał zranić nożem dwie osoby na ogródkach działkowych na osiedlu Maltańskim w Poznaniu. Ranni z obrażeniami rąk trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: Policja potwierdza, że w zgłoszeniu, które wpłynęło w niedzielę około 23:00, była mowa o użyciu maczety lub dużego noża. Ranni mężczyźni trafili do szpitala, odmówili jednak współpracy z policją, mówi Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej.
3: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych.
2: Mundurowi ustalili podejrzanego. Mężczyzna jest poszukiwany.
3: Ponieważ on zdążył z tych ogródków działkowych wyjechać, uciec, bądź też się ukryć. Aktualnie ten mężczyzna jest ścigany na terenie Poznania.
2: Policja na miejscu zdarzenia zabezpieczyła też samochód do innej sprawy kryminalnej. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Prezydent chce zmiany konstytucji. W stworzeniu nowej ustawy zasadniczej ma mu pomóc specjalnie powołana do tego rada. Większość parlamentarna jest jednak sceptyczna wobec tej inicjatywy. O szczegółach Michał Fabisiak.
4: Zdaniem prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego ta inicjatywa to nie tylko początek prac nad nową konstytucją, ale również silną Polską. Gość radiowej Trójki ocenił, że uchwalenie nowej ustawy zasadniczej zajmie kilka lat.
5: Decyzja o powołaniu rady rozpoczyna proces pracy, którego finałem będzie konstytuanta i ogłoszenie nowej konstytucji.
4: Do tego wymagane może być ponadpartyjne porozumienie, a tymczasem większość klubów koalicji rządowej jest przeciwna inicjatywie prezydenta. W ocenie europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy nie uda się to pod patronatem Karola Nawrockiego, gość Polskiego Radia 24.

0: który uważa, że obecny prezydent nie jest człowiekiem kompromisu.
1: Czego najlepszym dowodem jest powołanie do tej rady pani Przyłębskiej, która przez lata niszczyła porządek konstytucyjny.
0: Do uchwalenia nowej ustawy potrzebna jest większość 2/3 w Sejmie oraz bezwzględna w Senacie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Zapowiedzi Stanów Zjednoczonych dotyczące wycofania części żołnierzy z Niemiec mogą być konsekwencją krytyki polityki prezydenta Donalda Trumpa przez kanclerza Niemiec Joachima Merza. Taką opinię wyraził były ambasador Polski w Niemczech i Francji Andrzej Byrd. Jego zdaniem jednak mimo różnych sygnałów podstawy i kierunki decyzji politycznych Stanów Zjednoczonych są przemyślane.
3: Musimy pamiętać, że niezależnie od tego, jak on emocjonalnie reaguje, polityka Stanów Zjednoczonych i ich obecności w kluczowych punktach na ziemi, które zdaniem zarówno polityków cywilnych Stanów Zjednoczonych, ale i też specjalistów wojskowych są monitorowane regularnie i na tej podstawie są określane kierunki obecności amerykańskiej na całym świecie, że ta sprawa nie podlega takim bezpośrednim fanaberiom.
2: Przypomnijmy, Pentagon zapowiedział w piątek wycofanie z Niemiec 5000 żołnierzy. Kolejnego dnia prezydent USA Donald Trump powiedział, że może to być jednak znacznie wyższa liczba. W rosyjskim ataku na miasto Merefa w Ukrainie zginęły 4 osoby, a 16 zostało rannych. Na miasto położone w obwodzie charkowskim spadła rakieta. Atak spowodował pożary budynków mieszkalnych. W akcji są służby ratownicze. Staż pracy po nowemu. Pracownicy prywatnych firm mogą się zwrócić z wnioskiem o wliczenie m.in. umów zleceń. Doświadczenie zdobyte poza etatem, również w działalności gospodarczej czy za granicą, będzie mogło podnieść uprawnienia pracownicze, na przykład wydłużyć urlop. Zaświadczenie potwierdzające te okresy pracy wydaje ZUS, przypomina regionalny rzecznik urzędu na Mazowszu Wojciech Ściwiarski.
4: Od 1 stycznia tego roku na EZUS jest dostępny wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy i ma on symbol USP. Każdy pracodawca może już teraz zdalnie zweryfikować zaświadczenie, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał w odpowiedzi na wniosek o wydanie takiego zaświadczenia.
2: Do 28 kwietnia do ZUS-u wpłynęło prawie 640 tysięcy wniosków o wydanie zaświadczenia związanego ze stażem pracy. Na pierwszy ogień język polski. Od 2 godzin trwa pierwszy egzamin tegorocznych matur. Stres? Spory, przyznawali przed wejściem na salę maturzyści z 9 LO w Warszawie.
5: No jest, bo to jest matura, to jest jednak coś ważnego. No, od tego zależy, co tam się dalej będzie działo w naszych życiach.
6: Teraz to już co ma być, to będzie tak naprawdę trochę.
7: Myślałam, że będzie gorzej.
8: Już oczywiście marzę o czerwcu, ale jednak ta chęć matury, też sprawdzenia siebie, też gdzieś jest, więc nie ma takiego paraliżującego stresu.
7: Już myślę bardziej o tym, co będzie po.
2: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym pisze blisko 345 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół średnich.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: W zachodniej połowie kraju za oknami nieco więcej chmur, do tego możliwy przelotny deszcz oraz miejscami burze. Za to na wschodzie dziś słonecznie. Najchłodniej nad morzem od 13 do 15 stopni, poza tym od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 28 na południowym wschodzie i miejscami w centrum.
10: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
9: Po reklamie. Autopromocja.
14: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
9: Autopromocja.
15: Dzień w Polskim Radiu 24.
16: 7 minut po godzinie 11.
9: Stan dnia.
16: Nie dla wszystkich majówka była czasem wypoczynku, bo od razu po majówce rozpoczął się maturalny maraton. W trzech miastach w Polsce matury rozpoczęli też dziś uczniowie szkoły w Chmurze. W Kutnie to kilkadziesiąt osób, w Warszawie ponad 5000 maturzystów, a w Poznaniu do egzaminu dojrzałości przystępuje dziś ponad 3000 abiturientów. Tam właśnie w stolicy Wielkopolski z maturzystami szkoły w Chmurze rozmawiał nasz reporter Maciej Szefer. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, kłaniam się.
16: Czy ktoś uporał się już z językiem polskim?
17: Właśnie mijam już tych, którzy właściwie odłożyli papiery i mówiąc wprost, odłożyli pióra, długopisy i wychodzą po prostu po egzaminie z języka polskiego. Część osób robi sobie nawet zdjęcia pod stadionem miejskim w Poznaniu i jak patrzę na tego maturzystę, który mnie mija, no to wychodzi on z dużym uśmiechem. Panie kolego, jestem na żywo, także przepraszam na moment, chyba że oddamy koledze głos. Czy było trudne, powiedz mi, przede wszystkim?
18: Czy matura była trudna? No dla kogoś, kto się uczył, wydaje mi się, że to nie było trudne.
17: To był głos jednego z maturzystów, którzy dosłownie teraz wychodzą dosłownie z egzaminu maturalnego szkoły w Chmurze, ale rozmawiałem też z innymi maturzystami, którzy przystąpili dziś do egzaminu na Stadionie Miejskim w Poznaniu.
19: Nie wydaje mi się, żeby była jakoś bardzo trudna w tym roku, z mojej perspektywy. No dużo lektur i takich, typowy polski.
17: A jak przed jutrem?
19: Mniejszy stres niż dzisiaj. Matematyka to jednak logika sama. Raczej nie wiem, raczej się tak bardzo nie stresuję.
20: To jakoś dałem radę, myślę, że będzie dobrze, przynajmniej na 30% myślę.
17: To były opinie tych pierwszych maturzystów, ale teraz w zasadzie już wychodzi ich coraz więcej, no bo egzamin maturalny właściwie dobiega końca, ten z języka polskiego. Warto przy tej okazji powiedzieć, że dla uczniów szkoły w Chmurze, no ta matura to jest taka możliwość spotkania się. Tu do Poznania przyjechali uczniowie i uczennice z zupełnie innych miast w Polsce, o czym mówi dyrektor szkoły w Chmurze Kamil Stachowiak.
21: Tutaj rzeczywiście mogą się spotkać w tej cudownej przestrzeni, która jest niezwykle atrakcyjna też dla uczniów. Później wiemy, że w dorosłym życiu, w dalszej swojej ścieżce życiowej, oni często wspominają, że pisali tak typowy egzamin jak egzamin maturalny w bardzo nietypowym miejscu.
17: Szkoła w Chmurze to największy organizator edukacji domowej w kraju i pewien ruch społeczny, który promujący ten alternatywny model nauki. Egzamin odbywa się w klasycznej formie i to zdaniem rodziców, z którymi dzisiaj rozmawiałem, może wpływać na większy stres maturzystów.
22: Polski o dziwo podobno się nie stresowała do wczoraj, ale dzisiaj stwierdziła, że nic nie potrafi, ale to jest normalne. Myślałam, że się będę stresowała, ale się nie stresuję.
23: To jest to wyjątkowy dzień dla mojego syna, tak? On chyba jest mniej zestresowany niż ja tak naprawdę. Dzisiaj pierwszy dzień.
17: Do egzaminów maturalnych mogło dziś przystąpić nawet ponad 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów, techników, a także szkół branżowych drugiego stopnia. Ale maraton egzaminacyjny właśnie się rozpoczyna. Jutro kolejne egzaminy.
16: A my trzymamy kciuki za tych w Chmurze i tych nie w Chmurze. Maciej Szefer, dziękuję bardzo serdecznie.
9: Komentarz.
16: I przyglądamy się sytuacji na świecie. Jest z nami dr Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
24: Dzień dobry, panu.
16: Pamięta pan swoją maturę?
24: Pamiętam. Z żywymi trzeba naprzód iść. Asnyka. Na taki temat pisałem.
16: No tak. To jest ważny moment w życiu, chociaż z perspektywy chyba jednak okazuje się, że są w życiu istotniejsze chwile. Niemniej, tak jak wspomniałem, trzymamy kciuki za wszystkich tegorocznych maturzystów. Trzymamy też kciuki za Europejczyków, żeby jakoś sobie ułożyli relacje z administracją amerykańską, bo ta cały czas stawia nas przed kolejnymi wyzwaniami. O relacjach transatlantyckich powiemy za chwilę, ale dzisiaj łączymy się z panem, żeby poprosić o pomoc, żeby nam pan wyjaśnił, co właściwie dzieje się w Ameryce przed zbliżającymi się wyborami jesiennymi, bo tam Sąd Najwyższy ograniczył stosowanie ustawy wzmacniającej prawo wyborcze mniejszości. Pojawia się tu sekcja druga ustawy o prawach wyborczych. To jest wszystko dość skomplikowane. Czy mógłby nam pan tę kwestię wyjaśnić? Co się dzieje w Stanach?
24: Tak, to jest bardzo skomplikowane. Może króciutki kontekst. To się dzieje dlatego, że Republikanie czują, że pali im się grunt pod nogami, bo o ile już od dłuższego czasu bardzo jasno wskazują statystyki, że

0: No i dlatego starają się robić wszystko, żeby swoje szanse zwiększyć. To, o czym pan wspomniał, to jest kolejny wyrok Sądu Najwyższego, który mówi o takiej zasadzie, że jak się dokonuje redystrykcji, czyli przerysowania okręgów wyborczych w Stanach Zjednoczonych, to trzeba wziąć pod uwagę także kwestie rasowe, żeby mniejszości rasowe nie były pomijane. Natomiast ten wyrok utwierdza jeszcze taką interpretację, że trudno jest tak naprawdę rozsądzić w obecnej sytuacji i poniekąd to jest prawda, czy dane linie podziału przebiegają wzdłuż podziałów rasowych czy politycznych, bo nastąpiła bardzo duża polaryzacja i fakt jest teraz taki, że mniejszości niebiałe w Stanach Zjednoczonych nie popierają republikanów, więc można argumentować, że to już nie chodzi o rasę, tylko politykę. Natomiast to jest ze sobą oczywiście powiązane. I też jeszcze wyjaśnię, że powinniśmy pamiętać o tym, że to, jak wygląda okręg wyborczy w Stanach Zjednoczonych, jest niesamowicie istotne, bo to są jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli jest tylko jeden zwycięzca i w zależności od tego, jak rozrysujemy ten okręg, tak będą wyglądały wyniki wyborów. I dwie główne strategie są takie, że jeżeli mamy skupisko na przykład wrogich nam wyborców, tych, którzy głosują na drugą partię, to staramy się ich skupić w jednym okręgu, żeby zmarnowali swoje głosy, bo wygrywa ten, kto dostanie najwięcej głosów. Więc jeżeli dostanie 90% czy 30% i to będzie najwięcej, to i tak wygra.
1: Zwycięzca bierze wszystko.
0: Dokładnie. Zwycięzca bierze wszystko. Albo idziemy w drugą stronę. Jeżeli mamy skupisko wyborców, którzy głosują na inną partię, to ich rozczłonkowujemy i przypisujemy do dystryktów, do okręgów wyborczych, w których rozpuszczamy tych wyborców, żebyśmy my wygrali.
1: Ale to brzmi trochę tak, jakby te okręgi można było wytyczać w Stanach Zjednoczonych z dużą dozą dowolności. Istotnie to jest tak nieskomplikowane i tak proste?
0: To zależy już od stanów oczywiście, nie tylko od układanki bieżącej politycznej. To znaczy, co do zasady, te dystrykty powinny być rysowane na nowo po 10 latach, czyli po spisie wyborczym, po spisie obywateli, takim zalecanym co 10 lat przez ONZ i na podstawie tych świeżych danych powinno się to robić. Natomiast są stany, tam jest, zasada jest taka, że co najmniej musi minąć co najmniej 10 lat, ale to może trwać dłużej. Więc niektórzy się w tym wstrzymywali do tego roku wyborczego i też to jest decyzja stanowa, prawa stanowego i niektóre stany dopuszczają to przerysowywanie częściej, jeżeli parlamenty lokalne na to wyrażą zgodę. No i jak czy demokraci, czy republikanie dominują w danych stanach, to mogą takie decyzje podejmować.
1: Te regulacje, o których dziś mówimy, to jest prawo z połowy lat 60. Ono jest, czy było związane wtedy z ruchem na rzecz praw obywatelskich, miało chronić siłę głosu mniejszości rasowych. Czy zatem w Ameryce odwraca się regulacje, które działają od mniej więcej 6 dekad?
0: Tak, tak, zdecydowanie. To jest właśnie ten ruch, który dokonuje Sąd Najwyższy, gdzie trzech sędziów wyznaczył Donald Trump i on naruszył bardzo mocno tą równowagę tak zwanych liberalnych versus konserwatywnych sędziów. Jest teraz 6-3, dlatego im się udaje to po prostu przeprowadzać, a Sąd Najwyższy ma najważniejszy głos i on decyduje ostatecznie. Tak samo było z prawem do aborcji dla kobiet, tak samo było z małżeństwami nieheteronormatywnymi. Cofnięto prawo, które funkcjonowało przez dekady.
1: Czy te nowe regulacje, ta próba wytyczenia nowych okręgów wyborczych w Stanach Zjednoczonych w istocie może republikanom pomóc i może jakoś wpłynąć na wynik jesiennych wyborów?
0: Na pewno wpłynie. A czy pomoże to? Na razie wynik tych redystrykcji, jak wczoraj sprawdzałem, jest 13-10. To znaczy wskutek przerysowywania okręgów wyborczych republikanie załatwili sobie praktycznie pewne zwycięstwo w 13 nowych okręgach, a demokraci w 10. Tylko, że to jeszcze nie jest koniec. Do listopada jeszcze trochę czasu jest i różne stany podejmują tą grę i zaczął Teksas na rzecz republikanów, i wtedy Kalifornia odpowiedziała na rzecz demokratów, więc to jest taki wyścig zbrojeń. Mhm.
1: Wokół czego będzie się ogniskowała kampania przed tymi jesiennymi wyborami?
0: Wszystko wskazuje, że się nic nie zmieniło od poprzednich wyborów prezydenckich, to znaczy koszty życia. No i Donald Trump jest tutaj na absolutnie straconej pozycji, bo on jest sprawcą tego, że koszty życia rosną coraz bardziej i wraca widmo

0: poważnej inflacji wskutek tej inwazji na Iran i tego, jak same negatywne skutki dla gospodarki, także amerykańskiej, przynosi. Pytanie, czy demokraci będą w stanie to wykorzystać, bo wyborcy są także nimi bardzo rozczarowani. I to, że nie będą głosować już na Trumpa, na republikanów, to nie znaczy automatycznie, że pójdą do urn i zagłosują na demokratów.
1: No ale Donald Trump to jest człowiek, który kiedy nawet jest na straconej pozycji, przedstawia siebie, swoje środowisko jako zwycięzców. Co mógłby zaproponować jesienią Amerykanom?
0: To jest chyba niewiele. On oczywiście swoich wyznawców utrzyma przy sobie i wzmacnianie wojny kulturowej i rozpętywanie nowych wojen ma na celu motywację jego zwolenników do pójścia do urn wyborczych i oni pójdą. Więc on wciąż ma bardzo poważne poparcie. Natomiast to jest za mało, żeby wygrywać wybory. I nie widzę, cokolwiek mógłby Donald Trump zrobić. Nawet gdyby zrobił to dzisiaj, gdyby dzisiaj zakończył wojnę w Iranie, to te wzrost kosztów i tak będzie się utrzymywał do listopada, co sam już nawet przyznał dwa tygodnie temu. Więc szczerze, oprócz wywołania wojny na jeszcze większą skalę, która ewentualnie by zjednoczyła Amerykanów, nie widzę żadnego innego rozwiązania dla niego.
1: No ja chciałem zapytać, czy do jesieni zdąży zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie?
0: No on go kończy codziennie, więc jeszcze parę razy pewnie zdoła. Jego wyznawcy mu uwierzą, a jego niewyznawcy mu nie uwierzą i to będzie się utrzymywało.
1: No tak, ale przecież to stoi w jawnej sprzeczności do obietnic, które składał, mówiąc, że Ameryka już nie będzie policjantem światowym i teraz prezydent skupi się przede wszystkim na kwestiach polityki wewnętrznej. Jak mocno starcie z Iranem ciąży Trumpowi i jego administracji?
0: No bardzo, bardzo, bo odchodzą od niego też takie tuzy skrajnie prawicowej infosfery, jak Tucker Carlson, jak Joe Rogan, który no, jawił się jako bardziej umiarkowany, ale go krytykują jasno za to. No i na razie to tyle. Natomiast tak jak już rozmawialiśmy, chodzi o koszty życia, które no, to widać od razu. No, jest najdroższa benzyna na stacjach amerykańskich od czasu inwazji rosyjskiej pełnoskalowej. No i tu nie trzeba więcej słów. To mówi samo za siebie i poparcie Trumpa na tym cierpi i republikanów.
1: I to prawda, że dla Amerykanów ceny benzyny są tak istotne, że są jakimś wyznacznikiem wręcz poziomu życia?
0: Absolutnie tak. To jest podstawa nie tylko bytowa, tak jak w nas wszystkich, bo to jest przecież nośnik energii główny. Wszystko rośnie. Jeżeli rosną ceny paliw, to rosną ceny transportu, więc ceny wszystkich produktów muszą rosnąć. Natomiast ta osłabiona amerykańska swoboda, która wyraża się poprzez posiadanie przez każdego auta i zdolności do prowadzenia go, wciąż tam istnieje. I to nie jest tylko kulturowe, ale jest też realne. Bardzo wielu Amerykanom jest to po prostu do życia potrzebne, bo transport publiczny no, nie istnieje w takim wymiarze jak w Europie.
1: Czyli realne i symboliczne, bo tania benzyna równa się wolność.
0: Tak jest, zdecydowanie.
1: Załóżmy, że jesienią rzeczywiście zwyciężają demokraci. Jak to zwycięstwo wpłynęłoby na układ sił w Stanach Zjednoczonych?
0: No, obawiam się, że... Znaczy, są dwa główne scenariusze. Negatywny jest taki, że republikanie nie wyzwalają się spod uroku Trumpa i osuwają się już całkowicie w autorytaryzm Donalda Trumpa i mu przyklaskują. Albo republikanie w końcu widzą, że Donald Trump jest już nie zasobem, a ciężarem. No i wtedy te głosy krytyczne wobec Trumpa, które cały czas są w partii republikańskiej, teraz są po prostu wyciszone, nabierają na sile. No i to jest koniec Donalda Trumpa.
1: No ale jeszcze przez chwilę prezydentem będzie, prawda? Więc tak. Rozumiem, że pomysłów nam jeszcze przedstawi co niemiara. Natomiast gdyby rzeczywiście jesienią wygrali demokraci, to będą mogli w znaczący sposób kontrować jego propozycje co do kształtowania ładu światowego?
0: Tak, zdecydowanie, bo to już nie będzie chociażby wyznaczanie wyższych urzędników państwowych zgodnie ze swoim uznaniem, jeśli w Senacie stracą większość republikanie. Będą mogli przeprowadzić ustawy no, powstrzymujące Trumpa już przed pewną działalnością, które teraz są wciąż odrzucane jakby przed prowadzeniem nowych interwencji wojskowych. One wciąż są blokowane przez republikanów. Więc no i controlling, te przesłuchania, które teraz już mają miejsce na przybiorze.

0: jeszcze na sile i coraz więcej będzie w mediach tego, będzie wypływało tego, co ta administracja próbowała robić z demokratycznym systemem w Stanach Zjednoczonych.
1: To na pewno będą emocjonujące miesiące w USA, ale cały czas sporo jest też zamieszania w relacjach transatlantyckich. Ostatnio usłyszeliśmy, że Amerykanie mają w ciągu najbliższych miesięcy, ten proces ma potrwać od 6 do 12 miesięcy, mają wycofać około 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich z terytorium Niemiec. To jest już decyzja nieodwołalna, klamka zapadła. Czy może jednak Kongres mógłby jeszcze ten pomysł amerykańskiego prezydenta powstrzymać?
0: No mógłby, gdyby republikanie też się opamiętali. Na to bym jednak nie liczył. Natomiast musimy pamiętać, że Donald Trump nieraz już takie rzeczy zapowiadał. W poprzedniej transzy grożenia nam zapowiadał wycofanie z Niemiec 12 tysięcy wojsk. Nie wycofał ich. Teraz też, tak jak pan wspomniał, to ma być rozłożone na wiele miesięcy. No i zobaczymy, czy to wycofanie naprawdę obejmie 5 tysięcy, czy w ogóle obejmie kogokolwiek, no i w jakiej przestrzeni czasowej, co się dalej z nimi stanie, bo jeżeli te wojska, z tego co czytałem, to mają być wojska szybkiego reagowania, gotowe do akcji dość szybko, no i Amerykanie ich po prostu mogą potrzebować w Europie, zwłaszcza wobec konfliktu, który rozpętali w Iranie.
1: Minister obrony Niemiec Boris Pistorius uważa, że to było do przewidzenia, że amerykańska decyzja zaskoczeniem nie jest. To czy rzeczywiście tak myśli, czy tak po prostu to komunikuje, to jest zupełnie inna kwestia. Ale zastanawiam się, czy jakiś związek z tą decyzją może mieć fakt, że kanclerz Friedrich Merz krytykował postawę Amerykanów, jeśli chodzi o wojnę z Iranem, stwierdzając, że Waszyngton w zasadzie nie ma strategii.
0: No myślę, że to już trzeba powiedzieć wprost, że nie tylko mógł, ale miał na pewno. Donald Trump słynie z tego, że się obraża, jak ktoś się z nim nie zgadza, a jeszcze bardziej się wkurza, mówiąc kolokwialnie, kiedy ten ktoś ma rację, bo kanclerz Friedrich Merz ma całkowitą rację. Donald Trump pokazuje nam każdego dnia, że żadnej strategii tam nie ma. Cele tej inwazji się zmieniały bez przerwy, tak jak już półprześmiewczo tylko mówiliśmy, że on codziennie kończy tę inwazję, ogłasza sukces. No jakich my więcej potrzebujemy dowodów, że tam nie ma żadnego planu?
1: Donald Trump mówi też, że nie podoba mu się postawa i Hiszpanii, i Włoch, co może być pewnym zaskoczeniem, bo przecież z Giorgią Meloni, premier Włoch, łączyły go dobre relacje. Czy usłyszymy niedługo, że także w stosunku do tych dwóch państw amerykański prezydent szykuje jakieś konkretne działania?
0: Całkiem możliwe, chyba że zapomni i zajmie się czymś innym, bo coś odciągnie jego uwagę. A przypomnę tylko, żeby pokazać powagę tego pana, który jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, że na Włochy się obraził dlatego, że Meloni broniła prawo papieża do wypowiadania się na temat dogmatów katolickich.
1: A czy o Ukrainie Donald Trump zapomniał? Czy udaje, że zapomniał?
0: Na razie zapomniał, natomiast przypominają mu ceny właśnie paliwa, bo znowu pojawiają się takie ruchy ze strony jego administracji, że bo znoszone są kolejne sankcje też na Rosję, żeby zastąpić po prostu ropę, która płynie przez ciśnienie na Ormuz, ropą z Rosji, co jest oczywiście bardzo niebezpieczne. No ale na to też już musimy być jako Europejczycy gotowi i przez ponad rok już cały ciężar wspierania Ukrainy w obronie nas wszystkich przed Rosją spoczywa na Unii Europejskiej, na Europie. No i tak powinno pozostać, tylko musimy zwielokrotnić te wysiłki, żeby Rosja przegrała w końcu tę wojnę, żeby był pokój.
1: Czy na cła też musimy być gotowi, bo Trump zapowiedział, że podwyższy cła na samochody osobowe i ciężarowe z Unii Europejskiej do 25%. Zarzucił też Europejczykom, że Unia, to cytat, nie przestrzega w pełni uzgodnionej umowy handlowej. Koniec cytatu.
0: I ma rację. I tym mnie zdziwił, że on to pamięta w ogóle. Bo ta umowa sprzed roku jest wyssana z palca. My nie jesteśmy w stanie spełnić naszych obietnic danych mu, na przykład inwestycji w amerykańską gospodarkę, bo te kwoty są po prostu astronomiczne i są nie do zrealizowania. Dlatego się dziwię, że o tym pamięta. Wobec czego na te cła musimy się przygotować. Natomiast cały czas przepalaliśmy jako rządy ten czas. Nie jestem w stanie ocenić, jak nasze europejskie firmy sobie radzą dokładnie. Natomiast raport The Economist z roku tej wojny celnej

0: prezydenta Trumpa jasno pokazuje, że gospodarka światowa sobie bardzo dobrze radzi. I na przykład Chiny, które są głównym celem tych ataków celnych, no ich eksport wzrósł przez ten rok. I my się po prostu wszyscy jako globalny handel uniezależniamy od Stanów Zjednoczonych, no i Europa musi iść tą samą drogą przynajmniej na teraz.
1: A Donald Trump, jak chce, to pamięta. Doktor Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję, miłego dnia.
2: Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
8: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 11.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Zaatakował dwóch mężczyzn, jest poszukiwany przez poznańską policję. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem obok osiedla maltańskiego. Mężczyźni doznali obrażeń, które nie zagrażają ich zdrowiu i odmówili współpracy ze służbami, mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.
10: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych. Pomimo tego policjanci zaczęli działać operacyjnie i ustalili podejrzanego, który aktualnie jest poszukiwany.
9: Rzecznik policji przekazał, że napastnik jest ścigany na terenie Poznania. Teraz ważna informacja dla kierowców w Warszawie. Od dziś utrudnienia w ruchu na Moście Gdańskim. Rozpoczynają się prace, których celem będzie zabezpieczenie balustrad i gzymsów przed korozją i to na obu poziomach. Najpierw drogowcy będą pracować przy jezdni w kierunku Śródmieścia. Te utrudnienia mają potrwać kilka godzin, kilka tygodni. Później robotnicy przeniosą się na drugą nitkę i tam będą prowadzić pracę do końca wakacji. 560 razy tyle podczas długiego weekendu interweniowali strażacy. Powodem były liczne pożary lasów. Nie były one groźne i zostały szybko ugaszone, wyjaśnia kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.
11: Niestety pogoda pożarowa, która występuje w Polsce, wysoka temperatura powietrza, niska wilgotność, no i również rytność człowieka na terenach leśnych podczas wypoczynku sprzyja temu, że tych pożarów było bardzo dużo. Dodatkowo no, niska wilgotność ściółki powoduje, że te pożary bardzo szybko się rozwijają, przez co tych interwencji było bardzo dużo. Na szczęście, patrząc na statystyki, organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest na tyle sprawna, że większość tych pożarów jest mała.
9: Dodajmy, że strażacy obchodzą dziś swoje święto. 4 maja to dzień ich patrona, świętego Floriana. Od ponad 2 godzin młodzi zdają maturę z języka polskiego. Aby zdać egzamin, wystarczy uzyskać 30% punktów. Nie ma się jednak czym stresować, bo jak twierdzi wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz, matura to nie wszystko.
12: Stres utrudnia zdawanie egzaminów. Zastanówcie się, zwłaszcza pod koniec pisania pracy, co chcecie powiedzieć. Sprawdźcie sobie wszystko na spokojnie. Zostawcie sobie te kilkanaście minut. To jest ważny egzamin, ale wasze życie to coś więcej niż tylko egzaminy. Naprawdę.
9: Jutro egzamin z matematyki, a pojutrze z języka obcego. Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja. Wyniki matur uczniowie poznają w lipcu.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 33 minuty po godzinie 11. Rozmawialiśmy o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz przyjrzymy się Ameryce Południowej.
2: Komentarz.
1: Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: A chcemy rozmawiać dziś między innymi o umowie z państwami Mercosur. O tej umowie, która, przypomnijmy, weszła w życie 1 maja, tak mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
4: Otwiera niezliczone możliwości i daje naszym małym i średnim firmom dostęp do rynków. Umożliwia rozwój, o jakim wcześniej mogły tylko marzyć.
1: Czy pan ten optymizm podziela?
3: Myślę, że to jest takie dosyć duże uogólnienie, bo firmy małe, średnie, tak samo jak gospodarstwa rolne, małe, średnie, duże, są w różnych krajach różnie rozłożone. I niestety to, co może być dobre dla niemieckich czy francuskich gospodarstw dużych, towarowych, niekoniecznie może być dobre dla naszych mniejszych gospodarstw rolnych. Tak samo jest z firmami, więc to taki bardzo typowo dyplomatyczny optymizm pani przewodniczącej. Na zasadzie uśrednijmy wszystko, może wyjdzie dobrze.
1: Z jakiegoś powodu dość dużo emocji wzbudza kwestia wołowiny. O tym dyskutuje się już nawet nie od kilku dni, ale od kilku tygodni, jeśli nie miesięcy. Z jednej strony słyszymy, że na rynek unijny ma trafić wołowina z krajów Mercosur bez cła i tu nagle pojawia się dodatkowych 50 tysięcy ton wołowiny wysokiej jakości. W tle mamy tak zwaną kwotę Hilton. Do tej pory one były obłożone cłem w wysokości 20%. Więc można jednoznacznie stwierdzić, czy ta wołowina, która trafia i trafiać będzie do Europy, jest obłożona cłem, czy nie jest obłożona cłem?
3: Znaczy, ta wołowina z kwoty Hilton, no nie, bo będzie to po prostu 0%. Ta wołowina z kolei pozostałej kwoty, czyli tych prawie 100 tysięcy ton, no to jednak będzie stawka obniżona, ale cło będzie, czyli 7,5%. Więc wygląda na to tak, że uderzenie będzie w najczulszy punkt akurat procentów wołowiny, bo będzie uderzenie w bardzo dobry, efektywny i bardzo wysokomarżowy rynek wołowiny premium. I to w tej chwili wzbudziło bardzo poważne kontrowersje, również u nas, ponieważ my też jesteśmy producentem bardzo dobrej jakości wołowiny i no, trudno nam będzie bardzo konkurować z wołowiną z krajów Mercosur przy zerowej stawce, tak? W tak bardzo ważnej, newralgicznej jakby części całego rynku wołowiny. No i to faktycznie jest sporym zaskoczeniem. Oczywiście ta ilość nie jest wielka, no, bo jeśli popatrzymy na całość produkcji wołowiny, również całość produkcji wołowiny w Polsce, można by powiedzieć, że właściwie to, cóż to jest, tak? 2-3 statki i jest po temacie. Natomiast ewidentnie widać, że już sama zapowiedź, właściwie sama możliwość, że ta wołowina wejdzie na rynek europejski i że będzie to wołowina bardzo dobrej jakości, bo tutaj nie ma za bardzo dyskusji przy kwocie Hilton, czy ona jest złej jakości, czy dobrej jakości. Kwota Hilton to jest kwota, która jest obłożona bardzo rygorystycznymi wymaganiami co do jakości hodowli i mięsa. W związku z tym no to powoduje spore obawy, że to, co już widzimy, czyli że u części naszych odbiorców na rynkach tak ważnych dla nas, jak chociażby rynek francuski czy niemiecki, czy chociażby w Hiszpanii, widać wyczekiwanie, tak? Czyli widać nastawienie, że ceny powinny spadać, no i ceny faktycznie zaczynają spadać. Natomiast problem polega na tym, że poszczególne jakby gospodarki żywnościowe w poszczególnych krajach są różnie wrażliwe. I ta nasza gospodarka żywnościowa, gdzie w produkcji wołowiny ciągle odgrywają rolę małe i średnie gospodarstwa, no jest dużo bardziej wrażliwa, mniej odporna na tego typu szoki cenowe, a tu mówimy o szoku cenowym, bo z 20% na zero to jest tak naprawdę obniżenie ceny już na wejście o 25%, więc to jest naprawdę dużo.
1: O sytuacji polskich producentów za chwilę powiemy więcej, ale zastanawia mnie jedna kwestia. Czy Komisja Europejska do tej pory w szerszym przekazie publicznym o bezcłowym kontyngencie nie informowała? Czy może coś komentatorzy i eksperci przełożyli?

0: zaskoczyli.
1: No ewidentnie jest to zaskoczenie. Jest to zaskoczenie. Raczej nikt o tym nie mówił, że ta kwota Hilton wejdzie również w takim stopniu, tak? Ponieważ wszyscy uważali, że owszem, no mamy te kwoty, stawka cła 7,5%. Nikt nie mówił o tym, że zostaną zniesione cła całkowicie. Więc to jest pierwsze zaskoczenie. No i drugie zaskoczenie, które z kolei też okazało się jakby tuż przed momentem, kiedy ta teoretycznie tymczasowa ciągle umowa zaczęła obowiązywać, to chociażby to, że to poszczególne kraje będą decydować, Mercosur kraje, decydować o tym, kto tam będzie mógł eksportować do Unii Europejskiej. Tutaj jest poważna obawa, że my nie będziemy mieli do czynienia wcale z eksportem, powiedzmy, tamtych farmerów mniejszych, średnich, tylko będziemy mieli do czynienia z eksportem potężnych konglomeratów farmerskich, producentów wołowiny, no i to będzie już wyglądało zupełnie inaczej, również pod względem kosztów. Więc dwa takie zaskoczenia można powiedzieć, czyli to, co właściwie wydawało się niemożliwe, że Unia Europejska zgodzi się poniekąd na taki pseudomonopol ze strony krajów, z którymi zamierza handlować i odda jakby w ręce poszczególnych rządów decyzję, kto będzie mógł handlować z Unią Europejską. No, wydaje nam się, gdybyśmy mieli w drugą stronę taką sytuację, to chyba by wstrząsnęło podstawami w ogóle wolnego rynku i wspólnego rynku w Unii Europejskiej. A tak wychodzi na to, że w stosunku do krajów Mercosur nie ma żadnego problemu z tym.
0: Ta kwota Hilton to jest około 50 tysięcy ton wołowiny wysokiej jakości. Przyznaję szczerze, że nie umiem sobie tego wyobrazić. Pan wspomniał o dwóch, trzech statkach. Jak to się ma do produkcji wołowiny na przykład w Polsce?
1: No my produkujemy około 600, ponad 600 tysięcy ton mięsa wołowego, więc tak jak powiedziałem na początku, teoretycznie cały ten kontyngent, te 99 tysięcy i 58 tysięcy ton z kwoty Hilton, czyli właściwie 160 tysięcy ton, no nawet w porównaniu do naszej produkcji to nie jest tak dużo.
0: Nie mówiąc o całej Unii Europejskiej.
1: Nie mówiąc o całej Unii Europejskiej, ale to, co ewidentnie wszyscy w tej chwili wskazują, to właśnie kwota Hilton bardzo poważnie namieszała w tej chwili w cenach wołowiny na rynkach dla nas najważniejszych, czyli na rynku Unii Europejskiej. Dlatego przypomnę, my 80-90% całej produkcji wołowiny eksportujemy właśnie do takich krajów jak Włochy, Niemcy, Francja i inne kraje Unii Europejskiej. To jest dla nas najważniejszy tak naprawdę rynek eksportowy i tutaj takie wejście takiej niespodziewanej dosyć kwoty ilości wołowiny, premium przypomnę, przy zerowych stawkach, no powoduje, że nasi odbiorcy dotychczasowi no po prostu robią to, co w tej chwili z ich strony wydaje się sensowne, czyli albo czekają z zawarciem kontraktów, albo już oczekują od nas obniżenia ceny na nasze produkty, co biorąc pod uwagę, jak silnie wzrosły u nas koszty produkcji, jaka jest skala tej produkcji również, no to nie jest niestety dobry moment i dobra sytuacja. I to powoduje, że w takich szacunkach mówi się o tym, że po prostu ta rentowność produkcji wołowiny, która do tej pory fantastycznie się u nas rozwijała, no będzie po prostu spadać, co może zagrozić jakby częściowo tej właśnie gałęzi, szczególnie, że rynek polski nie jest dużym rynkiem dla wołowiny. To jest ciągłe pokłosie tego, co nam za czasów socjalistycznych oferowano w postaci wołowiny i ciągle konsumenci, którzy konsumują około 4 do 5 kg na osobę rocznie, ciągle do tej wołowiny podchodzą z pewnym wahaniem, ale też zauważmy, że to mięso nie jest tanie.
0: To prawda. Czy zatem ta kwota Hilton wyciągnięta jak królik z kapelusza może spowodować mniejsze zyski dla producentów w kraju, czy skutki mogą być bardziej daleko idące?
1: Ja myślę, że przede wszystkim na początku mniejsze zyski. Przepraszam. Chociaż to nie jest tylko kwestia pieniędzy, to jest również kwestia jakby rozregulowania częściowo całego rynku i może się okazać, że te oczekiwania co do obniżenia ceny nie będą dotyczyły już tylko wyłącznie najwyższej jakości wołowiny, ale po prostu całej wołowiny i nasi producenci szacują, że te oczekiwania i spadki cen mogą sięgnąć nawet 1,5-15%. W odróżnieniu od tego, co mówiła nam Unia Europejska, że no maksymalnie może 2%. Warto zauważyć, że z kolei mechanizm bezpieczeństwa, który jest zapisany w umowie Mercosur, mówi o tym, że jeżeli spadki cen przekroczą 5%, Komisja Europejska będzie mogła podjąć działania ograniczające, na przykład

0: ten import. No ale wszyscy wiemy, że to będzie dopiero po czasie. Jak głębokie to będą spadki, jak głęboko jakby przetworzy się troszeczkę rynek naszych odbiorców, tego jeszcze nie wie nikt. Ale pewnym jest, że oczekiwania naszych kontrahentów za granicą już są na zasadzie: powinniście obniżyć ceny.
1: Czy nawet gdyby część konsumentów w Polsce przekonała się do wołowiny, możemy założyć, że to nie zrekompensowałoby tych strat, które poniosą polscy producenci z tytułu kwoty Hilton?
0: Ja myślę, że tak. Rynek wołowiny w Polsce jest ciągle bardzo obiecującym rynkiem i to mięso zyskuje z roku na rok na popularności. To też wynika z tego, że na polski rynek trochę trafia coraz więcej właśnie wołowiny bardzo dobrej jakości. Jakby ta kultura spożycia wołowiny również nam się rozwija, więc patrząc na wielkość naszego rynku, gdyby nasi konsumenci faktycznie zechcieli trochę częściej sięgać po wołowinę, szczególnie polską wołowinę, uwierzyli polskim firmom, że ta wołowina jest naprawdę dobra, a jest, warto to podkreślić, to myślę, że tak, że można by chociaż częściowo zrównoważyć te potencjalne straty na naszych rynkach eksportowych. Ale czy tak się stanie, to też bardzo dużo zależy od wspólnych inicjatyw producentów wołowiny i taka inicjatywa już jest, gdzie właśnie zrzeszenia producentów wołowiny wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa podjęły już jakby takie wspólną decyzję o silnej, mocnej promocji właśnie polskiej wołowiny na rynku krajowym, co jest bardzo ważne.
1: Część rządów przygotowuje skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie umowy Unia-Mercosur. Dlaczego komisja nie zdecydowała się, żeby poczekać na wynik, na rozstrzygnięcie Trybunału, tylko tymczasowo dopuściła tę umowę?
0: To jest dobre pytanie. Szczerze mówiąc, wokół tej umowy w ogóle jest dużo pytań dotyczących przede wszystkim tego, że najpierw negocjuje się coś od 20 lat, a potem nagle próbuje się to w tempie wręcz błyskawicznym, poniekąd według niektórych prawników z pogwałceniem przepisów unijnych, no to umowę wdrożyć w życie. No i pytanie, dlaczego tak jest? No wszystko wskazuje na to, że to, co przez bardzo wiele lat, a to było właściwie przez cały okres, kiedy negocjowana była ta umowa, czyli rolnictwo i żywność była takim właśnie punktem krytycznym, że ktoś uznał, że być może sytuacja w innych kategoriach gospodarczych w Unii Europejskiej, chociażby branża samochodowa, branża maszyn i wiele inne branże spoza żywności, jest na tyle krytyczna i na tyle problematyczna, że być może, może warto po prostu według tych osób poświęcić kawałek gospodarki żywnościowej na rzecz właśnie innych branż. Moim zdaniem to nie jest dobra strategia, bo jak patrzymy na to, co dzieje się na świecie, jak szybko rozrywają się łańcuchy dostaw, jak kraje, które są bezpieczne żywnościowo, czy obszary gospodarcze, które są bezpieczne żywnościowo, czyli potrafią zapewnić swoim mieszkańcom żywność niezależnie od okoliczności, a Unia Europejska i Polska do takich właśnie obszarów należy, to wydaje się, że ja bym był dużo bardziej ostrożny na miejscu Komisji Europejskiej niż takim hura optymizmem, że no dobrze, nic się strasznego nie stanie, przecież to rolnictwo to tylko, jak niektórzy politycy w Polsce mówili, 3%, no i właściwie o co cały ten hałas. No jeżeli tak się do tego podchodzi, no po pierwsze rolnictwo to nie jest samo rolnictwo, bo rolnictwo i przetwórstwo to już praktycznie ze wszystkimi branżami dookoła 15% polskiego PKB. Ale jeśli ktoś tylko podchodzi do tego według tabelki w Excelu, to tak naprawdę może się ciężko zdziwić w którymś momencie, kiedy okaże się, że rolnictwo i przetwórstwo to nie jest tylko czysta ekonomia. To jest właśnie bezpieczeństwo żywnościowe, to jest podstawa funkcjonowania całej potężnej grupy społecznej, to jest również środowisko naturalne, ale to jest na przykład też to, przed czym próbujemy bronić się bardzo intensywnie jako sektor rolno-spożywczy, czyli to, że nie można po prostu osłabiać własnego rolnictwa i przetwórstwa na rzecz dostaw z innych krajów czy i krajów poza Unii Europejskiej. Dlaczego? No to ćwiczyli Anglicy akurat chyba 2 lata temu, kiedy wymarzły warzywa w Maroko. I nagle się okazało, że w międzyczasie jakby Anglia odstąpiła od takiej dużej produkcji własnych warzyw, no bo stwierdzili, no po co, skoro można sobie to wszystko importować. Z jakimś zdziwieniem Anglicy w którymś momencie spostrzegli, że na ich półkach nie ma już warzyw, nie ma już owoców i zrobił się potężny problem.

0: Myślę, że to wskazuje, że rolnictwo i przetwórstwo to nie jest tylko tabelka w Excelu.
1: Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Osiem minut po godzinie 11, a my zmieniamy jeszcze temat, bo dziś, 4 maja, obchodzony jest Dzień Strażaka. Naszym gościem jest Paweł Frontczak, były rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Witam pana bardzo serdecznie. Proszę przyjąć najlepsze życzenia.
2: Bardzo dziękuję. W dalszym ciągu czuję się strażakiem, a ja za pośrednictwem anteny również składam życzenia wszystkim koleżankom i kolegom, nie tylko z Państwowej Straży Pożarnej, ale ochotniczych straży pożarnych przede wszystkim. To, co zawsze sobie strażacy życzą, czyli tylu samopowrotów, co wyjazdów oraz spełnienia wszelkich marzeń, awansów oraz tego, co było najcenniejsze, czyli dużo, dużo zdrowia.
1: A dziś na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia kapitan Wojciech Gralec, pana kolega po fachu, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, mówił, że niesienie pomocy potrzebującym jest dla strażaków priorytetem.
3: Często zdarzało się, też byłem świadkiem tego komendy, w której pracowałem, przyszła osoba z zewnątrz i pytała się, czy strażacy by jej nie zamontowali oknie z uwagi na to, że strażacy wszystko potrafią. Więc no, jesteśmy uniwersalni, nie ma takiej rzeczy, gdzie by strażacy pewnie sobie nie poradzili. Niemniej jednak no, każde zdarzenie jest dla nas wyzwaniem. Każdego dnia służby w jednostkach ratowniczych gaśniczych pełni około 5000 strażaków.
1: Trochę ta prośba o zamontowanie okien brzmi zabawnie, ale chyba w gruncie rzeczy to miłe, prawda? Bo pokazuje, jakim państwo cieszą się szacunkiem, jakim zaufaniem.
2: Oczywiście tak jest od bardzo wielu, wielu lat, ale zawsze mówię, że do tego trzeba podchodzić z pokorą. Jest to określone zaufanie, jest to no, coś, co nam społeczeństwo daje i zarazem musimy to spłacić. Jest to pewien kredyt, tak jak w banku. O to trzeba dbać. Natomiast zawsze podkreślałem, że bycie strażakiem to jest pewna misja, z którą człowiek się rodzi i z którą odchodzi z tego świata. Nie każdy, sądzę, posiada pewne cechy. Natomiast jest bardzo dużo w gronie naszym strażaków, którzy posiadają te cechy praktycznie wszyscy i oczywiście bardzo, bardzo duże grono strażaków ochotników, którzy na co dzień wykonując określone zawody, no również kiedy zawyje syrena, niosą tą pomoc, jednak liczba jednostek OSP jest znacznie większa niż Państwowej Straży Pożarnej, czyli mówimy ten sygnał, kiedy dociera po przyjęciu od świadka czy też uczestnika danego zdarzenia, bardzo szybko dociera do danej jednostki. I sądzę, że ten czas dotarcia jest naprawdę bardzo krótki, a dziś Ochotnicze Straże Pożarne to naprawdę bardzo profesjonalna służba. Niekiedy, gdyby nie napis na danej jednostce, trudno byłoby rozróżnić, tak, czy to są państwowa, czy to są zawodowcy, czy ochotnicy.
1: Czy panu w życiu zawodowym też się zdarzyły dziwne, nieoczywiste prośby o zamontowanie okien albo drzwi na przykład, bo przecież strażacy potrafią wszystko?
2: Oczywiście najróżniejsze tego typu prośby, sugestie trafiały. Ja sądzę, że gdybyśmy porozmawiali z moimi przede wszystkim kolegami, sądzę, że można byłoby napisać mały tomik i najróżniejsze prośby byłyby. Natomiast bardzo często zdarza się, że również ratujemy zwierzęta. Natomiast jeśli mamy dosłownie 2 minuty, jeszcze przytoczę kiedyś pewną taką sytuację, którą pamiętam jeszcze jak pracowałem w województwie kujawsko-pomorskim, w którym mieszkam w dalszym ciągu. W pewnym momencie do jednej z jednostek przyszła młoda kobieta, kiedy strażak zapytał się, w czym może pomóc, mówi, że ma problem, że jej 5-letnia córka weszła do wirówki, nie mówimy o pralce automatycznej, no i nie może się wydostać. No więc strażacy ogłosili alarm, mówią, gdzie możemy pojechać i tak dalej. Nie, ja tą wirówkę włożyłam do samochodu i jest zaparkowany samochód za rogiem strażnicy. Później oczywiście dziecko zostało uwolnione, stres został tutaj no, rozładowany poprzez przytulenie dziecka do mamy, do piersi mamy. Natomiast na pytanie, dlaczego tak się stało i dlaczego kobieta tak postąpiła, pani po prostu obawiała się, że zostanie ukarana i że zostanie wystawiony za to mandat lub zostanie

0: obciążona nieuzasadnioną interwencją. Tak się nie stało, bo nie ma nieuzasadnionych interwencji. Trudno niekiedy określić, czy to, kiedy człowiek dzwoni, no jest, czuje się zagrożony, czy też nie.
1: No tak, bo w grę wchodzą bardzo często silne emocje. W 2025 roku strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 500 tysięcy razy. Praktycznie oznacza to, że interweniowali średnio co minutę. W ostatnich latach gwałtowniejsza stała się matka natura. Czy zmienia się w związku z tym też profil czy zakres działania strażaków?
0: Zdecydowanie tak. Ja pamiętam lata, że to, co generowały prawa natury, to praktycznie połowa liczby interwencji, a był pewien rok, że na ponad 500 tysięcy interwencji, ponad 100 tysięcy były to zdarzenia związane tylko i wyłącznie z usuwaniem skutków silnego wiatru. A oprócz tego typu zjawisk, które praktycznie są już o każdej porze roku, to nie tylko jesień, to nie tylko lato, kiedy są burze, ale to są również intensywne opady deszczu, które powodują podtopienia, powodzie. Natomiast o tym, o czym pan pyta, a ja staram się odpowiedzieć na pana pytanie, strażacy wiedzieli już praktycznie, możemy powiedzieć, od kilkudziesięciu lat, kiedy ukazały się pierwsze raporty klimatologów, które mówiły o zmianie natury. My praw natury nie zmienimy. Musimy się nauczyć z tym żyć. Natomiast my jako strażacy, niezależnie od wiedzy, doświadczenia, no, dostępu do najnowszych technologii, narzędzi ratowniczych, reagujemy wtedy, kiedy coś się wydarzy. Natomiast tym bardzo ważnym elementem jest reakcja każdego z nas, czyli budowanie kodeksu zachowań, a także informowanie nas o tym, że coś jest nie tak. Natomiast oczywiście niezależnie od doświadczenia i wiedzy, w parze muszą przychodzić najnowsze technologie i narzędzia ratownicze do usuwania skutków tego, o czym pan mówi. A gaszenie pożarów, nazwa Straż Pożarna, to praktycznie 1/4 interwencji, nie tylko strażaków w Polsce, ale w Unii Europejskiej czy też na świecie.
1: Zastanawiam się, czy młodzi garną się do zawodu, bo z jednej strony mówimy o zajęciu, które cieszy się ogromnym szacunkiem i słusznie. Z drugiej strony jednak to jest praca bardzo odpowiedzialna, bardzo trudna, no i nie ukrywajmy tego, także bardzo niebezpieczna.
0: Dokładnie. To słowo ostatnie podpisuje się obydwoma rękoma pod tym. W roku ubiegłym do Państwowej Straży Pożarnej, w których w szeregach w tej chwili jest prawie 31 strażaków zawodowych, a cała formacja to praktycznie 33 tysiące, bo to są również pracownicy cywilni, wstąpiło do służby prawie 1,5 tysiąca młodych ludzi. Jesteśmy chyba jedyną formacją, która nie narzeka i nie występują braki, jeśli chodzi o chętnych do wstąpienia do służby. Bardzo często się zdarza w ten sposób, że tymi osobami, które w pierwszym rzędzie chcą wstąpić do służby i kontynuować również swoją pasję na zasadzie misji, są strażacy ochotnicy, którzy pierwsze kroki stawiali w jednostkach ochotniczych straży pożarnych i w dalszym ciągu pozostają ich członkami, ale stają się strażakami zawodowymi. Także tutaj na tym etapie na razie ta formacja nie narzeka na brak kandydatów.
1: A więc panu, koleżankom, kolegom raz jeszcze bardzo dziękuję za lata służby, za państwa poświęcenie. No i oczywiście życzymy tylu powrotów, co wyjazdów.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego.
1: Paweł Frontczak, były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję serdecznie i udanego świętowania. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Za nieco ponad 3 minuty będzie południe.

0: reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość. Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.

0: nich znowu się dłuży.
1: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Przestrzeń to ponoć nasze wspólne dobro, ale czy wszyscy mają tego świadomość? Rozglądając się wokół siebie, można mieć co do tego duże wątpliwości. Kto zatem odpowiada za chaos przestrzenny w Polsce i czy to można jeszcze naprawić? O tym w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami Kongresu Architektury Polski. Porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Błażej Prośniewski, zapraszam już dziś, kilka minut po godzinie 22.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. Czy faktycznie są szanse na zmianę ustawy zasadniczej? Nasz reporter zbiera polityczne komentarze w Sejmie. Rozpoczął się egzaminacyjny maraton. Maturzyści mierzą się dzisiaj z językiem polskim. Sumę wydarzeń zaczynamy jednak od Dnia Strażaka. W Warszawie ruszają główne uroczystości.
0: Suma wydarzeń.
1: Na co dzień walczą z ogniem, pomagają podczas wypadków, powodzi czy silnych wichur. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynają się właśnie centralne obchody Dnia Strażaka. To coroczne święto zawodowe obchodzone w Polsce od 23 lat i wypada w dniu, w którym Kościół katolicki wspomina świętego Floriana. Na miejscu jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Halo Dagmaro, słyszymy się.
2: Dzień dobry.
1: Kto zapowiedział swój udział w uroczystościach i też czego możemy się spodziewać?
2: Zapowiedział tutaj m.in. prezydent Karol Nawrocki, który właśnie przed chwilą przyszedł na tę uroczystość. Jest też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. To pod niego podlegają właśnie służby związane ze Strażą Pożarną. Są tutaj też oczywiście przedstawiciele władz tej straży, na przykład komendant główny PSP nadbrygadier Wojciech Kruczek. Będą tutaj m.in. nominacje, promocje na pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej, a prezydent ma tutaj wręczyć awanse generalskie, odznaczenia państwowe oraz flagi RP. No i tak gdybyśmy przyszli teraz tutaj na plac Piłsudskiego, to możemy zobaczyć wielu strażaków w mundurach galowych. To kampanie reprezentacyjne, między innymi z Poznania, jest też oczywiście orkiestra. No i tłumy ludzi, które przyszły oglądać dzisiejszą uroczystość. To zarówno strażacy ochotnicy, jak i ich rodziny. No oni też podkreślają, że to niesienie pomocy jest dla nich naprawdę priorytetem. Rzecznik PSP, kapitan Wojciech Gralec, podkreślał w radiowej Jedynce, że oni są gotowi do pomocy w każdej chwili.
3: Często zdarzało się też, że byłem świadkiem tego komendy, w której pracowałem. Przyszła osoba z zewnątrz i pytała się, czy strażacy by jej nie zamontowali okien z uwagi na to, że strażacy wszystko potrafią. Więc no, jesteśmy uniwersalni, nie ma takiej rzeczy, gdzie by strażacy pewnie sobie nie poradzili. Niemniej jednak no, każde zdarzenie jest dla nas wyzwaniem. Każdego dnia służby w jednostkach ratowniczo-gaśniczych pełni około 5000 strażaków.
2: I tak naprawdę mówi tutaj rzecznik o jednym dniu, bo ogólnie w PSP działa ponad 30 tysięcy funkcjonariuszy. To są tylko i wyłącznie

0: ci zawodowi. Oprócz tego istnieje jeszcze oczywiście Ochotnicza Straż Pożarna i tutaj liczymy, szacujemy, że to jest około 120 tysięcy strażaków ochotników. No i pytanie, co się tak naprawdę potem dzieje ze strażakami zawodowymi? Okazuje się, że nie każdy z nich przechodzi na emeryturę. Często okazuje się, że wielu z nich działa później w ramach OSP. Na przykład robi tak Marcin Ostrowski, to wieloletni strażak, który opowiadał, że na przestrzeni lat zmieniała się zarówno rola, jak i zadania strażaków.
1: To, czy jesteśmy strażakami, to jest taka nazwa ogólna. Każdy z nas jest strażakiem, gasi pożary, ratuje koty z drzew, pomaga osobom uwięzionym gdzieś w wypadkach samochodowych, czyli robi takie podstawowe rzeczy, natomiast później ta kariera zawodowa już się rozwija. Czyli musi sobie taki strażak, przychodząc do służby, wybrać kierunek.
0: Jak się okazuje, wśród strażaków ten kierunek jest bardzo różny, no bo oni się decydują na różne wykształcenie.
1: W Straży Pożarnej są ludzie, i to w Ochotniczej Straży Pożarnej, i też w Państwowej Straży Pożarnej, z wyższym wykształceniem, mają porobione doktoraty, także to już nie są ci strażacy, co kilkanaście lat temu, gdzie wszystkich się wrzucało do jednego worka i oni faktycznie jechali tym samochodem i gasili pożary, to już są w tej chwili także wyspecjalizowane, że tak powiem, jednostki tutaj i każdy w tym zakresie ma możliwość kształcenia się. I co jest bardzo ważne, to straż daje taką możliwość, czyli można kończyć studia.
0: I gdybyśmy chcieli spojrzeć na to, jak wygląda ta praca strażaka, ile tych interwencji jest, no to w samym ubiegłym roku ich było prawie 500 tysięcy. Gdybyśmy sobie to tak przełożyli na codzienne statystyki, no to co minutę praktycznie była jakaś interwencja. No i mniej więcej 1/5 tych zdarzeń, no to wyjazdy na pożary, a jednak pozostała ta część to na przykład pomoc przy wypadkach drogowych, to też usuwanie skutków wichur, powodzi, podtopień oraz oczywiście pomoc medyczna.
2: Na placu Piłsudskiego w Warszawie słychać już orkiestrę. Tam rozpoczynają się obchody Dnia Strażaka. A o przebiegu tej uroczystości mówiła Dagmara Kędzior. Bardzo dziękujemy. A zarówno strażacy, jak i pozostałe służby nie mogły mówić o odpoczynku w długi weekend. W magazynie zaglądamy teraz do statystyk dotyczących majówki. Od czwartku do niedzieli na polskich drogach doszło do 278 wypadków. Zginęło w nich 20 osób, a 321 zostało rannych. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji poinformował, że zatrzymano też ponad 1300 nietrzeźwych kierowców.
3: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta. W związku z tym kierujemy szczególny apel do tej grupy uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Liczba wypadków osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowano jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w 2025 roku.
2: W długi weekend bezpieczeństwa na drogach pilnowało 4,5 tysiąca policjantów.
4: Suma wydarzeń.
2: Prezydent chce nowej konstytucji. Powołał nawet specjalną radę, która ma ją przygotować. Czy inicjatywa Karola Nawrockiego ma szansę powodzenia, czy też skończy się na prężeniu muskułów? To pytanie do reportera Polskiego Radia, który jest w Sejmie. Michał Fabisiak, słyszymy się?
5: Proszę się, dzień dobry.
2: Witaj, powiedz, czy ktoś z koalicji rządowej jest gotów zmieniać konstytucję z prezydentem?
5: Zdecydowana większość przedstawicieli klubów współtworzących koalicję rządową inicjatywie prezydenta mówi nie. Ich zdaniem Rada Nowej Konstytucji to po prostu taki zabieg PR-owy. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że ma ten zabieg odciągnąć uwagę opinii publicznej od, jak stwierdza poseł Koalicji Obywatelskiej, czarnej serii prezydenta, do której zalicza chociażby weto do ustawy o kryptowalutach czy brak odebrania ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wspomniany polityk Koalicji Obywatelskiej mówi, że z tym prezydentem raczej nie ma mowy o wypracowaniu zmian w ustawie zasadniczej.
6: My z człowiekiem, który uzurpuje sobie kompetencji, których nie ma, nie jesteśmy w stanie uzgodnić żadnych zasad, no bo przecież Nawrockiemu zależy na władzy. On by chciał więcej władzy niż ma, bo teraz łamiąc konstytucję próbuje uzurpować sobie więcej władzy, której nie posiada zgodnie z konstytucją. Zatem jego intencje są takie, żeby przenosić konstytucję w kierunku trumpistowskiego charakteru.
5: Rządzący krytykują skład powołanej rady. Między innymi nie podoba im się, że zaproszono do niej Julię Przyłębską. To, przypomnę, była prezes Trybunału. Autorytet w sprawie konstytucji, ale tylko dla dzisiejszej opozycji, bo zdaniem rządzących osoba ta wielokrotnie ustawę zasadniczą łamała. No i skoro tak, to jak ma pracować nad wypracowaniem nowej, czy też poprawek do obecnej? W tej radzie jest też jednak Józef Zych, a

0: Więc były marszałek senior, były polityk PSL-u, a skoro tak, to może ludowcy poprą inicjatywę prezydenta. O Jakub Stefaniak, a więc przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceszef kancelarii premiera, mówi, że no można byłoby w nowej konstytucji chociażby zapisać to, że Polska należy do Unii Europejskiej, ale znów, podobnie jak KO, ludowcy mają wątpliwości, czy należy dokonywać tych zmian z obecnym prezydentem.
1: Po pierwsze, to żeby zmieniać konstytucję, to trzeba mieć większość. Jeżeli pan Nawrocki chce prowadzić dyskusję akademicką na ten temat, to bardzo proszę, może to robić i myślę, że nawet dobrze, żeby to robił, zamiast przeszkadzać rządowi i wetować różne inne ustawy. Więc każdy ma prawo do tego, żeby dyskusje akademickie prowadzić.
0: Nowa Lewica, co ciekawe, a więc spadkobierczyni tej partii, która wypracowała obecną ustawę zasadniczą, jest, co ciekawe, bardziej otwarta niż koalicjanci na wypracowanie czy też dokonanie zmian w nowej konstytucji. Poseł tego ugrupowania, Andrzej Szejna, uważa jednak, że najpierw obecny prezydent musiałby zacząć się przestrzegać obecnej ustawy zasadniczej, no i spełnić kilka warunków. Jakich? No to posłuchajmy.
2: I moglibyśmy rozmawiać o poprawianiu konstytucji z prezydentem Karolem Nawrockim, który by najpierw podpisał nominację dla wszystkich ambasadorów, bo to jest w interesie polskiej polityki zagranicznej, oraz przyjął ślubowanie od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który ślubowania nie przyjął, a zostali zgodnie z prawem wybrani przez polski Sejm. To są takie warunki podstawowe.
0: No i wtedy, jeśli te warunki podstawowe zostaną spełnione, to jak mówią politycy lewicy, będzie można ewentualnie zacząć rozważać czy podjąć próbę tej zmiany tej konstytucji. O potrzebie zmiany konstytucji mówi oczywiście opozycja. Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że obecna idealna nie jest, bo na przykład pozwala prezydentowi i rządowi wzajemnie się blokować. Dlatego zdaniem posła PiS-u należałoby się zdecydować, czy chcemy mieć w Polsce system prezydencki, czy może kanclerski.
3: Za pomocą jakich narzędzi prezydent może to robić? Jakie ma służby bezpośrednio sobie podległe? Jest na przykład zwierzchnikiem sił zbrojnych, tak się formalnie to nazywa, ale w praktyce siły zbrojne podlegają ministrowi obrony. Więc mamy masę takich elementów w konstytucji, które prezydenta, organ z najsilniejszym mandatem demokratycznym, prawie 11 milionów głosów, pozbawiają realnych możliwości działania. Albo trzeba dać prezydentowi te możliwości, albo zdecydować się na system wyłącznie parlamentarno-gabinetowy. Takie jest moje zdanie, uważam, że trzeba nad tym pracować.
0: No i większość posłów Prawa i Sprawiedliwości uważa, że w Polsce powinien występować system prezydencki. Natomiast jeśli chodzi o polityków koalicji rządowej, to oni, tak jak już mówiłem na wstępie, raczej nie chcą zmieniać ustawy zasadniczej z obecnym prezydentem. A jeśli już miałoby do tego dojść, no to raczej skłanialiby się ku systemowi kanclerskiemu.
4: Prezydent chce zmian w konstytucji. Polityczne komentarze w tej sprawie zbiera dla nas Michał Fabisiak. Dziękujemy. O swoich propozycjach nowych zapisów w ustawie zasadniczej mówił w rozmowie z nami były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Obecne relacje na linii Mały i Duży Pałac mogą budzić potrzebę zmian w konstytucji, tłumaczył.
5: Jeżeli wojna pałaców ma trwać do 27 do wyborów, to jest ciągle półtora roku. W bardzo trudnych czasach. Wojny na wschodzie, Donalda Trumpa w Waszyngtonie, tego wszystkiego, co się dzieje w gospodarce światowej i tak dalej. Moim zdaniem to prowadzi do takiego wniosku, że trzeba by to jakoś uporządkować i być może zacząć pracować nad takim konsensusem ponadpartyjnym, na przykład idącym w taką stronę, że nie odbieramy Polakom prawa do głosowania w wyborach powszechnych, ale ograniczamy prezydenturę do jednej kadencji. Że prezydent w Polsce jest wybierany na jedną dłuższą kadencję, nie 5 lat, a powiedzmy 6 lat, może 7 lat, nie dłużej. Bardzo poważnie zastanowiłbym się, czy przy takiej jednomandatowej prezydenturze prezydentami nie powinni być ludzie, którzy raczej już zmierzają do końca swojej kariery politycznej, niż traktują prezydenturę jako swoistą trampolinę.
4: Mówił w rozmowie z nami były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Nowa konstytucja potrzebuje czasu, którego nie ma. Tak z kolei mówił na naszej antenie profesor Piotr Uziębło, konstytucjonalista z Uniwersytetu Gdańskiego. W jego ocenie kolejnym problemem jest brak procedury uchwalania nowej ustawy zasadniczej.
6: Obecna konstytucja w artykule 235 przewiduje jedynie zmianę obowiązującej konstytucji, więc musielibyśmy tutaj dokonać nowelizacji konstytucji i ustalić tryb uchwalania nowej konstytucji. Natomiast ta konstytucja potrzebuje pewnie doprecyzowania stosunków między legislatywą i egzekutywą oraz egzekutywą wewnątrz siebie, czyli pomiędzy prezydentem a rządem, bo niestety tutaj twórcy konstytucji byli trochę niekonsekwentni i wzmocnili Radę Ministrów, ale chyba

0: niepotrzebnie wzmocniono też prezydenta, chociażby poprzez powszechne wybory.
1: Dodajmy, że nowa konstytucja według środowiska prezydenta miałaby powstać do 2030 roku. Więcej na ten temat.

0: Bezpieczeństwo było jednym z tematów telefonicznej rozmowy Karola Nawrockiego z amerykańskim prezydentem. Wojciech Kolarski mówił w polskim radiu, że polski prezydent reprezentuje polską rację stanu i tak też było podczas rozmowy z Donaldem Trumpem.
1: Musimy zadbać o to, żeby ta redukcja nie tylko nas nie dotknęła, to żeby wykorzystać ją na rzecz wzmocnienia amerykańskiej obecności w Polsce. I właśnie ta rozmowa temu była poświęcona. Sukcesem do relacji prezydent Nawrocki, prezydent Trump jest gwarancja, że Polski żadna redukcja wojsk nie czeka.
0: Jesteśmy lojalnym sojusznikiem i zależy nam, by ten sojusz wzmacniać. Tak na doniesienia o zmniejszeniu liczebności amerykańskich wojsk u naszych sąsiadów odpowiada wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Wojska amerykańskie w Europie są potrzebne. My niezależnie od tych decyzji związanych z, pewnie jeszcze one nie zapadły do końca, bo tu sekretarz generalny NATO jasno daje komunikat, że jest w kontakcie i dyskutuje na temat tego, jak by to mogło wyglądać, więc jest na razie hasło. Jakie będzie wypełnienie tego hasła, to zobaczymy. Dla nas bardzo ważne jest, żeby wojska pozostawały w Europie, pozostawały w Polsce.
0: Nic nie jest jeszcze przesądzone. Te decyzje musi poprzeć amerykański kongres. Tak mówił z kolei nasz gość, były ambasador w Niemczech i we Francji, Andrzej Byrd. Jak dodawało, za kulisami na pewno trwają negocjacje krajów europejskich ze Stanami Zjednoczonymi, zarówno na szczeblu dyplomatycznym, jak i wojskowym.
3: To jest sposób prowadzenia dialogu, żeby uzmysłowić Stanom jednak Zjednoczonym, że ich również i w przeszłości możliwość czasami znacznie bardziej większego zaangażowania w innych częściach świata była możliwa między innymi również i przez to, że w Europie mieli jednak swoje siły i one sprawiały, że przynajmniej wówczas Związek Radziecki, który był głównym oponentem Stanów Zjednoczonych, nie posuwał się do prowokacji na terytorium właśnie Europy.
0: Donald Trump wcześniej zapowiedział, przypomnijmy, że Stany Zjednoczone wycofają więcej niż 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Obecnie stacjonuje ich tam ponad 35 tysięcy. Amerykański prezydent krytykował wcześniej kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Zarzucił mu m.in., że popiera wejście przez Iran w posiadanie broni nuklearnej. Zaapelował, by Merz przestał wtrącać się w jego działania wobec Iranu, których celem jest eliminacja zagrożenia irańskim programem jądrowym. Coraz bliżej podpisania umowy pożyczkowej na programy obronne. Polski rząd chce sfinalizować umowę w ramach unijnego programu SAFE w piątek. Do podpisania kontraktu ma dojść w Warszawie w obecności przedstawicieli rządu oraz gości z Brukseli. Więcej w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
4: To już fakt, długo wyczekiwana, uzgadniana co do przecinka umowa pożyczkowa SAFE stanie się za 5 dni faktem. To będzie, jak mówił w dniu święta Konstytucji wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz, początek przełomu dla polskiego wojska i dla rodzimej zbrojeniówki.
2: Takie zakłady jak Huta Stalowa Wola, jak Mesko w Skarżysku Kamiennej, jak Rosomak, jak Jelcz są na pierwszym miejscu. Bardzo ważny dla mnie to jest zakup kolejnych borsuków, a tego czego nie produkujemy, na przykład samolotów do tankowania w powietrzu i transportu, więc będziemy kupować.
4: Unijny mechanizm SAFE to 150 miliardów euro na programy zbrojeniowe. Polska dostanie z niego niemal 44 miliardy w atrakcyjnych pożyczkach. Chcemy z tych pieniędzy zrealizować 129 projektów, większość w polskim przemyśle zbrojeniowym. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: W magazynie teraz Bliski Wschód. Prezydent Donald Trump ogłasza, że Stany Zjednoczone pomogą uwolnić statki zablokowane w Zatoce Perskiej. Z kolei dowództwo irańskiej armii ostrzega amerykańską marynarkę wojenną, aby ta nie zbliżała się do ciśniny Ormus, przez którą prowadzi wyjście z zatoki. Sytuację śledzi dla nas Daria Kania.
5: Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że kraje z całego świata, z których prawie żadne nie są zaangażowane w konflikt bliskowschodni, zwróciły się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o pomoc w uwolnieniu ich statków. Dla dobra Iranu, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych powiedzieliśmy tym krajom, że bezpiecznie wyprowadzimy ich statki z tych zamkniętych dróg wodnych, ogłosił Trump. Amerykański prezydent nie wyjaśnił szczegółów, zapowiedział jedynie, że operacja, którą nazwał Projekt Wolność, rozpocznie się dzisiaj. W Zatoce Perskiej zablokowanych jest kilka 500 statków z przeszło 20 tysiącami marynarzy, a trwające negocjacje pokojowe między Waszyngtonem a Teheranem utknęły w martwym punkcie. Teheran przedstawił 14-punktową propozycję, która obejmuje m.in. wycofanie wojsk USA z regionu, a także nowy mechanizm kontroli ciśniny Ormus. Iran analizuje teraz otrzymaną od Stanów Zjednoczonych odpowiedź, ale na zapowiedź w sprawie operacji Projekt Wolność reaguje jednoznacznie. Teheran uzna każdą ingerencję USA w ciśnienie Ormus za

0: na naruszenie obowiązującego rozejmu. Daria Kania, Polskie Radio.
1: A tymczasem poparcie dla Donalda Trumpa spada. 2/3 Amerykanów uważa, że ich kraj zmierza w złym kierunku. Tak wynika z sondażu ABC News i Washington Post przeprowadzonego przez ośrodek Ipsos. W obliczu konfliktu z Iranem, który wpędził globalną gospodarkę w kryzys naftowy, a ceny paliw osiągnęły najwyższy poziom od 4 lat, oceny działań amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa w wielu kwestiach spadły poniżej progu pozytywnego odbioru. Wyniki badania przeanalizował Jan Pachlowski.
2: Jak wynika z sondażu, zdecydowana większość badanych negatywnie ocenia sposób, w jaki prezydent radzi sobie z każdą z analizowanych kwestii. Ogólny wskaźnik poparcia dla Donalda Trumpa spadł do poziomu 37%, co stanowi najniższy wynik w trakcie jego obecnej kadencji prezydenckiej. Z kolei odsetek osób negatywnie oceniających jego działania osiągnął poziom 62%, co stanowi rekordowo wysoki wynik w ujęciu obu kadencji prezydenckich. Z sondażu wynika również, że amerykański prezydent traci poparcie w kwestii zarządzania każdą z badanych dziedzin. 2/3 Amerykanów jest zdania, że kraj zmierza w niewłaściwym kierunku, a przewaga demokratów nad republikanami w sondażach przed wyborami połówkowymi nieznacznie wzrosła, osiągając poziom 5 punktów procentowych. 76% Amerykanów źle ocenia sposób, w jaki prezydent radzi sobie z kosztami życia w USA. Niemal tyle samo osób krytycznie odnosi się do jego działań w kwestii inflacji. Podczas swojej kampanii prezydenckiej Donald Trump wielokrotnie obiecywał obniżenie kosztów życia dla Amerykanów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Przyspiesza wyścig prezydencki we Francji. Start w wyborach oficjalnie ogłosił kontrowersyjny lider radykalnej lewicy Jean-Luc Mélenchon. Francuzi wybiorą nowego prezydenta za niespełna rok. A więcej o kolejnym graczu w walce o Pałac Elizejski wie Stefan Folzer.
3: Mimo licznych zarzutów o antysemityzm i nawoływanie do przemocy, Jean-Luc Mélenchon ogłosił, że kandyduje po raz czwarty i prawdopodobnie ostatni w swojej karierze w wyborach prezydenckich. W wywiadzie dla telewizji TF1 zapowiedział, że podczas kampanii chce skupić się na dwóch problemach – nierównościach społecznych i rasizmie. 74-letni weteran lewicy uchodzi za jednego z najbardziej kontrowersyjnych, ale zarazem doświadczonych polityków we Francji. Najnowsze sondaże dają mu około 12-13% poparcia, co oznacza blisko 20-punktową stratę do dominujących narodowców. Ostatnim razem zabrakło nam zaledwie 1 punktu procentowego, by wejść do drugiej tury zamiast nich, przypomina Mélenchon. Tym razem jego szanse może jednak osłabić bezprecedensowy wysyp kandydatur na lewicy. Jest ich już ponad 10, ale także w innych obozach politycznych. To sprawia, że wyścig o to, kto zastąpi odchodzącego po 2 kadencjach Emmanuela Macrona, zapowiada się jako jeden z najbardziej nieprzewidywalnych od lat. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Na Litwie ruszają duże ćwiczenia wojskowe pod nazwą Żelazny Wilk. W ich czasie sprawdzana będzie przede wszystkim koordynacja działań między żołnierzami a instytucjami państwowymi. O szczegółach Kamil Zalewski.
4: 2-tygodniowe manewry z udziałem ponad 2,5 tysiąca żołnierzy będą prowadzone na poligonie w rejonie Kowna oraz w innych miejscach w centrum kraju. W ćwiczeniach wykorzystanych zostanie ponad 300 jednostek sprzętu wojskowego. Testowane mają być najnowsze rozwiązania litewskiego przemysłu obronnego, w tym systemy bezzałogowe oraz środki przeciwdziałania dronom. W ćwiczeniach uczestniczyć będą też żołnierze Wielonarodowej Grupy Bojowej NATO oraz żołnierze z Polski i Wielkiej Brytanii. Wojsko ostrzega, że w tym tygodniu w rejonie manewrów należy spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn pojazdów wojskowych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Strażacy wciąż nie opanowali pożaru lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Walka z ogniem trwa tam od soboty. Ale według porannych informacji pożar już się nie rozprzestrzenia. Więcej o trwającej akcji wie Wojciech Stobba.
5: Strażakom udaje się utrzymywać pożar na obszarze poniżej 100 hektarów. Dziś w akcji gaśniczej weźmie udział około 400 strażaków. Podobnie jak w poprzednich dniach będą ich wspierać śmigłowce. Akcję gaśniczą w trudnym, niedostępnym terenie utrudniały w weekend susza, wysoka temperatura i wiatr. Warunki wymuszały częste rotacje strażaków walczących z żywiołem. Służby zamknęły drogi w najbliższej okolicy, a także niektóre szlaki turystyczne na terenie Parku Narodowego Czeska Szwajcaria. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: W magazynie wracamy do kraju. Policjanci szukają nożownika, który wczoraj późnym wieczorem w Poznaniu zaatakował 2 mężczyzn. Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Warszawskiej obok osiedla Maltańskiego. Poszkodowani trafili do szpitala, ale obrażenia nie zagrażają ich życiu. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, młodszy inspektor Andrzej Borowiak, powiedział, że mężczyźni odmówili współpracy z policjantami.
6: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych. Pomimo tego policjanci zaczęli działać operacyjnie i ustalili podejrzanego, który aktualnie jest poszukiwany.

0: Rzecznik policji dodaje, że napastnik jest obecnie ścigany na terenie Poznania. Na pierwszy ogień język polski. Punktualnie o godzinie 9 prawie 345 tysięcy maturzystów rozpoczęło tegoroczne zmagania z egzaminem dojrzałości. Matura to nie tylko zwieńczenie 12-letniej edukacji młodych ludzi, to także przepustka na studia. Dzisiejszym zmaganiom maturzystów z liceum imienia Hoffmanowej w Warszawie od rana przygląda się Martyna Szymczakowska. Martyno, słyszymy się?
1: Tak jest, dzień
0: dobry. Słyszymy się. Powiedz, co o dzisiejszym egzaminie mówili maturzyści i czy towarzyszy im stres?
1: No, chyba śmiało mogę powiedzieć, że to był cały wachlarz emocji. Do szkoły wchodzili uśmiechnięci, no, co nie znaczy, że bez stresu. Nerwy oczywiście były, no bo to przecież pierwszy dzień, bo to przecież matury, więc bardzo ważny egzamin, od wyniku którego zależy, na jakie studia dostaną się zdający. No, stres to oczywiście sprawa indywidualna, ale maturzyści wiedzą, że stawka jest bardzo wysoka, no dlatego podeszli do tego tematu bardzo poważnie.
2: Raczej mało się stresuję, ale tak dalej mam z tyłu głowy, że jednak jest to taki bardzo ważny egzamin, pierwszy egzamin dorosłości, który będzie po prostu potem patrzył na całą moją przyszłość, więc zawsze będzie jakiś taki stres.
3: Zawsze jednak ta matura jest trochę inna i niby jak się robiło dużo tych zadań maturalnych, to mimo tego zawsze się może zrobić coś nowego. Słaby wynik z matury może się wiązać z tym, że nie będziemy musieli jeszcze podejść do niego za rok.
4: Już myślę bardziej o tym, co będzie po. Na przykład na ustnych to na pewno będzie bardziej odczuwalne. Tak. Zobaczymy, no.
3: Ustne na pewno są najbardziej stresujące. Na to się najmniej da przygotować chyba. Stres i wszystko związane z tym jest akurat największy.
5: Zero stresu.
6: Nie ma stresu. Nie ma stresu. Myślę, że jesteśmy odpowiednio przygotowani i poradzimy sobie bez problemu.
1: No, egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z trzech części. To język polski w użyciu, test literacko-historyczny oraz wypracowanie na jeden z dwóch tematów. To właśnie wypracowanie każdego roku budzi najwięcej emocji, no i najwięcej takiego wyczekiwania zdających, co tym razem się pojawi. Ale to też dlatego, że właśnie z wypracowania można uzyskać największą liczbę punktów. No, a żeby zdać maturę, trzeba napisać trzy egzaminy obowiązkowe, czyli język polski właśnie, matematyka i język obcy na poziomie podstawowym. No i te egzaminy trzeba zdać na minimum 30%. Do tego dwa egzaminy ustne z polskiego i z języka obcego. Też zdający muszą zdać je na co najmniej 30%. Dodatkowo każdy maturzysta musi przystąpić też do minimum jednego egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Tu nie ma progu zdawalności. Taki wyjątek, odstępstwo od tej reguły to absolwenci szkół, absolwenci techników, którzy mają już za sobą egzamin zawodowy, egzamin potwierdzający ich znajomość właśnie w danym zawodzie. Oni już nie muszą przystępować do tego egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. No a sama organizacja matur to jest olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne. No, dość powiedzieć, że no, tak jak mówiliśmy, 345 tysięcy mniej więcej tegorocznych absolwentów. Do tego kolejne 100 tysięcy osób, które chcą poprawić swój wynik albo które w ubiegłych latach nie podchodziły w ogóle do matur, które nie zdały tego egzaminu. No więc w sumie no, ponad 450 tysięcy zdających. Więc szkoły pracują dzisiaj od bladego świtu, no bo od tej pory po całej Polsce jeździli kurierzy z paczkami, no, w których były arkusze egzaminacyjne. No tak więc ta noc była dla pracowników szkół wyjątkowo krótka. Mówiła mi o tym wicedyrektorka 9 ELO w Warszawie, Lucyna Michałka-Kępisty.
7: My musimy być w szkole już przed 5. Przyjeżdża kurier z pracami zamkniętymi, zalakowanymi, nie wolno nam ich otwierać. Są oczywiście ścisłe procedury na przeprowadzenie tego egzaminu. No i tak naprawdę tego poniedziałku boimy się zawsze najbardziej. A potem już tak troszeczkę te emocje się rozluźniają, ten stres. Zwłaszcza gdy wszyscy się stawią na egzamin, bo to jest dla nas najważniejsze, to dzieciom mówimy, że muszą być.
1: No, muszą być i są. Od ponad 3 godzin mierzą się z zadaniami egzaminacyjnymi. No, oni już wiedzą, jakie są te tematy wypracowań. My jeszcze nie. No, ale wchodząc do szkół, maturzyści mówili mi, no, jakie są te ich tematy marzeń. Co chcieliby zobaczyć w arkuszach?
3: Miasto jako forma niszcząca, bohatera. Właśnie jakieś motywy miasta związane z Raskolnikowem czy z dżumą. Właśnie takie chyba najlepsze. Lub jakaś miłość związana z Wokulskim i tak dalej, z lalki. Fajnie.
4: Ja nie lubię przedwiośnia, więc nie przedwiośnie. No nie wiem, jakieś takie właśnie przyziemne tematy, takie ludzkie, że tak powiem, że jak czegoś nie będziemy pamiętać, to się tam z życia coś tam dopowie i się ulepi. Także myślę, że to by było fajne.
8: Lalka też by mi się spodobała, ale też jakieś wesele czy dziady, to też są zdecydowanie lektury, które raczej pamiętam i dam sobie z nimi radę.
1: No, wspomnę jeszcze na koniec o jednej sprawie, która niestety pojawia się każdego

0: każdego roku. O ile do godziny 9 wszystko było w porządku, egzaminy rozpoczęły się bez problemu, no to już chwilę po sieci zaczęły krążyć zdjęcia pojedynczych stron arkuszy z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski powiedział mi, że bada tę sprawę, nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury, no ale uspokaja, że nie będzie unieważnienia egzaminu dla całego kraju. No najprawdopodobniej jeden ze zdających wniósł na salę telefon, którym zrobił zdjęcia arkusza i umieścił je w sieci. Jest to oczywiście zakazane, więc jeśli uda się ustalić tę osobę, to konsekwencje będą jednoznaczne. Ona będzie musiała zaczekać do następnego roku, no i wtedy ponownie przystąpić do egzaminu dojrzałości, no bo dzisiaj zachowała się wyjątkowo niedojrzale.
1: Tegoroczna matura rozpoczęta o zmaganiach z egzaminem dojrzałości, mówiła Martyna Szymczakowska. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.
1: I tym akcentem kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13.
2: To była suma wydarzeń.
1: Wracamy jeszcze do tematu wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec. Do tego tematu odniósł się premier Donald Tusk, który wraca ze szczytu w Armenii.
3: Sprawa jest delikatna, jeśli chodzi o te plany wycofywania wojsk amerykańskich z niektórych państw europejskich. Jak Państwo pamiętacie, tam pojawiały się w przestrzeni publicznej zapowiedzi czy groźby wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec, z Włoch, z Hiszpanii. Nie sądzę, chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Dla mnie jest rzeczą bardzo ważną i ja wiem, że czasami moi przeciwnicy polityczni albo ludzie nie bardzo rozumiejący geopolitykę uważają, że powinienem być bardziej proamerykański. Nie można być bardziej proamerykańskim niż ja jestem i to od zawsze. Dla mnie jednak proamerykańskość oznacza wspólną taką wspólne starania o to, aby więzi transatlantyckie były jak najsilniejsze między Polską i Stanami Zjednoczonymi, ale także między Europą a Stanami Zjednoczonymi. My potrzebujemy obecności amerykańskiej nie tylko w Polsce, ale także w innych miejscach, bo to służy tak czy inaczej polskiemu bezpieczeństwu i mam nadzieję, że te napięcia niedługo trochę opadną między państwami europejskimi, niektórymi państwami europejskimi, a prezydentem Trumpem. Polska na pewno zrobi wszystko i ja się bardzo cieszę z aktywności prezydenta Nawrockiego i mówię o tym serio, bo musimy grać na wszystkich instrumentach, jakie są w naszej dyspozycji, a Polska jest dobrze predestynowana do roli tego państwa, które ma ułatwiać i doskonalić te relacje między Europą a Stanami Zjednoczonymi.
4: Ale panie profesorze, wspomniał pan o tym słowie podbieranie. Czy to znaczy, że do tych wysiłków, o których dzisiaj mówił otwarcie pan prezydent, my tych żołnierzy jednak do Polski przesunąć rząd nie będzie pałacowi towarzyszył?
3: Czy z całą pewnością, jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych i rząd amerykański uzna, że nie będzie wycofania tych wojsk, tylko przeniesienia, relokacja tych kilku tysięcy żołnierzy amerykańskich do Polski, to oczywiście będzie to jakby konsekwencją też starań, ale wszystkich, bo tu akurat nie ma konkurencji, nie ma konfliktu między rządem a prezydentem i jego ludźmi. Znaczy w kwestii obecności wojsk amerykańskich i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi nie ma różnicy zdań. Może mamy trochę inne opinie na temat niektórych aspektów polityki amerykańskiej, ale co do istoty sprawy, tutaj rząd i prezydent będą na pewno razem ze sobą bardzo blisko współpracowali. Jeśli pojawi się jakakolwiek szansa, jakakolwiek możliwość zwiększenia obecności amerykańskiej w Polsce, to będziemy na pewno dobrze i zgodnie współpracować.
5: To była wypowiedź premiera Donalda Tuska z pokładu samolotu, który niebawem wystartuje w drogę powrotną z Erywania w Armenii do Polski. A na naszym zegarze 12:33.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Pierwsze majowe wydanie magazynu Saldo to dobry moment, by spojrzeć w przyszłość i w program.

0: prognozy, choć niektóre z nich są za mgłą geopolitycznego zamieszania i wydają się jeszcze niewyraźne, to z dużą pewnością możemy ocenić, jak 2 miesiące wojny na Bliskim Wschodzie przełożyły się na naszą gospodarkę. Będzie też o kulturze. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Donald Trump zapowiada kolejne uderzenie w europejski przemysł. Eksperci mówią o fatalnych skutkach dla rynku pracy i wzrostu gospodarczego. Amerykański prezydent zagroził podwyższeniem ceł na pojazdy sprowadzane z Unii Europejskiej do 25%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że oznaczałoby to uderzenie w ważną część europejskiego przemysłu.
1: Kolejny cios zadany temu przemysłowi, też dodajmy w kontekście rosnącej konkurencji po stronie Chin, no mógłby być dla tego przemysłu wręcz jakiś dobijający.
0: Monika Kurtek dodała, że negatywne skutki wyższych ceł wpłynęłyby także na polski przemysł.
1: Jesteśmy powiązani z gospodarką niemiecką dość silnie, w szczególności przemysł motoryzacyjny niemiecki bardzo mocno bazował na polskim przemyśle.
0: Na podstawie porozumienia zawartego w ubiegłym roku między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, cła na auta wysyłane za ocean zostały ustalone na poziomie 15%. Jednak po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego wysokość ceł została obniżona do 10% i ta stawka ma obowiązywać do lipca tego roku. Donald Trump zagroził podwyższeniem ceł, bo jego zdaniem Unia Europejska nie przestrzega umowy handlowej uzgodnionej ze Stanami Zjednoczonymi. Według najnowszego Eurobarometru zdecydowana większość Bułgarów uważa, że wprowadzenie europejskiej waluty w ich kraju przebiega sprawnie. Coraz więcej osób jest również zdania, że euro przynosi Bułgarii korzyści. Aż 62% Bułgarów pytanych w badaniu Eurostatu uważa, że wprowadzenie euro przebiega bez większych problemów. Już niemal połowa respondentów jest zdania, że przeprowadzenie reformy walutowej było dobre dla ich kraju. Przeciwnego zdania jest coraz mniej osób, obecnie 42%. A jak to wygląda z perspektywy naszych portfeli? O tym setki tysięcy Polaków przekonają się już w wakacje, przynajmniej ci, którzy wybierają się nad czarnomorskie wybrzeże. Czekamy na opinie. A teraz spoglądamy na sytuację na rynkach. No i niestety czerwono, chociaż mamy jeden dość mocny wyjątek. WIG20, który przed chwilą był jeszcze na czerwonej stronie rynku, teraz zyskuje niewiele, bo 0,23%, ale ten ruch na wykresie wygląda całkiem nieźle. Pozostałe indeksy na niewielkich spadkach. Natomiast jeśli chodzi o waluty, za 1 euro w tej chwili płacimy 4,25 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,63. Za franka szwajcarskiego płacimy w tej chwili 4,64 zł, a funt brytyjski wyceniany jest aktualnie na 4,93 zł.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Za nami długi weekend. No taki długi to bez przesady, bo tylko 3 dni, ale na pewno dla branży turystycznej to bardzo ważny zastrzyk i początek takiego pełnego sezonu wiosenno-letniego, no chyba, że ktoś przedłuża w czasy, na przykład nad Polskim Morzem. No to w takim razie przenieśmy się nad Polskie Morze, a dokładnie na Półwysep Helski. Tam jest nasz ekspert, pan dr Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku oraz ekonomista na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Ja wiem, że kiedy się jest nad morzem, to raczej telefon odkłada się na bok, nie spogląda się również w ekran telewizora, ale mamy bardzo ciekawą informację z ostatnich dni. Stąd moje pierwsze pytanie. Czy usługi streamingowe, wideo na życzenie są w koszyku inflacyjnym GUS, czy ich nie ma?
3: Są. Są. Główny Urząd Statystyczny bada całą naszą konsumpcję i także tą cyfrową. Więc jeżeli kupujemy jakieś usługi i za nie płacimy, nie za wszystkie usługi cyfrowe płacimy, a za przypadku, nie wiem, najbardziej popularnych jakichś usług z serialami, filmami i tak dalej, no to Polacy akurat zdarza się, że płacą, no to mamy to w koszyku i to jest pewnie gdzieś 1/10, może 2/10 tego wskaźnika inflacyjnego. inflacyjnego, który widzimy na co dzień. Przypomnę, że żywność to jest ponad 20%, więc znacznie więcej.

0: niż te usługi streamingowe czy usługi cyfrowe.
1: No to pewnie w końcowym odczycie nie zauważymy pewnej informacji, którą przejęło się, myślę, wielu fanów kina i seriali. Jeden z najpopularniejszych serwisów streamingowych podnosi ceny o kilka złotych, ale jednak będzie to odczuwalne przez nasze portfele. No właśnie, jak ta inflacja kulturalna, rozrywkowa przekłada się na inflację ogółem?
0: No ta kulturalna, nie, byłoby dobrze, gdybyśmy mieli takie problemy, jak właśnie te związane z czynnikami kulturowymi, które by w największym stopniu ważyły w naszej konsumpcji, ale tak chyba nie jest i tak przynajmniej też Główny Urząd Statystyczny nie raportuje. Więc ta kultura to jest około 5-6% całego tego koszyka inflacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego, więc znacznie mniej niż te podstawowe potrzeby, które częściej są bardziej zależne od cen paliw niż chociażby usługi streamingowe.
1: A jak można z ekonomicznego punktu widzenia nazwać takie zjawisko? Czy to ma również potwierdzenie w ekonomii, że jeżeli jeden taki serwis podnosi ceny, to potem, już przerabialiśmy to parę razy, kolejne podnoszą ceny i tutaj te abonamenty miesięczne się zmieniają i te zmiany następują już bardzo szybko, taki efekt domina. Jak pan ocenia taką sytuację i czy rzeczywiście jesteśmy skazani na podwyżki właśnie w tym segmencie?
0: No to zależy od pozycji danego usługodawcy. No, to jest taki sam rynek jak każdy inny, a w przypadku usług cyfrowych jest tak, że mamy najczęściej jeden podmiot z pozycją dominującą, który ma największą rzeszę użytkowników, no i on często jest cenodawcą. Czyli my w normalnym układzie doskonałej konkurencji, my jesteśmy cenodawcami jako konsumenci. My ustalamy tak naprawdę, ile chcemy zapłacić za dane dobro. Takich rynków doskonale konkurencyjnych jest oczywiście bardzo mało, ale w przypadku podmiotu, który ma dominującą pozycję na rynku, to on określa cenę, którą później, do której dostosowują się inne przedsiębiorstwa działające na tym samym rynku usług, na przykład usług streamingowych. No i on tak naprawdę będzie ustalał, ile będą mogli żądać jego konkurenci.
1: No właśnie, podobnie jest w kinach. Taka ciekawostka z ostatnich godzin. Diabeł ubiera się u Prady 2 trafił w minionym tygodniu na ekrany kin, jeśli dobrze pamiętam, w 50 kilku krajach świata. I teraz liczby, które naprawdę robią wrażenie, myślę, że również na ekonomiście. Weekendowe wpływy są szacowane na jakieś 120 milionów dolarów. Ta liczba cały czas się zmienia, więc ja nie wiem, czy za chwilę nie pojawi się jakaś aktualizacja, ale biorąc pod uwagę fakt, że film tak na dobrą sprawę zaczął zarabiać w połowie ubiegłego tygodnia, to w sumie na koncie ma prawie 160 milionów dolarów, a prognozy mówiły o otwarciu w okolicach 100 milionów. Bajońskie sumy, prawda? Taki biznes globalny oparty na kulturze naprawdę potrafi generować potężne stopy zwrotu.
0: Potężne i też jest on niestety taki, że często jest podatny na modę i gusta, więc bardzo trudno wstrzelić się w te gusta konsumenta i niektóre filmy, które spodziewamy się i spodziewają się studia, że będą zarabiały ogromne pieniądze, okazują się wtopami i filmami, które wcale nie przynoszą później chluby aktorom, którzy w nich grali, ani postaciom, które w nich brały udział. Jedną z takich filmów, który spodziewano się, że raczej nie będzie przynosić dużych sukcesów finansowych, jest chyba jeden z najbardziej znanych filmów w historii kina i kinematografii, czyli Casablanca, który był jednym z takich tysięcy produktów kinematografii międzywojennej i stworzenia takiego produktu filmowego, których było po prostu bardzo dużo w tamtym czasie. No i dostarczono ich ogromne ilości na rynki w latach 40. Natomiast dzisiaj można zarobić. 20 lat po ostatniej premierze mamy kolejny film Diabeł ubiera się u Prady. Nowa historia.
1: Bardzo ciekawa historia. Ja się zastanawiam, gdybyśmy chcieli o współczesnej ekonomii i gospodarce nakręcić teraz film, to podejrzewam, że musiałby się rozpocząć mimo wszystko od scen militarnych, nalotów na Iran, bo zdecydowanie to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, determinuje to, co widzimy również w przypadku wskaźników. Minęły 2 miesiące od momentu rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie. Jak pan ocenia wpływ tamtych wydarzeń na gospodarkę? Bo to, co stało się z ropą naftową, to widzimy, obserwujemy i nie wygląda to dobrze.
0: No wygląda na to, że będziemy musieli z podwyższoną inflacją na różnych szerokościach

0: miejscach geograficznych sobie radzić w ciągu tego roku. Mamy banki centralne, które już nie obniżają stóp procentowych i w tym momencie czekają. W zeszłym tygodniu były decyzje Europejskiego Banku Centralnego, który nawet zastanawia się nad podwyżkami stóp procentowych, czyli podniesieniem kosztu kredytu dla państw strefy euro. Mamy Brytyjski Bank Centralny, który także nic nie robił ze stopami procentowymi. Mamy też Polski Bank Centralny, który może także czekać z kolejnymi obniżkami stóp procentowych, choć rynki wyceniają nawet podwyżki w perspektywie najbliższego pół roku, więc też może nas sytuacja zaskakiwać, jeżeli ta inflacja będzie jeszcze wyższa. No bo dzisiaj odczyt 3,2 z zeszłego tygodnia jest taką rzeczą, która może jeszcze nas jako konsumentów bardzo nie martwi, chociaż niektóre produkty drożeją, tak, żywność i paliwa są droższe nawet przy cenach regulowanych, ale to oznacza, że ta inflacja może być w kolejnych miesiącach w granicach 3,5, może 4%, a to by oznaczało, że no właśnie Rada Polityki Pieniężnej mogłaby decydować się na podwyżki stóp procentowych, a my, jeżeli mamy kredyty, no to o zmiennej stopie procentowej szczególnie, no to moglibyśmy płacić więcej. A to oznaczałoby też, że będziemy mniej oszczędzać i mniej wydawać.
1: Tak, przeglądam analizy i prognozy z przeróżnych ośrodków i faktycznie pojawia się tam bardzo często takie zdanie, że to już koniec tej serii obniżek stóp procentowych, to czas na rewizję prognoz, jeżeli chodzi o politykę pieniężną państwa. Pana zdaniem te podwyżki stóp procentowych mogą wystąpić, a jeśli tak, to kiedy? To bardziej druga połowa roku?
0: Jeżeli miałoby tak być w Polsce, to raczej druga połowa roku. Tak dzisiaj to widzi rynek, wyceniając to, co by się działo z naszymi stopami procentowymi i decyzjami NBP-u, Rady Polityki Pieniężnej. Natomiast ja na razie nie traktuję tego jako scenariusza bazowego. Wydaje się, że jeżeli ta inflacja będzie lekko powyżej 3%, to ona będzie jakoś później spowalniać i nie powinna nas aż na tyle niepokoić, żeby Rada Polityki Pieniężnej musiała przerwać cykl obniżek stóp procentowych. Bardziej nastawiałbym się na to, że będziemy musieli czekać na te kolejne decyzje o obniżkach aż do 2027 roku.
1: I tutaj mamy zjawisko, na które bardzo liczę, że tutaj pan nam je wyjaśni. Właściwie kwiecień to pierwszy taki pełny miesiąc, w którym obowiązywał program rządowy Ceny Paliw Niżej. I były przecież dni, w których ta chociażby benzyna kosztowała mniej niż jeszcze przed rozpoczęciem interwencji amerykańsko-izraelskiej w Iranie. Było naprawdę tanio. Liczyliśmy na to, że ten program mocno złagodzi ten szok paliwowy. Stało się inaczej, bo jednak mamy wzrost inflacji w tym wstępnym odczycie za kwiecień, tak jak pan wspomniał, do poziomu 3,2%. Co w takim razie się stało?
0: No ewidentnie jest tak, że ta część cen energii, które jednak podrożały, plus także LPG, które nie jest objęte wskaźnikiem, znaczy nie jest objęte interwencją państwową i drożeje normalnie, tak jak wynika to z braku dostępności gazu dla konsumenta europejskiego i jego wyższych cen, powoduje, że mamy te podwyższone, mamy ten impet wzrostu cen energii i to widzimy drugi miesiąc z rzędu w koszyku inflacyjnym. Natomiast on będzie wygasał, tak, w związku z tym, że te ceny są regulowane. To, że mamy je dzisiaj na podobnym poziomie jak w lutym 2026 roku, oznacza, że może nie będziemy widzieli po prostu tej inflacji na znacznie podwyższonym poziomie. Dlatego też większość ekonomistów i analityków nie spodziewa się interwencji po stronie naszego banku centralnego. Natomiast no, żywność też podrożała, czyli te produkty, które trochę drożej muszą do nas dojechać, i trochę drożej muszą zapłacić firmy za dostarczenie paliwa, dostarczenie produktów i przez to, że droższe jest paliwo, no powoduje to, że musimy zapłacić za część produktów żywnościowych odrobinę więcej i to widać też we wskaźniku inflacyjnym niestety publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Na razie nikt jeszcze nie bije na alarm, na razie jednak też ta inflacja nas negatywnie zaskakuje i to jest akurat zła informacja.
1: Mhm. Kilkanaście dni temu rozmawialiśmy w Katowicach przy okazji Europejskiego Kongresu Gospodarczego i tam jednym z tematów bardziej takich ciekawostkowych, zaskakujących był odczyt sprzedaży detalicznej za marzec 2026. Otóż sprzedaż detaliczna wzrosła aż o 8,7%. Takiego odczytu nikt się nie spodziewał. Ekonomiści twierdzili, że to będzie w okolicach 6%. Taki

0: Wynik chyba się już nie powtórzy, biorąc pod uwagę i nastroje, i wzrosty cen. Czy może nas sprzedaż jeszcze zaskoczyć? Czy konsumenci mają jeszcze siłę albo taką potrzebę, aby wyśrubować bardziej ten wynik?
1: Wydaje się, że nie powtórzy się już taki, no chyba że rzeczywiście bardzo dużo osób by pojechało na kolejne majówki czy jakieś Boże Ciało i spędziłoby czerwcówki ewidentnie w Polsce, wydając znacznie więcej pieniędzy, ale no Wielkanoc się raczej nie powtórzy, jeżeli chodzi o ten efekt sprzedażowy, liczbę dni, no i też niedoszacowanie tego efektu sezonowego przez ekonomistów. Też poprzedni marzec był po prostu niższy. No i aż tak chyba dobrej po prostu sprzedaży detalicznej nie zobaczymy, co nie oznacza, że nie spodziewamy się konsumenta wydającego pieniądze. Raczej tak, aczkolwiek no te ryzyka inflacyjne powodują, że między innymi sieci handlowe są bardzo ostrożne w prognozach swoich wyników do końca tego roku, spodziewając się tego, że konsument będzie bardziej obserwował zmiany cen niż na przykład w latach 2023-2024, kiedy nas ta inflacja męczyła, ale też my byliśmy gotowi wydawać więcej pieniędzy i zostawiać je w sklepach, no także poprawiając wyniki dużych sieci dystrybucyjnych, z których na co dzień korzystamy.
0: Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się prognozy dotyczące wzrostu PKB w Polsce w 2026 roku. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak potoczą się losy Bliskiego Wschodu. Nie mieliśmy pojęcia o tym, że rozpocznie się tam poważny konflikt zbrojny. Wtedy, w grudniu, Ministerstwo Finansów i Gospodarki zakładało wzrost w okolicach prawie 4%, no ale teraz te prognozy nie są dużo niższe, 3,6%. Pan rewiduje swoje prognozy na ten rok z powodu...
1: No my zrewidowaliśmy już z 3,7 na 3,5, więc też nie za dużo, ale też nie byliśmy aż tak dużymi optymistami ze względu na jakby czynniki ryzyka, ale też nie jesteśmy aż tak dużymi pesymistami, żeby chociażby jak, nie wiem, organizacje międzynarodowe, widząc wzrost bliżej 3% niż chociażby 4%. Nadal te czynniki wzrostu gospodarczego dla Polski, czyli inwestycje publiczne, wydatki państwa oraz, które są duże i mamy bardzo luźną politykę fiskalną, oraz czynniki związane z konsumpcją sprawiają, że ten wzrost prognozowany jest raczej wyższy niż niższy.
0: Co zaważyło o tym, że to są 0,2 punktu procentowego? Gdzie nasza gospodarka skurczy się najmocniej? To znaczy, ona będzie rosła, ale gdzie, w których segmentach rzeczywiście zauważymy jakieś zwolnienie?
1: No pewnie będzie trochę mniej inwestycji prywatnych. Mhm. To jest taka rzecz, której się zakładaliśmy, że będzie trochę wyższa. I jednocześnie, że będzie mniejsza kontrybucja do eksportu, czyli będziemy mieli mniejszy popyt na nasze dobra eksportowe, które ogółem i tak miało być ujemne w ciągu tego roku, ale po prostu ten wynik się raczej pogorszy. No konsument raczej podobnie, a tak samo i państwowy inwestor.
0: No i proszę, pojawiła się informacja dotycząca najnowszej decyzji czy zapowiedzi Donalda Trumpa, który planuje kolejne uderzenie w europejski przemysł. Rozpoczynaliśmy od tego, nasz magazyn Saldo. Pojawia się pomysł, aby podwyższyć cła na pojazdy sprowadzane z Unii Europejskiej do 25%. Ja mam wrażenie, że przerabiamy takie déjà vu z ubiegłego roku i ta wojna celna na razie gdzieś na papierze nam się rozkręca. No ale rok temu nie mieliśmy tego efektu w postaci wojny na Bliskim Wschodzie. Szacunki dotyczące importu samochodów z Chin również były troszeczkę, ale jednak niższe. Jak pan ocenia wpływ ewentualnej takiej decyzji na przemysł europejski, ale także polski, bo jesteśmy częścią tej wielkiej układanki?
1: No, oczywiście negatywnie. Pytanie, czy rzeczywiście też amerykański konsument już po prostu częściej nie wybiera jednak dóbr amerykańskich, więc rzadziej kupuje samochody produkowane przez Europejczyków ze względu na ceny, ale także ich mniejszą konkurencyjność w podobnych segmentach, chociażby jak auta elektryczne, gdzie są producenci amerykańscy, którzy też nasz rynek europejski zawojowują. A także chociażby firmy chińskie, które także obecne są na rynku amerykańskim ze swoimi samochodami, nawet z tymi dużymi stawkami celnymi, tam też się sprzedają. Więc my mamy oczywiście problem. Ma problem gospodarka niemiecka,

0: to, co obiecywaliśmy też w umowie, którą podpisywała Unia Europejska ze Stanami Zjednoczonymi w zeszłym roku, to są dodatkowe inwestycje, które się oczywiście nie wydarzyły. Czyli mielibyśmy po prostu inwestować i budować fabryki na terenie Ameryki. I tego oczekiwał prezydent Stanów Zjednoczonych. Europejczycy raczej nie spodziewali się, że będą realizować te zobowiązania, ale no Amerykanie raczej będą do tego dążyć, czyli żeby ta produkcja na rynek amerykański dokonywała się na terenie USA, a nie chociażby były to samochody, które są składane w Meksyku, a potem dopiero trafiają na rynek Stanów Zjednoczonych.
1: I tutaj dochodzi nam czynnik, którego ekonomia i gospodarka bardzo nie lubią. Chodzi o nieprzewidywalność decyzji politycznych. Bo tak, przypomnijmy to raz jeszcze. Po porozumieniu między USA a Unią Europejską z końcówki lipca ubiegłego roku ustalono te cła na motoryzację na poziomie 15%. Po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego wysokość ceł została obniżona do 10%, no ale stawka ta ma obowiązywać tylko do lipca tego roku. No i tutaj wychodzi Donald Trump i mówi, od teraz 25%. W takich warunkach nie da się prowadzić skutecznej polityki eksportowej.
0: No nie, i widać to po wynikach niemieckiej gospodarki. Mhm. Mam po prostu za każdym razem jakiś taki pierwiosnek optymizmu dotyczący tego, że może Niemcy będą miały wzrost gospodarczy powyżej 1% w każdym roku, a potem przychodzi kolejny szok geopolityczny, szok handlowy, no i okazuje się, że Niemcy nadal nie będą rosły i zostają w takim strukturalnym kryzysie od przynajmniej 2022, a jeżeli liczyć pandemię i konsekwencje z nią związane, no to od 2019 roku. I nie widać tutaj jakiegoś sygnału dla optymizmu. Potrzebujemy reform wewnętrznych, wykorzystywania jednolitego rynku europejskiego, bo na rynek amerykański już jako Europejczycy nie możemy w tak dużym stopniu liczyć jak w latach poprzednich. Stąd też ten pęd do umów handlowych, które chce podpisywać Unia Europejska z państwami Ameryki Południowej, z Indiami i z innymi krajami, takimi jak Australia, po to, żeby mieć inne rynki zbytu niż ten amerykański na nasze produkty.
1: A nastroje się psują. Mniej więcej od 20 kwietnia giełdy w Europie tracą i więcej jest sesji na czerwono niż na zielono, a jeśli się już trafi jakaś sesja na zielono, to jest to taki symboliczny wzrost. Dzisiaj akurat Warszawa na plusach, ale dość niewielkich. Jeśli spojrzymy na wykres, to faktycznie WIG20 przestał się piąć na północ, właściwie w okolicach 20 kwietnia i od tego momentu mamy powolną, ale jednak taką erozję warszawskich indeksów giełdowych. Bardzo podobnie jest w przypadku giełdy niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej. To pogorszenie nastrojów wynika wyłącznie z geopolityki, czy jeszcze są jakieś obawy, które pogrążają rynki?
0: Znaczy jest wiele czynników. Po pierwsze są to kwestia jakby zapaści technologicznej kontynentu europejskiego w porównaniu z usługami cyfrowymi, szczególnie sztucznej inteligencji, które rozwijane są na rynku amerykańskim. I w ostatnim czasie mieliśmy też między innymi taki dosyć symptomatyczny moment, w którym indeks DAX, czyli największy indeks niemiecki, już jest bez największej firmy technologicznej europejskiej, czyli firmy SAP, która z niego wypadła ze względu na waluację, bo już nie jest aż tak wysoko wyceniana jak inne podmioty, które chociażby zajmują się przemysłem zbrojeniowym. No my mamy z tym problem i to też powoduje, że rynek amerykański rośnie, nawet przy tych decyzjach Białego Domu, a na kontynencie europejskim mamy problem, a jeszcze przy kwestiach ograniczeń eksportu albo podrożenia kosztów produkcji związanych z energią, mamy kolejne problemy, które sprawiają, że no, ileś samochodów nie zostanie wyprodukowanych i nie zostanie dostarczonych także na rynek globalny.
1: Pan doktor Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku oraz ekonomista Uniwersytetu Warszawskiego, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiamy Półwysep Helski. To był magazyn Saldo. Kolejne wydanie o 17:47.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się.

0: Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
2: taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: USA chcą wycofać swoich żołnierzy z Niemiec. Premier Tusk zapewnia, że wojskowi nie trafią do Polski. Konstytucjonalista o nowej ustawie zasadniczej i prezydenckiej radzie. To nie czas na takie prace. Zdjęcia arkusza maturalnego z języka polskiego w internecie. Jest reakcja CKE. Minęła 13. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Polska nie będzie podbierać amerykańskich żołnierzy swoim sojusznikom, zapowiada to premier Donald Tusk, a to po zapowiedziach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy. Sugerował również, że rozważa podjęcie podobnych kroków wobec Włoch i Hiszpanii. Przed wylotem z Armenii szef polskiego rządu podkreślał, że nasz kraj nie będzie wykorzystywany w próbach podważania jedności europejskiej.
2: Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Ja wiem, że czasami moi przeciwnicy polityczni albo ludzie nie bardzo rozumiejący geopolitykę uważają, że powinienem być bardziej proamerykański. Nie można być bardziej proamerykańskim niż ja jestem i to od zawsze.
1: Premier podkreślał też, że w interesie Polski jest również obecność amerykańskich żołnierzy w innych państwach europejskich. Szef rządu poinformował również, że pod koniec maja Polska podpisze traktat o współpracy z Wielką Brytanią, między innymi w zakresie obronności. To nie czas na nową ustawę zasadniczą, ocenia konstytucjonalista profesor Piotr Uziębło z Uniwersytetu Gdańskiego. Prezydent Karol Nawrocki powołał wczoraj Radę Nowej Konstytucji. Zmiany ustrojowe, takie jak zmiana czy uchwalenie nowej ustawy zasadniczej, wymagają zjednoczenia ponad podziałami, oceniał ekspert na naszej antenie.
3: Mamy konflikt polityczny, mamy zresztą także problemy natury prawnej związane z niefunkcjonowaniem niektórych organów, w szczególności władzy sądowniczej, więc póki my nie rozwiążemy tego typu problemów, no to trudno mówić o zaistnieniu momentu konstytucyjnego.
1: Powołana przez prezydenta Rada Nowej Konstytucji ma wypracować projekt ustawy zasadniczej do 2030 roku. Znów gorąco wokół cieśniny Ormus. Irańska marynarka wojenna ostrzelała okręt wojenny USA. Według półoficjalnej irańskiej agencji Fars amerykańska jednostka została trafiona dwoma pociskami i zawróciła. Kilka godzin wcześniej irańskie siły zbrojne ostrzegły marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych przed wpływaniem do Ormuzu. Doszło do tego po zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, że od poniedziałku siły amerykańskie będą pomagać statkom handlowym w tranzycie przez cieśninę. Hantawirus możliwą przyczyną śmierci trzech osób na holenderskim statku wycieczkowym. Jednostka płynęła z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Holenderski armator poinformował o poważnej sytuacji medycznej.
4: Według Światowej Organizacji Zdrowia na statku zachorowało do tej pory 6 osób, z których 3 zmarły. Dwoje pasażerów było obywatelami Holandii, potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Statek wycieczkowy stoi obecnie zacumowany u wybrzeży

0: Republiki Zielonego Przylądka. Według różnych źródeł pasażerowie i członkowie załogi nie otrzymali pozwolenia na zejście na ląd. Na pokład jednostki mieli wejść lekarze, aby ocenić stan zdrowia podróżnych. Nie jest jasne, czy wprowadzili kwarantannę. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że obecnie trwa dochodzenie i skoordynowane międzynarodowe działania w zakresie zdrowia publicznego. Prawdopodobną przyczyną śmierci trzech osób było zakażenie hantawirusem przenoszonym przez gryzonie. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć z tegorocznego arkusza maturalnego z języka polskiego. Chwilę po godzinie 9, czyli po rozpoczęciu egzaminów, w sieci pojawiły się zdjęcia z tematami wypracowań. Dyrektor CKE Robert Zakrzewski uspokaja. To nie oznacza unieważnienia egzaminu dla całego kraju. Na razie nie ma też decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury.
2: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
1: Tegoroczne matury rozpoczęły się od egzaminu z języka polskiego. Przystąpiło do niego prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Na wybrzeżu obecnie od 15 do 17 stopni, na pozostałym obszarze średnio od 20 do 26. Najcieplej jest w tym momencie na Warmii. Na wschodzie dość słonecznie, na pozostałym obszarze nieco więcej chmur, tam może też przelotnie popadać, a na północy i zachodzie miejscami możliwe też burze z silnym wiatrem.
1: Klimat.
0: W lasach w większości Polski obowiązuje duże zagrożenie pożarowe. Na zachodzie kraju jest ono średnie. W zlewniach Iny i Płoni, Górnej Noteci, Górnej Warty, Lisbarty, Rudawy i Radomki panuje susza hydrologiczna. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W Olsztynie i Nakle nad Notecią umiarkowana. 60% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do 15 można jeszcze korzystać z nadmiaru energii, warto więc na przykład włączyć zmywarkę.
1: Klimat. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Laureat ponad 30 konkursów. Półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
7: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
6: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
7: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
6: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
7: O tych zmianach rozmawiamy

0: poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: A mamy czwarty, chciałem powiedzieć kwietnia, ale już maj, drodzy Państwo. Kwiecień pożegnaliśmy, już czwarty dzień maja. Mamy to poniedziałek i prawie 9 minut po godzinie 13. A witamy się z Państwem w składzie Marzena Perdion, Szczepan Pawłosek, Mateusz Dziekoński, a przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy nasz popołudniowy program w Polskim Radiu 24 od tematów związanych z polityką krajową, a przede wszystkim tym pierwszym, który poruszymy, będzie pomysł prezydenta Karola Nawrockiego dotyczący zmiany konstytucji.
2: Dnia.
1: Bo do 2030 roku prezydent chce zmienić konstytucję. Karol Nawrocki powołał radę, której członkowie będą pracować nad założeniami nowej ustawy zasadniczej. Akty powołania do tego gremium otrzymali Julia Przyłębska, Barbara Piwnik, Anna Łabno, Marek Jurek, Ryszard Legutko, Józef Zych i Ryszard Piotrowski. Większość parlamentarna, co warto zaznaczyć, jest sceptyczna wobec tej inicjatywy. Głosy polityków zbiera nasza sejmowa reporterka Małgorzata Naukowicz, z którą teraz się łączymy. Małgosiu, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Powiedz, jakie te polityczne argumenty padają?
4: To najpierw oddajmy głos do Pałacu Prezydenckiego, bo o rozpoczęciu prac nad zmianą konstytucji mówił rano w programie trzecim Polskiego Radia Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta właśnie. Jak podkreślał Karol Nawrocki, rozpoczął pracę nie tylko nad nową konstytucją, ale i nad silną Polską.
5: Wczorajsza deklaracja prezydenta i decyzja o powołaniu Rady do spraw nowej konstytucji dopiero rozpoczyna proces pracy, którego finałem będzie konstytuanta i ogłoszenie nowej konstytucji. To wszystko wydarzy się w perspektywie najbliższych lat.
4: Wojciech Kolarski zapowiedział też, że prezydent w późniejszym czasie powoła kolejny zespół ekspertów, a następnie zaprosi polityków do pracy nad nową ustawą zasadniczą. Za zmianą obecnej konstytucji optują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Mariusz Krystian jest zdania, że obowiązującą ustawę zasadniczą trzeba zrewidować.
6: Ponieważ po 30 blisko latach obowiązywania tej obecnej, wyzwania międzynarodowe i wewnętrzne Polski zmieniły się na tyle, że potrzeba nowego aktu zasadniczego lub bardzo poważnej rewizji tego istniejącego. W mojej prywatnej ocenie bardzo potrzebne jest wzmocnienie roli prezydenta i tego, w jaki sposób, w sposób ustrojowy te kwestie w zakresie kompetencji prezydenta w polityce międzynarodowej i bezpieczeństwa państwa powinny być realizowane.
4: Sceptycznie do zapowiedzianych prac nad zmianą konstytucji podchodzi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Jak mówi, z prezydentem łamiącym obecną konstytucję nie ma o czym rozmawiać. Zdaniem posła Witczaka powołanie nowej Rady Konstytucji to odwrócenie uwagi opinii publicznej od zawetowania ustawy o sejf czy ustaw chroniących obywateli przed nieuczciwymi firmami kryptowalutowymi.
7: Ale i również udawanie takiego gremium, które będzie mówiło, że ma rację w sensie interpretacji konstytucyjnej, bo przecież oni za moment będą wydawali jakieś opinie, nie tylko Bogucki, ale do Boguckiego dołącza taki zestaw, który będzie na nowo interpretował polską konstytucję, albo jeszcze mówił, że wolno prezydentowi, bo tak jest, jak jest w konstytucji, natomiast lepsza byłaby taka konstytucja, którą oni zaproponują.
4: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 mówi, że jego formacja nie jest w tej chwili zainteresowana udziałem w pracach Rady Nowej Konstytucji. Wyjaśnił, że to byłoby możliwe, gdyby powołano na przykład okrągły stół z ekspertami z różnych stron sceny politycznej. Jego zdaniem obecny kształt Rady Nowej Konstytucji nie daje też gwarancji obiektywizmu, ale ma utorować drogę do systemu prezydenckiego.
8: Dobrał sobie takich ekspertów do Rady, którzy dokładnie tą tezę będą bronili. Jeżeli ta Rada tylko i wyłącznie w tym składzie miałaby funkcjonować, to zapewne mielibyśmy przygotowany projekt ustroju i zmiany konstytucji idący w kierunku modelu prezydenckim, monarchistycznym, może nawet z wskazaniem, że Karol Nawrocki byłby prezydentem dożywotnio. Oczywiście to jest sarkazm.
4: Trudno rozmawiać o zmianie konstytucji z prezydentem, który tej konstytucji nie szanuje, mówi Andrzej Szejna z Lewicy. Dodał, że jego środowisko polityczne byłoby skłonne do rozmowy o poprawieniu ustawy zasadniczej, ale nie pisaniu nowej. Jak zaznaczył, Lewica mogłaby rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim o poprawieniu konstytucji, na przykład po podpisaniu wszystkich nominacji ambasadorskich, bo to leży w interesie polskiej polityki zagranicznej.
9: Oraz przyjął ślubowanie od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który ślubowania nie przyjął, a zostali zgodnie z prawem wybrani przez polski Sejm. To są takie warunki podstawowe,

do rozmowy z kimś, kto wtedy, można by było powiedzieć, stara się czytać konstytucję i ją szanować. A z osobą, która nie czyta konstytucji, jej nie szanuje i nadużywa weta, rozmawiać się nie da, ponieważ

0: moment w Polskim Radiu 24 jeszcze dokładniej to sobie rozstrzygniemy, a informacje w sprawie pomysłu prezydenta Karola Nawrockiego zebrała dla Państwa nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Bardzo Ci dziękuję, do usłyszenia.
1: Komentarz.
0: Na nasze zaproszenie przyjął pan profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ja zacznę ten temat dotyczący pomysłu prezydenta Karola Nawrockiego od tego, że już taki pomysł się pojawiał. To prezydent Andrzej Duda, czyli poprzednik Karola Nawrockiego, też mówił o zmianach w Konstytucji, ale jakoś wtedy doprowadzić się do końca tego pomysłu nie udało. No nawet rozwinąć skrzydeł tego pomysłu się nie udało. Jak będzie w tym przypadku, jak pan sądzi, dlaczego Karol Nawrocki decyduje się, aby wejść w pewien sposób no, w te buty Andrzeja Dudy?
2: No, ja myślę, że nie wiem, czy to są buty Andrzeja Dudy, aczkolwiek ta dyskusja, no, ona trwa, tylko że ona jest taka, powiedziałbym, bardzo mikra na temat zmiany konstytucji w ogóle i widzimy potrzebę zmian konstytucji w ogóle, przynajmniej ostrzegając od tych wątków politycznych. No, są tutaj takie nowe wyzwania międzynarodowych chociażby, ale też na przykład czy wewnętrzne, które powodują, że można by było ją poprawiać. Tak? I o tym nikt za bardzo nie dyskutuje, dlatego że jest polityka i wiadomo, że konstytucję bardzo trudno zmienić, a przecież sami twórcy Konstytucji 3 maja już zakładali rewizję. To nie jest ta konstytucja oczywiście, żeby nie było, że tutaj się na to powołuje. Natomiast zakładali co 25 lub 30 lat, już nie pamiętam dokładnie, rewizję właśnie konstytucji przez siebie stworzonej, no po to, żeby ją dostosowywać do tych wyzwań, do zmieniającej się polityki, zmieniającego się otoczenia. Także tutaj, jeżeli chodzi o taki koncept merytoryczny, no to moim zdaniem ta dyskusja powinna się odbywać. Zresztą tutaj na forach, powiedziałbym, na naukowych, naszych, politologicznych, prawniczych, głównie prawników, konstytucjonalistów, często rozmawiamy o tym, tak? Bo na wielu konferencjach rozmawiamy, jakby to można było zmienić, co by można było poprawić w tej konstytucji, no bo wiadomo, że to jest, to też powinien być akt żywy, no lub wprowadzamy, jak w Stanach Zjednoczonych, poprawki tak do tego kolejnymi przepisami lub ją zmieniamy. I tutaj to jest ta warstwa merytoryczna. Natomiast ta warstwa polityczna, którą pan rektor pyta pewnie bardziej, no to jest właśnie taka, że właśnie jeżeli to by były buty Andrzeja Dudy czy może Karola Nawrockiego jakieś nowe, to no, oczywiście konstytucję będzie trudno zmienić, tak? Dlatego że te większości są, no i słusznie, dosyć duże, żeby to w ogóle zrobić. Wymagałoby to tego konsensu, którego cały czas nie mamy w wielu sprawach, a tym bardziej właśnie w tej sprawie konstytucyjnej. No więc prezydent trochę ryzykuje, tak? Znaczy to, co ryzykuje? No właśnie ryzykuje to, co słyszeliśmy przed chwilą w materiale, no, po pierwsze krytykę ze strony no, właściwie wszystkich ugrupowań dzisiaj rządzących, tak? No ale też z drugiej strony wydaje się, że chce dokonać takiego, powiedziałbym, jakiegoś nowego otwarcia, tutaj powiedzieć, no ale ja powołuję gremium, przynajmniej zaczynam o tym rozmowę i możecie dołączyć i próbujmy jakoś przynajmniej o tym rozmawiać. Tak to też trochę odczytuję. Wyznaczając jakiś sobie cel, no, w przemówieniu wczorajszym wręcz no, tym celem była właśnie taka zmiana trochę ustrojowa, uporządkująca ten ustrój. Ja rozumiem, że prezydent będzie tutaj dążył w stronę systemu prezydenckiego, natomiast też no, znam wiele ludzi z wielu partii, którzy będą dążyć do systemu tak bardziej kanclerskiego, czy klasycznego parlamentarnego gabinetowego. No więc bo mówił o tym wyraźnie, że ta konstytucja no, daje tutaj pole do interpretacji, że nie może być tak, że ta władza jest wykonawcza, skupiona w dwóch rękach i tutaj ta zmiana też jakby tu należy się z tym zgodzić, także ta konstytucja jest z powodów historycznych taka nieprecyzyjna do końca. No, tylko każdy oczywiście będzie miał na to inny pomysł i tutaj zaczynają się schody, bo jak tutaj widzimy i państwo to zrelacjonowali, no nawet nikt do stołu nie chce się ani wypracowanie jakiegoś projektu.
0: Nie ma atmosfery do tego, żeby rozmawiać nad zmianą konstytucji, tak to wygląda z perspektywy

0: politycznej, ale a propos też tej Rady Nowej Konstytucji, która została powołana podczas uroczystości na Zamku Królewskim. Powołanie do tej Rady otrzymali była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i były minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych, były marszałek Sejmu Marek Jurek, profesor Ryszard Legutko, konstytucjonalistka profesor Anna Łabno. No i też usłyszeliśmy taką ocenę ze strony Pałacu Prezydenckiego, że ta rada zapewnia różnorodność i różny światopogląd gwarantuje i że będzie to uczciwa debata. Czy rzeczywiście te nazwiska gwarantują uczciwą debatę na temat zmian w Konstytucji?
1: No tutaj, panie rektorze, no trudno podważać oczywiście kompetencje tych osób i rzeczywiście część duża te kompetencje zdecydowanie posiada do tego, żeby o tym dyskutować. Część jest bardziej związana z bieżącą polityką, czy takimi wydarzeniami, które jedynie moim zdaniem mogą drażnić osoby ze strony takiej przeciwnej politycznej, które by mogły ewentualnie zasiąść w takim gremium.
0: No, na przykład kto może drażnić?
1: Julia Przyłębska, to tutaj pani prezes Julia Przyłębska, no na pewno też kojarzy się pewnymi działaniami politycznymi, już nie odmawiając jej pewnie kompetencji w swojej dziedzinie, ale kojarzy się tutaj z działaniami politycznymi. Nawet mniej niż, nie wiem, profesor Legutko, który był co prawda europarlamentarzystą Prawa i Sprawiedliwości, ale jednak nie był na takim, powiedziałbym, na takiej szpicy politycznej, tak można powiedzieć. Więc no, tu też mamy Józef Zych, marszałek Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego, no, czy Barbara Piwnik jeszcze zarządów lewicowych minister, więc jest taka próba, wydaje mi się, tutaj skupienia różnych rzeczywiście środowisk. No, ale jak zwykle o personaliach mówię, no, to nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni, prawda? To tutaj każdy będzie powiedzieć, a no to jeszcze nie ma tamtych, a jeszcze nie ma tych, więc tutaj prawdopodobnie jeszcze można by było kogoś doprosić do tej rady. No tak to widzę. No chyba, że taki jest plan, tak, że jeszcze ona będzie poszerzana. No raczej to jest takich osób, które coś mogą opracować, jakieś ewentualne propozycje mogą podyskutować. No ale właśnie ten czynnik polityczny, no, to znaczy, bo i tak tym ciałem sprawczym, które będzie i tak musiało się tym zająć, będzie tak zwana konstytucja, czyli ta komisja konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, która do takiego celu będzie musiała być powołana. No i ona jakby formalnie te procesy będzie już później prowadzić, jeżeli w ogóle do tego by doszło. No a tu rozumiem, że tu chodzi o jakieś propozycje prezydenta. No teraz pytanie, czy ta rada będzie jakby wypracowywać propozycje prezydenta w ogóle, tak? Czy będzie wypracowywać jakieś swoje propozycje eksperckie, tak, które się wyłonią gdzieś tam w trakcie tej dyskusji właśnie tych osób, których tam prawników w większości, które mają coś do powiedzenia w sprawie konstytucji. Także pewnie można by było tę radę jeszcze poszerzyć, ale właśnie to pytanie, jaki ona ma cel, tak, to znaczy, czy te propozycje, jak one mają być skorelowane z ewentualnym myśleniem prezydenta o tej zmianie ustroju.
0: Ze strony obecnie rządzącej koalicji, przedstawicieli tej koalicji słyszeliśmy takie argumenty, że prezydent, czy ta rada w ogóle dotycząca konstytucji ma być taką zasłoną dymną, na przykład dla ustawy o kryptowalutach i decyzji prezydenta, czy za moment też członkowie tej rady będą wypowiadali opinie na temat zapisów w konstytucji, co wolno prezydentowi, czego nie wolno, że będą kreowali pewną konstytucyjną, prawną rzeczywistość w Polsce. No i taki argument, który dość często się pojawia, a propos też premiera Donalda Tuska, w mediach społecznościowych ten wpis się pojawił, że najpierw trzeba szanować konstytucję, którą mamy, a później proponować zmiany ewentualnie. Jak pan sądzi?
1: No, to jeżeli chodzi o tę pierwszą część, to zapewne właśnie zobaczymy, jak będzie. Tak, zobaczymy właśnie, co ta rada, czy oni będą sobie pracować w zaciszu gabinetów i coś ewentualnie później prezydent głosi, czy będą gdzieś tam się wypowiadać. To zależy, jak tam oni się umówili, prawda, na jaki tryb pracy, bo tutaj też no, oczywiście konstytucja nasza no jest jakiś tam margines interpretacyjny, który zresztą wszyscy wykorzystują, no, kto tylko może. Tutaj ta druga część pana redaktora pytania, no to ja bym tutaj nie szermował za bardzo tym.

0: argumentami. I też się dziwię tym, którzy mówią, że no to nie będziemy rozmawiać z tymi, którzy tę konstytucję łamią. No bo jakby tak dobrze się, wie pan, przyjrzeć temu wszystkiemu, no to już wszyscy ją łamali, więc jakby tu bym nie takich ciężkich dział nie wytaczał, tylko raczej troszkę posypał głowę popiołem i powiedział, no to może nie, może coś zróbmy, żeby doprecyzować, żeby nie było takich, takich sytuacji. No tu przykładem jest ten słynny, słynna sytuacja sądownictwa, gdzie prawdopodobnie nie dojdzie do tego resetu sądowego, czyli ugrupowania polityczne nie porozumieją się w celu po prostu ułatwienia życia obywatelom, tak, a będą brały cały czas wzajemne oskarżenia, kto bardziej tę konstytucję złamał, a wszyscy złamali. No więc tutaj ja tu bardzo negatywnie podchodzę do takich komentarzy. No bo mówię, że tutaj no niestety nie ma tutaj osób, powiedziałbym, które na białym koniu mogłyby wjechać w zupełnie białych szatach w tej sprawie. No i właśnie widzimy to między innymi poprzez te różne komentarze, prawda, no będziemy rozmawiać, nie będziemy rozmawiać z tym, będziemy z tym, nie będziemy. No mamy takie czasy, jakie mamy wybory takie, jakie mamy. W 23 były wybory, dały silny mandat tutaj koalicji rządzącej, w 25 dały silny mandat prezydentowi, za chwilę w 27 będą następne. No to jest pytanie, czy będziemy się no nawzajem, prawda, obrażać na siebie i mówić, że tylko wtedy my coś zrobimy dla państwa polskiego, jeżeli tylko my będziemy mieli pełnię władzy, czy jednak no, będziemy korzystali z tych warunków, które są i nie szukali wymówek. No, tak bym już powiedział trochę ostro.
1: To kolejny temat przed nami, panie profesorze, zbliżając się powoli też do końca naszego spotkania. Klub Centrum prawdopodobnie będzie miał nowych wiceministrów, mówił o tym premier Donald Tusk, na pokładzie samolotu, którym wraca z Armenii do Polski.
2: Zmieniła się jakby sytuacja. Mamy dwa kluby, chyba dokładnie tej samej wielkości, po podziale Polski 2050 Szymona Hołowni. Ja jeszcze o tym nie rozmawiałem, ale nie wykluczam, że będzie ze strony klubu Centrum, czyli tego środowiska, które związało się z panią minister Henning-Kloską, że no, będzie próba rozmowy na temat zrównoważenia jakichś relacji.
1: Nieoficjalnie mówi się, że klub powstały z rozłamu w Polsce 2050 może mieć od 2 do 4 wiceministrów. To chyba niezbyt dobre informacje dla samej Polski 2050 pod przewodnictwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
0: No zdecydowanie, no to powiedziałbym jest konsekwencja tego ostatniego sporu, prawda, takiego niechęci do a priorycznego głosowania wotum nieufności dla pani minister Henning-Kloski i rozpadu tego klubu. No i jednak no, widzimy, kto tutaj jest bliżej, że tak powiem, premiera i bliżej rządu, a kto jest dalej. Koni dalej jest pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i jej ugrupowanie Polska 2050. I tutaj no, wyraźna, można powiedzieć już w uproszczeniu, jest to nagroda tak, dla tego klubu, który jest bliżej, czyli dla klubu Centrum, który tutaj się nie powoduje różnych problemów. No i ten klub będzie miał tych wiceministrów więcej niż ten drugi klub. Więc jakby no tutaj to jest troszeczkę takie pokazanie, takie danie psztyczka w nos tak, temu klubowi Polska 2050. Oczywiście no, dla koalicji to wszystko nie jest dobrze, dlatego że no, akcja rodzi reakcję jak zwykle, czyli rozumiem, że tutaj jest akcja, najpierw była ze strony pani Pączyńskiej, najpierw teraz ze strony premiera. No, więc wydaje mi się, że to będzie rodzić eskalację tego konfliktu. Natomiast no, bez konsekwencji moim zdaniem dla przyszłości koalicji na dzisiaj, bo to wydaje mi się, że te mandaty te głosowania będą stabilne, ale jednak no, ta pozycja pani Pączyńskiej, która nie dość, że wicepremierem nie została, to jeszcze będzie miała mniej tych wiceministrów, no słabnie na naszych oczach.
1: To jaka przyszłość przed Polską 2050?
0: No, to trudno powiedzieć, to znaczy na dzisiaj wydaje się, że Polska 2050 będzie chciała dołączyć już to na jesieni, możemy się spodziewać jakichś wyraźniejszych ruchów do innych ugrupowań, innych list sejmowych, dlatego że w tym stanie moim zdaniem nie ma szans dołączyć do Koalicji Obywatelskiej. Na jej listach będą przedstawiciele Centrum, czyli pani Pauliny Henning-Kloski. Natomiast tam te osoby pewnie pewnie nie zostaną przyjęte, lub może jakieś pojedyncze, więc tutaj może jakaś koalicja z PSL-em, czyli ten powrót do tak zwanej trzeciej drogi, może jeszcze jakieś inne pomysły.
1: Czyli sugeruje

0: Pan profesor, że Polska 2050 będzie musiała intensywnie szukać na tej polskiej scenie politycznej. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za pana komentarz. Profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i dobrego dnia życzę.
1: Dziękuję bardzo. Nawzajem.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
5: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: 13.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią, zapowiedział to Donald Tusk. Ma on wzmacniać współpracę między naszymi krajami, szczególnie w dziedzinie obronności, mówił szef rządu na briefingu po wizycie w Armenii.
7: W tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
6: Donald Tusk dodał, że według premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera wielu Brytyjczyków żałuje Brexitu i chce zacieśniania więzi z Unią Europejską. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę zatwierdzania umowy pożyczkowej z funduszu na dozbrajanie SAFE. Dowiedziało się tego Polskie Radio. To ostatni już etap przed podpisaniem umowy Brukseli z Warszawą. Wicepremier i szef MON poinformował wczoraj, że do podpisania dojdzie w najbliższy piątek w Warszawie. Po sfinalizowaniu wszystkich procedur Polska będzie mogła otrzymać od razu 15% zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Pula przewidziana dla naszego kraju to prawie 44 miliardy euro. Firmy Decora i Belpol ukarane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oprócz tego dwaj menadżerowie z tych firm zapłacą łącznie prawie 34 miliony złotych. A sprawa dotyczy zmowy cenowej. Przez ponad 5 lat klienci przepłacali za panele podłogowe z oferty firmy Decora, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
8: Niedozwolone porozumienie dotyczyło paneli winylowych produkowanych przez spółkę Decora oraz akcesoriów do nich. W efekcie niedozwolonych działań przez ponad 5 lat nie można było kupić paneli i akcesoriów taniej niż w cenach narzuconych w wyniku zmowy. To oznacza, że osoby, które urządzały lub remontowały mieszkania i domy, przepłacały.
6: Tomasz Chrustny dodał, że spółki zostały ukarane także za podział rynku. Decyzja UOKiK-u nie jest prawomocna i ukarani mogą się od niej odwołać do sądu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Alerty wydano m.in. dla powiatów choszczeńskiego i wałeckiego na zachodnim Pomorzu. Od piątku strażacy w tym regionie wyjeżdżali do 145 zgłoszeń dotyczących pożarów lasów, mówi Dariusz Szacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie.
9: O dziwo mieliśmy więcej pożarów niż miejscowych zagrożeń, co z reguły w tych czasach jest czymś niespotykanym, gdyż no z reguły 70% naszych interwencji to miejscowe zagrożenia, pozostałe pożary, ale to wszystko z uwagi na panującą suszę i te olbrzymie zagrożenie pożarowe w lasach.
6: Od kilkudziesięciu godzin trwa też gaszenie pożaru lasów w okolicach Dźwiżyna w powiecie kołobrzeskim.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Jest 13.33, a przed nami tematy międzynarodowe. Przede wszystkim przeniesiemy się na Bliski Wschód.
2: Stan dnia.
0: Izraelskie media donoszą o fali grabieży, jakich dopuszczają się izraelscy żołnierze w południowym Libanie i w strefie Gazy. To szaleńcza skala, każdy coś zabiera, nikt się z tym nie kryje. Wszyscy to widzą i rozumieją. Tak opowiada żołnierz cytowany przez dziennik Haaretz. Grabieże są moralną plamą na całych siłach obronnych Izraela. To mówi szef izraelskiej armii. Czy armia w takim razie coś z tym zrobi? To już pytanie do Mileny Rashid.

0: Rehab, korespondentki Polskiego Radia w Libanie. Mileno, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz w takim razie, czy armia izraelska ma plany zrobić coś z tymi żołnierzami, którzy dopuszczają się tych grabieży, czy też nie?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo dotąd nie robiła właściwie nic. Problem nie jest problemem nowym, bo w tej obecnej fali trwa od początku wojny w Strefie Gazy. W Gazie rzeczywiście tych grabieży było bardzo, bardzo dużo, ale prawie nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Raz tylko jeden żołnierz stanął przed sądem, a i to skończyło się ugodą. Więc dotąd armia patrzyła na to przez palce. Tutaj wygląda na to, że w Libanie też tak będzie, bo no właściwie to, że ona jest, opiera się na rezerwistach, od których jest jakoś zależna, powoduje, że ciężej jest różne rzeczy egzekwować i łatwiej też jest przymykać oczy na te grabieże. Natomiast rzeczywiście ich skala jest ogromna, jest na tyle duża, że główny dowódca izraelskiej armii, czyli generał Eyal Zamir, powiedział w ubiegłym tygodniu na takim spotkaniu z wysokimi rangą oficerami, że tak dalej być nie może, że to jest hańba, że to jest plama na honorze armii izraelskiej i że to się musi skończyć, że to nie są już jakieś pojedyncze incydenty. Co z tego będzie, tego nie wiadomo, no bo tak jak mówię, góra co innego, a ci niżsi rangą dowódcy no, muszą się mierzyć z taką rzeczywistością, jaką mają w wojsku, ale na pewno wywołało to już jakiś rodzaj oburzenia, bo rzeczywiście skala jest ogromna. No, proszę sobie wyobrazić, że domy, które są na całym południu Libanu, które są, nie są bombardowane, są albo ogałacane z sprzętów, z dywanów, ale też nawet ze zdjęć czy z obrazów. I tego jest tak dużo, że w jednej z jakichś relacji żołnierze powiedzieli, że skarżą się na ból pleców od wynoszenia tych rzeczy. To się dzieje dość jawnie. Żołnierze, których cytują izraelskie media, mówią, że no może nie jest tak, że wnosimy to wszystko do jednostki, ale wszyscy to widzą. Głośna była taka kłótnia, która się odbyła przy jednej z ciężarówek, kiedy żołnierze się pokłócili o sofę. To było w Strefie Gazy. Teraz w samej Gazie tych rabunków jest mniej, ale to tylko dlatego, że tam po prostu niewiele jest już do zabrania, co innego właśnie na południu Libanu. I te kradzieże rzeczywiście się odbywają. Jeden z żołnierzy cytowanych przez portal Inet, to jest największy portal izraelski, powiedział wręcz, że wszystkie jakieś pomieszczenia, socjalne pomieszczenia wspólne w jednostkach są umeblowane kompletami wypoczynkowymi ze Strefy Gazy. Jest to dość przerażające. Jest to proceder absolutnie nielegalny, ale na razie nic się z tym większego nie robi i jest tak powszechny, że oburza to już nawet samych Izraelczyków.
0: Coś niewyobrażalnego, ale skoro ten temat pojawia się w samej izraelskiej armii, coraz głośniej również o tym temacie jest w mediach, to być może jednak też rośnie presja i szansa jednak na rozwiązanie tego problemu. O tym informuje państwa Milena Rashid-Szechab, korespondentka Polskiego Radia w Libanie. Bardzo ci dziękuję i do usłyszenia.
1: Dzięki.
2: Komentarz.
0: A razem z nami jest pan profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku. Panie profesorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Trzeba przyznać, nawiązując do relacji naszej reporterki, że ta sytuacja izraelskiej armii w kontekście grabieży i wizerunku Izraela no nie wygląda najlepiej a propos i Libanu, i Strefy Gazy.
3: Znaczy mnie to nie dziwi. Powiem tak, to nie jest ta armia sprzed lat, z armia, która była zawodowa, która miała określone zasady i te zasady były bardzo ostre. To jest armia, która przede wszystkim, choćby z racji prowadzenia takich, a nie innych wojen aktualnie, jest armią, w

0: której te morale jest dużo słabsze. Po drugie, jest to armia, która w wielu przypadkach składa się z osób, które po prostu traktują to jako coś, co ma de facto wyrzucić ostatecznie ludzi z obszarów, na których operować będzie Izrael. Czy to będzie Strefa Gazy, czy to będzie południowy Liban. To jest jeden z elementów pewnej polityki. I myślę, że tej polityki, w której część dowódców daje pełne przyzwolenie na tego typu działanie, a ochrona sięga aż do ministra de facto i tych osób z skrajnie ortodoksyjnych partii izraelskich, które wręcz twierdzą, że całe tereny do Litanii albo jeszcze dalej to jest wielki Izrael, że to wszystko powinno już dawno zostać wchłonięte. Stąd my dzisiaj słyszymy o Libanie, co przykryło Gazę. Gaza i Liban przykryły zachodni brzeg, gdzie odbywa się zorganizowane wypędzanie Palestyńczyków, niszczenie całej infrastruktury pod opieką armii, która chroni różnego rodzaju lokalne grupy osadników. Jeśli ci osadnicy w taki czy inny sposób pójdą do armii i stanowią siły rezerwowe, to nie będą się inaczej zachowywać.
1: A to wszystko, co dzieje się czy w Libanie, czy w Strefie Gazy, a propos izraelskiej armii, tych grabieży, to też poniekąd pokłosie wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. To znaczy świat patrzy przede wszystkim w tym kierunku, a czy Liban, czy Strefa Gazy raczej są gdzieś na marginesie, mam wrażenie, tej debaty.
0: Znaczy generalnie nawet troszkę inaczej. Izrael dzisiaj to nie jest Izrael sprzed lat. Jeżeli chodzi o nastroje wśród mieszkańców, jeżeli chodzi o stopień wzrostu nacjonalizmów, jeśli chodzi o odsetek osób, które używają tych czynników religijnych do usprawiedliwienia swoich działań. Izrael gwałtownie i bardzo konsekwentnie skręca w kierunku takiego ortodoksyjno-prawicowego obszaru, co jest efektem tej wzmacniania tych skrajnie ortodoksyjnych partii przez Netanyahu, który bez nich nie mógłby rządzić, a one kontrolują, czy starają się kontrolować za wszelką cenę resorty siłowe i właśnie zmieniają w ten sposób pewną taką strukturę Izraela. I boję się, że to jest droga w jedną stronę, że bardzo trudno będzie już, jeżeli to w ogóle będzie możliwe, odbudować ten Izrael, który był kiedyś świecki i nowoczesny, choć to nie jest niemożliwe. Natomiast te przyzwolenie na wszelkie działania i chronienie tych, którzy popełniają zbrodnie, jest powszechne.
1: Kolejny temat dotyczący Bliskiego Wschodu i przechodzimy już do sytuacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ale przede wszystkim sytuacji w cieśninie Ormuz. Amerykański okręt zamierzający wejść do tej cieśniny miał zawrócić. Tak informuje irańska agencja prasowa Fars. W stronę okrętu miały zostać wystrzelone dwie rakiety po tym, jak zignorował irańskie ostrzeżenia. Wysoki urzędnik irański przekazał Reutersowi, że został oddany strzał ostrzegawczy w kierunku okrętu wojennego Stanów Zjednoczonych, by zapobiec jego wpłynięciu do cieśniny Ormuz. Nie jest jasne, czy okręt doznał uszkodzeń. Czy możemy mówić tutaj o incydencie, czy z tego incydentu będzie jednak coś więcej?
0: Nie, to nie jest kwestia incydentu. To jest kwestia konsekwentnej reakcji Irańczyków na kolejne przedziwne informacje i wpisy Trumpa, bo jeżeli byśmy wprost to, co pojawiło się na True Social, nie tylko z wczoraj na dzisiaj odbierali, no to Amerykanie ogłosili potężną operację, która ma odblokować cieśninę Ormuz, wypuścić wszystkie uwięzione tam statki i udrożnić ruch cywilny i żaden irański statek, żadna irańska jednostka nie będzie im przeszkadzać, bo mamy potężną flotę, potężne lotnictwo i ogromną ilość żołnierzy, którzy są gotowi to zrobić. No więc był test. I ten test najwyraźniej nie poszedł zgodnie z tym takim propagandowym odzewem Trumpa, co no, ja współczuję żołnierzom i oficerom, którzy stacjonują w tamtym terenie, jeżeli chodzi o działania i o zrozumienie tego wszystkiego, o co chodzi w Białym Domu, no bo najwyraźniej Amerykanie nie są gotowi teraz na totalną konfrontację z Irańczykami, żeby odblokować cieśninę, bo to nie wystarczy znowu bombardować.

0: Tylko trzeba by de facto kontrolować te przesmyki i uniemożliwić ataki. A czy Amerykanie mają takie możliwości? Trudno powiedzieć, jeżeli jednostki zawracają, to znaczy, że Irańczycy są dobrze wstrzelani i mogą doprowadzić do dużych strat, uszkodzenia albo zatopienia jakiejś amerykańskiej jednostki marynarki wojennej, no to byłby blamasz całkowity.
1: A to w takim razie świadczy o słabości Stanów Zjednoczonych?
0: No niestety tak. To znaczy Amerykanie kompletnie, znaczy Amerykanie, myślę, że problem polega na tym, że informacje, które dostają żołnierze, a raczej dowódcy, zmieniają się w takim samym tempie jak te wpisy na True Social. Jedyne, co jest pewne i co było tutaj pewne, to to, że zatoka ma być zablokowana dla ruchu irańskiego po to, by doprowadzić irańskie pola naftowe do katastrofy. I niewypuszczanie jednostek irańskich, czyli jednostek płynących do portów irańskich, miało być tym takim skutecznym elementem nacisku. Tylko że no, Chiny właśnie wczoraj ogłosiły, że one nie przyjmują do wiadomości żadnych tego typu działań i że nie pozwolą na tego typu działania, ponieważ potrzebują zasobów ropy. Nie wiem, czy Amerykanie są gotowi strzelać do jednostek pływających w imieniu albo pod chińską banderą. To raz. A dwa, mamy dokładnie tą samą sytuację w samej zatoce. To znaczy, żeby udrożnić, to trzeba w pełni panować nie tylko nad akwenem morskim, ale nad powietrzem i nad całym obszarem, z którego można by ostrzelać. Jeżeli Irańczycy mają rakiety, to spokojnie mogą niszczyć jednostki płynące przez Zatokę Perską. Zresztą Teheran wyraźnie oświadczył, że Amerykanie nie będą dyktować, kto ma prawo płynąć przez wody terytorialne tutaj Iranu. I rzeczywiście jest to test. Na razie prawdopodobnie znowu wyjdą jak najbardziej Irańczycy z tego testu korzystnie. Dlatego, że jeżeli Amerykanie pomimo tego ogłoszenia tej wielkiej akcji nie udrożnią w najbliższych dniach zgodnie z obietnicami szlaku i nie wypuszczą tych wszystkich jednostek, no to znowu będzie to słabością ze strony Stanów Zjednoczonych.
1: A na jakim etapie są rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem? No bo to chyba 66. już dzień wojny. Natomiast od 8 kwietnia obowiązuje, powiedzmy, to zawieszenie broni. Ale od tego czasu przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Iranu odbyli chyba jedną rundę rozmów, a próby kolejnych zakończyły się niepowodzeniem. Więc w jakim momencie jesteśmy dzisiaj?
0: Nie ma rozmów. Moim zdaniem nie ma tych rozmów. Dlatego, że Trump odrzuca jakiekolwiek propozycje irańskie. Irańczycy odrzucają wszelkie propozycje amerykańskie. Nie ma graczy, którzy mogą tutaj coś zmienić. Pakistan niestety, ale zdaje się, że można powiedzieć, że chwilowo się poddał. Chciałaby Rosja tutaj bardzo mocno zagrać, ale ma za słabe karty. Dochodzi do ostrych podziałów już w ramach państw arabskich w Zatoce. Więc jeśli dobrze odczytywać Trumpa, to jedyne, co jest takim celem, no to doprowadzenie do całkowitego uszkodzenia pól naftowych i takiej katastrofy, powiedzmy właśnie dotyczącej pompowania ropy, czy zasobów ropy, czy przechowywania ropy, że to zmusi Irańczyków do rozmów na amerykańskich warunkach. No, ale Trump zachowuje się i wysyła takie sygnały, że trudno Irańczykom w ogóle przystąpić do jakichkolwiek rozmów.
1: No, Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, przepraszam, że wejdę w słowo, wysyła po prostu sprzeczne sygnały, no bo z jednej strony jest gotowy do rozmów, z drugiej strony wysyła groźby w kierunku Iranu, dość ewidentne, no bo oświadczył, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie, ale nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami, no i przyznał, że może nigdy nie zawrzeć układu i zamiast tego może wykończyć Iran. No to nie brzmi...
0: Nie wykończy
1: tak jak
0: zachęta Iranu.
1: Do rozmów.
0: Nie wykończy Iranu. Tak naprawdę doprowadza do katastrofy dosyć dużej światowej, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zasoby. I co jest najdziwniejsze, też nie wygrywa na tym tak, jakby bardzo chciał, ponieważ no, nie jest w stanie eksportować ropy i gazu w takich ilościach, jakie są zapotrzebowaniem dla świata. Z jednego powodu, to znaczy przede wszystkim te wszystkie tankowce i wszystkie te jednostki są uwięzione wewnątrz.

0: czy Zatoki Perskiej, no a po drugie też infrastruktura mu nie za bardzo pomaga, więc no tu nie jest łatwo Amerykanom. Jeżeli dalej będą blokowali to wszystko, to prawdopodobnie dojdzie do znacznie większego kryzysu, zwłaszcza w obszarze gazu. Być może o to chodzi, być może Amerykanie grają teraz na rozpad koalicji OPEC, grają na to, żeby właśnie w ten sposób doprowadzić do katastrofy Iranu i być tym, który będzie, jak to wszystko się, że tak powiem, uspokoi, dostawcą ropy i gazu. Ale bardzo wątpię, czy to będzie aż tak możliwe. To jest operacja wymierzona w Chiny i to bez dwóch zdań. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz tutaj jest, bo Irańczycy są bardzo konsekwentni. I trzeba przyznać, że przełamanie tej konsekwencji irańskiej jest niezwykle trudne, bo nie wiem, czy na przykład sama groźba uszkodzenia pól naftowych wystarczy, by Iran przyjął warunki amerykańskie. Notabene Iran powiedział, że jeden warunek jest nienegocjowalny, to znaczy w ogóle jakiekolwiek rozmowy o kwestii programu atomowego, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kompletnie zakończy się wojna, zostaną wycofane siły, zostaną podpisane układy i wypłacone reparacje. To jest praktycznie nie do przyjęcia dla Amerykanów, a przynajmniej dla Trumpa i jego administracji.
1: No to jakie scenariusze leżą ostatecznie na stole? To znaczy, czy jest jakiś scenariusz, w którym rzeczywiście doszłoby do zawarcia pokoju między Stanami Zjednoczonymi a Iranem?
0: Nie. To znaczy, jest scenariusz, w którym Trump widzi siebie jako tego, który dyktuje Irańczykom, co ma się stać. Bo Trump musi wygrać tą wojnę. Czy propagandowo, czy na papierze, czy w jakikolwiek inny sposób musi tą wojnę wygrać. Z kolei Persowie nie mogą pozwolić na to, by Amerykanie podyktowali te, powiedzmy, zasady, dlatego że osłabnięcie Amerykanów zmienia układ sił w Zatoce i zmienia rolę Persów w tym obszarze, więc żadna ze stron chwilowo nie jest zainteresowana moim zdaniem rozmowami. To nadal jest taka sytuacja, gdzie dwa, prawda, ciężkie jednostki płyną na siebie i każdy zastanawia się, kto w końcu odpuści.
1: To co, zimna wojna na Bliskim Wschodzie?
0: Zimna wojna na Bliskim Wschodzie byłaby trudna tutaj, ponieważ no, ja wiem, że Amerykanie są w stanie blokować tą cieśninę jeszcze całymi miesiącami, ale to nie bije tylko w Irańczyków. Więc to raczej jest pomysł, który ma z jednej strony wykańczać Iran, a z drugiej strony ma doprowadzić do, myślę, że Amerykanie chcą doprowadzić do całkowitej zmiany w ogóle struktury dochodów, sprzedaży i w ogóle przepływu ropy naftowej i gazu. Że to ma być taka wielka, wielka zmiana. Nie wiem, jaki jest pomysł, bo myślę, że ktoś w administracji coś takiego sobie wymyślił, czy to ma sens, czy nie. To zupełnie inna bajka. Ale tutaj chyba chodzi o doprowadzenie do całkowitego rozpadu tego układu sił i tego układu sojuszy, który był wcześniej.
1: Czy język używany przez prezydenta USA Donalda Trumpa, on zmienia w pewien sposób zasady gry w dyplomacji międzynarodowej, czy pokazuje, jak tej dyplomacji międzynarodowej nie uprawiać?
0: Znaczy, język Trumpa jest nową formą dyplomacji. Tak się nie powinno uprawiać dyplomacji, bo to nie jest dyplomacja. No ale Trump nigdy nie był dyplomatą, więc i nie przejmuje się tym faktem. Wręcz odwrotnie, on uważał, że dyplomaci nie potrafili sobie poradzić. Stąd takie, a nie inne czystki w Departamencie Stanu, takie, a nie inne czystki w różnych obszarach i w różnych, powiedzmy, ambasadach. Trump rządzi tak naprawdę swoimi wizjami i tym, co powie mu jego zięć, plus od czasu do czasu posłucha się Witkoffa, być może Vance'a, być może Rubio, A tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z dyplomacją i musimy się przyzwyczaić, że dopóki będzie Trump, to prawdopodobnie tak będzie wyglądać amerykańska dyplomacja.
1: To ostatni wątek na koniec naszego spotkania, interesujący myślę nas z polskiej perspektywy szczególnie, bo dotyczy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tutaj cytat, znacznie obetniemy liczbę żołnierzy i to o dużo więcej niż 5 tysięcy, tak powiedział Donald Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami. Była to jego odpowiedź na pytanie,

0: Dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec? Przypomnijmy, Pentagon ogłosił w piątek, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy opuści Niemcy, choć według resortu był to wynik wewnętrznych analiz. Do decyzji doszło po tym, jak Trump z gniewem zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony niemieckiego kanclerza Friedricha Merca. Czy mamy dziś do czynienia z realnym kryzysem w relacjach z kryzysem w relacjach transatlantyckich, czy raczej twardą, no nie wiem jak to nazwać, renegocjacją warunków współpracy w NATO?
1: Tak się nie negocjuje. Mimo wszystko nie negocjuje się w sojuszu. Natomiast rozwala się ten sojusz, wierząc w to, że jest się potęgą, której wszyscy inni nie są w stanie sprostać. I powiem, że uwierzyłbym Stanom Zjednoczonym, gdyby Trump był pierwszym prezydentem po upadku Związku Radzieckiego. Kiedy rzeczywiście rozpadł się ten system bipolarny i kiedy, no, jeżeli chodzi o potęgę amerykańską, to nie było żadnych sił zdolnych do rzucenia Amerykanom rękawicy. Wtedy tak, wtedy bym powiedział, że Amerykanie z pozycji siły mogą zrobić wszystko, co chcą. Teraz Trump negocjuje tak, jakby zastał Amerykę co najmniej Ronalda Reagana, a ma Amerykę z przejściami po drugim Donaldzie Trumpie. Więc to nie jest droga do negocjacji. Czy NATO ma szansę przetrwać? NATO będzie trwał. NATO to jest sojusz, w którym owszem Stany Zjednoczone odgrywają największą rolę. Ale NATO to nie jest sojusz tylko i wyłącznie Stanów Zjednoczonych. Być może będzie to zupełnie inny sojusz. Być może będzie miał inne zadania. Być może inaczej będzie działał. Być może Amerykanie za jakiś czas, kiedy zmieni się prezydent i kiedy zmieni się dyplomacja amerykańska, Amerykanie będą chcieli odbudować NATO, ponieważ NATO decydowało o sile Stanów Zjednoczonych. Nie Stany Zjednoczone decydowały o wszystkim. I to jest coś, czego Trump kompletnie nie zrozumiał. Może tutaj wymuszać wszystkich, straszyć, że zabierze wojska. No to zabierze wojska. No trudno, zabierze wojska. Czy to potężnie zmieni sytuację w Europie? A jeśli nie mamy pewności, czy te wojska w jakikolwiek sposób chciałyby walczyć, gdyby nastąpił kryzys w Europie, to co za różnica, czy one będą, czy nie? Żebyśmy mieli pewność, że wojska amerykańskie są gotowe do bezwzględnego wsparcia sojuszniczego, to wtedy moglibyśmy się zastanawiać, do którego momentu może to być osłabione, czy w którym momencie będzie to kusiło na przykład Federację Rosyjską do powiedzenia sprawca.
0: Ciekawy wątek w naszej rozmowie. Pewności. Tutaj musimy postawić kropkę, panie profesorze. Bardzo dziękuję za komentarz i nasze spotkanie. Profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego

0: 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Klimat jaki jest, każdy widzi.
3: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
4: Ale my nie załamujemy rąk.
5: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
2: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
4: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
2: I o tym rozmawiamy w audycji.
4: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
2: I na stronie polskieradio.pl.
4: Zapraszamy.
2: Marta Hoppe
4: i Patryk Michalski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pomysły na nową konstytucję. Rządzący są na nie. Prezydent szuka wsparcia w opozycji. Zmiany na stacjach paliw. Minister energii podał jutrzejsze maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Weekend Mistrzostwo Portugalii, teraz matura. 17-letni piłkarz zdawał dziś egzamin z języka polskiego. Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam. Rządzący są na nie, opozycja jest gotowa do rozmów. Inicjatywa prezydenta dotycząca zmiany konstytucji to dziś temat numer jeden na sejmowych korytarzach. Komentarze polityków zebrał dla nas Michał Fabisiak.
2: Zdaniem rządzących inicjatywa prezydenta ma służyć poprawie jego wizerunku. Jakub Stefaniak z PSL nie wierzy w dobre intencje Karola Nawrockiego.
3: Czyste politykierstwo, próby odwrócenia uwagi od ważnych tematów.
2: Rządzący mówią, że nie zamierzają zmienić konstytucji pod patronatem Karola Nawrockiego. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że z obecnym prezydentem nie uda się osiągnąć porozumienia.
4: My z człowiekiem, który uzurpuje sobie kompetencji, których nie ma, nie jesteśmy w stanie uzgodnić żadnych zasad.
2: Wierzy w nie natomiast Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Dyskutujmy o tym, to jest bardzo istotny element naszego ustroju.
2: Do zmiany konstytucji potrzebna jest większość 2/3 w Sejmie i bezwzględna w Senacie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że prezydent chciałby, żeby nowa konstytucja obowiązywała najpóźniej w 2030 roku. Ceny diesla bez zmian, więcej zapłacą za to kierowcy aut z silnikiem benzynowym. Minister energii ogłosił dziś nowe maksymalne ceny na stacjach. Litr benzyny 9,5 będzie kosztował nie więcej niż 6 zł 49 groszy. Benzyny 9,8 maksymalnie 6,99, a za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą maksymalnie 7 zł 31 groszy. Komisja Europejska potwierdza informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej w sprawie umowy dotyczącej funduszu na dozbrajanie SAFE. Chodzi o procedurę zatwierdzania przez Brukselę umowy pożyczkowej. Rzecznik komisji Thomas Renier przyznał, że procedura już się rozpoczęła. Mówimy o inwestycjach w obronność. Czas ma tu kluczowe znaczenie, więc komisja na pewno będzie działać szybko tam, gdzie to jest możliwe. Już zostały uruchomione wewnętrzne procedury, które muszą być przeprowadzone, by możliwe było podpisanie porozumienia. A przypomnijmy, podpisanie umowy planowane jest na piątek w Warszawie. Poinformował o tym wczoraj wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Po sfinalizowaniu wszystkich procedur Polska będzie mogła otrzymać od razu 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda. Euro, a pula przewidziana dla naszego kraju to prawie 44 miliardy euro. SAFE oferuje nisko oprocentowane pożyczki na korzystnych warunkach. Ich spłata rozpocznie się za 10 lat i będzie rozłożona do 2070 roku. Premier spotka się w środę z papieżem Leonem XIV i premier Włoch Giorgio Meloni. Szef rządu o planach wizyty w Rzymie powiedział dziennikarzom w samolocie przed wylotem z Armenii.
6: Cieszę się, że właśnie mogę potwierdzić, że będę też w Rzymie, nie tylko w Watykanie u papieża Leona, ale także będziemy mieli bilateralną wizytę u pani premier Meloni, więc Polska rzeczywiście odgrywa bardzo aktywną rolę w ostatnich tygodniach i no wiadomo, mamy w tym poważny, najpoważniejszy być może interes.
1: Mówił Donald Tusk. Premier wróci z Rzymu w czwartek, 7

0: 8 maja.
1: Dwie osoby trafiły do szpitala po wczorajszym ataku nożownika w okolicy Starego Rynku we Włocławku. Do zdarzenia doszło podczas koncertu zespołu Ich Troje, relacjonuje Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
2: Na jednej z uliczek odchodzących od Starego Rynku doszło do zaatakowania 44-letniej kobiety przy użyciu noża przez mężczyznę, który oddalił się. Policjanci po dojechaniu na miejsce ustalili dodatkowo, że dwóch mężczyzn, którzy byli razem z kobietą, pobiegło za 38-latkiem, który zaatakował wcześniej kobietę. Po ujęciu go zaczęli go bić oraz zranili go nożem.
1: Napastnik trafił do szpitala. Policja zatrzymała w sprawie 37-letniego mieszkańca Włocławka. Mimo sportowej kariery, matura jest dla niego ważna. 17-letni piłkarz Oskar Pietuszewski zakończył pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak podkreślał, do matury szykował się tak jak jego rówieśnicy.
3: Nic się nie zmieniło, przygotowałem gdzieś tam się co prawda indywidualnie w Portugalii, gdzieś się uczyłem się tutaj z nauczycielami. Bardzo mi zależy oczywiście, żeby zdać tą maturę, gdzieś tam to jest taki, można powiedzieć, zadanie do oznaczenia, ważne na pewno, żeby to mieć. No nic się nie zmieniło, ciężko pracowałem, nie tylko na boisku, ale też poza, żeby tą maturę zdać i mam nadzieję, że tak będzie.
1: Oskar Pietuszewski jest nie tylko zawodnikiem reprezentacji Polski, ale też FC Porto. 17-letni piłkarz jeszcze w sobotę z drużyną zdobył Mistrzostwo Portugalii, a wczoraj przyleciał do Polski, aby podejść do matury. Aby zdać, trzeba mieć 30% punktów.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Najwięcej słońca obecnie w południowo-wschodniej części kraju, na pozostałym obszarze za oknami nieco więcej chmur. Do tego na zachodzie i na północy może dziś przelotnie popadać, a nawet zagrzmieć. Na termometrach przeważnie od 20 do 26 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, tam średnio od 14 do 17 stopni.
5: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z siebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
15: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24, w każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: A mamy już 9 minut po godzinie 14. Teraz w Polskim Radiu 24 wracamy do pomysłu prezydenta Karola Nawrockiego, pomysłu dotyczącego zmiany konstytucji.
0: Stan dnia.
2: Bo to projekt nie na miesiące, a na lata. Tak decyzję prezydenta o rozpoczęciu prac nad nową konstytucją tłumaczą jego współpracownicy. Karol Nawrocki powołał wczoraj Radę, która ma przygotować nową ustawę zasadniczą. Politycy koalicji rządowej wątpią jednak w efekt jej prac. Apelują, by prezydent zaczął przestrzegać konstytucji, która obowiązuje obecnie. W studiu razem z nami jest Sylwia Białek. Sylwia, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, czy ten projekt prezydenta ma szansę na realizację?
3: Przedstawiciele prezydenta pomysłu bronią. Mówią, że jeśli nawet te szanse teraz są niewielkie, to być może w 2030 roku to się zmieni. Tyle czasu dał sobie bowiem Karol Nawrocki na realizację tego pomysłu. Tak mówił na antenie radiowej Trójki minister jego kancelarii Wojciech Kolarski.
4: Wczorajsza deklaracja prezydenta i decyzja o powołaniu Rady do Spraw Nowej Konstytucji dopiero rozpoczyna proces pracy, którego finałem będzie konstytuanta i ogłoszenie nowej konstytucji. To wszystko wydarzy się w perspektywie najbliższych lat.
3: No ale żeby to się udało, no to potrzeba szerokiego politycznego porozumienia. Premier Donald Tusk w drodze powrotnej z Armenii w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie samolotu powiedział, że nie zamierza wziąć udziału w pracach nad nową konstytucją z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że uważa, że obecna konstytucja jest dobra, tylko trzeba jej przestrzegać. Po drugie obawia się, że inicjatywa prezydenta ma charakter polityczny. A po trzecie premier krytykuje skład powołanej przez prezydenta do tego celu Rady.
5: Ale jeśli ktoś ma złą wolę i chce tę konstytucję czasami gwałcić, czasami omijać, czasami reinterpretować, to oczywiście zawsze znajdzie taką możliwość, ale to z złymi skutkami. Słuchajcie, wiecie, najgorsze reżimy miały pięknie napisane konstytucje, ale chodzi tak naprawdę o praktykę działania. Ja pomijam już fakt, że prezydent Nawrocki, podobnie jak jego poprzednik, nie wydaje mi się politykiem, któremu naprawdę zależy na ładzie konstytucyjnym, tylko raczej na zmianie ustroju, tak aby to on miał więcej do powiedzenia.
3: Premier powiedział, że nie ma takiej konstytucji, która by w 100% precyzyjnie określała kompetencje różnych władz i instytucji. Zaznaczył jednak, że obecnie obowiązująca konstytucja w przyszłym roku kończy 30 lat i do tej pory, jak to ujął szef rządu, i jakoś dawaliśmy radę. I Donald Tusk powiedział też, że zadania i rola prezydenta są precyzyjnie opisane w konstytucji. O tym ewentualnie mógłby porozmawiać.
5: W poważnej rozmowie na temat konstytucji jestem gotów uczestniczyć nawet osobiście, ale w grach politycznych, jeśli ktoś chce wierzyć w to, że to jest poważna inicjatywa, jego sprawa. Jeśli państwo chcecie to na serio komentować, wasza sprawa, takie jest prawo mediów, nie mam z tym problemu. Ale ja nie będę udawał, że to jest poważna inicjatywa. Ja z panią Przyłębską nie będę dyskutował na temat ładu konstytucyjnego, bo powiem szczerze, no czułbym się dość groteskowo w takiej roli.
3: Trzeba dodać, że prezydent postawił przed sobą i zespołem zadanie bardzo ambitne. Zgodnie z konstytucją jej zmianę uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, czyli tak naprawdę zadanie niewykonalne obecnie.
2: Wątpliwości spore ma premier Donald Tusk, ale tak jak mówisz, obecnie niewykonalne i chyba tutaj Pałac Prezydencki, sam prezydent Karol Nawrocki liczy na jakieś pozytywne dla niego zmiany w 2027 roku, żeby jednak przeprowadzić takie zmiany dotyczące konstytucji.
3: Prawdopodobnie dlatego wyznaczył tę datę 2030 rok. Mówi bowiem o końcu swojej prezydentury, tej kadencji, no licząc zapewne też i na drugą. Natomiast no, powiem szczerze, że takie planowanie z perspektywą czteroletnią jest bardzo ryzykowne. Bo co, jeśli prezydentowi ten plan nie wyjdzie?
2: A, to prawda. Podobnie było, mam wrażenie, w przypadku Andrzeja Dudy, prezydenta, byłego prezydenta. Przecież też był pomysł zmiany w konstytucji, ale ten pomysł jakoś nie wybrzmiał. W końcu to wszystko upadło i zostało pozostawione. Teraz prezydent Karol Nawrocki to ponownie podnosi, choć z drugiej strony padł głos premiera Donalda Tuska, że do tej pory jakoś dawaliśmy sobie radę. To może takie pytanie zasadnicze a propos ustawy zasadniczej, czy w ogóle zmiany są potrzebne?
3: No właśnie, tutaj też są bardzo duże wątpliwości i tak jak podkreślają przedstawiciele rządu, tak naprawdę trzeba się wczytać w tę konstytucję, którą mamy. Właśnie w przyszłym roku będziemy świętować 30-lecie i po prostu przestrzegać tego, co tam jest zapisane. A nawet jeśli są jakieś niejasności, o których rzeczywiście niektórzy eksperci mówią, wskazują, że być może trzeba byłoby ją doprecyzować, to usiądźmy przy stole, porozmawiajmy.

0: prawda, a nie w takiej walce politycznej wybieramy radę, która, co tu dużo mówić, chyba dolewa oliwy do ognia, tak naprawdę nie uspokaja sytuacji.
1: I tak jak my z Sylwią Białek sobie usiedliśmy przy stole, porozmawialiśmy o pomyśle prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo ci dziękuję,
0: Sylwia
1: Białek, dla państwa. A teraz szerzej o tym pomyśle prezydenta porozmawiamy w Polskim Radiu 24.

0: Panie doktorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Odrzucając tutaj wątki polityczne i brak chyba takiej atmosfery do zmian w konstytucji, ja zapytam, czy potrzebujemy w ogóle zmian w naszej konstytucji, która za rok będzie miała 30 lat?
1: O, ja porównałbym wiek konstytucji do takiej osoby, do człowieka. Wiemy już, jakie mamy wady, czasami nas gdzieś tam coś boli i oczywiście eksperci wskazują, przedstawiciele doktryny wskazują, że są pewnego rodzaju obszary, które być może wymagałyby zmiany. No tutaj można wymienić różne rzeczy, chociażby kwestie dotyczące odpowiedzialności konstytucyjnej, która jak wiadomo jest fikcją dla osób rządzących. Gdzie widzimy to z praktyki, sprawy dotyczące tak zwanego rozdziału europejskiego, czyli uregulowania w konstytucji kwestii dotyczących relacji z Unią Europejską, chociażby też wychodzenia z Unii Europejskiej ewentualnego, sprawy dotyczące prokuratora generalnego, jego ewentualnego rozdzielenia konstytucyjnego od ministra sprawiedliwości. No i oczywiście te sprawy, które gdzieś tam się pokazały w bieżącej polityce, czyli sprawy Trybunału Konstytucyjnego czy Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast wydaje mi się mimo wszystko, że to nie jest tak zwany moment konstytucyjny, to nie jest moment, żeby zmieniać konstytucję, bo ciężko jest o merytoryczną dyskusję. A pamiętajmy o tym, że każda zmiana konstytucji ma służyć wszystkim, bo jesteśmy wspólnotą, a nie tylko jednej określonej opcji politycznej. I na pewno takich zmian ustrojowych, jak wczoraj mówił prezydent, o przejściu do innego systemu rządów, chyba zdawał się sugerować o systemie prezydenckim bądź semiprezydenckim, no to na pewno to nie jest czas na tego rodzaju zmiany.
0: O systemie prezydenckim, czy idąc w drugą stronę, systemie kanclerskim, sobie jeszcze porozmawiamy i rozwiniemy te wątki, ale często też słyszymy, że problemem nie jest sama konstytucja, tylko po prostu jej interpretacja. Czy zgadza się pan z takim podejściem? No bo też pojawiają się komentarze, że my po prostu, albo politycy, znaczna część z nich do tej konstytucji, do jej zapisów nie dojrzała.
1: Na pewno kryzys konstytucyjny, który teraz mamy od kilkunastu lat, to jest kryzys przede wszystkim stosowania konstytucji, bo ojcowie i matki konstytucji, tworząc ten akt normatywny, myślę, że nie przypuszczali, że nastąpi aż takie rozwodnienie, szukając gdzieś porównania tych wartości, które w konstytucji były zapisane. Mnie to się kojarzy osobiście z taką torebką herbaty, którą rzucamy, zaparzamy tą herbatę, torebkę wyjmujemy, ale przychodzą różne opcje polityczne i upijając trochę dolewają już samej wody. I te wszystkie wartości, które były zapisane w konstytucji, przecież konstytucja się odnosi do aksjologii, gdzieś tam zostały rozwodnione i tego typu właśnie hasła jak praworządność wydają się coraz bardziej pustym sloganem. I oczywiście to jest kwestia kultury politycznej i kultury prawnej, więc myślę, że od tego by należało zacząć, od tej edukacji na temat samej konstytucji i jej znaczenia w państwie praworządnym.
0: A za mało tej konstytucji w naszym codziennym życiu i w naszej edukacji. Ja pamiętam, kiedyś na lekcjach dostawaliśmy konstytucję, czytaliśmy jej niektóre zapisy, fragmenty, no ale żeby było tego dużo albo wystarczająco, to bym nie powiedział.
1: To, co się dzieje w przestrzeni publicznej od kilkunastu lat, to na pewno jest jedna wielka lekcja prawa konstytucyjnego i to jest chyba jedyny plus tego, co się dzieje. To znaczy rzeczywiście o konstytucji zaczęło się mówić o Trybunale Konstytucyjnym. Myślę, że przed 2015 rokiem nie było takiej dużej świadomości na temat Trybunału Konstytucyjnego, jak chociażby jest teraz, jakie on ma kompetencje, jakie uprawnienia, co robi. Natomiast oczywiście to jest kwestia edukacji przez lata i budowania tej świadomości tego, w jaki sposób konstytucja powinna być też interpretowana, bo rzeczywiście przy odrobinie złej woli, mając nawet najlepszy przepis, porównajmy to do przepisu kulinarnego, jeżeli chcielibyśmy zrobić szarlotkę, naprawdę wyśmienitą szarlotkę, ale weźmiemy ten przepis i będziemy udawali, że robimy koteta schabowego, no to jakby nawet najpiękniejszy przepis prawny może być interpretowany po prostu w złym duchu. Tutaj jest potrzeba trochę dobrej woli.
0: Tylko zastanawia mnie to też, bo sporo takich rozmów już odbyłem na temat prawa, stosowania prawa, czy różnej jego interpretacji, czy prawo powinno dawać, szczególnie ustawa zasadnicza, tutaj takie pole do interpretowania, no bo dochodzimy do takiej sytuacji, panie doktorze, że przychodzi jeden ekspert w dziedzinie prawa, na przykład konstytucyjnego, i mówi jedno, przychodzi inny i mówi coś zupełnie innego na temat tego samego zapisu prawa.
1: No, mamy dzisiaj maturę, dzień matury z polskiego, gdzie maturzyści mierzyli się z interpretacją różnego rodzaju tekstów. Podobnie jest z tekstem prawnym. On oczywiście podlega interpretacji, tylko że musimy pamiętać, że taka interpretacja, która jest gdzieś wykonywana w przestrzeni publicznej, często w mediach społecznościowych, które gdzieś

0: tam trwa kilkanaście sekund i bierzemy jeden przepis i mówimy, słuchajcie, no przecież widzicie, że to jest napisane, właśnie to jest tam napisane, to jest troszeczkę za mało, ponieważ oprócz wykładni językowej przecież mamy wykładnię systemową, wykładnię celowościową, więc brakuje takiej analizy. I oczywiście prawnicy są od tego, żeby konstytucję interpretować, ale też nie możemy sprzeciwiać się jakiejkolwiek logice i mówić, że jedno słowo, które jest napisane, znaczy zupełnie co innego. Więc dlatego też ta edukacja i potrzeba krytycznego myślenia ze strony społeczeństwa, żeby wiedzieli, kiedy politycy, czy nawet eksperci mówią coś, co ma osiągnąć z góry założony cel. To nie jest łatwe, ja wiem o tym, ale też, ale też konstytucja nie ma być książką telefoniczną, że mamy uregulować wszystko co do joty, ponieważ odwołanie się do wartości jest immanentną cechą konstytucji. No i też rola tutaj oczywiście ustawodawcy, który w duchu konstytucji musi stanowić te przepisy już szczegółowe.
1: Widzimy potem, jak swoją politykę albo swoją prezydenturę prowadzi Karol Nawrocki, że raczej stawia na takie twarde sprzeciwianie się niektórym pomysłom obecnie rządzącej koalicji. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o prezydenckie weta. No i wszystko wskazuje na to, że też prezydent chciałby zmierzać w takim kierunku prezydenckiego bardziej systemu w naszym kraju, niż tego, z czym mamy aktualnie do czynienia. No i ja zapytam o ten pomysł prezydenta. Czy system prezydencki, o którym coraz częściej właśnie słyszymy, rzeczywiście mógłby uporządkować polską politykę, naszą codzienność, naszą rzeczywistość od spraw najbardziej błahych po te najbardziej ważne i złożone?
0: No, prezydenci, nie tylko zresztą Karol Nawrocki, czują się troszeczkę tacy poszkodowani być może, ponieważ rzeczywiście oni uzyskują największy, najbardziej mocny mandat w naszej demokracji, a jednocześnie ich prerogatywy są bardzo mocno ograniczone. Natomiast system prezydencki, przejście na system prezydencki, wydaje się, że to nie jest dobry pomysł w naszej kulturze politycznej i prawnej na rozwiązanie tego problemu. Być może powinniśmy rozmawiać zupełnie o czym innym, to znaczy o wdrożeniu systemu bardziej kanclerskiego, umocnieniu kompetencji szefa rządu na rzecz tego, żeby na przykład prezydent był wybierany przez parlament. I myślę, że to by było jednak bardziej naturalne i bardziej dostosowane do naszych takich realiów społecznych, bo też nie możemy dokonywać takiej komparatystyki prostej, że porównujemy, że na przykład w Stanach Zjednoczonych jest system prezydencki i on zdaje egzamin. Absolutnie nie. Myślę, że tutaj ta rola premiera u nas powinna być dosyć zaznaczona. Natomiast to, co mówił wczoraj Karol Nawrocki, że ta władza jest podzielona, no to dla systemu, w którym jesteśmy, czyli parlamentarno-gabinetowego, ten dualizm egzekutywy jest czymś zupełnie naturalnym, więc nie wiem skąd akurat jest tutaj ten sprzeciw.
1: Czyli silniejsza rola premiera, słabsza rola prezydenta, tak by pan sugerował?
0: Tak, przede wszystkim dlatego, że premier ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem i myślę, że tutaj wzmocnienie tej roli i ograniczenie roli prezydenta na rzecz tego, żeby polityk, który ponosi tą odpowiedzialność polityczną, bieżącą odpowiedzialność polityczną, miał większe pole wykonywania swojej polityki, myślę, żeby było z pożytkiem dla systemu. Natomiast też ja myślę, że to nie jest czas rozmowy o tak głębokich zmianach konstytucyjnych. Jeżeli by miała być nowelizowana konstytucja, to myślę, że gdzieś fragmentarycznie raczej w tych przedmiotach, o których wcześniej powiedziałem. Natomiast pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, bo też gdzieś to nie wybrzmiało w debacie publicznej, że my w polskiej konstytucji nie mamy obecnie przyjętego trybu jej całkowitej zmiany. To znaczy, że jeżeli chcielibyśmy całkowicie przyjąć nową konstytucję, no to wtedy musielibyśmy najpierw ustalić tryb, w którym to nastąpi, ponieważ ten tryb, w którym nastąpiło to w 1997 roku, skonsumował się, już został wykorzystany, a obecna konstytucja takiego trybu nie przewiduje. Przewiduje tylko częściową nowelizację. Więc myślę, że to też jest warto podkreślić.
1: Mówił pan w naszym spotkaniu o tym, że być może właśnie zwiększenie tej roli premiera i wybór prezydenta przez większość parlamentarną. Zastanawia mnie to, no bo wtedy pewnie społeczeństwo miałoby takie obawy, że traci wpływ, tak naprawdę realny wpływ na wybieranie władzy, na kształtowanie władzy w naszym kraju, na to jak wygląda demokracja. Ale to może tutaj postawmy pytanie, na ile dziś obywatel ma rzeczywiście realny wpływ na władzę, a na ile jest to wpływ iluzoryczny?
0: Oczywiście jest gdzieś tam w przestrzeni publicznej być może takie rozczarowanie, że my jako wyborcy często zyskujemy podmiotowość raz na 4 lata, kiedy idziemy

0: urn. Natomiast myślę, że mimo wszystko ta odpowiedzialność przed parlamentem byłaby czymś dobrym. Pamiętajmy, że prezydent nie ponosi odpowiedzialności przed parlamentem i stąd też przepisy konstytucji, które stanowią jego prerogatywy, czyli te kompetencje, które może wykonywać samodzielnie, a co do reszty musi uzyskać kontrasygnatę premiera, który przejmuje tym samym na siebie odpowiedzialność polityczną. Stąd ta konstrukcja. W związku z tym, że prezydent u nas ma co do zasady przede wszystkim te funkcje reprezentacyjne i powstają tutaj różnego rodzaju wątpliwości konstytucyjne ze strony prezydentów. Dlatego też myślę, że mimo wszystko pozostanie przy tym systemie. Oczywiście on mógłby być doskonalszy. Natomiast też pytanie, na ile napisanie nowej konstytucji rozwiązałoby te problemy później w praktyce. Tutaj mamy praktykę stosowania przez 30 lat konstytucji 1997 roku. Nie wiemy, jak przyjęłaby się ta praktyka w przypadku nowego aktu prawnego.
1: Pojawiają się też takie pomysły dotyczące na przykład wzmocnienia roli referendum, mechanizmów demokracji bezpośredniej, na przykład możliwość też odwoływania posła, żeby nad posłem, nad parlamentarzystą, no była taka groźba, że jak wyborcom nie będą się podobały jego działania, no to wyborcy będą mogli go po prostu odwołać. Sądzi pan, że wzmocnienie referendum i w ogóle takich mechanizmów demokracji bezpośredniej to może być też realne wzmocnienie obywateli, czy jednak ryzyko w drugą stronę, czyli destabilizacji?
0: Znaczy, przede wszystkim posłowie otrzymują mandat wolny, w związku z czym nie są związani instrukcjami wyborców i myślę, że ta odpowiedzialność raz na 4 lata jest odpowiedzialnością polityczną, która tak w miarę stabilizuje system. Niektórzy nawet mówią, że to jest za krótki okres dla takiej odpowiedzialności, że być może powinniśmy wydłużyć ten mandat parlamentarny na przykład do 6 lat i co 3 lata odnawiać połowę składu Sejmu. Natomiast co do samych instytucji partycypacyjnych, ja jestem jak najbardziej za pod tym kątem, że może nawet nie ułatwić do nich dostęp, tylko pamiętajmy, że na przykład referendum w Polsce mimo wszystko ma charakter pośredni. To znaczy my głosujemy nad pewnego rodzaju powiedzmy zagadnieniami, pytaniami, natomiast de facto później, kiedy powstają z nich przepisy, one podlegają obróbce parlamentarnej, która znowuż ten cały proces uchwalania ustawy uruchamia. W związku z czym politycy mogą w pewien sposób zniweczyć ten kształt wyniku referendum i być może tutaj rzeczywiście byłaby taka możliwość zmiany, chociaż pytanie też, jak ona u nas by się przyjęła, żeby te referendum miało charakter bezpośredni i żebyśmy w referendum mogli bezpośrednio decydować o tym, jak wygląda prawo. Natomiast znowuż tutaj się pojawiają różnego rodzaju pytania o ten przedstawicielski charakter mandatu i pamiętajmy, że instytucje referendum, kiedy na przykład rozważamy sobie kwestię Szwajcarii i zawsze się, to jest taki standardowy przykład, kiedy się odwołujemy do referendum, też wymagają pewnego rodzaju uwarunkowań historycznych i kultury prawnej. I też w Szwajcarii często się mówi o tym, że referendum nie jest efektywne, ponieważ w takich referendach, które nie budzą emocji społecznych, ta frekwencja nie jest porażająco wysoka. W związku z powyższym naprawdę potrzeba namysłu, takiego społecznego namysłu, jak ewentualnie by to można było ukształtować na nowo.
1: No i mówił pan w naszej rozmowie, że w tym momencie to nie czas na zmiany w konstytucji, bo po prostu nie ma do tego atmosfery, nie ma zgody politycznej. To kiedy ten czas przyjdzie?
0: No wszystko będzie się rozwijało w zgodzie z sytuacją polityczną już. To trudno wyrokować, kiedy ten czas przyjdzie. Natomiast ta konstytucja z 1997 roku, kiedy ją uchwalaliśmy, ona naprawdę w mojej ocenie była dobrym aktem prawnym. Oczywiście ona nie przewiduje pewnych rodzajów problemów, które gdzieś tam się pojawiły. Natomiast my dostaliśmy uchwaliliśmy dobry akt prawny, bardzo nowoczesny akt prawny, więc to nie jest też telefon, że zmieniamy go co 3 czy 4 lata. Wydaje się, że przede wszystkim zacznijmy stosować poprawnie obecną konstytucję, a potem rozmawiajmy o ich zmianach, bo oczywiście rozmowa o zmianach jest pożądana i też w debacie publicznej. Ona jest potrzebna, natomiast na pewno musi być zaakceptowana przez społeczeństwo, przez większość parlamentarną, czy też w referendum, a nie służyć którejkolwiek opcji politycznej.
1: To na koniec pytanie, gdyby miał pan wskazać jedną rzecz w konstytucji do zmiany tu i teraz, to co to by było?
0: No myślę, że rola Trybunału Konstytucyjnego, bo niezwykle boli mnie sytuacja, że ten Trybunał Konstytucyjny został tak zmarginalizowany, a to był organ, który oprócz tych kwestii politycznych przede wszystkim miał stać na straży obywateli. Więc chciałbym, żebyśmy pochylili się nad kwestią kontroli konstytucyjności prawa i zastanowili się, jak ten model powinien wyglądać.
1: A jak ważny jest Trybunał Konstytucyjny dla społeczeństwa?
0: Myślę, że niezwykle ważny, ponieważ de facto w zderzeniu z machiną państwa to obywatel ma na końcu możliwość tego, żeby pójść do Trybunału i poskarżyć się.

0: na to, że czuje się niesprawiedliwie traktowany, a obecnie ta możliwość jest de facto wyłączona. Trybunał ma uwierać rządzących, dlatego jest im nie na rękę i myślę, że tutaj trzeba się zastanowić, jak zrobić, żeby go może restytuować, a może w jakiś sposób zmienić tę kwestię kontroli konstytucyjności prawa w Polsce.
1: Doktor Kamil Stępniak, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Praworządności, był naszym gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Dobrego dnia życzę.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Wybiła 14.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. A zaczynamy od jutrzejszych maksymalnych cen paliw na stacjach benzynowych. Litr benzyny 9,5 może kosztować nie więcej niż 6,49 zł, a 98 6,99. Potanieje za to nieco diesel. Kierowcy zapłacą za litr oleju napędowego maksymalnie 7,31 zł. Ceny maksymalne ustala Ministerstwo Energii w ramach ustawy Ceny Paliw Niżej. Premier Donald Tusk zapowiedział, że nie zamierza podbierać amerykańskich żołnierzy sojusznikom. W ten sposób odniósł się do sprawy wycofania wojskowych stacjonujących w Niemczech przez prezydenta Donalda Trumpa. Przed wylotem z Armenii premier Tusk podkreślał, że Polska nie będzie wykorzystywana w próbach podważania jedności europejskiej.
4: Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie wiem, czy wiecie, co mi chodzi. Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim.
3: Szef rządu dodał, że należy dbać o trwałość relacji transatlantyckich. Podkreślił jednocześnie, że w interesie Polski jest również obecność amerykańskich żołnierzy w innych państwach europejskich. Sprzęt takich firm jak Huawei i ZTE może zniknąć z europejskiego rynku. Komisja Europejska zaleciła unijnym krajom wycofanie urządzeń infrastruktury łącznościowej lokalnych operatorów. Sprawa ma związek z nowymi zasadami cyberbezpieczeństwa we wspólnocie. Pozwalają one na wprowadzanie zakazu używania sprzętu pochodzącego od tzw. dostawców wysokiego ryzyka. W zeszłym tygodniu Chiny zagroziły wprowadzeniem środków odwetowych, jeśli nowe zasady wejdą w życie. Pekin uważa je bowiem za dyskryminujące. Na to wydarzenie do Lublina przyjechali specjaliści z całego świata. W Wojskowym Szpitalu Klinicznym trwają międzynarodowe warsztaty dla kardiologów. Eksperci dyskutują o nowoczesnych metodach leczenia przewlekłych zamknięć naczyń wieńcowych. To najtrudniejsza dziedzina w kardiologii interwencyjnej, mówi Grzegorz Sobieszek z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
5: Sam zabieg CTO jest rzeczywiście zazwyczaj dość długi, trudny. Mamy zamkniętą tętnicę wieńcową i my musimy to zamknięcie udrożnić.
3: W szkoleniu biorą udział kardiolodzy m.in. z Japonii, Portugalii oraz Czech. Ewelina Kamińska, dziękuję bardzo za wspólny dyżur. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. A kolejne informacje o 15 przedstawi Łukasz Pastor. Zapraszam w jego imieniu.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: I mamy już prawie 14.33 przed nami w Polskim Radiu 24. Kolejne tematy związane przede wszystkim z tym, co dzieje się w polityce krajowej. Dużo dzisiaj mówimy na naszej antenie o pomyśle prezydenta Karola Nawrockiego a propos zmian w Konstytucji, ale też pewne zmiany albo pewne nowości dotyczą Prawa i Sprawiedliwości. O tym teraz więcej na naszej antenie.
2: Stan dnia.
1: Bo rzeczywiście w Prawie i Sprawiedliwości się dzieje. Janusz Kowalski, Łukasz Mejza poza partią, to już wiemy, ale frakcja Przemysława Czarnka odpowiada natomiast na ruch ludzi Mateusza Morawieckiego i zakłada własne stowarzyszenie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Powiedz, co o tych wydarzeniach w Prawie i Sprawiedliwości mówi się na sejmowych korytarzach?
6: Jest takie przysłowie, baba z wozu koniom lżej i chyba ono dobrze oddaje nastroje w Prawie i Sprawiedliwości po usunięciu z klubu PiSu, właśnie klubu PiSu Łukasza Mejzy. No nie spotkałem się od ubiegłego tygodnia, właściwie nie spotkałem polityka od ubiegłego tygodnia, polityka Prawa i Sprawiedliwości, który ubolewałby czy krytykował decyzję władz o usunięciu właśnie tego posła z klubu. A nieco inaczej jest może w przypadku Janusza Kowalskiego. Posłowie PiS mówią, że to bardzo sprawny polityk, no ale wyraźnie postanowił pójść własną drogą, więc tutaj jest delikatne rozczarowanie. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej podejrzewa, że

0: to nie była samodzielna decyzja. Mówię tutaj o odejściu Janusza Kowalskiego z Prawa i Sprawiedliwości. W jego ocenie ten polityk po prostu został z partii usunięty, czy też został zmuszony do tego, aby z niej odejść. W ocenie posła Koalicji Obywatelskiej po prostu Jarosław Kaczyński porządkuje dziś partię przed wyborami parlamentarnymi, stąd takie decyzje personalne.
1: Jarosław Kaczyński bardzo chętnie karmił się skandalistami w polityce i Mejza to jest skandalista w polityce, który nie powinien mieć miejsca. Zrzuca z wozu Jarosław Kaczyński skandalistów. W przypadku Mejzy to jest wszystko jasne, no bo to jest patologia polityczna. Natomiast Kowalski to też jest swego rodzaju skandalista w polityce, czy jego temperament to jest coś, co odstaje od standardów poważnej polityki parlamentarnej.
0: Ale zdaniem wspomnianego posła Koalicji Obywatelskiej Prawo i Sprawiedliwość nie zdoła się już uwolnić od wizerunku, od powiązania z Łukaszem Mejzą. No i zawsze ta partia będzie już kojarzona z tym politykiem. Natomiast Łukasz Osmalak z Polski 2050 uważa, że każde odejście z danej partii to jednak strata, przede wszystkim strata dla niej.
2: Za każdym razem, jak żegnasz się z kimś, ktoś odchodzi, dochodzi do jakiegoś takiego rozłamu, no to jest w pewnym sensie, można to traktować jako jakąś tam porażkę, bo to znaczy, że dorośli ludzie nie potrafili się porozumieć i ja osobiście zawsze traktuję to jako jakąś tam swego rodzaju porażkę.
0: Prawo i Sprawiedliwość, przypomnę, że wprowadziło w tej kadencji, czy w tych wyborach ostatnich parlamentarnych do Sejmu 194 posłów. W ostatnich wyborach właśnie taka liczba posłów dostała się do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. Dziś klub PiS-u liczy już tylko 184 posłów. No i pytałem jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości o te odejścia. To był Paweł Jabłoński. On przyznał, że nie jest zmartwiony tymi decyzjami personalnymi. Podobnie jak nie martwi go również to, że w Prawie i Sprawiedliwości powstaje kolejne nowe już stowarzyszenie tym razem związane z frakcją Przemysława Czarnka. Zdaniem Pawła Jabłońskiego to dobrze.
3: Niech zakwita 1000 kwiatów i wszyscy razem idziemy tą samą drogą, w tym samym celu. Chcemy doprowadzić do zmiany tego fatalnego rządu, ale idziemy różnymi ścieżkami, takimi, które docierają do różnych grup wyborców. Ja się cieszę z tego, że takie inicjatywy powstają. Zachęcam każdego i posła, i senatora, i sympatyka, nie, polityka, czy nie polityka, czy samorządowca, żeby angażował się również poza życiem takim stricte politycznym, partyjnym w różne inicjatywy równoległe, bo to wzmacnia nasz obóz.
0: Nieco inaczej na sprawę patrzą posłowie koalicji rządowej. W ich ocenie nowe stowarzyszenie może oznaczać, że prędzej czy później w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do podziału i te dwa stowarzyszenia, te wiodące dwa stowarzyszenia, bo jak słyszeliśmy przed chwilą od posła Jabłońskiego, tych stowarzyszeń związanych z PiS-em jest więcej, ale te dwa wiodące, a więc ludzie Mateusza Morawieckiego i ludzie Przemysława Czarnka, prędzej czy później ich drogi zdaniem posłów koalicji rządowej po prostu się rozejdą i powstaną dwa odrębne ugrupowania.
4: Ciekawie to wygląda rzeczywiście, ale a propos tego porównania do 1000 kwitnących kwiatów, bo chyba tak to brzmiało.
0: Tak, gdyby nam się zrobiło.
4: Tak, wiosennie się zrobiło, ale gdyby 1000 takich stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości powstało, to chyba nie najlepiej by o tym ugrupowaniu świadczyło jego funkcjonowaniu na scenie politycznej, ale to sobie jeszcze szerzej.
0: Ale mielibyśmy o czym mówić, moglibyśmy analizować każde, na naszej antenie każde z tych stowarzyszeń. Tak, nie wiadomo, czy by nam czasu antenowego do końca roku starczyło.
4: No ale mielibyśmy tutaj o czym mówić, choć i tak krajowa polityka dostarcza nam tych tematów, a o tym, co wiemy w tej sprawie do tej pory, opowiedział państwu Michał Fabisiak. Michale, bardzo ci dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję również, do usłyszenia.
5: Komentarz.
4: A razem z nami jest pani redaktor Anna Ubiana-Halicka, dziennikarka Telewizji Polskiej, 19.30. Pani redaktor, dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
4: Prawo i Sprawiedliwość stowarzyszeniami stoi?
6: Tak, ja myślę, że te 1000 kwitnących kwiatów na pewno zmieszczą się pod szerokim namiotem, którym jest partia Prawo i Sprawiedliwość teraz, ale tak naprawdę to tam ciągnie w dwie strony, bo tak jak mówił Michał, z jednej strony jest Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, które bardzo kło w oczy tak zwaną frakcję maślarzy, na czele której, no powiedzmy, to stoi jednak kandydat, wciąż jeszcze kandydat na premiera tej partii, Przemysław Czarnek. A zatem to między tymi dwoma stowarzyszeniami, a być może bardziej między dwoma politykami, którzy, no trzeba to powiedzieć wprost, walczą o to, kto zastąpi Jarosława Kaczyńskiego. Rozegra się ta decydująca walka, może decydujący pojedynek, czyli Mateusz Morawiecki z jednej strony, a Przemysław Czarnek z drugiej, bo ewidentnie widać, że panom nie jest po drodze. Tutaj nie ma mowy o żadnej współpracy. Jest mowa być może o łagodzeniu nastrojów, ale to się

0: da na chwilę przykryć, wyciszyć, ale jak widzimy chociażby po tym, co się dzieje na X-ie, te emocje są wciąż żywe i zawsze wychodzą na wierzch.
1: A kto według pani redaktor ten polityczny wyścig obecnie w Prawie i Sprawiedliwości wygrywa?
0: Na razie jednak Mateusz Morawiecki, bo należałoby zwrócić uwagę, że wbrew tym wszystkim bardzo radykalnym zapowiedziom sprzed tygodnia, dwóch tygodni, już zapomniałam, kiedy to było. W każdym razie, kiedy Mateusz Morawiecki ogłosił, że otwiera, zakłada Stowarzyszenie Rozwój Plus, wówczas pojawiło się takie sygnały ze strony Prawa i Sprawiedliwości, wręcz ultimatum, które stawiał Jarosław Kaczyński, że dla tych osób, które będą w tym stowarzyszeniu, miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości nie będzie. I co? I nic się nie stało. Mateusz Morawiecki następnego dnia jakby nigdy nic pojechał bodajże do Bydgoszczy, gdzie spotkał się ze swoimi zwolennikami w asyście innych członków tego stowarzyszenia i po kilku dniach doszło do takiego kompromisowego spotkania między prezesem Prawa i Sprawiedliwości i Mateuszem Morawieckim, a zatem tutaj prezes Jarosław Kaczyński zrobił krok w tył, a raczej tego nie robi. To, co teraz próbuje zrobić Przemysław Czarnek, to jest tak naprawdę próba dogonienia tego peletonu, który prowadzi w Prawie i Sprawiedliwości, czyli o otworzenie własnego stowarzyszenia.
1: A myśli pani, że to dobry pomysł? No bo to jest pomysł odtwórczy w stosunku do Mateusza Morawieckiego.
0: Jest odtwórczy i jednak Przemysław Czarnek nie ma obecnie zbyt wysokich notowań w Prawie i Sprawiedliwości, bo powstaje pytanie, gdzie jest efekt Czarnka, tak? Chyba nie o taki efekt Czarnka Jarosławowi Kaczyńskiemu chodziło. Zatem on jest teraz w defensywie, on próbuje gonić. Ja myślę, że będziemy jeszcze świadkami wielu zwrotów akcji w tym spektaklu, bo to jest naprawdę gra o bardzo, bardzo wysoką stawkę, o przywództwo w największej partii opozycyjnej. Żaden z tych liderów, powiedzmy, grup w Prawie i Sprawiedliwości nie zamierza Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę opuszczać. Każdy walczy o to, kto zostanie tym nieformalnym następcą Jarosława Kaczyńskiego, jeszcze nieformalnym.
1: A co tak naprawdę, albo co mogło wydarzyć się na tej politycznej drodze Przemysława Czarnka po ogłoszeniu jego kandydatury na premiera przez Prawo i Sprawiedliwość? No bo on miał być tym liderem politycznym, miał nadawać ton wydarzeniom politycznym, które kreuje Prawo i Sprawiedliwość, a tu się okazuje, że on musi nadrabiać za Mateuszem Morawieckim. O czym to świadczy?
0: Tak, ale wydaje mi się, że błąd został popełniony trochę wcześniej, kiedy kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało, że trzeba iść w narrację Konfederacji. Zwróćmy uwagę, że Przemysław Czarnek mówi językiem konfederatów, mówi trochę językiem takim miksem Grzegorza Brauna i Sławomira Mentzena, mówi wprost, mówi bardzo ostro. No, Ozes Roze jest tego przykładem. I ewidentnie okazało się, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości w większości tego nie chce, że tam są też tak zwani centryści, o których mówił Mateusz Morawiecki. I to się złożyło na to, że te notowania Przemysława Czarnka, który postawił właśnie na taki bardzo mocny przekaz kontrowersyjny, dzielący Polaków, to sprawiło, że Mateusz Morawiecki jest teraz troszeczkę w tej hierarchii wyżej. Natomiast Przemysław Czarnek wykonał swoje zadanie, tylko że zostało ono po prostu źle postawione. Prawo i Sprawiedliwość próbuje odbić się z tego sondażowego dołka i według moich informacji jednak zmieni sposób gry, że jednak wiele wskazuje na to, że to nie Przemysław Czarnek za rok będzie tym kandydatem na premiera, no ale tutaj należy postawić znak zapytania. Mamy jeszcze dużo czasu do wyborów.
1: No tak, nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, a myślę, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie po prostu czekał i obserwował sytuację, między innymi sondaże, to co się dzieje bieżącego też na scenie politycznej i być może jakie tematy przede wszystkim są ważniejsze dla Polaków, czy te bliższe, powiedzmy, temu o czym mówi czy Sławomir Mentzen, czy pan Braun, czy może jednak właśnie takie bardziej tematy wyważone, bardziej te płynące z centrum.
0: Tym bardziej, że tych radykalnych wyborców, mam wrażenie, już Konfederacja zagospodarowała. Oni są po stronie Konfederacji, im będzie ciężko odpłynąć.
1: To znaczy nie ma sensu według pani z Konfederacją rywalizować?
0: Wydaje mi się, że tak. Gdybym miała podpowiadać Prawo i Sprawiedliwości, powiedziałabym, próbujcie zagospodarować jakoś radykalne centrum, no ale Prawo i Sprawiedliwość gra wabank. Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej z tych oficjalnych wypowiedzi, chce zdobyć taką większość, by móc rządzić samodzielnie.

0: a zatem oni grali o pełną pulę i okazało się, że tak naprawdę nie mają za bardzo szabel, żeby o tę pełną pulę zagrać, no bo jeśli skręcają w stronę tych radykalnych wyborców, no to to centrum im odpływa. Czy w tym szerokim namiocie, czy ten szeroki namiot w ogóle jest realny? To jest pytanie. Czy taka partia, która z jednej strony ma Przemysława Czarnka, a z drugiej strony ma Mateusza Morawieckiego, będzie w stanie przekonać wyborców, nowych wyborców, bo ci zadeklarowani wyborcy od Prawa i Sprawiedliwości nie odejdą, ale PiS gra teraz o to, by zyskać nowych wyborców. Nie wiem, czy partia, która jest tak rozjechana światopoglądowo, gdzie z jednej strony słyszymy o Zefrodze, a z drugiej strony słyszymy, Unia Europejska jest nam potrzebna, nie chcemy z niej wychodzić. Czy to będzie przekonujący przekaz? Nie wiem.
1: Pod tym politycznym namiotem Prawa i Sprawiedliwości nie ma już Janusza Kowalskiego i Łukasza Mejzy i też z relacji naszego reportera Michała Fabisiaka wynikało, że w Prawie i Sprawiedliwości przynajmniej za Łukaszem Mejzą raczej nikt nie tęskni. To panią dziwi, czy nie?
0: Nie, ale dziwi mnie to, że Prawo i Sprawiedliwość trzymało Łukasza Mejzę, kiedy na przykład broniło go wręcz, kiedy na przykład okazało się, że próbował wyciągnąć od rodziców ciężko chorych dzieci pieniądze na terapię, które wiadomo, że były nieskuteczne. Łukasz Mejza został w Prawie i Sprawiedliwości, kiedy okazało się, że pędzi na łeb na szyję samochodem i próbuje uniknąć płacenia mandatu. Wyleciał tak naprawdę wtedy, kiedy okazało się, że będzie brał udział w walkach MMA, tak?
1: Wyleciał, utrzymuje, że sam odszedł też. To też jest dość istotny wątek.
0: No on nigdy w Prawie i Sprawiedliwości nie był. To też trzeba powiedzieć, tak? No ale był w klubie Prawa i Sprawiedliwości. No i jednak brali go w obronę politycy Prawa i Sprawiedliwości i tego się po prostu nie da zapomnieć. Myślę, że ta czara goryczy została przelana, ale wydaje mi się, że ona została przelana już dużo wcześniej i dużo wcześniej trzeba było reagować. Tym bardziej, że właśnie tak jak mówię, Łukasz Mejza nigdy nie był w Prawie i Sprawiedliwości.
1: No ale z drugiej strony był Prawo i Sprawiedliwości potrzebny przynajmniej wtedy, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica, bo wtedy no to każdego jednego posła w zasadzie PiS się martwił, więc być może stąd taka pragmatyczna, polityczna decyzja, aby bronić tego parlamentarzysty pomimo różnego rodzaju kontrowersji.
0: Ale ja przypomnę, że Łukasz Mejza w poprzedniej kadencji wszedł do Sejmu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. I przeszedł bodajże do Kamila Bortniczuka, który wówczas już tworzył ugrupowanie, które oderwało się od Jarosława Gowina. Zatem on zrobił to pierwsze salto. On został, no, powiedzmy sobie wprost, no, politycznie podkupiony przez Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy faktycznie liczyły się wszystkie szable. I teraz tak jakby został w tym Prawie i Sprawiedliwości trochę przez zasiedzenie, no ale teraz Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi i Prawo i Sprawiedliwości nie jest potrzebna, nie jest potrzebny każdy głos na wagę złota, więc ja bym na miejscu tej partii Łukasza Mejzę pozbyła się, jak to powiedział Michał, z wozu już dużo wcześniej.
1: Żeby było lżej. Pytanie, czy teraz będzie lżej, kiedy Łukasza Mejzę i Janusza Kowalskiego nie ma?
0: Bez Łukasza Mejzy na pewno, z Januszem Kowalskim pojawiają się w Sejmie tak naprawdę dwie informacje na temat odejścia Janusza Kowalskiego. Pierwsza to taka, że Janusz Kowalski miał związek z aferą Zonda Krypto. Ja tego nie potwierdziłam. Wiadomo, że Janusz Kowalski był w jakiś sposób zafascynowany rynkiem kryptowalut, natomiast nie miał on na pewno aż tak mocnych związków z Zonda Krypto, z panem prezesem Kralem, jak na przykład Przemysław Wipler, który nie dość, że dostał na swoją fundację pieniądze od Zonda Krypto, to jeszcze wcześniej świadczył usługi PR-owskie dla tej firmy. Na pewno Janusz Kowalski nie dostał też pieniędzy, tak jak jego były szef Zbigniew Ziobro na swoją fundację. Drugi scenariusz, który pojawia się w kuluarach sejmowych, to taki, że tam tak naprawdę poszło o miejsce na listach, co poniekąd potwierdzał sam Janusz Kowalski, pisząc o tym, że bodajże w Biłgoraju, skarżąc się właśnie na to, co dzieje się w Biłgoraju, w tych strukturach lokalnych Prawa i Sprawiedliwości, według tych nieoficjalnych informacji, które właśnie gdzieś tam na korytarzach sejmowych można usłyszeć, Janusz Kowalski pewnie pojawi się za jakiś czas w Konfederacji. No ale czy to okaże się prawdą? Musimy się uzbroić w cierpliwość, ale nie tak mocno, bo to już przecież niedługo.
1: To prawda. Jeszcze jedna kwestia, która się pojawiła w relacji Michała Fabisiaka i wybrzmiała, mam takie wrażenie, to znaczy ocena tego, że Prawo i Sprawiedliwość robi porządki w partii.

0: w klubie przed wyborami. Rzeczywiście?
1: Chyba nie. Chyba nie. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje dojechać w całości do tych wyborów. I faktycznie, jeśli Łukasz Mejza był faktycznie dużym obciążeniem wizerunkowym dla Prawa i Sprawiedliwości, już tych walk w klatkach ten wizerunek mógłby po prostu nie udźwignąć, to wydaje mi się, że jednak Janusz Kowalski jest tutaj trochę kwestią bardziej własnych politycznych kalkulacji. Prawo i Sprawiedliwość próbuje iść tą partią szerokiego namiotu, w którym jest 1000 kwitnących kwiatów, i dojechać jako całość, bo Jarosław Kaczyński tego, czego się najbardziej obawia, to rozdrobnienia wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. To już przecież było i wówczas Prawo i Sprawiedliwość było w bardzo głębokiej opozycji. Dopiero kiedy nastąpiło zjednoczenie, Prawo i Sprawiedliwość wróciło do rządów i myślę, że Jarosław Kaczyński wyciągnął z tego lekcję.
0: To kolejna kwestia polityczna, przed nami kolejny temat, ale dotyczący tym razem obecnie rządzącej koalicji i przede wszystkim Polski 2050, która rozdzieliła się na dwa polityczne byty. Z jednej strony została Polska 2050 pod przewodnictwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, z drugiej strony mamy Centrum pod przewodnictwem Pauliny Henning-Kloski. I tutaj pojawia się dość ciekawa informacja, przekazał ją premier Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy, czy klub Centrum będzie miał nowych wiceministrów, odparł, że jest to niewykluczone, bo zmieniła się sytuacja. Tutaj cytat. Mamy dwa kluby, chyba dokładnie tej samej wielkości po podziale Polski 2050 Szymona Hołowni. Ja jeszcze o tym nie rozmawiałem, ale nie wykluczam, że będzie ze strony klubu Centrum próba rozmowy na temat zrównoważenia jakichś relacji, powiedział premier. Ja będę otwarty, będziemy rozmawiali, ale jeszcze nad tym się nie pochyliłem, dodał. No więc te zmiany nie są wykluczone, że prawdopodobnie tych wicepremierów klub Centrum będzie miał, ugrupowanie Centrum będzie miało, a to będzie też miało znaczenie dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i jej Polski 2050?
1: Na pewno tak, ale to też mnie nie dziwi, bo też takie zapowiedzi ze strony polityków ugrupowania Centrum Koła Klubu Parlamentarnego.
0: W zasadzie stowarzyszenia Centrum. Możemy tak, tak.
1: No właśnie, stowarzyszenia słyszałam, że tak, że kiedy ta sprawa troszeczkę ucichnie, kiedy ten rozwód zostanie już zatwierdzony i uznany przez wszystkie strony koalicyjne, to że wówczas upomną się o stanowiska, bo po tym podziale, proszę zwrócić uwagę, tak naprawdę po stronie Centrum zostało tylko stanowisko Pauliny Henning-Kloski, bo ministrą funduszu i polityki regionalnej jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Do Polski 2050 należy stanowisko ministra kultury, Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, wiceminister finansów. To wszystko są stanowiska dla Polski 2050, a zatem ten rozwód, jeśli chodzi o stan posiadania w koalicji, nie przebiegł równo i tak wynikało z zapowiedzi polityków Centrum, że tak, że oni będą się domagać wyrównania jeszcze raz tego podziału majątku, ale że właśnie zrobią to w momencie, kiedy już te emocje trochę opadną i kiedy też koalicjanci, współkoalicjanci przekonają się, że co do Centrum można mieć zaufanie, a przypomnijmy, że jednak notowania Centrum wzrosły, chociażby po tym, co ostatnio działo się w sprawie wotum nieufności dla Pauliny Henning-Kloski i tych zapowiedzi, które słyszeliśmy z drugiej strony, ze strony Polski 2050, że może nie do końca poprzemy panią ministra, że tutaj są zastrzeżenia. To nie spodobało się innym współkoalicjantom.
0: No, ostatecznie okazało się, że Polska 2050 z jednym wyjątkiem głosowała tak jak reszta współkoalicjantów, natomiast ja się zastanawiam,
1: czy... Ale Kufina psuła.
0: No, to było spore zamieszanie. Sporo też było do komentowania, ale to na tej podstawie ja zastanawiam się trochę, czy to będzie rzeczywiście ta zapowiedź premiera. To jest kierunek taki zmierzający do wyrównania tego stanu posiadania, o którym też pani redaktor tutaj wspominała. Czy może to będzie chęć z czasem, ja nie mówię, że teraz, ale jednak marginalizacji Polski 2050 wewnątrz obecnie rządzącej koalicji?
1: Z czasem pewnie tak, bo to nie jest tajemnicą, że premierowi nie po drodze z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i chyba już nikt nie myśli, że stanowisko wicepremierki dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jest jeszcze jako tako realne. Polska 2050 gra na siebie i Polska 2050, to cytuję ich działaczy, próbuje się odróżnić od reszty koalicjantów, ale odróżniając się od reszty koalicjantów, no, traci wiarygodność, tak, bo chociażby wspomniane wotum zaufania dla Pauliny Henning-Kloski, czy na przykład

0: ustawy, które podobają się prezydentowi, które zamierza tutaj Polska 2050 zgłaszać. To wszystko jest odróżnianie się kosztem koalicji, czyli też poniekąd można by pójść dalej, rozbijanie tej jedności koalicji. To nie podoba się innym i dlatego według mnie Polska 2050 jednak będzie przepychana bardziej lub mniej oficjalnie troszeczkę dalej. A ten stan posiadania jest dobrym pretekstem do tego, żeby właśnie dokonać takiej mini rekonstrukcji w ramach rządu.
1: No to wątek konstytucyjny jeszcze. Dorzućmy na koniec naszego spotkania, czyli pomysł prezydenta Karola Nawrockiego. Natomiast przed powrotem do Warszawy ze szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu premier Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami był pytany o powołaną w tę niedzielę przez Karola Nawrockiego Radę Nowej Konstytucji, która według prezydenta ma wypracować projekt nowej konstytucji, i szef rządu stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki nie wydaje mu się politykiem, któremu naprawdę zależy na ładzie konstytucyjnym, tylko raczej na zmianie ustroju, tak aby to on miał więcej do powiedzenia. Tutaj cytat: wydaje mi się, że mniej więcej system, jaki mamy w tej chwili, dobrze służy polskim sprawom, także ja nie wybieram się do pracy nad nową konstytucją z prezydentem Nawrockim. Premier dodał również, że nie będzie udawał, że jest to poważna inicjatywa. Zaznaczył jednocześnie, że w poważnej rozmowie o konstytucji gotów jest uczestniczyć nawet osobiście. Jak pani interpretuje te słowa?
0: Ja myślę, że premier, podobnie jak reszta rządzących, uważa to za zasłonę dymną, żeby troszeczkę odwrócić uwagę od chociażby kwestii zonda krypto, od kwestii wetum pod kryptowalutami, od chociażby wizyty Karola Nawrockiego na Węgrzech, bo te notowania ostatnio prezydentowi trochę spadają. Natomiast no, zwróćmy uwagę, kto ma się zajmować tą nową konstytucją. Tam jest profesor Julia Przyłębska, tam jest profesor Legutko i profesor Krasnodębski, Marek Jurek, znani ze swoich antyunijnych przekonań, więc nie wydaje mi się, aby była to rozmowa na serio. Faktycznie prezydentowi jest za ciasno w ramach konstytucyjnych i myślę, że każdy to widzi, kto obserwuje scenę polityczną, ale też prezydent nie ma takiej siły, Prawo i Sprawiedliwość, prawica nie ma tylu szabel, żeby konstytucję zmienić, więc na razie to jest czysta polityka.
1: To może stąd ta data 2030, no bo tutaj być może jest ze strony Pałacu Prezydenckiego jakaś nadzieja na zmiany w 2027 roku.
0: I myślę, że jest to też taki temat, który jest wypuszczony, który mógłby trochę pociągnąć kampanię wyborczą w przyszłym roku, no ale to przekonamy się.
1: Ale myśli pani, że wyborcy będą zainteresowani tematem dotyczącym zmiany konstytucji? Czy to jest temat dla Polaków najważniejszy?
0: Nie, ale myślę, że mogą oczekiwać silnych rządów. Myślę, że może do nich dotrzeć, mogą do nich dotrzeć takie hasła: musimy działać sprawnie, nie ma czasu na podziały, więc myślę, że tymi hasłami prawica może grać.
1: Jeżeli takie hasła by się pojawią, że nie ma czasu na podziały, to moglibyśmy do polityków zaapelować już tu i teraz, to przestańcie się dzielić. Pani redaktor, bardzo dziękuję
0: nie
1: za nasze
0: tak ciekawie
1: spotkanie. To prawda. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i naszą rozmowę. Anna Ubiana-Halicka, dziennikarka Telewizji Polskiej, 19.30 była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Po reklamie. Autopromocja.
7: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
8: zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o

0: profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Karol Nawrocki chce nowej konstytucji. To nie jest moment na taką zmianę, komentuje ekspert. Do akcji wyjeżdżają średnio co minutę. Prezydent dziękuje strażakom za poświęcenie w dniu ich patrona. Sprawdzimy też nastroje maturzystów po pierwszym egzaminie. Dziś zdawali język polski. Minęła 15. Łukasz Pastor, dzień dobry. To nie jest dobry czas na zmianę konstytucji. Na początek w informacjach komentarz do nowej inicjatywy prezydenta. Karol Nawrocki powołał Radę Konstytucji, która ma przygotować nową ustawę zasadniczą. Decyzję komentował na naszej antenie dr Kamil Stępniak, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Praworządności. Jak mówił, jest wiele spraw do uregulowania, ale to nie jest powód do zmiany konstytucji.
2: Kwestie dotyczące odpowiedzialności konstytucyjnej, która jak wiadomo jest fikcją dla osób rządzących. Sprawy dotyczące uregulowania w konstytucji, kwestie dotyczące relacji z Unią Europejską. Sprawy dotyczące prokuratora generalnego, jego ewentualnego rozdzielenia od ministra sprawiedliwości, czyli sprawy Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje mi się mimo wszystko, że to nie jest tak zwany moment konstytucyjny, to nie jest moment, żeby zmieniać konstytucję, bo ciężko jest o merytoryczną dyskusję. A pamiętajmy o tym, że każda zmiana konstytucji ma służyć wszystkim, bo jesteśmy wspólnotą, a nie tylko jednej określonej opcji politycznej.
1: W skład Rady Nowej Konstytucji weszli między innymi była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, były marszałek Sejmu Józef Zych i konstytucjonalista Ryszard Piotrowski. Prezydent chce, by nowa konstytucja była gotowa do końca jego kadencji. Decyzja o redukcji liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech przenosi się również na polski grunt. Wiceszef kancelarii premiera nie jest zaskoczony decyzją Pentagonu. Jakub Stefaniak z PSL-u tłumaczy, że było to od dawna zapowiadane.
3: Kilka lat temu powstał dokument z DDA, to jest taka zmiana strategii NATO i w tym dokumencie już było jasno powiedziane, że wojska amerykańskie będą też w jakimś stopniu wycofywały się z tej części świata, więc to nie jest żadna tajemnica. No jedynie można mieć chyba pretensje do ówcześnie rządzących, że nie przygotowali siebie i opinii publicznej na to wydarzenie.
1: Rząd powinien zabiegać o to, aby żołnierze ci trafili do Polski, mówi Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Bardzo bym się chętnie dowiedział, czy polski rząd, minister obrony, premier, minister spraw zagranicznych zrobili cokolwiek, żeby ci żołnierze trafili do Polski. Ja o tym na razie nie słyszałem.
1: Ruch USA to skutek sporu między kanclerzem Niemiec a prezydentem Stanów Zjednoczonych. Friedrich Merz zasugerował, że USA zostały upokorzone przez irańskich negocjatorów. W odpowiedzi Donald Trump nazwał go nieudolnym przywódcą. Następnie USA ogłosiły redukcję wojsk. Polska jest z was dumna, Polska jest wam wdzięczna. Tak w dniu świętego Floriana zwrócił się do strażaków Karol Nawrocki. Podczas obchodów Dnia Strażaka prezydent podziękował im za profesjonalizm i odwagę.
5: Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka. I za to wam z całego serca dziękuję, że jesteście tam, gdzie potrzebują was obywatelki i obywatele państwa polskiego.
1: Prezydent wręczył awanse generalskie oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Na stopień nadbrygadiera awansowani zostali zastępca komendanta głównego PSP Sławomir Sierpatowski oraz lubelski komendant wojewódzki Zenon Pisiewicz. W ubiegłym roku Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna interweniowały prawie 500 000 razy. Statystycznie strażacy wyjeżdżają na interwencję co minutę. Na koniec matury i egzamin z języka polskiego. Ten życiowy sprawdzian tegoroczni abiturienci mają już za sobą. Zdający z liceum nr 8 w Opolu po opuszczeniu sali byli w dobrych humorach.
6: Nie było źle. Temat był dla mnie trochę osobiście dziwny, bo było a propos pracy i jej wpływu na jednostkę i na jej jakby otaczającą go rzeczywistość. Tak poza tym zadania nie były złe, były w miarę proste. Niektóre były trochę cięższe do zinterpretowania, ale było naprawdę spoko.
7: No tak średnio. Mam nadzieję, że będzie dobrze.
8: Średnio to znaczy co? Zaskoczyły cię tematy czy jak?
7: Nie, tematy nie,

0: Trochę zadania, ale wszędzie coś napisałam, więc myślę, że będzie okej.
1: Okay. Jak ci poszło?
2: Szczerze, bardzo łatwe było, zobaczymy jak wyjdzie, ale szczerze, no już teraz pół godziny siedziałem, patrzę jeszcze na te zadania, już no co można dopisać, nie? Banalnie było, no. Tak, spodziewałem się na pewno lalki, no oczywiście lalka była, także jestem zadowolony.
3: Jutro maturzyści zmierzą się z królową nauk, pojutrze z językiem obcym. Potem czekają ich przedmioty rozszerzone i egzaminy ustne. Wyniki matur będą znane 8 lipca. W tym roku do egzaminów dojrzałości przystępuje ponad 340 tysięcy osób.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Prawie w całym kraju chmury na zmianę ze słońcem. Na zachodzie i północy przelotny deszcz, wieczorem mogą tam wystąpić burze. Temperatura od 21 stopni w zachodniopomorskim i w kotlinach górskich do 28 na południowym wschodzie i miejscami w centrum. Chłodniej nad morzem od 15 do 17 stopni.
4: Klimat.
3: Na przeważającym obszarze Polski panuje duże zagrożenie pożarowe. Średnie zagrożenie jest tylko na południowym zachodzie i północnym zachodzie oraz w części Podkarpacia. Małe na niewielkim obszarze województwa zachodniopomorskiego. W Białymstoku, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Wodzisławiu Śląskim i Mielcu jakość powietrza jest umiarkowana. Na pozostałym obszarze kraju dobra lub bardzo dobra. 59% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca.
4: Klimat. Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
10: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
9: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Po reklamie.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: Mamy już 7 minut po godzinie 15, a teraz przed nami temat dotyczący przede wszystkim bezpieczeństwa w kontekście Sojuszu Północnoatlantyckiego i decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych, których jest w ostatnim czasie sporo i są one bardzo różne.
4: Stan dnia.
14: No i trzeba tutaj przyznać, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie daje odetchnąć europejskim sojusznikom, a zza oceanu co chwilę docierają na stary kontynent niepokojące wiadomości związane chociażby z obronnością. Najpierw Pentagon potwierdził, że będzie redukcja sił amerykańskich w Niemczech. Teraz do sojuszników, w tym Polski, docierają kolejne niepokojące wiadomości. A mowa tutaj o możliwych opóźnieniach w dostawach amerykańskiego sprzętu. Z nami w studiu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Jesteś specjalistką od spraw militarnych.
15: Staram się być na bieżąco.
14: To podsumujmy w takim razie na bieżąco to, co rzeczywiście dociera nad Wisłę i nie tylko zza oceanu. Czy redukcja wojsk USA w Niemczech i opóźnienia w dostawach sprzętu to poważne sprawy?
15: To zaczniemy od tej redukcji wycofania właśnie od naszych zachodnich sąsiadów, części wojsk tam stacjonujących. Mówimy o co najmniej 5000 żołnierzy i to jest rzeczywiście potwierdzone przez Pentagon. Ale tutaj bardzo wielu, większość ekspertów tak naprawdę przypomina i mówi o tym. Politycy też, słyszałam na naszej antenie takie głosy, też przypominają o tym, że tak naprawdę od dłuższego czasu Stany Zjednoczone trochę inaczej patrzą na te swoje ważne punkty na mapie strategicznej, jeżeli chodzi o swoją obecność. Wielokrotnie Donald Trump mówił o tych swoich interesach.

0: chociażby w okolicach Indo-Pacyfiku mówił o tym takim tak naprawdę starciu trochę militarno-obronnym i cywilizacyjnym z Chinami, więc też siłą rzeczy chce przekierowywać sporą część swoich jednostek, które stacjonują tutaj w Europie, no właśnie w tamtym regionie. Mamy oczywiście do tego jeszcze konflikt w Zatoce Perskiej, więc to również drenuje te siły, które no są teraz w Europie, a mogłyby tam działać w różny sposób, więc rzeczywiście tych takich wektorów, które trochę chce inaczej przekierować administracja Stanów Zjednoczonych, jest sporo. Ja o to pytałam dzisiaj Marka Świerczyńskiego, analityka Polityka Insight. Ekspert mówi, że na razie nie widzi jeszcze powodu do większych obaw, jeżeli właśnie chodzi o te redukcje.
1: Natomiast no nie sposób uciec od tego bieżącego kontekstu i od napięć, które powstały w ostatnich tygodniach pomiędzy Donaldem Trumpem i kanclerzem Friedrichem Merzem, który przez długi czas uchodził za człowieka, który potrafi znaleźć wspólny język z prezydentem USA. Natomiast na tle wojny z Iranem zdecydował się bardziej stanowczo podkreślić swoją krytyczną opinię na temat działań amerykańskich.
0: No i jak wiemy, to prezydenta Donalda Trumpa mocno poirytowało. Mówił, że kanclerz Niemiec był kiedyś lojalny, a teraz już przestał. Niepotrzebnie wypowiada takie negatywne, ostre komentarze w stronę prezydenta Stanów Zjednoczonych i w ogóle polityki właśnie obronnej Stanów Zjednoczonych. Pytałam też o to innego znawcę tematyki militarnej, redaktora naczelnego portalu Strefa Obrony, Robert Schulz, dodawał tak naprawdę do tego, co powiedział Marek Świerczyński, że jeśli chodzi o wycofanie wojsk z Niemiec, to tak naprawdę w najbliższych miesiącach najważniejsze będzie to, jakie ostatecznie jednostki zostaną wycofane z Niemiec i jaki sprzęt wróci za ocean razem z żołnierzami. No i jeśli nie będą to ważne dla potencjału odstraszania w tej części Europy i też siłą rzeczy we wschodniej na wschodniej flance NATO zmiany i redukcja, no to raczej do tych zapowiedzi, tak mówi Robert Schulz, powinniśmy podchodzić bez emocji i spokojnie.
2: Przemieszczenia były zapowiadane wcześniej, one gdzieś tam występują, więc nie wiem na ile tak naprawdę i myślę, że mało kto się rzeczywiście dowie poza wysokimi oficerami NATO. Mało kto się dowie o rzeczywistej skali. Natomiast te przesunięcia zawsze bywają. Traktowałbym to bardziej jako kategoria takich politycznych troszeczkę deklaracji niż rzeczywiście jakiś wielki ruch wycofania się amerykańskich wojsk z europejskiego kontynentu i pozostawienia nas na pastwę Rosjan.
0: No tutaj słyszeliśmy, że trochę rzeczywiście eksperci uspokajają, ale ja muszę jeszcze powiedzieć o innej bardzo ważnej kwestii. To właśnie, o czym też mówił Marek Świerczyński w rozmowie ze mną, czyli musimy poczekać i zobaczyć, co się zadzieje tak naprawdę w ciągu tych 6 miesięcy do roku, bo tyle miałoby zajmować to wycofanie i redukcja części jednostek z terytorium Niemiec, jakie właśnie te jednostki zostaną wycofane. I tutaj warto zwrócić uwagę, że dla naszego bezpieczeństwa, mówię tutaj już o wschodniej flance NATO i o Polsce konkretnie, ale też państwach bałtyckich. No bardzo tragiczną tak naprawdę informacją byłoby to, gdyby została wycofana taka słynna druga brygada, która manewruje i działa z terytorium Niemiec na tych słynnych strajkerach, na wozach opancerzonych. Ta brygada jest doskonale znana polskiemu wojsku. Wielokrotnie ćwiczyli na naszych poligonach z naszymi żołnierzami. To jest taka specjalna jednostka, która jest przeznaczona do sił szybkiego, natychmiastowego reagowania i wycofanie akurat jej byłoby rzeczywiście z wielką szkodą dla tutaj tej części Europy i dla tego potencjału do odpowiadania i tak naprawdę no, byłoby to trochę pozostawienie wschodniej flanki NATO na pastwę Putina. A co do tych opóźnień, tutaj też trochę trzeba patrzeć na to dwojako, bo ta sprawa wygląda trochę gorzej, bo wiemy przecież, że właśnie tak jak powiedziałeś, sojusznicy, część sojuszników, w tym Polska, też Wielka Brytania, dostały informacje o tym, że mogą być opóźnienia w dostawach tego amerykańskiego sprzętu. Oczywiście to się wiąże też z sytuacją na Pacyfiku, bo tam Stany Zjednoczone no po prostu mocno drenują ten swój sprzęt dalekiego zasięgu. No i tutaj Marek Świerczyński zwraca uwagę na to, no, że jeżeli byłyby te opóźnienia w przypadku Polski, no to rzeczywiście będziemy mówili o poważnych problemach dla polskiej armii.
1: To oczywiście jest sygnał bardzo niekorzystny. Myśmy ogromne pieniądze zainwestowali w broń amerykańską, a zwłaszcza w tą amunicję rakietową. Oczywiście my jako Polska nie kupujemy Tomahawków, ale kupujemy naprawdę w setkach pociski

0: powietrze, powietrze i powietrze, ziemia. Gdyby się miało okazać, że one również zostaną wstrzymane, no to można powiedzieć, że cała modernizacja polskich sił powietrznych staje pod znakiem zapytania.
1: I tutaj kłaniają się chociażby też te pociski słynne do naszych wyrzutni Patriot, czyli tych, które tworzą tak naprawdę system obrony przeciwpożarowej.

0: MSI, to rzeczywiście możemy mówić o poważnych problemach takich natury strategicznej.
1: Niepokojąca ta informacja płynąca do nas zza oceanu, a dotycząca bezpieczeństwa. Rozłożyła je na czynniki pierwsza Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A nasze zaproszenie przyjął generał Roman Polko. Panie generale, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jak pan patrzy na to zamieszanie, bym powiedział, dotyczące Stanów Zjednoczonych? Z jednej strony zapowiedzi mówiące o wycofaniu części amerykańskich wojsk z Niemiec. To jest około 5000 żołnierzy, choć Donald Trump, prezydent USA, też wspomina o tym, że może to być większa liczba. No i z drugiej strony te informacje dotyczące opóźnienia w dostawach amerykańskiego sprzętu.
3: No, żadnego zaskoczenia nie ma. Wystarczy przeczytać strategię bezpieczeństwa narodowego amerykańską, gdzie wyraźnie zdefiniowano cele, priorytety, wskazano na to, że Europa traci na znaczeniu, że staje się nieeuropejska, że z Rosją trzeba odbudować relacje. Kompletnie czy całkowicie nie zauważa się tej agresywnej twarzy Rosji. Wskazuje się na półkulę zachodnią jako tą kluczową dla Stanów Zjednoczonych. Oczywiście obszar Indo-Pacyfiku, Bliski Wschód. Także nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. Ja się dziwię, że w ogóle ktoś jest udaje zaskoczonego. No bo trudno mi oceniać, że ekspert, który analizuje na bieżąco sytuację bezpieczeństwa, dziwi się, że Stany Zjednoczone, które rok temu zapowiedziały, że będą się z tych obszarów europejskich wycofywać, że to Europa ma przejąć za własne bezpieczeństwo, to dziwi się, kiedy od słów przechodzi do czynów. Stany Zjednoczone wycofują się częściowo, przynajmniej z Europy. Będą utrzymywali bazy, które z punktu widzenia samych Stanów Zjednoczonych są newralgiczne, bo trudno operować na Bliskim Wschodzie, jeżeli nie ma się tych baz, i to nawet wyszło teraz w trakcie tego amerykańskiego ataku na Iran, że jednak Europa Stanów Zjednoczonych jest bardzo potrzebna. Będą utrzymywać oczywiście też tą infrastrukturę po to, żeby też trzymać rękę na pulsie i patrzeć, co się w samej Europie dzieje, ale także poprzez Europę patrzeć na to, co się dzieje w Rosji. Stąd też myślę, że obecność amerykańska w Polsce będzie utrzymana, ponieważ jest to po pierwsze przyjazny klimat dla samych Amerykanów. Kiedyś Amerykanie prosili o bazę w Redzikowie, to się nie zmieniło. Również zapewnia im bezpieczeństwo. No i właśnie z pozycji polskiej dobrze jest obserwować, jakie plany ma Moskwa, i tylko w takiej sytuacji można kontrolować sytuację międzynarodową. No i ostatnia rzecz, a właściwie to pierwsza, na którą powinienem zwrócić uwagę. Nie ma takich sygnałów, które by pokazywały, że Stany Zjednoczone chcą wystąpić z NATO, mimo że takie zapowiedzi z ust prezydenta Trumpa padały, ale ta obecność czy sojusz jest Ameryce potrzebna po to, aby mogła realizować swoje cele w zakresie bezpieczeństwa.
1: Chociaż różnie z tą realizacją bywa, i tutaj ja wrócę też do tego wątku, który pan poruszył, to znaczy, jak ważna jest Europa dla Stanów Zjednoczonych w obszarze chociażby Bliskiego Wschodu. A pamiętamy, że Hiszpania czy Włochy ograniczyły albo odmówiły Amerykanom korzystania z baz lub przestrzeni powietrznej. To a propos ataku Stanów Zjednoczonych, tego konfliktu z Iranem. Czy to było według pana w pewien sposób pęknięcie w samym sojuszu?
3: No z pewnością jest to kwestia, którą należy na szczycie sojuszu przedyskutować, ale pierwszy błąd popełnił sam prezydent Trump, bo jeżeli prowadzi się taką operację w Iranie, no to najpierw się ją uzgadnia na szczeblu sojuszniczym, a nie, że podjęło się takie działania bez uzgodnienia z sojuszem NATO, z partnerami, a później ma się pretensje, że ktoś nie udzielił wsparcia, ktoś nie pozwolił na korzystanie z bazy. Kolektywna obrona wymaga podmiotowego traktowania. Wszyscy w tym sojuszu jesteśmy równi, mamy prawo głosu, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, dzielimy się informacjami, tak aby wiedzieć, co się dzieje, aby nawzajem się wspierać.
1: Czy jest szansa, żeby naprawić te relacje? No bo słyszymy ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, że są działania, które mają jednak tutaj coś na korzyść dla Stanów Zjednoczonych zrobić. Państwa europejskie zrozumiały sygnał ze strony Stanów Zjednoczonych i podejmują działania, by wdrożyć uzgodnienia dotyczące korzystania z baz wojskowych. Tak oświadczył w poniedziałek sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Ta wypowiedź padła podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Armenii. Rutte przyznał, że po stronie USA pojawiło się rozczarowanie poziomem zaangażowania części sojuszników, jednak zaznaczył, Europa zareagowała na te sygnały. Co to może w praktyce oznaczać?

0: Margot Rutte jest bardzo zręcznym dyplomatą i już pokazał kilkukrotnie przynajmniej, że potrafi dogadać się z kimś, z kim bardzo trudno się jest porozumieć. Mam na myśli przede wszystkim prezydenta Trumpa. Zaspokaja w jakiś sposób jego ego, łagodzi te wewnętrzne pęknięcia, czy to z pewnością będzie je scalał. No, te sygnały amerykańskie są bardzo różne. Ostatni sygnał amerykański, na który warto zwrócić uwagę, to jest wiceszef Pentagonu, który mówił, żeby budować NATO 3.0, czyli NATO, część europejską NATO pod przywództwem Niemiec. Należy obserwować to, co się dzieje. Dobrze by było, żeby w Polsce wszystkie głosy polityczne i wszystkie były ze sobą skoordynowane, żeby uzyskać ten efekt tej siły, tej mocy głosu i prezydenta, i premiera, które wspierają siebie nawzajem po to, aby w sytuacji takiej gruntownej przebudowy NATO, która następuje, żebyśmy odgrywali rolę jednak tego gracza, który przejmuje inicjatywę i który to nowe NATO kształtuje. Zmiany są, one będą miały miejsce. Polska to, co powinna teraz ugrać, to żeby zbudować sobie taką pozycję, jak w okresie zimnej wojny miały Niemcy. Otóż NATO musi więcej inwestować na swojej północno-wschodniej flance, ponieważ ona zapewnia bezpieczeństwo Europie.
1: Teraz kolejny wątek, który tutaj się pojawia, no bo tutaj premier Donald Tusk mówi w ten sposób: jeśli pojawi się jakakolwiek szansa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce, rząd i prezydent będą współpracować ze sobą dobrze i zgodnie, tak stwierdził premier. Zaznaczył zarazem, że plan wycofania żołnierzy USA z niektórych państw europejskich to sprawa bardzo delikatna. Wcześniej pojawiła się też taka wypowiedź, że my nie będziemy tutaj podbierali naszym sojusznikom żołnierzy amerykańskich, ale chyba ta zapowiedź współpracy to jest dobry sygnał ze strony polskich polityków po prostu.
0: Bardzo dobra, mądra wypowiedź. Nie cieszymy się, że przyjdą z Niemiec. Nie będziemy namawiać czy nakłaniać Stany Zjednoczone, żeby kosztem na przykład innych krajów wzmacniały nasze bezpieczeństwo, bo to jest kolektywna obrona. Po to, żeby się czuć bezpiecznie, potrzebujemy i powinniśmy kibicować także Niemcom, żeby tam ta obecność też była duża. Ale też to, co jest kluczowe, amerykańscy żołnierze czują się dobrze na polskiej ziemi, bo są dobrze przyjmowani. No i te relacje, które od dziesięcioleci były chyba najlepsze, jeżeli chodzi o stronę polską, polsko-amerykańskie, jeżeli chodzi o Europę, z pewnością trzeba utrzymać. Dobrze, że prezydent i premier mówią w tej sprawie jednym głosem. Też nie mam najmniejszych wątpliwości, że najlepiej przez całą właściwie moją służbę współdziałało nam się i realizowało misje i zadania z żołnierzami amerykańskimi. Dobrze te takie rozwiązania, czy ten sposób koordynacji działań, czy taką praktykę przenieść na grunt europejski, bo tutaj zawsze były problemy z taką kompatybilnością, interoperacyjnością, z takim z zamiennością funkcji. Ta amerykańska obecność w Polsce z pewnością też przyczynia się do lepszego poziomu szkolenia naszych wojsk i do tej interoperacyjności, która jest kluczowa, żeby sojusz NATO działał jak jedna pięść, a nie, że każda armia ma swoje własne procedury.
1: To porozmawiajmy o naszym bezpieczeństwie w kontekście strategii bezpieczeństwa narodowego, bo wiemy, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zakończyło pracę nad nową strategią bezpieczeństwa. Dokument został skierowany do rządu. Minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski powiedział w trzecim programie Polskiego Radia, że polityka bezpieczeństwa państwa wyrasta z założeń tam zawartych. Przypomniał, że poprzednią wersję przyjął rząd w lipcu 2025 roku, ale ówczesny prezydent Andrzej Duda miał do niej zastrzeżenia, dlatego zostały naniesione na nią poprawki.
0: Napoleon Bonaparte mówi, że jest jedyny złodziej, którego nikt jeszcze nie ukarał, a kradnie to, co jest najcenniejsze, czyli czas. I ten czas był kradziony przy programie SAFE, gdzie procedowano go, podczas gdy no, nie mamy czasu, nie możemy nawet sobie pozwolić na to, żeby rok czasu czekać na te zapowiedziane zyski Narodowego Banku Polskiego, aby uruchomić jakieś SAFE Zero. A to, że strategia powstaje, czy nawet powstała w tamtym roku, to i tak jest skandal. Pełnoskalowa agresja rosyjska na Ukrainę miała miejsce w 2022 roku w lutym. Mamy piąty rok już wojny, a my od tego czasu mamy wciąż taką strategię, która nie zauważa tych zmian, które miały miejsce na świecie, bo czynniki polityczne zajmowały się wszystkim, ale nie tym, za co w pierwszej kolejności są odpowiedzialne. Mały pałac z dużym pałacem.

0: Pacem zapowiadały, że w kwestiach bezpieczeństwa mówią jednym głosem, a w istocie toczyły między sobą wojnę.
1: To co to
0: dobrze,
1: nam
0: że
1: mówi?
0: Ta strategia wreszcie powstanie. Teraz na bazie strategii powinna powstać polityczno-strategiczna dyrektywa obronna i dopiero na tej bazie plany operacyjne i wtedy, kiedy są plany operacyjne, dopiero powinno się dokonywać zakupów, a my wszystko robimy tak jak od drugiej strony, czyli najpierw zakupy, a potem zobaczymy, co z tym sprzętem zrobimy.
1: To jakie dziś są kluczowe interesy Polski w obszarze bezpieczeństwa?
0: To powinna strategia określić, jakie są kluczowe interesy, jak je realizować. Ja przypominam, ta amerykańska strategia, ona wyraźnie pokazuje, jakie są obszary w tej chwili, że Europa ma mniejsze znaczenie, że obszar Indo-Pacyfiku, że Europa musi przejąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. My też powinniśmy określić, z kim chcemy współdziałać. Powinniśmy wskazać w tej strategii, że bardzo ważne jest w tej chwili utrzymanie jak najlepszych relacji pomiędzy wszystkimi państwami NATO, które należą do Unii Europejskiej, że oczywiście wzmacniamy NATO i wzmacniamy Unię Europejską, ale nie na zasadzie budowania jakiegokolwiek odrębnego bytu, tylko synergicznego współdziałania. No te wszystkie obszary powinny być pokazane. Przede wszystkim też mam nadzieję, że w tej strategii nie będzie, tak jak to miało miejsce wcześniej, wskazanych kilkunastu priorytetów, bo jeżeli wskazuje się wiele priorytetów, to znaczy, że nie ma żadnego i że na bazie strategii będzie jakaś polityczno-strategiczna dyrektywa obronna, która będzie wskazywała, w którym kierunku powinniśmy pójść, aby realizować swoje interesy narodowe, jakie są oczekiwania polityków, tych mądrych głów, które tam siedzą w tym małym, dużym pałacu wobec wojska, po to, aby generałowie budowali na tej bazie plany operacyjne, aby rzeczywiście, jeżeli mają realizować tą koncepcję, że nie oddamy ani pięci ziemi, no to żeby też byli zdolni do prowadzenia działań wyprzedzających, to będzie się też oczywiście wiązało z szeregiem nowych uregulowań prawnych, czy nowych definicji, chociażby zdefiniowania systemu pojęciowego w zakresie bezpieczeństwa, no bo o wojnie hybrydowej mówią wszyscy politycy, ale w żadnych dokumentach legislacyjnych, czy nawet takich, które mówią o doktrynie, to raczej nie przeczytamy, co to jest i co w związku z tym, czy jakie działania powinny być podejmowane w czasie takiej wojny, nie wojny, z którą obecnie mamy do czynienia, że prowadzone są działania w cyberprzestrzeni przeciwko Polsce, że są wysyłane drony, a my wciąż reagujemy w taki sposób, jakby po prostu był całkowity pokój i spokój.
1: To łącząc jeszcze te wątki, o których rozmawiamy, zapytam, czy według pana amerykańska obecność w Europie to nadal z naszej perspektywy gwarancja bezpieczeństwa, czy raczej już element wspólnych interesów, który może się zmieniać?
0: Jedno i drugie. Parasol nuklearny amerykański jest kluczowy dla bezpieczeństwa Europy. Rozumiem, że musimy przejąć odpowiedzialność za odparcie takiego ataku konwencjonalnego. No ale to, co mówi nawet prezydent Macron, żeby zwiększyć te zdolności Europy w zakresie odstraszania nuklearnego, no to jednak jest kwestia długiego czasu. I to, co jest najważniejsze, żeby teraz poprzez relacje ze Stanami Zjednoczonymi wynegocjować z naszymi partnerami to, aby dali nam czas na nadrobienie tych wszystkich zaległości i tych naszych zaniedbań, które przez wiele lat spowodowały, że europejski przemysł obronny, europejskie siły zbrojne dopiero teraz się odbudowują. Bo Bundeswehr, kiedy zbudowała te swoje plany 450-tysięcznej armii, no to ma realizować czy zakończyć realizację tego planu tam w 2032-35 roku. Także w Polsce, jeżeli chcemy otworzyć taki system szkolenia, czy nawet taki powrót do powszechnego szkolenia, odbudować rezerwy, no, czy dokonać tej rewolucji technologicznej, która się rozpoczęła, no to również jest taka perspektywa 5-10 lat i wtedy ten potencjał straszenia będzie na tyle mocny, że strona rosyjska pewnie nawet nie pomyśli, aby atakować sojusz NATO.
1: Tutaj musimy postawić kropkę. Panie generale, bardzo dziękuję za nasze spotkanie.
0: Dziękuję.
1: I pana komentarz. Dobrego dnia życzę.
0: Wzajemnie.
1: Generał Roman Polko był naszym gościem.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
4: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
3: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
4: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.

0: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 15.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Łódzki adwokat Paweł Kozanecki, poszukiwany listem gończym. Mężczyzna został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. O zdarzeniu stało się głośno, gdy niedługo po nim Kozanecki nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach.
3: Policja z Łodzi, bo tam zamieszkuje skazany, zwróciła dokumenty związane z poleceniem osadzenia, informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastaną go w miejscu zamieszkania.
2: Mówił rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie, sędzia Adam Barczak. Do wypadku doszło w 2021 roku. W ubiegłym roku strażacy interweniowali prawie 500 000 razy, mówił podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka minister spraw wewnętrznych. W uroczystościach na Placu Piłsudskiego w Warszawie uczestniczył też między innymi prezydent Karol Nawrocki. Były promocje na stopień oficerski, odznaczenia państwowe i podziękowania za służbę. Minister Marcin Kierwiński podkreślił, że statystycznie polscy strażacy wyjeżdżają na interwencję co minutę.
4: Za każdym razem dźwiękowi syreny towarzyszy wasza odwaga, determinacja, wiedza, ale przede wszystkim ogromne serce.
2: Dzień Strażaka przypada 4 maja, w dniu wspomnienia świętego Floriana. To patron strażaków. Od kilkunastu lat dzień ten ma charakter święta zawodowego, ustanowionego przez Sejm, które obchodzą druhowie OSP i strażacy zawodowi. Ekstremalna susza w polskich lasach w zachodniopomorskim na terenie leśnictwa Nowogard w tym roku spadło kilka razy mniej deszczu niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Leśnicy codziennie sprawdzają, ile wilgoci jest w ściółce. Służą do tego wagosuszarki, mówi Michał Andzielewicz z nadleśnictwa.
5: U nas taką graniczną wilgotnością, w której naprawdę zagrożenie jest bardzo duże, to jest 10%.
6: A teraz mamy ile?
5: Obecnie notujemy właśnie wilgotność ściółki poniżej 10%. To jest wilgotność mniejsza niż wilgotność kartki papieru.
2: Jeszcze przez najbliższe dni, aż do połowy tygodnia, w większości kraju będzie ciepło i pogodnie. Choć jeszcze dziś przelotne opady mogą wystąpić na północy i zachodzie kraju, zapowiada synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
7: Do środy w centrum i na południu utrzyma się bardzo ciepła masa powietrza i tam temperatura maksymalna będzie wynosiła od 25 do 28 stopni. Dziś na północy i zachodzie miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie także słabe burze.
2: Jutro na północy i zachodzie kraju prognozowane jest duże zachmurzenie i opady. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie wystąpią burze. W czwartek na północnym zachodzie pojawią się przejaśnienia, jednak przez pozostałą część kraju mogą przejść przelotne opady i burze.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Jest 15.33, a przed nami w Polskim Radiu 24 kolejny temat, no bo zaczęły się matury.
9: Stan dnia.
8: Prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników rozpoczęło dzisiaj matury. To najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. Na początek oczywiście język polski. Łączymy się teraz z Martyną Szymczakowską, która od świtu była przed 9. Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Martyno, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Powiedz, w jakich nastrojach, bo to chyba najważniejsze, uczniowie wchodzili na salę egzaminacyjną, a w jakich opuszczali szkołę po egzaminie?
10: No choć stres przed pierwszym z tegorocznych egzaminów maturalnych był duży, no to po wyjściu ze szkoły zdający z 9 liceum w Warszawie byli zadowoleni. Te tegoroczne tematy wypracowań to do wyboru wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. No i tutaj maturzyści musieli jeden z tych tematów wybrać, na ten temat napisać rozprawkę. No, nie powiem, żeby po wyjściu od zdających bił hura optymizm, no ale mówili, że tematy były przyjemne i przede wszystkim, że można było dopasować do nich wiele lektur.
11: Kiedy ludzie się przejmują tym, jak ich postrzegają, ja wybrałem ten temat i oprócz tego było, jak praca wpływa na człowieka. Użyłem dziadów, użyłem wesela i lalki.
12: I odwołałem się do lalki i do chłopów i dałem dwa konteksty.

0: teksty historyczne.
1: I odwołałem się tam najpierw do dżumy i do, jako że właśnie Rie pomagał ludziom dzięki swojej pracy, tak? A jako drugi dałem argument, to no dałem tego Rzeckiego, że to była jego codzienność, tak? Ale dobrze poszło generalnie. No raczej łatwy. Wydaje mi się, że było wszystko, czego się spodziewam.
2: Podszedł, myślę, że okej, było. No i jeszcze kontekst tam egzystencjalizm i praca u podstaw. Ale myślę, że temat bardzo w porządku był.
3: No, poza wypracowaniem zdający musieli poradzić sobie też z testem literacko-historycznym. W części egzaminu nazwanej z kolei Język Polski w użyciu między innymi musieli napisać notatkę syntetyzującą. No i w tych częściach opierali się na tekstach źródłowych, lektur obowiązkowych, znanych już im doskonale ze szkoły.
0: Notatka syntetyzująca była bardzo dziwna. Oprócz tego było dużo lalki. Był Kochanowski, stoicyzm Kochanowskiego. Oprócz tego była też literatura obozowa. Wszystko było.
4: Pieśń o Rolandzie na pewno.
2: Lalka była, pieśń o Rolandzie. Antygona, była plakat z Antygony.
5: 84 jedno zdanie.
2: A jedno zdanie było?
4: W innym świecie był innym fragment świecie. I przedwiośnie był fragment. Też to tam trzeba było.
2: I tam było... O, Ferdydurkę było? Było jeszcze...
5: Mam wrażenie, że praktycznie wszystkie lektury tam wykorzystali.
4: Weselanie było na przykład. A ja chciałam wesele.
5: Myślałam, bo wszyscy mówili, że takie mega łatwe. No i przynajmniej nie było moim zdaniem aż takie mega łatwe, jak ludzie mówili. Ale no nie było też jakieś masakrycznie trudne, tak żeby nie zdać.
3: No, tym bardziej, że do pozytywnego wyniku wystarczy 30% punktów. No, a dzisiejszy egzamin rozpoczął się w całym kraju bez problemów, bez opóźnień, ale już około 20 minut po godzinie 9 na portalu X pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza, w tym zdjęcie z tematami wypracowań. To były te prawdziwe, autentyczne fotografie prawdziwego arkusza, który otrzymali dzisiaj rano maturzyści, co w rozmowie ze mną potwierdził dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dyrektor uspokoił, że nie ma mowy o unieważnieniu matury w całym kraju, no ale potwierdził, że bada tę sprawę.
6: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
3: No, w ubiegłym roku unieważnione zostały 244 egzaminy maturalne, najczęściej właśnie z powodu wniesienia telefonu na salę lub korzystania z niego w czasie egzaminu. No, wtedy takie osoby mogą podejść do egzaminu dopiero w kolejnym roku, no bo przecież matury to w końcu, jak się nazywają, egzaminem dojrzałości. Tak? A te osoby, które wniosły te telefony, smartwatche, aparaty, które są zabronione, no na pewno nie wykazały się dojrzałością. No cóż, im pozostaje matura do zdania za rok. No a jutro punktualnie o 9:00 drugi egzamin tegorocznej matury. Matematyka na poziomie podstawowym.
7: Ja kilku maturzystów dzisiaj widziałem jadąc komunikacją miejską do pracy, ale trudno mi było dostrzec tak naprawdę w jakim są nastroju po tym pierwszym egzaminie z języka polskiego. Bardzo dziękuję ci za relację, Martyna Szymczakowska. Informacje o tych pierwszych, o tym początku matur Państwu przekazała. Dziękuję ci raz jeszcze, do usłyszenia.
8: Komentarz.
7: A razem z nami jest pan Artur Szymanek, OKE, czyli okiem krytycznego egzaminatora, nauczyciel biologii. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Matury, czas, start. Ja pamiętam ze swoich maturalnych czasów, że to był egzamin, przed którym bardzo się stresowałem, no bo też słyszałem z każdej strony, że to najważniejszy egzamin w życiu, że egzamin dojrzałości, że od tego po prostu będzie zależała moja przyszłość i to, jak się poukłada wszystko w następnych latach, chociażby zawodowo. Czy rzeczywiście w pana ocenie dzisiaj matura to nadal najważniejszy egzamin w życiu?
9: Nie, zdecydowanie nie. Może nie będzie to... Taka opinia, która by Państwa interesowała, natomiast tak naprawdę jest to jeden z wielu egzaminów, jeden z trudniejszych chyba egzaminów, bo taki bardziej poważny, ale nie jest to na pewno nic, co świadczy bezpośrednio o jakości człowieka, o jakości tego ucznia. Po prostu egzamin, który trzeba przejść, trzeba zdać. Jeżeli nie wyjdzie, to można go poprawić i tak naprawdę na tym polega sens tego egzaminu.
7: Z deklaracji maturzystów, jeżeli chodzi o wybór przedmiotów rozszerzonych, wynika, że na pierwszym miejscu jest język angielski, na drugim miejscu znajduje się matematyka, trzecia, jeżeli chodzi o wybór geografia, no i na czwartym miejscu jest biologia, dalej język polski, chemia, WOS, historia i fizyka. Jak pan interpretuje te tegoroczne wybory maturzystów? Czy one nam mówią?

0: wiem coś o kondycji szkoły i o tym, czego uczniowie oczekują od swojej przyszłości albo co po prostu według nich się opłaca.
1: No, te wybory świadczą niestety o tym, że jakość edukacji spada, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że na pierwszym miejscu jest język obcy, a ponieważ maturzysta musi wybrać przynajmniej dwa przedmioty rozszerzone, więc wybiera te przedmioty, które no tak naprawdę są dla niego w miarę łatwe. Dzisiejszy maturzysta raczej nie ma problemu z językiem obcym, jest to coś, z czym styka się na co dzień. Natomiast ten drugi przedmiot do wyboru jest to taki przedmiot, który musi być wybrany i gdzieś tam rzeczywiście te wybory już są takie bardziej podyktowane tym, co na danej uczelni będzie wymagane.
0: Na czwartym miejscu biologia. Czy jest dopiero czwarta, czy jednak to jest satysfakcjonujące z pana perspektywy jako nauczyciela tego przedmiotu?
1: No jeżeli spojrzymy na to, że to czwarte miejsce to jest 71 tysięcy maturzystów, którzy przystępują do tego egzaminu maturalnego z biologii, więc jest to rzeczywiście dość spora rzesza maturzystów, którzy wiążą gdzieś tam swoją przyszłość przeważnie z przedmiotami no, takimi albo bezpośrednio medycznymi zawodami, albo takimi paramedycznymi zawodami.
0: Ja sam zdawałem rozszerzoną biologię i chemię na maturze, bo moje ścieżki zawodowe miały pójść w zupełnie innym kierunku niż poszły, jak się okazało później. Ale to też być może jest pewne odniesienie do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, czyli czy ta matura jest rzeczywiście tym najważniejszym egzaminem w życiu i czy to ona nam życie tak naprawdę ustawia. Ale zapytam, czy obecna konstrukcja matury według pana rzeczywiście sprawdza naszą wiedzę, czy raczej uczy strategii zdawania egzaminu?
1: To tutaj wypowiem się jako korepetytor. Z bardzo dużą przykrością muszę stwierdzić, że niestety uczy strategii zdawania egzaminu. Można ucznia dobrze przygotować do matury, nawet takiego ucznia, który, ja wiem, że to nie jest popularne, ale naprawdę no, tak samo jak ludzie dorośli mają różny poziom intelektu, tak samo jest z uczniami, niczym się to nie różni i nawet tego słabszego ucznia można dobrze przygotować do matury, przy czym to dobrze to znaczy dobry wynik, a niekoniecznie znaczy to dobry poziom opanowania wiedzy.
0: Ja byłem tym rocznikiem, do którego wróciła obowiązkowo matematyka na egzaminie maturalnym. Ja pamiętam, że bardzo mocno drżałem o to, jak sobie na tym egzaminie poradzę i czy te 30% punktów uda się uzyskać. Udało się mi to nawet z niezłą górką, ale nie o tym. Natomiast zastanawia mnie fakt, czy to, że maturę można zdać przy stosunkowo niskim progu, czy to kompromis, czy jednak obniżenie pewnych standardów, które być może negatywnie wpływają na naszą rzeczywistość?
1: No niestety jest to obniżanie standardów i to widać po tym okresie pandemicznym, tak? To jest ten moment, który spowodował, że ta edukacja niestety obniżyła bardzo, bardzo mocno standardy. Proszę wziąć pod uwagę chociażby to, że na przedmiotach rozszerzonych nie ma zdawalności. Wystarczy, że pan czy młodzi maturzyści, którzy podejdą do tej matury, podpiszą się na tym egzaminie maturalnym, mogą mieć nawet 0 punktów, a i tak rozszerzenie będzie traktowane jako zaliczone tak naprawdę.
0: To osłabia wagę tego egzaminu?
1: Moim zdaniem zdecydowanie tak.
0: System poprawek to też jest ciekawa sprawa. Jedna niezdana matura i poprawka w sierpniu, więcej i trzeba czekać tak naprawdę rok. Czy to jest rozwiązanie według pana sprawiedliwe?
1: Trudno mówić o sprawiedliwości w momencie, kiedy na przykład komuś zabrakło jednego punktu, tak, bo się nie wstrzelił w klucz. Ja wiem, że OKE nie lubi bardzo tego określenia klucz odpowiedzi, tylko schemat punktowania, ale tak naprawdę jak się temu przyjrzymy, to są klucze. Nie, tutaj nie ma sprawiedliwości. Powinniśmy to traktować albo na zasadzie, że jeżeli coś jest niezdane, no to po prostu jest niezdane i mamy poprawkę, albo jeżeli jest zdane, no to idziemy do przodu i tyle.
0: No i teraz moglibyśmy sobie rozpocząć debatę na temat stanu edukacji w Polsce w ogóle, no bo też w swojej działalności, ja zerkałem na pana stronę internetową w mediach społecznościowych, krytykuje pan chociażby taką narrację, że wszystko zależy od nauczyciela. Dlaczego uważa pan, że ją za nieuczciwą? Bo ja też na swojej drodze związanej z edukacją wielokrotnie spotykałem się z takimi komentarzami, że jednak dobry nauczyciel to już jest duży plus, bo człowiek w pewien sposób automatycznie zaczyna się bardziej tym przedmiotem interesować.
1: To ja pozwolę sobie zadać panu pytanie. A co to znaczy dobry nauczyciel?
0: A właśnie, tak myślałem, że do tego będzie to pytanie zmierzało. To jest ciekawa w ogóle kwestia. Ja bym interpretował dobrego nauczyciela jako takiego, który potrafi rzeczywiście tym przedmiotem zainteresować ucznia. Ale domyślam się, że to definicja niepełna, bo każdego co innego może zainteresować i sposób przekazywania wiedzy tak samo.
1: Więc zwróćmy uwagę na to, że w klasie

0: mamy średnio, jeżeli byśmy policzyli w Polsce, to klasy są około 30-osobowe i nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy uczniowie interesowali się danym przedmiotem. Więc dobry nauczyciel to jest taki, który potrafi wytłumaczyć dany przedmiot w taki sposób, że uczeń zapytany po lekcji, czy zrozumiał, co zostało tutaj omówione, powie, że tak, że zrozumiał, że nie ma potrzeby sięgania do książki, żeby coś jeszcze zostało wytłumaczone, natomiast ma potrzebę sięgania do tej książki po to, żeby sobie pewną wiedzę powtórzyć. Natomiast jeżeli zerkniemy na to tak zwane rankingi, no to proszę zwrócić uwagę, że jeżeli będziemy mieli szkołę rankingową, która przyjmuje uczniów, którzy są intelektualnie bardzo sprawni, no to jak chcemy ją porównywać ze szkołą, która przyjmuje uczniów, którzy na starcie już są troszeczkę mniej, nazwijmy to, zainteresowani nauką, tak? Wybrali jakąś szkołę, bo system tego wymaga, nie mogą sobie po szkole podstawowej nie kontynuować dalej nauki. No to jak będziemy teraz porównywali tych nauczycieli? Czasami sukcesem jest to, że ktoś w ogóle przyjdzie do szkoły i będzie chciało mu się przyjść do szkoły właśnie dlatego, że nauczyciel ciekawie i interesująco opowiada o swoim przedmiocie, a niekoniecznie tym sukcesem musimy patrzeć na ten sukces w kategorii rankingu szkoły.
1: A czy nauczyciel, i tu odnoszę się też do pana doświadczenia, nauczyciel w naszym kraju ma realny wpływ na system kształcenia, czy raczej jest jego wykonawcą?
0: Nauczyciel jest wykonawcą i to jeszcze takim, na którym ten system stoi i wymaga, a my jako nauczyciele słyszymy od ministerstwa tylko i wyłącznie tyle, że jeżeli sobie ktoś nie radzi, to znaczy się, że jest słabym nauczycielem, a to zupełnie nie tak wygląda. Gdyby nie ta rzesza nauczycieli, która się stara, która tak naprawdę finansuje tą oświatę oddolnie, bo proszę zwrócić uwagę, że praktycznie brakuje pieniędzy na wszystko, to ten system już dawno by zbankrutował.
1: A jak to jest? Bo to mnie zastanawia za każdym razem, kiedy rozmawiam o stanie edukacji w naszym kraju, czy to przy okazji matur, czy innych wydarzeń z edukacją związanych, innych takich okoliczności z edukacją związanych. Jak to jest, że brakuje w edukacji pieniędzy, że jest problem chociażby z pensjami nauczycieli, bo o tym też często słyszymy, a przecież ta edukacja, kwestia nauki, kształcenia młodych pokoleń, to jest jednak fundament w ogóle funkcjonowania naszego państwa tu i teraz, ale również na przyszłość.
0: To jest dość proste, bo o edukacji decydują politycy, a politycy zawsze pójdą tam, gdzie rosną im słupki poparcia, więc oni nie mają takiej wizji długoterminowej, bo w polityce się jest przez chwilę, potem się z tej polityki wypada, więc no tutaj trudno, żeby ktoś myślał takim kryterium, co będzie z tym młodym człowiekiem po skończeniu szkoły, jak ta szkoła ma wyglądać. Więc dopóki tutaj kwestia polityczna będzie decydowała o tym, jak wygląda nasz system oświaty, no to niestety tych funduszy nie będzie. Proszę zwrócić uwagę na to, co się stało z projektem, który wszedł w życie bodajże 3 czy 4 lata temu, jak rozdawane były laptopy dla ucznia. Czy ktoś dzisiaj pyta o to, co się z tymi laptopami dzieje? Czy ktoś jest w stanie pokazać, jaka była wartość dodana tego programu?
1: Czyli to taki program na chwilę i bez mierzenia konsekwencji?
0: Jak wszystko, co się niestety od kilkunastu lat dzieje w edukacji.
1: No to gdzie w takim razie leży realna odpowiedzialność za stan polskiej szkoły?
0: W mojej ocenie realna odpowiedzialność byłaby wtedy, kiedy byłoby jakieś gremium pozapolityczne, które rzeczywiście widziałoby sens edukacji. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj w edukacji słowem odmienianym przez wszystkie możliwe przypadki jest dobrostan, ale ten dobrostan jest traktowany jako coś, co jest tu i teraz, jako coś, co ma zdjąć z ucznia jakąkolwiek odpowiedzialność, jako coś, co ma usunąć mu spod nóg wszystkie kamyczki, które powodują, że on się może trochę zestresować. Natomiast w żadnym dokumencie ministerialnym nie znajdzie pan słowa wiedza. Szkoła przestała być instytucją, która uczy, a stała się instytucją, która ma doprowadzić do tego, żeby w szkole uczniowi było wygodnie. A to w żadnej mierze nie rozwija młodego człowieka.
1: No ale mamy też taki konkurs jak Nauczyciel Roku. Mamy wielu nauczycieli, którzy też starają się wyjść poza schemat, wyjść poza ramy systemu, organizować różnego rodzaju własne inicjatywy w ramach systemu i w ramach edukacji uczniów. Zastanawia mnie, czy tej sprawczości, czy przykłady takiej sprawczości to wyjątki, co do których inni nauczyciele mają swoje wątpliwości, czy może to jest potwierdzenie też tego, o czym pan mówi i mimo wszystko ci nauczyciele działają w systemie. Jak to w pana perspektywie wygląda?
0: Z mojej perspektywy wygląda to tak, że większość nauczycieli stara się mimo wszystko pracować w taki sposób, żeby to było

0: innowacyjne, ale pracujemy jak gdyby trochę poza systemem. My musimy wyjść poza ramy tego, co przewiduje ministerstwo, właśnie po to, żeby gdzieś tam ta szkoła była bardziej atrakcyjna, bo wszyscy ci nauczyciele, którzy pracują, oni dostrzegają to, że uczeń w tej szkole jest najważniejszy, ale nie jako ta osoba, która właśnie ma nie być zestresowana, tylko uczeń jako osoba, która ma wynieść coś z tej szkoły, ma realnie, nauczyciel ma mieć realny wpływ na to, jak ten uczeń w szkole funkcjonuje.
1: To teraz kolejny wątek szkoły dotyczący i też poniekąd matur, bo słyszeliśmy w relacji Martyny Szymczakowskiej o tych zdjęciach egzaminu z języka polskiego, które ukazały się zaraz po godzinie 9:20, zaraz po rozpoczęciu tego egzaminu w internecie, zdjęcia tego arkusza. No i tutaj możemy dotknąć tematu związanego ze smartfonami, telefonami w szkołach. Pan też wystosował niedawno, chyba z 2 dni temu, taki apel do premiera Donalda Tuska w związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi zasad używania telefonów komórkowych w szkołach, w których głos zabierają różne środowiska, w tym organizacje reprezentujące prawa uczniów. Pozwalam sobie przedstawić perspektywę, której w tych debatach zwykle nie słychać, a która jest codziennością tysięcy nauczycieli pracujących u podstaw. Jaka jest ta perspektywa?
0: Ta perspektywa jest taka, że młody człowiek przychodzący do szkoły przychodzi już na starcie zmęczony, przychodzi przebodźcowany, przychodzi niewyspany właśnie ze względu na to, że media społecznościowe są obecne praktycznie w każdym momencie życia tego młodego człowieka. Co więcej, one prowadzą do takiej sytuacji, że ten młody człowiek zaczyna się porównywać ze wszystkim tym, co jest w mediach społecznościowych, a my jako dorośli wiemy, że ten obraz jest zakłamany. I tutaj jeżeli zobaczylibyśmy, jakbyście Państwo mogli przyjść na taką zwykłą lekcję, nie lekcję, która jest ustawiona, nie lekcję, która jest pod publika, ale taka zwykła lekcja, która dzieje się w każdej szkole o godzinie 8 rano, to zobaczyliby Państwo, jak wygląda ta perspektywa z punktu widzenia nauczyciela i ucznia. To jest naprawdę przebodźcowanie, przemęczenie i zmęczenie na samym starcie dnia.
1: A czym to się objawia? Jak to wygląda w praktyce? No bo tutaj myślę, pan zaciekawił też naszych słuchaczy, mnie również. To znaczy a propos tego, jak taka lekcja po prostu w praktyce nauczycielskiej wygląda?
0: Lekcja w praktyce wygląda w ten sposób, że każdy nauczyciel stawia sobie jakiś cel dydaktyczny, co ma być na tej lekcji zrealizowane i stara się tą lekcję realizować w taki sposób, żeby ten materiał został przerobiony. Natomiast jeżeli spotyka się z grupą 30 uczniów, gdzie 25 jest zmęczonych, przemęczonych, zainteresowanych tylko tym, czy przyjdzie jakieś powiadomienie, czy można zobaczyć coś nowego na TikToku, no to ta lekcja zaczyna się powoli rozsypywać, tak jak pisałem, że nauczyciel w tym momencie musi walczyć o uwagę, drobną uwagę każdego ucznia. Ostatnio pani minister użyła takiego określenia, że my jako nauczyciele jesteśmy influencerami przy tablicy. I to mnie bardzo, bardzo mocno zmartwiło, ponieważ żaden nauczyciel nie jest w stanie w jakikolwiek sposób konkurować z TikTokiem, z Instagramem czy z innymi mediami, bo proszę zwrócić uwagę na to, że te media są tak skonstruowane, na nie są wydawane tak duże pieniądze, że celem tych mediów jest jak największe utrzymanie uwagi tego młodego człowieka za wszelką cenę. A szkoła nie może konkurować ani z TikTokiem, ani z Instagramem, bo po prostu nie ma takiej możliwości.
1: To czy zakaz telefonów w szkołach ma sens według pana, czy to tylko za objawem, walka z objawem, a nie przyczyną?
0: Po części jest to walka z objawem, a nie z przyczyną, no ale od czegoś trzeba zacząć. Nie można tutaj sensownie rozpocząć tej edukacji cyfrowej niż od tego, że te telefony muszą zostać ze szkoły wyprowadzone. I to nie tak, jak mówią różnego rodzaju instytucje, nazwijmy to sobie Stowarzyszenie Umarłych Statutów, że zakaz telefonu tylko na lekcji, a na przerwie to już można z tego telefonu korzystać, bo proszę zobaczyć, co się będzie działo, jak taki uczeń po 10 minutach znowuż tego przebodźcowania wejdzie na lekcję. Ile czasu zajmie mu to, żeby wrócić do normalnego funkcjonowania?
1: Mało optymistycznych, myślę, takich wniosków w naszej rozmowie się pojawia. Zaczęliśmy od matur, system edukacji, na koniec kwestia smartfonów. A gdyby miał pan na koniec naszego spotkania jednak coś pozytywnego w dzisiejszym systemie edukacji wskazać, co to by było?
0: Na pewno pozytywne jest to, że mamy jeszcze bardzo dużą liczbę młodych ludzi, którzy są ambitni i którzy chcą pracować i którzy

0: którzy chcą się uczyć i którzy chcą się kształcić. I pozytywne jest to, że jest bardzo szeroka rzesza nauczycieli. W mojej ocenie to jest przeważająca większość nauczycieli, którzy pomimo tego, że te warunki są jakie są, pomimo tego pracują, starają się i te efekty dydaktyczne widać.
1: Pan Artur Szymanek, OKE, czyli Okiem Krytycznego Egzaminatora, nauczyciel biologii, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję uprzejmie, wzajemnie.
1: Zbliża się powoli godzina 16. Przed tym mikrofonem w Polskim Radiu 24 usiądzie Maria Furdyna, która jest już razem ze mną w studiu.
2: Dzień Marysiu, dobry. Dzień przyjemny dobry. Chłód, powiem tak, w studiu, bo na zewnątrz jest bardzo ciepło.
1: No, ale ile na to ciepło czekaliśmy. Ja bardzo jestem ucieszony tym, że ta aura temperaturowa się zmieniła, no ale też zaczęły się matury i pamiętam, że kiedy ja swoje matury...
2: Słyszałam, że zdawałeś biologię i chemię, to chciałam
1: rozszerzone.
2: Ja ci chciałam przybić piątkę, bo ja chemię zdawałam.
1: No,
2: teraz się zastanawiam nad tym, czy bym coś jeszcze pamiętała.
1: Ale to był taki wybór, że chciałaś iść w kierunku chemii też zawodowo później?
2: Wiesz co, ja przez rok studiowałam chemię, natomiast bardzo lubiłam chemię. Ja wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale zastanawiałam się między historią a chemią i historia wydawała mi się, że to jest dużo większy materiał do nauki, więc stwierdziłam, że chemię.
1: Okay.
2: Ja wiem, że trudno to połączyć, bo tutaj jest temat, znaczy przedmiot ścisły, tutaj humanistyczny, ale lubiłam zarówno historię, jak i chemię i tak to po prostu wyszło. Natomiast plany były takie, że zdaję na Akademię Teatralną. Jak się nie dostałam na Akademię Teatralną, to poszłam na jeden rok na chemię. A to, że później skończyłam na dziennikarstwie, to pokazuje, że matura trochę niewiele ma wspólnego.
1: Krótka opowieść o maturach, a ile zwrotów akcji, drodzy państwo. Ale gdybym ja opowiedział o swoich przygodach, to też by było podobnie. Ale mówiąc o zwrotach akcji, o pewnym planie, jaki jest plan na to, co po godzinie 16?
2: O maturach też będziemy rozmawiać po godzinie 17. Tematy polityczne po weekendzie majowym to przede wszystkim nowa konstytucja według Karola Nawrockiego, bo prezydent chce zmian. Wczoraj powołał Radę Nowej Konstytucji i skład budzi wiele wątpliwości koalicji rządzącej. Kamil Szewczyk będzie dziś rozmawiał z politykami. O 16.33 Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości, o 17.33 Monika Piątkowska, senator Koalicji Obywatelskiej. No dużo także mówimy o bezpieczeństwie, bo w piątek Pentagon zapowiedział, że wycofuje z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy. Następnego dnia Donald Trump ogłosił, że ta liczba może być większa, więc ten temat pojawi się w naszym światopoglądzie. I już stawiam kropkę, a na więcej zapraszam po godzinie 16.
1: Maria Furdyna zostaje z państwem, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.
3: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach. Bo w Media Expert.
6: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
7: Proszę państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
6: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
4: Automagazyn Włodzimierz Ziętarski. Co dalej z sytuacją na rynku paliw? Zawsze można próbować przewidzieć przyszłość, ale skupmy się na teraźniejszości i oszczędzajmy z ekonomicznymi modelami Toyoty. Na przykład Toyota Yaris Cross Hybrid według procedury WLTP zużywa zaledwie 3,1 litra na 100 km w cyklu miejskim. Teraz jest dostępna na wyprzedaży rocznika 25 z

0: korzyściami do 10 200 zł.
1: Po reklamie. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Minęła 16, Łukasz Pastor, dzień dobry. Polityczna burza wokół propozycji Karola Nawrockiego. Prezydent chce opracowania nowej konstytucji do końca swojej kadencji. Głosy za i przeciw przedstawi nasza reporterka. Dyskusja o redukcji liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech przenosi się również na polski grunt. W magazynie sprawdzimy, co mówi się o niej na sejmowych korytarzach. Powiemy też o nastrojach wśród abiturientów po pierwszym dniu pisemnych matur. Dziś zdawali język polski na poziomie podstawowym. Zapraszam na szczegóły.
1: Suma wydarzeń.
2: Prezydent ogłosił plan pracy nad nową konstytucją i liczy na to, że do 2030 roku projekt zostanie sfinalizowany. Problem w tym, że rządowa koalicja podejrzliwie patrzy na działania Karola Nawrockiego. Uważa, że to polityczne działanie, które nie ma nic wspólnego z poprawianiem ustawy zasadniczej. W studiu jest ze mną Sylwia Białek. Witaj, Sylwio.
3: Dzień
2: i powiedz,
3: dobry.
2: Czym ta dyskusja może się zakończyć?
3: No, współpracownicy prezydenta mają nadzieję, że powołana przez prezydenta Rada do spraw nowej konstytucji poszerzona o kolejne osoby zrealizuje pomysł Karola Nawrockiego. Minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski mówił w rozmowie ze mną, że to przecież projekt długoterminowy, rzeczywiście zaplanowany do 2030 roku, do końca tej kadencji Karola Nawrockiego. No, Karol Nawrocki ma nadzieję, że będzie też oczywiście kolejna kadencja, ale na razie taki sobie termin na realizację tego projektu wyznaczył. No i Wojciech Kolarski ma nadzieję, że do tego czasu nawet ci, którzy są nieprzekonani do tego pomysłu, się przekonają.
4: Wczorajsza deklaracja prezydenta i decyzja o powołaniu Rady do spraw nowej konstytucji dopiero rozpoczyna proces pracy, którego finałem będzie konstytuanta i ogłoszenie nowej konstytucji. To wszystko wydarzy się w perspektywie najbliższych lat.
3: Politycy opozycji zapowiadają, że w tym projekcie oczywiście chcą wziąć udział. Mowa o Prawie i Sprawiedliwości i Konfederacji, natomiast koalicja rządząca ma wątpliwości i otwarcie mówi, że to polityczne działanie Karola Nawrockiego. Premier Donald Tusk w drodze powrotnej z Armenii mówił w rozmowie z dziennikarzami, no, że w tym projekcie nie zamierza brać udziału z kilku względów. Po pierwsze, dlatego, że obecna konstytucja zdaniem szefa rządu jest dobra, tylko trzeba jej przestrzegać. Obawia się także, że inicjatywa prezydenta ma charakter polityczny. Po trzecie, premier skrytykował skład powołanej przez prezydenta do tego rady. Powiedział, że nie ma takiej konstytucji, która by w 100% precyzyjnie określała kompetencje różnych władz i instytucji. Zaznaczył jednak, że obecnie obowiązująca konstytucja w przyszłym roku kończy 30 lat. I jak do tej pory, jak to ujął szef rządu, jakoś dawaliśmy radę. Donald Tusk powiedział też, że zadania i rola prezydenta są bardzo precyzyjnie opisane w konstytucji z 97. roku.
5: W poważnej rozmowie na temat konstytucji jestem gotów uczestniczyć nawet osobiście, ale w grach politycznych, jeśli ktoś chce wierzyć w to, że to jest poważna inicjatywa, jego sprawa. Jeśli państwo chcecie to na serio komentować, wasza sprawa, takie jest prawo mediów, nie mam z tym problemu. Ale ja nie będę udawał, że to jest poważna inicjatywa. Ja z panią Przyłębską nie będę dyskutował na temat ładu konstytucyjnego, bo powiem szczerze, no, czułbym się dość groteskowo w takiej roli.
3: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej uważa, że dyskusja o zmianie ustawy zasadniczej to przekierowanie uwagi opinii publicznej od problemów środowiska związanego z prezydentem.
6: Po to, żebyśmy nie mówili o zondzie krypto, nie mówili o zaangażowaniu polityków PiSu i Konfederacji w tę jedną z największych w Polsce aferę, jedną z największych od kilkudziesięciu lat, na pewno jeżeli chodzi o kwestię kryptowalut. Każdy wie, że PiS nie ma konstytucyjnej większości do jej zmiany, każdy wie, że do żadnej zmiany nie dojdzie i każdy wie, że Julia Przyłębska, która jest w komisji, która ma zmieniać konstytucję, to taki dość, powiedziałbym, niewybredny żart z polskiego prawa i z polskich obywateli.
3: Na skład powołanej przez prezydenta Rady zwrócił też uwagę wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050. Powiedział, że skład tej Rady, która ma napisać nową konstytucję, nie daje rękojmi obiektywizmu. Zaznaczył, że Polska 2050 nie jest w tej chwili zainteresowana udziałem w pracach Rady nowej konstytucji, ale dodał, że jeżeli byłaby przestrzeń prawdziwego, okrągłego stołu z ekspertami, to byliby, Polska 2050 byłaby dopiero wtedy tym projektem zainteresowana.
7: Skład w tej chwili pokazuje taki aspekt, że pan prezydent, chcąc przejść na system prezydencki,

0: może nawet monarchistyczno-prezydencki, dobrał sobie takich ekspertów do Rady, którzy dokładnie tę tezę będą bronili. Jeżeli ta Rada tylko i wyłącznie w tym składzie miałaby funkcjonować, to zapewne mielibyśmy przygotowany projekt ustroju i zmiany konstytucji idący w kierunku modelu prezydenckim, monarchistycznym, może nawet z wskazaniem, że Karol Nawrocki byłby prezydentem dożywotnio. Oczywiście to jest sarkazm.
1: Prezydent Karol Nawrocki wczoraj w trakcie uroczystości upamiętniających rocznicę podpisania konstytucji, uchwalenia konstytucji 3 maja mówił, co prawda, że na tym etapie on nie chce rozstrzygać, czy byłby to ustrój prezydencki, czy właśnie większe kompetencje jeszcze miałby rząd. Na razie zapowiedział tylko pracę nad tym projektem, tylko trzeba przyznać, że no to projekt dość karkołomny, bo zgodnie z konstytucją na jej zmianę potrzeba w większości co najmniej 2/3 głosów w Sejmie w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz, jeśli chodzi o Senat, bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, czyli tak naprawdę bardzo trudne do wykonania zadanie.
2: Obóz rządzący sceptyczny co do pomysłu prezydenta w sprawie zmiany konstytucji. Komentarze zebrała dla nas Sylwia Białek. Sylwio, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: W magazynie jeszcze głos eksperta na ten temat. Dyskusja o zmianie konstytucji powinna się toczyć. Tak mówił na naszej antenie profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Zresztą tutaj na forach, powiedziałbym, naukowych, naszych politologicznych, prawniczych, głównie prawników, konstytucjonalistów, często rozmawiamy o tym, tak, bo na wielu konferencjach rozmawiamy, jakby to można było zmienić, co by można było poprawić w tej konstytucji, bo wiadomo, że to też powinien być akt żywy, no lub wprowadzamy, jak w Stanach Zjednoczonych, poprawki, tak, do tego kolejnymi przepisami, lub ją zmieniamy. I tutaj to jest ta warstwa merytoryczna, natomiast ta warstwa polityczna to jest właśnie taka, że właśnie, jeżeli to by były buty Andrzeja Dudy, czy może Karola Nawrockiego jakieś nowe, to no, oczywiście konstytucję będzie trudno zmienić. Tak? Wymagałoby to tego konsensu, którego cały czas nie mamy w wielu sprawach, a tym bardziej właśnie w tej sprawie konstytucyjnej. No więc prezydent trochę ryzykuje.
2: Tak mówił profesor Bartłomiej Biskup. Więcej o propozycji zmiany konstytucji na portalu polskieradio24.pl. Będzie mniej wojsk amerykańskich w Europie. Stany Zjednoczone planują zredukować liczbę swoich żołnierzy za naszą zachodnią granicą o 5 tysięcy. Decyzja zapadła po tym, jak kanclerz Niemiec skrytykował Donalda Trumpa. Chodzi o sugestię, że Stany Zjednoczone zostały upokorzone przez irańskich negocjatorów. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Witaj, Michale, i powiedz, jak polscy politycy oceniają te plany?
4: Dzień dobry. No, w sprawie wypowiedział się najważniejszy polityk koalicji rządowej. Mowa o premierze, który jest też przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk powiedział, że potrzebujemy obecności wojsk amerykańskich nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach. Zapytany, czy nie powinniśmy zabiegać o to, aby ci żołnierze, którzy są wycofywani z Niemiec, trafili nad Wisłę, premier stwierdził, że sprawa jest delikatna. Zaznaczył jednak, że Polska nie powinna poodbierać wojsk sojusznikom.
5: Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Ja wiem, że czasami moi przeciwnicy polityczni albo ludzie nie bardzo rozumiejący geopolitykę uważają, że powinienem być bardziej proamerykański. Nie można być bardziej proamerykańskim niż ja jestem i to od zawsze.
4: Premier podkreślił, że między nim a prezydentem nie ma różnicy zdań w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Donald Tusk powiedział, że jeśli pojawi się szansa na zwiększenie ich obecności, to rząd i prezydent będą o to zabiegać i razem współpracować. No ale opozycja uważa, że rząd powinien już teraz starać się jednak o to, aby ci żołnierze zostali przesunięci z Niemiec do Polski. Mówił o tym poseł PiSu Paweł Jabłoński.
6: Bardzo bym się chętnie dowiedział, czy polski rząd, minister obrony, premier, minister spraw zagranicznych zrobili cokolwiek, żeby ci żołnierze trafili do Polski. Ja o tym na razie nie słyszałem.
7: Wygląda na to... Poproszę mikrofon.
2: Wygląda na to, że mamy problem z połączeniem. Za chwilę spróbujemy skontaktować się z naszym reporterem, a... Teraz wysłuchajmy komentarza eksperta. Donald Trump już wiele rzeczy zapowiadał, z których potem się wycofywał. Zwracał uwagę na naszej antenie dr Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego.
8: W poprzedniej transzy grożenia nam zapowiadał wycofanie z Niemiec 12 tysięcy wojsk. Nie wycofał ich. Teraz też.

0: to ma być rozłożone na wiele miesięcy. No i zobaczymy, czy to wycofanie naprawdę obejmie 5 tysięcy, czy w ogóle obejmie kogokolwiek, no i w jakiej przestrzeni czasowej, co się dalej z nimi stanie, bo jeżeli te wojska, z tego co czytałem, to mają być wojska szybkiego reagowania, gotowe do akcji dość szybko. Amerykanie ich po prostu mogą potrzebować w Europie, zwłaszcza wobec konfliktu, który rozpętali w Iranie.
1: Mówił dr Karol Schulz i wracamy do relacji naszego reportera Michała Fabisiaka. Powiedz, Michale, jak polscy politycy komentują amerykańskie plany wycofania żołnierzy z Europy? Poprosimy o te pozostałe komentarze.
2: Witam ponownie. Zdaje się, że skończyliśmy na Pawle Jabłońskim. No to teraz prezydencki minister Wojciech Kolarski, który dziś był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. No i właśnie na antenie tej stacji zapewniał, że właśnie tak się stanie, że Polska będzie, że prezydent będą z premierem współpracować, ale też mówił o tym, że no nie czeka nas na pewno zmniejszenie wojsk amerykańskich w Polsce. Przekazał, że prezydent Karol Nawrocki rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem o kwestii bezpieczeństwa. No i dodał, że prezydent Polski, że prezydentowi Polski zależy na tym, aby ta liczba była jeszcze większa.
3: Musimy zadbać o to, żeby ta redukcja nie tylko nas nie dotknęła, to żeby wykorzystać ją na rzecz wzmocnienia amerykańskiej obecności w Polsce. I właśnie ta rozmowa temu była poświęcona. Sukcesem do relacji prezydent Nawrocki, prezydent Trump jest gwarancja, że Polski żadna redukcja wojsk nie czeka.
2: Co ciekawe, nawet część koalicji rządowej, jak na przykład Łukasz Osmalak z Polski 2050, uważa, że rząd i prezydent powinni starać się zwiększyć liczbę wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce, nawet jeśli miałoby to odbyć się kosztem Niemiec.
4: Z punktu widzenia zarówno Polski, jak i Europy ważne jest to, żeby nasi sojusznicy, w tym wypadku taki sojusznik największy, najmocniejszy sojusznik jak Stany Zjednoczone, żeby jednak zostawali w Polsce, zostawali w Europie, no bo dzięki temu ta siła militarna, ten nasz potencjał jest większy. No tutaj tego nie można inaczej interpretować.
2: Inaczej patrzy jednak na sprawę Andrzej Szejna z Nowej Lewicy. Ten polityk uważa, że redukcja wojsk amerykańskich za naszą zachodnią granicą to zła wiadomość również dla Polski. No i on nie uważa, aby przesunięcie tych wojsk do Polski coś zmieniło w tej geopolitycznej układance.
5: A szczególnie w takim kraju jak Niemcy, które są naszym poważnym partnerem gospodarczym i w zakresie bezpieczeństwa. Dla Polski zarówno ważna jest wschodnia flanka NATO, rzekłbym najważniejsza, ale równie ważna jest też południowa flanka NATO, która dla Stanów Zjednoczonych stanowi bazę operacji w Afryce czy na Bliskim Wschodzie. NATO powinno się postrzegać jako jedność, a siłę NATO budują wszystkie kraje członkowskie, więc przesuwanie pionków z jednego kraju do drugiego jest myśleniem kontrproduktywnym i sprzecznym z interesem Polski.
2: Polska stawia nie tylko na współpracę z USA. Premier Donald Tusk przekazał, że 27 maja dojdzie do podpisania traktatu z Wielką Brytanią. Ten traktat ma realnie wzmocnić, jak mówił szef rządu, współpracę obu państw w dziedzinie bezpieczeństwa.
1: Politycy komentują amerykańskie plany wycofania żołnierzy z Europy, o czym mówił prosto z Sejmu Michał Fabisiak. Michale, dziękujemy.
6: Suma wydarzeń.
1: Walczą z pożarami, pomagają przy wypadkach czy powodziach. W Warszawie zakończyły się centralne obchody Dnia Strażaka. To coroczne święto zawodowe obchodzone w Polsce od ponad 20 lat. Wypada w dniu, w którym Kościół katolicki wspomina świętego Floriana. Na uroczystości była Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
7: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak ta uroczystość przebiegała?
7: Była bardzo obserwowana przez tłumy zarówno strażaków, jak i tak naprawdę ich rodzin, bo były dzisiaj między innymi promocje na pierwszy stopień oficerski, więc te rodziny również przyjechały zobaczyć, jak ich bliscy właśnie otrzymują dzisiaj stopień. I tak mogliśmy naprawdę obserwować całkiem niezłą, ciekawą, interesującą uroczystość. I były na przykład tam kampanie reprezentacyjne różnych jednostek straży, była orkiestra z Nadarzyna i właśnie w jej akompaniamencie odbyły się awanse generalskie, odznaczenia państwowe, wręczano też flagi Polski, za które tak naprawdę wręczał zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
8: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej starszemu brygadierowi Zenonowi Pisiewiczowi. Starszemu brygadierowi Sławomirowi Sierpatowskiemu.
9: Trzeba mieć odwagę, żeby chronić samego siebie. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka. I za to wam z całego

0: całego serca dziękuję.
1: I tak mówił prezydent Karol Nawrocki, który też podkreślał znaczący rozwój Straży Pożarnej w ostatnich latach. Tutaj wskazał m.in. na podpisaną pod koniec roku ustawę, która przeznacza ponad 13 miliardów złotych na rozwój służb mundurowych. Zaapelował też do rządzących.
0: Apeluję do pana ministra, do pana marszałka, do wszystkich sił.

0: Straż Pożarną i na ochotnicze straże pożarne państwo polskie nie może zwolnić.
1: I te kwestie finansowe były wielokrotnie dzisiaj podnoszone. Tak szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślał, że są duże nakłady na te służby mundurowe w ramach nowego programu. Zadeklarował przy tym, że te inwestycje nie będą wstrzymywane.
2: Tylko w ubiegłym roku przeznaczyliśmy na ten cel dodatkowe 5 miliardów złotych. 800 milionów dla Państwowej Straży Pożarnej. I przyspieszamy, i będziemy przyspieszać, bo ten rok to kolejne 5 miliardów, kolejne środki na Państwową Straż Pożarną, ale to przede wszystkim nowy, 5-letni program budowy odporności społecznej.
1: Tej uroczystości, jak już wspomniałam, przyglądali się zarówno strażacy, jak i ich rodziny. No i w rozmowie z nami podkreślali, że teraz większość ich pracy tak naprawdę nie opiera się na gaszeniu pożarów. To już tak naprawdę tylko część ich pracy. Teraz raczej skupiają się na przykład na usuwaniu skutków wichur, pomocy przy wypadkach drogowych, również udzielają pomocy medycznej. No i Paweł Jamrus, naczelnik OSP w Kluczewsku, to jest w województwie świętokrzyskim, mówił, że zdarzają się też takie nietypowe interwencje, z których obrazki często później widzimy w mediach społecznościowych.
3: Kaczka w studni, kot na drzewie, czyli klasyk. Pamiętam inne jeszcze takie bardzo nietypowe zdarzenie. 1 kwietnia, to był drugi dzień Wielkanocy, prima aprilis, zawyła syrena, zbiegamy się do remizy, wyjazd, ranny orzeł. Ranny orzeł u nas na powiecie, tak? Dobrze, pojechaliśmy, okazało się, że jest orzeł bielik.
1: I tak oto Straż Pożarna od wielu lat już pracuje tak naprawdę na swoje zaufanie społeczne i gdy możemy spojrzeć w te rankingi zaufania społecznego, to właśnie strażacy są w ścisłej czołówce. Mają ponad 95% tego zaufania społecznego. Pracują na to tak naprawdę dzień w dzień. Zresztą tylko w ubiegłym roku mieli prawie 500 000 interwencji i gdybyśmy przełożyli te interwencje na zwykły codzienny dzień, no to tak jakby praktycznie co minutę wyjeżdżali na interwencje, a wiadomo, że pracują nie tylko w kraju, no bo jeśli ktoś z zagranicy poprosi o pomoc, no to nasi strażacy również wyjeżdżają jej udzielić.
4: Strażacy świętują. O centralnych obchodach Dnia Strażaka mówiła Dagmara Kędzior. Dziękujemy za tę relację. O ostrożność szczególnie dziś apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Z powodu suszy i dużego zagrożenia pożarami w lasach wydano ostrzeżenia dla 8 województw. W powiatach choszczeńskim i wałeckim województwa zachodniopomorskiego obowiązuje drugi stopień zagrożenia. Sytuacja jest poważna. Zachodniopomorscy strażacy od piątku interweniowali już prawie 300 razy. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło właśnie pożarów lasów, mówi aspirant Dariusz Szacht ze straży w Szczecinie.
5: O dziwo mieliśmy więcej pożarów niż miejscowych zagrożeń, co z reguły w tych czasach jest czymś niespotykanym, gdyż no z reguły 70% naszych interwencji to miejscowe zagrożenia, pozostałe pożary, ale to wszystko z uwagi na panującą suszę i te olbrzymie zagrożenie pożarowe w lasach.
4: O zasadach, których należy przestrzegać w lasach w obecnych warunkach, przypomina rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
6: Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie palić ognisk w miejscach, które nie są do tego dostosowane. Korzystajmy tylko z wyznaczonych miejsc do grillowania i ognisk. Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie nie zostawiać szkła. Szkło działa jak soczewka. Zagrożenie pożarowe zdecydowanie rośnie. I nie wjeżdżajmy też samochodami do lasów w miejsca niedozwolone. Parkujmy wyłącznie w miejscach do tego specjalistycznie przeznaczonych na parkingach.
4: Ostrzeżenie RCB dotyczy części województw dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Nie tylko susza i pożary stanowią zagrożenie. Ze skutkami wiosennych przymrozków mierzą się rolnicy i sadownicy. Na niektórych plantacjach szkody sięgają 100% przewidywanych zbiorów. Skalę zniszczeń oceniają powołane przez wojewodów komisje. Więcej w relacji Anny Orzeł.
7: To trzecie z rzędu, ale zdecydowanie najgorsze w skutkach wiosenne przymrozki. Skala zniszczeń jest ogromna, dlatego jak mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła, niezwłocznie przystąpiono do liczenia strat.
8: Wojewoda powołał 296 komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
7: Komisje działają też na wschodzie Polski, zapewnia wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
9: Rolnicy, którzy zostali poszkodowani w tych przymrozkach, a wręcz mrozach, mogą już zgłaszać się do urzędu gminy, składać oświadczenie i zgodnie z tym oświadczeniem komisja wyjdzie w teren, żeby oszacować te straty.
7: Swój raport wyrządzonych przez przymrozki szkód przygotowuje także Związek Sadowników RP. Anna Orzeł, Polskie Radio.
10: Suma wydarzeń.
4: Szyld Zonda Krypto znika z budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Powód? Brak pieniędzy za umowy marketingowe. Terminem

0: granicznym był 30 kwietnia. Pieniędzy nie ma, to oznacza, że jest podstawa do zerwania umowy sponsorskiej, mówi rzeczniczka PKOL-u Katarzyna Kochaniak-Roman.
1: W momencie, w którym do 30 kwietnia Zonda Krypto nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, czy też ze swoich świadczeń finansowych, ponieważ termin na przelanie kolejnej transzy zaświadczenia marketingowe upłynął właśnie 30 kwietnia. I w tym momencie my jako Polski Komitet Olimpijski mieliśmy możliwość rozpocząć procedurę rozwiązania tej umowy. Budynek to jest Centrum Olimpijskie, które było Zonda Krypto Centrum Olimpijskie. Dokładnie od wieczora 30 kwietnia już ten neon zniknął, a zatem również to świadczenie mogło być przestać realizowane i w pierwszym możliwym terminie, tak jak mówiliśmy, neon zniknął z budynku.
0: Działalności firmy przegląda się prokuratura. Ma to związek z zaprzestaniem wypłat wobec klientów. Zonda Krypto jest też winna pieniądze olimpijczykom za medale olimpijskie. Chodzi o 950 tysięcy złotych w tak zwanych tokenach pochodzących z giełdy kryptowalut. Tych pieniędzy także nie ma, potwierdza rzeczniczka PKOL-u.
1: Jeśli chodzi o Polski Komitet Olimpijski, to wszystkie nagrody zostały wypłacone dla naszych medalistów, czyli to, co, do czego zobowiązał się Polski Komitet Olimpijski, zostało jeszcze przed 11 kwietnia, czyli przed uroczystą galą, znalazło się na kontach naszych medalistów i trenerów. Natomiast na dzisiaj te tokeny są rzeczywiście na kontach naszych sportowców. Z informacji, które były przed weekendem majowym, jeszcze nie mieli możliwości przelania tych, czy spieniężenia tych tokenów i przelania na swoje konto.
0: PKOL utrzymuje, że problemy Zonda Krypto są niezależne od komitetu, który sam czeka na wpłaty od zalegających dłużników. Śledztwo w tej sprawie prowadzi katowicka prokuratura. Adwokat od trumien na kółkach poszukiwany listem gończym. Łódzki prawnik Paweł Kozanecki został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Barczewem. Zginęły w nim dwie kobiety. 46-letni adwokat nie stawił się do odbycia kary, dlatego jest poszukiwany, informuje podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
2: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego wydanego 22 kwietnia 2026 roku przez Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
0: O zdarzeniu stało się głośno, gdy niedługo po nim Paweł Kozanecki nagrał i opublikował w internecie film. Stwierdził w nim, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Komisja Europejska potwierdza informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia w sprawie umowy dotyczącej funduszu na dozbrajanie SAFE. Chodzi o procedurę zatwierdzania przez Komisję umowy pożyczkowej. Rzecznik Komisji Thomas Renier powiedział, że procedura się rozpoczęła. Mówimy o inwestycjach w obronność. Czas ma tu kluczowe znaczenie, więc Komisja na pewno będzie działać szybko tam, gdzie jest to możliwe. Już zostały uruchomione wewnętrzne procedury, które muszą być przeprowadzone, by możliwe było podpisanie porozumienia. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Warszawie. Amerykański okręt zaatakowany rakietami w cieśninie Ormus przez irańską marynarkę wojenną. Dwa pociski miały w niego trafić po tym, jak zignorował wezwania Irańczyków do zatrzymania się. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych oświadczyło, że żaden okręt nie został trafiony. Do incydentu doszło na wysokości irańskiego miasta portowego Jask przy wejściu do cieśniny. Więcej w relacji Mileny Rashid-Szechab.
4: Wcześniej irańska armia przestrzegła, że zaatakuje każdego, kto spróbuje przedrzeć się przez cieśninę Ormus. Była to reakcja na zapowiedziany przez Donalda Trumpa projekt Wolność, w ramach którego amerykańska marynarka wojenna ma, jak określił, przeprowadzać statki, które utknęły w cieśninie Ormus i w Zatoce Perskiej. Irańska armia wezwała wszystkie statki handlowe i tankowce do powstrzymania się od prób przepłynięcia cieśniny bez uzgodnienia. Jej główny dowódca, generał Ali Abdollahi, zapowiedział, że każda zagraniczna siła zbrojna, zwłaszcza amerykańska, ma zostać zaatakowana, jeśli tylko spróbuje wpłynąć do cieśniny. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szechab.
0: W Moskwie od jutra do soboty nie będzie mobilnego internetu. Nie będzie też można wysłać wiadomości SMS. Ma to związek z planowaną na 9 maja paradą wojskową. Reżim Władimira Putina obawia się w jej czasie ukraińskich ataków dronowych. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
5: Niezależny portal Meduza, powołując się na serwis Ostrożnie Wiadomości, poinformował, że część operatorów łączności komórkowej rozesłała klientom ostrzeżenia w tej sprawie.

0: Prawie. Rosyjska blogerka Ksenia Sobczak opublikowała w internecie treść takiej wiadomości. W związku ze względami bezpieczeństwa w Moskwie możliwe ograniczenia w pracy internetu i SMS-ów w okresie przygotowań i odbywania się świątecznych imprez od 5 do 9 maja. Ograniczenia w sieci komórkowej, szczególnie internetu, to jedna z przyczyn spadku notowań społecznych Władimira Putina. Rosjanie coraz częściej zadają pytania o sens prowadzonej przeciwko Ukrainie wojny i wrogości wobec sąsiadów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: W magazynie teraz o wirusie na holenderskim wycieczkowcu. Nie mamy informacji, aby polscy obywatele byli w tej chwili zagrożeni lub potrzebowali wsparcia, odpowiedział rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór na pytanie Polskiego Radia, czy wśród narażonych na zakażenie są Polacy. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że na holenderskim statku wycieczkowym płynącym po Atlantyku z Argentyny na Wyspie Zielonego Przylądka wykryto zakażenie wirusem, który spowodował już śmierć 3 osób. Kolejne 3 są zakażone, a jedna z nich walczy o życie w szpitalu. Sytuację śledzi Daria Kania.
2: Statek, na którym wykryto zakażenie, stoi obecnie u wybrzeży Wyspy Zielonego Przylądka. Władze wysp nie zgodziły się na wejście statku do portu, ale zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców kraju. Trwają przygotowania do ewakuacji chorych pasażerów drogą powietrzną. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że zagrożenie dla zdrowia publicznego jest małe i nie ma powodu do paniki ani wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu. Również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uspokaja, że nie ma powodu do paniki.
3: Jesteśmy w kontakcie oczywiście z odpowiednimi służbami, które w takich sytuacjach monitorują to, co się tam dzieje. Nie mamy jakichkolwiek informacji, aby nasi obywatele byli w tej chwili zagrożeni, potrzebowali jakiegoś wsparcia.
2: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zapewnia też, że resort monitoruje sytuację.
3: Jeśli będzie potrzeba jakiejś reakcji, oczywiście ona będzie, ale na tę chwilę nie ma takiej konieczności.
2: Do groźnego zakażenia wirusem doszło w trakcie rejsu statku płynącego z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Daria Kania, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń.
1: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy, z którymi mierzyli się na języku polskim tegoroczni maturzyści. Punktualnie o 13 zakończyli pisać egzamin. Zdający z 9 Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie mówili, że tematy nie były trudne i można było dopasować do nich wiele lektur.
5: Kiedy ludzie się przejmują tym, jak ich postrzegają? Ja wybrałem ten temat. Użyłem dziadów, użyłem wesela i lalki. W sumie przyjemny arkusz.
6: Liczyłam na jakiś lepszy i nie był to jakiś niesamowity temat dla mnie i musiałam troszeczkę, czułam, że musiałam troszeczkę naciągać momentami, ale no mogły być gorsze.
7: A ogólnie matura, jeśli chodzi o sam test, też nie była jakaś specjalnie skomplikowana. Pytania były dość proste i takie przewidywalne.
1: Do egzaminu przystąpił dziś także najbardziej znany polski maturzysta Oskar Pietuszewski. 17-letni piłkarz przyznaje, że wyniki matury pomimo kariery sportowej są dla niego ważne.
8: Nic się nie zmieniło, przygotowałem gdzieś tam się co prawda indywidualnie w Portugalii, gdzieś się uczyłem się tutaj z nauczycielami. Bardzo mi zależy oczywiście, żeby zdać tą maturę, gdzieś tam to jest taki, można powiedzieć, zadanie do oznaczenia, ważne na pewno, żeby to mieć. No nic się nie zmieniło, ciężko pracowałem, nie tylko na boisku, ale też poza, żeby tą maturę zdać i mam nadzieję, że tak będzie.
1: Oskar Pietuszewski to zawodnik reprezentacji Polski i FC Porto. Młody piłkarz jeszcze w sobotę z drużyną zdobył Mistrzostwa Portugalii, a wczoraj przyleciał do Polski, aby podejść do matury. Jutro drugi obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki. Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów. W popołudniowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 17:00. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
4: Była suma wydarzeń. Reklama.
9: To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
9: A raty jakie mają?
10: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
10: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: Amerykańscy żołnierze opuszczą Niemcy. Czy trafią do Polski? Prezydent chce nowej konstytucji. Jakie są szanse na jej uchwalenie?

0: Nie? Dieta Cud. Fakty i mity w leczeniu otyłości.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
6: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
5: Autopromocja.
7: Jest poniedziałek, 4 maja, 16.32.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
7: Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 19. Po pięknej i słonecznej majówce czeka nas zdecydowanie bardziej dynamiczna pogoda. Jak patrzę na właśnie mapę pogodową, to dziś już na zachodzie i północy opady deszczu. Tam zdecydowanie najchłodniej, na Pomorzu Zachodnim 18 stopni. W centrum i na południu najcieplej nawet 27-28 stopni. Jutro głównie na północy i zachodzie opady deszczu. Pojawią się też burze, z kolei w środę z burzą już w centralnej i południowej Polsce, ale trzeba przyznać, że ten deszcz bardzo się przyda, bo na przeważającym obszarze kraju obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. I ten temat pojawi się w naszej popołudniówce po 17. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w lasach w województwie łódzkim. A już teraz czas na politykę w Polskim Radiu 24.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
8: Dzień dobry, Kamil Szewczyk, a ze mną w studiu jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Witam serdecznie.
8: Do którego stowarzyszenia pan się zapisał? Byłego premiera Morawieckiego czy Przemysława Czarnka?
9: Jeszcze nie widziałem statutów obu stowarzyszeń. Jak zapoznam się, to rozważę, czy ewentualnie. Natomiast na razie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości po prostu i też jestem... Jak pan w takich, no nie podziały, tylko powiedzmy grupy wewnątrz PiS-u wchodzi, to ja jestem w taki forum konserwatywnym Prawa i Sprawiedliwości.
8: Czyli Przemysław Czarnek, rozumiem, bliżej.
9: Jesteśmy, oczywiście popieramy pana Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera, ale to tak jak całe Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że nie ma takiej grupy w PiS-ie, która nie popiera.
8: No, Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy niekoniecznie sympatyzują.
9: Wszyscy możemy się w różnych poglądach częściowo zgadzać, częściowo nie zgadzać, ale wszyscy... Przemysław Czarnek jest kandydatem całego Prawa i Sprawiedliwości i wszyscy to akceptują.
8: No dobrze, a Mateusz Morawiecki bojkotuje spotkania władz PiS, jest wiceprezesem partii, nie przychodzi na te spotkania. Nawet prezes Kaczyński jest zawiedziony. Dlaczego tak się dzieje?
9: Nie wiem, no ja nie bywam na tych spotkaniach, więc nie wiem, czy tam przychodzi, czy nie przychodzi.
8: No prezes Kaczyński powiedział, że no jest mu trochę przykro, że jednak Mateusz Morawiecki no pewnie czasami nie przychodzi na te spotkania. Przychodzi.
9: Trudno mi jest to skomentować, bo no nie jestem, ja jestem, oczywiście też można powiedzieć, że jestem we władzach Prawa i Sprawiedliwości, bo jestem w komitecie wykonawczym. Komitet wykonawczy to, no
8: to ma
9: taki
8: wiedzę,
9: zarząd.
8: Ma pan jakąś tam wiedzę na pewno zakulisową.
9: Zarząd operacyjny i my faktycznie bardzo mocno pracujemy pod wodzą Mariusza Błaszczaka. Komitet wykonawczy, w którym są przedstawiciele różnych środowisk w Prawa i Sprawiedliwości i wszyscy na te spotkania komitetu przychodzą i wspólnie pracujemy, nawet nie widać tam żadnych podziałów.
8: Wie pan, dlaczego Mateusz Morawiecki bojkotuje spotkania komitetu?
9: Nie mam wiedzy, czy bojkotuje, no
8: dlatego,
9: czy nie.
8: Dlatego nieoficjalnie posłowie donoszą, ci, którzy uczestniczą w tym komitecie, a jest ich 20 około, że jest atakowany ponoć przez frakcję maślarzy na tym komitecie.
9: Nie wiem, no nie bywałem, także pan, nie udzielę panu tych

0: informacji. Trzeba zaprosić kogoś, kto na tych spotkaniach bywa. Ja mogę panu opowiedzieć, chociaż też bez szczegółów większych, jak wyglądają posiedzenia.
1: Ale czy to w ogóle dobrze, że wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, Mateusz Morawiecki, były premier, który jest w tym ścisłym gremium władz PiS, bojkotuje takie spotkania, sprzeciwia się prezesowi, jednocześnie dochodzą głosy, że nie popiera Przemysława Czarnka, zakłada Stowarzyszenie Rozwój Plus, które ma zabiegać o umiarkowanych centrowych wyborców, jednocześnie przeciwstawiając się Czarnkowi.
0: No nie znam, nie
1: kiedy
0: znam tej sytuacji.
1: Kiedy rozłam w PiSie?
0: Nie znam tej sytuacji. Faktycznie tak słyszę w mediach, że tego typu sytuacje są. Natomiast no to, nie wiem, no jeszcze w zeszłym tygodniu mieliśmy wspólne konferencje prasowe, wspólne spotkania i nie sądzę, żeby cokolwiek się od tamtej pory zmieniło. Idziemy wszyscy razem do wyborów i pracujemy nad programem.
1: Ale
0: i
1: jak wszyscy razem
0: dyskusje
1: idziecie,
0: programowe, powiem panu,
1: nie idziecie
0: są
1: wszyscy razem, panie pośle. No. No, zakładacie, są konkurencyjne stowarzyszenia, tak? Z jednej strony jest Morawiecki, z drugiej Czarnek, są wewnętrzne wojny.
0: Nie, Czarnek, jak wie pan co, mogą być różne jakieś skrzydła w Prawa i Sprawiedliwości, ale Czarnek akurat ja bym ustawił go w samym środku, bo to jest kandydat nasz na premiera. Oczywiście my na razie nie desygnujemy na premiera, okay. Nas premiera będziemy desygnować pana profesora Czarnka, jak wygramy wybory, ale myślę, że ku temu idziemy, chcemy wygrać wybory, przygotowujemy program. Ja pracuję nad częścią programu mieszkaniową, budownictwo i w tym zakresie z kolegami intensywnie pracujemy, żeby pracować jak najlepszy program.
1: Jest efekt Czarnka, czy go nie ma?
0: Efekt Czarnka, pan pyta. Jeśli chodzi o popularność, jego popularność wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, to jest no, niebywale popularny polityk. To jest wyrazisty polityk. Mamy różne środowiska i też nasz elektorat nie jest jednolity. Mamy różne wrażliwości, ale zasadniczo no, tak, te konserwatywne wartości, które reprezentuje Przemysław Czarnek, nasz elektorat Prawa i Sprawiedliwości bardzo dobrze postrzega. No, i myślę, chyba, że też postrzega to, i to jest bardzo ważne, pozytywnie to nie tylko elektorat ten, który w ostatnich wyborach głosował na Prawo i Sprawiedliwość, ale również ci, którzy głosowali na naszych konkurentów politycznych, bardzo dobrze oceniają Czarnka.
1: Ale widzi pan badania sondażowe, jakie są? No, efekt Czarnka, można powiedzieć, jest ale negatywny, albo co najmniej neutralny. Nie, no,
0: nie ma
1: tego pozytywnego.
0: Ma negatywnego efektu.
1: No, badania pokazują jasno, że nie rośnie Prawo i Sprawiedliwości.
0: No ale to nie wiem, czy to jest wina, na pewno nie jest to wina Przemysława Czarnka. On naprawdę stara się bardzo dotrzeć do tego elektoratu i dociera do bardzo dużej części elektoratu, nie tylko naszego, ale również właśnie Konfederacji, pana Brauna, do innych i my staramy się iść z przekazem. Dzisiaj rano konferencja prasowa dotycząca tego nielegalnego podatku wprowadzonego przez pana Tuska, podatku, który ma obciążyć urządzenia elektroniczne, które kupujemy w sklepach. Bez ustawy, rozporządzeniem znowu wprowadzają nowy podatek, co jest w ogóle no, aberracją. Nigdy czegoś takiego nie zrobił. To jest pierwszy raz w historii Polski, żeby ktoś podatek wprowadzał rozporządzeniem ministra. I to jest merytoryczna praca. W każdym tygodniu są merytoryczne wystąpienia Przemysława Czarnka, który punktuje ten rząd i przedstawia nasze alternatywne rozwiązania.
1: Tylko wie pan, co bierze górę. Górę biorą wasze wewnętrzne wojenki w partii, tak? Kłócicie się o...
0: Wie pan co, w każdej partii są pewnie jakieś spory wewnętrzne. U nas na pewno zawsze istniały różnice poglądów w różnych sprawach. Ostatnio no, trzeba bić się w piersi za dużo z tym, może koledzy przez media rozmawiają zamiast bezpośrednio ze sobą. Natomiast ja panu powiem, pracujemy nad programem i ja jestem przekonany, że ten program wypracujemy dobry dla Polaków. A jak skupimy się na programie, a nie na walkach wewnętrznych, to jesteśmy w stanie przekonać do siebie dużo większą ilość Polaków niż na razie nam sondaże pokazują.
1: A jeśli chodzi o wykluczenia, czy samo usunięcia, jak to się mówi też z partii, czyli mam tu na myśli Łukasza Mejzy, Janusza Kowalskiego. Dlaczego w ogóle Janusz Kowalski odszedł, a może nie odszedł, może został skutecznie poproszony, żeby odszedł z PiS-u?
0: Nie wiem, nie brałem udziału w rozmowach z Januszem Kowalskim na ten temat. Pewnie jakby pan zaprosił, nie wiem, kogoś, kto brał w tym udział, to może by pan odpowiedział.
1: Zarzuca Kowalski, zarzuca wam, znaczy Prawu i Sprawiedliwości, że jakieś lokalne układy, układziki na Lubelszczyźnie powstają z palikotem.
0: Ja nawet nie znam tych osób, o których on mówi, więc

0: Nie mam zielonego pojęcia, czy w tym, co mówimy, jest jakikolwiek, jakakolwiek prawda, czy nie. Trzeba być może zapytać jakichś posłów z tamtego okręgu wyborczego. No ja jestem podwarszawskim posłem. Gdyby pan zapytał tutaj o powiaty podwarszawskie, to może bym panu coś powiedział. Tam lokalnych spraw nie znam. Natomiast
1: nie rozmawiał pan z Januszem Kowalskim, tak?
0: Nie, nie rozmawiałem.
1: Dlaczego odszedł?
0: Nie mam tej, nie
1: a Łukasz,
0: mam
1: a Łukasz Mejza nie za późno został wykluczony z partii?
0: Ja panie redaktorze powiem tak. Może za późno, na pewno wiele osób uważa, że za późno, natomiast proszę zwrócić uwagę, że nasi konkurenci polityczni kompletnie nie reagują na problemy swoich działaczy. Mieliśmy całą aferę posła Myrchy i jego małżonki, którzy brali dodatki mieszkaniowe, jakoś tam kombinowali przy tych dodatkach. Afera, nic, wszystko się rozeszło, no pokościa, żadnego nawet przepraszam. Mamy aferę pedofilsko-zoofilską
1: Panie pośle, niech pan też
0: mamy
1: nie przesadza.
0: Panią marszałek, okay,
1: panie
0: mamy
1: pośle.
0: Panią marszałek
1: nam 4-5 minut,
0: która nie chce ustąpić, nie chce przeprosić za swoje zachowanie w tej sprawie.
1: Czy Polsce jest potrzebna nowa konstytucja?
0: To są rzeczy, w których Koalicja Obywatelska nie wyciąga żadnych wniosków,
1: pośle,
0: nie usuwa swoich posłów, nie usuwa pani marszałek z funkcji marszałka. Powinna być dawno już zdjęta.
1: Czy Polsce jest naprawdę potrzebna nowa konstytucja?
0: Ja myślę, że tutaj pan prezydent ma rację. Potrzebna jest praca nad nową konstytucją. Zbyt wiele podobieństw między obecną sytuacją Polski a XVIII wiekiem.
1: Ale po co ta nowa konstytucja? Po to, żeby podgrzewać emocje, mam wrażenie, tylko przez waszą stronę sceny politycznej.
0: Proszę zwrócić uwagę, no mieliśmy wczoraj 235. rocznicę Konstytucji 3 maja. Wtedy ta konstytucja miała pomóc uratować państwowość polską, bo w trudnym czasie, kiedy wpływy państw ościennych były bardzo duże i one coraz bardziej wchodziły w...
1: Ale to pan porównuje sytuację sprzed lat do chwili obecnej?
0: No niestety, żyjemy, ale to chyba wszyscy i pani słuchacze są w stanie to określić, żyjemy w bardzo trudnych czasach, w których sytuacja się zmienia, może się zmienić z dnia na dzień, czy z godziny na godzinę.
1: Jasne, ale klucz jest chyba takie, że prezydent chce wprowadzić system prezydencki, tak? O to chodzi.
0: Nie, prezydent...
1: No jak to nie?
0: Nie.
1: Chce wprowadzić ustrój prezydencki, żeby miał więcej władzy. A wie pan, do czego prowadzą systemy prezydenckie? Rządów autorytarnych. To na przykład profesor Dudek mówi.
0: Panie redaktorze, w sytuacji, kiedy mamy zagrożenie militarne z jednej strony, z drugiej strony mamy Brukselę, która wchodzi coraz bardziej w kompetencje państw członkowskich i chce ograniczać suwerenność państw członkowskich. Trybunały europejskie, które nakazują Polsce, nie wiem, zamykać elektrownie wbrew traktatom, nakazują Polsce akceptować małżeństwa homoseksualne wbrew traktatom, bo w traktatach mamy zastrzeżone, że w tym zakresie polityka wewnętrzna krajów członkowskich, w tym Polska, ma mieć prawo do realizacji polskiej konstytucji w zakresie małżeństw. Mamy naprawdę trudne czasy. Na trudne czasy czy powinniśmy rozwiązać problemy konstytucyjne, które są.
1: A
0: problemy
1: pan sądzi, że to jest moment konstytucyjny, tak zwany? To jest naprawdę moment konstytucyjny na zmianę?
0: Wszyscy się zgodzimy chyba, że trzeba coś z tym ustrojem zrobić, że podział kompetencji pomiędzy organy państwa no nie sprawdza się, szczególnie kiedy premierem jest Donald Tusk, z prezydentem Kaczyńskim świętej pamięci nie był w stanie dobrze współpracować, z prezydentem Andrzejem Dudą nie był w stanie dobrze współpracować, z kolejnym prezydentem nie jest w stanie dobrze współpracować.
1: No, ale druga strona to
0: za wszelką cenę wykorzystuje
1: wszelkie
0: możliwości, żeby
1: niemalże
0: ograniczać, żeby depresjonować prezydenta.
1: No ale druga strona nie jest, święta. Panie pośle, wie pan to doskonale.
0: Prezydent ma stać na straży konstytucji i stara się to robić, ale ustrojowo trzeba by tą sprawę być może rozwiązać. I pan prezydent, z tego co ja słyszałem jego przemówieniu, powiedział, że trzeba zdecydować bardziej czy w tą stronę, czy w tą. Ale nie może być dłużej takiej sytuacji, w której cały czas dochodzi do konfliktów pomiędzy organami władzy. Powinniśmy zdecydować się albo na system bardziej prezydencki, albo na system bardziej parlamentarno-gabinetowy.
1: Ale to jest oczywiste jak na razie. No, mamy na razie rząd, który, jak sama nazwa wskazuje, rząd rządzi, prezydent no, nie rządzi, więc to chyba jest jasne, tak?
0: Nie,
1: a może
0: prezydent ma konkretne kompetencje określone w konstytucji, w ustawach. i prezydent jest, ma największy mandat społeczny, jest wybierany. Obecny prezydent, prawie 11 milionów Polaków na niego zagłosowali. Żaden inny polityk w Polsce nie ma tylu głosów na swoim koncie. Gdyby szefa rządu

0: mieli wybierać Polacy, nigdy by nie wybrali Donalda Tuska. Donald Tusk jest szefem rządu, dlatego że stworzył koalicję i poparła go trzecia droga, która obiecywała Polakom, że nigdy Tuska nie poprze. A jednak go poparła, dlatego został szefem rządu. Więc w demokracji największy mandat demokratyczny ma u nas prezydent, bo jest wybierany bezpośrednio przez Polaków. I w takim systemie powinny być szanowane te kompetencje, chociażby, które ma. A te kompetencje, które ma, są za wszelką cenę, próba jest ograniczania tych kompetencji i deprecjonowania tych kompetencji.
1: A może jest tak, jak mówił premier Donald Tusk, że po prostu prezydent powinien przestrzegać tej konstytucji, którą mamy jak na razie, bo jej nie przestrzega.
0: Pan premier powinien przede wszystkim sam zacząć przestrzegać konstytucji. Ja mogę tutaj z rękawa sypać przykładami, kiedy obecny rząd nie przestrzega obecnej konstytucji i to jest karygodne.
1: A jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to prezydent...
0: No oczywiście premier nie przestrzega, przez 2 lata rządzą już i nie drukują nawet wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Przez blisko 2 lata nie są drukowane wyroki. Nie był uzupełniany skład.
1: Mówię o tym, że nie doszło do ślubowania części sędziów, ale jeśli chodzi o prezydenta. Więc to jest też...
0: Jeżeli chcemy mówić o konstytucji, to proszę zwrócić uwagę właśnie, że premier nie respektuje w ogóle istnienia Trybunału Konstytucyjnego. Nawet w budżecie były ograniczane pieniądze na wynagrodzenia w Trybunale Konstytucyjnym, co jest zamachem na konstytucyjny organ państwa. Nie były uzupełnione na bieżąco wakaty. Przecież to jest przedmiotem w tej chwili sporu pomiędzy Kancelarią Prezydenta a Sejmem, że na bieżąco nie były uzupełniane wakaty, a zgodnie z Konstytucją powinny być na bieżąco uzupełniane wakaty.
1: Piotr Uściński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Jest 16:47.
2: Światopogląd.
3: W studiu Ernest Zozuń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czas na tematy międzynarodowe. Chciałabym powiedzieć tak, że była majówka, teoretycznie odpoczynek, ale w polityce międzynarodowej nie ma czegoś takiego. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie z Niemiec 5000 żołnierzy. Następnego dnia prezydent Donald Trump powiedział, że może to być znacznie wyższa liczba. Decyzja zapadła po tym, jak kanclerz Niemiec skrytykował Donalda Trumpa i zasugerował, że Stany Zjednoczone zostały upokorzone przez irańskich negocjatorów. Tyle wiemy na ten moment, chociaż Friedrich Merz już się dystansuje, że to ma związek z tymi wypowiedziami. Co wiemy na ten moment, co oznacza ta zapowiedź?
4: Na razie tak na dobrą sprawę wiemy, że jest to zapowiedź, dlatego że Donald Trump już podczas pierwszej swojej kadencji zapowiadał wycofywanie amerykańskich żołnierzy z Niemiec i to wtedy nawet padały kwoty takie jak 12,5 tysiąca, więc zdecydowanie większe niż te 5 tysięcy, o których mówi Donald Trump teraz. W zeszłym roku także padały deklaracje ze strony Donalda Trumpa o wycofaniu mniej więcej 9–10 tysięcy żołnierzy amerykańskich z Niemiec, w związku z czym ja tak sobie myślę, że Donald Trump wtedy, kiedy widzi, że ktoś jest przeciwny, próbuje wywrzeć na nim taką presję, żeby zmienił zdanie na temat jego własnych działań. Zresztą na temat wycofywania żołnierzy amerykańskich z różnych miejsc w Europie Donald Trump wypowiadał się właściwie w zależności od tego, jak słyszał krytykę z różnych miejsc w Europie i w tym momencie padały takie deklaracje. Natomiast bardzo często za tym nie szły czyny.
3: No tak jak wspomniałeś chociażby w 2020 roku, kiedy krytykował Berlin za niewypełnianie zobowiązań wobec NATO i później nie wydarzyło się to, tak?
4: Tak jest. Teraz ciężko mu mówić, że Berlin nie wykonuje zobowiązań wobec NATO, bo ten Berlin jednak podniósł wydatki na obronność i rekonstruuje swoją armię. No i zbliża się do 4% PKB w swoich wydatkach, czyli to, czego Pakt Północnoatlantycki oczekuje i to, czego oczekiwał od członków Paktu Północnoatlantyckiego amerykański prezydent. No tylko właśnie kanclerz Merz miał tego pecha, że powiedział, że Donald Trump troszkę nierozważnie zdecydował się na kampanię w Iranie. No trudno nie przyznać kanclerzowi niemieckiemu racji, jak patrzymy na to, co się w tym Iranie dzieje. Natomiast różnego rodzaju informacje płyną, że rzeczywiście być może Pentagon będzie opracowywał plan wycofania tych żołnierzy. Niemiecka prasa mówi, nawet już wskazujesz bazę Wilsek, to jest w Bawarii, że stamtąd ma być wycofanych tych 5 tysięcy, zostanie tam tylko 8 tysięcy wojskowych. No i tak sobie myślę, że ta liczba

0: wojskowych w Niemczech i w Europie, to ona w zależności od okoliczności utrzymywała się na różnym poziomie. Oczywiście w czasach zimnej wojny to było nawet 200 tysięcy żołnierzy, ale później po zimnej wojnie te liczby zdecydowanie spadały i w Niemczech rzeczywiście tych żołnierzy było coraz mniej. Natomiast problem amerykański prezydent z Niemcami ma podstawowy, ponieważ główne elementy infrastruktury armii amerykańskiej w Europie są ulokowane właśnie w Niemczech. To jest ta sławetna baza Ramstein, która jest takim hubem logistycznym dla wszystkich sił amerykańskich, które operują i w Europie, no ale też na Bliskim Wschodzie, ale też w Afryce. Tam jest rzeczywiście olbrzymia infrastruktura logistyczna. Tam jest też szpital wojskowy amerykański, jedyny wojskowy szpital amerykański poza Stanami Zjednoczonymi i tam trafiali wszyscy ranni, którzy ponieśli szkody w Afganistanie i w Iraku. No i w tej chwili również ci wszyscy żołnierze, którzy odnoszą rany podczas operacji w Iranie, również trafiają w pierwszej kolejności do tych szpitali, do tego szpitala w Niemczech. Wszelka amunicja jest transportowana przez tę Ramstein, także na rzecz tej operacji w Iranie, w związku z czym no myślę, że tutaj Pentagon przyjął takie zlecenie od amerykańskiego prezydenta. Pete Hegseth, minister wojny, sekretarz Departamentu Wojny Stanów Zjednoczonych, także mówi, że przygotowuje się do tego wycofania, tylko no, jest pewien szkopuł. Plan wycofania 5000 żołnierzy to jest olbrzymia operacja logistyczna. No i trzeba ją najpierw przygotowywać. W Pentagonie są odpowiedzialni generałowie, którzy wiedzą, na czym polega infrastruktura wojskowa Stanów Zjednoczonych na całym świecie. No i taki plan można przygotowywać w miesiąc, ale można też go przygotowywać w 3 lata. No i jak zaczniemy to dokładnie przygotowywać i zajmie nam to 3 lata, no to skończy się kadencja Donalda Trumpa, no i wówczas przyjdzie inny prezydent, który być może zmieni zdanie i uda się go przekonać, żeby tych planów przygotowywanych przez te 3 lata jednak nie realizować. I ja przewiduję tej operacji wycofania wojsk z Niemiec właśnie taką przyszłość.
1: Czy myślisz, że to jest taki kolejny element straszenia Donalda Trumpa, tych europejskich sojuszników? Bo to mamy od początku tej drugiej kadencji, nie tylko zresztą tej kadencji, tak? Ale przecież też naciskanie na sojuszników z NATO, żeby zwiększyli wydatki na obronność. Skuteczne.
0: Skuteczne. I to rzeczywiście trzeba przyznać Donaldowi Trumpowi, mówi, że te strachy nie były na lachy, tylko zabraliśmy się w Europie za własną obronność. No i przywracamy zdolność po pierwsze przemysłowi obronnemu, a po drugie własnym armiom, które do tej pory były takimi trochę koszarowo-paradnymi. Natomiast w tej chwili poważnie myślimy o tej obronie i Donald Trump szykował taki fortel na rzecz przeciwko państwom europejskim, zakładając, że one oczywiście zaczną wydawać więcej na te zbrojenia, ale zaczną wydawać na te zbrojenia więcej głównie w Ameryce. No a one nagle postanowiły jednak wydawać na te zbrojenia więcej, ale we własnym gronie, no i odbudowując infrastrukturę przemysłu zbrojeniowego. I myślę, że to jest dobry pomysł, bo po pierwsze pieniądze zostaną na kontynencie, po drugie zwiększona zostanie liczba miejsc pracy, no i to właśnie Europejczycy skorzystają na tym, że po pierwsze będą lepiej bronieni przez własne armie, no ale również przez to, że przemysł europejski będzie z tego tytułu czerpał korzyści, no i dawał pracę i zarobek tym, którzy w państwach europejskich żyją i mieszkają.
1: Przejdźmy do kolejnego tematu. Bliski Wschód. Mamy propozycję 14-punktową Iranu. Teraz Iran analizuje odpowiedź Stanów Zjednoczonych na temat właśnie tej propozycji, na temat zakończenia wojny. Takie mamy informacje. Jest też projekt Wolność w Cieśninie Ormus. To o czym dyskutujemy? Czy o planie w ogóle jest szansa dyskutować?
0: Zacznijmy od tego planu, bo mówisz, że Irańczycy zastanawiają się nad odpowiedzią, ale tu nie ma się nad czym zastanawiać.
1: Bo Donald Trump powiedział, że jest nie do zaakceptowania.
0: Nie do zaakceptowania i jeśli patrzymy na 14 punktów, to właściwie w 14 przypadkach Irańczycy usłyszeli Nie. No ale Irańczycy nie zmieniają swoich warunków. Mówią o tym, że jednak chcieliby prowadzić swój program nuklearny, że chcieliby rozwijać

0: całą sprawę związaną z programem rakietowym, no bo przecież nie mogą być państwem, które będzie bezbronne. Żądają również odblokowania cieśniny Ormus, ale też chcą, by kontrola nad tą cieśniną pozostała w ich rękach, bo do tej pory ta cieśnina nie była kontrolowana przez żadne z państw. Zresztą w tej sprawie delegacja irańska rozmawiała z władzami Omanu, bo to dwa państwa, które nad tą cieśniną są położone. I takie warunki, tam jeszcze są dużo innych szczegółów, ale te najważniejsze, bo te 14 punktów oczywiście rozbijają się również o jakieś detale. Natomiast te najważniejsze rzeczy, które podnosi Iran, są nieakceptowane przez Donalda Trumpa, no bo on chciałby po prostu przejąć kontrolę nad Iranem, nad Zatoką Perską, no i mieć pełną wolność nad tym, co dzieje się nad tym akwenem, no a przede wszystkim w cieśninie Ormus.
1: No właśnie, co się dzieje w cieśninie Ormus? Czym jest projekt Wolność?
0: Projekt Wolność, najogólniej rzecz biorąc, z tego, co mówił Donald Trump, ma dać możliwość przepłynięcia i płynięcia przez cieśninę Ormus statkom, które w Zatoce Perskiej zostały przez zamknięcie tej cieśniny uwięzione. To dorabia się oczywiście troszkę taką nie ekologiczną, tylko humanitarną ideologię, dlatego że oczywiście tyle czasu statki, które ze swoimi załogami nie mogą się wydostać z Zatoki Perskiej, no oczywiście załogi są zmęczone, trzeba im nieść ratunek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiadomo, że chodzi po prostu o sprawdzenie, czy rzeczywiście można by było wprowadzić okręty wojenne amerykańskie do tej cieśniny i na ile Irańczycy są w stanie się temu przeciwstawić.
1: I teraz już jak się pojawiły tylko te zapowiedzi, to Iran ostrzegał przed naruszeniem właśnie tego zawieszenia broni.
0: I w tym momencie płyną takie informacje, że Stany Zjednoczone mówią, że udało się, że dwa statki pod eskortą amerykańską przepłynęły. Z kolei Iran mówi o tym, że zawrócił jeden wojenny statek amerykański. Ten statek został ostrzelany, nawet trafiony. No tylko Amerykanie temu zaprzeczają i właściwie prawdy, myślę, w tej chwili nie dojdziemy, no bo jak jest wojna, to pierwsze, co umiera, to prawda i każda ze stron będzie utrzymywała własną wersję, nawet jeśli będzie ona brzmiała niedorzecznie. W związku z czym musimy poczekać na rozwój wydarzeń, no i zobaczymy, co jeszcze powiedzą sąsiedzi w tej sprawie, bo myślę, że oni będą mieli lepszy i bardziej obiektywny ogląd na to, co dzieje się w tym rejonie.
1: Sytuacja jest rozwojowa, będziemy ją śledzić na pewno. Ernest Zosu, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier nie będzie uczestniczył w dyskusji nad nową konstytucją. W takim gronie nie wyobrażam sobie konstruktywnych rozmów, mówi Donald Tusk. Polska gotowa.

0: Prawa do wydatkowania pieniędzy z programu SAFE, podpisanie umowy w piątek. Sprawdzimy też nastroje abiturientów po egzaminie z języka polskiego. Maturalna machina ruszyła. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Premier Donald Tusk nie zamierza wziąć udziału w pracach nad nową konstytucją. Z taką inicjatywą wystąpił prezydent Karol Nawrocki. W tym celu powołał specjalną radę. W jej skład weszła między innymi była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. W takim gronie nie wyobrażam sobie konstruktywnych rozmów, mówi Donald Tusk.
1: W poważnej rozmowie na temat konstytucji jestem gotów uczestniczyć nawet osobiście. Ale w grach politycznych, jeśli ktoś chce wierzyć w to, że to jest poważna inicjatywa, jego sprawa. Ale ja nie będę udawał, że to jest poważna inicjatywa. Ja z panią Przyłębską nie będę dyskutował na temat ładu konstytucyjnego.
0: To nie prawo tworzy chaos, a decyzje konkretnych polityków. Tak inicjatywę prezydenta komentuje były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Marek Safian. Przypomnijmy, Karol Nawrocki podkreśla, że obecny system i spór prawny nakręcają konflikt polityczny, a to niszczy ustrój i państwo. Zdaniem Marka Safiana cały problem leży gdzie indziej.
2: To, co możemy czynić, no to oczekiwać wreszcie dobrej woli przy wykonywaniu prawa. To nie jest tak, że to prawo tworzy chaos. Tak jak słyszeliśmy wczoraj, tutaj mamy do czynienia z jakimś klinczem. No dobrze, ale kto ten klincz powoduje? Musimy znaleźć jakieś rozsądne wyjście z dobrą wolą, z dobrą wiarą, że się realizuje dobro publiczne.
0: Więcej o inicjatywie prezydenta można przeczytać na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze w maju pierwsze pieniądze z SAFE trafią do polskich zakładów zbrojeniowych, zapewnił o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony przypomniał, że Polska otrzyma prawie 44 miliardy euro pożyczki na sprzęt dla armii. W pierwszej kolejności zostanie wypłacone 15% zaliczki, wyjaśniał szef MON-u.
3: Głównym naszym dostawcą w tych sprawach jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Bardzo ważnym elementem, który czeka na finansowanie SAFE, jest program SAN, czyli obrona przeciwdronowa, kilkanaście miliardów, umowa podpisana. Tutaj takie spółki jak Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, PiD Radwar, Rosomak czy Jelcz są podstawowymi partnerami.
0: Podpisanie umowy w ramach unijnej pożyczki w najbliższy piątek w Warszawie. Nie mamy informacji, aby polscy obywatele byli w tej chwili zagrożeni lub potrzebowali wsparcia, odpowiedział rzecznik MSZ-u na pytanie, czy wśród narażonych na zakażenie hantawirusem na statku wycieczkowym są Polacy. O sprawie informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Patogen spowodował śmierć 3 osób. Kolejne 3 są zakażone, a jedna z nich walczy o życie w szpitalu. Ognisko hantawirusów na holenderskim wycieczkowcu to nietypowa, wyjątkowa sytuacja, bo wirusy te rzadko przenoszą się między ludźmi, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. To wirusy od zwierzęt przenoszone przez myszy i szczury, mówi dr Grzesiowski.
4: Zarażamy się nimi od małych gryzoni, których mocz czy inne wydaliny mogą być drogą oddechową czy pokarmową wchłonięte przez człowieka i jest to choroba rzadka i mało zaraźliwa. W związku z tym no, epidemia nam na pewno nie grozi.
0: Statek wycieczkowy stoi u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Według różnych źródeł pasażerowie i członkowie załogi nie otrzymali pozwolenia na zejście na ląd. Jest list gończy za łódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim. Prawnik od trumny na kółkach został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety.
5: Paweł Kozanecki jest poszukiwany przez łódzką policję, bo jak informuje rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak, nie stawił się w więzieniu i nie ma go w miejscu zamieszkania.
6: Sąd rejonowy w Olsztynie polecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym, natomiast policja zwróciła dokumenty związane z poleceniem osadzenia, informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastaną go w miejscu zamieszkania.
5: Dlatego za adwokatem wystawiono list gończy. Paweł Kozanecki po zdarzeniu, w którym zginęły 2 kobiety, nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni oraz wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość? To tematy maturalnych wypracowań. Jeden z nich musieli wybrać dziś abiturienci na egzaminie z języka polskiego. Zdający musieli odwołać się do lektury obowiązkowej lub innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów. Jak poradzili sobie z tym zadaniem? O tym z poznańskimi maturzystami rozmawiał Maciej Szefer.
7: Jestem zdziwiona tym, że nie było dziadów w części trzeciej.
8: Jak było?
7: W porządku, ale trochę stresujące i ciężkie tematy na rozprawkę. Wybrałam dżumę, odwołałam się do COVID-a i na tym moje pomysły się skończyły, więc chyba się widzimy w sierpniu.
8: To jak z tą rozprawką było pani?
9: Ja wybrałam ten drugi temat o człowieku i odwołałam się do lalki, odwołałam się do Romeo i Julii i odwołałam się do gry. więc

0: Trochę było i dla mnie ta matura była prosta, o dziwo.
1: No jak widzisz perspektywę następnych dni?
0: Matematyki się boję, angielskiego się absolutnie nie boję.
2: Obszerna relacja z dzisiejszych matur zaraz po informacjach.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: W nocy w północnej i zachodniej Polsce przelotny deszcz, miejscami wystąpią burze. Termometry pokażą przeważnie od 8 do 12 stopni, chłodniej około 6 będzie na wybrzeżu. Na Podhalu i w Kotlinach Bieszczadzkich około 1 stopnia.
4: Poniedziałkowe popołudnie w Polskim Radiu 24, 4 maja, 17:06. Maria Furdyna, zapraszam.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: A teraz przenosimy się do Wielkopolski. Tam jest Maciej Szefer w Poznaniu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
4: Przed chwilą słyszeliśmy w informacjach o maturach, bo maturzyści rozpoczęli egzamin dojrzałości. Dziś napisali obowiązkowy egzamin z języka polskiego. Tematy wypracowań, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni oraz wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. To są te dwa tematy wypracowań, z których jeden musieli wybrać dziś maturzyści, którzy pisali test z języka polskiego na poziomie podstawowym. Ty rozmawiałeś z maturzystami ze szkoły w Chmurze oraz ich rodzicami. Od rana byłeś przed Stadionem Miejskim w Poznaniu. Powiedz, jaka atmosfera po maturach i czy są obawy przed kolejnymi testami?
5: Właśnie to mnie najbardziej zaskakuje, że te obawy przed kolejnymi testami są mniejsze niż przed tym pierwszym testem z języka polskiego. Ale jak było od samego rana, bo maturzyści, którzy zdawali dzisiaj egzamin dojrzałości na Stadionie Miejskim w Poznaniu, czyli ponad 3000 osób, które zjechały do stolicy Wielkopolski z różnych zakątków kraju, oni ustawili się w takim charakterystycznym długim rzędzie już około godziny 7 rano, no i tam czekali najpierw na wydanie stosownych dokumentów, na potwierdzenie tożsamości, a potem dalej na wejście do sali egzaminacyjnej. No i jakie były ich zdania podzielone tuż przed maturą? Oto co mówili pierwsi maturzyści piszący egzamin na stadionie w Poznaniu.
6: Dużo czasu poświęciłam na to przygotowanie. Nawet wczoraj wieczorem robiłam z przyjaciółką takie dwugodzinne wielkie przygotowanie. Jestem przygotowana, myślę, ale nie czuję się na przygotowaną.
7: Kwestia nowego doświadczenia, ale też takiego całego podsumowania wiedzy z tego liceum. Kamufluję stres, staram się nie poddawać emocjom.
5: O maturze dla ponad 3000 uczniów można mówić dość szeroko, ale zapytałem też rodziców, co myślą. No i zdecydowanie bardziej byli zdenerwowani niż uczniowie.
8: Się przeraziłam, dużo młodzieży, mówię, o Boże, ogrom, czy takie przedsięwzięcie, czy zdążą, czy wejdą. Myślałam, że się będę stresowała, ale się nie stresuję.
9: To jest to wyjątkowy dzień dla mojego syna, tak? On chyba jest mniej zestresowany niż ja, tak naprawdę. Dzisiaj pierwszy dzień.
10: Do północy słyszałam o Macbecie, Ikarze, Dedalu, o lalce. Chyba wiem więcej teraz niż on.
5: Szkoła w Chmurze to największy organizator edukacji domowej w Polsce i cały ruch społeczny promujący ten model nauki. Egzamin maturalny odbywał się jednak w klasycznej formie. No i o maturze dla ponad 3000 uczniów tu w Poznaniu pisanej, bo jeszcze był egzamin w Warszawie na ponad 5000 osób i w Kutnie, gdzie przystąpiło do matury około 60 osób. Ale o tej maturze organizowanej w Poznaniu na stadionie mówi dyrektor szkoły w Chmurze Kamil Stachowiak.
11: Tutaj rzeczywiście mogą się spotkać w tej cudownej przestrzeni, która jest niezwykle atrakcyjna też dla uczniów. Później wiemy, że w dorosłym życiu, w dalszej swojej ścieżce życiowej, oni często wspominają, że pisali tak typowy egzamin jak egzamin maturalny w bardzo nietypowym miejscu.
5: Część maturzystów nie wykorzystała pełnego czasu na napisanie pierwszego z majowych egzaminów z języka polskiego. Niektórzy abiturienci szkoły w Chmurze, którzy przystąpili do matury, odłożyli długopisy jeszcze przed upływem regulaminowych 240 minut. Jak więc było już na maturze i po maturze z języka polskiego?
12: Jestem zdziwiona tym, że nie było dziadów w części trzeciej.
5: Jak było?
12: W porządku, ale trochę stresujące i ciężkie tematy na rozprawkę. Wybrałam dżumę, odwołałam się do COVID-a i na tym moje pomysły się skończyły, więc chyba się widzimy w sierpniu.
5: To jak z tą rozprawką było, pani?
13: Ja wybrałam ten drugi temat o człowieku i odwołałam się do lalki, odwołałam się do Romeo i Julii i odwołałam się do gry, więc

0: trochę było i dla mnie ta matura była prosta, o dziwo.
1: No jak widzisz perspektywę następnych dni?
0: Matematyki się boję, angielskiego się absolutnie nie boję.
2: Jutro drugi obowiązkowy egzamin maturalny. Jakie więc są nastroje przed testem z Królowej Nauk?
3: Córka nienawidzi matematyki, nie lubi jej.
4: Matematyka, język angielski, więc już teraz z górki.
5: Matematyka to jednak logika sama. Raczej nie wiem, raczej się tak bardzo nie stresuję.
6: Już mam za sobą najgorsze dla mnie. Myślę, że matematyka jutro jakoś pójdzie. Jak już polski poszedł, to matematyka też musi.
7: Umiem, lubię, wychodzą mi arkusze, więc się cieszę.
2: W środę kolejne egzaminy, po jutrzejszej matematyce oczywiście, w środę egzaminy już dalej z języka obcego, a potem maturzystów czekają przedmioty rozszerzone i egzaminy ustne.
8: Maciej Szefer z Poznania, bardzo dziękuję. To jeszcze zapytam tylko na koniec, stresowałeś się przed maturą, bo ja bardzo.
1: Ja się bardzo stresowałem i podziwiałem tę młodzież, która się absolutnie w ogóle nie stresowała. Dla nich wydarzeniem było to, że oni zamiast uczyć się tak jak do tej pory w chmurze, czyli trochę online, trochę indywidualnie, po prostu teraz spotkają te osoby, z którymi bardzo często czatują, piszą czy komunikują się w inny sposób, a teraz po prostu razem usiedli na dużej sali egzaminacyjnej i to było dla nich bardzo duże wydarzenie.
8: Maciej Szefer, bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki za maturzystów. To najważniejsze egzaminy w ich dotychczasowym życiu. Przypomnę, że dotychczasowym, bo później ta perspektywa się zmienia. A teraz zmieniamy temat. Przenosimy się do województwa łódzkiego. Z nami jest Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, kłaniam się.
8: Na przeważającym obszarze kraju obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Jak mówią leśnicy, ściółka jest jak kartka papieru. Wystarczy niewielka iskra, aby wybuchł duży pożar. Przejdźmy zatem do szczegółów. Jaka jest obecnie sytuacja w lasach województwa łódzkiego?
9: Mówiąc krótko, sucho, a nawet bardzo sucho. Tak jak mówiłaś, generalnie w całym kraju zagrożenie pożarowe lasów jest bardzo duże. Od początku roku odnotowano ponad 2000 zdarzeń na terenach leśnych. Jeśli chodzi o województwo łódzkie, to blisko 150 pożarów. Zdaniem strażaków ta skala jest duża, a to, że jest w lasach województwa łódzkiego sucho, potwierdzają moi rozmówcy, których w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego spotkałem podczas spaceru po lesie.
10: Widać w lesie, że jest bardzo mało deszczu i jest niebezpiecznie. Mam nadzieję, że nie skończy się to żadnym pożarem, bo fatalnie to wygląda.
11: Kiedy będzie dobrze w lasach? To leśnicy zawsze odpowiadali, wtedy, kiedy będzie mroźna i śnieżna zima. Mroźna i śnieżna zima była, a w lasach sucho.
12: Gdzieś okolice tam Piotrkowa, typu takie trawiaste, gdzieś tam torfowiska i tak dalej, to jak najbardziej, bo sam byłem świadkiem, nie tak dawno był tam pożar.
9: Sprawdziłem, jakie są najczęstsze przyczyny pożarów w lesie. Jak się okazuje, odpowiedzialność za zdecydowaną większość takich zdarzeń ponosi człowiek.
13: Zapuszczenie ognia 63%, podpalenia 19%. No generalnie przyczyną 90% zdarzeń w lasach to jest człowiek. Czyli nieostrożność ludzka, którą zresztą myślę, że każdy z nas obserwuje. Widzimy to na różnego rodzaju majówkach, gdzie ludzie wypoczywają nad akwenami wodnymi w lasach, palą ogniska, grillują, wjeżdżają samochodami, więc tutaj to zagrożenie rzeczywiście powodowane jest najwięcej przez czynnik ludzki.
9: Zatem wybierając się do lasu, należy pamiętać o kilku bardzo ważnych sprawach, o czym przypomina Janusz Witkowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
14: Nie powinniśmy stosować otwartego ognia, czyli zapałek, ognisk, grilli na terenach leśnych bądź w odległości 100 metrów od tych terenów leśnych poza miejscami do tego wyznaczonymi. Nie zostawiać śmieci w lesie, zrobić po sobie porządek. Nie zostawiać oczywiście dróg, dojazdów przeciwpożarowych, ponieważ to na wypadek powstania pożaru jest przeszkodą do tego, żeby sprawniej, szybko ten pożar po prostu gasić.
9: A ja przypomnę, że za używanie otwartego ognia w lasach grozi mandat od 5 do 30 tysięcy złotych.
8: Paweł, to opowiedz, na jakie wsparcie w czasie akcji gaśniczej lasu mogą liczyć strażacy?
9: Można powiedzieć, że na wsparcie prosto z nieba, mowa oczywiście o samolotach i śmigłowcach gaśniczych. Na przykład na terenie Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej stacjonuje samolot, który uczestniczy w takich akcjach gaśniczych.

0: zniszczenia lasów. Marcin Pampuch, dyrektor piotrkowskiego lotniska, przyznaje, że maszyna od wielu lat jest bardzo dużym wsparciem dla strażaków.
1: Samoloty M18 Dromader potrafią zabrać na pokład 2,5 tony środka gaśniczego. Zwykle jest to woda. Strażacy sobie chwalą tego typu pomoc przy gaszeniu pożaru lasu.

0: kilka akcji związanych z gaszeniem lasów tutaj w naszym regionie.
1: Ale nie tylko w regionie, bo dromader z Piotrkowskiego lotniska brał już w tym roku udział w akcji gaśniczej lasów w okolicach Warszawy.
2: A te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: I przenosimy się na Lubelszczyznę. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada budowę 17-kilometrowego odcinka kolejowego Łęczna-Lublin. Planowana trasa będzie też prowadzić przez Świdnik do lotniska Lublin i ma powstać do 2031 roku. Z nami jest Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry, witam Ciebie. Dzień dobry Państwu.
2: Powiedz nam o szczegółach tej inwestycji.
3: Oczywiście. No, na samym początku powiem to, że to jest jedna z wielu planowanych inwestycji w regionie, ale tak sobie myślę, że ten odcinek kolejowy Łęczna-Lublin to przykład takiej inwestycji, no, która budzi wielkie nadzieje, między innymi wśród samorządowców. Nadzieje na rozwój i kolejne inwestycje, o czym mówi burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski.
4: Nie należy również zapominać o tym aspekcie ekologicznym, bo połączenie kolejowe to mniejsza emisja spalin, przez to czystsze powietrze i myślę, że może to być również zachętą dla nowych mieszkańców Łęcznej, którzy wybiorą właśnie nasze miasto jako miejsce dobre do mieszkania. Możliwe, że tą inwestycją przyciągniemy turystów czy inwestorów.
3: Na marginesie wspomnę tylko, że budowa ma się rozpocząć w 2028 roku, a jej koniec przewidywany jest w 2031 roku. No i według analiz to będzie słuszna inwestycja, mówił w rozmowie ze mną podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Maleszpak.
5: Po uruchomieniu tej linii, że to będą przewozy takie dobowe na odcinku Łęczna-Lublin na poziomie 2-3 tysięcy pasażerów dobowo. Zaplanowane są kursy na razie w liczbie łącznie 28. Myślę, że będzie potencjał, żeby nawet tych połączeń uruchomić więcej.
3: Co ciekawe, sami mieszkańcy Łęcznej, powiem szczerze, różnie patrzą na te inwestycje.
6: Jeżeli będzie, to na pewno będzie trochę osób korzystać, no ale tak ogólnie ja bym powiedziała, że raczej nie.
7: Przyda się do Lublina i dalej, nie?
8: Przydałaby się jak najszybciej.
9: Czemu?
8: Będzie szybciej, lepiej.
10: Dobrze, że coś się dzieje. Jak są pieniążki i ma to usprawnić transport, to dużo dzieci może będzie do szkoły dojeżdżać.
3: No a jak pytania też się rodzą, jak będzie wyglądać sama ta inwestycja, oddajmy głos Szymonowi Młodawskiemu z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
11: Rozwijamy dokumentację projektową poprzez stworzenie projektu budowlanego. Linia kolejowa będzie dostosowana do maksymalnej prędkości 160 km na godzinę. Oczywiście z miejscowymi ograniczeniami przy wjeździe do miasta Łęczna. Najważniejsze przystanki z punktu widzenia Łęcznej to oczywiście końcowy przystanek przy ulicy Magnolii oraz przystanek przy szpitalu powiatowym.
3: No i z tego co pamiętam, pół godziny z Łęcznej do Lublina, do Warszawy, czy z Warszawy do Łęcznej miałoby się jechać na przykład 2 godziny, a jeżeli dobrze też pamiętam, to szacowany koszt inwestycji to ponad 1 190 000 000 złotych.
2: I przypominamy, trasa ma powstać do 2031 roku. Tomasz Maczulski z Radia Lublin, bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
2: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 17:20. Sport. W studiu Filip Jastrzębski, czas na tematy sportowe.
12: Dzień dobry.
2: Ale sportowe wiesz co, ja bym chciał, edukacyjne. Właśnie, ale chciałabym zacząć, że no dzisiaj pierwsza wiadomość sportowa jest taka, że Oskar Pietuszewski podchodzi do matury.
12: Tak. Ciekawe, czy zdał. Wyniki to zdaje się z tego, co pamiętam. To
2: nie pytaj mnie, kiedy są wyniki.
12: Tam miesiąc później chyba, tak, więc teraz tak. Będzie się stresował. Ale nie będzie się stresował mundialem, bo na Mistrzostwa Świata nie jedziemy.
2: O,
12: więc będzie miał czas, żeby się stresować maturą.
2: O, jak mogłeś, naprawdę. Wiesz co, ja spotkałam Tomka Kowalczyka po tym, jak nie awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata.
12: Załamany chłopina?
2: Bardzo. Mówił, że w ogóle no to był... To po prostu było straszne, że 2 dni się zbierał, więc to nie jest tylko tak, że tak, piłkarze...
12: Trzeba tutaj zaznaczyć, że Tomek ma nieco ponad 2 lata.

0: właśnie dziecko. I chyba na tym etapie ojcostwa jednak takie Mistrzostwa Świata to by mu spadły jak manna z nieba. No ale niestety.
1: Ale ty masz dzisiaj żarcik, no muszę ci powiedzieć, że cięty.
0: Trzeba będzie zostać w domku grzecznie. No
1: słuchaj, jakby poczytać o plotkach związanych z tym, że podobno jeżeli Iran, usłyszałeś o tym, jak ja usłyszałam te plotki, to po prostu myślałam, że padnę, tak, że jeżeli ale... Iran nie będzie grał, no to może jest jeszcze jakaś nadzieja.
0: To,
1: wiesz,
0: to
1: nie, no plotki
0: jeszcze są
1: oczywiście.
0: Włosi, tak. Jeszcze są inne drużyny, które przegrały. A jeszcze są drużyny z innych kontynentów, które będą się domagać i są to czasami drużyny, które mają bardzo, bardzo dużo pieniążków. A Gianni Infantino lubi pieniążki, więc dokładnie. Jak takie Zjednoczone Emiraty Arabskie by zgłosiły chęć zastąpienia Iranu, to myślę, że jednak skusiłby się na taką ofertę. A wracając do Oskara Pietuszewskiego, podobno tryskał humorem po maturze, czyli poszło mu dobrze. Taki widziałem zdjęcie maturzystów i wszyscy byli ubrani oficjalnie. On miał też garniturek, ale miał buty sportowe. I pytanie, czy to taka nowa moda, czy po prostu zapomniał z treningu przebrać.
1: No prawdziwy piłkarz.
0: No prawdziwy piłkarz. No, jest rozpoznawalny także również dlatego, że ma inne buty niż powinno się jednak na egzamin dojrzałości zakładać. Podobno się obawiał, ale wszystko pomyślnie, więc życzymy udanych wyników z matur.
1: No choć bo to dopiero początek.
0: Niewiele mu się
1: Polski,
0: to przyda,
1: tak.
0: Bo jest piłkarzem i
1: tak,
0: już ma tyle pieniędzy, że
1: już ma tyle pieniędzy, no, ale...
0: nie ma to większego znaczenia.
1: No ale kariera kiedyś się kończy. Chociaż Robert Lewandowski pokazuje, że niekoniecznie.
0: Robert Lewandowski miał różne zawiłości.
1: O, może nie
0: jeśli
1: wracajmy
0: o edukację.
1: Do edukacji.
0: Dobrze, że
1: może...
0: jest świetny w polu karnym rywala.
1: Przejdźmy do tego, co się działo po tym leniwym weekendzie majówkowym.
0: Dzieje
1: chociaż
0: się
1: nie
0: wiele, ale spróbuję tutaj coś nieco opowiedzieć. A zatem 31. kolejka Ekstraklasy trwa i ona zakończy się dziś, choć była niepełna, więc nie do końca się zakończy, w Radomiu meczem Radomiaka z Lechią Gdańsk. No i szczególnie dla zespołu Trójmiasta to spotkanie będzie miało bardzo duże znaczenie, bo gdańszczanie mogą znacznie zwiększyć swoje szanse na utrzymanie się w lidze, jednocześnie zmniejszając szanse będącego w strefie spadkowej Widzewa Łódź. Więc robi się ciekawie. Tymczasem w Rakowie Częstochowa zmiana na stanowisku trenera. Nowym szkoleniowcem został Dawid Kroczek. 37-letni trener był dotychczas asystentem Łukasza Tomczyka, który został zwolniony po porażce w finale Pucharu Polski. Przypomnę, w sobotę na Stadionie Narodowym Raków przegrał z Górnikiem Zabrze 0-2. Co prawda władze klubu z Częstochowy utrzymują, że nie był to bezpośredni powód takiej decyzji, no ale ta decyzja została podjęta tuż po tym meczu. Przypomnę, że Raków zajmuje 5. miejsce w tabeli Ekstraklasy i w ostatnich kolejkach powalczy o europejskie puchary. A na czele tabeli jest Lech Poznań, który umocnił się na prowadzeniu po zwycięstwie nad Motorem Lublin. Jednak jak się okazuje, ta wygrana została okupiona sporą stratą, bo poważnej kontuzji doznał jeden z czołowych piłkarzy Kolejorza, Ali Golizadeh. Reprezentant Iranu zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. No i ta dłuższa przerwa oznacza niestety, że Golizadeha zabraknie także w Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
2: Myślę, że mimo tej porażki i tak jesteśmy bardzo zadowolone z tej gry, bo wszystkie zagrałyśmy naprawdę dobre mecze. To są najlepsze zawodniczki na świecie. Ja bardzo cieszę się ze zwycięstwa z Kleiman, która jest aktualnie 7. zawodniczką.
0: A to państwo słyszeli naszą zawodniczkę w tenisie stołowym. Więc takim właśnie akcentem przeszliśmy do drugiej dyscypliny sportu, o której dziś będziemy mówić. To Natalia Bajor. A mówimy o tym dlatego, że w Londynie trwają drużynowe Mistrzostwa Świata. No i niestety w 1/16 finału nasza drużyna kobiet nie zdołała sprawić niespodzianki i przegrała z Chinkami 1-3, no ale z Chinkami. No z Chinkami wygrać się właściwie nie da. Dlatego nasze zawodniczki mogą być z siebie dumne, szczególnie, że jeden pojedynek udało się wygrać. O dokonała tego wspomniana Natalia Bajor, która ograła 7. zawodniczkę świata Man Kwai. Już państwo część dźwięku słyszeli, posłuchajmy raz jeszcze.
2: Myślę, że mimo tej porażki i tak jesteśmy bardzo zadowolone z tej gry, bo wszystkie zagrałyśmy naprawdę dobre mecze. To są najlepsze zawodniczki na świecie. Ja bardzo cieszę się ze zwycięstwa z Kleiman, która jest aktualnie 7. zawodniczką w rankingu światowym i niedawno pokonała Suning Shek, która jest aktualnie najlepszą zawodniczką na świecie. Także jest to chyba moje najcenniejsze zwycięstwo i bardzo się cieszę. Jeszcze nigdy z reprezentacji Chin nie wygrałam, oczywiście jakby z głównej drużyny, nie wygrałam z żadną Chinką seta, a tutaj udało mi się zwyciężyć 3-1, także jestem bardzo szczęśliwa.
0: W składzie Polek były również Zuzanna Wielgos i Katarzyna Węgrzyn. No i postawę całej naszej drużyny ocenił trener kadry Marcin Kusiński.
3: Mimo walki, mimo świetnej postawy Natalii Bajor, fenomenalnej gry z Kleiman i zwycięstwa nad Chinką, odpadamy z mistrzostw. Z przebiegu meczu, z tego co grała, zwłaszcza

0: Suning Sha, no mecz był no nie do wygrania. Natomiast cieszy postawa całego zespołu, zawodniczek, też pracy na ławce. Myślę, że mimo tego, że wylosowaliśmy Chinki, no to możemy powiedzieć, że tanio skóry nie sprzedaliśmy.
1: Jeszcze dziś, za nieco ponad pół godziny, o 1/8 finału Polacy zagrają z Rumunami, mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisa Stołowego Tomasz Krzyszewski.
2: Wydaje mi się, że mamy realne szanse, natomiast to jest sport. Stają, myślę, naprzeciwko siebie dwa równe zespoły. Kto będzie skuteczniejszy, wygra ten pojedynek.
1: Początek tego meczu o 18:00. I zapytasz teraz, dlaczego nic o skokach?
3: Nie.
1: Że co, że maj to już o skokach, a będzie o skokach.
3: Ale wiesz co, ja... Wiesz co, jakie pytanie chciałam ci zadać?
1: Proszę bardzo.
3: Jak opowiadałeś o Ekstraklasie. Jak wy przeżywacie te mecze? Jeżeli oglądacie na przykład mecze Ligi Mistrzów, a później oglądacie Ekstraklasę.
1: Tak, szczególnie,
3: jak dajecie
1: że
3: radę?
1: We wtorek był mecz PSG kontra Bayern,
3: tak,
1: a 3 dni później
3: tak.
1: Legia zmierzyła się z Widzewem. I to był straszny mecz. To był koszmarny mecz.
3: Ja za każdym razem was podziwiam, gdyż ja nie oglądam po prostu.
1: I później
3: lubię
1: był finał Pucharu Polski w sobotę. Też to nie był mecz najwyższych lotów. Ale znowu we wtorek i środę Liga Mistrzów przed nami. Więc troszeczkę sobie... No i tak się lawirujemy pomiędzy futbolem przez duże F i przez małe F. A o skokach to Polski Związek Narciarski ogłosił, że Stefan Horngacher, którego możesz kojarzyć, będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji mężczyzn.
3: Austriacki. A wiesz, co najbardziej słyszałam? Że kiedy Adam Małysz działa, żeby sprowadzić i w końcu dziś jest.
1: No bo Adam Małysz jest skuteczny. Dwa równe skoki, bułka z bananem, prawda, i sprowadził. On już rozpoczął pracę w Polsce, mowa o Horngacherze, będzie pełnił funkcję koordynatora systemu szkolenia, czyli będzie ściśle współpracował z trenerami kadr narodowych. Wiemy również, to informacja sprzed tygodnia, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której na nadchodzący sezon znalazło się 6 zawodników, 3-krotny medalista Igrzysk Olimpijskich Kasper Tomasiak, także medalista Paweł Wąsek oraz Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. Przypomnę, że wspomniany Horngacher był trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19. Pod jego wodzą zdobyli m.in. 2 medale w Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Ponadto po raz pierwszy zostali też mistrzami świata w drużynie. Horngacher w ostatnich latach prowadził reprezentację Niemiec i tę wiedzę zza Odry teraz przywozi do Polski i będzie ku chwale polskich skoków narciarskich pracował w Polskim Związku.
3: Filip Jastrzębski wszystkie informacje sportowe zebrał, chociaż że nie było analizy drabinki turnieju w Rzymie.
1: Przyjdzie na to czas.
3: Tak naprawdę pierwsza runda dopiero w środę, więc Iga rozpocznie od drugiej rundy w piątek albo w sobotę, więc będzie jeszcze czas na to, żeby analizować.
1: Obiecuję.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Amerykańscy żołnierze opuszczą Niemcy. Czy trafią do Polski? Prezydent chce nowej konstytucji. Jakie są szanse na jej uchwalenie? Dieta Cud. Fakty i mity w leczeniu otyłości.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Po reklamie. Autopromocja.
9: Przestrzeń to ponoć nasze wspólne dobro, ale czy wszyscy mają tego świadomość? Rozglądając się wokół siebie, można mieć co do tego duże wątpliwości. Kto zatem odpowiada za chaos przestrzenny w Polsce i czy to można jeszcze naprawić? O tym w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami Kongresu Architektury Polski. Porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Błażej Prośniewski, zapraszam już dziś, kilka minut po godzinie 22.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 17.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Na razie nie jest znana dokładna przyczyna pożaru dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W kluczowym momencie akcji z żywiołem walczyło prawie 70 zastępów straży pożarnej. Strażacy dogaszają jeszcze pogorzelisko, mówi rzeczniczka gliwickiej policji nadkomisarz Marzena Szwed.
11: Po zakończeniu działań ratowniczo-gaśniczych miejsce zostanie przekazane policjantom.

0: Funkcjonariusze będą tu prowadzić szczegółowe oględziny, zabezpieczać materiał dowodowy niezbędny do dalszego postępowania.
1: Na miejscu występują utrudnienia. Wyłączono część dróg w pobliżu ulicy Dubois, przy której doszło do zdarzenia. Matury są oceniane ściśle według konkretnego schematu. To powinno być zmienione. Tak mówi Artur Szymanek, nauczyciel biologii i egzaminator maturalny. Na antenie Polskiego Radia 24 powiedział, że obecny system oceniania nie sprawdza rzeczywistej wiedzy maturzystów.
2: Z bardzo dużą przykrością muszę stwierdzić, że niestety uczy strategii zdawania egzaminu. Można ucznia dobrze przygotować do matury. Nawet takiego ucznia, który, ja wiem, że to nie jest popularne, ale naprawdę no, tak samo jak ludzie dorośli mają różny poziom intelektu, tak samo jest z uczniami, niczym się to nie różni i nawet tego słabszego ucznia można dobrze przygotować do matury, przy czym to dobrze to znaczy dobry wynik, a niekoniecznie znaczy to dobry poziom opanowania wiedzy.
1: Matury rozpoczęły się dziś egzaminem z języka polskiego. Abiturienci poznają wyniki 8 lipca. Ostrołęka dołącza do miast z nocną prohibicją. 9 radnych zagłosowało za ograniczeniem sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. 3 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu, mówi rzeczniczka ostrołęckiego ratusza Katarzyna Ogniewska.
3: Oznacza to, że od 1 września 2026 roku na terenie Ostrołęki obowiązywać będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 22 do 6 rano. Ograniczenie to dotyczy sklepów monopolowych, ogólnospożywczych oraz stacji paliw.
1: W całej Polsce do tej pory ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy wprowadzono w 200 miastach.
4: Jest 17:33.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: Znamy ceny maksymalne paliw, które będą obowiązywać jutro. Minister energii ogłosił, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 49 groszy. Oleju napędowego 7 zł i 31 groszy. Oznacza to, że wzrośnie cena maksymalna benzyny, nie zmieni się cena diesla. Przypomnę, na razie pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, obowiązuje do 15 maja. O sytuacji na rynku paliw będziemy rozmawiać w naszym magazynie gospodarczym Saldo Kwadrans przed godziną 18, a teraz czas na politykę.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: I witamy ponownie Kamil Szewczyka. Ze mną w studiu jest pani Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Czy Polsce jest potrzebna nowa konstytucja?
7: Po pierwsze, to proponowałabym od przestrzegania obecnej ustawy zasadniczej. Rządy Prawa i Sprawiedliwości, jak wszyscy pamiętamy, charakteryzowały się między innymi nieszanowaniem konstytucji, nieprzestrzeganiem konstytucji. I dzisiaj niestety ten trend gdzieś tam w jakiejś mierze również i charakteryzują działania pana prezydenta. To po pierwsze. Po drugie, jestem głęboko przekonana, że panu prezydentowi nie chodzi o ład konstytucyjny, tylko panu prezydentowi chodzi o zmianę ustroju w Polsce z parlamentarno-gabinetowego na ustrój prezydencki. Czyli mówiąc wprost, chodzi o to, aby zwiększyć kompetencje prezydenta. Jedną ręką, co obserwujemy właściwie każdego dnia, prezydent próbuje zawłaszczać uprawnienia rządu,
6: przejmować... premierem nawet.
7: Tak jest, przejmować tą władzę wykonawczą, a z drugiej strony, rozumiem, będzie chciał podejmować działania, żeby tą konstytucję zmienić, ale to się nie wydarzy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że nie ma większości konstytucyjnej, a po drugie, szanowni państwo, panie redaktorze, konstytucja, czyli ustawa zasadnicza, czyli najważniejsza ustawa w naszym kraju, jest zmieniana nie w procesie wczoraj na pojutrze na kolanie, tylko nad tym powinna się odbyć głęboka dyskusja, powinno być powołane grono ekspertów, konstytucjonalistów, a ja czytam i słyszę, że w tej Radzie do Spraw Konstytucji mamy na przykład panią Przyłębską, osobę, która niszczyła Trybunał Konstytucyjny. No
6: prezydent, mam wrażenie, wiem jak pani ma wrażenie, ale ja mam wrażenie, że prezydent starał się zebrać nazwiska aż z różnych stron, żeby pokazać, prawda, opinii publicznej, że proszę. Jest ktoś i z PSL-u, ponieważ jest Józef Zych, prawda, zasłużona postać Ruchu Ludowego.
7: Absolutnie.
6: Zastanawiam się, czy premier Kosiniak-Kamysz wiedział w ogóle, że Józef Zych będzie członkiem

0: członkiem tej Rady Zmian Konstytucji jest Barbara Piwnik, tak, jest Julia Przyłębska, więc trochę od lewa do prawa.
1: Tak, widzę, że prezydent starał się, nie chcę powiedzieć, że z łapanki, ale starał się, czy stara się, bo podobno to jest proces jeszcze trwający, pozyskiwać różne osoby. Wiem, że też zaprosił do tej rady prezydenta, byłego prezydenta miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego. Rozmawiałam wczoraj z nim na ten temat. Prezydent mi mówił, że w momencie, kiedy wyrażał zgodę, nie miał wiedzy, że będzie pani Przyłębska również pracowała w tym zespole. Jak wyraził zgodę, to zapewne będzie uczestniczył w tych spotkaniach czy rozmowach. Natomiast ja absolutnie nie mam żadnego przekonania, że to ciało wypracuje poważny dokument i że prace tego ciała doprowadzą do uchwalenia nowej konstytucji. Proszę zwrócić też uwagę, kiedy to zostało ogłoszone w Dniu Święta Konstytucji 3 maja. To jest trochę takie wydarzenie, które daje prezydentowi odrobinę tlenu, a poza tym jakby jest zgodne z tym przeświadczeniem pana prezydenta, czy z tym dążeniem do zmiany ustroju w naszym kraju i do zwiększenia kompetencji prezydenta. Raz jeszcze powiem, to jest ustawa zasadnicza. Prace nad takim dokumentem, jeżeli kiedykolwiek będą podejmowane, a pewnie będą kiedyś podejmowane. Przypomnę, że nawet twórcy konstytucji obecnej mówili, że ona jest stworzona na jakiś czas, potem trzeba ją zweryfikować i być może dokonać jakichś zmian, ale z pełnym szacunkiem i z fachowcami.
0: Ja się tak zastanawiam, czy w ogóle jest teraz na to moment konstytucyjny. No jest stabilny ustrój państwa, wypracowana konstytucja od wielu, wielu lat, to funkcjonuje. Mamy jeden z najbardziej chyba stabilnych systemów partyjnych też w Europie i na świecie.
1: Panie redaktorze, konstytucji przede wszystkim trzeba przestrzegać. A my mamy problem z nieprzestrzeganiem konstytucji, a nie z tym, że mamy konstytucję źle napisaną. Ona funkcjonuje, jak dobrze liczę, około 30 lat. Przeszła naprawdę różne zawirowania polityczne i sobie doskonale radziliśmy.
0: Jest chyba wiele innych problemów niż zmiana konstytucji. To
1: absolutnie
0: chyba nie jest aż tak pilny problem. No właśnie, a pani senator, jeszcze zapytam panią o skład. Czy Koalicja Obywatelska definitywnie, rozumiem, nie będzie brała udziału w tych zmianach, tak?
1: Nie sądzę, żeby Koalicja Obywatelska wzięła udział w tych pracach.
0: No dobrze, to przejdźmy do tego, co premier Donald Tusk powiedział dzisiaj. To też został skrytykowany przez Jarosława Kaczyńskiego. Króciutki cytat sprzed godziny. Tusk to Berlin. Dziś nikt rozsądny nie może temu zaprzeczyć. Chodzi o to, że prezes mówił, że wzmocnienie wojskowej obecności USA w Polsce to delikatna sprawa. Pytał oczywiście Kaczyński. To podbieranie żołnierzy. Tusk kolejny raz odkrywa swoją prawdziwą twarz. Mówimy o zwiększeniu sił amerykańskich w Polsce i tak dalej. Donald Trump zapowiadał, że z Niemiec no 5 albo i więcej tysięcy żołnierzy odbierze Niemcom. Pytanie, czy ci żołnierze mogliby w Polsce stacjonować?
1: Dwie kwestie. Do fobii prezesa Kaczyńskiego niemieckiej to już się nawet nie będę odnosiła, bo to przerobiliśmy i przerabiamy od wielu lat, więc to szkoda czasu. Jeśli chodzi o obecność wojsk amerykańskich w Polsce i w Europie, to oczywiście im ona jest większa, tym lepiej. Przypomnę, że całkiem niedawno politycy Prawa i Sprawiedliwości wskazywali politykę Niemiec jako tą politykę, która jest w cudzysłowie skuteczniejsza, jeżeli chodzi o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, krytykując premiera Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską, rzucając fałszywą narrację, jakoby nie budujemy sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Po pierwsze, budujemy i to bardzo skutecznie.
0: Trzeba chyba równoważyć też te sojusze, stawiać trochę
1: powiedzieć
0: na Europę, trochę na Stany,
1: tak
0: lawirować, bo na tym polega polityka, prawda?
1: Dokładnie tak. I patrzeć nie w kontekście tylko i wyłącznie Polski. To jest oczywiście dla nas fundamentalne, ale również całej Unii Europejskiej. Chcę powiedzieć, że zarówno sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi, jak i Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi jest bardzo ważny, a z punktu widzenia Polski musimy budować jak najwięcej sojuszy ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską. Premier dzisiaj zapowiedział podpisanie umowy z Wielką Brytanią. Premier dzisiaj również mówił o zacieśniającej się współpracy z Kanadą. Musimy budować i stawiać na sojusze. Im tych sojuszy będzie więcej, im będą trwalsze, im będą bardziej nastawione na obronę Polski i Unii Europejskiej, tym będziemy bezpieczniejsi.
0: Premier Donald Tusk też powiedział tak, chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać, no, zapytany przez dziennikarzy o amerykańskich żołnierzy wycofywanych z innych państw europejskich, głównie z Niemiec. Zgadza się pani z tym, że nie powinniśmy podbierać? Tak pani też to traktuje?

0: Panie redaktorze, myślę, że to jest wypowiedź wyrwana z kontekstu. Ja dokładnie tej wypowiedzi nie słyszałam. Natomiast słyszałam, jak pan premier mówił, że jeżeli chodzi o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i o wzmacnianie liczby wojsk w Polsce, to jest absolutnie za. I nawet w tym kontekście mówił o współpracy z prezydentem Nawrockim. Podkreślał, że mówi to bardzo serio, że ta współpraca w aspekcie obronności jest potrzebna. Jeżeli będzie taka wola prezydenta Donalda Trumpa, aby zwiększyć obecność wojsk amerykańskich w Polsce, jestem głęboko przekonana, że cały rząd na czele z premierem Donaldem Tuskiem przyjmie ze zrozumieniem i satysfakcją taką deklarację i taką obecność wojsk amerykańskich w Polsce i w całej Unii Europejskiej.
1: W najbliższy piątek ma zostać podpisana umowa w sprawie SAFE. Już chyba ostatecznie, definitywnie, bo też to jest trochę przeciągane, mam wrażenie. Pytanie, czy zdążymy do 30 maja z tymi krajowymi kontraktami, jeśli chodzi o te umowy. Musimy, bo taki jest deadline.
0: Tak, musimy zdążyć. Bardzo się cieszę, że ta umowa zostanie podpisana w piątek. Rzeczywiście pan premier o tym powiedział dzisiaj bardzo wyraźnie. W kontekście i wycofania wojsk, i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, i wypowiedzi czołowych polityków amerykańskich, którzy jasno deklarują, że współpracować będą z tymi państwami w kontekście obronności, które same inwestują mocno w swoją obronność. Jest to bardzo właściwa droga. Przypomnę wszystkim słuchaczom, że 90% tych środków ma być zainwestowanych w Polsce. To buduje naszą obronność, to pobudza naszą gospodarkę, to tworzy nowe miejsca pracy, to zwiększa bezpieczeństwo Polski i Unii Europejskiej.
1: No a opozycja twierdzi, że to jest jakiś zdradziecki plan. Zdradzieckie kontrakty.
0: Ja do dzisiaj się zastanawiam, co takiego się stało, że Prawo i Sprawiedliwość tak szybko zmieniło zdanie. Przypomnę, jak absolutnym zwolennikiem podpisania umowy SAFE był były minister obrony za rządów Prawa i Sprawiedliwości, pan Mariusz Błaszczak, jak wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości wypowiadało się pozytywnie o tym programie. W momencie, kiedy sobie uzmysłowili, że rzeczywiście większość tych środków pójdzie do Polski, że jest to niezaprzeczalny sukces premiera Donalda Tuska i rządu koalicyjnego, postawili interes partyjny ponad interesem państwowym, ponad polską racją stanu i wymyślają takie dyrdymały, żeby obrażać czy obrzydzać, przepraszam za wyrażenie, Polakom program, który będzie budował nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych dzieci.
1: A czy nastroje w koalicji rządzącej się poprawiły po głosowaniach ostatnich w Sejmie nad wotum a propos pani ministry Henning-Kloski Sobierańskiej Grendy?
0: Panie redaktorze, nastroje tak naprawdę nie są złe. Tu nie chodzi o nastroje. To jest pewne przeciąganie liny koalicjantów, którzy w jakiś tam sposób zapewne chcą się wyróżnić politycznie. Natomiast w momencie, kiedy doszło do takiego definitywnego sprawdzam, wszyscy stanęli na wysokości zadania. Rząd trwa, będzie trwał i jestem głęboko przekonana, że ta współpraca trudna, bo przecież tu nie ukrywamy tego, że to są różne środowiska. Są środowiska, które walczą też o przetrwanie na tej scenie politycznej, ale wszyscy musimy pamiętać, że interes państwowy musi być ponad interesem partyjnym. Ja głęboko wierzę, że nawet ci nie zawsze pokorni koalicjanci jednak w godzinie próby nie zawiodą. Tak się stało w tym przypadku. Nie było tak naprawdę powodów do odwołania ani jednej, ani drugiej pani minister. I bardzo się cieszę, że zostały na swoim.
1: A te problemy w służbie zdrowia, które są?
0: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to wiemy, że to, co dzisiaj wykonuje pani minister Grenda, która nie jest politykiem i jest fachowcem funkcjonującym od ponad 20 lat w służbie zdrowia, jest zadaniem obliczonym na kilka lat. Przyjęliśmy służbę zdrowia w naprawdę kiepskim stanie. Bardzo mocno pani minister zainwestowała i w onkologię, i w opiekę okołoporodową i in vitro, które przypomnę zostało przez rządy Prawa i Sprawiedliwości wycięte z finansowania publicznego. Śmiem twierdzić, że dzisiaj kobiety jeszcze nie jest to sytuacja oczywiście zadowalająca, ale na pewno czują się bezpieczniejsze porównując sytuację kobiet za rządów Prawa i

0: Sprawiedliwości. Służba zdrowia jest zadaniem niezwykle trudnym, obliczonym na kilka lat. Ja wiem, że nie wszystko zostało zrealizowane w tempie, którego byśmy oczekiwali, ja również, ale jestem głęboko przekonana, że pani minister, powinniśmy dać czas na zrealizowanie takiego programu, z którym przyszła do Ministerstwa Zdrowia. Raz jeszcze powtarzam, nie jest to polityk, jest to fachowiec.
1: Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Jest 17:46.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: W studiu Marek Klapa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Poniedziałek, po weekendzie majowym. Kilka dni odpoczęliśmy od
4: Jakie
3: tego.
4: Jakie kilka? Trzy to nie kilka, absolutnie.
3: Ale nie, mówię, że kilka dni odpoczęliśmy od tego, że codziennie sprawdzamy po godzinie 12, bo to zazwyczaj tak jest, jakie będą ceny paliw następnego dnia. No i z tego względu, że mieliśmy ogłoszone ostatnie obwieszczenie w czwartek, które obowiązywało pierwszy, drugi, trzeci, czwarty.
4: No
3: dziś mamy
4: kilka,
3: kolejne.
4: Rzeczywiście.
3: Tak, wyszło kilka dni, więc zacznijmy tradycyjnie, co się dzieje na rynku paliw, jakie ceny maksymalne jutro.
4: Ja cały czas mam problem z tym weekendem, bo jakoś długi weekend akurat do tej trzydniówki nie pasuje.
3: Ale słuchaj, nie masz takiego wrażenia, że po raz pierwszy od wielu lat była przepiękna pogoda przez cały weekend majowy, który był ekstremalnie krótki.
4: No widzisz, nie można mieć wszystkiego, absolutnie. Jak kalendarz sprzyja, to pogoda absolutnie nie. To teraz zobaczymy, czy ceny paliw będą nam sprzyjały. Minister energii tradycyjnie już podał maksymalne ceny na jutro, a we wtorek litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, czyli 3 grosze w górę niestety. Również o 3 grosze zdrożeje benzyna 98. Będzie kosztowała nie więcej niż 6 zł i 99 groszy. Taka marketowa cena. Siódemka blisko. Natomiast jeżeli chodzi o olej napędowy, który siódemkę z przodu już ma, 7,31, a na pocieszenie powiem, że ta cena się akurat nie zmienia w porównaniu do tej sytuacji z dzisiaj i z weekendu. Rzecznik prasowy ministra energii Grzegorz Łaguna powiedział, że sytuacja na światowych rynkach paliw cały czas jest dynamiczna, zatem możemy się spodziewać kolejnych wahań.
5: W Ministerstwie Energii trwa jej bieżąca analiza. Pakiet ceny paliwa niżej działa dalej. Tutaj nic się nie zmieniło. Polski rząd zdecydował o przedłużeniu funkcjonowania niższej akcyzy, niższego podatku VAT i utrzymaniu maksymalnej ceny detalicznej paliw do połowy maja. Mimo iż obserwujemy wahania cen, to w ostatnich tygodniach ceny paliw w Polsce niezmiennie należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. A polscy kierowcy, jak wynika z danych Ministerstwa Energii, dzięki tańszemu tankowaniu w ciągu miesiąca zaoszczędzili aż 3 miliardy złotych.
4: Rzecznik dodał, że kolejne decyzje o ewentualnym przedłużeniu pakietu CPN...
3: No bo na razie obowiązuje do 15 maja.
4: Tak, ale będą podejmowane na podstawie konkretnych danych. Ja się zastanawiam, jakie dane tutaj mogą być kluczowe, bo myślę, że taką główną daną będzie to, że jeżeli CPN zniknąłby nagle tutaj z naszego środowiska prawnego i otoczenia, to za benzynę płacilibyśmy, tak mniej więcej sobie policzyłem, jakieś złoty 30 więcej niż teraz.
3: To w takim razie diesel podejrzewam, że byłby koło dziewiątki.
4: Nie pytaj. Nie, aż tak źle by nie było,
3: tak
4: ale by była
3: nie.
4: Na pewno ósemka z przodu, także 8,5 gdzieś mniej więcej, 8,5, 8,60, gdzieś w tych okolicach.
3: No zobaczymy, dobrze, że ten pakiet jest, powiem tak, bo dużo przyjemniej się tankuje, chociaż i tak no... W porównaniu z tym, jak było wcześniej, no to jest drożej. Przejdźmy do kolejnego tematu. Temat ceł. Donald Trump znów wziął na celownik europejski przemysł motoryzacyjny i domaga się podniesienia ceł. Ta informacja pojawiła się w piątek, 1 maja. No i Donald Trump powiedział, że jest niezadowolony z tego, jak Unia Europejska nie przestrzega umowy handlowej.
4: I to był bardzo zły prezent na majówkę, naszą majówkę, bo powiem szczerze, że to nie jest informacja dobra również dla przemysłu polskiego. Mimo, że my nie mamy swojej marki samochodów, to jednak ta zasada naczyń połączonych obowiązuje. I już faktycznie Donald Trump zapowiada kolejne uderzenie w europejski przemysł. Eksperci mówią o fatalnych skutkach dla rynku pracy i wzrostu gospodarczego. Amerykański prezydent zagrożył

0: groził podwyższeniem ceł na pojazdy sprowadzane z Unii Europejskiej do 25%. A co na to ekonomiści? No na przykład główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że no, to by oznaczało uderzenie w bardzo ważną część całego europejskiego przemysłu.
1: Przemysł motoryzacyjny to do tej pory dosyć silna gałąź europejskiej gospodarki, no zwłaszcza właśnie w gospodarce niemieckiej, dodajmy największej gospodarce w Unii Europejskiej. A więc kolejny cios zadany temu przemysłowi, też dodajmy w kontekście rosnącej konkurencji po stronie Chin, no mógłby być dla tego przemysłu wręcz jakiś dobijający.
0: I teraz gdybyśmy z salonu samochodowego wyprowadzili pojazd właściwie dowolnej niemieckiej marki i zaznaczyli jakimiś kolorowymi kropkami te części, które zostały wyprodukowane w Polsce, to gdyby samochód był czerwony, a kropki czarne, to myślę, że by przypominał trochę Biedronkę. Może przesadziłem, bo akurat nie chodzi tutaj o nadwozie, ale wiele elementów wnętrza, wiele elementów napędu powstaje w naszych fabrykach nad Wisłą i faktycznie ten cios byłby również bolesny dla nas.
1: Jesteśmy powiązani z gospodarką niemiecką dość silnie, w szczególności przemysł motoryzacyjny niemiecki bardzo mocno bazował na polskim przemyśle. Tutaj my sporo, generalnie fabryk mieliśmy, czy mamy, które dostarczają części czy półprodukty do Niemiec, a więc zastopowanie czy mniejsza produkcja tych samochodów w Niemczech automatycznie będzie przekładała się niekorzystnie na nasz przemysł motoryzacyjny.
0: I teraz uporządkujmy te informacje, bo na samym początku powiedziałaś o tym niezadowoleniu pana prezydenta Trumpa. To wróćmy mniej więcej do kwietnia ubiegłego roku. Wtedy po raz pierwszy pojawiły się te informacje dotyczące ceł na produkty, w ogóle na produkty z Unii Europejskiej, w tym na branżę motoryzacyjną. Wtedy pojawiło się po raz pierwszy ta stawka 25% się pojawiła. Potem, kiedy gdzieś w lipcu, pod koniec lipca zawarto porozumienie pomiędzy USA a Unią Europejską, cła na auta wysyłane za ocean zostały ustalone na poziomie 15%, ale po wyroku amerykańskiego sądu całkiem niedawno wysokość ceł została obniżona znowu do 10%. I tak jak rozmawiałem z panem doktorem Arakiem, Piotrem Arakiem w magazynie Saldo o godzinie 12.30, no faktycznie no w takich warunkach, takich rozchwianych taryf celnych, czyli podatków, trudno prowadzi się politykę eksportową i dla wielu firm to jest naprawdę taki roller coaster, gdzie ustalenie jakiejkolwiek strategii cenowej, produkcyjnej, kosztowej no jest arcytrudnym zadaniem.
2: Ja bym dodała jeszcze jedną rzecz, że polityka Donalda Trumpa no w różnych kwestiach jest tak niestabilna. Wspomniałeś o tym lutowym wyroku Sądu Najwyższego, który uchylił wprowadzone przez Trumpa w trybie nadzwyczajnym cła na import z innych państw. Teraz Donald Trump mówi o podniesieniu tych ceł na samochody z Unii Europejskiej, natomiast nie wyjaśnił na podstawie jakiego aktu prawnego zamierza nałożyć te cła, więc też pada pytanie, czy to nie jest kolejny element taki, bym powiedziała, no nie wiem, czy groźby, czy po prostu próby nacisku.
0: Powiem ci szczerze, że rzeczywiście to pytanie zadają również amerykańskie portale, bo też się pojawia ta informacja i czy przypadkiem nie będzie tak, że cła będą wprowadzone, po czym znowu będą musiały być zniesione, a może w międzyczasie będzie kolejne porozumienie z Unią Europejską, albo prezydent Donald Trump chce znowu jakiejś umowy z Unią Europejską, no i potrzebuje argumentów, a jeżeli potrzebuje argumentów, to grozi wysokim.
2: Argument siły.
0: Znamy to. I pieniądza przede wszystkim.
2: To jest, zmieńmy temat. Wielu Polaków planuje letni wypoczynek w Bułgarii. Przypomnijmy, że teraz ten kraj jest członkiem strefy euro. Od momentu reformy walutowej minęły 4 miesiące. No i jak przesiadkę z lewa na euro oceniają sami Bułgarzy?
0: 4 miesiące i 4 dni. To jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bowiem według najnowszego eurobarometru zdecydowana większość Bułgarów uważa, że wprowadzenie europejskiej waluty w ich kraju przebiega sprawnie. Coraz więcej osób jest również zdania, że euro przynosi Bułgarii korzyści. Ja sobie przypominam identyczne badanie, które mniej więcej pół roku po wejściu Chorwacji do strefy euro było przeprowadzone i tam odpowiedzi były bardzo negatywne. Podobnie było w przypadku państw bałtyckich, a tutaj jest naprawdę hura optymizm. Aż 62% Bułgarów pytanych w badaniu Eurostatu uważa, że wprowadzenie euro przebiega bez większych problemów. Już niemal połowa, to jest bardzo ciekawe, Wenezuelę jest zdania, że przeprowadzenie reformy walutowej było dobre dla ich kraju. Przeciwnego zdania jest coraz mniej osób, coraz mniej.

0: ale cały czas dużo, bo to mniej więcej 42%. To pokazuje, że rzeczywiście to społeczeństwo bułgarskie jest bardzo podzielone. Zresztą wyniki wyborów też są bardzo interesujące, ale my nie o polityce, ale o tej przesiadce. To jest też ciekawy aspekt ze względów historycznych, bowiem lew bułgarski, czyli poprzednik euro, który obowiązywał do niedawna, to była waluta starsza od polskiego złotego. Ona została wprowadzona w obieg w 1881 roku. No i ta historia się zakończyła, ale część Bułgarów rzeczywiście sentymenty na bok przesiedli się na euro. Jak widać po badaniach, większość nie narzeka, ale wiesz co sobie pomyślałem? Że prawdziwy test to będzie, jak Polacy tam pojadą i zobaczymy, czy będą narzekać, czy będą mówili, że jest drogo, że lepiej było, Chorwacja. Zobaczymy. I to będzie najlepszy test i powiem szczerze, że czekam, drodzy słuchacze, na opinię. Jeżeli ktoś wrócił z Bułgarii albo wybiera się właśnie do tego kraju i jak wróci, może wysłać nam maila, przeczytamy i zapoznamy się z opinią.
1: To jest częsty kierunek, taki letni, wakacyjny Polaków, więc myślę, że po wakacjach będziesz miał informacje.
0: Wrócimy do tematu.
1: Wrócimy do tematu. No to na koniec jeszcze, jak wygląda sytuacja na rynkach.
0: Chciałbym powiedzieć, że wreszcie zmieniły się kolory. Zobacz, na tym moim monitorze dużo zieleni.
1: Zajrzę.
0: Tak, tak, zobacz. Zieleni, jeżeli chodzi o indeksy w Warszawie, ale te wartości takie... niezbyt wysokie.
1: Ledwo, ledwo na plusie.
0: Ale dobrze, jest na plusie i tego się trzymamy. WIG zyskał 0,28%, WIG 20,11%, MWIG 40 ponad 1%, bardzo ładnie, i SWIG 80, piękny odczyt, 0,01%. Na plusie.
1: Na plusie.
0: Ale 0,01, jest zielony. Dawno takiej sesji nie mieliśmy i wygląda to naprawdę dobrze. Zresztą ta sesja się bardzo zmieniała. Był taki moment tuż przed południem, kiedy wydawało się, że znowu będzie zakończenie dnia na czerwono, ale potem gdzieś zaczęliśmy się odbijać od tego zera. A jeżeli chodzi o waluty, mówiliśmy tutaj o euro, no to w takim razie powiedzmy, jak wyceniane jest euro, jeśli ktoś do tej Bułgarii jedzie. 4,26 za 1 euro trzeba zapłacić, lekkie umocnienie właśnie tej waluty, a dolar amerykański 3,64. O, też się umocnił dolar.
1: I tu stawiamy kropkę. Marek Klapa, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Amerykańscy żołnierze opuszczą Niemcy. Czy trafią do Polski? Prezydent chce nowej konstytucji. Jakie są szanse na jej uchwalenie? Dieta Cud. Fakty i mity w leczeniu otyłości.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier nie chce angażować się w pracę nad nową konstytucją. Pomysł dzieli polityków. W informacjach komentarze do inicjatywy Karola Nawrockiego. Paliwa nieznacznie zdrożeją. Ministerstwo Energii podało stawki na jutro. Premier Słowacji wybiera się do Moskwy. Spotka się tam z Władimirem Putinem. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek jednak Niemcy. Co najmniej dwie osoby nie żyją, a kilka zostało ciężko rannych po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w Lipsku na wschodzie kraju. Policja nie potwierdza dokładnej liczby ofiar, ani nie udziela bliższych informacji. Służby zabezpieczyły miejsce i wyjaśniły.

0: wyjaśniają to zdarzenie. Nie wiadomo jeszcze, czy był to wypadek, czy działanie celowe. Pomysł rozpoczęcia prac nad nową konstytucją dzieli polityków. Wczoraj Karol Nawrocki powołał radę, która zajmie się opracowaniem nowej ustawy zasadniczej. Do współtworzenia konstytucji zaproszono wszystkie kluby parlamentarne. Wiadomo, że do inicjatywy nie przyłączy się premier. Obecnie obowiązująca konstytucja w przyszłym roku kończy 30 lat i do tej pory jakoś dawaliśmy radę, mówi Donald Tusk.
1: Przy odrobinie dobrej woli i przy uczciwym czytaniu tej konstytucji można bez większych wysiłków jednak ustanowić dobre relacje przede wszystkim między rządem a prezydentem. Konstytucja, pamiętam dokładnie, byłem wtedy też w parlamencie, kiedy powstawała, jednoznacznie określa, kto rządzi, kto odpowiada za decyzje w Polsce i to jest oczywiście rząd.
0: Inicjatywę prezydenta komentowali też nasi goście. Zdaniem posła PiS-u Piotra Uścińskiego nowa konstytucja jest Polsce potrzebna.
2: Wszyscy się zgodzimy chyba, że trzeba coś z tym ustrojem zrobić, że podział kompetencji pomiędzy organy państwa no, nie sprawdza się, szczególnie kiedy premierem jest Donald Tusk, z prezydentem Kaczyńskim świętej pamięci nie był w stanie dobrze współpracować, z prezydentem Andrzejem Dudą nie był w stanie dobrze współpracować, z kolejnym prezydentem nie jest w stanie dobrze współpracować. No.
0: Pomysł prezydenta ma drugie dno, mówiła nam senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska.
3: Jestem głęboko przekonana, że panu prezydentowi nie chodzi o ład konstytucyjny, tylko panu prezydentowi chodzi o zmianę ustroju w Polsce z parlamentarno-gabinetowego na ustrój prezydencki.
0: Prezydent Karol Nawrocki chciałby, żeby nowa konstytucja powstała do końca jego kadencji. Ceny paliw lekko w górę. Minister energii podał maksymalne stawki na jutro. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy. To o 3 grosze więcej niż przed majówką. Maksymalna cena 98 to nie więcej niż 6 zł 99 groszy, czyli też 3 grosze więcej. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą 7 zł 31 groszy. W tym przypadku cena nie zmieni się. Sytuacja na światowych rynkach paliw jest dynamiczna, mówi rzecznik ministerstwa energii Grzegorz Łaguna.
4: Mimo iż obserwujemy wahania cen, to w ostatnich tygodniach ceny paliw w Polsce niezmiennie należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. A polscy kierowcy, jak wynika z danych Ministerstwa Energii, dzięki tańszemu tankowaniu w ciągu miesiąca zaoszczędzili aż 3 miliardy złotych.
0: Kolejne decyzje o ewentualnym przedłużeniu pakietu ceny paliwa niżej będą podejmowane na podstawie konkretnych danych, dodaje rzecznik Ministerstwa Energii. Premier Słowacji wybiera się do Moskwy. Tam zamierza spotkać się z Władimirem Putinem. Podobnie jak przed rokiem, Robert Fico planuje uczcić w Rosji rocznicę zakończenia II wojny światowej.
5: Szef słowackiego rządu wybiera się do Moskwy, by uczcić obchodzony w Rosji 9 maja Dzień Zwycięstwa. Udam się w sobotę do Moskwy, położę kwiaty na grobie nieznanego żołnierza Armii Czerwonej, by podziękować w imieniu Słowaczek i Słowaków za wyzwolenie. Mam też mieć krótkie spotkanie z prezydentem Putinem. To wszystko, nie wybieram się na żadną paradę wojskową. O swoich planach premier Słowacji mówił podczas spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. W kuluarach szczytu Robert Fico spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W wielu sprawach nasze opinie diametralnie się różnią, ale jesteśmy sąsiadami i powinno nam zależeć na dobrych relacjach. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: W informacjach jeszcze najnowsze doniesienia pogodowe. Do połowy tygodnia w większości kraju będzie ciepło. Takie są prognozy IMGW. Jutro w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie mogą przejść burze. Nie przyniosą one jednak znaczącej zmiany, jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe.
6: Synoptyk Instytutu Przemysław Makarewicz podkreślił, że dziś przelotne opady mogą wystąpić jedynie na północy i zachodzie kraju.
7: Natomiast na pozostałym obszarze będzie pogodnie i sucho.
6: Dodał, że jutro na północy i zachodzie Polski prognozowane jest duże zachmurzenie i opady. Na północy temperatura maksymalna wyniesie do 15 stopni.
7: Do środy w centrum i na południu utrzyma się bardzo ciepła masa powietrza i tam temperatura maksymalna będzie wynosiła od 25 do 28 stopni.
6: Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarami lasów i apeluje o zachowanie ostrożności oraz nieużywanie ognia w lasach i ich okolicach.
0: Te informacje zebrała Krystyna Prostak.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy w północnej i zachodniej Polsce przelotny deszcz, miejscami wystąpią burze. Termometry pokażą od 8 do 12 stopni na przeważającym obszarze kraju, chłodniej około 6 stopni na wybrzeżu. Na Podhalu i w Kotlinach Bieszczadzkich 1 stopień.

0: Klimat.
1: 40% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Udział OZE w produkcji prądu będzie malał w kolejnych godzinach. Jakość powietrza w Polsce jest na ogół dobra lub umiarkowana. IMGW wydał 8 ostrzeżeń hydrologicznych w związku z suszą. Zagrożenie pożarowe w lasach jest duże.
0: Klimat.
2: Jest poniedziałek, 4 maja, 6 minut po godzinie 18. Maria Furdyna, zapraszam.
0: Debata dnia.
2: A gośćmi debaty są dr Tomasz Słupik, politolog Uniwersytet Śląski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu.
2: Oraz Robert Walenciak, tygodnik Przegląd. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry panie profesorze.
3: Dzień dobry panie redaktorze.
2: Powitanie po majówce. W tej majówce, podczas tej majówki trochę odpoczywaliśmy, ale nie wszyscy, dlatego że prezydent chce nowej konstytucji. Wczoraj Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji na Placu Zamkowym w Warszawie podczas obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Mówił, że władza nie może być rozdrobniona. Wśród członków Rady znaleźli się m.in. były marszałek Sejmu Józef Zych, była szefowa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, profesor Ryszard Legutko, były europoseł PiSu oraz była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik. Zaraz do tego składu przejdziemy. Ale w ogóle po co taka inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego? To nie jest nic nowego, tak bym to nazwała, dlatego że już tuż po zaprzysiężeniu, w tym pierwszym przemówieniu, prezydent Karol Nawrocki mówił o tym, że ma taki plan, że chciałby tę konstytucję zmienić. No wczoraj została powołana rada. O co chodzi? To może na początek pan doktor.
3: Panie redaktor, nihil novi sub sole, nic nowego pod słońcem. Po co została? No moim zdaniem jest to działanie czysto propagandowe, ponieważ prezydent sobie znakomicie zdaje sprawę, że na pewno do października 27 nie będzie większości konstytucyjnej, a moim zdaniem po październiku również. Sama propozycja ustroju, czy to semi, czy pół, czy prezydenckiego też moim zdaniem jest z różnych powodów i mało realistyczna, i mało prawdopodobna, więc to jest temat zastępczy, patrząc na wyniki sondaży, społeczeństwo z różnych powodów nie jest zainteresowane tą kwestią, a rzeczywiście mamy taki świetny moment, żeby rzeczywiście poważnie porozmawiać o konstytucji tej z kwietnia naszej 97 roku, która obchodzi, będzie obchodziła w przyszłym roku 30-lecie, bo tam mamy wbudowaną taką zaszytą regułę blokowania, to znaczy tą dwugłową egzekutywę. Geneza jest taka, że przynajmniej część konstytucjonalistów mówi w ten oto sposób, że wtedy właśnie w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego zarówno Tadeusz Mazowiecki, jak i Aleksander Kwaśniewski w jakim stopniu no, obawiali się powrotu nie wiem, Lecha Wałęsy, powiedzmy, czy jakiegoś polityka, który będzie lobbował właśnie za tym modelem, za którym lobbował Wałęsa w latach 90-95, czyli modelem prezydenckim. No i tak rozłożono dość niefortunnie tą władzę wykonawczą między ośrodek prezydencki, między premiera. Chodzi przede wszystkim o sprawy nadzoru nad armią i sprawami zagranicznymi. Jak mamy koabitację, no to najzwyczajniej w świecie iskrze. Jak mamy taką betonową koabitację, to widzimy, że często dochodzi do paraliżu czy bardzo destrukcyjnego działania, więc jest na pewno przestrzeń do dyskusji. Natomiast ja tylko krótko tych nazwiska, które pani wymieniła, no daj Bóg, żadne z tych nazwisk to nie jest ani z przeszłości wybitny konstytucjonalista, ani aktualnie, więc powiem szczerze, absolutny temat zastępczy. Społeczeństwo jest tym niezainteresowane i w ogóle, jeżeli chodzi o takie niuanse, o których my tak naprawdę rozmawiamy, to przeciętny obywatel z różnych powodów, nie chcę tutaj brzmieć pszałkowato, zwyczajnie nie jestem zainteresowany, ale też no, niespecjalnie się na tym zna, ale nie ma też, tak powiedziałbym, na koniec momentu konstytucyjnego, to znaczy nic na to nie wskazuje, jeżeli chodzi o emocje społeczne, żeby w ogóle taka przestrzeń w wymiarze politycznym się pojawiła na zmianę konstytucji. PiS często do tego wraca, to hasło 4 RP, zresztą już w dużej mierze zużyte i wyświechtane, teraz nie wiem, pewnie wymyślą 5 RP, ale tak jak mówię, no nie trafia to na podatny grunt z różnych powodów.
2: Robert Walenciak.
4: Ja oceniam to jako taką próbę łapania inicjatywy przez Karola Nawrockiego, żeby być ważnym.

0: żeby proszę bardzo, tutaj coś chcę zmienić. Próby łapania takiego tematu, którym można by było przyciągnąć wyborcę czy przekonywać do swoich działań. To zresztą jest bardzo śmieszny mechanizm, dlatego że ponieważ ta konstytucja obecnie obowiązująca zakłada współdziałanie w dobrej woli rozmaitych stron politycznych w państwie, no więc nawet nie współdziała. To jest de facto bojkotuje działania egzekutywy. Mamy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy czekają, którzy powinni być zaprzysiężeni, no i nie chciał ich zaprzysiąc, więc trzeba było to obchodzić inaczej. Mamy sędziów Sądu Najwyższego, którzy czekają też na decyzję. Tam Sąd Najwyższy też za chwilę będzie bez jakichkolwiek władz. Mamy ambasadorów, którzy nie są nie są powoływani przez prezydenta. Więc prezydent robi wszystko, żeby psuć, żeby przeszkadzać. Taką przyjął politykę. No i woła, no proszę bardzo, no nic nie działa. No i w związku z tym trzeba wprowadzić nową konstytucję. To jest bardzo taki śmieszne w gruncie rzeczy zachowanie. I oczywiście tak jak mówił mój przedmówca, to nie jest inicjatywa poważna. To jest taka inicjatywa, żeby grać. No, żeby grać, żeby po prostu coś się działo, żeby zwracać, żeby te reflektory były skierowane na niego. Natomiast no naprawdę niewiele tam się kryje czegoś. Jest taki zamysł, wprawdzie możemy o tym mówić, taki zamysł polityczny, że ponieważ Donald Tusk i koalicja budują się jako przeciwnicy polexitu, jako obrońcy uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, to jest ich zdaniem polska racja stanu, Polska w Unii Europejskiej, w strukturach europejskich, to tutaj prawica chciałaby zbudować się jako wokół nowej konstytucji, hasła nowej konstytucji, silnej władzy, no i czymś podobnym. I na zakończenie jeszcze dodam, to hasło silnej władzy, nie warto go nadużywać, bo jeśli chodzi o polską prawicę, to Jarosław Kaczyński na pewno się nie zgodzi na to, byśmy przeszli na system prezydencki, bo przecież on nie będzie prezydentem, więc jemu to nie jest potrzebne. A po drugie, no, silna władza to również może być silna władza premiera, kanclerska, a więc możemy po prostu wyciąć z konstytucji pewne uprawnienia prezydenta, które on próbuje rozbudowywać. No i wówczas problem też się rozwiąże znacznie łatwiej i znacznie szybciej.
1: Panowie, to posłuchajmy, co mówią politycy. Premier Donald Tusk nie zamierza wziąć udziału w pracach nad nową konstytucją. Szef rządu przed powrotem z Armenii zwracał uwagę przede wszystkim na grono właśnie ekspertów powołanych do Rady.
2: W poważnej rozmowie na temat konstytucji jestem gotów uczestniczyć nawet osobiście. Ale w grach politycznych, jeśli ktoś chce wierzyć w to, że to jest poważna inicjatywa, jego sprawa. Jeśli państwo chcecie to na serio komentować, wasza sprawa, takie jest prawo mediów, nie mam z tym problemu. Ale ja nie będę udawał, że to jest poważna inicjatywa. Ja z panią Przyłębską nie będę dyskutował na temat ładu konstytucyjnego, bo powiem szczerze, no, czułbym się dość groteskowo w takiej gronie.
1: Z Koreli Mariusz Krystian z Prawa i Sprawiedliwości jest zdania, podobnie jak prezydent, że obecnie obowiązującą konstytucję trzeba zrewidować.
3: Ponieważ po 30 blisko latach obowiązywania tej obecnej, wyzwania międzynarodowe i wewnętrzne Polski zmieniły się na tyle, że potrzeba nowego aktu zasadniczego lub bardzo poważnej rewizji tego istniejącego. W mojej prywatnej ocenie bardzo potrzebne jest wzmocnienie roli prezydenta i tego, w jaki sposób, w sposób ustrojowy, te kwestie w zakresie kompetencji prezydenta w polityce międzynarodowej i bezpieczeństwa państwa powinny być realizowane.
1: I panowie, w tych dwóch wypowiedziach są dwa ciekawe wątki. Pierwszy, który poruszył premier Donald Tusk, czyli skład tej rady. No, wymieniłam już te nazwiska i zastanawiam się też nad tym, bo jak patrzę na skład tej rady, to ma być rada, gdzie ścierają się różne poglądy. Podobno tak miało być, ale skład tej rady to jest zupełnie co innego. To raczej są osoby, które prezentują poglądy wyłącznie prawej strony sceny politycznej.
4: Tak, panie redaktor, zgadza się. Prawy

Często są to już emerytowani, profesorowie prawa, tak jak pani profesor Ładno, którą miałem okazję i znam, bo pochodzi z Uniwersytetu Śląskiego, znaczy profesor Legutko, który jest, no,

0: polska tradycja silnej władzy, ona sięga tam daleko, daleko od połowy XIX wieku i szkoły krakowskiej, która krytykowała pierwszą Rzeczpospolitą, no, za tą, nazwijmy to, quasi-anarchię, która doprowadziła do upadku tego państwa. Jeżeli tak, a propos są matury, znaczy z historii będą za chwilę. Druga sprawa, rzeczywiście ja też z panem redaktorem się zgodzę, jeżeli mielibyśmy zmieniać, moim zdaniem, to rzeczywiście w kierunku kanclerskiego modelu, bo de facto ta konstytucja jest w dużej mierze też w jakimś stopniu wzorowana, czy w sporej mierze na konstytucji niemieckiej, chociażby konstruktywne wotum nieufności, rola premiera, więc tutaj moglibyśmy rzeczywiście przykroić te kompetencje prezydenta, wybierać go przez Zgromadzenie Narodowe. Ja wiem, że to zabrzmi teraz obrazoburczo, ponieważ Polacy od 90 roku kochają igrzyska pod tytułem wybory prezydenckie, ale kiedy spojrzymy sobie na, nazwijmy, cały poczet prezydentów z małymi wyjątkami, no to im dalej w las, tym ci prezydenci byli słabsi z różnych powodów tak naprawdę i oni mieli albo niewielki wpływ, albo destrukcyjny, albo teraz mają hiperdestrukcyjny wpływ na ustrój w Polsce. No a po trzecie wreszcie...
1: No chyba, że byli prezydentami, kiedy z tego samego obozu politycznego była władza, tak?
0: No bo
1: tak, tak.
0: No tak, no bo wyobraźmy sobie, znaczy te dwa przykłady. Znaczy model prezydencki amerykański, moim zdaniem absolutne marzenie ściętej głowy, czy model ten, powiedzmy, francuski półprezydencki, kiedy to chociażby prezydent ma naprawdę tu rozległą władzę i właściwie premierów może sobie wymieniać jak rękawiczki, nawet mając chwiejną większość w niższej izbie parlamentu albo w ogóle nie mając, bo tak widzimy, Macron rządzi we Francji. W Polsce moim zdaniem z różnych powodów niemożliwa jest. Zresztą no, to też z ustrojami też często uważa, że jeden do jednego nie da się ich tak naprawdę zapożyczyć jakby z innego porządku, ale wracając i podsumowując, no skład Rady pokazuje raczej tutaj polityków, którzy, tak jak mówię, są emerytowani, mają wielkie zasługi, nie ulega to najmniejszym wątpliwości, no ale tam konstytucjonalistów tak naprawdę i specjalistów od ustroju jak na lekarstwo, więc wrócę do tego, czym pan redaktor mówił, jasno. To jest raczej dyskusja zastępcza, ale też moim zdaniem próba przykrycia tego, że Karol Nawrocki buksuje, no, na jałowym biegu funkcjonuje, to znaczy to jego destrukcyjne wetowanie wszystkiego jak leci i pokazuje wyraźnie, że ono nie przynosi efektu. Ja myślę, że za chwilę będzie efekt odwrotny od zamierzonego, to znaczy już te sondaże zaufania coraz bardziej dla niego spadają, więc...
1: W ostatnim sondażu Cebos chyba spadek o 3%, tak, 48%.
0: W rocznicę zaprzysiężenia może być tak, że te negatywne opinie będą przeważały nad pozytywnymi, ale a druga sprawa, tak, nie było efektu Nawrockiego, PiS-owi spada w sondażach, mamy PiS, który jest rozdyskutowanym właściwie klubem, ja to często nazywam trochę takim seminarium, które ja prowadzę, czy konwersatorium na uniwersytecie, gdzie rzeczywiście taka atmosfera dyskusji jest świetna, no ale wiemy, że PiS i Kaczyński nie z tego słynęli. Słynęła ta partia z żelaznej dyscypliny i to, co się chociażby w ostatnich czasach działo z Mateuszem Morawieckim, no to w historii tej partii no, z różnych powodów jest niewyobrażalne. A po drugie, w ogóle tej partii na prawo wyrosła poważna konkurencja, więc myślę, że w tej chwili prawica, nie chcę powiedzieć, że jest w defensywie, ale no, w ofensywie na pewno nie jest. I to, na co liczyli po przegranej Trzaskowskiego i po rzeczywiście takim momencie, kiedy w koalicji, ale szerzej w obecnej koalicji rządzącej, no, no, nastroje były minorowe, no to teraz jakby nie tylko emocje, ale też te kwestie polityczne się odwróciły. A jeszcze mamy dość dobre wskaźniki gospodarcze, oprócz oczywiście wojny w Iranie i od tego, o czym państwo mówili, to znaczy rosnących cen paliw, które mogą się przełożyć na inflację i mogą się odbić na kieszeniach Polaków, ale tak ogólnie rzecz ujmując, patrząc na statystyki, Polska jest w ogóle w szpicy, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy w całej Europie. Tak, płyną do nas szerokim strumieniem środki europejskie. Widzimy też konsumpcję bardzo wysoką, więc jakby nastroje są naprawdę dobre, no i na pewno...
1: Czyli można powiedzieć, że to jest taka próba, kolejna próba nadania jakiejś narracji przez Karola Nawrockiego?
0: Tak,
1: Robert Walenciak.
0: Na reguła marketingu, to znaczy kto narzuca narrację, ten, można powiedzieć, ustawia agendę polityczną, ale jak na razie Karolowi Nawrockiemu wychodzi, to no, niczym w płot przysłowiowy.
1: Panie redaktorze, Robert Walenciak, chciałabym jeszcze też kolejny wątek. Jak powinni zachować się politycy wobec tej propozycji? No bo tutaj Donald Tusk wprost mówi, że nie zamierza wziąć udziału w pracach nad konstytucją. Wcześniej już Lewica, jeszcze przed powołaniem tej rady też

0: Krzysztof Gawkowski, z tego co pamiętam, wprost powiedział, no cały czas powtarza się ta narracja, że najpierw przestrzegajcie obecnej konstytucji, a wtedy porozmawiamy. Czy to jest tak, że dzisiaj o tym dyskutujemy, no bo wczoraj została powołana ta rada i to jest rzeczywiście temat zastępczy. Jeszcze tylko dodam to, że to jest chyba 14. rada powołana przy prezydencie i chyba oprócz tego, że była rada do spraw nowych mediów, gdzie po prostu była osoba kontrowersyjna, to te rady nie mają żadnego znaczenia.
1: No nie, nawet to nie była tylko jedna osoba kontrowersyjna, tam było całe grono osób kontrowersyjnych.
0: No najbardziej chodzi mi o tego youtubera Pawła Skwiniarskiego, który szerzy prorosyjską dezinformację.
1: Tak. No to jest oczywiście, no spuśćmy zasłonę milczenia, to kompromituje ten skład prezydenta, a jednocześnie i skład tej rady i tej rady dotyczącej konstytucji pokazuje, jak niewielkie wpływy ma Karol Nawrocki. Bo przecież no, jest tajemnicą Poliszynela, że wiele osób mu odmówiło, że on próbował szukać paprotek, tak to nazwijmy, no i raczej mu się nie udało. Więc to jest jego problem. Te rady pokazują, w jakim on jest politycznym koncie tak naprawdę i jak jego wpływy polityczne są niewielkie. One się ograniczają do grona tych najbardziej prawicowych polityków czy grona emerytów. No, marszałek Józef Zych był zacnym marszałkiem, ale na Boga on ma 88 lat, więc no, nie rzucajmy na jego barki no, zbyt wielkich zadań. Tak to mniej więcej wygląda. Barbara Piwnik no, też jest emerytowanym sędzią, także to nie to.
2: Tak, panie redaktorze, ale Barbara Piwnik jest karnistką, a nie konstytucjonalistką.
1: Karnistką, poza tym jest karnistką. Tak. To jest też istotne, bo jest magistrem z wykształcenia, a no, naprawdę do spraw konstytucji no, wymagajmy profesorów, prawda? To jest naprawdę trudna dziedzina i wie pani, prosty magister, gdy ma konstytucję, to widzi zbiór przepisów. Natomiast profesor widzi jakby no, wąwozy, góry, drogi, pagórki, możliwości, setki możliwości interpretowania i nawiązania do rozmaitych konstytucji, które były i które są.
0: To powiem tylko można... tyle, że w tej radzie z konstytucjonalistów to znalazł się profesor Ryszard Piotrowski.
1: Ryszard Piotrowski.
0: Tak.
1: No więc słabo coś. No. Widać, że to się nie udało. Więc nie dziwię się, że Donald Tusk żartuje sobie z tego i mówi, to jest żart przecież. No powiedział to. Proszę mnie w te śmieszne historie nie wpychać. Ja jestem poważnym premierem poważnego państwa. A tutaj no, będziemy mieli taką próbę zagadania. Nie widzę tu przyszłości w tej inicjatywie. Mogę jeszcze się dopatrywać czegoś takiego, że Karol Nawrocki tu chce grać z prawicą. Tu możemy próbować. Może on chce zbudować swoją pozycję, która byłaby pozycją nad Konfederacją i nad PiS-em.
0: Czyli takie zaplecze polityczne.
1: Takie zaplecze, taka szapka polityczna, żeby oni do niego przyszli. W przyszłości będą chcieli pewnie pakt senacki zawierać. Więc on tutaj jest osobą silną, czyli chce budować swoją pozycję. No ale też nie czarujmy się. On jest wciąż w polityce kimś nowym. Trzecioligowcem tak naprawdę. Naprawdę ja jestem w stanie w tej chwili z ręki wymienić kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu polityków polskiej prawicy, którzy są od niego bardziej sprawni politycznie, mają lepszą praktykę polityczną i są bardziej inteligentni. To naprawdę nie jest wielki kłopot. Tutaj mamy zawodnika trzecioligowego, któremu kazano grać na boisku pierwszej ligi. No i wychodzi mu jak wychodzi. No, za chwilę te wszystkie poziomy zaufania będą już, więcej osób będzie go niechętnych wobec niego niż chętnych. No to jest wszystko funkcja błędów, które popełnia.
0: Panowie, a w którym kierunku chciałby prezydent Karol Nawrocki zmienić konstytucję? No bo na samym początku, po zaprzysiężeniu, no mówiło się o tym, że chodzi o system prezydencki. No wczoraj on się w ten sposób już nie wypowiadał. Tutaj jak słyszeliśmy, Mariusza Krystiana z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że no trzeba rolę prezydenta wzmocnić. Natomiast no już panowie zwracali na to uwagę, że nie wydaje mi się, żeby Jarosław Kaczyński, który który przecież cały czas mówi, że chce wrócić do władzy, aby w interesie obozu politycznego Karola Nawrockiego, czyli Prawa Sprawiedliwości, ta zmiana konstytucji i umocnienie roli

0: prezydenta była w ich interesie. Doktor Tomasz Słupik.
1: Jasne, pełna zgoda, pani redaktor. Ja wrócę do tego, o czym wspomniał pan redaktor. Jasne, no patron prawicy to tak jakby teraz rzeczywiście selekcjoner powołał trzecio czy czwartoligowych zawodników i no, te miliony przed telewizorami byłyby rozczarowane i sfrustrowane. Natomiast wracając tak, no to w jakim kierunku, no myślę, że on sam nie wie. To znaczy to, że to jest w jakimś takim bardzo enigmatycznej formule pokazuje wyraźnie, że właśnie jest to trzecio czy czwartoligowy gracz, tak? Bo nawet gdyby on miał jakiś konkretny pomysł, to przychodzi z jakimiś właśnie konkretami, a teraz tych konkretów z różnych powodów brak. Natomiast to, żeby on był patronem na prawicy, no to też rzeczywiście musi zbudować autorytet. No ja myślę, że zarówno w Konfederacji jednej, jak i drugiej, no nikomu, nie tylko nie w Smagale, oni nie mają najmniejszej ochoty, tak, żeby Karol Nawrocki był patronem jakiegoś obozu prawicowego, a po trzecie rzeczywiście tutaj kwestia Jarosława Kaczyńskiego, no ale też uczciwie powiedzmy coraz bardziej słabnącego i no PiS, no nie chcę powiedzieć, że jest w poważnych tarapatach, ale jest na takim najpoważniejszym wirażu od swojego powstania w 2001 roku, o ile dobrze pamiętam, jako partii politycznej, no, która ma swoją bardzo długą i skomplikowaną historię. Czyli no, moim zdaniem tak, niewiele z tego wyjdzie. Skład rady już omówiliśmy, temat w dużej mierze zastępczy. No i kolejny, można by powiedzieć, taki prezydenta ruch, który jest taką, no można by powiedzieć, znaczy jest takim typowym właśnie zagraniem, tak jak mówię, zastępczym, próbą zbudowania czegoś, albo ja mam takie wrażenie, że on tak jakby trochę rzuca coś w powietrze i zastanawia się, albo tak jak tenisista, tak, rzuca piłeczkę i niestety nie trafia w tą piłkę.
0: Nie trafia w kort.
1: Częścią polityczną, tak, ale nawet nie tylko nie trafia w kort, on nie trafia w piłkę, to tak naprawdę, no i publiczność tutaj jest rozczarowana, co ze zdziwieniem patrzy.
0: To jeszcze, panie redaktorze, 30 sekund podsumowania i zmieniamy temat po informacjach w skrócie.
2: Cóż tu podsamowywać? To jest próba takiego pływania, kiedy się nie potrafi pływać, więc macha się rękami, żeby być na powierzchni, zaczerpnąć oddech i, no i może kiedyś nauczymy się pływać dobrze. Na razie to wychodzi, jak wychodzi.
0: I ja tylko dodam, że do zmiany konstytucji potrzebna jest większość 2/3 w Sejmie i bezwzględna większość w Senacie, więc no, na tym zakończę tę dyskusję, a do debaty wracamy za kilka minut.
3: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 18.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Samochód wjechał w grupę ludzi w centrum Lipska w Niemczech. Dwie osoby zginęły, a kilka zostało rannych. Z relacji świadków wynika, że na miejscu tragedii panuje chaos. Pracują tam już służby ratunkowe. Domniemany sprawca został złapany. Okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Jeszcze w tym miesiącu pierwsze pieniądze z SAFE trafią do polskich zakładów zbrojeniowych, zapewniał o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony przypomniał, że Polska dostanie prawie 44 miliardy euro pożyczki na sprzęt dla armii. W pierwszej kolejności zostanie wypłacone 15% zaliczki, wyjaśniał szef MON-u.
9: Jesteśmy gotowi do zagospodarowania tych pieniędzy. Część umów jest już zawarta. Głównym naszym dostawcą w tych sprawach jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Bardzo ważnym elementem, który czeka na finansowanie SAFE, jest program SAN, czyli obrona przeciwdronowa, kilkanaście miliardów, umowa podpisana. Tutaj takie spółki jak Zakłady Mechaniczne w Tarnowie.

0: Dradbar, Rosomak czy Jelcz są podstawowymi partnerami procesu budowy obrony przeciwlotniczej, przeciwdronowej, więc to jest ta umowa, którą na pewno szybko wdrażamy.
1: Finalna umowa w sprawie SAFE zostanie podpisana 8 maja. Obywatelskie ujęcie nietrzeźwego kierowcy na terenie Miechowa w Małopolsce. Mężczyzna miał 3,5 promila alkoholu we krwi. Jadącego środkiem jezdni kierowcę zauważył inny mężczyzna poruszający się tuż za nim. Gdy pijany kierujący zjechał na przydrożny parking, świadek podszedł do niego i odebrał mu kluczyki. O sprawie poinformował służby, mówi Agnieszka Srebnicka z miechowskiej policji.
2: Dzięki zdecydowanej reakcji świadka udało się zapobiec potencjalnej tragedii na drodze. Nietrzeźwym okazał się 31-latek, który kierował samochodem mając prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje już sąd.
1: Kierowcy zatrzymano prawo jazdy, a jego samochód został zabezpieczony. Lufthansa nie będzie latać z Pyrzowic do Frankfurtu nad Menem, czyli do jednego z większych europejskich lotnisk przesiadkowych. To przewoźnik zdecydował o anulowaniu tych rejsów, mówi rzecznik katowickiego lotniska Piotr Adamczyk.
3: Przewoźnik poinformował nas, że decyzja ta jest efektem zmian w strukturze grupy Lufthansa obejmujących proces restrukturyzacji floty i likwidację spółki Lufthansa CityLine, a także znaczącego wzrostu kosztów operacyjnych, w tym cen paliwa lotniczego. Pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami Lufthansy, z którymi będziemy rozmawiać o przywróceniu trasy do Frankfurtu po rozwiązaniu problemów, które leżą po stronie tej linii.
1: Połączenie Katowice-Frankfurt zostanie wygaszone 1 czerwca.
4: Jest 18:33.
5: Debata dnia.
4: Przypomnę, gośćmi Polskiego Radia 24 są dr Tomasz Słupik, politolog Uniwersytet Śląski oraz Robert Walenciak, tygodnik Przegląd. I panowie, zmieniamy temat. Prokuratorzy badający aferę Collegium Humanum zwrócą się o uchylenie immunitetów posłowi Szymonowi Hołowni i europosłowi Michałowi Kobosce. Takie są te doniesienia medialne. I chciałabym, żebyśmy na początku posłuchali polityków, a później na ten temat podyskutujemy. Wicemarszałka Sejmu broni i partyjny kolega Maciej Żywno powiedział, że w sprawie Collegium Humanum Szymon Hołownia powinien mieć status pokrzywdzonego.
6: W tej całej sprawie zdecydowanie powinien mieć status pokrzywdzonego i pomówionego, bo z jednej strony można być zainteresowany studiowaniem i złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, ale potem przypomnę, nie studiował, nie mówił, że studiował, nie ma dyplomu, nie mówił o tym, że ma dyplom i krótko mówiąc, nie ma żadnej najmniejszej sytuacji, w której można byłoby powiedzieć, że w jakikolwiek sposób byłby zainteresowany jakimś mataczeniem w tej sprawie.
4: Wiceszef MONU i poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk mówi z kolei, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa.
7: Jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości co do albo uczciwości, albo pojawiają się wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia, to od tego są odpowiednie organy. Od tego jest prokuratura, od tego jest sąd. Ja nie znam tej sprawy w ogóle, w związku z tym nie zamierzam tutaj niczego przesądzać. Po prostu wiara w państwo. Jednak to jest jakiś fundament, jeżeli chodzi o kwestie polityków i obywateli.
4: To przypomnijmy, chodzi oczywiście o Collegium Humanum. Jest już reakcja Szymona Hołowni. Nie mogę już patrzeć, jak moi byli koledzy z Onetu i Newsweeka od miesięcy męczą się z próbami umoczenia mnie w Collegium Humanum. Tak oświadczył były lider Polski 2050, Robert Walenciak. Czy to może być kolejny problem dla stabilności koalicji rządzącej?
8: Nie sądzę, żeby to był wielki problem dla stabilności koalicji rządzącej, bo nie spodziewam się, gdy będzie wniosek o uchylenie immunitetu, by Szymon Hołownia prosił swoich obecnych kolegów partyjnych i byłych kolegów partyjnych i również innych, by go bronili. Pewnie powie, że proszę bardzo, jest do dyspozycji prokuratora. Więc mamy tutaj w tej sprawie jakby kilka poziomów. Pierwsza to jest to, co słyszymy w tej chwili, czyli polityczne przepychanie, takie propagandowe, polityczne, media, Szymon Hołownia, koledzy, no jeden mówi, że jest niewinny, drudzy mówią, że są zarzuty. No, odłóżmy to na bok. Jeżeli prokuratura będzie miała zarzuty, będziemy mogli o nich przeczytać. Na razie tego nie wiemy. Wiemy to z przecieków, ale odłóżmy to na bok, tego nie wiemy. A potem, jeżeli sprawa trafi do sądu, to będzie rzecz jakby

0: oczywista i dla Szymona Hołowni mało ciekawa. Ale dla mnie najważniejszej w tej sprawie jest jakby rozmiar tej gigantycznej afery. Bo jest to gigantyczna afera i moim zdaniem ona jest zbyt lekko traktowana przez opinię publiczną. Tam jest cała masa polityków, samorządowców, funkcjonariuszy publicznych, korzystała z fałszywych dyplomów, które zdobywała w tej uczelni. To był handel. To w moim przekonaniu to dyskwalifikuje tych ludzi absolutnie. Ja przypomnę, że jeszcze tak nie tak dawno, znaczy parę lat temu, oni sobie w internecie swoje zdjęcia zamieszczali z tymi fałszywymi dyplomami, a potem szli w kolejce do spółek Skarbu Państwa, by zasiadać w radach nadzorczych. No to jest oszustwo. To jest oszustwo nas wszystkich Polaków, oszustwo państwa, wszystkich reguł. No wyobraźmy sobie lekarzy, którzy takimi fałszywymi, ludzi, którzy mają fałszywe dyplomy lekarskie i idą leczyć. No chyba nie darowalibyśmy ich, prawda? A tutaj no, idą sprawować nadzór właścicielski w imieniu państwa nad firmami, nad przedsiębiorstwami. To jest rzecz absolutnie karygodna, więc ja trzymam kciuki za tych prokuratorów, by wreszcie tę sprawę skończyli, bo ona trwa moim przekonaniu zbyt długo i by wreszcie te zarzuty i cały obraz tego wszystkiego został ujawniony. No a że dotyczy to również Szymona Hołowni, zobaczymy, przekonamy się. Ja jako dziennikarz wiele razy się spotkałem z fałszywymi zarzutami, ze świadkami, którzy coś widzieli, a potem się okazywało, że nie widzieli. Więc jakby siadam, spokojnie patrzę i zobaczymy, czy był ten podpis, czy są dokumenty, czy nie ma. Bo na razie jest proste gadanie. Na sali sądowej wszystko będzie okazane.
1: Doktor Tomasz Słupik, a to tłumaczenie Szymona Hołowni, które no, podkreślam, że nie studiował na tej uczelni, jedynie rozważał i od razu mówi tak, że rządzący mają mu za złe, że przyjął ślubowanie od prezydenta Karola Nawrockiego.
2: No to jest takie tłumaczenie, o którym pan redaktor wspomniał, to znaczy ono więcej, znaczy mniej tłumaczy niż powinno, ale ja wrócę do tego, bo jestem akademikiem. Panie redaktorze, ja powiem, to nie była uczelnia, tylko pseudouczelnia. I gdyby jakakolwiek publiczna uczelnia dopuściła się tak karygodnych praktyk, to najzwyczajniej w świecie przestałaby funkcjonować albo spadłaby na nią naprawdę jakaś bardzo, bardzo poważna kara. Ale wracając do pytania pani redaktor, no to tam w tej galerii mamy jeszcze Michała Kobolskiego, bliskiego kolegę partyjnego, który teraz zasiada w Europarlamencie. No i mamy Jacka Sutryka, prezydenta ciągle Wrocławia, więc ja się z panem redaktorem zgadzam, że takie sytuacje powinniśmy po prostu wypalać żelazem. Niestety z różnych powodów pobłażliwość, w tym prokuratury, ja tutaj nie chcę daleko iść, zastanawia i tu postawię najzwyczajniej w świecie kropkę, a no, to praca prokuratora krajowego, ile dobrze pamiętam, który już w lutym ustalenia dotyczące obu panów, czyli pana Kobolskiego i pana Hołowni, jakieś tam ustalenia zostały poczynione, no to teraz czekajmy na pracę prokuratury, na pracę sądu i zobaczymy, ale warto byłoby wyciągnąć wnioski rzeczywiście, żeby politycy różnych szczebli, różnych formuł od krajowych przez samorządowych, no nigdy więcej już w różnego rodzaju pseudo czy wyrobach uczelnia no, podobnych, no, nie robili MBA-ów, czy nie dostawali dyplomów, można by powiedzieć, na gapę, no bo to jest sytuacja absolutnie nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania. Tam jeszcze była taka spółdzielnia, ale dobrze pamiętam, prezydentów, którzy sobie się wzajemnie obdzielali stanowiskami. To znaczy ja ci dam spółkę u siebie, a ty mi dasz spółkę u mnie. To ile dobrze pamiętam, prezydent Sosnowca z prezydentem Wrocławia sobie taką spółdzielnię założyli, no, dorabiając sobie do, no, nazwijmy to, niskich pensji. Więc może raz na zawsze też ustalmy pewne standardy i w samorządzie, i w parlamencie. Nie udawajmy, że politycy mają zarabiać mało, ponieważ to się nie podoba opinii publicznej. No tylko też podejmijmy dyskusję. Tu też nie chodzi o to, że politycy mają być krezusami, no ale w końcu prezydent, nie wiem, często wielusettysięcznego, milionowego tego dwumilionowego miasta, no, też nie może zarabiać, no niewiele, albo nie wiem, jak u nas podsekretarz stanu, tak, zarabia często mniej niż, nie wiem, początkujący programista w jakiejś firmie informatycznej. No to w dużej mierze nasze państwo narażało na kompromitację, no ale politycy boją się tej demagogii czy populizmu ze strony społeczeństwa, które, pamiętam Kaczyńskiego, który poobniżał, pamiętają państwo słynne wystąpienie, tak, premier Szydło, nam się to po prostu należało, a później Kaczyński.

0: Czy poobniżał,
1: poobniżał
0: uposażenia,
1: tak,
0: bo tak,
1: tak.
0: tak, bo tak się społeczeństwu podoba. To absolutnie jest usprawiedliwienie tych nagannych absolutnie praktyk, ale to tylko chyba tyle w tej sprawie. To znaczy czekamy na prokuraturę i sąd, no a
1: No tak, tylko się też zastanawiam nad tym, bo czy pamiętają panowie, kiedy pojawił się pierwszy artykuł Newsweeka, który powołując się na relacje byłych pracowników Collegium Humanum informował, że Szymon Hołownia figurował na liście studentów na kierunku psychologia. Te informacje pojawiły się w listopadzie 2024 roku. Mamy 4 maja 2026 roku. To też pokazuje, no jak funkcjonują i jak działają śledczy, Robert Walenciak.
2: Tak, no to jest mój wielki smutek, że te śledztwa trwają tak długo. Mi tłumaczyli to prokuratorzy, że to nie jest takie proste, że no, gdyby nie ten świadek, który jest Paweł Cze, czyli były rektor, który... to znacznie trudniej by im było do czegoś dojść, bo mamy przecież mowę milczenia i jeden, że tak powiem, oszust podtrzymuje drugiego, bo jeden student X mówi, że widział studenta Y, prawda? No a ich obydwu tam nie było. Także to jest podobno bardzo, bardzo trudna praca. No więc chciałbym im wierzyć. No mam nadzieję, że to rzeczywiście oni pracują, prokuratorzy w pocie czoła i odkrywają te wszystkie nieprawidłowości czy złodziejstwa, bo tak to trzeba nazwać. Ale też czasami mam wrażenie, że ta prokuratora po prostu no jest tak poobijana po tej zmianie, po tych czasach słusznie minionych, że jeszcze trochę czasu będzie musiało upłynąć, zanim ona zacznie dobrze funkcjonować. No.
1: To panie doktorze, jeszcze chciałabym zapytać odnośnie, no i zobaczymy, no bo na razie to są doniesienia medialne, że szykowany jest taki wniosek, ale czy to może doprowadzić do jakichś właśnie turbulencji w koalicji rządzącej? No przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu mieliśmy głosowania nad wotum nieufności wobec szefowych resortów zdrowia i klimatu i w przypadku Pauliny Henning-Kloski było sporo zamieszania, bo politycy Polski 2050, ale także PSL-u, mieli wątpliwości przed tym głosowaniem. Ostatecznie obie panie zostały obronione i pozostają w rządzie. Natomiast no, tutaj mamy do czynienia z politykami Polski 2050 i same te słowa Szymona Hołowni, że to rządzący mają mu za złe, że przyjął ślubowanie od prezydenta Karola Nawrockiego. No to czy to może doprowadzić do kolejnych tarć w koalicji rządzącej?
0: Znaczy ja nie sądzę. Ta sprawa oczywiście jest skandaliczna, bo to przestępcy w białych kołnierzykach i druga zmiana. Ja przeczytałem, uczelnia jeszcze, drodzy państwo, funkcjonuje. Nie wiem, czy pod tą, czy pod zmienioną nazwą. I to jest
2: pod
0: też
2: jeden.
0: Podzmieniono, tak, ale to też jest skandal z różnych powodów. Natomiast wracam, nie, moim zdaniem sprawa nie jest rozwojowa. No niestety opieszałość prokuratury pokazuje wyraźnie, że jeżeli cokolwiek się pojawi, ten akt oskarżenia trafi do sądu, to pewnie jeszcze długie miesiące miną i pewnie finał tej sprawy to będzie, no nie chcę powiedzieć kilka lat, ale niewykluczone, że ten finał będzie już po roku 2027, więc krótko odpowiadam na tą chwilę, ja nie widzę tutaj.
1: Patrząc na to, jak pierwszy artykuł w tej sprawie się pojawił w listopadzie 2024
0: Dokładnie.
1: Roku, jest no, maj 2026 i nawet jeszcze nie ma wniosku o uchylenie tak. immunitetu. Panowie,
0: Dokładnie. Nie jest to polityczny dynamit, panie redaktor. Tak,
1: to czy kolejny temat jest dynamitem, bo sytuacja międzynarodowa jest no, bardzo niestabilna. Stany Zjednoczone ogłosiły w piątek wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższych 6 miesięcy do roku. Następnego dnia prezydent Donald Trump zapowiedział, że ta liczba może być większa. Decyzja zapadła po tym, jak kanclerz Niemiec skrytykował Donalda Trumpa i zasugerował, że Stany Zjednoczone zostały upokorzone przez irańskich negocjatorów. Wiceszef kancelarii premiera nie jest zaskoczony decyzją Pentagonu. Jakub Stefaniak z PSL-u tłumaczy, że było to od dawna zapowiadane. Posłuchajmy.
3: kilka lat temu powstał dokument DDA i to jest taka zmiana strategii NATO i w tym dokumencie już było jasno powiedziane, że wojska amerykańskie będą też w jakimś stopniu wycofywały się z tej części świata. Więc to nie jest żadna tajemnica. No jedynie można mieć chyba pretensje do ówcześnie rządzących, że nie przygotowali siebie i opinii publicznej na to wydarzenie.

0: A Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że rząd powinien zabiegać o to, aby żołnierze ci trafili do Polski.
1: Bardzo bym się chętnie dowiedział, czy polski rząd, minister obrony, premier, minister spraw zagranicznych zrobili cokolwiek, żeby ci żołnierze trafili do Polski. Ja o tym na razie nie słyszałem.
0: No a dziś dotarła do nas informacja, że prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych rozmawiali telefonicznie m.in. o redukcji wojsk amerykańskich w Europie i uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Dziś także premier Donald Tusk ogłosił, że 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią o współpracy w zakresie obronności. I jak patrzę na to, co dzieje się w tej polityce międzynarodowej, i jak panowie patrzą na to, jak wygląda ta współpraca na linii rząd i prezydent, czy ze względu na to otoczenie wokół nas, no prezydent i premier powinni jednak inaczej współpracować niż to jest obecnie. Robert Walenciak.
2: Ale czy to jest możliwe?
0: No właśnie.
2: Czy to jest... Konstytucja dosyć wyraźnie mówi, kto prowadzi politykę zagraniczną. Tu nie ma jakichkolwiek wątpliwości i jakby do tej pory to raczej się udawało w polskiej rzeczywistości. Mieliśmy tam kiedyś spór o krzesło, czyli spór Lecha Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem, ale to był drobny incydent. Teraz mamy coś złego, ale też nie czarujmy się. Politykę międzynarodową, zagraniczną prowadzi rząd. Jeśli chodzi o wojsko, minister obrony narodowej, prezydent tylko w czasach wojennych. Jeśli chodzi o polską gospodarkę, rząd. Więc tak, i to wszystko wiedzą, również w Stanach Zjednoczonych. Więc oczywiście Amerykanie mogą rozmawiać z Karolem Nawrockim, ale tak naprawdę w sprawach istotnych, kiedy trzeba coś z Polską załatwić, rozmawiają z premierem, z członkami rządu. Oni tutaj się naprawdę są zorientowani. To nie jest jakaś tajemnica wielka i ukryta. Także odłóżmy na bok pretensje prezydenta, by być ważnym. On jest wystarczająco ważny, bo konstytucja mu daje jego jakby stopień ważności, jego kawałek ważności. Natomiast no, politykę zagraniczną, politykę obronną, politykę przemysłową. To jest bardzo istotne, bo przecież musimy mieć przemysł zbrojeniowy, trzeba go odbudować. Prowadzi rząd i o tym cały świat wie.
0: Doktor Tomasz Słupik.
3: Tak jest, ja myślę podobnie, to znaczy to znowu, że jest ten bezrefleksyjny proamerykanizm do wypowiedzi Jabłońskiego, to wyraźnie pokazuje, znaczy nie mamy przeglądu sytuacji, tylko no najlepiej niech ci żołnierze się znajdą w Polsce, no, ale to jest myślenie życzeniowe, to rzeczywiście Jakub Stefaniak to wyraźnie powiedział, znaczy reorientacja polityki amerykańskiej i koncentracja na Pacyfiku już nastąpiła przynajmniej za prezydentury Obamy, oczywiście. To, że Trump płacze, nie wiem, w kamizelkę czy w rękaw, no ale przepraszam, kto tego piwa w tym Iranie nawarzył? To znaczy, myślę, że kanclerz Merz i tak był bardzo uprzejmy w stosunku do Donalda Trumpa. Zresztą wczoraj minister obrony narodowej, czy przedwczoraj Pistorius, powiedział, oni dawno się tej decyzji spodziewali. Oczywiście dla Europy to nie jest dobra informacja w takim wymiarze symbolicznym. Tu myślę, że w jakimś stopniu zacierają ręce na Kremlu, ale ten proces się dzieje od wielu lat i teraz większy problem ma Donald Trump, jak poradzi sobie z konfliktem, który został wywołany na spółce on z Netanyahu, ponieważ to też odbija się na amerykańskiej gospodarce, bo tam też zaczynają ceny paliw, nie chcę powiedzieć galopować, ale iść do góry. Więc innymi słowy, jasne, jest to dla nas trudna sytuacja. Nasz rząd rzeczywiście prowadzi politykę obronną i zagraniczną. I myślę, że to bardziej w rękach Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza czy Radosława Sikorskiego są te problemy. A ci żołnierze wycofani z Niemiec na pewno nie trafią, albo moim zdaniem wątpię bardzo, czy trafią do Polski. Ale to tak naprawdę, jak popatrzymy na liczby, w Niemczech jest 46 tysięcy stacjonuje.
2: Będzie
3: 41, więc
0: no
3: to jest taki rodzaj...
0: Kolejna sprawa jest też taka, że to jest kolejna zapowiedź Donalda Trumpa w 2020 roku. Była podobna ze względu na niewywiązywanie się z...
3: Niech pani redaktor spojrzy, to samo się dzieje we Włoszech i w Hiszpanii. Hiszpanie odmówili po prostu tam lądowania amerykańskim bombowcom lecącym w kierunku Bliskiego Wschodu i Iranu. I tu też od razu jest taki rodzaj, no można powiedzieć, takiej wręcz dziecięcej przedszkolnej retorsji. To znaczy, wy nam nie pomogliście w awanturze, którą sami wywołali tak naprawdę. Przecież to nie jest wojna.

0: prowadzona przez Pakt Północnoatlantycki, no to ja wam teraz po prostu wycofam część żołnierzy, ale tak naprawdę no, Trump sobie nie zdaje sprawy, że te bazy, czy to w Hiszpanii, czy nawet w Niemczech, one są strategicznie potrzebne do prowadzenia tego konfliktu, więc dla mnie postępowanie Trumpa no, jest tak naprawdę dziecinadą. Zresztą to widać, bo jak zwolnił sobie szefa połączonych sztabów, którym powiedział, nie wywołuje się wojny, kiedy się nie ma zapasów, kiedy się nie ma strategii. Natomiast Trump i jego otoczenie, często też fanatyczne z Hexetem na czele, wywołali sobie wojnę, do której po prostu byli nieprzygotowani najzwyczajniej w świecie i teraz, można powiedzieć, muszą jeść tą żabę i niech ją jedzą. Oby jak najszybciej.
1: Oby jak najszybciej.
2: Robert Walenciak, ja tu się zastanawiam odnośnie prowadzenia tej polityki międzynarodowej i o tej współpracy na linii prezydent-rząd. Wiadomo, politykę międzynarodową prowadzi rząd i tak jak panowie mówią, to jest premier, to jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Natomiast patrząc na to, że za oceanem jest Donald Trump, który jeżeli już rozmawia, to chce rozmawiać z Karolem Nawrockim i patrząc w ogóle na to, co się dzieje na całym świecie, chociażby takie właśnie zapowiedzi wycofania wojsk z Niemiec, czy jednak no, tutaj te łącza na linii prezydent-rząd powinny zupełnie inaczej wyglądać, żeby się wznieść ponad te polityczne spory krajowe, a ta polityka międzynarodowa, żeby była ponad podziałami, ale może jestem naiwna. Robert Walenciak.
1: No dobrze, ale jeżeli Donald Trump chce rozmawiać z prezydentem Nawrockim, to niech rozmawia, to przecież nikt mu tego nie zabrania, tylko no, musi mieć świadomość. Oczywiście ma, że to będzie rozmowa w znacznym stopniu towarzyska, a nie rozmowa, która będzie decydowała o tym, jak Polska zmieni swoją politykę w danej sprawie. Tak to wygląda. Tak wygląda rzeczywistość. To po pierwsze. Po drugie, takie elementy współdziałania już były wcześniej, więc jeżeli jest sprawa istotna i ważna, one, mam nadzieję, będą się zdarzały. Po trzecie, miejmy też świadomość, że świat się przebudowuje. Że Amerykanie już dawno powiedzieli, że z Europy będą no, zmniejszać swoje zaangażowanie. Ono i tak jest dużo większe niż przed wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej, bo wówczas Amerykanie dorzucili kilka tysięcy żołnierzy do Niemiec. Teraz chcą wycofać. Proszę bardzo, no ja bym spojrzał na to mniej więcej tak, że jesteśmy w podobnym momencie historycznym jak w roku po 89, kiedy z Europy Środkowej wycofali się Rosjanie, no i w zasadzie te państwa mogły już później przeskoczyć do sfery zachodniej. Dzisiaj mamy ten element, że Amerykanie też wycofują swoje wojska z Europy. No i teraz jest to pytanie, czy to jest straszne dla nas, czy nie straszne. No więc to wszystko jest funkcją tego, jak silna jest Europa. To jest wszystko funkcją tego, jak Europie zagraża Rosja. Jeżeli uznamy, że Rosja jest bardzo silna, a Europa bardzo słaba, to jest rzeczywiście straszne. No, ale chyba tak nie jest do końca. Chyba Rosja ugrzęzła w wojnie z Ukrainą i prędko z wielkiej siły nie zbuduje, a Europa, i to już wiemy, no, buduje swoją, odbudowuje swoją siłę. Więc, tak.
2: To panie doktorze, na koniec jeszcze doktora Tomasza Słupika zapytam, czy no, paradoksalnie postawa Donalda Trumpa powoduje, że no, Europa się coraz bardziej jednoczy i też się mobilizuje, no chociażby to, co dzisiaj ogłosił premier Donald Tusk, że 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią o współpracy w zakresie obronności.
0: Panie redaktor, no od czasów zimnej wojny wiemy, że ten parasol amerykański i plan Marshalla umożliwił rozwój dynamiczny zachodowi. Później oczywiście też polityka amerykańska po 89, której byliśmy beneficjami, tam między innymi wstępując do NATO, no ona najzwyczajniej się w świecie skończyła. No mamy w ogóle rekonfigurację czy zmianę ładu na prawdopodobnie wielobiegunowy, czyli z tymi taki koncert mocarstw. No dla nas historycznie rzecz ujmując jest niebezpieczne, ale tak, Europa musi niczym dziecko, które uczy się chodzić, mocno stanąć na własnych nogach, no i nie liczyć na Donalda Trumpa, który wiemy, że jest politykiem absolutnie transakcyjnym, kapryśnym, no i w dużej mierze, jeżeli nie wprost, to obiektywnie prorosyjskim. To musimy sobie otwarcie powiedzieć, że jego otoczenie w stylu Vance'a czy Hexeta, no to są ludzie dla mnie, moim zdaniem, w dużej mierze zaćmieni ideologią, tak naprawdę z różnych

0: niebezpieczni, no bo oni czytają świat przez pryzmat swojej takiej religijno-prawicowo-nacjonalistycznej ideologii, a to w polityce, no niestety, z różnych powodów
1: Pan.
0: nie służy. Więc wracając do tego, co pani redaktor pyta, tak, jasne, Europa musi wrócić do tego, co zostało storpedowane przez de Gaulle w latach 60., czyli Europejska Wspólnota Obronna. Coś w tej materii się dzieje, dość nieśmiało, ale ja się zgodzę z panem redaktorem. Rosja nie tylko ugrzęzła. No moim zdaniem, nie chcę powiedzieć, że to jest początek końca Rosji w tym kształcie, ale jak patrzymy na to, co robią
1: Panowie.
0: Ukraińcy, chociażby tak, to, bombardując przemysł chociażby energetyczny i co się dzieje obecnie w gospodarce rosyjskiej, a postępy tak naprawdę między innymi w Donbasie są symboliczne czy mikre, no to obiektywnie absolutnie sprzyja
1: Ale to
0: rzeczywiście
1: już
0: innym
1: jest,
0: Europie.
1: panowie, dyskusja na kolejną debatę.
0: Na
1: Musimy
0: inny
1: postawić
0: temat, dokładnie.
1: kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Tomasz Słupik, politolog, Uniwersytet Śląski, Robert Walenciak, Tygodnik
0: Bardzo
1: Przegląd.
0: dziękuję, panie redaktor. Dziękuję panu
1: Dziękuję
0: redaktorowi.
1: ślicznie
2: Ja
1: za
2: też dziękuję.
1: Rozmowę.
2: Dziękuję, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: W studiu Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór,
1: Masz
3: właściwie
1: 30...
3: dzień dobry.
1: Dzień dobry?
3: No bo słońce świeci, jasno jest.
1: Aha, dobrze, ale jak już 19, to chyba dobry wieczór. Dobrze, niech będzie dzień dobry w takim razie.
3: Dzień dobry wieczór.
1: Co planujesz na to popołudnie, tak?
3: Planuję,
1: a nie wieczór?
3: Planuję na pewno, że porozmawiamy o pestycydach, które być może nam grożą. Porozmawiamy też o redukcji wojsk amerykańskich w Niemczech. Porozmawiamy też o manosferze. To jest bardzo ciekawy temat. To jest taki feminizm w wydaniu męskim. Paskudny, naprawdę.
1: Wiele ciekawych tematów. Co jeszcze? 20 sekund?
3: No jeszcze będzie na pewno o tym, co się dzieje w polityce. Podsumujemy pomysły na zmiany konstytucji.
1: Konstytucji. Paweł Wojewódka zaprasza państwa od godziny 19, a ja już dziękuję za uwagę. Maria Furdyna, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
10: No, już. Biedactwo.
11: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
12: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
4: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dwie osoby nie żyją, kilkanaście jest rannych. W Lipsku w Niemczech samochód wjechał w tłum. Zdania w sprawie prac nad nową konstytucją podzielone. Prace nad ustawą zasadniczą zapowiada prezydent. Spytamy też maturzystów o ich wrażenia. Dziś zdawali język polski. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek Niemcy. Policja zatrzymała kierowcę, który wjechał samochodem w tłum w centrum Lipska na wschodzie kraju. O sprawie poinformowała na portalu X tamtejsza policja. Zdarzenie spowodował pojazd jadący z prędkością około 80 km na godzinę w strefie dla pieszych. Zginęły co najmniej dwie osoby, a kilkanaście odniosło poważne obrażenia. Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia i wyjaśniają jego okoliczności. W akcji brało udział kilkanaście karetek, straż pożarna, liczne patrole policji oraz śmigłowiec ratunkowy. Poszkodowanymi zajmują się psycholodzy. Nie wiadomo jeszcze, czy był to wypadek, czy działanie celowe. Rządzący są na nie, opozycja jest gotowa do rozmów. Inicjatywa prezydenta dotycząca zmiany konstytucji to dziś temat numer jeden na sejmowych korytarzach. Komentarze polityków zebrał Michał Fabisiak.

0: Zdaniem rządzących inicjatywa prezydenta ma służyć poprawie jego wizerunku. Jakub Stefaniak z PSL nie wierzy w dobre intencje Karola Nawrockiego.
1: Czyste politykierstwo, próby odwrócenia uwagi od ważnych tematów.
0: Rządzący mówią, że nie zamierzają zmienić konstytucji pod patronatem Karola Nawrockiego. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że z obecnym prezydentem nie uda się osiągnąć porozumienia.
2: My z człowiekiem, który uzurpuje sobie kompetencji, których nie ma, nie jesteśmy w stanie uzgodnić żadnych zasad.
0: Wierzy w nie natomiast Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Dyskutujmy o tym, to jest bardzo istotny element naszego ustroju.
0: Do zmiany konstytucji potrzebna jest większość 2/3 w Sejmie i bezwzględna w Senacie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: I jeszcze jeden komentarz. Jacek Majchrowski i Józef Zych będą bezpiecznikami w prezydenckiej Radzie Nowej Konstytucji. Tak uważa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Były prezydent Krakowa wraz z byłym marszałkiem Sejmu znaleźli się na liście członków Rady.
5: Ich rola może być jako takich bezpieczników, bo niebezpiecznikiem w tej Radzie na pierwszy rzut oka, jaki można rozpoznać, jest pani Przyłębska. Nie trzeba zmieniać systemu ustrojowego państwa, bo jeżeli ktoś pragnie więcej władzy, to niech wygra wybory parlamentarne, a niech nie zmienia konstytucji, bo tak odczytuje tą próbę.
4: Prezydent do Rady Nowej Konstytucji planuje także powołać kolejnych ekspertów, konstytucjonalistów i prawników. Będą prokuratorskie wnioski o uchylenie immunitetów posła Szymona Hołowni i europosła Michała Kobosi. Sprawa dotyczy Collegium Humanum. Informuje o tym TVN24. Wicemarszałka Sejmu broni partyjny kolega Maciej Żywno. Jeśli będzie musiał wyjaśnić sprawę przed wymiarem sprawiedliwości, to na pewno to zrobi, mówi wicemarszałek Żywno.
6: W tej całej sprawie zdecydowanie powinien mieć status pokrzywdzonego i pomówionego, bo z jednej strony można być zainteresowany studiowaniem i złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, ale potem przypomnę, nie studiował, nie mówił, że studiował, nie ma dyplomu, nie mówił o tym, że ma dyplom.
4: Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u jest przekonany, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Przepraszam, wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, mówi wiceszef MON-u poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.
7: Jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości co do albo uczciwości, albo pojawiają się wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia, to od tego są odpowiednie organy. Od tego jest prokuratura, od tego jest sąd.
4: Europoseł Michał Kobosko napisał w mediach społecznościowych, że jeśli do Parlamentu Europejskiego trafi wniosek o uchylenie mu immunitetu, udzieli wszystkich informacji i wyjaśnień. Żaden prokurator nie zaryzykuje jednak pójścia do sądu z czymś, czego nie ma. Tak z kolei napisał w mediach społecznościowych Szymon Hołownia. W informacjach amerykańsko-irańskie przepychanki w cieśninie Ormus. Dzisiaj pierwszy dzień zapowiedzianego przez Donalda Trumpa projektu Wolność. Jego celem jest przeprowadzanie przez marynarkę USA statków, które utknęły w cieśninie Ormus i w Zatoce Perskiej. Iran na próbę przełamania jego dominacji nad cieśniną zareagował agresywnie. Więcej w relacji Jana Pachlowskiego.
8: Teheran opublikował nową mapę oraz serię oświadczeń, w których dążył do ponownego potwierdzenia swojej kontroli nad tym obszarem. Władze irańskie oświadczyły, że uniemożliwiły amerykańskim niszczycielom wpłynięcie do cieśniny, jak poinformował w oświadczeniu dział Public Relations Army, po tym jak amerykańskie okręty wojenne zignorowały kilka ostrzeżeń radiowych. W ich pobliżu wystrzelono pociski manewrujące, rakiety oraz drony bojowe. Irańskie media państwowe potwierdziły wcześniej, że dwa pociski trafiły w amerykański okręt w pobliżu wejścia do cieśniny, czemu jednak zaprzeczyły amerykańskie siły zbrojne. Niedługo później amerykańskie dowództwo centralne poinformowało, że dwa statki handlowe pływające pod amerykańską banderą pomyślnie przepłynęły przez cieśninę, co stanowi pierwszy krok w ramach nowej misji zainicjowanej przez Donalda Trumpa z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
4: Pierwsze emocje po maturze z języka polskiego już opadły. Ten egzamin rozpoczął sesję maturalną. O wrażenia pytaliśmy abiturientów z 4. Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.
9: Drugi temat wybrałem, kiedy człowiek patrzy na to, jak inni nas postrzegają. Prosty to był temat, ponieważ często każdy doświadcza w prawdziwym życiu. Można było patrzeć na samego siebie i patrzeć na lektury, porównywać to i łatwo było się odwołać. Antygony oraz do Biblii się odwołałem.
10: Tak, no już jak się zaczęło pisać, to już poszło z górki.
11: Cała matura była całkiem przyjemna, spodziewałam się czegoś trudniejszego.
12: Już adrenalina zeszła, stres też zszedł.
4: Jutro egzamin z matematyki. Do egzaminów przystępuje w tym roku ponad 340 tysięcy osób.
13: To były informacje Polskiego Radia 24.
4: Jutro na północy i na zachodzie deszcz, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, po Warmię i Mazury również burze. Temperatura maksymalna wyniesie 15 stopni na północy, 20 na zachodzie, do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem, od 10 do 12 stopni.

0: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: 6 minut po godzinie 19. A my dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. Bardzo smutne informacje z Lipska. Samochód osobowy wjechał w grupę przechodniów. Jedna osoba nie żyje, około 20 osób jest rannych. Policja na razie nie informuje tak naprawdę, co było przyczyną tego wypadku, tego zdarzenia. Jak tylko otrzymamy więcej informacji, będziemy Państwa na bieżąco informować. No a wracamy do naszego dzisiejszego programu. Zaczynamy od zmiany klimatu, a w zmianie klimatu o pestycydach. Ja wolę zdecydowanie naturalne nawozy i taką świeżą rzodkiewkę z grządki.
2: Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Polski rząd wciąż nie wypowiedział się przeciwko proponowanemu przez Komisję Europejską osłabieniu przepisów dotyczących pestycydów. A jakie to przepisy? O tym porozmawiamy z gościem, którym jest dzisiaj Krzysztof Cibor, Greenpeace Polska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: 4 na 5 Polek uważa, że państwo powinno stosować restrykcyjne podejście zapobiegawcze, jeśli chodzi o pestycydy. Chcemy jeść zdrowo. A tymczasem plany Komisji Europejskiej chyba
4: idą w drugą stronę.
3: No właśnie, tak. O co chodzi w tych zmianach?
4: Myślę, że chcemy jeść zdrowo i chcemy żyć w zdrowym środowisku. Stąd tak powszechna niezgoda na nadmierne stosowanie chemicznych środków, pestycydów przy uprawie roślin. I zresztą Polska nie jest pod tym względem wyjątkiem. Wiele krajów europejskich, społeczeństw europejskich oczekuje, że rzeczywiście rządy, Unia Europejska będą nas chroniły przed pestycydami. Natomiast rzeczywiście Komisja Europejska w ramach takiego dużego wzmożenia deregulacyjnego chce również osłabić przepisy dotyczące pestycydów. I tam jest szereg różnych takich kruczków w tej propozycji od komisji, które rzeczywiście wpływają negatywnie na poziom ochrony nas, naszego zdrowia i naszej przyrody przed pestycydami.
3: Ale chodzi o to, żeby te pestycydy były silniejsze, mocniejsze, działały na szkodniki?
4: Podstawowy kierunek, w którym idą te propozycje ze strony Komisji Europejskiej, dotyczy tego, w jaki sposób pestycydy są wprowadzane na rynki europejskie. Obecnie mamy taką sytuację, że jeżeli jakaś firma chciałaby używać
3: środków ochrony roślin,
4: środków tak, do zabijania tych organizmów, które mogą szkodzić roślinom, ona musi przedstawić takie kompletne dossier, dokumentację dotyczącą danego produktu. Ona jest przeglądana przez odpowiednie instytucje na poziomie Unii Europejskiej i wydawana jest zgoda na 10, a później 15 lat. Po upływie tego czasu producent znowu musi przedstawić dowody naukowe, że nic się nie pojawiło nowego.
3: Nic nie zmienił w składzie.
4: Przede wszystkim, że nie pojawiły się nowe dane naukowe, które by wskazywały na to, że ten środek może być w jakiś sposób szkodliwy dla przyrody albo dla zdrowia człowieka.
3: Czyli one są badane, że może po jakimś czasie być negatywny wpływ i wtedy trzeba by coś zmienić jednak.
4: To jest bardzo częsta sytuacja, że coś się pojawia. Rzadko jest tak, że mamy pełen wgląd w to, jak może wpływać na nasze zdrowie czy na środowisko. Od kiedy te przepisy weszły w życie w Unii Europejskiej już ponad 15 lat temu, kilkadziesiąt substancji czynnych zostało wycofanych, czyli właśnie nowe badania naukowe pokazały, na początku myśleliśmy, że to jest w porządku, że to nie jest nieszkodliwe, ale okazuje się, że jednak tak. Takim najbardziej spektakularnym przykładem były tak zwane neonikotynoidy, które się pojawiły właśnie jako takie nowoczesny pestycyd, który właściwie jest szkodliwy tylko dla tych organizmów, które chcemy wytępić, które nie chcemy, żeby atakowały daną roślinę. Okazało się, że mają bardzo negatywny wpływ na pszczoły, na inne owady zapylające, na organizmy wodne i tak dalej. I po pewnej walce udało się te pestycydy wycofać. Teraz będzie to trudniejsze, dlatego że bardzo z drugiej strony przerzuca odpowiedzialność za dostarczenie dowodów z producentów, czyli z firm, z korporacji, to są przecież wielkie korporacje międzynarodowe, na władze publiczne, bo to teraz jakby instytucje publiczne będą musiały szukać tych dowodów,
3: czy, po,

0: Nie ma sprawdzania,
1: jeżeli coś znajdą, uruchomić procedurę, która pozwoli wycofać. Co więcej, wydłużony zostanie okres karencji, czyli ten okres, kiedy dany pestycyd może zostawać na rynku cały czas sprzedawany, mimo już stwierdzono jego szkodliwość. Także to jest taki podstawowy kierunek, w którym idzie ta propozycja ze strony Komisji Europejskiej. Zdecydowanie propozycja, która jest na rękę korporacjom, a jest przeciwko temu, czego oczekują ludzie.
0: No właśnie, zastanawiałam się, gdzie tu jest interes i kto ma na tym zbić interes, komu na tym ma zależeć, skoro wcześniej producent musiał co 10-15 lat robić takie badania tych swoich środków, w tej chwili będzie z tego zwolniony.
1: Będzie z tego zwolniony, będzie tak naprawdę miał również taką trochę spokojniejszą głowę, jeżeli chodzi o to, że no coś wprowadziliśmy na rynek i to na tym rynku będzie mogło pozostawać. Często jest tak, że w momencie, w którym jest propozycja jakaś zmian w prawie, to człowiek się zastanawia, kto właściwie na tym korzysta, kto na tym zarabia, kto będzie miał na tym lepiej. Tutaj sprawa jest dosyć klarowna. To znaczy my tracimy, traci na tym przyroda, bo są szerzej otwarte bramy do stosowania szkodliwych dla przyrody, dla naszego zdrowia pestycydów, natomiast zdejmuje się cały szereg różnych takich kontrolnych narzędzi z barków korporacji. Także myślę, że tutaj odpowiedź jest dosyć prosta i niestety no jest to tylko jeden z przykładów na to, w jaki sposób deregulacyjne wzmożenie Komisji Europejskiej działa właśnie na korzyść raczej korporacji, a przeciwko ludziom, przeciwko środowisku, przeciwko naszemu zdrowiu.
0: No dobrze, ale dlaczego te korporacje chcą te szkodliwe pestycydy?
1: Pestycydy muszą być
0: z nich korzystać. No bo mogą być pestycydy okej, ale takie właśnie mniej szkodliwe. Dlaczego akurat te szkodliwe są lepsze i chcą je gdzieś tam wpuścić w środowisko?
1: To znaczy, nikt oczywiście nie ma takiej ambicji, żeby tutaj nas zatruwać, natomiast no, pestycydy to są trucizny, tak? Znaczy, pestycydy służą do tego, aby zniszczyć tak zwane chwasty, tak? Rośliny, które występują i które w jakiś sposób mogą zakłócać wzrost plonu, które mają zabić ewentualne owady, czy inne organizmy, które żywią się jakąś rośliną, która jest naszym plonem, a my chcemy, żeby ten plon
0: był bardziej wydajny.
1: Więc to są trucizny, które zabijają te organizmy, które mogą przeszkodzić rolnikom w uprawie. Niestety jest też tak, że poza tym, że one zabijają te szkodliwe dla upraw organizmy, mogą też w pewnych przypadkach szkodzić czy innym owadom, czy innym zwierzętom, ptakom, rybom, innym organizmom wodnym, ale również naszemu zdrowiu. Dlatego, że po prostu tak działa trucizna. Ona nie
0: wybiera tak do końca.
1: Niekoniecznie wybiera. Oczywiście producenci starają się wykonać tę pracę, aby precyzyjnie celować, ale to się po prostu bardzo rzadko udaje. I stąd jest konieczność tego regularnego przeglądania tych substancji, bo pojawiają się nowe dane naukowe. Często po wielu latach jesteśmy w stanie dopiero odkryć, że jakaś substancja, która wydawała się cudowna i świetnie działająca tylko na jakiś jeden gatunek, wpływa negatywnie na gospodarkę hormonalną ludzi, tak? Albo może mieć działanie rakotwórcze. Obecnie, według tej propozycji, którą składa Komisja Europejska, również takie substancje, których podejrzewamy o na przykład rakotwórcze działanie, takie jak substancje z grup wiecznych chemikaliów, to jest teraz taka popularna nazwa, one również będą mogły się znaleźć na liście tych substancji, które będą miały nieograniczone w czasie zezwolenie na bycie stosowanym.
0: To trochę tak jak z lekami. Też są takie leki, które są celowane, nie zawsze celujemy i nie zawsze dobrze na organizm działają. A też producenci czasami, no są skutki uboczne i też próbują nam powiedzieć, że niewiele osób będzie miało te skutki uboczne, no jakby sprzedać ten produkt.
1: Dokładnie tak, przy czym leki są nam przepisywane przez lekarzy. Chemiczne, syntetyczne pestycydy są w jakiś tam sposób kontrolowane przez państwa. Teraz ta kontrola, ten poziom tej kontroli ma się zmniejszyć, ale są stosowane często no, nie do końca zgodnie z tą instrukcją obsługi. No i tutaj znamy te przypadki śmierci dużej ilości na przykład pszczół, tak, czy innych owadów, które no, nie są szkodnikami w żaden sposób, które są nam konieczne do życia, a

0: publicznie dotyczącej tego, jak ludzie mają się do pestycydów, no to tam bardzo wyraźnie widać takie oczekiwanie, żeby
1: że
0: państwo...
1: Że chcemy niepryskanego.
0: Że chcemy niepryskanego. Oczekiwanie, żeby państwo po pierwsze skupiło się na takiej mocniejszym egzekwowaniu tych zasad, które już jesteśmy, ale też szukaniu alternatyw, dlatego że to nie jest tak, że my musimy truć takimi substancjami, które są szkodliwe dla wszystkich. Jest coraz więcej tak naprawdę sposobów na to, aby dbać o plony bez zatruwania środowiska. Jest cała masa takich rozwiązań, które na przykład wykorzystują inne organizmy, drapieżniki, tak? Nicienie, grzyby, bakterie, inne owady, które po prostu zwalczają te owady, które żerują na
1: plonach. Na przykład, żeby zwalczyć stonkę, trzeba mieć biedronkę.
0: Dokładnie. Takich propozycji jest coraz więcej. Przekierowanie większych środków na badania, na poszukiwanie takich alternatyw jest tym, co wszystkim nam by się przysłużyło, bo rzeczywiście ostatecznie mniej tej wyprodukowanej przez wielkie koncerny chemii lądowałoby w naszym jedzeniu.
1: A jak to wyglądało przez lata? No bo kiedyś mówiło się o tym, że ekologiczne gospodarstwa były jeszcze dawno temu, za czasów naszych babć, dziadków. Potem ta chemia się pojawiła, potem była kontrolowana właśnie, żeby nie przesadzić i teraz jesteśmy znowu w takim punkcie zawieszenia. Tak to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o rolnictwo?
0: W Polsce od lat wzrasta zużycie syntetycznych, chemicznych pestycydów. Różne sposoby walki z tymi naszymi konkurentami o nasze plony, tak, były stosowane tak naprawdę od zawsze. One nie były produkowane przez wielkie koncerny, ale tak jak pani powiedziała tutaj o biedronce do walki ze stonką.
1: Chociaż ja zbierałam z ziemniaków u babci, ale to było zbierać, takie na własny użytek, więc nie było to duże pole.
0: Każdy też pamięta, jak na pewno pielenie z chwastów tak zwanych, tak, z roślin, które występują i mogą zakłócać rozwój tego spodziewanego plonu, więc walczono na to różne sposoby. W momencie, w którym rolnictwo tak bardzo się sprofesjonalizowało, zindustrializowało, że tak powiem, tak, stało się przemysłowym po prostu przedsięwzięciem w bardzo wielu przypadkach, no to szukane są też te przemysłowe rozwiązania. Często stosowane na wyrost, bo często tak naprawdę nie ma takiej potrzeby, a czasami warto wrócić do rozwiązań, które były stosowane wcześniej i szukać po prostu nowoczesnych dróg na to, aby powrócić do tych rozwiązań, które tradycyjnie stosowano w rolnictwie. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o zużycie syntetycznych pestycydów w polskim rolnictwie, ono wzrasta. Jest tak, że te przepisy unijne, które są stosowane również w Polsce, one nas w jakiś sposób chronią i państwa Unii Europejskiej z całą pewnością nie są państwami, w których tych pestycydów się używa bardzo dużo, dlatego że właśnie mamy tutaj pewien poziom ochrony. No ale teraz Komisja Europejska chce to zmienić, a niestety duża część państw członkowskich, w tym Polska, nie wykazuje chęci, żeby posłuchać społeczeństw i przeciwstawić się tym deregulacyjnym zakusom.
1: No bo jak wspominamy, mieszkańcy, my Polacy raczej chcielibyśmy mieć tę żywność zdrową, ale też pewnie tanią, no bo to jednak te chemiczne środki są tańszą opcją niż ekologiczne gospodarstwo, niż pielenie samemu. Wiadomo, więcej rąk do pracy, więcej kosztów i te ceny finalnie będą większe. A co z gospodarstwami ekologicznymi? Też sobie tak myślę, dlatego że często jest tak, że jak jest gospodarstwo ekologiczne, a obok, gdzieś w niedalekiej odległości jest to tradycyjne, to jest to problem, żeby te pestycydy gdzieś w jakiś sposób się nie dostały przez ziemię, wodę, glebę.
0: To jest,
1: Czy to będzie też dla tych gospodarstw ekologicznych trudniejsze do opanowania?
0: To jest nie tylko kwestia upraw, tak? My dwa lata temu w ramach akcji Adoptuj Pszczołę, którą Greenpeace regularnie prowadzi, zrobiliśmy takie badanie miodu, test miodu. Miodów przede wszystkim takich, które pochodzą z upraw ekologicznych, czyli z hodowli ekologicznych, czyli takich, które są właśnie w pewnej odległości od miejsc, w których stosowane są chemiczne, syntetyczne pestycydy. I okazało się, że nawet w tych miodach ekologicznych znajdowane są pozostałości pestycydów. produktów, w tym takich, które są zakazane w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, to nie są takie poziomy, które byłyby groźne dla człowieka, tak? Bo gdyby było, mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, no to jakby ten miód nie mógłby się znaleźć na rynku. Natomiast to są poziomy, które pokazują, że nasze dzielne owady zapylające, które są nam konieczne do tego, aby dużą część naszych upraw mogła w ogóle się rozwijać.

0: narzać i rosnąć. Są cały czas narażone również tam, gdzie w tych miejscach tak zwanych ekologicznych na spożywanie pyłku czy nektaru, który jest skażony tymi szkodliwymi środkami, a to w oczywisty sposób przekłada się też na zdrowie tych pszczół i innych owadów zapylających. Także to nie jest tak, że ktoś się decyduje na stosowanie pestycydów, a ktoś inny nie i tutaj mamy zdrowe jedzenie, a tam mamy jedzenie z pestycydami. Te pestycydy przenikają do gleby, do wody, przez powietrze dostają się do, przenoszą się w inne miejsca. Także to jest rzeczywiście duży problem. My uruchomiliśmy taką petycję stoppestycydom.pl, która właśnie ma skłonić polski rząd do tego, żeby jednak opowiedział się za takimi rozwiązaniami, które służą ludziom, przyrodzie, a nie które służą wielkim korporacjom. Kilkanaście tysięcy osób się już pod tą petycją podpisało. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób wpłynie na stanowisko polskiego rządu, Ministerstwa Rolnictwa w kwestii tej, no, naszym zdaniem, szkodliwej propozycji Komisji Europejskiej.
1: Czasami jak patrzymy na owoce, warzywa, które chcemy kupić, to właśnie to pytanie pryskane, niepryskane jest istotne, najbardziej w kontekście dzieci, żeby im te niepryskane jabłuszka i marchewkę ekologiczną podawać. Ale to nie jest tak, że to pryskane nas zabija od razu. To trochę jak ze smogiem, chociaż smog chyba jest jeszcze gorszym, bardziej szkodliwy dla ludzkiego organizmu. Ale te pestycydy, jeśli chodzi o ludzi, to mogą wywołać jakieś choroby, ale to wszystko trwa. Najbardziej widoczne jest to właśnie w przypadku zapylaczy, kiedy potrafi cała jakaś grupa owadów zniknąć z powierzchni ze względu na zatrucie pestycydami, ale na człowieka to właśnie tak latami i dopiero się gdzieś może odłożyć, więc to też nie jest takie od razu dla nas nie, tego nie zjem, bo zachoruję.
0: Tak, tym bardziej jest istotne ten robienie tych tak zwanych okresowych przeglądów na poziomie unijnym, na poziomach krajowych, bo pani bardzo słusznie zauważyła, że to nie jest tak, że zjemy takie jabłko i od razu jesteśmy chorzy. Natomiast rzeczywiście zdobycie wiedzy na temat tego, jak może jakaś substancja negatywnie oddziaływać na nasze zdrowie, no czasami po prostu zajmuje czas. Stąd utrzymanie tego reżimu okresowych przeglądów substancji czynnych w pestycydach wydaje się rzeczą konieczną do tego, abyśmy mogli z całą pewnością powiedzieć, że jest w miarę bezpiecznie. Powinniśmy na pewno stosować pestycydów mniej, one nie zawsze są konieczne i tak dalej. Czasami są potrzebne po to, żeby utrzymać pewien poziom produkcji i nie narażać też naszego bezpieczeństwa żywnościowego, ale zdecydowanie ważniejsze dla narażenia naszego bezpieczeństwa żywnościowego byłoby doprowadzenie do sytuacji, w której znikają owady zapylające z naszych łąk, pól, ogrodów, sadów, a żeby zadbać o owady zapylające, potrzebujemy takich form ochrony roślin, które są nieszkodliwe dla środowiska, nieszkodliwe dla przyrody.
1: Z rolnikami jest trudniej, bo to są zazwyczaj duże pola uprawne. Natomiast my często też mamy coś takiego hodowanego na własny użytek, czy w ogródku, czy na balkonie. To jak zabezpieczyć takie pomidorki, czy takie te drobne plony, które chcemy mieć dla siebie, dla rodziny, przed tymi szkodnikami, żeby nie używać pestycydów?
0: Ja bym tutaj chyba z chęcią oddał głos specjalistkom i specjalistom. Internet jest pełny propozycji tego. W sposób naturalny, że taki, który jest po prostu nieszkodliwy dla ludzi i przyrody, dbać o swoje uprawy. I to są oczywiście i takie metody mechaniczne, tak? Znaczy zawsze można pozbierać te
1: szkodniki, stonki.
0: Nazwijmy to szkodnikami. Ja nie lubię akurat tego słowa, dlatego że nic w przyrodzie...
1: Bo one są szkodnikiem w tym momencie.
0: Nic w przyrodzie nie jest szkodnikiem, tak? Ono może w jakiś sposób zakłócić nam naszą wizję tego, jak coś się powinno rozwijać, ale z drugiej strony jest jakoś tam potrzebne. Ale tak, więc takich informacji jest coraz więcej tak naprawdę. I...
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
6: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
7: Po reklamie.

0: To promocja.
1: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
3: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
4: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
5: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 19.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Co najmniej jedna osoba nie żyje, a kilka zostało rannych po tym, jak samochód wjechał w grupę ludzi w centrum Lipska w Niemczech. Według tamtejszych mediów domniemany sprawca został zatrzymany. Prawdopodobnie jest chory psychicznie. Okoliczności tragedii są wyjaśniane, ale nie ma zagrożenia dla mieszkańców Lipska. Policja na razie nie wyklucza ani wersji o wypadku, ani o celowym działaniu. Do zdarzenia doszło w centrum miasta. Adwokat od trumien na kółkach poszukiwany listem gończym. Łódzki prawnik Paweł Kozanecki został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Barczewem. Zginęły w nim dwie kobiety. 46-letni adwokat nie stawił się do odbycia kary, dlatego jest poszukiwany, mówi Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
7: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego wydanego 22 kwietnia 2026 roku przez Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
6: O zdarzeniu stało się głośno, gdy niedługo po nim Paweł Kozanecki nagrał i opublikował w internecie film. Stwierdził w nim, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Sprawców wciąż nie udało się złapać. Policjanci z Kalwarii Zebrzydowskiej prowadzą śledztwo w związku z satanistycznymi napisami, które pojawiły się na murach sanktuarium. Graffiti pojawiło się w sobotę, mówi Agnieszka Petek z Komisariatu Policji w Wadowicach.
8: O zdarzeniu tym poinformował jeden z pielgrzymów. W związku z powyższym policjanci wykonali oględziny tego miejsca, sporządzili dokumentację fotograficzną. Obecnie policjanci prowadzą czynności pod kątem publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej, za co grozi

0: Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
1: Budynek sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest wpisany na listę UNESCO. Coraz więcej węży w polskich lasach. Na ten narastający problem zwracają uwagę leśnicy. Kiedy widzimy węża w lesie, można z daleka zrobić zdjęcie, ale należy zostawić go w spokoju. One nie czyhają, żeby ukąsić człowieka, mówi rzecznik nadleśnictwa Opole Jacek Boczar.
2: Jeżeli chodzi o ukąszenia, chociażby taki żmij, to jest reakcja obronna. Zdarza się, że możemy nadepnąć, bo nie zauważymy gdzieś w trawach. Uratuje nas wysoki but, natomiast najczęściej okazuje się, że te ukąszenia są, kiedy zbieramy grzyby, jagody, albo odkładamy gdzieś rower, kask, a później z trawy chcemy go zabrać, no a tam była żmija i przez przypadek ukąsiła nas, dlatego że myślała, że chcemy ją zaatakować.
1: Jak podkreślają leśnicy, nie każde ukąszenie ma w sobie jad, ale za każdym razem trzeba to sprawdzić w szpitalu. Ode mnie to już wszystko. Za pół godziny dyżur rozpocznie Ewa Worobiec. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
3: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 19:00.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Przed nami wakacje, długie podróże, długie loty samolotem. I czasami bywa to niebezpieczne. Okazuje się, że zakrzepica staje się coraz bardziej powszechną chorobą. I o tym już za chwilę.
4: Samo zdrowie.
5: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. A dzisiejszym gościem naszej audycji jest doktor nauk medycznych Patryk Krzyżak, flebolog z Centrum Medycznego Venamed. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o czymś, co niektórych trapi przed wakacjami. Co prawda wiosna wybuchła nam prosto w twarz, ale za chwilę już lato, jakieś planowanie wakacyjnych podróży. Lato, podróże, długie unieruchomienie i czasami przychodzi nam myśl o tym, czy przypadkiem nie dojdzie do jakichś powikłań związanych właśnie z tym długim unieruchomieniem, czyli na przykład z zakrzepicą żył głębokich. I o tym właśnie z panem doktorem Krzyżakiem będziemy dzisiaj rozmawiać. Zakrzepica żył głębokich to poważny problem, który zagraża zdrowiu i życiu, prawda?
6: Tak, zgadza się. Jest to choroba, której powikłania mogą być groźne dla życia, a może się pojawić zupełnie nagle, więc warto przed naszym urlopem, ale też na co dzień warto dbać o układ żylny, żeby taka niespodzianka nas nie spotkała.
5: A czy właśnie wspominał pan, że to się może przytrafić właściwie każdemu. Chyba ryzyko zwiększa się w takiej grupie, ja czytałam 40-45, wtedy już zdecydowanie częściej powinniśmy myśleć o tym. To prawda, że ryzyko wzrasta z wiekiem, ale i może się przytrafić całkiem młodym ludziom?
6: Tak, często spotykamy w naszej praktyce klinicznej osoby młode, które potencjalnie zdrowe, wracają z urlopu albo po jakimś urazie przychodzą do nas z podejrzeniem zakrzepicy, którą niestety potwierdzamy. Rzeczywiście ryzyko rośnie wraz z wiekiem i w piątej, szóstej dekadzie życia jest ono już naprawdę dość częste. Natomiast w młodym wieku również się to zdarza, przy czym też są różnice w płci. W młodym wieku częściej chorują kobiety, w starszym wieku częściej mężczyźni.
5: I niestety, ja tak sama wiem, z takich różnych informacji, które docierają od czasu do czasu, tak, zdarzają się przypadki bardzo młodych osób, które zmarły w wyniku zakrzepicy żył głębokich i to zawsze jest taki szok, ogromny szok dla wszystkich dookoła. I tak, jeśli pan mówi, że to ryzyko jest też związane z płcią, no to powiedzmy w ogóle o genezie. Skąd się bierze ta zakrzepica? Na co zwrócić uwagę? Ale przede wszystkim, dlaczego tak się dzieje, że w pewnym momencie, gdzie w naszej żyle pojawia się zakrzep krwi.
6: Przyczyny zakrzepicy opisał niemiecki lekarz Virchow prawie 200 lat temu. Ustalił, że do zakrzepicy dochodzi w trzech mechanizmach, które oczywiście na siebie się nakładają. Pierwsza rzecz to jest właśnie unieruchomienie, czyli spowolniony przepływ krwi. Druga rzecz to jest dysfunkcja śródbłonka, czyli tej takiej błonki, która wyścięła ściany naczyń krwionośnych. Więc gdy tam dochodzi do zaburzeń autoregulacji, może dojść właśnie do takiego procesu zapalnego, który może wyzwolić

0: czynniki prozakrzepowe. I trzeci czynnik to jest czynnik związany z układem krzepnięcia, czyli jeżeli, bo cały czas nasza krew znajduje się w takim stadium równowagi pomiędzy procesami, które mają prowadzić do zakrzepu w momencie, gdyby doszło do uszkodzenia, a takimi czynnikami rozrzedzającymi krew. Jeżeli ta równowaga zostanie zaburzona na korzyść właśnie tych procesów prozakrzepowych, może dojść do zakrzepicy. A więc te trzy czynniki, jak się na siebie zaczynają nakładać, to ryzyko dość istotnie rośnie.
1: A czy są jakieś sygnały, które mogą nam gdzieś tam w głowie zapalić taką lampkę kontrolną, że być może mamy jakieś predyspozycje do zakrzepicy żył głębokich?
0: Nie, niestety nie ma czegoś takiego. Oczywiście jeżeli w rodzinie występowała, to tutaj ta predyspozycja genetyczna jest i powinniśmy po prostu, wiedząc, że zakrzepica zdarzała się u członków rodziny, można wykonać badania genetyczne, które po prostu powiedzą nam, czy jesteśmy nosicielami mutacji, która mogłaby sprzyjać właśnie takim czynnikom prozakrzepowym. Natomiast tak to nie mamy żadnych takich sygnałów ostrzegawczych.
1: Bo zaczęłam się zastanawiać, czy jeżeli gdzieś wcześniej zdarzały nam się, nie wiem, epizody, że na przykład puchną nam nogi, to nie jest to.
0: To nie jest to. Po na przykład locie samolotem spuchnięte kostki nie muszą świadczyć o niczym groźnym. Nawet nie mając niewydolności żylnej, żyły mogą po prostu zamanifestować, zbuntować się przeciwko takim szczególnym warunkom, które panują w samolocie. No bo tam jest jednak niższe ciśnienie, jest suche powietrze, to krążenie. Jesteśmy unieruchomieni w pewnym stopniu, więc to krążenie jest zaburzone i po prostu rośnie ciśnienie w układzie żylnym, nawet w zdrowych żyłach. Natomiast oczywiście, jeżeli ta predyspozycja do niewydolności żylnej jest większa, no to wtedy trzeba po prostu mocniej uważać. Ale myślę, że za chwilkę o tym porozmawiamy.
1: No właśnie, będziemy mówić też o unieruchomieniu jako jednym z tych czynników, które może powodować zakrzepicę żył głębokich. Dlaczego, nie wiem, siedzenie w jednej pozycji, czy w ogóle unieruchomienie, bo przecież zakrzepica dotyczy też osób, które na przykład no, mają kończynę w gipsie. Dlaczego tak się dzieje, że to może wyzwolić ten taki kaskadowy mechanizm, który zagraża naszemu zdrowiu i życiu? Co się takiego dzieje z naszym układem żylnym czy krwionośnym, że to zaczyna być problem?
0: To jest właśnie jeden z elementów triady Virchowa, czyli spowolniony przepływ krwi, który powoduje, że w żyłach, które są przeciążone, dochodzi do spowolnionego wypłukiwania takich czynników prozapalnych, czyli dochodzi do ich kumulacji i wówczas ten spowolniony przepływ krwi może po prostu spowodować, że krew robi się coraz bardziej gęsta, aż w końcu ta forma płynna przejdzie w formę stałą i krew przestaje płynąć.
1: I co? I tworzy się wtedy jakiś jej skrzep?
0: Jakaś tak, i wtedy krew...
1: zagęszczona masa, która gdzieś się przemieszcza?
0: Ona się nie przemieszcza. Ona zostaje w tym miejscu, utrudniając jakby odpływ krwi z niżej położonych części układu żylnego. No i wtedy po prostu dochodzi właśnie do obrzęku, do bólu. Ten skrzep po prostu się tam zaczyna organizować. Jeżeli te czynniki, bo tak jak mówiłem wcześniej, mamy pewną równowagę między czynnikami krzepnięcia, a czynnikami, które mają potencjalne skrzepy rozpuszczać. Jeżeli ta równowaga jest zaburzona na korzyść czy na rzecz tych czynników prozakrzepowych, no to po prostu ten skrzep robi się coraz bardziej taki zwarty i może też rozszerzać swoją objętość.
1: Z ciekawości spytam, jak szybko albo jak wolno do tego dochodzi? Czy to jest proces, który będzie trwał wiele dni, tygodni? Czy to jest proces, który może postępować błyskawicznie w ciągu, nie wiem, kilku godzin, kilkunastu godzin?
0: To znaczy objawy, raczej to chodzi o objawy, one mogą nawet przez kilkanaście godzin w ogóle nie występować. Wszystko zależy od kalibru naczynia. Jeżeli proces zakrzepowy dotyczy dużych naczyń, no to wtedy obszar, którym ta zakrzepica jest objęta i jakby konsekwencja braku odpływu krwi z położonych niżej części układu żylnego, no to wtedy te objawy narastają szybciej, są bardziej, no trudno je przeoczyć. Natomiast zdarza się, że pacjenci przychodzą z bardzo niespecyficznymi dolegliwościami, nie ma takiego typowego obrzęku, typowego bólu czy zaczerwienienia. To są takie typowe objawy stanu zapalnego i zakrzepicy. A dopiero w trakcie badania ultrasonograficznego widzimy, że jedna jakaś drobna gałązka śródmięśniowa po prostu wykrzepła i tam jest utrudniony przepływ krwi, czy w ogóle zatrzymany i to powoduje te niespecyficzne dolegliwości. Także wszystko zależy od kalibru naczynia oraz jego lokalizacji. Wiadomo, że im wyżej jest to ta przeszkoda w odpływie,

0: no to wtedy większa część nogi jest jakby objęta tym procesem zapalnym i tym spowolnionym przepływem i dolegliwościami.
1: Wyszliśmy oczywiście z powodu pory roku, od wakacji i długiego unieruchomienia w czasie podróży i o tym będziemy jeszcze oczywiście rozmawiać, ale najczęściej zakrzepice żył głębokich kojarzyłyśmy z tym unieruchomieniem, kiedy po jakimś, nie wiem, wypadku narciarskim, jakimkolwiek jesteśmy unieruchomieni, nasza noga jest unieruchomiona, nie zawsze w gipsie, czasami w ortezie, ale faktycznie my wtedy ruszamy nią zdecydowanie mniej. No, teoretycznie jesteśmy pod kontrolą lekarzy, ale przecież zdarzają się przypadki, że nawet wtedy, gdy jesteśmy pod kontrolą lekarzy, no dochodzi do jakiegoś bardzo szybkiego czy gwałtownego procesu, no i do tragedii, bo takie historie też były opisywane i o nich po prostu słyszeliśmy. Czyli to, co się może zdarzyć, no nie tylko w podróży, ale właśnie w jakimkolwiek formie unieruchomienia, na przykład związanego z ortezą czy gipsem.
0: Tak, bo gdy mięśnie przestają pracować, przestaje pracować tak zwana pompa mięśniowa, czyli to nasze drugie serce, które ułatwia odprowadzanie krwi żylnej z kończyn dolnych. Więc jeżeli mamy gips czy ortezę, no to w tym momencie ta pompa mięśniowa, nawet jeżeli delikatnie ruszamy stopą, jest niewystarczająca i po prostu ten zastój krwi, znowuż jeden z elementów triady Wierchowa, ale tutaj jeszcze dokłada nam się drugi element, czyli jeżeli jest to na przykład uraz po złamaniu, po uszkodzeniu mięśni, to śródbłonek naczyniowy, nawet jeżeli naczynie nie jest uszkodzone, on może zareagować stanem zapalnym na stan zapalny, który jest gdzieś w okolicy i wtedy po prostu ta czynność prozakrzepowa po prostu narasta.
1: I wiemy, że nie należy tego oczywiście, tego unieruchomienia wtedy bagatelizować i każdy, kto przeszedł przez kontuzję kończyny dolnej, kontuzję nogi, ten wie, że oprócz ortezy, czasami oprócz gipsu, dostaje po prostu receptę na leki przeciwzakrzepowe i tego nie wolno bagatelizować, nie wolno machnąć na to ręką i nie wolno powiedzieć, nie zrobię sobie zastrzyku w brzuch.
0: No jest opór oczywiście przed zastrzykami, bo to trzeba wbić sobie igłę w powłoki brzuszne. Natomiast jest to cieniutka igła, zastrzyk jest banalny technicznie. Natomiast jest ten opór przed wbiciem sobie czegoś ostrego. Natomiast jest to do przełamania, a jest to niezbędny element profilaktyki przeciwzakrzepowej.
1: I nie wolno bagatelizować, bo są osoby, które twierdzą, że jeśli już zaczynają kręcić stopą albo trochę kuśtykać na chorej nodze, to można sobie odpuścić. Nie, nie można.
0: Nie, nie można. Jeżeli jest zalecenie lekarza, myślę, że warto byłoby się do tych zaleceń zastosować.
1: I ja potwierdzę, że jest to cieniutka igiełka i jakoś da się przez to przejść. Każdy, kto właśnie taką kontuzję miał albo nogę w ortezie, ten wie, że no pocierpi, ale nawet tygodniami takie leki przeciwzakrzepowe trzeba brać, no po to, żeby nie stało się najgorsze, żeby nie doszło do bardzo groźnych powikłań. Na co zwrócić uwagę? Co jest takim charakterystycznym obrazem zakrzepicy żył głębokich, no bo pan doktor wspominał, że czasami to są bardzo nieswoiste zupełnie objawy i dopiero czysty przypadek w czasie badania pokazuje, że gdzieś tam jakaś gałąź, jak pan to powiedział, jest dysfunkcyjna i coś tam się dzieje.
0: Najczęstszym objawem jest ból, zaczerwienienie bądź obrzęk kończyny. Bardzo często te trzy objawy występują jednocześnie i wówczas no, mamy taki właściwie prawie, że diagnozę postawioną po prostu z marszu, chociaż oczywiście zawsze warto skonsultować to z lekarzem, warto wykonać badanie ultrasonograficzne dopplerowskie żył kończyn dolnych. To od razu myślę, że nie wiem, czy pani miała taki plan, ale też można wspomnieć o badaniach Dedimerów, bardzo popularnych ostatnio i często pacjenci przychodzą pokazując, mam nieprawidłowy wynik. No i teraz zaczyna się szukanie, bo badanie Dedimerów nie jest badaniem takim patognomonicznym, czyli badaniem typowym dla zakrzepicy. Rzeczywiście one idą do góry, rośnie stężenie we krwi przy zakrzepicy, ale sam wynik o tej zakrzepicy nie świadczy. Więc najlepszym badaniem jest badanie dopplerowskie, bo wtedy możemy znaleźć takie naczynie, które po prostu wykrzepło, w którym krew nie płynie i wtedy mamy już diagnozę postawioną bez żadnych wątpliwości. Także to są takie najczęstsze objawy, ból, zaczerwienienie, obrzęk. Natomiast jeżeli są to nieswoiste uczucie ciężkości, jakiś dyskomfort w obrębie łydki na przykład, to zawsze jest to sytuacja, która wymagałaby konsultacji lekarskiej, wykonania badania ultrasonograficznego, żeby mieć pewność, czy to jest zakrzepica.

0: czy może jednak jakaś inna przyczyna?
1: Właśnie, ja mam wrażenie, że my te badania USG żył tak troszeczkę bagatelizujemy, bo albo sobie ktoś to rozmasuje, albo może przestanie to boleć. USG kojarzymy z zupełnie czymś innym niż akurat chorobami żył. Jest to podstawowe badanie, które da odpowiedź na bardzo wiele pytań.
0: Tak. Jest to badanie bezbolesne, badanie, które trwa kilka minut. Jedyna rzecz, no to jest troszkę nietypowa pozycja, bo badamy na stojąco, ale po kilku minutach badania, które jest właśnie w miarę komfortowe, bezbolesne, jesteśmy w stanie po prostu postawić diagnozę i odpowiedzieć na nurtujące pacjenta pytania.
1: Na stojąco dlaczego? Żeby sprawdzić ten przepływ.
0: Żeby sprawdzić przepływ, tak. Jeżeli pacjent leży, to wtedy możemy po prostu pewne rzeczy przeoczyć. Natomiast tutaj mamy tą komponentę dynamiczną, kiedy widzimy po prostu refluks. Możemy też zobaczyć, czy jest, współistnieje niewydolność żylna, która sama w sobie kilkukrotnie zwiększa ryzyko zakrzepicy.
1: Ale spotkałam się z przypadkami, że była opuchlizna, był ból, była nawet zmiana koloru kończyny. Jednak w tym badaniu okazywało się, że nie jest to zakrzepica. To jest badanie, które bardzo często uspokoi, ale z drugiej strony przy unieruchomieniu, co może być takie wokół zakrzepicy żył głębokich, co właśnie powoduje i ból, i opuchnięcie, ale nie jest jeszcze tą diagnozą zakrzepicy.
0: To jest właśnie niewydolność żylna. To jest choroba cywilizacyjna, też mająca pewne uwarunkowania genetyczne. Natomiast no, niestety nasz tryb życia żyłą wybitnie nie służy, a jeszcze do tego wszystkiego mamy dwie części układu żylnego, część głęboką, która jest schowana w mięśniach, więc tutaj niewielka czynność, aktywność fizyczna, to uruchomienie tego drugiego serca w łydce usprawnia odpływ krwi z kończyny. Natomiast układ żył powierzchownych, to jest ta część, która jest pomiędzy skórą a mięśniami. Już ta pompa mięśniowa troszeczkę mniej ten układ powierzchowny wspiera. I to jest ta część, która częściej ulega po prostu, tak mówiąc kolokwialnie, zepsuciu. Czyli po prostu no, nasze żyły od momentu, kiedy siadamy w łóżku po przebudzeniu, walczą przez cały dzień z siłą grawitacji. Muszą przepychać krew od stóp w kierunku serca. To jest bardzo ciężka praca.
1: No właśnie, nie doceniamy w czasie tej pracy tego drugiego serca, o którym pan doktor wspominał. Łydka jest nam potrzebna nie tylko po to, żeby dobrze wyglądała w szpilce, tylko też po to, żeby tłoczyła nam krew, drugie serce.
0: Tak. Tutaj chciałbym powiedzieć, bo właśnie tak się bardzo łatwo zalecić państwu, żeby robić sobie przerwy w pracy. Sam rzadko mam możliwość zrobienia sobie takiej przerwy, żeby rozruszać nogi. Więc jeżeli mamy pracę siedzącą, pracę, która wymaga wielogodzinnej pozycji siedząco-stojącej, to warto pomyśleć o profilaktyce i stosowaniu wyrobów kompresyjnych, które po prostu pracują za nas. Jeżeli nie możemy tej łydki uruchomić w ciągu dnia, to wyroby kompresyjne, które wypychają krew, no fizyki się nie da oszukać, jeżeli one są tak zbudowane, że maksymalna kompresja jest przy kostce i potem wraz z wysokością tego produktu, tutaj mam na myśli czy podkolanówki, czy pończochy, po prostu wypychają krew ku górze, zapobiegając refluksowi, czyli temu spływaniu do tych dolnych partii. A więc to jest rzecz, która wspiera układ żylny w ciężkiej pracy przeciwko sile ciążenia. Do tego wszystkiego działa również przeciwzakrzepowo, bo paradoksalnie, mimo ucisku, usprawnia przepływ krwi w naczyniach żylnych.
1: Ale ponieważ zaczęliśmy od tego, że to jest taka pora przygotowań do wakacji, a potem mówiliśmy o urazach i związanych z nimi unieruchomieniu, no to mam nadzieję, że też państwu uświadomimy, że to unieruchomienie, które przeżywamy wybierając się w wielogodzinną podróż samochodem albo samolotem, też może doprowadzić do zakrzepicy żył głębokich. Tu też trzeba uważać na różne sygnały, symptomy, bo to się może zdarzyć, jeżeli ktoś samochodem zamierza przejechać 2000 kilometrów.
0: Naraz,
1: no to absolutnie odcina sobie prawidłowe krążenie w nogach.
0: Dokładnie, więc wiedząc, że czeka nas długa podróż, można zadbać, a na przykład niekoniecznie mamy możliwość robienia sobie często przerw. W samolocie też, zwłaszcza w klasie ekonomicznej, te fotele są dość gęsto upakowane i po prostu siedzimy z nogami pod brodą niemalże i nie zawsze jest możliwość po prostu wyjścia, rozruszania nóg. To wtedy takim bardzo dobrym

0: elementem profilaktyki jest właśnie założenie podkolanówek uciskowych, które będą pilnowały, żeby to krążenie było troszkę sprawniejsze.
1: Czyli podstawowe wyposażenie turysty w wielogodzinnej podróży, w długiej podróży. To...
0: Absolutnie. Ja się bez podkolanówek uciskowych w ogóle nie ruszam, nie wsiadam do samolotu.
1: Szanowni Państwo, proszę sobie dopisać w takim razie do listy zakupów. Czy jest coś, co możemy robić, jadąc samochodem albo lecąc samolotem, żeby trochę odciążyć albo usprawnić pracę tego drugiego serca?
0: No jest jeszcze dodatkowy element pozytywny tych wyrobów kompresyjnych, no bo ucisk na poziomie 20-30 mm suprartęci, który generuje taka podkolanówka w drugiej klasie ucisku, zwiększa to ciśnienie w tych zewnętrznych warstwach tkanki podskórnej, a więc działa również przeciwobrzękowo. Więc nawet jeżeli nie mamy niewydolności żylnej, to założenie takich podkolanówek po długim locie samolotem okaże się, że nogi są szczupłe, nieobrzęknięte i w ogóle nie są zmęczone.
1: Więc same zalety w takim razie.
0: Zalety.
1: Same
0: tylko
1: zalety.
0: To, na co chciałbym zwrócić uwagę, żeby jednak nie kupować sobie tych wyrobów na oko, tylko one powinny być jednak kupowane na nogę, czyli najpierw trzeba byłoby je zmierzyć. Więc można się udać do sklepów rehabilitacyjnych albo do klinik, które zajmują się flebologią i tam wykwalifikowany personel po prostu zmierzy nogi i dobierze te wyroby tak, żeby one działały właściwie.
1: Panie doktorze, czy jest sens, żeby wybierając się w jakąś podróż rozrzedzać sobie krew, jak to czynią niektórzy, twierdząc, że jak się nałykają aspiryny albo ktoś im pożyczy taki jeden zastrzyk, bo akurat miał kiedyś złamaną nogę, jeszcze mu takie zastrzyki zostały i on sobie ten zastrzyk w brzuch zaaplikuje, to jest wtedy bezpieczny i nic mu się nie przytrafi.
0: Jednak sugerowałbym, żeby podanie sobie takiego preparatu jednak skonsultować z lekarzem, bo to jest kwestia doboru dawki, więc może się okazać, że na przykład ta dawka, która była dobra dla kolegi, koleżanki, dla mnie będzie po prostu za mała i mimo, że zrobię sobie ten zastrzyk, on po prostu będzie niewystarczający. To jest jedna rzecz. Dwa, aspiryna, choć oczywiście ma pewne działanie, jak to się mówi kolokwialnie, przeciwkrzepliwe, ale tak naprawdę aspiryna działa przeciwko agregacji płytek krwi. To jest tylko jeden z elementów układu krzepnięcia. Przy zakrzepicy mniej istotny, czyli bardziej jednak te układy osoczowe tutaj dochodzą do głosu, a więc samo branie aspiryny może przed zakrzepicą nie ochronić. Więc najlepiej przed, jeżeli boimy się, czujemy niepokój w związku z długą podróżą, jednak warto byłoby to skonsultować z lekarzem.
1: Ale jeszcze wrócę do tego, o czym pan doktor mówił. Aktywność fizyczna, kompresoterapia, tak? Rozumiem, że również nawodnienie, bo ona zazwyczaj ma kolosalne znaczenie też, jeżeli chodzi o nasze żyły.
0: Zwłaszcza podczas lotu samolotem, tak jak wspomniałem wcześniej, atmosfera na pokładzie samolotu jest dość specyficzna, czyli tam kabina jest uszczelniana i ciśnienie jest tak mniej więcej na poziomie 2500 metrów. Troszkę lepiej jest w Dreamlinerach, bo tam jest troszeczkę ze względu na budowę kadłuba. To ta kompresja jest nieco niższa, tam jest na poziomie 1800 metrów nad poziomem morza, ale powietrze jest suche, w związku z tym bardzo łatwo po prostu o odwodnienie, więc nawadniać się płynami obojętnymi, kawa i herbata troszkę nas odwadnia, alkohol zdecydowanie, więc lepiej byłoby takich napojów unikać. Oczywiście jedna filiżanka tutaj nie będzie problemem, natomiast trzeba dbać o to, żeby tą wodę czy sok pić jednak w zwiększonych ilościach.
1: To jeszcze na koniec zapytam o to, o czym mówił też pan doktor, że troszeczkę to występowanie zakrzepicy żył głębokich uzależnione jest też w pewnych momentach życia od płci. Dlaczego tak się dzieje?
0: U młodych kobiet jest to związane po prostu z gospodarką hormonalną. Estrogeny, mówiąc krótko, działają prozakrzepowo, a więc tutaj zarówno stosowanie antykoncepcji hormonalnej, sama ciąża, gdzie wtedy mamy duży wyrzut estrogenów, to może sprzyjać zakrzepicy. Potem jeszcze w nieco późniejszym wieku hormonalna terapia zastępcza również zwiększa to ryzyko. Co nie znaczy, że to, proszę nie odebrać tego w ten sposób, że nie należy tych hormonów stosować, bo to jest to samo ryzyko zakrzepicy nie jest przeciwwskazaniem po prostu dobrania tych leków.
1: Więc a mężczyźni w pewnym wieku?
0: A mężczyźni doganiają kobiety mniej więcej w około 50-60 roku życia i potem już w starszym wieku zakrzepica dominuje właśnie u mężczyzn. Co związane jest nie z

0: gospodarką hormonalną, tylko jednak po prostu z tym, że mężczyźni niestety troszeczkę mniej chętnie się badają, są częściej schorowani, a już w podeszłym wieku zakrzepica nie jest tylko i wyłącznie związana z unieruchomieniem czy z tymi czynnikami zapalnymi, ale również nakładają się inne czynniki chorobowe. Jest większa częstość nowotworów, większa część chorób serca, sama niewydolność krążenia powoduje, że ta krew troszeczkę słabiej krąży, więc to zwiększa po prostu ryzyko.
1: Szanowni Państwo, Panie i Panowie, niezależnie od wieku, pamiętajmy o tym, że w czasie długiego unieruchomienia może dojść do zakrzepicy żył głębokich, no albo do niewydolności żylnej. Dbajmy o siebie, dbajmy o to i pamiętajmy, żeby zachowywać aktywność fizyczną, żeby się nawadniać, żeby stosować kompresoterapię, odpowiednie leki. Mówił o tym dzisiaj w audycji Samozdrowie doktor nauk medycznych Patryk Krzyżak, flebolog z Centrum Medycznego Venamed. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Tylmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo.
6: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Samochód wjechał w tłum w Lipsku. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych. Trwa wyjaśnianie przyczyn wczorajszego dużego pożaru dawnej fabryki w Gliwicach. Premier Tusk spotka się w tym tygodniu z papieżem i premier Włoch. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Dwie osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych po tym, jak samochód wjechał w tłum w Lipsku. O akcji ratunkowej mówi Axel Szuch z miejskich służb ratunkowych. Osobom najciężej rannym została udzielona pierwsza pomoc, a następnie niezwłocznie zostały przewiezione karetkami do szpitali. Kolejne 20 osób odniosło lekkie rany. W akcji brało udział 40 zastępów straży pożarnej i 40 zespołów pogotowia. Kierowca SUV-a został aresztowany. Nie wiadomo jeszcze, czy był to wypadek, czy celowe działanie. Na razie nie jest znana dokładna przyczyna pożaru dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Do zdarzenia doszło dobę temu. W kluczowym momencie akcji z żywiołem walczyło prawie 70 zastępów straży pożarnej. Strażacy dogaszają jeszcze pogorzelisko, mówi rzeczniczka gliwickiej policji nadkomisarz Marzena Szwed.
2: Po zakończeniu działań ratowniczo-gaśniczych miejsce zostanie przekazane policjantom. Funkcjonariusze będą tu prowadzić szczegółowe oględziny, zabezpieczać materiał dowodowy niezbędny do dalszego postępowania.
1: Na miejscu występują utrudnienia. Wyłączono część dróg w pobliżu ulicy Dibuła, przy której doszło do zdarzenia. Premier Donald Tusk spotka się w tym tygodniu z papieżem Leonem XIV i premier Włoch Giorgią Meloni.

0: Szef rządu o planach wizyty w Rzymie powiedział dziennikarzom w samolocie przed wylotem z Armenii.
1: Cieszę się, że właśnie mogę potwierdzić, że będę też w Rzymie, nie tylko w Watykanie u papieża Leona, ale także będziemy mieli bilateralną wizytę u pani premier Meloni, więc no, Polska rzeczywiście odgrywa bardzo aktywną rolę w ostatnich tygodniach i no wiadomo, mamy w tym poważny, najpoważniejszy być może interes.
0: Premier ma wrócić z Rzymu 7 maja. W piątek 8 maja szef rządu zapowiedział podpisanie umowy o programie SAFE. Awantura i rękoczyny przy Solcu 50 w Warszawie to kolejna odsłona wieloletniego sporu między właścicielami lokali usługowych, a większościowym właścicielem i administracją budynku.
2: W sobotę 2 maja podczas prac przy przywracaniu dostępu do wody doszło tam do szarpaniny, którą relacjonuje jeden z uczestników hydraulik Ryszard Buczek.
3: Próbowałem go wziąć za rękę, próbowałem go wyprowadzić. To ten zawinął jeszcze po marynarki, pokazał, że jest uzbrojony, że ma pistolet. Miały taką smycz z kluczami na szyi, tak za te klucze i tak delikatnie go złapałem, żeby tego go wyprowadzić. Szarpnął się do tyłu, te klucze się oderwały, no i z piąki mi sprzedał, rozciął usta.
2: Administrator przedstawia inną wersję. Twierdzi, że to on został zaatakowany podczas dokumentowania nielegalnych prac i działał w obronie własnej. Zapowiedział też zawiadomienie do prokuratury. Właściciele lokali mówią z kolei o eskalacji konfliktu.
4: Działania nie tylko finansowo-prawne, ale również już działania mające charakter rzeczywiście uporczywego nękania.
2: Policja zna sprawę, ale na razie jej nie komentuje. W tle sporu są m.in. problemy z dostępem do wody, opłaty i zamknięta brama w prześwicie, która utrudnia przejście i przejazd mieszkańcom sąsiednich budynków. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Coraz więcej węży w polskich lasach. Na ten narastający problem zwracają uwagę leśnicy. Kiedy widzimy węża w lesie, należy zostawić go w spokoju. One nie czyhają, żeby nas ukąsić, tłumaczy Jacek Boczar, rzecznik Nadleśnictwa Opole.
5: Jeżeli chodzi o ukąszenia, chociażby taki żmij, to jest reakcja obronna. Zdarza się, że możemy nadepnąć, bo nie zauważymy gdzieś w trawach. Uratuje nas wysoki but, natomiast najczęściej okazuje się, że te ukąszenia są, kiedy zbieramy grzyby, jagody, albo odkładamy gdzieś rower, kask, a później z trawy chcemy go zabrać, no a tam była żmija i przez przypadek ukąsiła nas, dlatego że myślała, że chcemy ją zaatakować.
0: Zarówno żmija zygzakowata, jak i gniewoż plamisty to w Polsce gatunki chronione.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. Do połowy tygodnia w większości kraju będzie ciepło i pogodnie, prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przelotne opady mogą wystąpić jedynie na północy i zachodzie kraju, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
7: Do środy w centrum i na południu utrzyma się bardzo ciepła masa powietrza i tam temperatura maksymalna będzie wynosiła od 25 do 28 stopni. Dziś na północy i zachodzie miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie także słabe burze. Natomiast na pozostałym obszarze będzie pogodnie i sucho.
0: Jutro temperatura od 15 stopni na północy, 20 na zachodzie, do 28 na południowym wschodzie, chłodniej tylko nad morzem, od 10 do 12 stopni.
8: Pięć minut po godzinie 20.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: A obok mnie już Krzysztof Kuzak, czyli magazyn sportowy.
10: Dobry wieczór.
8: Tuż, Krzysztofie, tak dobry jest. Wieczór. Widziałem dzisiaj twojego, właśnie przed chwilą widziałem twojego gościa. Wiem, że będzie o takim sporcie, który jest bardzo widowiskowym sportem. No, o troszkę wschodnim. Swego czasu w Polsce był bardzo, bardzo modny.
10: No, mam nadzieję, że te czasy wrócą, że znowu będzie bardzo popularny. No, ale to wszystko zależy od sukcesów przedstawicieli tej dyscypliny.
8: Czyli judoków.
10: Tak jest.
8: Zdradziłem tajemnicę.
10: No trudno.
8: A o czym jeszcze będzie?
10: Jeszcze troszeczkę o tenisie stołowym.
8: Sport.
10: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i od razu też przywitam mojego i Państwa gościa. Jest nim Krzysztof Wiłkomirski, prezes Polskiego Związku Judo. Dobry wieczór, Krzysztof.
11: Dobry wieczór Państwu.
10: Będziemy dzisiaj mówić o sukcesach polskich judoków na ostatnich zawodach rangi Grand Slam w Duszanbe. Przypomnę, że złoto wywalczyli Aleksandra Kowalewska w wadze do 70 kg. To najlepszy wynik w jej

0: karierze, a także Jakub Sordyl w wadze do powyżej 100 kg, a srebro Aleksandra Kaleta w kategorii do 52 kg, ale o tym za chwilę. Najpierw o tenisie stołowym, dlatego że w Londynie trwają drużynowe Mistrzostwa Świata. Dziś rozpoczęła się pucharowa faza. W 1:16 odpadła nasza kobieca reprezentacja prowadzona przez trenera Marcina Kusińskiego. Polki przegrały z Chinkami 0-3. Rywalki to mistrzynie olimpijskie z Paryża. No i oczywiście bronią tytułu w stolicy Wielkiej Brytanii. Do tej pory nie przegrały nie tylko meczu, ale nawet seta. Punkt dla biało-czerwonych dzisiaj zdobyła Natalia Bajor po zwycięstwie nad siódmą w światowym rankingu Quine Man 3-1.
1: Myślę, że mimo tej porażki i tak jesteśmy bardzo zadowolone z tej gry, bo wszystkie zagrałyśmy naprawdę dobre mecze. To są najlepsze zawodniczki na świecie. Ja bardzo cieszę się ze zwycięstwa z Quaiman, która jest aktualnie siódmą zawodniczką w rankingu światowym i niedawno pokonała Suning Trzech, która jest aktualnie najlepszą zawodniczką na świecie. Także jest to chyba moje najcenniejsze zwycięstwo i bardzo się cieszę. Jeszcze nigdy z reprezentacji Chin nie wygrałam, oczywiście jakby z głównej drużyny, nie wygrałam z żadną Chinką seta, a tutaj udało mi się zwyciężyć 3-1, także jestem bardzo szczęśliwa.
0: A tak spotkanie podsumował trener Marcin Kusiński.
2: Mimo walki, mimo świetnej postawy Natalii Bajor, fenomenalnej gry z Quaiman i zwycięstwa nad Chinką, odpadamy z mistrzostw. Z przebiegu meczu, z tego co grała, zwłaszcza Suning Sha, no, mecz był no nie do wygrania. Natomiast cieszy postawa całego zespołu, zawodniczek, też pracy na ławce. Myślę, że mimo tego, że wylosowaliśmy Chinki, no to możemy powiedzieć, że tanio skóry nie sprzedaliśmy.
0: No i tak rzeczywiście było. Trwa mecz Polaków z Rumunami, także awans do 1/8 finału. Miłosz Rodzimski przegrał z Julianem Hitirą 2-3. Marek Badowski pokonał Eduarda Ionescu 3-0. Maciej Kubik przegrał z Ovidiu Ionescu 1-3. Trwa teraz bardzo ważny mecz dla polskiej drużyny Miłosza Rodzimskiego z Eduardem Ionescu. Jest 2-2 w tej grze. No jeżeli Polacy doprowadzą, jeżeli Miłosz wygra to spotkanie, no to doprowadzimy do remisu i będzie jeszcze szansa na to, żeby powalczyć o awans do 1/8 finału, ale jeżeli wygra rywal, to zakończy się to spotkanie. Tyle o tenisie stołowym, teraz przechodzimy już do judo. Jeszcze raz witam Krzysztofa Wiłkomirskiego. Witam cię, Krzysztofie. Dobry wieczór.
3: Witam serdecznie.
0: No o, jest uśmiech na twojej twarzy, więc jesteś zadowolony z wyników swoich kadr, bo to i męska, i kobieca kadra. Przecież wystąpiła w Duszanbe w Tadżykistanie. Zacznijmy może od tak chronologicznie, bo zawody zaczęły się w piątek, no i wtedy w piątek Aleksandra Kaleta w kategorii do 52 kg wywalczyła srebrny medal. To z tej trójki medalistów najbardziej doświadczona zawodniczka, która ma już sukcesy na swoim koncie, ale to drugie miejsce, ten srebrny medal właśnie w Grand Slamie, to jedne z tych bardziej prestiżowych zawodów w całym cyklu tym rocznym, jeżeli chodzi o starty judoków. No najważniejsze oczywiście są Igrzyska Olimpijskie, ale to raz na 4 lata. Później Mistrzostwa Świata, które są co roku. Mistrzostwa Europy, które także są co roku. No i później właśnie te turnieje rangi Grand Slam. Ola Kaleta, drugie miejsce, wspaniały wynik.
3: Na pewno tak. Myślę, że najlepszy w jej historii, jeżeli chodzi o zawody właśnie z cyklu Grand Slam, i biła się bardzo dobrze. Miała kilka walk, można powiedzieć, eliminacyjnych i w bardzo dobrym stylu awansowała do finału. Tam trafiła na Włoszkę Odetę Giuffride, która no to jest klasa sama w sobie, nie tylko w tej chwili top 3 rankingu światowego, ale jest to multimedalistka Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata.
0: Pamiętam, jak Karolina Pieńkowska zawsze z nią rywalizowała, no i ta Włoszka była takim, no troszeczkę właśnie taką osobą, która nie pozwalała sobie na to, żeby Karolina mogła gdzieś przeskoczyć wyżej, jak stawała jej właśnie Giuffrida na drodze, to jednak zazwyczaj to ona wygrywała. No a ma przecież dwa medale Igrzysk Olimpijskich.
3: Srebrny medal, brązowy medal i jeszcze piąty do tego, więc
0: teraz trzykrotnie,
3: trzykrotnie startowała na Igrzyskach Olimpijskich, dwa medale i raz

0: bloku finałowym mistrzyni świata również. No to jest osoba, która ma rzeczywiście mnóstwo sukcesów. Kilkukrotnie wygrywała już wcześniej Grand Slam, około 20 medalów z tych prestiżowych zawodów. No to jest klasa ma sama w sobie. No i tutaj to doświadczenie i ta góra też no było ją widać. Natomiast no sam fakt, że Ola też jednak stara się postawić jednak jakąś rywalizuje z nią realnie i dochodzi do bloku finałowego, pokazuje, że ten potencjał jest Oli bardzo duży. Zresztą wielokrotnie o tym mówił trener kanadyjski Artur Kłys, który niezwykle wierzy w jej potencjał, w jej talent i czasami tak się zastanawiam, zresztą powiedziałem to Oli, że gdyby ona wierzyła tak bardzo w swój talent, jak wierzy Artur Kłys, to te wyniki były znacznie większe i myślę, że miałaby już na swoim koncie medal przynajmniej Mistrzostw Europy, jak nie Mistrzostw Świata. I w dalszym ciągu jest to jeszcze zawodniczka, która może pokazać to, co umie, to jak wielki jest potencjał, jak wielki jest jej talent. I ja mam nadzieję, że taki występ właśnie na Grand Slamie i ostatnio przecież nie najgorsze na Mistrzostwach Europy.
1: Siódme miejsce.
0: Tak. A też uważam, że mogło być dużo wyżej. No tylko jakby utwierdzają, miałem nadzieję, nie tylko nas w przekonaniu, że możliwości Oli są bardzo duże, ale przede wszystkim mam nadzieję, że utwierdzą ją i ona z dużą determinacją i wiarą podejdzie do kolejnych treningów i krok po kroku będzie się przesuwała nie tylko w rankingu światowym, ale też zbliżała się do igrzysk i do tych sukcesów na imprezach mistrzowskich.
1: No i właśnie Ola zalicza się do tej grupy naszych zawodniczek i zawodników, którzy już są doświadczeni, czyli tak jak Angelika Szymańska, wicemistrzyni świata sprzed 2 lat, Beata Pacut-Kłoczko, która przecież zdobywała złoty medal Mistrzostw Europy. Akurat ani Beaty, ani Angeliki nie było w Tadżykistanie, ale teraz pomówmy o tych, którzy dopiero wchodzą tak naprawdę w seniorską karierę i robią już znakomite wyniki, bo przecież zarówno Aleksandra Kowalewska, to jest waga do 70 kg, i Jakub Sordyl, a więc przedstawiciel tej najcięższej kategorii wagowej powyżej 100 kg, której taką ikoną jest Francuz Teddy Riner, a u nas no, też mieliśmy przecież znakomitych zawodników, Rafał Kubacki, ostatnio Maciej Sarnacki, to jest właśnie ta waga, to są ci zawodnicy, mówi się o niej, że to taka waga królewska, jeżeli chodzi o judo. No i zawodnicy, którzy jeszcze niedawno startowali w zawodach juniorów i młodzieżowców, teraz sięgają po medale i walczą i pokonują zawodników, którzy są medalistami Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata.
0: To może zacznijmy chronologicznie, tak jak powiedziałeś, od
1: soboty. Tak.
0: Dokładnie tak. I złoty medal Aleksandry Kowalewskiej. I tutaj no uwagę szczególnie należy zwrócić to, co się wydarzyło w walce finałowej, bo oczywiście bardzo dobre i niełatwe walki na samym początku turnieju, bo walczyła i z Koreanką, następnie z Francuską. No to są niezwykle mocne kadry w światowym judo i właściwie tam każdy reprezentant jest bardzo wysoki, na niezwykle wysokim poziomie. Natomiast no finał był dopiero prawdziwym sprawdzianem, dlatego że
1: Austriaczka Michaela Pollers.
0: Dokładnie tak.
1: Medalistka Igrzysk Olimpijskich.
0: A nawet chyba dwukrotnie.
1: No, tak, mówi medalistka. Tak.
0: Medalistka, więc tak. No to zawodniczka i to też medalistka dwóch ostatnich Igrzysk Olimpijskich, więc jak najbardziej cały czas w formie i w takim topie 28-letnia zawodniczka, która pewnie marzy o tym, żeby nie tylko pojechać na kolejne igrzyska, ale przywieźć kolejny medal, a tutaj świetna walka i na sam koniec, na samym początku doliczonego czasu, no naprawdę bardzo ładny rzut, świetnie złapany, przyjemnie się na to oglądało, przyjemnie się to oglądało z wielu kamer, w zwolnionym tempie, więc tutaj ogromne brawa dla Oli, właśnie między innymi nie tylko za wynik, ale też za to, z jaką klasową zawodniczką się uporała i to pokazuje, że ona rzeczywiście bardzo mocno w siebie wierzy i że wchodząc na matę, ona sprawia takie wrażenie, że wierzy w swoje możliwości.
1: No widać też było taką mądrość taktyczną, która też cechowała między innymi walki i sukcesy Pawła Nastuli. No nieprzypadkowo o tym oczywiście wspominam, bo przecież Aleksandra Kowalewska na co dzień trenuje z naszym mistrzem olimpijskim z Atlantym, jest jego wychowanką w Warszawie na Bielanach w klubie, który prowadzi Paweł Nastula.
0: Dokładnie tak. I Paweł jest jej trenerem od wielu, wielu

wielu lat i właściwie tylko pod jego bokiem się rozwija. Obecnie też idzie zupełnie indywidualną ścieżką. Paweł sami nie tylko planuje treningi, ale też jakby starty. Więc można powiedzieć, że ten sukces jest w równej mierze jak Oli, to właśnie jest sukces Pawła Nastuli. Rozmawialiśmy tutaj przed audycją.

0: taką klamrą by spięła całą przygodę z judo chyba Pawła. I tak jak Paweł szedł z Wojciechem Borowiakiem ścieżką indywidualną i doprowadziło go to do złota olimpijskiego, tak może właśnie teraz Paweł powtórzy ten swój cykl, to swoje doświadczenie i postara się doprowadzić Olę nie tylko najpierw do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, a potem do tego, żeby realnie mogła powalczyć o medal.
1: No i Jakub Sordy, do którego też już tutaj wywołaliśmy. Młody chłopak, który przede wszystkim jak wejdzie już na tatami, to nie zostawia, nie ma czegoś takiego, że boi się w dużo mocniejszych albo dużo bardziej doświadczonych rywali. W ogóle podchodzi do tej rywalizacji bez żadnego jakiegoś takiego obciążenia psychicznego, że kto walczy z medalistą Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy czy medalistą Igrzysk Olimpijskich. I to tutaj też było widać.
0: Tak, to niezwykła przyjemność oglądanie walk Jakuba Sordela na macie, dlatego że tak jak powiedziałeś, on wychodzi bez żadnego respektu do tych osób, które mają już ogromne sukcesy na swoim koncie. Czasami ta jego odwaga jeszcze bywa przez jego rywali, zostaje przed nich skarcony właśnie przez to, że on jest tak bardzo otwarty i czasami popełnia błędy.
1: Ale jeżeli nie kończy się to iponem, to on potrafi wybrnąć z takich sytuacji i to jest piękne.
0: Dokładnie tak. Czyli sytuacja, w której nawet traci punkty, to on jakby nie zmienia tego swojego podejścia do pojedynku i bije się bardzo otwarcie. I naprawdę, proszę mi wierzyć, przyjemnie się to ogląda, szczególnie jeżeli się potrafi docenić jakość nie tylko Kuby, ale też jego rywali, że on potrafi walczyć jak prawdziwy wojownik. I tym razem wszystko tak się złożyło szczęśliwie, że nawet w momencie, kiedy, tak jak wspominasz, tracił punkty, no to on właściwie nic nie zmieniał. Szedł dalej do przodu po swoje z ogromną wiarą. Ja niezwykle się cieszę, dlatego że Kuba ma ogromny potencjał i właściwie wszyscy to wiedzą od dawna, natomiast borykał się z dużymi kontuzjami. I te ostatnie, można powiedzieć, 2 lata to jest taki powrót do nie tylko do formy, ale też do zdrowia i właściwie tutaj to musimy trzymać kciuki przede wszystkim za to, żeby Kuba po prostu miał możliwość trenowania tak jak by chciał i żeby mógł wykorzystać te świetne warunki fizyczne, wykorzystać niewiarygodną wolę walki do tego, żeby odnosił sukcesy. No i na razie się to udaje i wiem, że Tomek Kowalski, który już od dawna go, że tak powiem, nie tylko prowadzi jako trener kadry, ale też go prowadzi po prostu tak, podpowiada, jak może się rozwijać i jak wraca do tej formy, to ta radość jest ogromna. Obserwowanie przede wszystkim tych sukcesów i sportowców jest niezwykle przyjemne z boku i tutaj przed Państwem w tej chwili jestem i o nich opowiadam. Ale ja bym chciał, żeby zawsze to było tak, że to oni o sobie opowiadają i to trenerzy o nich opowiadają, bo to tak naprawdę ich sukces i oczywiście taka moja rola jako prezesa, żeby o tym opowiadać,
1: no,
0: się tym chwalić.
1: Bo oni są cały czas w drodze, bo oni nie wrócili przecież z Tadżykistanu, tylko właściwie większość z ekipy biało-czerwonych udała się do Astany, gdzie już od piątku znowu rywalizacja i też w turnieju cyklu Grand Slam wywołałeś Tomasza Kowalskiego i to przecież wicemistrz Europy sprzed kilkunastu lat. Obok Pawła Nastuli jedyny Polak, który wygrał słynny turniej Jigoro Kano w Tokio. To jest teraz ten turniej właśnie rangi Grand Slam, który się odbywa w stolicy Japonii. Chyba najbardziej prestiżowy z tego cyklu. No może jeszcze obok tego paryskiego, czyli tutaj w stolicy Francji, w hali Bercy zwykle walczą judocy. Wspominając o Tomaszu Kowalskim, ja rozmawiałem z nim po tej finałowej walce Kuby Sordyla. No i on oczywiście też podkreślał, jak wielką pracę robi też inny reprezentant Polski w tej kategorii wagowej, który był też na tych zawodach, Grzesiek Teresiński, który no niestety no przegrał pierwszą walkę, ale to też jest młody, obiecujący i waleczny człowiek.
0: No ja mam nadzieję, że, bo to chciałem o tym wspomnieć i dobrze o tym mówisz w tej chwili, że rywalizacja bardzo często jakby napędza wzajemnie tych zawodników i podnosi poziom i finalnie doprowadza do tylko jednego z danej kategorii wagowej, żeby mógł reprezentować nasz kraj na igrzyskach, ale miejmy nadzieję, że to się przełoży na ostatecznie na sukces. I
1: ty też rywalizowałeś, przypomnę, to z Tomkiem Adamkiem, prawda?
0: Z Tomkiem Adamcem, jeżeli chodzi o...

0: Igrzyska w Londynie, natomiast jakby zawsze miałem w swojej kategorii zawodników, czy to był Tomek Kręcielewski, czy Grzesiek Trędowski, którzy zdobywali na Pucharach Świata medale, więc jakby tutaj wewnętrzna
1: rywalizacja
0: krajowa.
1: No i to jest dobre, bo to też nakręca tą wewnętrzną rywalizację i podnosi po prostu poziom.
0: Tak, tak jak w tej wadze, o której w tej chwili opowiadamy, można powiedzieć, za moich czasów był Grzegorz Ejtel i Janusz Wojnarowicz i jeden i drugi medal Mistrzostw Europy czy Świata, tak jak Grzesiek, zdobywali właśnie dlatego, że ze sobą też w kraju rywalizowali i to wzajemnie właśnie napędza tych zawodników do jeszcze cięższej pracy. Na jednej igrzyska pojechał Janusz Wojnarowicz, na drugie pojechał Grzesiek Ejtel i myślę, że ich sukcesy prawdopodobnie były mniejsze, gdyby po prostu byli sami w kraju. I co właśnie ciekawe, tutaj jest Grzesiek Teresiński, który ma ogromny potencjał i na ostatnich mistrzostwach Europy był piąty. Szczerze mówiąc, ta walka o trzecie, no ja liczę na to, że uda mu się jakoś bardziej taktycznie pokonać po prostu lepszego, mówię, że z punktu widzenia warunków fizycznych rywala, dużo większego zawodnika z Turcji. No, tym razem się nie udało, ale walka tak naprawdę, gdyby nie ten mały błąd, który niestety zakończył tutaj marzenia o medalu, no to Grzesiek był bardzo bliski i to jest niewiarygodne, że oni właśnie mogą i bardzo dobre, że oni mogą ze sobą rywalizować, ale podobna sytuacja jest właśnie w kategorii do 70 kg, dlatego że jest Ola Kowalewska, ale jest też Katarzyna Sobierajska.
1: Oczywiście. Niedawno też przecież odniosła sukces na zawodach rangi Pucharu Świata. Grand Slamu też, ale wcześniej. W Tokio. Tak.
0: Dokładnie, to jest tak. Ten turniej, o którym mówiłeś. No tak, jeszcze tylko szybko powiem Państwu, rzeczywiście tylko dwie osoby zdobyły za ten medal w Tokio i był to Paweł Nastula i Tomasz Kowalski. Tomek Kowalski był jeszcze juniorem. I zrobił to rzeczywiście w sposób imponujący, pokonując no, wybitne osoby. Już nie pamiętam, jak Koreańczyk się nazywał, ale ten Koreańczyk, z którym wtedy Tomek wygrał, co prawda ostatecznie na igrzyskach, on walczył o wagę niżej, ale został mistrzem olimpijskim, więc i co ciekawe, kilka miesięcy po igrzyskach znowu Tomek pojechał do Tokio i znowu z nim wygrał, wtedy był trzeci, więc można powiedzieć, że wygrał z mistrzem olimpijskim podczas Grand Slam w Tokio przed igrzyskami i zaraz po nich. To taka ciekawostka. Natomiast no ta, zresztą potencjał Tomka był ogromny i myślę, że gdyby nie ten wypadek na motorze, to jego sukcesy no, były...
1: Który zamknął jego drogę na igrzyska, niestety.
0: Dokładnie tak i być może w tej chwili byłby właśnie tym ostatnim medalistą olimpijskim. Ja bardzo w to wierzę, że tak by było i jego umiejętności są ogromne i takie wyczucie i on chyba w tej chwili w takim dużym spokoju mam poczucie, że on nie robi takich zrywów, tylko z dużym spokojem stara się tą męską kadrę odbudowywać. I jak widać, powoli mu się to udaje, dlatego że od wielu, wielu lat ta żeńska kadra w Polsce ciągnie to polskie judo do sukcesów i zdarzają się medale Mistrzostw Świata, ale właściwie tylko u kobiet, a ja właśnie mam takie poczucie,
1: Piotr Kuczera też miał medal Mistrzostw Europy.
0: Ale tak. Jeżeli chodzi o medale Mistrzostw Świata, to ostatnio tylko...
1: No to Julia Kowalczyk i Angelika Szymańska.
0: Jeszcze Katarzyna Kłys.
1: A, to już jest troszeczkę
0: Od Roberta Krawczyka w roku 2003, to potem już same dziewczyny, czy Beata Pacu, to zawsze były właśnie kobiety. A tu mam takie wrażenie, że ta męska kadra, przede wszystkim tam jest świetna atmosfera i oni bardzo ciężko trenują i nie da się zrobić wszystkiego w kilka dni, czy nawet kilka tygodni, czy nawet kilka miesięcy. Ale chyba ta atmosfera jest taka dobra, że jak nakręcę, mamy bardzo uzdolnionych juniorów, którzy też mam nadzieję i mam takie poczucie, że rozwijają się przede wszystkim bardzo zdrowo i bezpiecznie i mądrze i po to, żeby oni największe sukcesy jednak osiągali w seniorach, bo te wyniki juniorskie czy podczas kadry są bardzo przyjemne, ale na sam koniec liczy się ten wynik seniorski. Chodzi o to, żeby ten potencjał doprowadzić do seniora i w seniorach mieć największe sukcesy.
1: To tak, żeby troszeczkę ostudzić ten nasz entuzjazm. Chyba się ze mną zgodzisz, że oczywiście to bardzo ważny turniej, ten w Dushanbe, ten zbliżający się w Astanie, rangi Grand Slam, ale jeszcze zanim zaczną się kwalifikacje, a one zaczną się w czerwcu, to jednak obsada tych turniei nie jest taka pełna. Oczywiście są medaliści Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata, bo z nimi też nasi wygrywali, ale kiedy przyjdzie już ten moment, kiedy będziemy walczyć o punkty do rankingu olimpijskiego, to będzie jeszcze większa rywalizacja.
0: Na pewno tak, dlatego ja podchodzę do tego bardzo spokojnie i każdy taki sukces cieszy.

0: Natomiast jeżeli mamy się rozwijać, jeżeli zawodnicy mają się rozwijać, to oni muszą na różnych zawodach nie tylko zdobywać doświadczenie i tą wiarę w siebie, ale przede wszystkim umacniać się w rankingu światowym. Dla całej tej trójki medalistów to jest ogromny skok w rankingu światowym, który powoduje, że później na zawodach, kiedy rozpoczną się już kwalifikacje olimpijskie,
1: będą rozstawiani. Tak.
0: I to powoduje, że nie trafiamy w pierwszej rundzie na przykład na jedynkę światową, a w judo niestety w takiej sytuacji odpadamy z turnieju, czyli możemy przelecieć pół świata, być na drugim czy kontynencie i się okazuje, że trafiamy na aktualnego mistrza olimpijskiego czy mistrza świata i przegrywamy walkę i właściwie możemy się spakować, zbierać za treningi i szykować następnego startu. Te rozstawienia są niezwykle ważne, więc nawet z punktu widzenia właśnie rozstawień, czyli tej takiej łatwości po przechodzeniu często pierwszych rund na tych turniejach i w ten sposób znowu zdobywania punktów, to jest niezwykle istotne, ale więc ja nie jestem tak naprawdę, rzeczywiście nie zachłysnąłem się tym i tutaj nie będę Państwa przekonywał, że w tej chwili jesteśmy już w top 5 reprezentacji na świecie.
1: No jeszcze nie jesteśmy potęgą, ale pracujemy.
0: Ale pracujemy, na razie pracujemy nad tym, żebyśmy mieli po prostu zawodników, którzy realnie mogą walczyć o medale na imprezach mistrzowskich i później wierzyć w to, że któraś z tych, przynajmniej jedna z tych osób zdobędzie medal olimpijski. I też dobrze by było, żeby tych szans na igrzyskach było po prostu więcej, żeby ta presja nie rozkładała się na różnych zawodników i żeby ze spokojem mogli walczyć na igrzyskach i wreszcie przywieźć ten medal.
1: No tak, czekamy od 1996 roku od Atlanty. Mam nadzieję, że kolejne igrzyska, które właśnie odbędą się w Stanach Zjednoczonych, tym razem w Kalifornii, przyniosą w końcu naszym judokom medale. Mówię medale, nie jeden, ale więcej. Krzysztof Wiłkomirski, prezes Polskiego Związku Judo, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, Krzysztofie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarami lasów i apeluje o zachowanie ostrożności oraz nieużywanie ognia w lasach i okolicach. Rzecznik Centrum Piotr Błaszczyk w rozmowie z Polskim Radiem przypomniał o najważniejszych zasadach, których należy w tej sytuacji przestrzegać.
8: Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie palić ognisk w miejscach, które nie są do tego dostosowane. Korzystajmy tylko z wyznaczonych miejsc do grillowania i ognisk. Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie nie zostawiać szkła. Szkło działa jak soczewka, zagrożenie pożarowe zdecydowanie rośnie. I nie wjeżdżajmy też samochodami do lasów w miejsca niedozwolone.
7: Ostrzeżenie dotyczy części województw dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Dojście do zdrowia potrwa wiele miesięcy, tak lekarze oceniają stan wójt Starej Kornicy. Beata Jerzman leży w mazowieckim szpitalu wojewódzkim w Siedlcach po tym, gdy w urzędzie gminy zaatakował ją nożownik. Jej stan jest dobry, ale jeszcze zostanie na oddziale, mówi dr Mariusz Mioduski.
9: Pacjentka znajduje się w stanie ogólnym dobrym, rany goją się prawidłowo, więc rekonwalescencja przebiega w odpowiednim kierunku. Niemniej jednak wymaga długiej rekonwalescencji, ten okres powrotu do zdrowia na pewno nie będzie wynosił kilka dni, kilkanaście, tylko tak naprawdę wiele miesięcy.
7: Do ataku doszło w środę. Sprawca, 42-letni Krzysztof A., usłyszał m.in. zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Grabieże, jakich dopuszczają się izraelscy żołnierze w południowym Libanie i strefie Gazy, to element obecnej polityki Izraela, ocenia profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Ekspert z Wydziału Stosunków Międzynarodowych mówił w Polskim Radiu 24, że obecna armia izraelska różni się od tej sprzed lat, która podlegała surowym zasadom prowadzenia wojny.
2: To jest armia, która przede wszystkim, choćby z racji prowadzenia takich, a nie innych wojen aktualnie, jest armią, w której

0: której te morale jest dużo słabsze. Jest to armia, która w wielu przypadkach składa się z osób, które po prostu traktują to jako coś, co ma de facto wyrzucić ostatecznie ludzi z obszarów, na których operować będzie Izrael. Czy to będzie Strefa Gazy, czy to będzie południowy Liban.
1: Odkąd Izrael rozpoczął wojnę w Strefie Gazy i Libanie, tylko jeden przypadek grabieży zakończył się aktem oskarżenia, a proces skończył się ugodą.
2: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 20:00.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Studio Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: A jak Magdalena Skajewska, to świat w powiększeniu tuż, tuż. Wobec tego spójrzmy tuż, tuż, czyli za naszą zachodnią granicę. Społeczności lokalne niewielkich miast niemieckich, w których są bazy bądź jakieś jednostki amerykańskie, z ogromnym niepokojem patrzą, co się może wydarzyć. Bo tak naprawdę nie mówimy o tym, że ci ludzie mogą stracić pracę. Mówimy tylko i wyłącznie o żołnierzach amerykańskich, którzy wyjadą z Niemiec.
4: Tak, no tu jest oczywiście ten komponent bezpieczeństwa najbardziej brany pod uwagę i dlatego też, czy to Polacy, czy też inne narody Europy Środkowej i Wschodniej z dużą obawą patrzą na tę decyzję, jaka została ogłoszona przez Pentagon, czyli oczywiście wycofanie 5000 żołnierzy, choć prezydent Trump mówi, że ta liczba może być jeszcze większa. No on przyzwyczaił nas do takiej nieprzewidywalności, aczkolwiek, jak stwierdziła dzisiaj Kaja Kallas, ta decyzja w tym konkretnym momencie w historii może być zaskakująca.
2: Magdalena Skajewska.
3: Świat w powiększeniu.
4: Według niemieckich mediów w ramach zapowiadanej redukcji części wojsk w Niemczech armia amerykańska zamierza wycofać 5 tysięcy żołnierzy z Wilsek w Bawarii. Baza ta, Rose Barracks, ma jednak nadal funkcjonować. Pozostanie tam co najmniej 8 tysięcy wojskowych. Decyzję ogłoszoną przez Pentagon i samego prezydenta Donalda Trumpa krytykują kongresmeni, także ci republikańscy i Europejczycy, którzy obawiają się ograniczenia zdolności odstraszania Rosji. Dlaczego Trump się na to zdecydował? Czemu ma służyć ta zmiana? I czy na 5000 się zakończy? O tym dziś w Świecie w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, zapraszam. A państwa i moim gościem jest Jakub Graca z Instytutu Nowej Europy. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: To na początku, skąd ta decyzja? Czy twoim zdaniem to jest element takiej długofalowej strategii Pentagonu, by przenieść być może te wojska na teatr wojenny na Indo-Pacyfiku? Czy może jest to, jak twierdzą chociażby demokraci, foch prezydenta Donalda Trumpa po tym, jak kanclerz Niemiec Friedrich Merz skrytykował Stany Zjednoczone, mówiąc, że zostało upokorzone przez Teheran w wojnie na Bliskim Wschodzie?
5: I to jest pytanie, na które jednoznacznej odpowiedzi nie znamy, bo to, wiemy co prawda od dłuższego czasu już, że Amerykanie podczas prezydentury Donalda Trumpa szykowali się do tego, żeby ewentualnie wycofać część żołnierzy z Europy bądź dokonać jakichś korekt w stacjonowaniu wojsk amerykańskich w Europie. Więc istnieje oczywiście możliwość, że Amerykanie czekali na, ta administracja czekała na dogodną okazję do tego, żeby ogłosić taką decyzję, ale istnieje również możliwość, że Donald Trump po prostu się obraził, tak jak, czy tak jak użyłeś tego sformułowania foch. Wiemy, że Donald Trump nie od dzisiaj, wiemy, że on postępuje w sposób taki nieprzewidywalny, potrafi podjąć decyzję pod wpływem impulsu. Więc tutaj to mogła być jakby ten impuls spowodowany krytyką ze strony kanclerza Niemiec, mógł być takim, powiedzmy, już tym, co przelało czarę goryczy, mógł być tym ostatecznym impulsem. Wcześniej jeszcze był duży zawód, duże rozczarowanie po tym, jak Europejczycy odmówili Amerykanom zaangażowania się w kwestii Iranu, czy nawet niektóre państwa odmówiły dostępu do baz, czy przelotu przez przestrzeń powietrzną. Więc to może być kilka poziomów, czyli ten pierwszy poziom to, że Amerykanie rzeczywiście od dłuższego czasu się szykowali do tego, żeby tutaj

0: Europie dostosować liczebność sił zbrojnych do aktualnej polityki. Potem na to się nałożył spór wokół Iranu i na to się nałożył jeszcze ten ostateczny już bodziec, czyli słowa kanclerza Niemiec, które były, no powiedzmy sobie szczerze, no były dość nieprzemyślane, no bo coś takiego powiedzieć, że Iran upokorzył Stany Zjednoczone, no to nie są słowa, które powinny paść ze strony poważnego sojusznika.
1: I że Amerykanie nie mają żadnej strategii w tej wojnie na Bliskim Wschodzie, to także Friedrich Merz powiedział. Ja zapytałam o tę długofalową strategię, bo też to nie jest pierwsza taka decyzja dotycząca redukcji wojsk, czy też przeniesienia wojsk. W zeszłym roku Waszyngton podjął decyzję o zmniejszeniu obecności swoich wojsk w Rumunii, co było częścią planu mającego na celu przeniesienie ciężaru amerykańskiego zaangażowania militarnego z Europy właśnie na ten Indo-Pacyfik.
0: I tutaj pojawia się podstawowe pytanie, nie mamy jeszcze oficjalnego potwierdzenia ze strony Stanów Zjednoczonych, jakie konkretnie oddziały zostaną wycofane. Nie mamy potwierdzenia, czy te oddziały wrócą na ziemię amerykańską, czy one zostaną być może przeniesione gdzieś indziej, być może zostaną rozparcelowane, część zostanie przeniesiona w jedno miejsce, część w inne miejsce. To jest pewna okazja dla Polski, żeby tutaj jednak wykorzystać te kilkanaście miesięcy, które będzie potrzebne na wycofanie tych sił, do tego, żeby być może coś uszczknąć dla siebie. Czy nasi rządzący z tego skorzystają, no to zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o strategię amerykańską, pytanie, jakie to będą jednostki, jest kluczowe, ponieważ teatr europejski jest inny niż teatr indopacyficzny. W Europie te jednostki i te rodzaje uzbrojenia, które przydadzą się w Europie w przypadku wojny z Rosją, czy dla odstraszania Rosji, no bo liczymy na to, że jednak do wojny nie dojdzie, niekoniecznie przydadzą się na Indo-Pacyfiku, gdzie prawdopodobnie nawet jeżeli doszłoby do starcia z Chinami, no to byłoby to zupełnie inne starcie, nie lądowe, a przynajmniej nie w takim stopniu lądowe, tylko bardziej powietrzne czy morskie. Dlatego te jednostki, jest duża szansa, że one po prostu, niby, jeżeli to będą lądowe jednostki, że one się nie przydadzą na Indo-Pacyfiku i zostaną albo wycofane do Stanów Zjednoczonych, albo zostaną rozparcelowane w Europie. Jednak myślę, że większa szansa jest, że zostaną wycofane do Stanów Zjednoczonych, gdyby zostały w Europie i rozparcelowane po innych miejscach w Europie, przykładowo Polska, Rumunia, no byłaby to miła niespodzianka. Nie można tego całkowicie wykluczyć, ale mimo wszystko jest to mniej prawdopodobne.
1: Według dziennika Bild w tej bazie Rose Barracks w Wilsek, z której to mają zostać wycofani żołnierze, na stałe stacjonuje drugi pułk kawalerii Armii Amerykańskiej wyposażony w transportery opancerzone Strikery, no, czyli wygląda na to, że to raczej takie lądowe.
0: No tak, tak. No nie bym mówił. Poczekałbym jeszcze na oficjalne potwierdzenie, jakie jednostki zostaną wycofane. I tutaj też jest duża praca do wykonania dla sojuszników europejskich. Bardzo fajne oświadczenie wydała rzeczniczka NATO, czyli ona napisała, że no, pracujemy ze stroną amerykańską, żeby zrozumieć, co ta decyzja oznacza dla nas. To jest takie okrągłe słowa, ale to jest bardzo ładne i moim zdaniem i rzeczywiście no, to jest okazja dla sojuszników europejskich, żeby zwrócić się do Amerykanów, zapytać, co dokładnie wycofujecie, jakie macie plany, może byśmy tak to zrobili, może inaczej. Dla Polski też jest to szansa, przecież mamy mocne argumenty w ręce w postaci tego, że no, jesteśmy przez Amerykanów uważani przez tę administrację za jedno z tych państw, czołowych państw sojuszniczych, które wydają najwięcej na obronność i najpoważniej traktują wydatki obronne.
1: Ale Niemcy, tak też wskazują amerykańscy kongresmeni, też przecież znacząco zwiększyły swoje wydatki na obronność, a mimo wszystko do takiej decyzji doszło. Pytanie, na ile dzisiaj Europejczycy, też europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych mają jakąkolwiek siłę przebicia w Waszyngtonie, w rozmowach, czy to z przedstawicielami Pentagonu, czy z samym Donaldem Trumpem, biorąc pod uwagę to ogromne rozczarowanie, które no też przynajmniej przez samego Pita Hekseta też jest podzielane, jeżeli chodzi właśnie o ten brak zaangażowania w wojnie na Bliskim Wschodzie. Czy to jest dobry moment do tego, żeby lobbować teraz na rzecz Europy?
0: Myślę, że każdy sojusznik ma siłę przebicia w zależności od tego, co jest skłonny zaoferować. Jeżeli chodzi o Polskę, Polska oferuje dość dużo, ponieważ nasza polityka jest dość jednoznaczna. Polityka Polski jest dość jednoznaczna. Wydatki na obronność, gotowość do tego, skłonność do tego, żeby inwestować w zdolności do odstraszania i obrony. Nie jakby, no w przeciwieństwie

0: czy do kanclerza Niemiec, nie sabotujemy swoich działań. Kanclerz Niemiec z tymi wypowiedziami niejako sabotuje swoje działania. Bo z jednej strony Niemcy opublikowały strategię wojskową, z jednej strony Niemcy coraz więcej wydają na obronność, a z drugiej strony opada taka wypowiedź, która jest no, nieładna, powiedzmy sobie szczerze. I jeżeli chodzi o Europejczyków, ja uważam, że każde państwo europejskie sojusznicze no, ma siłę przebicia w zależności od tego, co jest w stanie zaoferować. Polska jest w stanie dużo zaoferować i bardzo fajny argument moim zdaniem jest taki, że oczywiście wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec to jest mocny sygnał pod adresem tych sojuszników, którzy nie wystarczająco poważnie jeszcze traktują wydatki na obronność i inwestowanie w obronność, ale mocniejszym sygnałem i to byłoby przeniesienie tych żołnierzy na przykład do Polski czy do Rumunii, ponieważ to byłby sygnał nie tylko w stosunku do tych sojuszników, którzy zwlekają z inwestycjami, ale także wobec Rosji. Co więcej, przesunięcie żołnierzy do Polski przykładowo nie zaszkodziłoby Niemcom, bo im silniej broniona jest Polska, no to tym bezpieczniejsze są Niemcy. Oczywiście tak mówię, no mimo wszystko byłaby to niespodzianka, miła niespodzianka, gdyby do tego doszło, ale nie należy moim zdaniem o to zabiegać, jeżeli jest taka możliwość.
1: Za takim rozwiązaniem opowiadają się także wysocy rangą republikańscy kongresmeni, którzy opublikowali specjalne oświadczenie w tej sprawie. Roger Wicker oraz Mike Rogers, czyli przewodniczący Komisji do Spraw Sił Zbrojnych Senatu i Izby Reprezentantów, którzy uważają, że zamiast właśnie wycofywać wojska, należałoby je przesunąć dalej na wschód. W przeciwnym wypadku byłoby to złym sygnałem dla Rosji. Tak się tylko zastanawiam, czy Donald Trump chce wysyłać właśnie taki sygnał Rosji, przesuwając te wojska z Niemiec do Polski, biorąc pod uwagę, że no cały czas, jak wiemy, liczy na to, że Rosję uda się przesunąć jakoś na swoją stronę, wynegocjować cokolwiek z Rosją w ramach tych negocjacji dotyczących wojny na Ukrainie.
0: Możliwe, że nie. Też to jest pytanie, na którym etapie dokładnie znajdują się rozmowy amerykańsko-rosyjskie. Ostatnio kilka dni temu Trump rozmawiał z Putinem. Wygląda na to, że ta rozmowa nic nie zmieniła, że jakby każda ze stron obstaje przy swoim i nie ma pola do manewru. No, to jest jakiś z kolei pole do manewru dla nas, czyli to jest możliwość, żeby Donaldowi Trumpowi starać się pokazać, że Rosja nie chce jednak ustąpić i nie chce iść w tym kierunku, w którym on chciałby. Czy to by się udało? No to oczywiście czas by pokazał. Natomiast no jest te kilkanaście miesięcy, ponieważ Amerykanie powiedzieli, że wycofanie tych 5000 żołnierzy to jest kwestia 6 do 12 miesięcy, więc no jest to potencjalny bufor czasowy, który można wykorzystać na pewne działania. Czy one się powiodą, no to mówię, no szanse są umiarkowane, ale moim zdaniem należy próbować.
1: Należy próbować, należy starać się, żeby tak było. Rzeczywiście byłaby to duża niespodzianka, natomiast zakładając, że te wojska jednak wrócą do domu, jednak wrócą do Stanów Zjednoczonych, jak duża byłaby to strata dla Europy, jeżeli chodzi o zdolność odstraszania Rosji? 5000 w skali całej obecności amerykańskiej w Europie, to dużo?
0: To nie jest dużo, ponieważ szacuje się, że wojsk amerykańskich w Europie jest w tej chwili około 85000. Więc no 5 tysięcy to jest, to jeszcze zależy jakie jednostki, jeśli byłaby to brygada pancerna, no to są, powiedzmy, jest to osłabienie zauważalne, natomiast nie, jakby nie paraliżujące europejskie czy natowskie zdolności do odstraszania i obrony. Raczej powiedziałbym, że może się okazać, że to będzie symboliczne, ale taki no wyraźny, choć jednak symboliczny sygnał. Zresztą Kongres w ustawie o budżecie obronnym kilka miesięcy temu zobligował administrację do tego, żeby utrzymywała bodajże 76 tysięcy żołnierzy w Europie. I poniżej tego poziomu nie schodziła, chyba że no tam jest wymóg, że trzeba to odpowiednio uzasadnić przed kongresem. Oczywiście ta administracja jakby no nie szczególnie chętnie kieruje się tym, co kongres ma do powiedzenia. jeżeli tylko
1: i lubi
0: się
1: omijać
0: da, jeżeli tylko się da, to lubi

0: omijać kongres. Więc w tym przypadku być może jakiś sposób na ominięcie kongresu, czy jakby dostarczenie kongresowi takiego wytłumaczenia, żeby sprawę jakby odfajkować, byłoby możliwe, trudno powiedzieć. Natomiast biorąc pod uwagę, że tych żołnierzy amerykańskich jest powiedzmy 85 tysięcy, no limit jest ten pułap, poniżej którego administracja nie powinna schodzić według kongresu, to jest 76 tysięcy, no
1: to
0: administracja
1: daje ma jeszcze
0: bufor,
1: pole manewru.
0: Bufor 9 tysięcy. Oczywiście to są szacunki, 85 tysięcy, być może tych żołnierzy w Europie jest na przykład 90 tysięcy, dokładnych danych nie znamy, bo to też się zmienia ze względu na to, że część sił jest rotacyjna. Więc administracja ma ten bufor od kilku do tak maksymalnie kilkunastu tysięcy żołnierzy, które ponad tym limitem 76 tysięcy, które może wycofać bez większych konsekwencji, bez jakiegoś poważniejszego starcia z kongresem. Natomiast zejście, więc w obrębie tego powiedzmy limitu możliwe, że w obrębie tych kilkunastu tysięcy maksymalnie żołnierzy ponad tym limitem 76 tysięcy będą się poruszać swobodnie, a poniżej tego limitu no, nie będą schodzić, bo nie będą musieli.
1: No prezydent Trump już zasygnalizował, że może dojść do kolejnych transferów. Mówił o Włoszech, mówił o Hiszpanii. Myślisz, że do tego też dojdzie?
0: Ja podejrzewam, że najłatwiejszą opcją, niosąc najmniej komplikacji dla administracji, jest po prostu poruszanie się powyżej tego limitu 76 tysięcy, czyli jeżeli w Europie jest na przykład 85 tysięcy żołnierzy, no to wycofanie 9 tysięcy oznacza, że cały czas jakby spełniają ten wymóg kongresu. Więc to jest najłatwiejsza opcja. Myślę, że na razie będą się trzymać powiedzmy tych liczb, tego limitu. Natomiast później no, zobaczymy. No, to są jakby wycofanie 5 tysięcy żołnierzy to jest taki ruch, który jest stosunkowo nieszkodliwy dla europejskich czy natowskich zdolności do odstraszania i obrony przed Rosją. Natomiast to jest wyraźny sygnał. To jest sygnał, który pod adresem zwłaszcza tych sojuszników, którzy no nie postępują tak, jak strona amerykańska by chciała. Więc myślę, że tutaj Amerykanie, bardzo możliwe, że ta administracja osiągnęła to, co chciała osiągnąć, czyli wysłała mocny sygnał pod adresem tych państw, które typu Niemcy, czy jeszcze bardziej Hiszpania i Włochy, ale nie osłabiając w sposób taki bardzo znaczący natowskich zdolności do odstraszania i obrony przed Rosją.
1: Mówisz o sygnale pod adresem europejskich sojuszników, którzy nie postępują tak, jakby tego sobie administracja prezydenta Trumpa życzyła. A na ile według ciebie to jest też sygnał pod adresem własnych wyborców, czyli Amerykanów, że nie angażujemy się w Europę, że Europa musi sama się zbroić, musi sama się chronić, musi sama dbać o swoje bezpieczeństwo?
0: Wątpię, by ten konkretny krok był skalibrowany w ten sposób, wątpię, że jednym z głównych jakby celów, jednym z głównych motywacji, które stały za tym konkretnym krokiem jest jakby zaskarbienie sobie przychylności wyborców. Generalnie no to, ten krok wpisuje się oczywiście w politykę Donalda Trumpa i w tę politykę, która ma pokazać, że amerykańskim wyborcom też, że no my dbamy tutaj o naszych żołnierzy, że my nie angażujemy się przesadnie za granicą, że my też wymagamy od sojuszników, ale z drugiej strony na drugiej szali mamy wojnę z Iranem, która czyni znacznie więcej szkód Donaldowi Trumpowi potencjalnie niż taki ruch. Więc,
1: tamtą wojnę jest trudno zakończyć, prawda? A wojska wycofać, no przynajmniej ogłosić
0: to
1: można
0: już
1: teraz.
0: Jest to łatwo. Myślę, że to oczywiście to się wpisuje w ten narrację Donalda Trumpa i MAGA o tym, że my wymagamy od sojuszników, żeby też angażowali się i wydawali na obronność tyle, ile powinni. Ale nie sądzę, żeby akurat w tym przypadku, w tym momencie to było głównym powodem, czy jednym z głównych powodów, dla którego Donald Trump zdecydował się na taki krok.
1: Szefowa unijnej dyplomacji dzisiaj w Erewaniu, komentując tę decyzję, mówiła, że odpowiedź Europy musi być jasna, czyli Europa musi robić więcej dla wzmocnienia własnych zdolności. I Europa, no trzeba przyznać, to jest fakt, robi, natomiast częściowo robi to także dzięki zakupom w Stanach

0: Zjednoczonych. Tymczasem dzisiaj także Amerykanie poinformowali kilka krajów europejskich, w tym także Polskę, o opóźnieniach w dostawach amerykańskiego sprzętu, jednocześnie też no, opóźniając wzmocnienie tych zdolności obronnych. Jak poważne to jest według ciebie, że Amerykanie także zaangażowani, jak rozumiem, w wojnę na Bliskim Wschodzie, nie mogą sobie pozwolić, żeby tutaj wszystko szło zgodnie z planem?
1: No jest to poważne, nie da się ukryć. Oczywiście zależy, które elementy uzbrojenia mają jakie opóźnienie, bo tutaj też to trzeba by mieć w tym obszarze też dokładne informacje, żeby być w stanie precyzyjnie się wypowiedzieć. Minister obrony Kosiniak-Kamysz mówił, że jeżeli chodzi o Patrioty przykładowo, czyli no jeden z najważniejszych elementów uzbrojenia dla nas, to tutaj te opóźnienia będą takie, z tego co pamiętam, to mówił, że one będą albo ich nie będzie, albo będą nieznaczne. Więc no to jest bardzo ważne. Natomiast no to nie jest jedyny element uzbrojenia, dlatego no to wiedzieliśmy, że z tym trzeba się liczyć. Bo po tym, jak Donald Trump poszedł na wojnę z Iranem, trochę nieprzemyślaną i też decyzja podjęta zbyt pochopnie moim zdaniem, no wiedzieliśmy, że te opóźnienia będą. Nie wiedzieliśmy tylko jak duże i których elementów uzbrojenia będą dotyczyć. Tutaj nadal ta sytuacja jest płynna, to będzie wychodzić w praniu. Dzisiaj wiemy tyle, ile wiemy, ale z czasem się będziemy dowiadywać nowych rzeczy w kwestii tego, kiedy, które elementy uzbrojenia doświadczą jakich opóźnień. Dlatego jest to wyzwanie oczywiście. No to nie jest tylko tak, że Europa się rozbroiła i ma bo to oczywiście jest faktem, że Europa się rozbroiła po zimnej wojnie i nie ma odpowiednich zdolności, czy to bojowych, czy produkcyjnych w zakresie uzbrojenia. Ale w Stanach Zjednoczonych sytuacja również nie jest taka, jaka być powinna. No, Amerykanie mają oczywiście znacznie większe zdolności w jednym i w drugim obszarze, ale nie na tyle duże, żeby zaspokoić chociażby swoje potrzeby, a co dopiero potrzeby sojusznicze w zakresie produkcji różnych rodzajów uzbrojenia. Dlatego to jest no, praca do wykonania zarówno przed Amerykanami, jak i przed Europejczykami. Większa przed Europejczykami oczywiście. To się dzieje, ten wysiłek ma miejsce, ale oczywiście no, te postępy są cały czas zbyt wolne. No, na szczęście mamy to szczęście, że Rosja w tej chwili w przewidywalnej przyszłości najbliższych miesięcy, być może kilku lat, nie jest gotowa do tego, żeby pójść na wojnę z NATO, więc plus jeszcze no, cały czas toczy wojnę na Ukrainie, którą w tej chwili sytuacja na froncie nie jest korzystna dla Rosji, więc to jest coś, co nas w dużej mierze ratuje.
0: Ale czy wniosek z tej całej sytuacji tak naprawdę jest taki, że musimy inwestować w siebie, czyli musimy liczyć na siebie, czyli po prostu inwestować w europejski sprzęt, widzę program SAFE?
1: Na pewno tak, na pewno tak. No to wiemy to nie od dziś, nie od wczoraj, że tak naprawdę jedyne co trzeba robić, to po prostu inwestować w obronność, ale to jest trudne, ponieważ o ile w Polsce ta świadomość jest wysoka, no, z oczywistych powodów, o tyle w zachodniej Europie już dużo niższa.
0: Różnice opinii, prawda? Gdzie inwestować? Czy inwestować w europejski sprzęt, czy na przykład w południowo-koreański, czy w amerykański? Tutaj w Europie nie ma co do tego jakiejś jednomyślności. Niektórzy twierdzą, że trzeba mieć różne źródła tego uzbrojenia. Inni mówią przede wszystkim Europa.
1: No, te europejskie na pewno trzeba wzmacniać. Ja uważam, że należy jakby na wszystkich frontach korzystać. Nie możemy sobie pozwolić na luksus korzystania tylko i wyłącznie z uzbrojenia, czy to amerykańskiego, czy koreańskiego, czy własnego, biorąc pod uwagę, że zarówno nasz przemysł zbrojeniowy jest zaniedbany, europejski, jak i amerykański jest nie tam, gdzie, nie w tym miejscu, w którym powinien być. No to oczywiście należy rozwijać europejski. No on jest podstawą, należy korzystać z amerykańskiego. Jeżeli jest możliwość podkupienia, czy kupienia uzbrojenia odpowiedniego w Korei, no to też oczywiście to jest też duże wyzwanie, żeby ten sprzęt był ze sobą kompatybilny i żeby to wszystko miało ręce i nogi. Także no to jest oczywiście duże wyzwanie i to zajmuje dużo czasu, ale no najważniejsze są środki finansowe, które należy na to przeznaczyć, a jednak mimo wszystko, no chociażby patrząc na Niemcy, ostatnia strategia opublikowana przez Niemcy, ta strategia oczywiście jest postępem, jest to pierwsza strategia niemiecka tego typu, która została opublikowana na przestrzeni ostatnich 30 lat, ale ta strategia znowu, ona rozpisuje proces odzyskania przez Niemcy zdolności bojowych na ponad 10 lat.

0: lat. Więc biorąc pod uwagę, że najbliższe wybory parlamentarne w Niemczech będą bodajże za 3 lata, no to tak naprawdę od tego, kto wygra następne wybory w Niemczech, będzie zależeć, czy ta strategia zostanie utrzymana. Jeszcze powiem jeszcze jedno bardzo ważne. To, że Amerykanie wycofują 5 tysięcy żołnierzy, to jest jedno z Niemiec, ale Amerykanie również cofnęli decyzję sprzed 2 lat, ogłoszoną 2 lata temu, o rozmieszczeniu w Niemczech tymczasowo zdolności do wystrzeliwania rakiet średniego i pośredniego zasięgu, czyli od 500 do 5500 kilometrów. Na szczycie NATO w Waszyngtonie w 2024 roku ta decyzja została ogłoszona wspólnie przez Amerykanów i Niemców. I ta decyzja teraz została cofnięta. To jest nawet ważniejsze niż te 5000 żołnierzy, ponieważ takich zdolności Europejczycy nie mają. I muszą je rozwijać, ale oczywiście rozwinięcie zajmie sporo czasu. Dlatego tutaj też przykładowo tego typu rzeczy. No, musimy w to inwestować, ale rozwinięcie też zajmie czas i każda decyzja, to też pokazuje, w jakich niestabilnych czasach żyjemy, że każda decyzja praktycznie może zostać odwrócona. Decyzja wydawałoby się sprzed 2 lat bardzo dobra, ogłoszona wspólnie przez Amerykanów i Niemców. Teraz została cofnięta, więc Niemcy opublikowali strategię, ale jak przyjdzie nowa władza, no to nie wiemy, jak ta strategia będzie dalej ewoluować i jak dalej polityka niemiecka będzie wyglądać.
1: Jakub Graca z Instytutu Nowej Europy był gościem Świata w Powiększeniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Niemieckie służby wyjaśniają przyczyny tragedii w Lipsku. Po południu samochód wjechał w tłum ludzi. Prawnik od trumny na kółkach, poszukiwany listem gończym. Wszystko wskazuje na to, że w Chorzowie dojdzie do referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Dwie osoby nie żyją po tym, jak w Lipsku samochód wjechał w ludzi. Są też ranni. Niemiecka policja zatrzymała kierowcę. Okoliczności są dopiero wyjaśniane, ale nie ma zagrożenia dla mieszkańców, podał burmistrz miasta Saksonii. Ekspert do spraw bezpieczeństwa, były szef agencji wywiadu, pułkownik Andrzej Derlatka, powiedział w TVP Info, że różne mogą być powody działania sprawcy.
2: Sprawca celowo wjechał w tę ulicę i celowo potrącał ludzi, więc jest to zamach celowy. Natomiast motywy oczywiście mogą być różne. Na razie nie wiemy, kim jest sprawca i nie wiemy, czym się kierował. To jest coś, co może być na przykład aktem szaleństwa, jak niedawno w Stanach Zjednoczonych się okazało człowiek, który po prostu zamierzał się zemścić na całym świecie i wjechał w tłum. A może to być ktoś motywowany politycznie lub religijnie. Oczywiście raczej wykluczam to, z czym mamy w Polsce do czynienia, czyli terroryzm państwowy rosyjski.
1: Mieszkaniec okolic Lipska, Wojciech Żudro, mówił Polskiemu Radiu, że w Niemczech czuje się coraz mniej bezpiecznie.
3: My mieszkamy na wiosce pod Magdeburgiem, dosyć bezpiecznie tutaj się czuje, ale już na przykład jakieś typu jarmarki świąteczne, coraz mniej ludzi uczęszcza, przyjeżdża na takie jarmarki, prawda? No to teraz to bardziej wygląda jak na przykład taka jakaś twierdza, wiadomo, to jest, oni stawiają takie betonowe jakieś tam klocki, żeby tam nie mogły auta wjechać. No i teraz jest sytuacja właśnie w Lipsku, niestety, no kolejna sytuacja, która no, podkreśla to, że no tak naprawdę człowiek nigdzie nie może czuć się bezpieczny. No.
1: Niemiecka policja ustala okoliczności zdarzenia, nie podaje na razie, kim jest zatrzymany mężczyzna. Jest list gończy za łódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim. Prawnik od trumny na kółkach został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie

0: dwie kobiety.
1: Paweł Kozanecki jest poszukiwany przez łódzką policję, bo jak informuje rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak, nie stawił się w więzieniu i nie ma go w miejscu zamieszkania.
2: Sąd rejonowy w Olsztynie polecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym, natomiast policja zwróciła dokumenty związane z poleceniem osadzenia, informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastaną go w miejscu zamieszkania.
1: Dlatego, jak wyjaśnia podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, za adwokatem wystawiono list gończy.
3: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
1: Paweł Kozanecki po zdarzeniu, w którym zginęły dwie kobiety, nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
4: Ponad 8 tysięcy podpisów zebrali inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Chorzowa. Podpisy złożono do komisarza wyborczego w Katowicach. Jak mówi senator Nowej Lewicy Maciej Kopiec, możliwość odwołania włodarzy miasta w referendum jest nadużywana.
5: W sytuacjach nadzwyczajnych powinno się odwoływać w referendach włodarzy miast. Natomiast tutaj mamy walkę polityczną i sądzę, że prezydentów należy oceniać po całej kadencji, po upływie całej kadencji, a nie po roku, dwóch latach, trzech latach. Nie widzę sytuacji, która by do tego referendum mogła prowokować poza właśnie walką polityczną.
4: Poseł KO Łukasz Cieborowski dodał, że największe emocje w Chorzowie budzą kwestie paraliżu komunikacyjnego związanego z zamknięciem estakady w ciągu drogi numer 79.
6: Myślę, że w Chorzowie trochę te emocje też estakada spowodowała i jakby temat estakady, ale niezależnie od tego też uważam, że prezydenci powinni mieć swoją szansę, żeby tą kadencję wykorzystać, w pełni pokazać, co można zrobić.
4: By doszło do referendum, potrzebnych jest ponad 7 tysięcy ważnych podpisów. Zjednoczone Emiraty Arabskie przechwyciły 3 pociski wystrzelone z Iranu, a 4 wpadł do morza, informuje Ministerstwo Obrony tego kraju. Pociski zostały przechwycone nad wodami terytorialnymi. Ponadto w znajdującej się na wschodzie kraju strefie przemysłu naftowego po ataku dronów wybuchł pożar. Zjednoczone Emiraty Arabskie zastrzegają sobie prawo do reagowania na ataki Iranu. Loty do Dubaju i Szardży są obecnie wstrzymane lub przekierowane z powodu ostatnich irańskich ataków.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
4: Prognoza pogody: w nocy od 6 stopni na Pomorzu do 12 na południowym wschodzie i 13 na południowym zachodzie. We wtorek na północy i zachodzie opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, po Warmię i Mazury również burze. Temperatura w dzień od 15 stopni na północy, 20 na zachodzie do 28 na południowym wschodzie.
7: Klimat.
4: Dobra lub umiarkowana, taka jest jakość powietrza w Polsce. W Połańcu jest bardzo dobra, a w Mielcu dostateczna. 90% energii pochodzi z węgla, reszta ze źródeł odnawialnych. Zagrożenie pożarowe w lasach jest duże, a Instytut Meteorologii informuje, że w 8 miejscach w kraju występuje susza hydrologiczna.
7: Klimat.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: 6 minut po godzinie 21.
7: Pomówmy o tym.
9: Paweł Wojewódka, zaprosiłem dziś do pomówienia dr Sandrę Frydrysiak, socjolożkę, kulturoznawczynię, Uniwersytet SWPS. Dobry wieczór, pani doktor.
10: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
9: Pani doktor, termin manosfera, a inaczej nazywana androsferą, poczytałem sobie na ten temat, ale też poczytałem te blogi, te fora internetowe, te strony internetowe, których jest rzeczywiście sporo. I dochodzę do wniosku, że to jest taka trochę zasłona dymna, polegająca na tym, że mężczyźni w internecie przestali się bać. Bo nie sądzę, żeby większość tych mężczyzn, która tam się produkuje, byłaby zdolna powiedzieć te rzeczy, które wypisuje na tych stronach kobiecie prosto w oczy.
10: No, zdaje się, że to

0: W ogóle jest specyfika internetu, że kiedy spotykamy się z hejtem i analizujemy hejt w internecie, bardzo często podnosimy właśnie ten wątek, o którym pan wspomina, czyli to, że dużo łatwiej nam powiedzieć coś negatywnego, obraźliwego, wręcz przemocowego w internecie, często pod pseudonimem, anonimowo, niż na żywo.
1: No nie wszyscy, dlatego że są blogerzy, czy właśnie trudno nazwać blogerami, no osoby nieładnie się zachowujące, pozwoli pani z mojej strony na taki eufemizm, w internecie, które właściwie nie kryją się ze swoją tożsamością.
0: To prawda. Świat manosfery jest pełen w zasadzie influencerów, którzy pod swoim imieniem i nazwiskiem tworzą właśnie treści o mężczyznach, dla mężczyzn, o męskości i o tym, jak oni ją rozumieją. No i często zaczyna się dosyć niepozornie od niewinnych treści o randkowaniu, o siłowni, o pewności siebie, o zarabianiu pieniędzy, czy też po prostu o byciu lepszym mężczyzną, ale niestety szybko w wielu miejscach przychodzi, czy pojawia się taki przekaz o kobietach tam, które jakoby byłyby winne tej niekorzystnej sytuacji, w jakiej mężczyźni się aktualnie znaleźli, czy też zawodowej, czy też relacyjnej. Tak? I słyszymy, że kobiety są manipulacyjne, że feminizm zniszczył społeczeństwo. No i właśnie, że mężczyźni muszą odzyskać tą kontrolę, tą dominację i zaczyna się robić naprawdę niebezpiecznie, bo pojawiają się też treści po prostu jawnie nawołujące do przemocy.
1: No i chyba takim wyznacznikiem tego typu zachowań jest słynny ruch Red Pill, to znaczy ta czerwona tabletka. Ten ruch wierzy, że społeczeństwo jest zdominowane przez kobiety. No i właściwie to mężczyźni są prześladowani, mężczyźni są spychani na dalszy plan i wszystkie nieszczęścia męskie i porażki wynikają z dominującej siły i roli kobiet.
0: Tak, no to manosferę charakteryzują właśnie takie hierarchiczne przekonania o płci. Z jednej strony właśnie bardzo stereotypowe o tym, że kobiety powinny być w domu, w skrajnych przypadkach, nie wiem, nie powinny głosować. A z drugiej strony jest ten odłam, który tak naprawdę tą winę za całe zło zrzuca na mężczyzn, na kobiety, przepraszam, i jakoś tak widzi ten świat w taki, no właśnie spiskowy bardzo sposób, że to one mają władzę. I tylko, że zdaje się, że tu chodzi o specyficzną władzę, bo w ramach influencingu manosferycznego jest też miejsce inceli. Inceli, czyli to jest skrót od involuntary celibate po angielsku, czyli taki niewolontaryjny celibat. No i rozchodzi się o ten rynek seksualny i o brak dostępu do życia seksualnego niektórych mężczyzn. No i obarczanie oczywiście winą tutaj kobiet. Tak? I no, oczywiście wiemy, że z perspektywy tutaj krytycznej to jest takie traktowanie kobiet jako towaru, tak? I seksu jako zasobu, co no, tak nie jest. Natomiast w tej narracji manosferycznej właśnie w taki sposób jest to tłumaczone.
1: No i często kończy się to tym, że mężczyźni, którzy skłaniają się ku takim zachowaniom, wykazują no, taką absolutną, bezwzględną nienawiść wobec kobiet, gdzie ten język, który jest stosowany, no już jest językiem nie do zacytowania w polskim radiu, w ogóle nawet do głośnego wypowiadania.
0: Tak, no to jest, od razu pomyślałam o tytule książki Laurie Bates, która właśnie o tej nienawiści

0: którą pan wspomina, pisze. Jej książka nosi tytuł O mężczyznach, którzy nienawidzą kobiet, od inceli do amatorów podrywu. I no niestety tak, to są też bardzo skrajne formy, skrajny język, nienawistny, taki no mizoginiczny.
1: Tu rzeczywiście jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Te strony mają ogromne zasięgi i ogromne grupy obserwujących. Ja znalazłem informacje na przykład z Wielkiej Brytanii, gdzie te strony mają na przykład 200 tysięcy subskrybentów. To są naprawdę ogromne rzesze obserwatorów, ale też obserwatorów czynnych, to znaczy takich, którzy no, biorą udział w tych dyskusjach i rzeczywiście język tam używany jest porażający. To jest język przestępstwa.
0: Tak, no, myślę sobie, że nie wszystkie osoby oczywiście, które trafiają na takie strony, mają przekonania charakterystyczne dla manosfery, czy też będą gdzieś te poglądy i te wartości, które są tam promowane, zabierać do życia poza internetem. Myślę, że sporo osób po prostu wchodzi tam z ciekawości, a też przez ich powszechność no one zaczynają być po prostu popularne, tak? Laura Bates mówiła chyba o 30 minutach korzystania z TikToka, kiedy pojawi nam się pierwsza treść manosferyczna. Czyli tak naprawdę pewnie większość z nas ma już swój pierwszy kontakt z manosferą. Natomiast problem jest wtedy, kiedy osoby, młodzi mężczyźni często zawierzają tym treściom i zaczynają też zachowywać się w ten sposób. Tak? Myślę, że to trzeba też wpisać szerzej w inne zjawiska i zdecydowanie mówi się o połączeniu manosfery i tego, co manosfera promuje, z przemocą w realu, przemocą seksualną też. Dosłownie kilka tygodni temu CNN opublikował swoje śledztwo, wielomiesięczne śledztwo, gdzie na portalu właśnie też bardzo popularnym, bo tam CNN donosi, że to było 62 miliony odsłon, osoby, mężczyźni wymieniają się informacjami o tym, jak usypiać swoje partnerki, by móc jakby robić przemoc seksualną bez świadomości kobiet. Tak? Także ta sprawa, którą znamy z Francji, głośna sprawa Gisèle Paricot, wykorzystywanej przez swojego męża, którym tak naprawdę udostępniał innym mężczyznom no, przemoc na niej, właśnie pod wpływem, kiedy ona była pod wpływem środków usypiających, no jest to po prostu zjawisko niestety powszechne, tak? Więc myślę, że im więcej będziemy mówić o manosferze, tym też być może będzie więcej badań, które będą pokazywały ten związek tych nienawistnych, mizoginistycznych treści w internecie, które no, zdecydowanie nie tylko normalizują pogardę wobec kobiet, ale również oswajają tą przemoc, o której mówimy. No to wtedy będzie można jakby dokładniej mówić już na liczbach, tak, jakie są konsekwencje realne tego zjawiska.
1: No na pewno konsekwencjami realnymi tego zjawiska są gwałty dokonywane na kobietach, bo na tych stronach często, bardzo, właściwie zawsze, to się w jakiś sposób tłumaczy. Na tych stronach można zauważyć, że właściwie to kobieta jest winna, to nie jest mężczyzna winny. To kobieta dokonała tego tak naprawdę, bo ta kobieta zrobiła coś, co tego mężczyznę skłoniło do takiego, a innego zachowania. To tak jakbym słyszał te jeszcze sprzed wielu lat, chociaż dzisiaj też używane często tłumaczenia, a była wyzywająco ubrana, a miała dana pani, dana kobieta za krótką sukienkę albo za duży dekolt. No i tu dochodzimy do tej kwintesencji tego całego podejścia, czyli podejścia takiego

0: Należy dodać, że 97% gwałtów, które mają miejsce, są to gwałty dokonane na mężczyznach przez kobiety, a jeden z moich przyjaciół prawników...
1: Na kobietach przez mężczyzn.
0: Mhm. Tak, znaczy na kobietach przez mężczyzn. A te 2 do 3% są to w drugą stronę. To są właśnie kobiety, które zgwałciły mężczyzn. To jest rzadkość, ale kryminalistyka o tym mówi jasno i na ten temat można poczytać. To są bardzo rzadkie przypadki, ale się też zdarzają.
1: Tak, także widzimy na tym przykładzie, że to, w jaki sposób influencerzy manosferyczni tłumaczą mężczyznom, często młodym mężczyznom świat, jest to fałszywy obraz świata, tak? Jest to budowanie jakiejś wizji nienawistnej wobec kobiet, obwiniającej kobiety, a de facto nie rozwiązujące problemy, tak? Z którymi taki młody mężczyzna może się mierzyć. Inna książka przychodzi mi do głowy. Przegryw. Mężczyźni w pułapce gniewu i samotności. Patrycji Wieczorkiewicz i Aleksandry tak. Herzyk. I no właśnie, czy takie treści pomogą jakoś zaadresować tę samotność mężczyzn? No oczywiście niestety nie, tak? To wręcz mogą pogłębiać tę samotność i zamieniać też ją w gniew, no a potem w tych skrajnych przypadkach w przemoc. I cieszę się, że też myślę, że kultura popularna coraz częściej zaczyna podejmować te treści. Mamy taki serial Dojrzewanie. Nie będę tutaj spoilerować, nie będziemy.
0: Nie, nie.
1: Natomiast zachęcamy, myślę, że no ja zachęcam szczególnie rodziców do obejrzenia, bo jest to serial, w którym widzimy 13-latka, który zostaje oskarżona o morderstwo koleżanki z klasy. No i tak wzdłuż od oglądania odsłania nam się to, w jaki sposób, w jakiej mierze nastolatek ten był wystawiony na te manosferyczne treści. Mamy też ostatnio głośny dokument na Netflixie o pokazujący, tak śledzimy dziennikarza znanego, który przygląda się tej manosferze od środka niejako, bo wchodzi w kontakt z influencerami, którzy właśnie produkują takie manosferyczne, toksyczne treści na TikToka, na YouTube'a. No i wchodzi w tą głębię manosfery, jak brzmi tytuł. Także coraz mamy więcej wiedzy o tym, coraz częściej możemy zajrzeć, zobaczyć, o co chodzi i też potem się przed tym po prostu ustrzec.
0: No miejmy nadzieję, chociaż z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na sytuację w Polsce, to ja czytałem kilka tekstów właśnie dotyczących manosfery w Polsce i to tak przeniesione do rzeczywistości, to znaczy to, co nas otacza, zwłaszcza w niedużych ośrodkach, w niedużych miastach, gdzie dziewczyny miejscowe, one wyjeżdżają do dużych miast, chcą studiować, chcą robić, cudzysłów oczywiście, karierę, więc one się bardzo kształcą, zostają w tych dużych miastach, a w tych niewielkich miastach zostają ich koledzy ze szkoły, z klasy, którzy takich potrzeb nie mają. No i oni są doskonałym celem dla tego typu ruchów, dlatego że łatwo do nich dotrzeć. Patrzcie, one wyjechały, was zostawiły. To pada bardzo często. One nie chcą tu wrócić, bo ty nie jesteś już partnerem dla tej wykształconej kobiety. Ona nic nie chce z tobą mieć wspólnego. No, trochę prawdy w tym jest, że z reguły te młode kobiety, one nie chcą wracać do tych swoich miejsc urodzenia, zamieszkania i nie chcą się no, w jakikolwiek sposób no, z tymi kolegami swoimi z dawnych lat, no nie wiem, spotykać czy wchodzić w jakieś związki.
1: Tak, sporo zresztą ostatnio o tym rozmów w debacie publicznej, też wokół dzietności w Polsce i przyczyn tej niskiej dzietności.

0: i tutaj demografki i demografowie, ale też socjolożki i socjologowie. Myślę tutaj o książce profesora Szlendaka, Miłość nie istnieje, czy demografce Annie Gromadzie. No, gdzieś tak łączone są te fakty, czyli ta większa, częstsza migracja kobiet z mniejszych miejscowości do dużych miejscowości, różnice w tej edukacji, o której pan redaktor wspomina, czyli więcej kobiet w Polsce niż mężczyzn kończy edukację wyższą, ma dyplom wyższej uczelni, więc trochę nam te życiowe plany się rozjeżdżają. Metaforycznie, ale też tak bardzo realnie, tak? Zmieniamy miejsce zamieszkania, awansujemy społecznie i tak, myślę, że to jest to duży problem
1: No właśnie.
0: tego naszego rozjazdu.
1: No tak, ale co w tej sytuacji zrobić, bo jeżeli to będzie narastało, a tu angażują się w tego typu ruchy, oczywiście cudzysłów, no ale to są w pewien sposób ruchy, młodzi, w sumie młodzi mężczyźni. I to staje się pewnym wzorcem kulturowym. Czy chcemy cofnąć się do czasu słynnego 3 razy K, czyli dzieci, kościół i kuchnia, tego słynnego niebieckiego powiedzonka, tak, i powrót do XIX-wiecznej, takiego XIX-wiecznego kulturowego wzorca?
0: No, ta nostalgia za tradycyjnym podziałem ról płciowych jest obecna, mam wrażenie, intensywnie w naszym życiu politycznym, które też na nas wpływa. Wręcz cała dyskusja o gender, czyli o tej płci kulturowo-społecznej, o tych właśnie rolach, co powinny robić kobiety w społeczeństwie, a co powinni robić mężczyźni, jest taką osią sporu politycznego. Świetnie o tym pisze profesorki Agnieszka Graf i Elżbieta Korolczuk w książce Kto się boi gender, że właśnie bardzo często we współczesnej Europie, ale też nie wiem, myślę o Stanach i polityce Trumpa, gdzieś ta dyskusja o gender jest tą dyskusją różnicującą i w obliczu różnych kryzysów, tak, mówi się, że żyjemy w czasach polikryzysów. Mamy tak i pandemię, i problemy ekonomiczne, i wojny. To gdzieś taki powrót do tego, co znamy, do tego, co stabilne,
1: No tak,
0: kusi.
1: ale ci młodzi mężczyźni, którzy mają po 20 kilka lat, oni tak naprawdę nie znają tego, co było wcześniej, bo oni się już urodzili w Polsce, będącej w Unii Europejskiej, w Polsce, która z racji bardzo szybkiego rozwoju, również kulturowo-cywilizacyjnego i wzorców, które do nas szybciutko przywędrowały, oni jak gdyby no, są poza tym starym sposobem myślenia, bo ja rozumiem, że ci urodzeni jeszcze w czasach PRL-u, ale takiego prawdziwego, kilkadziesiąt lat temu, no to jeszcze te wzorce kulturowe mieli, że ten mężczyzna pracował, prawda, a kobieta zajmowała się domem, chociaż to nieprawda, bo większość kobiet polskich nawet w PRL-u po prostu pracowała.
0: No tak, nasza specyfika tutaj dwóch etatów kobiet, zawodowego i potem
1: Czasami
0: tego w
1: czterech,
0: domu,
1: czasami
0: a może i
1: czterech.
0: czterech. Tak, nadal zresztą tak jest, że kobiety dużo więcej w tych badaniach jednostek czasu, budżetów czasów domowych, wciąż widzimy te dysproporcje między kobietami i mężczyznami, szczególnie w mniejszych miejscowościach, szczególnie w domach, w rodzinach, w których kobiety są zależne finansowo od swoich partnerów, to tam na ich barkach spoczywa większość obowiązków, tak zwanych obowiązków domowych. Bardzo ciekawe jest też to właśnie te nasze różnice generacyjne, jak podchodzimy do tego. Ostatnio były głośne badania Ipsos tutaj pokazywał, jakie są różnice generacyjne i było duże zaskoczenie, także właśnie młodzi są bardziej konserwatywni.

0: niż ci starsi, natomiast też trochę to badanie pojawiła się pewna krytyka związana z metodologią i też z tym, że no właśnie, może to, o czym pan redaktor wspomniał, ci młodzi mężczyźni, którzy jeszcze nie funkcjonują w tych relacjach, też mogą mieć no właśnie wyobrażenie o nich zaczerpnięte z trendującej manosfery, a nie z prawdziwych doświadczeń, tak? Natomiast oczywiście to jest tylko moja hipoteza.
1: No, ale ja mam doświadczenie wieloletnie z Polskim Radiem i rzeczywiście ilość koleżanek, które pracowały, pracują i znakomite są, w Polskim Radiu jest ogromna i jeżeli spojrzymy, to chyba one są w większości. Ale to dobrze. Nie. Ja uważam, że to bardzo dobrze, bo one uspokajają nas, tych raptusów i nerwusów, żebyśmy byli bardziej wyważeni. To się przydaje, pani doktor.
0: Cieszę się, że macie gender balance.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę dr Sandra Frydrysiak, socjolożka, kulturoznawczyni, Uniwersytet SWPS.
0: Dziękuję pięknie.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Dwie osoby nie żyją po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w Lipsku w Niemczech. Około 20 jest rannych. Kierowca próbował uciekać, ale został zatrzymany. Powody zdarzenia nie są jeszcze znane. Były policjant i negocjator Dariusz Loranty powiedział Polskiemu Radiu, że najbardziej prawdopodobne są dwa scenariusze.
8: Jeden to jest osoba ewidentnie zaburzona umysłowo, taka powiedzmy chora psychicznie. A drugi, że jest to zamach. Uwaga, sprawcy zamachu też działają w takim amoku umysłowym, nie mając świadomości do końca. Oni mają cel, działają jak robot.
7: Służby ustalają okoliczności zdarzenia. Zatrzymany to 33-letni obywatel Niemiec. Promocje na stopień oficerski, odznaczenia państwowe, podziękowania za służbę. W Warszawie odbyły się centralne obchody Dnia Strażaka. To coroczne święto obchodzone w Polsce od ponad 20 lat. Wypada w dniu, w którym Kościół katolicki wspomina świętego Floriana. Podczas uroczystości odbyły się promocje na pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Prezydent wręczył też strażakom awanse generalskie, odznaczenia państwowe i flagi Polski.
9: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej starszemu brygadierowi Zenonowi Pisiewiczowi, starszemu brygadierowi Sławomirowi Sierpatowskiemu.
10: Trzeba mieć odwagę, żeby chronić samego siebie. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka. I za to wam z całego serca dziękuję.
7: W 2025 roku strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 500 tysięcy razy. Oznacza to, że interweniowali średnio co minutę. Lufthansa nie będzie latać z Pyrzowic do Frankfurtu nad Menem, czyli do jednego z większych europejskich lotnisk przesiadkowych. To przewoźnik zdecydował o anulowaniu rejsów, mówi rzecznik katowickiego lotniska Piotr Adamczyk.
11: Przewoźnik poinformował nas, że decyzja ta jest efektem zmian w strukturze grupy Lufthansa obejmujących proces restrukturyzacji floty i likwidację spółki Lufthansa CityLine, a także znaczącego wzrostu kosztów operacyjnych, w tym cen paliwa lotniczego. Pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami Lufthansy, z którymi będziemy rozmawiać o przywróceniu trasy do Frankfurtu po rozwiązaniu problemów, które leżą po stronie tej linii.
7: Połączenie Katowice-Frankfurt zostanie wygaszone 1 czerwca.

0: wieczór w Polskim Radiu 24.
1: 33 minuty po godzinie 21.
2: Stan dnia.
1: A my połączyliśmy się z panią profesor Danutą Plecką, politolożką z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór pani profesor.
3: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
1: I to właśnie pani jest kolejnym dowodem, że nasze panie są rewelacyjne w tym co robią, bo przed chwilą właśnie rozmawiałem na antenie na temat manosfery i sfrustrowanych facetów, którzy no nie mogą się pogodzić z tym, że kobiety mają taką, a nie inną pozycję w społeczeństwie i robią takie, a nie inne rzeczy. No i czasami są lepsze od facetów.
3: Dziękuję panie redaktorze za takie słowa uznania.
1: Nie no, to ogólnie wiadomo, no to byśmy nie dyskutowali pani profesor. Dobrze, ale no, porozmawiajmy teraz wobec tego trochę o facetach, to w pewien sposób. Jest takie powiedzenie, ucieczka do przodu. No i tak słucham propozycji prezydenta Nawrockiego w sprawie konstytucji i dochodzę do wniosku, że to jest taka ucieczka do przodu. Dlatego, że no, jest kilka rzeczy niezałatwionych w związku z urzędowaniem prezydenta Nawrockiego, więc trzeba wymyślić temat, który w pewien sposób odsunie te rzeczy niezałatwione na dalszy plan.
3: Pełna zgoda, panie redaktorze. Ja uważam, że mówienie czy narzucenie, próba narzucenia takiej narracji o konieczności zmiany konstytucji jest to tylko i wyłącznie zasłona dymna, wypuszczona zresztą przez samego pana prezydenta i jego zaplecze polityczne z Pałacu Prezydenckiego. I pełna zgoda co do tego, że ma to przesłonić kwestię nieuregulowania rynku kryptowalut, kwestie związane z bojkotowaniem, niepodpisaniem przez pana prezydenta ustawy pozwalającej rządowi na innych warunkach zaciągnąć pożyczkę SAFE i jeszcze mnóstwo takich drobnych rzeczy, jak chociażby ułaskawienie pewnej osoby i związane z tym kontrowersje, brak, nie wiem, awansów na pierwszy stopień oficerski w służbach specjalnych, tak ogólnie je nazwijmy, czy też spowolniony trakt dla podpisywania nominacji profesorskich, nie mówiąc już o nieprzyjęciu ślubowania od legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co zresztą pan prezydent uznał w dość zadziwiający sposób, przyjmując ślubowanie od dwojga zamiast od sześciorga spośród tych wybranych sędziów.
1: Mamy czas matur. Wiem, że maturzyści będą zdawali też troszkę z historii, dużo z historii będą zdawali z tak zwanego nauk społecznych, o społeczeństwie matury, gdzie to, te tematy będą się przewijać. To mi się wydaje, że trzeba byłoby maturzystom wytłumaczyć, że jeżeli udałoby im się szczęśliwie zdać maturę na najwyższe oceny i złożyliby dokumenty do swojej wymarzonej uczelni wyższej, no i okazało się, że mają no, najwyższe notowania, no ale rektor mówi nie, nie przyjmę tych osób do siebie na uczelnię, bo nie. No i to jest chyba troszkę takie zachowanie prezydenta Nawrockiego, bo nie.
3: Idealnie pan to określił, panie redaktorze. Właśnie, bo nie. Tu nie ma uzasadnienia. Nie ma jakichś merytorycznych przesłanek ku temu. A kuriozum, jeżeli już chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego, dla mnie osobiście kuriozum stanowi fakt przesłania do Trybunału Konstytucyjnego pytań dotyczących owego wcześniej wspomnianego ślubowania. I to są rzeczy, które w ogóle się nie powinny zdarzyć. A pomysł na nową konstytucję, który ma pan prezydent, dotyczy tylko i wyłącznie tego, aby skupić całą władzę w rękach

0: pana prezydenta i żeby wszystko było jasne.
1: Pani
0: Określonego tego prezydenta.
1: Pani profesor, to może nie tworzyć nowej konstytucji, a sięgnąć do konstytucji kwietniowej z 1935 roku, która na szczęście do końca nie była do 1939 roku realizowana, bo jakby była to ho, ho, ho, to z drugiej i żywcem po prostu przepisać konstytucję i ją uchwalić i wtedy prezydent Nawrocki chyba byłby zadowolony, bo odpowiadałby przed Bogiem i historią.
0: Panie redaktorze, ale my nie wiemy, jaki jest pomysł pana prezydenta na nową konstytucję. My na razie, w związku z tym, że pojawiło się sporo kontrowersji wokół działalności, braku działalności, zaniechania działalności, czy wręcz nadmiernej aktywności pana prezydenta w niektórych obszarach, pojawiło się tyle wątpliwości i kontrowersji, że pan prezydent próbuje to przykryć, ale tak naprawdę to my nie wiemy, jaki jest pomysł pana prezydenta na nową konstytucję. My możemy domniemywać z fragmentów wypowiedzi, ułożyć sobie niczym puzzle w całość pogląd pana prezydenta Karola Nawrockiego na prezydenturę w ogóle, czy na to, jak ewentualnie mogłaby wyglądać konstytucja. Natomiast skład, zaproponowany skład przez pana prezydenta Rady Konstytucyjnej.
1: No, Julia Przyłębska chociażby.
0: Na
1: prawda?
0: Przykład, ale obok Julii Przyłębskiej osoby, która chyba w annałach historii zapisze się jako jedna z tych, które wprost łamały konstytucję, obowiązującą konstytucję z 1997 roku. Ale obok pani Julii Przyłębskiej znajdują się takie postaci jak Jacek Majchrowski, wieloletni prezydent Krakowa.
1: Była
0: ministra sprawiedliwości też z rządu Leszka Millera, prawda? Obok tego mamy wybitnego konstytucjonalistę, profesora Piotrowskiego, a obok nich występuje profesor Legutko, który jest znany ze swoich bardzo, bardzo konserwatywnych poglądów.
1: No to jeszcze Piotr Andrzej, słynny prawnik, sędzia Piotr Andrzejewski, profesor Zdzisław Zdzisław Krasnodębski, ale generalnie tutaj Jacek Majchrowski, który jest lewicowym politykiem, zawsze jednak był kojarzony, to chyba jest takim listkiem figowym, bo jeżeli spojrzymy na ten skład, to ten skład jest tak naprawdę z jednego źródła politycznego.
0: Tak, jest z jednego źródła politycznego. Trudno dzisiaj wyrokować, dlaczego pan Jacek Majchrowski zdecydował się wejść do Rady Konstytucyjnej tworzonej przez pana prezydenta, ale tutaj chciałabym poruszyć kilka kwestii. Po pierwsze, jest to prezydent, który powołał najwięcej rad i najwięcej członków tych rad, bo około 600 z tego, co mi się pojawiło i co próbowałam policzyć, to po pierwsze. Po drugie, proszę zobaczyć, że powołanie tej rady jest to próba zrzucenia odpowiedzialności za konflikt polityczny na rząd, bo pan prezydent mówi, słuchajcie, tak dłużej być nie może, jedność, wspólnota, razem, ale przeciwko temu rządowi, tak?
1: I jeden ośrodek władzy. Uwaga.
0: Jeden ośrodek władzy, właśnie, ale żeby też dopełnić całości, taki podział, z jakim mamy do czynienia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, ja mam świadomość, że jest to niedoskonały podział, ale jednocześnie jest to podział kompetencji władzy wykonawczej pozwalający na ograniczenie uzurpacji każdego z ośrodków władzy. Pan prezydent chce wywrócić stolik i mówi nam nie, prezydent jest ważniejszy i to prezydent powinien decydować. I teraz dlaczego? I to jest ten argument, po który sięga pan prezydent oraz jego zwolennicy. Dlatego, że prezydent ma zawsze silny mandat wynikający z wyborów powszechnych. Tak, bo my Polacy chętnie sięgający po tradycję. Po 1989 roku, proszę pamiętać, że pierwszy prezydent III RP był wybrany jednak przez Zgromadzenie Narodowe i był nim Wojciech Jaruzelski, a dopiero w wyniku wojny

0: na górze zdecydowano, że wybory prezydenckie będą wyborami powszechnymi w nawiązaniu do tradycji dwudziestolecia międzywojennego. Tylko przy okazji lekko zakłamywano historię, bo pomijano kwestię roli Piłsudskiego na przykład w zamachu majowym, pomijano kwestię morderstwa jednego z prezydentów, które było wynikiem właśnie tego podziału społecznego, tych nienawiści, tego, co dzisiaj określamy mianem hejtu.
1: No, pomijano też konstytucję z 1935 roku, gdzie tak naprawdę odchodzono od tego wyboru powszechnego na rzecz elektorskiego wyboru, że to elektorzy de facto by wybierali prezydenta. Więc to nie tak tam wpływ rzeczywiście był polityczny ogromny. Ja cały czas mówię o tym 1935 roku i tej konstytucji kwietniowej, bo tak mi się wydaje, że pan prezydent, będąc historykiem, musiał się naczytać na temat tej konstytucji wiele i chyba mu się spodobała, bo tam silny człowiek jest wtedy tym prezydentem.
0: Tak, tak. Na pewno mu się spodobała konstytucja z 1935 roku, ale także zapatrzenie na współczesnego amerykańskiego prezydenta, na prezydenta Donalda Trumpa. Ale tutaj też trzeba poczynić jedną uwagę, panie redaktorze. My uczymy studentów jako politolodzy, a myślę, że i prawnicy konstytucjonaliści, że trzeba tworzyć takie rozwiązania, które będą brały pod uwagę również osobowość polityków. Nie można tworzyć systemu politycznego w takiej próżni psychologicznej, tak bym to określiła. Proszę zobaczyć, że w ramach tego samego zakresu kompetencji w latach 89-92 mieliśmy dwóch prezydentów. Jednego wybranego przez Zgromadzenie Narodowe i drugiego wybranego w wyborach powszechnych. I ten, który wydawał się być prezydentem, no tak, bo to był prezydent, który został powołany na urząd w wyniku kompromisu, porozumienia, ale też nadano mu naprawdę bardzo szeroki zakres kompetencji. On był prezydentem na pewno niedemokratycznym, przynajmniej w wyobraźni społecznej. Chodzi mi o Jaruzelskiego. Był symbolem i jest do dnia dzisiejszego wprowadzenia stanu wojennego, więc z demokracją to absolutnie nie miało nic wspólnego. Ale nie odważył się wystąpić przeciwko tej młodej, świeżej demokracji. W 1990 roku został prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej człowiek, symbol przemian w kierunku demokratycznych, czyli Lech Wałęsa. I jest taka anegdotyczna opowieść, zresztą Wałęsa się z tego absolutnie nie wycofuje. I pomysł Wałęsy był następujący. Przepraszam, bo to nie będzie dosłowny cytat, ale mniej więcej tak to brzmiało. Wszystkie partie trzeba rozwiązać i wprowadzić demokrację. A przecież partie są synonimem pluralizmu wartości, prawda? A bez pluralizmu wartości demokracji nie ma. I ja myślę, że...
1: No tak, i przypomnijmy jeszcze falandyzację prawa ówczesną, tak, czyli próby naginania tej kulawej, znowelizowanej z poprawkami konstytucji, bo przecież nie było jeszcze wtedy. Ta konstytucja była starą konstytucją z wprowadzonymi zmianami, poprawkami, więc tam nie wszystkie rzeczy były dopracowane, ale mimo wszystko trzeba przyznać, że wszyscy prezydenci ci spoza prawej strony sceny politycznej nie stosowali metod brutalnych tak do końca, jak ostatnie lata pokazują i prezydent Duda, i prezydent Nawrocki tym bardziej, chociażby wetowanie ustaw w sposób hurtowy. To rzeczywiście tych ustaw...
0: Tak, panie redaktorze, ale jeszcze jedna kwestia związana, dlaczego ja mówię o Jaruzelskim i Wałęsie i ich porównuję. Dlatego, że wówczas dość młody polityk w 1993 roku, czyli Aleksander Kwaśniewski, stanął na czele Sejmowej Komisji Konstytucyjnej. I to on, patrząc na kwestię osobowości, doprowadził do znacznego ograniczenia kompetencji prezydenta w polskim systemie politycznym.
1: Oj, dobrze, że pani to powiedziała. To ja wiem, że to nie będzie polityczne, co powiem, ale

0: Prezydent Nawrocki odwoływał się, prawda, do tej konstytucji przyszłości, tworzonej dla przyszłych pokoleń. No, a przyszłe pokolenia nie są skażone jak poprzednie pokolenia, chociażby PRL-em. Większość, znaczy duża część naszych współrodaków, no, żyła w czasach PRL-u i była duża już w czasach PRL-u. No, prezydent Nawrocki był... Chyba jak się kończył PRL, miał chyba 6 lat, więc no nie bardzo pewnie pamięta, czym był PRL. No ale o czym mówię? No i spojrzałem na ten skład proponowany owego gremium. No i bardzo mi jest przykro to stwierdzić, tam większość to jest grubo po 60.
1: Tak, ale proszę też spojrzeć na to z takiej perspektywy. To są osoby, które pamiętały, w jakim ogniu walki tworzyła się konstytucja, która weszła w życie w kwietniu 1997 roku. I wśród nich są tacy, którzy pamiętają, w jaki sposób doszło do kompromisu związanego chociażby z zapisami preambuły, czyli do porozumienia pomiędzy tym, co kojarzyło się wówczas z lewicą, Markiem Borowskim, a tym, co kojarzyło się z przemianami demokratycznymi, czyli Tadeuszem Mazowieckim, prawda? I nie ma teraz takiego punktu konstytucyjnego, to w taki sposób wszyscy nazywamy, nie ma punktu konstytucyjnego, który pozwoliłby na to, aby taki kompromis, czy na pewnym poziomie kompromis został zawarty. I proszę jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Prezydent Karol Nawrocki nie mówi nic absolutnie o tym, co jest istotą konstytucji, czyli o prawach obywatela, prawach człowieka. Tu w ogóle nie zauważa przestrzeni do rozszerzenia praw człowieka czy praw obywatela, prawda?
0: I dlatego mówię o konstytucji kwietniowej.
1: I dlatego mówię o konstytucji kwietniowej i do niej nawiązuje. W tej konstytucji, w tym projekcie konstytucji, To, co dotyczy, nie wiem, mniejszości seksualnych, związków partnerskich, prawa do aborcji, takie rzeczy się w niej nie znajdą. Prezydent Nawrocki chce tylko i wyłącznie władzy dla swojego ośrodka władzy. I dlatego chce zmiany konstytucji.
0: No ale tu wielu komentatorów, ale nie tylko, i politologów wypowiada się w ten sposób, że... polskie społeczeństwo nie da się na to nabrać, dlatego że właśnie ta nasza historia najnowsza pokazuje to, chociażby czasy Solidarności, że my chcieliśmy władzy kolektywnej, to znaczy władzy, która nie będzie jednoosobowa, bo żyliśmy przez lata pod rządami władzy de facto jednoosobowej, czyli pierwszych sekretarzy, prawda, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a dalej sekretarzy KPZR, prawda, więc my nie chcemy, my chcemy jako społeczeństwo, no albo część tego społeczeństwa, może ta bardziej świadoma, starsza, pamiętająca tamte czasy, mimo wszystko wolimy, żeby to była władza kolektywna.
1: No i tutaj mamy kilka znowu punktów. My chcemy władzy kolektywnej, ta część bardziej świadoma, ale panie redaktorze, w ubiegłym roku tylko kawałek powyżej 4% obywateli Polski sięgało regularnie po książkę, tak? No tak. 7% przeczytało aż jedną, a żeby wiedzieć, czym była konstytucja z 1935 roku i do czego chce nawiązać Karol Nawrocki i jaka jest nawet ta historia Polski po II wojnie światowej, no to trzeba tę wiedzę skądś pozyskać i nie musi być to koniecznie ChatGPT. To po pierwsze. Więc ja tutaj na tę świadomość bym tak nie stawiała, bo proszę zauważyć, niedawne wydarzenia i umiejętność wpływania na społeczeństwo przez polityków. Kwestia regulatora SAFE. Większość uważała, że prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę umożliwiającą nam zaciągnięcie pożyczki w ramach SAFE.
0: No i tutaj dodajmy, pani profesor, bo to jest ważna informacja, prawdopodobnie w piątek ta umowa pierwsza zostanie już podpisana.
1: Cieszmy się z tego
0: i pierwsze pieniądze naprawdę bardzo szybko do nas spłyną. Następna umowa ma być podpisana taką wczesną jesienią, no bo to chodzi o to, żeby z

0: sprawdzić, czy my dobrze wydajemy te pieniądze i czy nasze projekty są rzeczywiście projektami zdroworozsądkowymi, ale sądząc po tym, kto jest szefową tych projektów, a to przecież koleżanka po fachu nasza, tak, czyli dziennikarka i to znana dziennikarka telewizyjna, świetna korespondentka Telewizji Polskiej w Brukseli. To ona jest twarda dziewczyna, twarda kobieta i nie da się wymanewrować.
1: Ja myślę, że na pewno sobie z tym poradzi. Natomiast proszę zobaczyć, bo ja mówię o SAFE przede wszystkim w kontekście umiejętności zmieniania nastrojów społecznych przez polityków. Bo już jak cała burza przeminęła, te nastroje społeczne okazały się zupełnie inne, że być może faktycznie nie jest nam ta pożyczka potrzebna, bo damy sobie sami radę. Proszę zobaczyć, jak wpływają politycy na nastroje społeczne. Już 25% polskiego społeczeństwa nie należy do zwolenników Unii Europejskiej. Dzisiaj to nie jest jeszcze problem, ale za kilka lat nie wiadomo, czy ten fakt problemem się nie stanie. Więc ja ostrożnie podchodziłabym do tych komentarzy mówiących o tym, że polskie społeczeństwo nie chce silnego przywództwa, umówmy się na
0: jednoosobowego.
1: Jednoosobowego, bo jest to nieprawda, bo w okresach niepokojów, a my w takich czasach żyjemy, jak pokazują wszystkie badania na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat prowadzone na całym świecie, w okresach niepokoju obywatele bardzo chętnie mówią o tym, że należy demokrację zawiesić na kołku i oddać władzę w ręce silnego przywódcy. Więc ja tu nie jestem optymistką. Uważam, że Polacy, tak samo zresztą jak i każda inna nacja, są w stanie w tym zakresie dość szybko zmienić zdanie.
0: Dobrze, pani profesor, odejdźmy, znaczy nie od polityki nie odejdziemy tak do końca, bo ta polityka siedzi w nas w sposób okrutny. A ja chciałbym się spytać o aferę Collegium Humanum. No i immunitety dwóch bardzo znanych polityków Polski 2050. Jeden marszałek Sejmu, teraz wicemarszałek, drugi poseł do Parlamentu Europejskiego, notabene dziennikarz, też był dziennikarzem i to dobrym dziennikarzem. No i co? Nie pomyśleli, zapisując się do takiej uczelni, wiedząc, przecież to wtedy już było wiadomo, że to jest kuźnia kadr Prawa i Sprawiedliwości.
1: Znaczy, panie redaktorze, ja bardzo wyraźnie to powiem i tu nie będę delikatna, bo jestem akademiczką i stroję na straży pewnych wartości akademickich.
0: I dlatego to pytanie zadaję pani.
1: Dziękuję. Dziękuję. Uważam, że w tym wypadku, jak i w wielu innych, ale tutaj szczególnie, bo to jest związane z branżą, za którą w jakimś sensie odpowiadam, nie powinno być świętych krów. I jeżeli panowie zapisali się do tej nieszczęsnej i zhańbionej uczelni i jeżeli w jakikolwiek sposób chcieli, no mówiąc kolokwialnie, pokombinować ze swoim wykształceniem, to absolutnie powinni za to odpowiedzieć tak oni, jak i prezydent Wrocławia, pan Sutryk.
0: No tak,
1: i tylko wszyscy inni politycy, którzy czerpali korzyści z uczestnictwa w tym procederze. Bezwzględnie, dlatego że to elity polityczne powinny być dla nas obywateli przykładem, a jeżeli już mówimy o nauce i szkolnictwie wyższym, jest to tak osierocona planeta, że tym bardziej powinni ponieść odpowiedzialność, jeżeli brali udział w procederze związanym z Collegium Humanum.
0: No tak, ale temat szkolnictwa wyższego to jest zupełnie inny temat i warto byłoby porozmawiać o kondycji szkolnictwa wyższego w Polsce i tego publicznego, ale też tego właśnie prywatnego i niepublicznego, właśnie, bo to jest podobno czasami duży problem. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Danuta Plecka, politolożka, Uniwersytet Gdański, była państwa i moją gościnią.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Opieka nad małymi kotkami to nie tylko sama przyjemność. Oblaski i cienie pomocy zwierzętom zapytam w najbliższej audycji do pomyślenia. Moją gościnią będzie Magdalena Jaźwińska z Fundacji Tymczasem u Magdy. Porozmawiamy też o zapobieganiu zwierzęcej bezdomności i bambinizmie. A to wszystko w środę, chwilę po 22. Ewelina Kamińska. Zapraszam do słuchania i do pomyślenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent Ukrainy ogłasza czasowe zawieszenie broni. Wcześniej zapowiedział to też Władimir Putin. Wciąż nie wiadomo, dlaczego kierowca samochodu osobowego wjechał w tłum ludzi w Lipsku. Prokuratorzy będą chcieli uchylenia immunitetów posła Hołowni i europosła Kobowski. Chodzi o aferę Collegium Humanum, wynika z doniesień medialnych. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Wołodymyr Zełenski ogłosił zawieszenie broni, które ma wejść w życie o północy 6 maja. Ukraiński prezydent napisał o tym w mediach społecznościowych. Według prezydenta dotychczas nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie w sprawie przerwania działań bojowych zapowiedzianych w poniedziałek przez stronę rosyjską. Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą obowiązującego 8 i 9 maja, przekazała agencja Reutera. Decyzja Kremla związana jest z obchodami rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej. Tragedia w Lipsku. Dwie osoby nie żyją po tym, jak samochód wjechał w ludzi. Prawie 20 osób zostało rannych. Kierowca próbował uciec, ale został zatrzymany. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
2: Motywy działania mężczyzny, który w centrum Lipska wjechał w tłum ludzi, nie są jeszcze znane. Były policjant i negocjator Dariusz Loranty mówił Polskiemu Radiu o dwóch najbardziej prawdopodobnych scenariuszach.
3: Jeden to jest osoba ewidentnie zaburzona umysłowo, a drugi, że jest to zamach. Uwaga, sprawcy zamachu też działają w takim amoku umysłowym, nie mając świadomości do końca. Oni mają cel, działają jak robot.
2: Generał Mieczysław Bieniek z kolei przypomniał w TVP Info o zachowaniu ostrożności podczas imprez masowych.
4: Bezcenne jarmarki muszą być odpowiednio zabezpieczone, że czujność policji, ale również i obywateli jest niezbędna.
2: Niemieckie służby ustalają okoliczności zdarzenia. Według nich sprawca to 33-letni obywatel Niemiec. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Prokuratorzy badający aferę Collegium Humanum zwrócą się o uchylenie immunitetów posła Szymona Hołowni i europosła Michała Kobowski, informuje TVN24.pl. Wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak z PSL-u jest przekonany, że obaj politycy wyjaśnią sprawę studiów na tej uczelni.
5: To na pewno nigdy nie jest przyjemne, bo wokół takiej sprawy toczy się zawsze też taki rezon medialny i różnego rodzaju spekulacje, ale myślę, że każdy, kto jest przekonany o swojej niewinności, o tym, że ma czyste

0: czyste sumienie, no powinien po prostu zacisnąć zęby i to ustać i tyle, no i czekać na wyjaśnienie sprawy.
1: Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.
2: Jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości co do albo uczciwości, albo pojawiają się wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia, to od tego są odpowiednie organy. Od tego jest prokuratura, od tego jest sąd. Ja nie znam tej sprawy w ogóle, w związku z tym nie zamierzam tutaj niczego przesądzać. Po prostu wiara w państwo jednak to jest jakiś fundament, jeżeli chodzi o kwestie polityków i obywateli.
1: Europoseł Michał Kobosko przypomniał w mediach społecznościowych, że nigdy nie podjął studiów na Collegium Humanum, bo wówczas pojawiły się pierwsze doniesienia medialne wskazujące na wątpliwy status uczelni. Codziennie narażają swoje życie i zdrowie, aby ratować innych. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. W samym tylko województwie lubelskim służy ponad 1600 strażaków, którzy dysponują najnowszym sprzętem.
3: Kapitan Krzysztof Łoś, JG1, dowódca zastępu.
4: Najtrudniejsze chwile.
3: Na pewno to są zdarzenia, kiedy no nie uda się danej osoby uratować lub jak mamy wypadki, jest to wypadek śmiertelny. No wtedy nie mamy możliwości zadziałać już nic, jesteśmy bezsilni i ta niemoc, która w nas jest.
5: Młodszy aspirant Rafał Boczek, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Za każdym razem, jak wjeżdżamy na akcję, na miejsce zdarzenia, to nigdy nie wiemy, co nas zastanie. Są różne okoliczności losu, różne sytuacje i przede wszystkim są ludzkie emocje, które też dają nam się we znaki.
4: A czego możemy życzyć wszystkim strażakom?
5: Tyle powrotów, co wyjazdów. To jest najważniejsze. I w pełnym składzie, i z uśmiechem na ustach.
1: W województwie lubelskim w Państwowej Straży Pożarnej służy 51 kobiet i ponad 1500 mężczyzn. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne i jak postrzegają go inni. To tematy, z którymi mierzyli się na języku polskim tegoroczni maturzyści. Zdający z 9 liceum w Warszawie mówili, że matura była, nie była trudna.
6: Kiedy ludzie się przejmują tym, jak ich postrzegają? Ja wybrałem ten temat. Użyłem dziadów, użyłem wesela i lalki. W sumie przyjemny arkusz.
7: Liczyłam na jakiś lepszy i nie był to jakiś niesamowity temat dla mnie i musiałam troszeczkę, czułam, że musiałam troszeczkę naciągać momentami, ale no mogły być gorsze.
8: A ogólnie matura, jeśli chodzi o sam test, też nie była jakaś specjalnie skomplikowana. Pytania były dość proste i takie przewidywalne.
1: Jutro drugi obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy od 6 stopni na Pomorzu do 12 na południowym wschodzie i 13 na południowym zachodzie. We wtorek na północy i zachodzie opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, Powarmię i Mazury również burze. Temperatura w dzień od 15 stopni na północy, 20 na zachodzie do 28 na południowym wschodzie.
10: Sześć minut po godzinie 22.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: To nie jest truizm. Otaczająca nas przestrzeń to nasze wspólne dobro, ale czy wszyscy mają tego świadomość? Rozglądając się wokół siebie, można mieć do tego duże wątpliwości. No właśnie, kto odpowiada za chaos przestrzenny w Polsce? I czy można to jeszcze naprawić? O tym już za chwilę.
9: Przestrzeń, design, architektura.
11: Przestrzeń to nasze dobro wspólne, ale czy wszyscy mają tego świadomość? Rozglądając się wokół siebie, można mieć co do tego duże wątpliwości. Kto zatem odpowiada za chaos przestrzenny w Polsce i czy to można jeszcze jakoś naprawić? O tym w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami Kongresu Architektury Polskiej porozmawiamy w dzisiejszym wydaniu audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Łożej Prośniewski. Dobry wieczór, a naszym gościem jest Piotr Fokczyński, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: Hasło Kongresu Architektury Polskiej, który odbędzie się, przypomnijmy, w dniach 14-15 maja w Muzeum Historii Polski w Warszawie, brzmi: przestrzeń, wartość i odpowiedzialność. No i może na początek spróbujmy rozebrać to hasło na czynniki pierwsze. Jaką wartość ma przestrzeń?
10: No, bezcenną zupełnie.

0: i ten ostatni człon tego podtytułu Odpowiedzialność, myślę, że wskazuje nam na to, że osób, które mają wpływ na to, jak ta przestrzeń wygląda, jest całkiem sporo. Natomiast ta wartość, ogólnie rzecz ujmując, jest, tak jak powiedziałem, bezcenna, natomiast dokładniej to rozbierając, to trzeba, gdy miał na pierwszym miejscu postawić, to wartość przestrzeni jest mierzalna dobrostanem społeczeństwa, a jeszcze dokładniej jest mierzalna jego kondycją zdrowotną, jego dobrym miejscem do życia, zadowoleniem z miasta, miasteczka, w którym żyje, preferencjami i podejmowanymi decyzjami na dalsze życie. Tak, to przestrzeń, która nas otacza, to jest coś, co nawet podświadomie wpływa na nasze decyzje.
1: A pana zdaniem, jako społeczeństwo, jesteśmy zadowoleni z tej przestrzeni, która nas dziś otacza?
0: Trudno to ocenić, bo to już jest takie pytanie ankietowe bardziej, ale wydaje mi się, że my jako Polacy mamy dosyć dużo tolerancji, tak, jeśli chodzi o przestrzeń, która nas otacza. Coraz częściej słucha się jednak jakichś głosów niezadowolenia, które są podparte no, takimi bezpośrednimi odczuciami. Czasami one są bardzo spontaniczne. Z jednej strony to dobry przejaw, ale z drugiej strony no, debat o przestrzeni właśnie z udziałem społeczeństwa jest bardzo mało i wydaje mi się, że bardzo potrzebne jest edukowanie społeczeństwa to raz i wytworzenie takiego apetytu na architekturę, na przestrzeń, po to, żebyśmy aspirowali do tych krajów europejskich, co do których, jak przyjeżdżamy tam na wakacje, to się zachwycamy. Jak pięknie jest dookoła. I to zarówno jak jedziemy nad Morze Śródziemne, ale tak samo na północ, Skandynawia, która ma zupełnie inne kanony estetyczne, ale wyczuwa się tam uporządkowanie, dbałość o każdy szczegół i dbałość przede wszystkim o tego człowieka, który jest tam w środku tej przestrzeni.
1: Powiedział pan o tym, że przestrzeń jest bezcenna, no ale tę wartość przestrzeni można także przełożyć na konkretne kwoty, a właściwie możemy policzyć, ile tracimy na źle zaprojektowanej przestrzeni. Kilka lat temu taki raport został opublikowany przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk, no i z tego raportu wynikało, że chaos przestrzenny kosztuje nas ponad 84 miliardy złotych rocznie, a to są olbrzymie pieniądze.
0: To są olbrzymie pieniądze. To jest oczywiście kwota, którą naukowcy liczyli, zbierając bardzo szerokie dane. To nie jest tak proste jak wystawienie faktury czy porównanie rachunków. To jest cała masa wektorów, które mogą nam dać efekt zero bądź efekt dopłaty w sytuacji chaosu przestrzennego. Jednym z takich policzalnych i bardzo trudnych później do zsumowania w kraju jest chociażby rozpraszanie się zabudowy, tak, i niekontrolowane, bo tam, gdzie jest to pod kontrolą, to nie jest źle. Natomiast tam, gdzie jest to niekontrolowane, to rosnące koszty infrastruktury, tej technicznej, która rozbiegana jest nawet poza granice miast czasami, i tej społecznej, szkoły, przedszkola, które no, są konieczne dla obsługi takich terenów, to już idzie w konkretne złotówki. I to w każdym mieście, w każdym miasteczku to wygląda inaczej. Więc to jest taka zgeneralizowana kwota, ale no, nie ma lepszego obrazu na diagramie, jak właśnie suma w finansach.
1: A jakie są przyczyny pana zdaniem tego chaosu? I tu pewnie zmierzamy do drugiego ważnego wątku, który jest zasygnalizowany w haśle kongresu, czyli do kwestii odpowiedzialności. No właśnie, kto ponosi przede wszystkim odpowiedzialność za jakość przestrzeni w Polsce?
0: Przyjęło się, najprościej rzecz ujmując, opowiadać o odpowiedzialności architektów. No bo rzeczywiście to nie ulega wątpliwości, że wszystko to, co jest zbudowane, wszystko to, co nas otacza, no, projektują architekci. Ale jak głębiej w to wejdziemy, to tych interesariuszy jest więcej, a odpowiedzialnych też, dlatego że ktoś ustala prawo na poziomie prawa materialnego. To są politycy, to są posłowie, to są w końcu politycy z resortów różnego rodzaju. Później ktoś ustala prawo na poziomie lokalnym, czyli miejscowe prawo i tu

0: Już jest wójt, burmistrz, prezydent, który no, ustala te ramy bardzo lokalne. I w końcu jest inwestor, który optymalizuje zyski. Czy to jest coś złego? Co do zasady nie. Ale to oznacza, że ta gra w miasta, gra w przestrzeń no, powinna być rozpatrywana na wielu płaszczyznach i na tych wielu płaszczyznach jest wiele różnych odpowiedzialności. Więc jeżeli zastanawiamy się, dlaczego nad morzem, na plaży prawie, że stoi gigantyczny hotel w Pobierowie, to zawsze musimy rozpocząć od tego, nie kto na to pozwolił, tylko kto w ogóle o to zadbał, że w prawie lokalnym takie możliwości pokazał.
1: Jeśli chodzi o odpowiedzialnych za przestrzeń, wspomniał pan o istotnej roli władz publicznych, mówiąc najogólniej. No i z jednej strony to są te podmioty, które ustalają pewne reguły gry, ale to też są podmioty, które bywają inwestorami, bo przecież mamy bardzo dużo inwestycji publicznych i jak się zdaje, to właśnie te inwestycje publiczne, czy o zasięgu krajowym, czy te lokalne, powinny być takim przykładem tego, jak dobrze projektować przestrzeń. Tymczasem mam wrażenie, że często te inwestycje też nie są najlepiej zaprojektowane.
0: Bez wątpienia tak. To znaczy wszystkie inwestycje publiczne, tym samym inwestycje, które są najpierw projektowane, a później budowane ze środków publicznych, to powinien być absolutny wzorzec. Obywatel, patrząc na rezultat przeprowadzonej inwestycji publicznej, nie powinien mieć żadnej wątpliwości, że ona i funkcjonalnie, i estetycznie, co też jest nie bez znaczenia, ale też w kosztach eksploatacji później przynosi mu same korzyści jako obywatelowi tego miasta. I czemu tak nie jest? No, wydaje mi się, że cały czas doskonalone prawo, które jednak reguluje zamówienia publiczne, całe szczęście w ostatnich latach zmierza w kierunku poszukiwania takiego balansu, że jednak trzeba mieć więcej form tych zamówień publicznych, ale nadrzędną rzeczą powinna być jakość projektu. Nie najniższa cena, bo nikt z nas, jak chce mieć coś trwałego i jakieś dobro materialne, nie kieruje się tylko najniższą ceną, bo mu się po prostu te buty rozpadną. Więc to kryterium jakości to powinno być na pierwszym stopniu. Jak do niego dochodzić poprzez zamówienie i jak wybawić tego burmistrza, prezydenta, lokalnego włodarza z podejrzeń, że poszedł za bardzo na skróty, że to było korupcjogenne i tak dalej, no to to jest wielka sztuka. Chodzi o to, żebyśmy się sami nie potykali o nadmiernie restrykcyjne zasady, ale żeby takie sformułować, żeby jakość była na pierwszym miejscu, nie cena.
1: Jeśli chodzi o jakość, to czy pana zdaniem, jako społeczeństwo, dojrzeliśmy już do tego, aby na poważnie zająć się jakością przestrzeni w Polsce?
0: Czy dojrzeliśmy? Ilość obserwowanych przez nas debat, takich aktywności obywateli wskazuje, że coraz bardziej nas to zajmuje, że coraz bardziej się w to angażujemy. Ja bym powiedział tak, nie czekajmy na to, czy dojrzeliśmy, bo to jest dla nas już ostatnia chwila jako nowoczesnego europejskiego państwa, żeby rozejrzeć się, jak to wygląda w nowoczesnej, rozwiniętej Europie i po prostu mamy oczywiście aspiracje do tego, żeby dążyć w tym kierunku, więc tą debatę trzeba rozpocząć. Całe szczęście ona się rozpoczęła i teraz następuje jakaś kulminacja, czyli otworzyło się okienko pogodowe.
1: Jak rozumiem, między innymi pewnie nawiązuje pan do kwestii prac nad polityką architektoniczną państwa. To ma być taki właściwie zestaw regulacji i standardów tego, w jaki sposób należy tworzyć przestrzeń architektoniczną w Polsce. Pan jest jedną z 35 osób, które zasiadają w zespole, który tę politykę ma przygotować. Jakie nadzieje pokłada pan w tym dokumencie?
0: No, ja pokładam olbrzymie nadzieje. My jesteśmy gronem ekspertów, doradców. Przygotować ten dokument ma Ministerstwo Rozwoju i Technologii, ale to znakomicie, że ministerstwo do szerokiej grupy.

grupy. To nie jest też łatwe operacyjnie przy zarządzaniu takim tematem. Zwróciło się po to, żeby jednocześnie dotknąć już tego waloru takiej różnorodności, jeśli chodzi o udział. Tam są nie tylko sami architekci, chociaż architektów, urbanistów jest najwięcej w tej grupie doradczej.

0: elektronicznej. Jeszcze raz odpowiadając, jakie ja pokładam nadzieję. Pokładam nadzieję taką, po pierwsze, że to będzie dokument nieteoretyczny i nie będzie to lista życzeń, tylko będzie to lista konkluzji, wskazań i kierunków, które no, nawet studialnie na początek, ale wyznaczają pewne ramy, dzięki którym stanowione później prawo materialne, ale też i prawo miejscowe nie wymknie się poza ten założony taki klosz. Jeżeli tak to się uda sformułować, to możliwe całkiem, że niektóre negatywne zjawiska, które obserwujemy dookoła nas, powoli będą odchodzić w niechlubną otchłań.
1: A na ile pana zdaniem w wypracowaniu tych nowych zasad powinni mieć udział także sami mieszkańcy, aktywiści, ale też specjaliści z innych dziedzin, jak nie wiem, socjologia, kulturoznawstwo czy ekologia, no bo też wątek ekologiczny w kontekście zmian klimatycznych chyba nabiera coraz istotniejszego znaczenia, jeśli chodzi w ogóle o samo myślenie o mieście, o projektowaniu przestrzeni.
0: No oczywiście, że im wyższy jest poziom merytoryczny tego doradzania, tym lepiej dla tej powstającej polityki. Jeśli chodzi o ten wątek klimatyczny, o którym pan mówi, no to cały dział zrównoważonego rozwoju, który my nazywamy też równowagą i zdrowiem, jest już obecny w hasłach i zadaniach tej grupy doradczej. Jest oczywiście jedną z ciekawszych rozmów i debat kongresowych, więc my już do tych rozmów kongresowych zaprosiliśmy specjalistów z psychiatrii. Rozmawiamy o sprawach wpływu na klimat, ale też z osobami, które się klimatem zajmują. I do tego łączymy głosy architektów, którzy projektując zmagają się z bardzo restrykcyjnymi przepisami. Czasami przepisami, które gubią istotę sprawy. W związku z tym nikt lepiej od nich nie będzie powiedział, gdzie należy dokonać korekty. To grono rzeczywiście powinno być bardzo szerokie.
1: Czyli jak rozumiem, kluczem do tego, abyśmy mogli tworzyć przyjazne przestrzenie, jest dialog i szukanie takiej platformy zrozumienia, porozumienia pomiędzy bardzo różnymi grupami specjalistów i interesariuszy.
0: Tak jest. My chcemy w trakcie kongresu, ja tak nawiązuję delikatnie do kongresu, bo rzeczywiście to już jest za chwilę, już się czuję jedną nogą na scenie, ale tutaj bardzo byśmy chcieli zwrócić uwagę społeczeństwa na takie bardzo ważne zagadnienia. Zagadnienia, o których nawet nie wiedzą, że poprzez pracę architekta, politykę architektoniczną mogą coś polepszyć w swoim życiu. To ich życie może być lepsze. I w tym sensie chcemy dostarczyć jak najwięcej wiedzy. Liczymy na to, że nie tylko wśród panelistów, aktywistów, nie zawsze architektów, na widowni będzie dużo osób jednak zainteresowanych architekturą, no bo na to już nie ma rady. Jeżeli ktoś jest niezainteresowany, no to po prostu nie weźmie udziału w tej debacie. My ją traktujemy teraz jako takie, można powiedzieć, warsztatowe uzupełnienie tych prac, które już prowadzi resort, ministerstwo. I mam nadzieję, że podsumowanie po tych debatach, spis konkluzji, wniosków, który chcemy w takiej karcie warszawskiej zawrzeć na koniec kongresu, będzie bardzo dobrym materiałem wspierającym pracę ministerstwa.
1: Przypomnijmy, Kongres Architektury Polskiej odbędzie się 14 i 15 maja w Warszawie. Trochę już pan wyprzedził moje pytanie, bo chciałem zapytać o to, jakich efektów tego kongresu pan by oczekiwał jako jeden z organizatorów tego wydarzenia. I jak rozumiem, stworzenie takiej deklaracji warszawskiej, która będzie opisywała pewien taki stan idealny tego, w jaki sposób należy podchodzić do przestrzeni, to może być to, co zostanie z tego kongresu i będzie służyło nam na przyszłość.
0: Bardzo przepraszam, że taki wyrywny jestem, ale od organizacyjnie od jakiegoś czasu już

0: tylko tym żyję i nie mogłem się powstrzymać, ale odpowiadając na pytanie, co by było największym takim pozytywnym uzyskiem z tego wielkiego wydarzenia, to tego jest nawet więcej. To dla mnie już sam fakt, że to wydarzenie zaprasza bardzo szerokie grono osób i adresowane jest do szerokiego grona osób, to już jest pozytywny efekt. No bo zapytajmy sami siebie, kiedy ostatnio na tak szerokim forum architekci rozmawiali z politykami i ze społeczeństwem? Ja trochę w tym pracuję i ja sobie tego nie przypominam. Nawet ostatni kongres, który odbywał się 16 lat temu, był przez Stowarzyszenie Architektów organizowany, miał inną formułę. Tutaj po prostu opowiadamy o tym, że my jako architekci, jako zawód, nie jesteśmy od tego, żeby narzekać, że mamy słabe warunki pracy i wykonywania zawodu, tylko na początek chcemy pokazać, jak dużą mamy ofertę dla społeczeństwa i te, jak gdyby ten przekaz, że my bierzemy udział w tej dyskusji odpowiedzialnie, to jest pierwsza zaleta. Cały kongres zaczynamy od takiej konstatacji, w sumie ciekawej, że architektura w Polsce całkiem nieźle się już prezentuje. Ma się całkiem nieźle. Mamy całą grupę znakomitych obiektów o klasie no, co najmniej europejskiej. To w takim razie czemu one nie dają wartości dodanej jako obiekty, które budują pewną przestrzeń, tak? Czy pojedynczy obiekt w ogóle jest w stanie to uzyskać, nawet najpiękniejszy? To już są rozmowy, to już są refleksje i rzeczywiście koniec tego kongresu, który zbierze wnioski z tych rozmów o edukacji, o partycypacji społecznej, będzie moim zdaniem arcyciekawa rozmowa, w jaki sposób zaprosić społeczeństwo, ale permanentnie, nie jako łaskę, tylko do tego dialogu, żeby posłuchać, czego ludzie oczekują od nas, a później dać się rozliczyć z tego. To na poziomie stanowienia prawa miejscowego to jest podstawa, to zupełnie jest w zaniku w tej chwili, to są fikcyjne sprawy. I jak gdyby grupa tych wszystkich postulatów w tej karcie, ona pewnie nie rozwiąże wszystkich problemów, ale będzie bardzo dobrym takim wkładem, zaczynem w kształtowanie polityki.
1: A na ile i czy jesteśmy w stanie naprawić już popełnione błędy, jeśli chodzi o przestrzeń w Polsce, albo też inaczej, jak nawet niewielkimi interwencjami możemy próbować i czy możemy próbować zmieniać tę przestrzeń tak, aby była ona bardziej przyjazna?
0: Bardzo trudne pytanie. Pewnie znają nasi słuchacze i pan takie hasła wytrychy jak patodeweloperka czy urbanistyka łanowa. Jako praktyk i osoba związana z budownictwem od wielu lat wiem, że w Polsce bardzo trudno się wyburza. Więc jeżeli byśmy sobie zdali sprawę, że niektóre obiekty wybudowane już krzyczące w przestrzeni są wbrew naszym odczuciom, to niestety one tam pozostaną. To, co możemy zrobić, to możemy jak najszybciej wyhamować pewne negatywne procesy. I to, powiem szczerze, można zrobić bardzo szybko. Akurat jeśli chodzi o takie zagadnienia formalno-prawne, jestem w stanie podjąć z każdym dialog. Nasza grupa legislacyjna architektów, z każdym jesteśmy w stanie podjąć dialog z ministerstwem, żeby ukazać, w jaki sposób takimi punktowymi, chirurgicznymi interwencjami na poziomie prawa materialnego można zahamować pewne procesy. I to w zabytkach, i w tożsamości, i w mieszkalnictwie, i w zrównoważonym rozwoju, w sprawach klimatycznych. Dużo, dużo tego jest.
1: I tu musimy stawiać kropkę, a dużo więcej okazji do rozmów na ten temat będzie już niebawem, bo przypomnijmy, 14 i 15 maja odbędzie się Kongres Architektury Polskiej w Muzeum Historii Polski, na który to kongres, jak rozumiem, możemy wszystkich naszych słuchaczy zaprosić. Piotr Fokczyński, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję za zaproszenie i oczywiście zapraszam. Jesteśmy gotowi do rozmowy.
1: Ja także Państwu za dziś dziękuję. To była audycja Przestrzeń.

0: Przestrzeń, design, architektura. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
1: Przestrzeń, design, architektura.
2: Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
5: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jest 22.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił zawieszenie broni w wojnie z Rosją od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych. Uważamy, że życie ludzkie ma nieporównywalnie większą wartość niż obchody jakiejkolwiek rocznicy. W związku z tym ogłaszamy reżim ciszy, począwszy od północy w nocy z 5 na 6 maja. W czasie, jaki pozostał do tego momentu, realistycznie jest zapewnienie ciszy, napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. Rosyjski dyktator Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Decyzja Kremla jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa ZSRR nad Niemcami w II wojnie światowej. 33-letni obywatel Niemiec, który wjechał samochodem w ludzi w niemieckim Lipsku, został zatrzymany. Zginęły dwie osoby. Powody zdarzenia nie są jeszcze znane. Wszystko wskazuje na to, że nie było to działanie o charakterze terrorystycznym, mówi zastępca dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas Andrzej Mroczek. Zdaniem eksperta prawdopodobnie doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym.
7: Nie ma przesłanek do tego, że jest to czyn o charakterze terrorystycznym i mamy dwa rodzaje sprawców. Ten, który działa pod wpływem impulsu, spontanicznie, i mamy sprawcę tego typu, że przygotowuje się do dokonania tego typu czynów, przygotowuje środki różnego rodzaju, niekoniecznie tylko pojazd mechaniczny, ale również broń palną, broń białą, czy też materiały wybuchowe.
6: Niemiecka policja ustala okoliczności zdarzenia. Jeszcze w tym miesiącu pierwsze pieniądze z sejf trafią do polskich zakładów zbrojeniowych, zapewniał o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej przypomniał, że Polska dostanie prawie 44 miliardy euro pożyczki na sprzęt dla armii. W pierwszej kolejności zostanie wypłacone 15% zaliczki, wyjaśnia szef MON.
8: Jesteśmy gotowi do zagospodarowania tych pieniędzy. Część umów jest już zawarta. Głównym naszym dostawcą w tych sprawach jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Bardzo ważnym elementem, który czeka na finansowanie SAFE, jest program SAN, czyli obrona przeciwdronowa, kilkanaście miliardów, umowa podpisana. Tutaj takie spółki jak Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, PiD Radwar, Rosomak czy Jelcz są podstawowymi partnerami procesu budowy obrony przeciwlotniczej, przeciwdronowej. Więc to jest ta umowa, którą na pewno szybko wdrażamy.
6: 8 maja zostanie podpisana finalna umowa w sprawie SAFE.
2: Powtórka programu. Adres zamieszkania.
9: Tak jest. Adres zamieszkania: Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. Audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o swoim otoczeniu. Dzisiaj głównie o otoczeniu, a konkretnie

0: konkretnie o drogach. Dlatego, że raz do roku Komenda Główna Policji publikuje taki dokument, to jest raport z wypadków za rok poprzedni. No i ukazał się już pod koniec kwietnia raport dotyczący roku 2025, dzięki czemu możemy bliżej przyjrzeć się temu, kto zabija na polskich drogach i czy takich tragedii, jak ta posła Łukasza Litewki, jest więcej osób, które zostały zabite przez kierującego samochodem. Ze mną w studiu Karol Mocniak, współtwórca polskiej mapy wypadków Sevik.pl i aktywista ze Stowarzyszenia Rowerowy Białystok. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jeśli będą chcieli Państwo dołączyć do naszej dyskusji, to zachęcam, można pisać z pytaniami, z opiniami. Adres nasz, to oczywiście adres zamieszkania @polskieradio.pl. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. I chciałabym, żebyśmy zamiast patrzeć z góry na całość dróg i na całość wypadków, to jednak zaczęli od takich tragedii jak ta Łukasza Litewki. Czy rowerzystów zabitych przez kierowców samochodów było wielu w 2025 roku?
1: W 2025 roku? To jest zawsze trudne pytanie, bo co to znaczy wielu? Na pewno zbyt wielu. I na pewno wiele z tych wypadków dałoby się w sposób systemowy czy w sposób prawny uniknąć. Także moim zdaniem wielu i mimo tego, że ta tendencja jest trochę malejąca, to sam często będąc rowerzystą czuję, że zagrożenie mojego bezpieczeństwa na drogach jest często bardzo duże.
0: A ma pan przed sobą liczbę? Ile to było osób?
1: W wyniku wypadków z winy kierujących 86 rowerzystów wszędzie. Zostało, tak, w 2025 roku.
0: 86.
1: Tak.
0: No właśnie, no i to od razu jest pierwsze pytanie do tego typu statystyk, dlatego że policja w swoim raporcie nie informuje, kto, jeśli doszło do wypadku i zginął tam człowiek, to wiemy, że zginął człowiek, ale to już niezależnie od tego, kto był sprawcą. Czyli jeśli rowerzysta był sprawcą wypadku i w jego efekcie to on sam zginął, nie osoba trzecia, to z tych tabelek trudno to zrozumieć. I zastanawiam się, czy ta liczba w ogóle byłaby nam potrzebna. Czy chcielibyśmy wiedzieć i po co, czy wypadki powodowane przez niechronionych uczestników ruchu, rowerzystów, pieszych, kończą się najczęściej śmiercią tych ostatnich.
1: Tak, myślę, że to byłaby bardzo przydatna informacja, chociażby po to, żeby wiedzieć, w którą stronę kierować działania mające na celu ograniczenie tej liczby wypadków. Policja tych danych nie uzupełnia, ale nie udostępnia.
0: Nie udostępnia, bo je ma.
1: Bo je ma. Ja też korzystam z danych, z baz danych policyjnych, tylko mam możliwość, jako że mam wszystkie dane w postaci bazy komputerowej, więc mam możliwość generowania swoich raportów. I z tego, co ja widzę, to ta asymetria, powiedzmy wprost, przemocy na drogach jest po prostu katastrofalna. Bo o ile, tak jak powiedziałem, rowerzystów ginie około 90 rocznie z winy kierowców samochodów, to uczestników ruchu, którzy nie są rowerzystami, w wyniku zagrożenia powodowanego przez rowerzystów ginie bardzo niewielu. Zwykle to są motocykliści albo piesi. To jest tak 2, 3, 4 osoby przynajmniej rocznie. Natomiast kierowcy praktycznie nigdy nie giną z winy rowerzystów. To są
0: Dlaczego to jest ważne, żeby wiedzieć, że jeśli pieszy lub rowerzysta spowoduje wypadek, to najczęściej sam jest tego wypadku ofiarą?
1: Ponieważ dzięki temu wiemy tak naprawdę, w jaki sposób konkretna polityka, konkretne wymaganie może się przełożyć na bezpieczeństwo danego uczestnika ruchu. Jeżeli wiemy, że rowerzyści praktycznie nie powodują zagrożenia dla innych uczestników ruchu oprócz siebie, to nie ma sensu inwestować dużo środków.
0: Na nich się skupiać.
1: Tak. I to jest generalnie wniosek bardzo ogólny i znany od bardzo dawna, że ta odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drogach swoje i innych osób jest proporcjonalna tak naprawdę do wielkości pojazdu, którym się poruszamy. Moim zdaniem powinno być w Polsce tak trochę jak w krajach zachodnich, jak w Holandii, gdzie w zasadzie kierowca pojazdu, czy to samochodowego, czy ciężarowego, odpowiada trochę na zasadzie ryzyka, że nawet to trochę nie ma znaczenia dokładnie w tym konkretnym przypadku, jaka była sytuacja, która doprowadziła do śmierci danej osoby, ale tak naprawdę sam wybór pośrodka pojazdu, czy na przykład wybór samochodu zamiast komunikacji zbiorowej, wybór samochodu, który jest większy niż jest potrzebny, wybór samochodu, który jest bardzo szybki, powoduje większe ryzyko dla innych uczestników ruchu.
0: A zatem większą odpowiedzialność.
1: Tak, dokładnie. Chociażby dlatego, że ten samochód jest duży.
0: No i właśnie dlatego ja mam kłopot z tymi tabelami policji, bo one zrównują tę odpowiedzialność. Traktują wszystkich uczestników ruchu jak równych. To zdumiewające. Ja jeszcze tylko chciałam dać takie tutaj zastrzeżenie, że ja oczywiście nie uważam, nie podaję przykładu posła Litewki jako przykładu

0: w którym to rowerzysta zawinił. Z tych pierwszych doniesień policji, dosyć enigmatycznych, wiemy, że jechał prawidłowo, a kierowca samochodu zmienił pas i to znaczy zaczął jechać pod prąd i wjechał w rowerzystę. Więc to jest ten przypadek. I w ogóle ciekawe, że policja w swoim raporcie napisała, że z winy kierujących pojazdami wydarzyło się w ubiegłym roku 91% wypadków. 91%.
1: 91.
0: No, no właśnie, to jest a propos tej odpowiedzialności.
1: Tak.
0: Czy coś wiemy więcej o okolicznościach, w jakich giną piesi lub rowerzyści? Czyli czy policja zbiera dane dotyczące tego, czy to się dzieje na jezdni, czy na drodze dla rowerów, czy na skrzyżowaniu, a może jak to jest, bo wiem też, że piesi giną na chodnikach, na przystankach autobusowych, i to wiemy z poszczególnych doniesień. A jak to jest ze zbieraniem danych już statystycznie?
1: Policja zbiera te dane. Wiemy na przykład, że ogromna większość wypadków ma miejsce na jezdni. Mimo tego, że piesi raczej na jezdni się rzadko znajdują, to jak już tam są, to ryzyko śmierci jest dość duże. Z tego co pamiętam, to jest około 2/3 wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych. To są piesi, którzy zginęli na jezdni. Dobrym przykładem danych, które wiemy o tym, że faktycznie coś się zmieniło w ciągu ostatnich lat, to jest na przykład bezpieczeństwo pieszych na przejściach dla pieszych. I ta liczba zmalała dramatycznie, praktycznie o 2/3 w ciągu ostatnich 8 lat.
0: Dlaczego?
1: Moje zdanie i zdanie wielu osób zajmujących się tematem jest takie, że to dzięki wprowadzaniu przepisów dającym pieszeństwo dla pieszych. Bo mimo tego, jaka była narracja, że to piesi powinni uważać na przejściach
0: i
1: dla pieszych,
0: zwiększą się wypadki. Pamiętacie państwo? Była mowa, że jeśli pieszy będzie miał pieszeństwo, to będzie wchodził pod samochód i ginął i będzie niebezpieczniej. Jakoś się okazało, że piesi nie chcą swojej śmierci.
1: Tak, piesi... W ogóle najczęściej jest tak, że piesi nie mogą, bo ofiarami śmiertelnymi wypadków w Polsce, zarówno pieszych piesze ofiary i rowerowe ofiary, najczęściej to są osoby starsze. Jeżeli dobrze pamiętam, średnia wieku ofiary śmiertelnej w Polsce to jest około 60 lat i nie ma takich kampanii edukacyjnych, nie ma takiego mandatowania, które osobom, które są w podeszłym wieku, przywrócą te zdolności motoryczne, dobry wzrok, orientację w terenie.
0: Refleksji szybkość,
1: która pozwalałaby uniknąć kierowcy, który pędzi prosto na niego, w ogóle zauważyć.
0: Na to policja zwróciła uwagę w swoim raporcie, że jeśli spojrzeć na wypadki z udziałem pieszych, to jest rozkład taki, że są najczęściej piesi ranni, to są te młodsze osoby, a seniorzy po prostu giną, nie są w stanie uciec.
1: Tak, nie są w stanie uciec i też częściej po prostu są bardziej krusi, bo faktycznie obrażenia osób starszych najczęściej ma poważniejsze konsekwencje niż osób młodych, które są w stanie się zregenerować.
0: To jest też odpowiedź do tych wszystkich, którzy piszą zawsze, że pieszy powinien uważać i pieszy łatwiej, szybciej może się wycofać z przejścia dla pieszych niż kierowca samochodu zahamować. No ale zawsze wtedy myślimy o takim młodym, wysportowanym pieszym, a nie o starszych osobach i dzieciach i osobach na wózkach. Wtedy nagle te grupy nam znikają. Czego byśmy chcieli się dowiedzieć o wypadkach z udziałem rowerzystów pieszych, a czego policja, już mówiliśmy trochę o tym sprawstwie, ale i skutkach. A czego jeszcze nie wiemy, a moglibyśmy wiedzieć?
1: To jest coś, o czym mówi NIK od prawie 10 lat w tym momencie, czyli o braku połączenia tego systemu ewidencji wypadków z centralną ewidencją kierowców i pojazdów. Dzięki czemu mielibyśmy wgląd, jakie zachowania kierowców predestynują ich do powodowania wypadków. My w tym momencie mamy jedną bazę danych, w której widzimy, jakie są efekty zachowań kierowców, a drugą bazę danych, w których widzimy, jakie są zachowania kierowców.
0: Ale o czym pan mówi? O tym, że jak ktoś prowadzi BMW, to jest bardziej skłonny do pędzenia?
1: Nie,
0: czy o czymś bardziej skomplikowanym?
1: Moglibyśmy na przykład zobaczyć, że jeżeli kierowcy dostają dość często mandaty za prędkość, to wtedy powodują wiele wypadków. Wtedy wiedzielibyśmy, że prędkość to jest coś, na czym się należy skupić, a jeżeli kierowcy dostają dużo mandatów za nielegalne parkowanie i tam nie ma żadnej korelacji między tym, że ta liczba wypadków jest większa w ich przypadku, to wiedzielibyśmy, że w tym konkretnej sytuacji walcząc z parkowaniem nie poprawimy bezpieczeństwa na przykład.
0: No ale tutaj z tego raportu policji za 2025 rok wynika, że przyczyny wypadków są znane, stale te same. Nie, ta trójca się nie zmienia od lat, czyli niedostosowanie prędkości, czyli po prostu ktoś pędził, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu nieprawidłowe wyprzedzanie. Warunki, w których najczęściej występują wypadki, to dobra pogoda, i prosty odcinek drogi. No. To potrzebujemy czegoś więcej?
1: A czytając wprost

0: takie statystyki, no to wynika z tego, że w Polsce potrzebujemy złej pogody.
1: I więcej zakrętów.
0: I więcej zakrętów, dokładnie. A to jest trochę bardziej skomplikowane,
1: to nie
0: bo
1: tak nie działa.
0: Zupełnie. Zwłaszcza, że policja najczęściej w tych wypadkach, znaczy policja wskazuje jeden konkretny powód wypadku, a to w zasadzie nigdy tak nie jest, no bo nawet tak? W przypadku wypadku posła Litewki można się zastanowić nad tym, dlaczego kierowca zjechał i wjechał na niego. To była przyczyna bezpośrednia. A druga rzecz, nad którą można się zastanowić, na przykład, dlaczego w tamtym miejscu nie ma drogi dla rowerów? Dlaczego przez tyle lat, odkąd wiemy o tym, że infrastruktura rowerowa, separacja ruchu znacząco poprawia to bezpieczeństwo, dlaczego jej tam nie ma?
1: Tak, zwłaszcza, że można było jechać 60 na godzinę. Czyli ze śmiertelną dla niechronionych uczestników ruchu prędkością.
0: Tak, dokładnie. Tych powodów, do których dochodzą wypadki, jest bardzo dużo i w statystykach wypadków na pewno ich nigdy nie będzie. No, policja nie będzie mogła...
1: No, ale to jest tak, jakby pan mówił, brak infrastruktury zabija.
0: Tak, to jest... A nie będziemy mieć tylko w Civicu. I na przykład łącząc dane na temat kierowców i pojazdów z wypadkami, widzielibyśmy na przykład, że no, nie wiem, większe pojazdy powodują większe obrażenia, że nie wiem, kierowcy, którzy... Nie, jeżdżą pod wpływem alkoholu też notorycznie. Są dużo bardziej niebezpieczni niż ci, tak. Którzy faktycznie raz na... No po prostu moglibyśmy mieć wiedzę na temat, z automatu moglibyśmy powiedzieć, że takie konkretne zachowania predestynują kierowców do powodowania wypadków i na nich się powinniśmy skupić. My tych danych nie wiemy.
1: Ale dlaczego te dwie bazy nie są połączone? To jest kwestia trudności cyfryzacji, czy to jest celowe?
0: Nie mam pojęcia. Nie mamy tego, ponieważ nikt się tym nie zajął. Nie ma woli politycznej.
1: Druga
0: rzecz, o której mówił...
1: W kraju, w którym zginęło 1660 osób w zeszłym roku na drogach, i to jest ta liczba, powinna przykuwać naszą uwagę, bo zawsze mówimy o zabitych. Ale proszę państwa, w zeszłym roku 24,5 tysiąca osób zostało rannych w wypadkach i to nie są skaleczenia, te obrażenia. 24,5 tysiąca osób.
0: Tak, to są potężne liczby, a trzeba pamiętać, że osoby ranne, czyli wypadek według policji są dopiero wtedy, kiedy osoba ląduje w szpitalu i skutki tego wypadku są znane przez 7 dni.
1: Tak, na przykład, to są poważne obrażenia, a nie mówimy jeszcze o tych, którzy oprócz tego zostali ranni mniej serio. A na ile ma znaczenie to, że po prostu mamy więcej dróg, które umożliwiają szybką jazdę, więcej kierowców, szybkich samochodów, na ile to buduje bezpieczeństwo, a na ile nie. Dlatego, że patrzę na bardzo ciekawą statystykę. Policja wykonała wysiłek i policzyła śmiertelność wypadków w skali kraju z podziałem na województwa. Czyli chodziło o to, żeby sprawdzić, jeśli w danym miejscu dochodzi do 100 wypadków, to ile w tym zginęło osób, ile było śmiertelnych wypadków. I proszę sobie wyobrazić, że najniebezpieczniej według policji jest w Lubuskiem i w Podlaskiem, a najbezpieczniej w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. I zastanawiam się, czy to jest kwestia jakości dróg, czy...
0: Takie statystyki są praktycznie od zawsze. One wynikają z tego, że na obszarach, gdzie jest niewielka ludność zaludnienia, generalnie jeździ się szybciej, bo nie ma korków, nie ma zatorów ruchu i do wypadków dochodzi rzadziej, ale w związku z tym, że ludzie jednak jeżdżą generalnie szybciej, to te wypadki są poważniejsze, więc...
1: Jak już dojdzie do wypadku, to śmiertelne.
0: Tak, tak. Widać prosto korelację między tym, że duży potok ruchu, intensywny ruch na drogach prowadzi do nie mniejszej liczby wypadków, ale do mniejszego ryzyka uczestniczenia w wypadku, jak się jedzie po takiej drodze.
1: A kierowcy uważają odwrotnie. To jest w ogóle jedna z wielkich tajemnic polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego, że tam jest mnóstwo paradoksów i wydaje nam się, że na zdrowy chłopski rozum bezpiecznie jest, jak jest pusta droga. A okazuje się, że jest odwrotnie.
0: Jak jest zupełnie pusta, to jest bardzo bezpieczne.
1: No ale... nie, ale nigdy nie jest zupełnie pusta. Ludzie mieszkają w tym kraju i zwierzęta w dużych ilościach. No dobrze, to w takim razie przyjrzyjmy się jeszcze innym zagadkom tych statystyk. Chodniki. Czy policja w ogóle bada, do ilu śmierci doszło na chodnikach i w jakich okolicznościach? Jak to jest możliwe, że pieszy na chodniku ginie?
0: Tak, tak, to jest w statystykach. W 2025 roku zginęło 9 pieszych na chodnikach i najczęstszym powodem jest według policji nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, co brzmi oczywiście, ale pytanie brzmi, co ten samochód
1: tam robił.
0: I chodnik teoretycznie powinien być miejscem, gdzie pieszy się powinien czuć zupełnie bezpiecznie. Policja chyba ma na ten temat odmienne zdanie, więc... Trudno powiedzieć. Najczęściej to są też samochody ciężarowe, czyli dostawy, które do lokali, które powinny mieć miejsce legalne przy jezdni.

0: zaparkowania, a często takiego miejsca nie ma wyznaczonego przez samochód.
1: Więc wjeżdżają na chodnik.
0: Więc tak, no mówiąc, że nie mają wyboru, a często ten brak wyboru wynika z takiej, a nie innej polityki transportowej.
1: A potem cofają, żeby wrócić na jezdnię i w kogoś wjeżdżają.
0: Dokładnie.
1: I tak też jest. Znów wracamy najczęściej w seniorki.
0: Dokładnie. Tak, to tutaj widzę, że średni wiek takiej ofiary to jest właśnie 65 lat, więc to są po prostu osoby, które nawet byśmy chcieli, nie będą zdolne do tego, żeby faktycznie uciec przed taką ciężarówką.
1: Tak, szokujące jest też to, że policja zrobiła taką tabelę, w której wypisała przyczyny wypadków w Polsce i na pierwszym miejscu jest zderzenie się pojazdów w ruchu, ale na drugim już jest najechanie na pieszego. Mhm. Już na drugim miejscu.
0: Tak, to też trochę wynika z kategoryzacji zdarzeń, w sensie niektóre przyczyny wypadków są bardziej jakby zgrupowane w
1: mikrokategorie.
0: Mikrokategorie, tak? Ta statystyka właśnie trochę nie ma sensu ze względu na to, że ten podział jest bardzo subiektywny. I to, że najechanie na pieszego nadal jest bardzo wysoko, świadczy o tym, że...
1: No 344 ofiary, to chyba tak. Nie ma co bagatelizować, prawda?
0: Nie ma co bagatelizować, ale nadal świadczy o tym, że to bezpieczeństwo pieszych jest zaniedbywane. Ja też pamiętam, że w raporcie sprzed paru lat wynikło, że Polska ma też najniebezpieczniejsze autostrady i drogi szybkiego ruchu dla pieszych. Paradoksalnie.
1: A cóż oni tam robią?
0: Okazuje się, że bardzo często przy inwestycjach właśnie w drogi ekspresowe i autostrady przecina się istniejące drogi dotarcia dla pieszych i rowerzystów i piesi często nie mają wyboru, bo nie mają samochodu, którym mogliby w tym momencie pokonać 10 km zamiast kilometra do swojego sąsiada czy do swojej ziemi i bardzo często próbują te drogi ekspresowe przekroczyć mimo wszystko. Polskie drogi szybkiego ruchu nie są budowane z myślą o ruchu lokalnym, tak, o pieszym ruchu lokalnym. I to widać właśnie w statystykach.
1: No a dodatkowo jest tam ilość osób, które wysiadły z niesprawnego pojazdu i zostały rozjechane w czasie, kiedy próbowały coś z tym zrobić. Jedna tabela, która zawsze budzi mój niepokój i już zapowiadając audycję na Facebooku, pokazałam ją państwu i pojawiło się dużo głosów, w których każdy próbował zinterpretować, co to znaczy. A chodzi o tabelę, która mówi o tym, że kiedy już doszło do najechania na pieszego, no to sprawdźmy, kto był winien. I w przypadku, gdy doszło do śmierci tego pieszego, to wina jest podzielona pół na pół, równiutko. Kierujący są winni tam niemal 50% tych zdarzeń, a piesi 47%. Natomiast jeśli pieszy przeżył, no to jest tabela ranni, to wina kierujących wynosi 80%. Czyli w 80% przypadków to kierujący był winny tego zdarzenia, a piesi tylko 14,7%. Skąd ta rażąca różnica?
0: To jest bardzo dobre pytanie, zwłaszcza, że pamiętam, że jak analizowaliśmy podobne wypadki w Niemczech i Holandii, to tam ta różnica wynosiła raczej kilka procent niż kilkadziesiąt procent. I nie sądzę, żeby piesi w Polsce byli jakoś szczególnie bardziej szaleni niż w Niemczech i w Holandii, ci, którzy akurat zmarli. Ale to raczej sugeruje, że tym czynnikiem, który ma największe znaczenie, jest jednak słabe zdolności badawcze policji w sytuacji badania takiego wypadku, przy którym nie było innego świadka poza kierującym, który spowodował ten wypadek śmiertelny.
1: Tutaj słuchacze piszący na Facebooku napisali wprost, że zmarli głosu nie mają i że jeśli pieszy zginął, to łatwiej uznać, że to była jego wina.
0: Łatwiej uznać, że była jego wina i szczerze mówiąc moje doświadczenia w przypadku kolizji, w przypadku zdarzeń i udziałem policji, też to, co słyszę od innych osób, jest to, że niestety policja bardzo często przyjeżdżając na miejsce zdarzenia idzie po linii najmniejszego oporu i po prostu załatwia sprawę w taki sposób, żeby sama mieć najmniej pracy. Nie wiem, czy to wynika z przepracowania, czy z jakichś uprzedzeń, ale no, na przykład słyszałem o sytuacji, w której znajoma została zepchnięta z pasa ruchu na drodze ekspresowej samochodem. Kierowca odjechał i policja mimo tego, że wina była oczywista, to jednak wymuszała mandat na kierowczyni, no była już na miejscu, tak? Więc było komu dać mandat, no, trzeba było szukać innej osoby.
1: To w tym momencie właściwie moglibyśmy te nasze tutaj podrukowane statystyki i tabele wrzucić do kosza i zająć się rozmową na jakiś przyjemniejszy temat, bo... Nie. Wolałam, żeby pan zaprzeczył. Chodzi mi o to, że ciekawa jestem, ile wiemy, a ile nie wiemy o tym, co się dzieje na polskich drogach. Po prostu. Jak często po prostu jesteśmy w ciemnościach. A propos ciemności, okazuje się, że piesi wciąż giną często poza terenem zabudowanym w nocy. To jest dosyć oczywiste. Jeśli są

0: na drodze, jest ciemno, jest to poza terenem zabudowanym, pewnie nie ma tam chodnika, idą poboczem, to się po prostu stają się często ofiarą wypadku. Natomiast to, czego nie widzę w tym raporcie, to odnotowania, czy pieszy miał odblaski. Dlatego, że bada się sprawność pojazdów na przykład i różne inne kwestie, a obowiązku noszenia odblasków w takiej sytuacji się nie bada. A przecież wszyscy nas przekonywali z policją na czele, że jak ci piesi będą mieli odblaski, to nie zginą, bo te odblaski im uratują życie. Ale nie mamy tych danych.
1: To jest bardzo ciekawa informacja, że nie ma tego w zestawieniu, bo ja faktycznie wygrzebałem źródła danych, które dostaję od policji. Tam te informacje są.
0: Jeszcze nie zdążyłem ich... Czyli jednak ktoś to zbiera.
1: Tak, one są zbierane przez policję. Ale być może ich jakość jest bardzo słaba, albo ich, nie wiem, może wnioski są przeciwne do tego, niż policja miała nadzieję, że...
0: Czyli, że piesi z odblaskami też giną.
1: Tak, także opisuję, że się przyjrzę tym tematem i coś na ten temat napiszę, ale w tym momencie bardzo mnie dziwi, że sama policja nie publikuje raportów
0: nie
1: na ten temat,
0: tym.
1: Mimo tego, że te dane zbiera.
0: I że sama prosiła o zmianę przepisów, bo wcześniej te odblaski nie były obowiązkowe poza terenem zabudowanym. Przy okazji chciałam przypomnieć, że kierowcy też bywają pieszymi, bo jak państwo wysiądą już z samochodów, to są pieszymi, więc wtedy też musicie mieć państwo odblaski poza terenem zabudowanym. Jak to jest jeszcze, jeśli chodzi o wypadki z rowerzystami? Czy możemy na chwilę do nich wrócić? Dlatego, że tutaj widzę taką tabelę, która mówi o tym, gdzie dochodzi do wypadków z rowerzystami i na ile dzieje się to na przejazdach rowerowych albo drogach dla rowerów, a na ile często na jezdni. Jak to jest?
1: Jakiś czas temu zmieniły się przepisy na temat pierwszeństwa, albo interpretacja przepisów na temat pierwszeństwa rowerzystów i samochodów i zostało odebrane dane wprost pierwszeństwo rowerzystów przed przejazdem rowerowym. W sensie rowerzyści wcześniej mieli dane wprost pierwszeństwo, teraz ten przepis został usunięty, co nie powoduje, że rowerzyści nie mają pierwszeństwa, tylko że to jest nieustalone.
0: Ale zaraz, nawet w sytuacji, w której jadą drogą główną, wzdłuż drogi głównej jest droga dla rowerów i przejazd rowerowy, tak. A kierowca samochodu wyjeżdża z drogi podporządkowanej, to wciąż ma pierwszeństwo przed rowerzystami?
1: Szczerze? Nie wiem. Przepisy są tak napisane, że można interpretować je naprawdę na wiele sposobów i eksperci, których widzę i znam i z którymi rozmawiam, mogą naprawdę narrację do tego przypisać dowolnie, zależnie od tego, jak interpretują znaczenie znaków, czy dotyczą jezdni, czy drogi. Zależnie od tego, czy droga dla rowerów może być jezdnią, bo rower jest pojazdem, a jezdnia jest przestrzenią przeznaczoną dla pojazdów, więc sugerowałoby, że tak, ale z drugiej
0: strony...
1: No ale
0: sama, teraz oczywiście już nie mamy czasu na taką dyskusję o tym konkretnym przypadku, ale sama logika by pokazywała, że jeśli mamy pojazdy poruszające się wzdłuż drogi głównej, czy to po jezdni, czy to po drodze dla rowerów, no to mają one pierwszeństwo w oczach tego, kto wyjeżdża z drogi podporządkowanej. Inaczej raz będzie miał on pierwszeństwo, a za chwilę już ktoś inny. To nie jest bezpieczne również dla tego, kto prowadzi ten samochód.
1: Tak, te przepisy są niejasne i wskazujemy, że organizacje rowerowe wskazują na to dłuższego czasu. I ja absolutnie szczerze teraz przyznaję, że nie wiem. Myślę, że w każdej jednej
0: to
1: sytuacji
0: słabo,
1: trzeba
0: znaczy,
1: było pójść
0: do sądu.
1: Znaczy, że
0: osoby siedzące w studiu jeżdżą na rowerach i było oczywiście najlepiej jest zawsze się rozglądać i nikomu tam za bardzo nie ufać. No a została nam minuta na to, żeby powiedzieć o hulajnogach.
1: Okej, okay, minuta na temat
0: bo one się tam pojawiają. Co o nich wiemy?
1: Hulajnogi, okazuje się, według statystyk, są skrajnie niebezpiecznym środkiem transportu. W zeszłym roku wszedł obowiązek jeżdżenia w kasku dla osób do 16 roku życia, zarówno dla osób na hulajnogach i na rowerach, a widać, że liczba ofiar na hulajnogach rośnie praktycznie 50% rok do roku.
0: Przy rowerach nie, że hulajnogi są po prostu niebezpieczne dla tych, którzy jeżdżą na hulajnogach.
1: Tak,
0: są niebezpieczne dla tych, sami.
1: Tak. Najczęściej giną sami, najczęściej giną... jest dużo więcej ofiar w wypadków, w których nie ma osób trzecich, pojazdów i tak dalej. Czyli hulajnogiści się najczęściej przewracają i niestety doznają obrażeń ze względu na to, jaki traktor pojazdu.
0: Będziemy do hulajnóg też jeszcze wracać, bo z nimi jest wiele problemów, nie tylko ten. Karol Mocniak, współtwórca polskiej mapy wypadków Sevik.pl i aktywista ze Stowarzyszenia Rowerowe Białystok. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję.
0: Ja też państwu dziękuję. Agata Kowalska, do usłyszenia.
2: Adres zamieszkania. Powtórka programu. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy.

0: Budujemy i programujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
3: Autopromocja.

0: Panorama Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest poniedziałek, 4 maja, a oto co dziś w magazynie. Niemieckie służby wyjaśniają przyczyny tragedii, do jakiej doszło po południu w Lipsku. Samochód wjechał w tłum ludzi. Sprawdzimy także, czy pomysł prezydenta Karola Nawrockiego zmiany konstytucji ma szansę na powodzenie. Jest list gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Łódzki prawnik ukrywa się po tym, jak został prawomocnie skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Ewa Worobiec, zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Magazyn zaczynamy od wydarzeń w Niemczech. Tragedia w Lipsku. Dwie osoby nie żyją po tym, jak samochód wjechał w ludzi. Około 20 jest rannych. Kierowca próbował uciec, ale został zatrzymany. O te wydarzenia już teraz pytamy naszego niemieckiego korespondenta Adama Górczewskiego, który dotarł na miejsce zdarzenia. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Powiedz, czy znane są szczegóły przyczyn tego, co się wydarzyło?
2: Na razie prokurator, która kieruje tutaj prokuraturą w Lipsku, poprosiła o to, żeby nie snuć żadnych domysłów, dlatego że konkretów jeszcze nie ma. Nie ma takiej stuprocentowej wiedzy o tym, co mogło się stać. Natomiast śledczy zakładają, i policja, i prokuratura, że doszło do celowego działania, ale celowego nie w sensie przeprowadzonym po to, żeby zastraszyć, czyli po to, mówiąc wprost, że nie był to akt terrorystyczny, prawdopodobnie, jak wszystko na to teraz wskazuje. Natomiast celowo dlatego, że kierowca chciał wjechać w tych ludzi, ale wjechał dlatego, że właśnie, jak mówią tutaj lokalne media, które dotarły do tożsamości tego człowieka, on niedawno wyszedł z zakładu psychiatrycznego, ze szpitala po obserwacji, i prawdopodobnie, i tego, to nie jest tylko plotka, dlatego że tutaj też mówili o tym właśnie śledczy na konferencji, która wieczorem się odbyła, że ten człowiek właśnie miał problemy wewnętrzne i że działał w stanie silnego wzburzenia, w stanie amoku, jak to w Niemczech jest określane, i prawdopodobnie dlatego wjechał. On w tej chwili jest przesłuchiwany, jest zatrzymany. On rzeczywiście chciał uciec, ale jak już został zatrzymany, to nie stawiał oporu. Został zatrzymany i zabrany na komendę tutaj niedaleko od tego miejsca, przy którym stoję, na Grimmerstrasse. Ona jest teraz zamknięta całkowicie. Policjanci pilnują z każdej strony, dlatego że tam zabezpieczone są wszystkie ślady. Mówiłaś o 20 osobach poszkodowanych. Tutaj mówi się, że nawet 80 mogło ucierpieć, przy czym to nie znaczy, że wszyscy są fizycznie ranni, dlatego że niektórzy są w stanie szoku, tutaj nie kryją tego ludzie, którzy widzieli to, co tutaj się stało. Jeszcze powiem tylko, że spośród tych rannych 3 osoby są w stanie bardzo ciężkim, co, jak tutaj jest zaznaczone, może niestety oznaczać, że bilans ten najbardziej tragiczny może jeszcze się zmienić.
1: Relacjonował Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Niemczech. Bardzo dziękujemy, a więcej o wydarzeniach w Lipsku piszemy na portalu polskieradio24.pl.
0: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.

0: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił plan pracy nad nową konstytucją i liczy na to, że do 2030 roku projekt zostanie sfinalizowany. Problem w tym, że koalicja rządząca podejrzliwie patrzy na działania prezydenta. Uważa, że to polityczne działanie, które nie ma nic wspólnego z poprawieniem ustawy zasadniczej.
1: To projekt obliczony na lata, a nie miesiące, dlatego współpracownicy prezydenta mają nadzieję, że Rada do Spraw Nowej Konstytucji zrealizuje pomysł Karola Nawrockiego. Minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski zaznaczył, że prezydent chce zmienić konstytucję do 2030 roku.
2: Wczorajsza deklaracja prezydenta i decyzja o powołaniu Rady do Spraw Nowej Konstytucji dopiero rozpoczyna proces pracy, którego finałem będzie konstytuanta i ogłoszenie nowej konstytucji.
1: Premier Donald Tusk nie zamierza wziąć udziału w pracach nad nową konstytucją. Skrytykował skład powołanej przez prezydenta Rady.
3: W poważnej rozmowie na temat konstytucji jestem gotów uczestniczyć nawet osobiście. Ale ja nie będę udawał, że to jest poważna inicjatywa. Ja z panią Przyłębską nie będę dyskutował na temat ładu konstytucyjnego, bo powiem szczerze, no, czułbym się dość groteskowo w takiej roli.
1: Premier powiedział, że nie ma takiej konstytucji, która by w 100% precyzyjnie określała kompetencje różnych władz i instytucji. Zaznaczył jednak, że obecnie obowiązująca konstytucja w przyszłym roku skończy 30 lat i do tej pory, jak to ujął szef rządu, jakoś dawaliśmy radę.
3: Ale jeśli ktoś ma złą wolę i chce tę konstytucję czasami gwałcić, czasami omijać, czasami reinterpretować, to oczywiście zawsze znajdzie taką możliwość, ale to z złymi skutkami. Słuchajcie, wiecie, najgorsze reżimy miały pięknie napisane konstytucje, ale chodzi tak naprawdę o praktykę działania. Ja pomijam już fakt, że prezydent Nawrocki, podobnie jak jego poprzednik, nie wydaje mi się politykiem, któremu naprawdę zależy na ładzie konstytucyjnym, tylko raczej na zmianie ustroju, tak aby to on miał więcej do powiedzenia.
1: Prawo i Sprawiedliwość zamierza wziąć udział w inicjatywie prezydenta. Poseł PiS-u Paweł Jabłoński zauważył, że choć konstytucja daje silny mandat prezydentowi, bo jest wybierany w wyborach powszechnych, to jednocześnie ogranicza jego kompetencje.
4: Za pomocą jakich narzędzi prezydent może to robić? Jakie ma służby bezpośrednio sobie podległe? Jest na przykład zwierzchnikiem sił zbrojnych, tak się formalnie to nazywa, ale w praktyce siły zbrojne podlegają ministrowi obrony. Więc mamy masę takich elementów w konstytucji, które prezydenta, organ z najsilniejszym mandatem demokratycznym, prawie 11 milionów głosów, pozbawiają realnych możliwości działania. Albo trzeba dać prezydentowi te możliwości, albo zdecydować się na system wyłącznie parlamentarno-gabinetowy. Takie jest moje zdanie. Uważam, że trzeba nad tym pracować.
1: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 powiedział, że skład Rady, która ma napisać nową konstytucję, nie daje rękojmi obiektywizmu.
5: Skład w tej chwili pokazuje taki aspekt, że pan prezydent, chcąc przejść na system prezydencki, a może nawet monarchistyczno-prezydencki, dobrał sobie takich ekspertów do Rady, którzy dokładnie tą tezę będą bronili. Jeżeli ta Rada tylko i wyłącznie w tym składzie miałaby funkcjonować, to zapewne mielibyśmy przygotowany projekt ustroju i zmiany konstytucji idący w kierunku modelu prezydenckim, monarchistycznym, może nawet z wskazaniem, że Karol Nawrocki byłby prezydentem dożywotnio. Oczywiście to jest sarkazm.
1: Politycy koalicji rządzącej uważają, że gdyby prezydent przestrzegał konstytucji, dyskusji o nowej ustawie zasadniczej by nie było. Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: Sumę wydarzeń.
0: 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią, zapowiedział Donald Tusk. Jak mówi szef rządu na briefingu po wizycie w Armenii, traktat ma wzmacniać współpracę między oboma krajami, szczególnie w dziedzinie obronności.
3: W tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
0: Donald Tusk dodał, że według premiera Wielkiej Brytanii wielu Brytyjczyków żałuje Brexitu i chce zacieśnienia więzi z Unią Europejską.
6: Sumę wydarzeń.
0: Będzie mniej wojsk amerykańskich w Europie. Stany Zjednoczone planują zredukować liczbę swoich żołnierzy za naszą zachodnią granicą o 5 tysięcy. Decyzja zapadła po tym, jak kanclerz Niemiec skrytykował Donalda Trumpa i zasugerował, że USA zostały upokorzone przez irańskich negocjatorów. Wiceszef kancelarii premiera nie jest zaskoczony decyzją Pentagonu. Jakub Stefaniak z PSL tłumaczy, że było to od dawna zapowiadane.
7: Kilka lat temu powstał dokument z DDA, to jest taka zmiana strategii NATO i w tym dokumencie już było jasno powiedziane, że wojska amerykańskie będą też w jakimś stopniu wycofywały się z tej części świata, więc to nie jest

0: żadna tajemnica. No jedynie można mieć chyba pretensje do ówcześnie rządzących, że nie przygotowali siebie i opinii publicznej na to wydarzenie.
1: Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że rząd powinien zabiegać o to, aby żołnierze trafili do Polski.
2: Bardzo bym się chętnie dowiedział, czy polski rząd, minister obrony, premier, minister spraw zagranicznych zrobili cokolwiek, żeby ci żołnierze trafili do Polski. Ja o tym na razie nie słyszałem.
1: Donald Trump już wiele razy zapowiadał rzeczy, z których potem się wycofywał, zwracał na to uwagę na naszej antenie.
3: Wiemy co prawda od dłuższego czasu już, że Amerykanie podczas prezydentury Donalda Trumpa szykowali się do tego, żeby ewentualnie wycofać część żołnierzy z Europy bądź dokonać jakichś korekt w stacjonowaniu wojsk amerykańskich w Europie. Więc istnieje oczywiście możliwość, że Amerykanie czekali na ta administracja czekała na dogodną okazję do tego, żeby ogłosić taką decyzję, ale istnieje również możliwość, że Donald Trump po prostu obraził, tak, czy tak jak użyłeś tego sformułowania foch. Wiemy, że Donald Trump nie od dzisiaj, wiemy, że on postępuje w sposób taki nieprzewidywalny, potrafi podjąć decyzję pod wpływem impulsu, więc tutaj to mogła być jakby ten impuls spowodowany krytyką ze strony kanclerza Niemiec mógł być takim, powiedzmy, już tym, co przelało czarę goryczy, mógł być tym ostatecznym impulsem.
1: Mówił Jakub Gruca, ekspert z Instytutu Nowej Europy. A obecnie w Niemczech stacjonuje ponad 35 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Wcześniej amerykańskiego prezydenta, przypomnijmy, skrytykował kanclerz Friedrich Merz. Zarzucał Trumpowi brak strategii działań w Zatoce Perskiej.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Premier Donald Tusk spotka się w tym tygodniu z papieżem Leonem XIV i premier Włoch Giorgią Meloni. Szef rządu o planach wizyty w Rzymie powiedział dziennikarzom w samolocie przed wylotem z Armenii.
5: Cieszę się, że właśnie mogę potwierdzić, że będę też w Rzymie, nie tylko w Watykanie u papieża Leona, ale także będziemy mieli bilateralną wizytę u pani premier Meloni. Więc Polska rzeczywiście odgrywa bardzo aktywną rolę w ostatnich tygodniach i no wiadomo, mamy w tym poważny, najpoważniejszy być może interes.
1: Premier ma wrócić z Rzymu 7 maja. W piątek 8 maja szef rządu zapowiedział podpisanie umowy o programie SAFE. Wołodymyr Zełenski ogłosił zawieszenie broni, które ma wejść w życie o północy 6 maja. Ukraiński prezydent napisał o tym w mediach społecznościowych. Z kolei rosyjski dyktator Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, który ma obowiązywać 8 i 9 maja. Decyzja Kremla jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa ZSRR nad Niemcami w II wojnie światowej. A premier Słowacji wybiera się do Moskwy. Tam zamierza spotkać się z Putinem. Podobnie jak przed rokiem, Robert Fico planuje uczcić w Rosji rocznicę zakończenia II wojny światowej.
6: Szef słowackiego rządu wybiera się do Moskwy, by uczcić obchodzony w Rosji 9 maja Dzień Zwycięstwa. Udam się w sobotę do Moskwy, położę kwiaty na grobie nieznanego żołnierza Armii Czerwonej, by podziękować w imieniu Słowaczek i Słowaków za wyzwolenie. Mam też mieć krótkie spotkanie z prezydentem Putinem. To wszystko, nie wybieram się na żadną paradę wojskową. O swoich planach premier Słowacji mówił podczas spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. W kuluarach szczytu Robert Fico spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W wielu sprawach nasze opinie diametralnie się różnią, ale jesteśmy sąsiadami i powinno nam zależeć na dobrych relacjach. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Zakwitły kasztany, a to oznacza, że nadszedł czas matur. Pierwsze emocje po egzaminie z języka polskiego już opadły. Ten egzamin rozpoczął dziś rano sesję maturalną. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne i jak postrzegają go inni. To tematy, z którymi mierzyli się na języku polskim tegoroczni maturzyści. O wrażenia pytaliśmy zdających przed 4. liceum ogólnokształcącym w Białymstoku.
7: Na początku było przerażenie, zwłaszcza kiedy zobaczyłam tematy rozprawek. Jednak kiedy zaczęłam pisać, to już cały stres zszedł ze mnie i było w porządku.
8: Pierwszy temat to było, że wpływ pracy na człowieka, jego rzeczywistość otaczającą. Ja użyłam inny świat, chłopi, lalka, że praca potrafi różnie wpłynąć na człowieka, przez co może dać mu inną perspektywę. Na przykład praca może dać nadzieję, albo może człowieka wyniszczyć.
9: Drugi temat wybrałem.

0: kiedy człowiek patrzy na to, jak inni nas postrzegają. Prosty to był temat, ponieważ często każdy doświadcza w prawdziwym życiu. Można było patrzeć na samego siebie i patrzeć na lektury, porównywać to i łatwo było się odwołać. Antygony oraz do Biblii się odwołałem.
1: Tak, no już jak się zaczęło pisać, to już poszło z górki.
2: Cała matura była całkiem przyjemna, spodziewałam się czegoś trudniejszego.
3: Już adrenalina zeszła, stres też zszedł.
4: Do egzaminu przystąpił dziś także najbardziej znany polski maturzysta Oskar Pietuszewski. 17-letni piłkarz przyznaje, że wyniki matury, pomimo sportowej kariery, są dla niego ważne.
5: Nic się nie zmieniło, przygotowałem gdzieś tam się, co prawda indywidualnie w Portugalii, gdzieś się uczyłem się tutaj z nauczycielami. Bardzo mi zależy oczywiście, żeby zdać tą maturę, gdzieś tam to jest taki, można powiedzieć, zadanie do oznaczenia, ważne na pewno, żeby to mieć. No nic się nie zmieniło, ciężko pracowałem, nie tylko na boisku, ale też poza, żeby tą maturę zdać i mam nadzieję, że tak będzie.
4: Oskar Pietuszewski to zawodnik reprezentacji Polski i FC Porto. Młody piłkarz jeszcze w sobotę z drużyną zdobył mistrzostwo Portugalii, a wczoraj przyleciał do Polski, aby podejść do matury. Egzamin z polskiego to pierwszy z czterech obowiązkowych egzaminów pisemnych. By zdać, trzeba zdobyć minimum 30% punktów. Ceny paliw lekko w górę. Minister energii podał maksymalne stawki na jutro. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 49 groszy. To o 3 grosze więcej niż przed majówką. Maksymalna cena benzyny 98-oktanowej i to może kosztować nie więcej niż 6 zł i 99 groszy, czyli o 3 grosze więcej. Z kolei za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą 7 zł i 31 groszy. W tym przypadku cena nie zmienia się. Sytuacja na światowych rynkach paliw jest dynamiczna, mówi rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna.
6: W Ministerstwie Energii trwa jej bieżąca analiza. Pakiet ceny paliwa niżej działa dalej. Tutaj nic się nie zmieniło. Polski rząd zdecydował o przedłużeniu funkcjonowania niższej akcyzy, niższego podatku VAT i utrzymaniu maksymalnej ceny detalicznej paliw do połowy maja. Mimo iż obserwujemy wahania cen, to w ostatnich tygodniach ceny paliw w Polsce niezmiennie należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. A polscy kierowcy, jak wynika z danych Ministerstwa Energii, dzięki tańszemu tankowaniu w ciągu miesiąca zaoszczędzili aż 3 miliardy złotych.
4: Kolejne decyzje o ewentualnym przedłużeniu pakietu ceny paliwa niżej będą podejmowane na podstawie konkretnych danych, dodał rzecznik Ministerstwa Energii. Szyld Zonda Krypto znika z budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Powód? Brak pieniędzy za umowy marketingowe. Terminem granicznym był 30 kwietnia. Pieniędzy nie ma, to oznacza, że jest podstawa do zerwania umowy sponsorskiej, mówi rzeczniczka PKO Katarzyna Kochaniak-Roman.
7: W momencie, w którym do 30 kwietnia Zonda Krypto nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, czy też ze swoich świadczeń finansowych, ponieważ termin na przelanie kolejnej transzy zaświadczenia marketingowe upłynął właśnie 30 kwietnia. I w tym momencie my jako Polski Komitet Olimpijski mieliśmy możliwość rozpocząć procedurę rozwiązania tej umowy. Budynek to jest Centrum Olimpijskie, które był Zonda Krypto Centrum Olimpijskie. Dokładnie od wieczora 30 kwietnia już ten neon zniknął, a zatem również to świadczenie mogło być przestać realizowane i w pierwszym możliwym terminie, tak jak mówiliśmy, neon zniknął z budynku.
4: Działalności firmy przygląda się prokuratura. Poza sportowcami i PKOL-em poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy Polaków. Codziennie narażają życie i zdrowie, aby ratować innych. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To coroczne święto obchodzone jest w Polsce od ponad 20 lat. Wypada w dniu, w którym Kościół katolicki wspomina świętego Floriana. Promocje na stopień oficerski, odznaczenia państwowe, podziękowania za służbę w Warszawie odbyły się centralne obchody Dnia Strażaka.
8: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej starszemu brygadierowi Zenonowi Pisiewiczowi, starszemu brygadierowi Sławomirowi Sierpatowskiemu.
9: Trzeba mieć odwagę, żeby chronić samego siebie. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka. I za to wam z całego serca dziękuję.
4: W 2025 roku strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 500 tysięcy razy, a to oznacza, że interweniowali średnio co minutę. Adwokat od trumien na kółkach poszukiwał.

Zwany listem gończym, łódzki prawnik Paweł Kozanecki został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Barczewem. Zginęły w nim dwie kobiety. 46-letni adwokat nie stawił się do odbycia kary, dlatego jest poszukiwany, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

0: prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
1: O zdarzeniu stało się głośno, gdy niedługo po nim mecenas nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. W magazynie jeszcze najnowsze doniesienia pogodowe. Do połowy tygodnia w większości kraju będzie ciepło. Takie są prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie mogą przejść burze. Nie przyniosą jednak znaczącej zmiany, jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe.
2: Synoptyk Instytutu Przemysław Makarewicz podkreślił, że dziś przelotne opady mogą wystąpić jedynie na północy i zachodzie kraju.
3: Natomiast na pozostałym obszarze będzie pogodnie i sucho.
2: Dodał, że jutro na północy i zachodzie Polski prognozowane jest duże zachmurzenie i opady. Na północy temperatura maksymalna wyniesie do 15 stopni.
3: Do środy w centrum i na południu utrzyma się bardzo ciepła masa powietrza i tam temperatura maksymalna będzie wynosiła od 25 do 28 stopni.
2: Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarami lasów i apeluje o zachowanie ostrożności oraz nieużywanie ognia w lasach i ich okolicach. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
1: W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Paulina Olak. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję. Do usłyszenia.
4: Była suma wydarzeń. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
8: 21 minut po godzinie 23.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: No, u nas w Warszawie czuje się wiosnę. Rzeczywiście wieczór jest bardzo ciepły i przyjemny. Jutro też ma być u nas ciepło, a ja z Państwem ciepło się żegnam już. Dzisiejsze wydanie przygotowały Paulina Olak i Agnieszka Wieczorek. Zrealizowali Adam Brzeziński i Paweł Szymankiewicz, a ja Paweł Wojewódka. Dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24.
10: Twoje pieniądze.
11: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. W dzisiejszej audycji Twoje pieniądze będziemy wyjaśniać, co zrobić, gdy ktoś spóźni się z rozliczeniem PIT-u za 2025 rok, co mu za to grozi, a także wyjaśnimy, jak długo musimy liczyć się z kontrolą naszych tegorocznych rozliczeń, z kontrolą ze strony Urzędu Skarbowego. Moim gościem jest prawnik i ekspert podatkowy, pan Piotr Szulczewski. Dzień dobry panu.
12: Witam serdecznie, dzień dobry.
11: Zatem, gdy podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie rozliczył się z swojej zaległości podatkowej, musi liczyć się z konsekwencjami karno-skarbowymi, grzywna, odsetki. Wyjaśnijmy wszystko po kolei, jakie i w jakim przypadku, kiedy możemy mówić o wykroczeniu, a kiedy o przestępstwie karno-skarbowym. Słuchamy.
12: No dobrze, to zacznijmy w takim razie od tego, że odsetki za zwłokę dotyczyć będą tylko i wyłącznie sytuacji, w której spóźnimy się z zapłatą podatku, a nie z samym złożeniem deklaracji podatkowej. Musimy oddzielać tak naprawdę konsekwencje związane z niezłożeniem terminowo bądź też niezłożeniem prawidłowo deklaracji podatkowej i konsekwencje związane z zapłatą po terminie bądź w ogóle niezapłaceniem podatku.
11: To najpierw zacznijmy od tych samych dokumentów. Niezłożenie lub złożenie nieterminowo, krótko mówiąc.
12: Dobrze, jeżeli nie złożymy terminowo deklaracji podatkowej, to w takiej sytuacji organ skarbowy ma prawo nałożyć na nas grzywnę bądź też karę po prostu finansową i ta kara jest zależna po prostu już od organu skarbowego.

0: tutaj liczymy się po prostu z karą od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli od kwot tak naprawdę niewielkich w sytuacjach no takich standardowych, po już zdecydowanie większe, w zależności oczywiście od tego, jaka jest konkretna sytuacja związana z danym podatnikiem.
1: Jasne. To teraz jeszcze może odnieśmy się do tego wykroczenia przestępstwa karno-skarbowego. Czym my tutaj w jakiej sytuacji mówimy?
0: Dobrze. Wykroczeniem nazywamy sytuację, kiedy uszczuplona bądź narażona na uszczuplenie należność publiczno-prawna, nasz podatek bądź zobowiązanie podatkowe nie przekracza 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli kwoty około 24 tysięcy złotych na tę chwilę. Natomiast przestępstwo jest w sytuacji, kiedy to narażenie jest zdecydowanie wyższej wartości, tak?
1: Jasne. No to teraz o takiej sytuacji powiedzmy, która jest, wydaje się, dosyć częsta. Gdyby podatnik się szybko zorientował, że spóźnił się z rozliczeniem swojego PIT-u, to samo rozliczenie i zapłata podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę nie zwalnia go z odpowiedzialności, czy zwalnia, jak to wygląda, kiedy sam się zorientował?
0: Dobrze. Najlepiej byłoby, to już tak w praktyce mówię, żeby podatnik, jeżeli nie wie, czy musi, czy nie musi złożyć zeznanie, bądź też nie wie, jakie kwoty powinien w tym zeznaniu zadeklarować, to w takiej sytuacji albo złożył hipotetycznie przybliżone kwoty w deklaracji podatkowej, albo złożył deklarację zerową, dlatego że w razie czego będzie mógł tą deklarację na późniejszym etapie korygować, co spowoduje zdecydowanie mniejsze konsekwencje w stosunku do niego.
1: No ale jeśli już tego nie zrobił, bo my jednak jesteśmy na końcu tych rozliczeń, to już nie zrobił, już to się nie wróci, że tak powiem, czas.
0: No właśnie, w takiej sytuacji oczywiście deklarację należy złożyć, bo tak czy inaczej ten termin, który się wydłuża, powoduje, że jest większa szansa na to, że organ skarbowy faktycznie odezwie się do podatnika, jeżeli organ taką informację posiada w ogóle o tym, że podatnik powinien zapłacić podatek, no to możemy być prawie że pewni tego, że organ po prostu będzie wszczynał postępowanie. I zaczyna się postępowanie karne w takiej sytuacji, kończące się po prostu nałożeniem grzywny na podatnika, chyba że to są kilka dni bezpośrednio po upływie terminu, bo w tym czasie, kiedy organ skarbowy nie ma jeszcze udokumentowanej informacji na temat tego, że doszło do niezłożenia deklaracji, w takim momencie mamy instytucję czynnego żalu, czyli tak naprawdę możemy poinformować dodatkowo organ skarbowy o tym, że się spóźniliśmy i jednocześnie przedstawić deklarację, którą mamy do złożenia.
1: No właśnie chciałam pana zapytać o ten czynny żal, bo to jest taki mechanizm, który no jest, bym powiedziała, dosyć specyficzny. Czasami niektórzy nawet się z niego śmieją. To tak wygląda, jakbyśmy się sami trochę kajali, jak nie w tej epoce. Ale na czym to tak fizycznie polega, proszę powiedzieć? To należy, nie wiem, pisze się, idzie się do urzędnika skarbowego, jak niektórzy to obśmiewają i wtedy tam przed nim klęka i czynnie żałuje. No jak to wygląda tak technicznie? Może to zabrzmiało śmiesznie, co powiedziałam, ale no, dla wielu osób jest to właśnie tak interesujące.
0: Technicznie nigdy nie klękaliśmy w praktyce przed urzędnikiem skarbowym, przynajmniej ja tak nie robiłem w samym urzędzie skarbowym, ale faktycznie wygląda to dość tak jak sprzed jakiejś tam epoki, ponieważ należy napisać pismo do urzędu skarbowego, w którym przedstawia się czyn, który powinno się było wykonać, a którego się nie wykonało. W tym wypadku stwierdza się, że nie złożyło się deklaracji z tego a tego powodu za ten i ten rok i jednocześnie wnieść w tym piśmie, wskazać, że tę czynność się dopełniło i łącznie z czynnym żalem złożyć tą deklarację, no i oprócz tego zapłacić podatek, który z tej deklaracji wynika.
1: No właśnie, ale teraz jeszcze jakby pan powiedział, ta zapłata jest bardzo istotna. Ale czy trzeba w tym piśmie napisać, że się tego żałuje po prostu? Czy nie wiem, przeprasza? No bo to jest to pytanie, które często pada, jak to zrobić.
0: Na pewno, jeżeli to napiszemy, to nic się nie stanie, to po pierwsze. Natomiast nie mamy takiego obowiązku. Mamy po prostu poinformować o tym, że taki czyn zabroniony został popełniony faktycznie i że wykonaliśmy czynności, czy też wykonamy czynności niezwłocznie, które spowodują, że ten czyn zostanie
1: jasne.
0: Wykonany prawidłowo, o może w ten sposób.
1: Jasne, a jak się płaci wówczas ten

0: podatek, o czym pan już powiedział, że też jest taki obowiązek, to czy z odsetkami, czy bez? Już samemu należy naliczyć odsetki za te kilka dni spóźnienia?
1: Jak najbardziej, jeżeli przekroczyliśmy próg ustawowy, powyżej którego zaczynamy pobierać te odsetki. Te odsetki są w granicach 9-11% rocznie w tej chwili. To jak najbardziej powinniśmy łącznie z zapłatą podatku uiścić odsetki ze względu na to, że nasza należność jest rozksięgowywana na rzecz odsetek, na poczet odsetek i na poczet należności głównej. Więc może się okazać tak, że tak czy inaczej, gdybyśmy zapłacili dokładnie tyle, ile mamy w deklaracji podatkowej, to zostaniemy i tak wezwani do tego, żeby uiścić dodatkową kwotę podatku.
0: Jasne.
1: No i wiadomo, że tutaj jest osobna odpowiedzialność karno-skarbowa za uporczywe niewpłacanie podatku w terminie, również grozi kara grzywny. Osobna kara poza karą za niezłożenie terminowo deklaracji podatkowej.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Prawnik i ekspert podatkowy Piotr Szulczewski był naszym gościem. Dziękuję panu.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Twoje pieniądze. Powtórka programu.
3: Polskość. Co to właściwie dziś znaczy? Czym ona w istocie jest? Czy jest czymś pierwotnym, czy może nabytym? Czy być Polką i Polakiem dziś znaczy coś zupełnie innego niż w przeszłości? Co nas łączy z tymi, którzy byli tu przed nami, którzy wcześniej mówili o sobie Polacy? Między innymi o tych kwestiach porozmawiam dziś z moimi gośćmi, przedstawicielami programu Polskość 10 wieków definiowania narodu.

0: zbliżenie.
1: Michał Gniadek-Zieliński, kierownik projektu Polskość 10 wieków definiowania narodu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Profesor Krzysztof Koseła, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Porozmawiamy dziś oczywiście o tym przedsięwzięciu, które rozpisane było na kilka lat bardzo ciężkiej, ale też myślę bardzo interesującej pracy, ale chciałbym zapytać na wstępie, czy panowie dziś już wiedzą, co panów łączy z tymi, którzy 100, 200, 300, 500 lat temu mówili o sobie Polacy?
3: Czy wiemy? Nawet jeżeli nie wiemy, to jest okazja, żeby się dowiedzieć, tak? No zdecydowanie. Tylko, że no, żeby się dowiedzieć, to trzeba przez te, ile? 3500 stron.
2: Bez mała.
3: Dobrze napisanych, tak? Przebrnąć. Powstało dzieło wielkie, tak? Taki pentaptyk. Pięciotom. Duża rzecz, duża rzecz.
1: A czegoś pan, panie profesorze, się dowiedział w czasie pracy przy tym przedsięwzięciu, czego pan wcześniej nie wiedział, albo co pan tylko przeczuwał?
3: Ja nie jestem historykiem, jestem socjologiem, więc no, ta moja wiedza historyczna to była taka, no tam z lektur, prawda, ale to takich też no, raczej popularnych, bo nie jakichś takich prac, w których musiałbym sięgać do źródeł. Więc na przykład, no, że ta polskość jest tak bardzo rozmaita, że ona jest tak bogata, że tam tak wiele można znaleźć. Nie, bo to są tacy autorzy, którzy prawda, tam referują, jaki to dzielny naród, prawda, no to tam wiadomo, pojawia się tam i Kościuszko, i Chrobry, prawda, i taki standardowy zestaw. Natomiast tutaj, ile tu ciekawych nazwisk w tym pięciotomie, w tym pięciopaku się mieści. Więc rzeczywiście w tych rozmowach, które prowadziliśmy, socjologowie prowadzili ze swoimi rozmówcami, to widać było taki wielki ból, że Polacy znają tylko tą wersję taką standardową polskości, taką tam martyrologiczną, prawda, gdzie tam właśnie jest ten i Kościuszko, i Piłsudski, prawda, i, no i Chrobry oczywiście, prawda. Natomiast wyrażali rozmówcy takie nieukontentowanie, taki ból, że na przykład no nie ma polskości kaszubskiej, albo śląska jest taka niedostrzegana. A ja bym powiedział tak, a nie ma wileńskiej, nie ma inflanckiej, jeszcze wielu innych nie ma. Jeśli mam się uczyć, prawda, wiadomo, że będę pracowicie studiował, tak odkładam to troszkę, no to chciałbym właśnie dowiedzieć się o tych wariantach, jak on jest kolorowa, jak on jest kolorowa, jak on jest rozmaita.
1: Ten projekt trwał lat kilka. Mnóstwo badań, mnóstwo studiów, mnóstwo rozmów. Proszę w paru zdaniach na wstępie przypomnieć, na czym to przedsięwzięcie polegało? Jaki był główny cel?
2: Główny cel to było, jakieśmy to nawet napisali na naszej stronie, prześledzić to, co

0: w dyskusjach nad polskością od lat niemal tysiąca pojawia się stale, a to, co pojawia się okresowo, efemerycznie niekiedy, i zastanowić się nad znaczeniem społecznym tych wyobrażeń. To nie był projekt, którego celem było opowiedzenie: polskość to jest taka i taka i taka i jeszcze ewentualnie taka, ale taka to już nie jest. Nie mieliśmy takich celów. My stawialiśmy sobie zadanie pokazania mozaiki polskości i raczej nie w takim duchu pozytywistycznym, żeby znowuż opowiadać o tym, jaka ta polskość w dziejach była, ponieważ zrobienie tego w ogóle w jakiejkolwiek formie wydaje mi się po prostu opowieścią o historii Polski. To jest nieosiągalne badawczo. To jest problem na takim poziomie, że nie do uchwycenia w wersji syntetycznej, uważam. Natomiast myśmy skupili się nad tym, jak Polacy sami się definiowali, czyli jak o sobie myśleli, jak przedstawiali siebie we własnym gronie, jak starali się przedstawiać na zewnątrz. To było naszym głównym celem. Myśmy starali się te nasze badania, które były angażujące nie tylko dla historyków, ale także wszystkich badaczy polskiej kultury, a także badaczy, powiedzmy, idei, a więc również filozofów, socjologów. No tu siedzi pan profesor Koseła, przecież robił badania w naszym projekcie, bardzo ważne zresztą, bo łączące tę przeszłość z teraźniejszością jakoś, gdzie staraliśmy się uchwycić to, co stałe i to, co zmienne. Ale z drugiej strony te badania były też tak skrojone pod taką aktywizację społeczną. Znaczy myśmy wyszli z takiego założenia, że niedobrze by się bardzo stało, gdybyśmy o polskości dyskutowali bez Polaków. Tudzież sobie wymyślili, no tak, tudzież sobie stworzyli takie laboratorium tych lepszych Polaków, którzy są dojrzali intelektualnie i mają prawo o tym dyskutować. Nie? No to jest takie, jest taka wrażliwość, która jest dla mnie zupełnie obca i muszę powiedzieć tak poza protokołem wręcz odrażająca. Zależało nam na tym, żeby jak najwięcej osób zaangażować w to, żeby rzeczywiście partycypowali w tych badaniach, także w takiej formie nie tylko biernej, ale również aktywnej. To znaczy, żeśmy starali się robić takie spotkania na zasadzie Q&A, że zapraszamy na przykład autora, który prowadzi dla nas badania w projekcie, no i zapraszamy szeroką publiczność, no i proszę bardzo, strzelamy do człowieka. Niech odpowie na pytania, czy było tak, czy było inaczej. Nie? On się musi skonfrontować z tym narodem, który bada po prostu. I to jest, uważam, bardzo cenne, bo poszerza się jego perspektywa badawcza, coś, co się górnolotnie nazywa społeczna odpowiedzialność nauki, a także ci ludzie nagle poczuwają się, że uczestniczą w tych badaniach, że to nie jest... A to przecież z ich pieniędzy wszystko jest robione, że to nie jest jakieś takie...
1: Że to nie jest o nich bez nich.
0: Dokładnie. Mhm. I że to coś wnosi, no bo mogą wyrazić swoją opinię, nie? Mogą powiedzieć wszystko, więc to dla nas było bardzo ważne, dlatego ten pięcioksiąg, jak powiedział pan profesor, to tak naprawdę jest takie jądro, które jest obrośnięte takimi rozmaitymi pierścieniami aktywności wokół tych zagadnień, któreśmy tam starali się na różnych frontach uprawiać.
1: To jest bardzo ciekawe i bardzo ważne, żeby opuścić naukową wieżę z kości słoniowej i zetknąć się z prawdziwym życiem. Panie profesorze, czy pan też musiał stanąć oko w oko z tymi, których pan badał?
2: No jako badacz, tak. Znaczy, jako badacz. Wiadomo, że badania socjologiczne to nie dopuszczają, żeby ci tam respondenci mogli protestować. No ale no, też wystąpiłem jako ten rozmówca, prawda, jako badacz. Ponieważ cały projekt był pomyślany w ten sposób, że te 10 wieków opisują, powiedzmy, 9, powiedzmy 8 wieków, prawda? Tam się od Kadłubka zaczęło, prawda? Opisują historycy.
0: Nie,
2: Chrobry też tam jest, prawda?
0: No, ale pierwszy tak. Monetę Princes Polonie nazwę wymyśla Chrobry, także.
2: Tak. No powiedzmy 10 rzeczywiście. Natomiast trzeba jeszcze było dociągnąć to do czasu, no do chwili obecnej, prawda? I stąd taką czapką, takim domknięciem tych prac prowadzonych przez historyków to były badania socjologiczne i no i w tych badaniach również wystąpiłem jako ten, który bada, prawda? Znaczy nie tylko ten, który tam organizuje, prawda, tam, nie wiem, negocjuje kontrakty ze środkiem badawczym, ale jest też rozmówcą i też tam musi, nie wiem, dziwić się odpowiedzią, prawda, albo protestować. No tak, no, niewątpliwie to było. Ponadto jeszcze, no, całe to przedsięwzięcie to jest takie, że ono miało takie też cele, no, edukacyjne, bo jeżeli tam się prowadzi, nie wiem, na szkoły,

0: dla studentów, prawda, albo dla nauczycieli przedmiotów takich jak tam literatura, język polski albo wiedza o społeczeństwie, no to to jest też taka działalność popularyzatorska. Znaczy chodzi o to, żeby nie mieli takiej wiedzy historycznej, tylko tam wyniesionej z dawna, prawda? Tak jak ci tam nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, tylko żeby no, mogli tą wiedzę poszerzać. Niewątpliwie ten zespół dawał szansę.
1: O współczesnym myśleniu, o tym, czy dla Polaków dziś polskość jest istotna, jeśli tak, to jak ją postrzegają, jak ją definiują, na pewno jeszcze porozmawiamy, ale chciałbym cofnąć się o tych 10 wieków. Czy rzeczywiście wtedy już pojawiają się pierwsze próby, żeby jakoś wspólnotę narodową opisać, nazwać, określić?
2: No to jest bardzo ważne pytanie, od którego trochę...
1: Uciekamy.
2: Tak. Uciekamy. Postmodernistyczny paradygmat konstruktywistyczny po prostu pcha nas w ucieczkę od takich pytań. Zostaliśmy w niej, ja zostałem w niej wykształcony jako historyk, nie? Muszę się zawsze określać względem tego paradygmatu, w którym zostałem wykształcony. Natomiast nie da się przejść obojętnie wobec tego, że Bolesław Chrabry bije monetę i tytułuje się tam księciem Polski. Jest pierwszym prawdopodobnie Polakiem, w tym sensie, że jako pierwszy tego terminu świadomie używa i to jest odnotowane historycznie. Jak ta świadomość wyglądała, to mamy bardzo niewielki dostęp do tej wiedzy. Z pewnością była skoncentrowana na władcy. Znaczy Polska to był Bolesław, Polska to była dynastia Piastów. Kto wpisywał się w tę agendę, w tę ideologię? Zapewne jakaś garstka elit w otoczeniu władcy. Może to było kilkanaście osób, może kilka, a może 150. Nie mamy żadnego pojęcia na ten temat. Zawieszam dyskusję. Natomiast nie można w takiej dyskusji uciec od tego zagadnienia. Jakąś tożsamość nową, opartą o władcę chrześcijańskiego państwa aspirującego do odgrywania pierwszorzędnej roli w układance europejskiej, Chrobry starał się stworzyć i tak definiował tą polskość. Jakkolwiek samo to pojęcie z pewnością taki rzeczownik nie istniał. To do tego raczej nie mam wątpliwości. Natomiast Polska, owszem, już wówczas istniała. Chyba była jego własnym pomysłem. Natomiast pierwszy rzeczywiście człowiek, który starał się tę wspólnotę jakoś opisać, no to jest oczywiście nasz nieodżałowany anonim, który nie pozostawił po sobie imienia, a my go tak tradycyjnie Galem żeśmy przezwali, choć pewnie z tą Galią niewiele miał wspólnego. On zaczyna nam przedstawiać taką opowieść właśnie o tym, że Polacy to są w zasadzie poddani polskich władców, ale wprowadza pewne wątki fabularne, za którymi stoją konkretne idee, relacji między władcą i możnymi, między władcą a kościołem, które później jego kontynuator, czyli mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem, rozwinie już w taką epopeę narodową właśnie. O ile nie ma wątpliwości, że Gal koncentruje się na dziejach władców z dynastii piastowskiej i dla niego polskość to jest po prostu dynastia Piastów, czyli jeżeli jesteś Polakiem, mieszkańcem Polski, bo dla niego w zasadzie to jest tak w ten sposób rozumiane, że Polacy to jest taka troszkę enigma, tak bliżej nieopisana społeczność, która podlega władzy polskiego władcy. Natomiast u Kadłubka to już mamy takie bardzo wysublimowane, wystudiowane w literaturze antycznej rozpoznanie cnoty obywatelskiej, którą on opisuje w kontekście polskim, a wyciąga ze starożytnego Rzymu. On pierwszy stwierdził, a nie tam w Rosji, że Polska to jest trzeci Rzym. Jeszcze drugi Rzym istniał wtedy, a myśmy już byli trzecim. Znaczy Kadłubek taką mniej więcej pokazuje historię, że ta cnota republikańska, jak zaginęła była w Rzymie po upadku Republiki Rzymskiej, to się odrodziła w Królestwie Polskim. I w ten sposób definiuje naszą wspólnotę jako wspólnotę wolności. I to jest bardzo sprawa ważna, ponieważ no ta sprawa będzie cały czas do nas wracać. Chyba bardzo lubimy o sobie tak myśleć. Poza tym muszę powiedzieć, że mnie bardzo cieszy to, że Kadłubek nie napisał, że nie wiem, jesteśmy wspólnotą bicia sąsiadów po głowie, tylko że jesteśmy wspólnotą antyimperialną, republikańską, gdzie każdy głos obywatela jest ważny. Mi taka narracja bardzo odpowiada. Nie jestem w stanie to też jest jakieś takie zagrożenie pewne badawcze, ale nie jestem w stanie przejść obojętnie nad tą myślą, bo ona po prostu jest dla mnie

0: nie? Wspaniała, nie? Dlatego mistrza Wincentego uwielbiam i darzę nieograniczoną miłością. Ale trzeba oczywiście do tych spraw podchodzić krytycznie i przedstawiać to w odpowiednim kontekście. Nie należy o pisaniu kadłubkowym pisać takich właśnie panegiryków w rodzaju, że on przedstawił obraz realny ówczesnej Polski, czy tam księstw polskich. To jest absolutnie niedopuszczalne, ale znowuż trzeba widzieć w nim takiego człowieka, który generuje pewne idee trafiające z czasem na bardzo podatny grunt i niewątpliwie rezonujące aż po dziś dzień na nas, choć zupełnie nieświadomie. To jest tak wielokrotnie przetworzone przez tradycję, ale cały czas obecne w naszej kulturze.
1: Panie profesorze, czy w ciągu tych 10 wieków da się wyodrębnić jakieś stałe punkty, które powracają jak refren w rozmowach o polskości?
2: W rozmowach to ta wolność właśnie, co tam Kadłubek zaczął o niej mówić, prawda? I zdaje się, że wtedy tam niewiele było więcej do czytania, jak ten Kadłubek, prawda? Jeżeli tam chcieli porozmawiać o sobie, no to właściwie tylko Kadłubek im podpowiadał, prawda? Tak, takie mam wrażenie właśnie.
0: Zresztą no, Gal był słabo znany, rzeczywiście.
2: No, prawda? Kadłubek trzymał. Nie, więc no, są takie jakby tematy. Są takie tematy, jak tam rozmawialiśmy z tymi ludźmi pióra współczesnymi, to uważaliśmy, że jeśli już ta rozmowa ma być o polskości, no to muszą być takie no, tematy właśnie, jak wolność, prawda? Znaczy, czy jest jakaś osobliwość stosunku Polaków do wolności? Czy jest jakaś osobliwość stosunku Polaków do solidarności? Czy jest jakaś osobliwość stosunku Polaków do państwa, prawda? Na ile my jesteśmy poddanymi państwa, prawda? Albo no, gospodarzami państwa? Czy jest jakaś osobliwość stosunku Polaków do religii? Czyli o niektórych rzeczach można sobie nie mówić, prawda? Tam osobliwość polskiej kuchni, zawracanie głowy. To nie jest no, takie bardzo ciekawe. Natomiast
1: smakosze się oburzą,
2: tak, jest takie kilka kamieni, prawda, o których się potykamy, jak przeglądamy te 5 tomów, prawda? No i one powracają, prawda? No, już tutaj ta idea wolności rzeczywiście jest taką szczególnie ważną.
0: Tak, jeszcze mógłbym dodać, bo to jest rzecz, której myśmy nie zrobili, a która wymaga zrobienia. Trochę chcieliśmy to zrobić, ale nie było chętnych, że się tak wydarzy. Mianowicie pokazanie Polski na tle europejskim. To jest bardzo ważny element. To znaczy, my nie możemy zapominać, że czytając te tomy, nam się może wydawać, że jesteśmy zupełnie wyjątkowi. Natomiast w rzeczywistości, jak zaczniemy zgłębiać ten problem kontekstowo, to się okaże, że albo w tej samej epoce, albo przy innej konfiguracji chronologicznej, jakiejś tam faktograficznej, podobne elementy takiego samoopisu pojawiają się również w innych państwach europejskich, czy tam na innych obszarach europejskich. O tym trzeba zawsze pamiętać. My wcale nie staramy się budować takiego obrazu, że oto wyjątkowi Polacy na tle beznadziejnej Europy, ani też w drugą stronę nie staramy się popadać w jakiś hiperkrytycyzm naszej wspólnoty. Bynajmniej chcemy pokazać tę wspólnotę, jak ona myśli o sobie i to nam się udało zrobić w takiej perspektywie długiego trwania, ale rzecz, która wymagałaby zbadania, to teraz osadzenie tych naszych badań w takich kontekstach europejskich, czyli no, wymarzony scenariusz to byłby taki, jakby teraz nasza książka stała się popularna i nasze książki i badacze w Europie z kilku przynajmniej krajów, najlepiej w naszym regionie, stwierdzili, że zrobimy coś podobnego. I jakbyśmy to zaczęli ze sobą konfrontować, to byśmy mieli dopiero ciekawe studium. Wtedy rzeczywiście byśmy mogli poważnie z punktu widzenia badawczego postawić problem, to w takim razie, co nas łączy, a co nas dzieli w tej perspektywie długiego trwania? Bo w tym momencie no to jest trochę gadanie po próżnicy. Nie mamy dobrze opracowanych kontekstów. Oczywiście studia cząstkowe autorów poszczególnych często sięgają po ten kontekst, bo nie da się po prostu od niego abstrahować. Sam tak przynajmniej robiłem. Natomiast no, z takiego panoramicznego punktu widzenia to jest niestety niezrobione.
1: Trochę w tym kontekście chciałem zapytać właśnie o to, czy wśród tych kamieni, o których się potykamy, o których pan mówił, panie profesorze, rozmawiając o polskości, są też sąsiedzi. Niemcy z jednej, Rosjanie z drugiej strony. Czy oni jakoś wpływają na to, jak na siebie patrzymy?
2: Zdecydowanie. Znaczy, na pewno to było przez te 10 wieków. No i na pewno to jest bardzo obecne w tych rozmowach z dzisiejszymi ludźmi pióra, prawda? Bo oni byli takimi, prawda, wiadomo, można zadawać pytania w kwestionariuszu, ale te pytania nie mogą być zbyt no, takie głębokie, prawda? Bo ludzie nie myślą na co dzień o takich kwestiach, więc na przykład no, stanął taki problem, no, kto to są ci nasi krewniacy kulturowi, prawda? Kto to są nasi krewniacy? I muszę powiedzieć, że tutaj no, takie rozczarowanie, bo

0: paleta krewniaków okazała się bardzo, bardzo szeroka. Ja myślałem, że to będą te narody dawnej Rzeczpospolitej, że tutaj jestem najbliżej. Się okazało, że tam jest bardzo blisko do Włochów, do Portugalczyków.
1: Tam, gdzie się jeździ na wakacje.
0: Tak, tam, gdzie się jeździ na wakacje.
2: I do Egipcjan też.
1: Do Egipcjan, no. Jak szukać w starożytności, to najlepiej.
0: Już ci Egipcjanie się nie pojawili. No tak, ale właśnie na przykład takie właśnie poglądy, prawda, że jesteśmy bliżej do tych narodów kulturowo południa Europy, prawda? No skądinąd, tak jak tam się rozmawia z ludźmi, którzy jakieś negocjacje państwowe prowadzą, to oni mówią, że Polska obecna należy do tej północnej zony, że my jesteśmy tacy jak Skandynawowie, jak Niemcy, prawda, czyli odpowiedzialni, punktualni, prawda? No ale nasi rozmówcy uważają, że kierunek to jest na południe. No i moje oczekiwania były takie, że rzeczywiście będziemy odczuwać to pokrewieństwo historyczne, prawda, tych wspólnych losów. Trochę tego widać, ale nie za bardzo. Na przykład nikt nie powiedział, że nasi najbliżsi krewniacy to są Litwini. Ja tak myślałem, żeby ewentualnie te takie porównawcze jakieś studia prowadzić. Wiadomo, że są jakieś prace porównujące losy Polski i Niemiec, prawda? Jak sobie Polacy z tym rozbiciem dzielnicowym poradzili, a jak Niemcy sobie prowadzili, prawda? I jakie mechanizmy tam działały, prawda, przy jednoczeniu, prawda? Takie prace widziałem sam. Natomiast no, dla mnie byłoby ciekawe, żeby tutaj no, do takich badań to się właśnie no, włączyli Ukraińcy i Litwini. Wiadomo, że no, Białorusini teraz to nie, prawda? Bo oni tam specjalnie nie mogą własnym głosem mówić.
2: To jest ciekawe, te porównania do krajów czy narodów południa i północy Europy. Trochę to brzmi tak, jakbyśmy stawali na palcach, mówiąc o sobie i o polskości i próbowali dorównać do tych uznawanych tradycyjnie za bogatszych i bardziej rozwiniętych.
0: To jest tak, że tam, których uważamy za bardziej rozwiniętych i bogatych, na przykład w tych opowieściach, ludzi pióra, to nie ma kompleksów po prostu. To tam nie ma kompleksów. To tam, jeżeli jest jakiś kompleks, to tylko taki, że my nie potrafimy pięknie opowiadać o naszych, nie wiem, matematykach, wynalazcach, muzykach. To jest tylko ten kompleks. U ludzi pióra, u ludzi z ulicy, że tak powiem, to chyba też nie. Znaczy oni widzą wady Polaków, ale uważają, że te wady nie są większe niż na przykład wady Niemców albo tam, nie wiem, Czechów, prawda? No, że tam jesteśmy tacy zadziorni, kłótliwi, prawda, o tam pamiętliwi, o takie rzeczy wypominają. Byłem zaskoczony, jak obecni Polacy, prawda, i ci badani metodami kwestionariuszowymi, i ci rozmówcy, czyli ludzie pióra, to byli ludzie różnych zawodów, ale związani właśnie no, z pisaniem, z wydawaniem książek, to byli nauczyciele akademicy, że u nich kompleksów nie widać, prawda, bo tam ktoś jest bogatszy i bardziej rozwinięty. Nie, to tego to nie widać.
2: Wracając do historii, czy zabory to jest ten moment, kiedy następuje jakaś głęboka rewizja tego, jak postrzegana jest polskość, jakie znaczenie ma zdefiniowanie tego pojęcia?
1: Trudno mi się wypowiedzieć. Nie jestem do końca osobą kompetentną. Ja bardzo sobie cenię swoją pozycję redaktora tych tomów. To znaczy, no właśnie, nieodżałowany redaktor kultury Giedroycz kiedyś powiedział, że ja główna zasługa na tym polega, że się otacza ludźmi mądrzejszymi od siebie. Także ja też wolałbym, żeby bardziej konkretnie na to raczył odpowiedzieć ktoś inny. Ale ponieważ jestem Polakiem, to nie obca mi jest maksyma, nie znam się, więc się wypowiem. I w związku z tym, przeczytawszy te rozmaite studia i też tam coś również badawszy jednak, mogę powiedzieć, że nie ma jakiegoś radykalnego zerwania. Moim zdaniem go nie widać. Widać raczej pewne okoliczności dziejowe, które wymuszają, owszem, pewną rewizję, ale to nie jest zerwanie. I to zresztą według mnie jest widoczne do dzisiaj. Znaczna część tradycyjnych, nazwijmy to, elementów polskiej kultury życia codziennego, która zwykle do naszych czasów konserwuje się może przy okazji świąt na przykład, to jest element kultury wysokiej, która weszła w relację z kulturą niską i wytworzyła taki świat pomiędzy, który gdzieś intelektualiści w XIX wieku, etnografowie zaczęli opisywać go kulturę ludową, ludyczną. W rzeczywistości tam jest bardzo dużo elementów kultury wysokiej, które po prostu zostały upowszechnione. I to jest coś, o czym Bachtin pisał jeszcze odnośnie średniowiecza. I podobnie się stało z takimi elementami osobistego stosunku do polskości. To znaczy w XIX wieku, to jest rzecz, która powiedziałbym jest najbardziej charakterystyczna chyba dla tej epoki, polskość stała się sprawą bardzo intymną, ponieważ takie były okoliczności historyczne. Nie można było wyjść na ulicę,

0: manifestować swojego przywiązania, a inni to robili w tym czasie, prawda? Nie było urzędów, w których mogliśmy, nie wiem, nasi architekci mogli dyskutować nad polskim stylem narodowym, tak jak robili to Niemcy i Francuzi, budując gmachy użyteczności publicznej. Myśmy nie mogli, więc myśmy budowali kaplice w stylach narodowych przy kościółkach parafialnych, tak? Które fundował jakiś tam lokalny ziemianin. I tak dalej, więc taka sfera prywatna. I teraz, ponieważ relacje między panem ziemskim a włościanami zawsze były oparte na relacjach osobistych. Nie da się stworzyć jakiejś panoramy polskiej historii ludowej opartej na jakimś takim przykładzie alfa, który można rozpowszechniać w nieskończoność. To zawsze są relacje osobiste. No to teraz te relacje osobiste sprawiają, że nagle, mimo że rozmaite atrakcyjne oferty względem włościan, na przykład w Prusiech, w Wielkopolsce, zgłasza zaborca, to jednak ci chłopi wybierają polskość, bo idą, można powiedzieć tak klasistowsko, idą za swoimi panami, ale to nie jest tak, że oni idą za tymi panami. To jest ich świat, ich orbis Polonie, gdzie...
1: Coś ich łączy.
0: Tak, no, ich łączy język, ich łączy tradycja wspólnego życia, że oni pamiętają tam, nie wiem, trzy pokolenia wstecz, że ten ziemianin trzyma dzieci do chrztu i tak dalej, i tak dalej. To jest ich świat. I teraz... kiedy polskość jest właśnie pozbawiona państwa i musi sobie radzić samodzielnie, staje się taką faktyczną realizacją postulatów, nie wiem, renesansowych poetów w rodzaju Kochanowskiego, miliona polskich Rzeczpospolitych, tak? Że to są właśnie takie polskie Rzeczpospolite mikrokosmosy polskie po prostu, które są takimi właśnie z jednej strony powiedzielibyśmy rezerwatami tej polskości, a z drugiej strony także laboratoriami wykuwania się jej nowej formy, bo owszem, tam pojawia się ziemianin z jakąś propozycją i zwykle występuje na przykład w takiej patronackiej formule, że on będzie teraz mówił, co to znaczy polskość, ale to jest tylko poza. W rzeczywistości każdy aktor tej sieci gra i chłopi też oddziałują i też tworzą tę kulturę i coraz głębiej w to wchodzą i w pewnym momencie naprawdę powstaje jakaś demokratyczna polskość, taka wypracowywana międzystanowo. I to się dzieje, to jest właśnie to laboratorium nowej polskości. I na przykład świetnym przykładem, takim przykładem na czubku zupełnie piramidy, jest ewenement pewien w skali światowej, czyli to, że nekropolia królewska na Wawelu stała się nekropolią narodową. Nie ma czegoś takiego na świecie. To znaczy, owszem, nekropolie wieszczów, jakichś tam wybitnych Francuzów, Niemców są rozliczne, tak? Ale nigdzie mi się nie udało takiego przypadku znaleźć, że tam, gdzie chowamy królów, to tam będziemy też chować teraz naszych narodowych bohaterów, często z ludu.
1: Panie profesorze, czy można by zaryzykować tezę, że paradoksalnie ta opresja, o której wspominaliśmy, powodowała, że z jednej strony manifestowanie polskości było niemożliwe, musiało stać się bardziej prywatne, bardziej intymne, musiało się odbywać w ukryciu często, ale przez to stawało się być może głębsze, a z drugiej strony wyzwaniem jest właśnie taka sytuacja jak dziś, ponowoczesność, kiedy sobie możemy w supermarkecie z ideami wybierać dowolne szufladki wedle uznania.
2: A tak, tak. Znaczy, rzeczywiście niby jako socjolog powinienem mówić właśnie o tej obecnej sytuacji, ale tak sobie jeszcze myślę o tym XIX wieku, jak ta rozmowa zintensyfikowała się w tym XIX wieku, prawda? No, że jednak teraz jak się rozmawia z ludźmi pióra, to oni mówią, no tak jak Mickiewicz, znaczy oni po prostu no, są mesjanistami, oni czasami ci ludzie intelektualiści współcześni, prawda? Oni tego nie powiedzą, prawda? Jestem mesjanistą, ale oni te problemy podnoszą, prawda? Pytają, jakie Polska ma zadanie, czy cierpienie ma sens, taki no pasjonizm, prawda? No i ku czemu my idziemy, do jakiego ideału my zmierzamy, czyli oni po prostu te wątki podniesione w XIX wieku teraz niosą dalej.
1: Profesor Krzysztof Koseła, socjolog, Michał Gniadek-Zieliński, historyk i kierownik projektu Polskość 10 wieków definiowania narodu. Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda?
4: No.
5: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainteresował.

0: instalował i te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
1: Kto, no wiadomo,
0: ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ukraina i Rosja zapowiadają zawieszenie broni tymczasowe. Dwie osoby nie żyją, wielu rannych w Lipsku po tym, jak samochód wjechał w tłum. Polacy są na statku wycieczkowym objętym kwarantanną z powodu wykrycia hantawirusa. Zmarły już 3 osoby. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Z 5 na 6 maja Ukraina zawiesza działania zbrojne, ogłosił Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca nie podał daty końcowej. Wcześniej Władimir Putin jednostronnie ogłosił zawieszenie broni 8 i 9 maja. Jak wynika z komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony, chodzi o świętowanie przez Rosjan Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.
2: Rosja zagroziła Ukrainie odwetem, jeśli ukraińskie siły zbrojne zakłócą przebieg parady wojskowej zaplanowanej na 9 maja. Z komunikatu resortu obrony wynika, że rosyjskie rakiety miałyby zostać wystrzelone w kierunku centrum Kijowa. To tam znajdują się budynki najważniejszych ukraińskich organów władzy oraz zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych. Ostrzegamy cywilów, mieszkańców Kijowa i pracowników zagranicznych misji dyplomatycznych o konieczności opuszczenia miasta, brzmi rosyjska groźba. Ukraina nie przestraszyła się tych groźb, ale poszła krok dalej. Jak napisał w internecie Wołodymyr Zełenski, ważniejsze jest ludzkie życie niż świętowanie jakiejkolwiek rocznicy. Wkrótce prezydent Ukrainy ogłosił tzw. reżim ciszy. Zełenski zapowiedział, że jego armia przerwie działania zbrojne od północy z 5 na 6 maja. Ukraińcy mają działać lustrzanie. Już pora, żeby rosyjscy wodzowie podjęli rzeczywiste kroki na rzecz zakończenia wojny, jeśli uważają, że bez dobrej woli Ukrainy nie zorganizują w Moskwie parady wojskowej, napisał Zełenski w internecie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Dwie osoby nie żyją po tym, jak w Lipsku samochód wjechał w ludzi. Są też ranni. Niemiecka policja zatrzymała kierowcę. Okoliczności są dopiero wyjaśniane, ale nie ma zagrożenia dla mieszkańców miasta, podał burmistrz w Saksonii.
3: Sprawca celowo wjechał w tę ulicę i celowo potrącał ludzi, więc jest to zamach celowy. Natomiast motywy oczywiście mogą być różne. Na razie nie wiemy, kim jest sprawca i nie wiemy, czym się kierował. To jest coś, co może być na przykład aktem szaleństwa, jak niedawno w Stanach Zjednoczonych się okazało, człowiek, który po prostu zamierzał się zemścić na całym świecie i wjechał w tłum. A może to być ktoś motywowany politycznie lub religijnie. Oczywiście raczej wyklucza to, z czym mamy w Polsce do czynienia, czyli terroryzm państwowy rosyjski.
1: Mówił w TVP Info ekspert do spraw bezpieczeństwa, były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Andrzej Derlatka. Prawdopodobnie sprawca leczył się psychiatrycznie. Niemiecka policja ustala okoliczności zdarzenia. Ognisko śmiertelnego wirusa na holenderskim statku wycieczkowym. Jednostka płynęła z Argentyny do wyspy Zielonego Przylądka. 3 osoby zmarły, 3 kolejne są chore. W tym jedna walczy o życie. U jednej z ofiar potwierdzono zakażenie rzadkim i groźnym hantawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, zagrożenie dla świata jest niewielkie.
4: Ognisko hantawirusów na holenderskim statku wycieczkowym to wyjątkowa sytuacja, przyznał w rozmowie z Polskim Radiem główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Jak dodał, wirusy te rzadko przenoszą się między ludźmi. Zakazić się można poprzez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni.
5: Mogą być drogą oddechową czy pokarmową wchłonięte przez człowieka i jest to choroba rzadka i mało zaraźliwa. W związku z tym epidemia nam na pewno nie grozi.
4: Hantawirusy są niebezpieczne dla ludzi, dodaje krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii.

0: profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz.
1: Choroba hantawirusowa to jest rodzaj gorączki krwotocznej.
0: Holenderski statek wycieczkowy stoi u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Na pokładzie jest 150 pasażerów i 70 członków załogi, którzy zostali objęci kwarantanną i nie mogą zejść na ląd. Wśród nich są też Polacy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: Ostrołęka dołącza do samorządów, które wprowadzają nocną prohibicję. Tak zdecydowali lokalni radni, mówi rzeczniczka ratusza Katarzyna Ogniewska.
3: Oznacza to, że od 1 września 2026 roku na terenie Ostrołęki obowiązywać będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 22 do 6 rano. Ograniczenie to dotyczy sklepów monopolowych, ogólnospożywczych oraz stacji paliw.
2: W całej Polsce do tej pory na ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy zdecydowało się prawie 200 samorządów.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Prognoza pogody: w nocy od 6 stopni na Pomorzu do 12 na południowym wschodzie i 13 na południowym zachodzie. We wtorek na północy i zachodzie opady deszczu w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, po Warmię i Mazury również burze. Temperatura w dzień od 15 stopni na północy, 20 na zachodzie do 28 na południowym wschodzie. Pięć minut po północy.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
5: A razem z nami jest pan Artur Szymanek, OKE, czyli Okiem Krytycznego Egzaminatora, nauczyciel biologii. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Matury, czas start. Ja pamiętam ze swoich maturalnych czasów, że to był egzamin, przed którym bardzo się stresowałem, no bo też słyszałem z każdej strony, że to najważniejszy egzamin w życiu, że egzamin dojrzałości, że od tego po prostu będzie zależała moja przyszłość i to, jak się poukłada wszystko w następnych latach, chociażby zawodowo. Czy rzeczywiście w pana ocenie dzisiaj matura to nadal najważniejszy egzamin w życiu?
6: Nie, zdecydowanie nie. Może nie będzie to taka opinia, która by państwa interesowała, natomiast tak naprawdę jest to jeden z wielu egzaminów, jeden z trudniejszych chyba egzaminów, bo taki bardziej poważny, ale nie jest to na pewno nic, co świadczy bezpośrednio o jakości człowieka, o jakości tego ucznia. Po prostu egzamin, który trzeba przejść, trzeba zdać. Jeżeli nie wyjdzie, to można go poprawić i tak naprawdę na tym polega sens tego egzaminu.
5: Z deklaracji maturzystów, jeżeli chodzi o wybór przedmiotów rozszerzonych, wynika, że na pierwszym miejscu jest język angielski, na drugim miejscu znajduje się matematyka, trzecia, jeżeli chodzi o wybór geografia, no i na czwartym miejscu jest biologia, dalej język polski, chemia, WOS, historia i fizyka. Jak pan interpretuje te tegoroczne wybory maturzystów? Czy one nam mówią coś o kondycji szkoły i o tym, czego uczniowie oczekują od swojej przyszłości albo co po prostu według nich się opłaca?
6: No, te wybory świadczą niestety o tym, że jakość edukacji spada, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że na pierwszym miejscu jest język obcy, a ponieważ maturzysta musi wybrać przynajmniej dwa przedmioty rozszerzone, więc wybiera te przedmioty, które no tak naprawdę są dla niego w miarę łatwe. Dzisiejszy maturzysta raczej nie ma problemu z językiem obcym, jest to coś, z czym styka się na co dzień. Natomiast ten drugi przedmiot do wyboru jest to taki przedmiot, który musi być wybrany i gdzieś tam rzeczywiście te wybory już są takie bardziej podyktowane tym, co na danej uczelni będzie wymagane.
5: Na czwartym miejscu biologia. Czy jest dopiero czwarta, czy jednak to jest satysfakcjonujące z pana perspektywy jako nauczyciela tego przedmiotu?
6: No jeżeli spojrzymy na to, że to czwarte miejsce to jest 71 tysięcy maturzystów, którzy przystępują do tego egzaminu maturalnego z biologii, więc jest to rzeczywiście dość spora rzesza maturzystów, którzy wiążą gdzieś tam swoją przyszłość przeważnie z przedmiotami no takimi albo bezpośrednio medycznymi zawodami, albo takimi paramedycznymi zawodami.
5: Ja sam zdawałem rozszerzoną biologię i chemię na maturze, bo moje ścieżki zawodowe miały pójść w zupełnie innym kierunku niż poszły, jak się okazało później. Ale to też być może jest pewne odniesienie do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, czyli czy ta

0: matura jest rzeczywiście tym najważniejszym egzaminem w życiu i czy to ona nam życie tak naprawdę ustawia, ale zapytam, czy obecna konstrukcja matury według pana rzeczywiście sprawdza naszą wiedzę, czy raczej uczy strategii zdawania egzaminu?
1: To tutaj wypowiem się jako korepetytor. Z bardzo dużą przykrością muszę stwierdzić, że niestety uczy strategii zdawania egzaminu. Można ucznia dobrze przygotować do matury, nawet takiego ucznia, który, ja wiem, że to nie jest popularne, ale naprawdę no, tak samo jak ludzie dorośli mają różny poziom intelektu, tak samo jest z uczniami, niczym się to nie różni i nawet tego słabszego ucznia można dobrze przygotować do matury, przy czym to dobrze to znaczy dobry wynik, a niekoniecznie znaczy to dobry poziom opanowania wiedzy.
0: Ja byłem tym rocznikiem, do którego wróciła obowiązkowo matematyka na egzaminie maturalnym. Ja pamiętam, że bardzo mocno drżałem o to, jak sobie na tym egzaminie poradzę i czy te 30% punktów uda się uzyskać. Udało się mi to nawet z niezłą górką, ale nie o tym. Natomiast zastanawia mnie fakt, czy to, że maturę można zdać przy stosunkowo niskim progu, czy to kompromis, czy jednak obniżenie pewnych standardów, które być może negatywnie wpływają na naszą rzeczywistość?
1: No niestety jest to obniżanie standardów i to widać po tym okresie pandemicznym, tak? To jest ten moment, który spowodował, że ta edukacja niestety obniżyła bardzo, bardzo mocno standardy. Proszę wziąć pod uwagę chociażby to, że na przedmiotach rozszerzonych nie ma zdawalności. Wystarczy, że pan czy młodzi maturzyści, którzy podejdą do tej matury, podpiszą się na tym egzaminie maturalnym, mogą mieć nawet 0 punktów, a i tak rozszerzenie będzie traktowane jako zaliczone tak naprawdę.
0: To osłabia wagę tego egzaminu?
1: Moim zdaniem zdecydowanie tak.
0: System poprawek to też jest ciekawa sprawa. Jedna niezdana matura i poprawka w sierpniu, więcej i trzeba czekać tak naprawdę rok. Czy to jest rozwiązanie według pana sprawiedliwe?
1: Trudno mówić o sprawiedliwości w momencie, kiedy na przykład komuś zabrakło jednego punktu, tak, bo się nie wstrzelił w klucz. Ja wiem, że OKE nie lubi bardzo tego określenia klucz odpowiedzi, tylko schemat punktowania, ale tak naprawdę jak się temu przyjrzymy, to są klucze. Nie, tutaj nie ma sprawiedliwości. Powinniśmy to traktować albo na zasadzie, że jeżeli coś jest niezdane, no to po prostu jest niezdane i mamy poprawkę, albo jeżeli jest zdane, no to idziemy do przodu i tyle.
0: No i teraz moglibyśmy sobie rozpocząć debatę na temat stanu edukacji w Polsce w ogóle, no bo też w swojej działalności, ja zerkałem na pana stronę internetową w mediach społecznościowych, krytykuje pan chociażby taką narrację, że wszystko zależy od nauczyciela. Dlaczego uważa pan, że ją za nieuczciwą? Bo ja też na swojej drodze związanej z edukacją wielokrotnie spotykałem się z takimi komentarzami, że jednak dobry nauczyciel to już jest duży plus, bo człowiek w pewien sposób automatycznie zaczyna się bardziej tym przedmiotem interesować.
1: To ja pozwolę sobie zadać panu pytanie. A co to znaczy dobry nauczyciel?
0: A właśnie, tak myślałem, że do tego będzie to pytanie zmierzało. To jest ciekawa w ogóle kwestia. Ja bym interpretował dobrego nauczyciela jako takiego, który potrafi rzeczywiście tym przedmiotem zainteresować ucznia. Ale domyślam się, że to definicja niepełna, bo każdego co innego może zainteresować i sposób przekazywania wiedzy tak samo.
1: Więc zwróćmy uwagę na to, że w klasie mamy średnio, jeżeli byśmy policzyli, w Polsce to klasy są około 30-osobowe i nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy uczniowie interesowali się danym przedmiotem. Więc dobry nauczyciel to jest taki, który potrafi wytłumaczyć dany przedmiot w taki sposób, że uczeń zapytany po lekcji, czy zrozumiał, co zostało tutaj omówione, powie, że tak, że zrozumiał, że nie ma potrzeby sięgania do książki, żeby coś jeszcze zostało wytłumaczone, natomiast ma potrzebę sięgania do tej książki po to, żeby sobie pewną wiedzę powtórzyć. Natomiast jeżeli zerkniemy na to tak zwane rankingi, no to proszę zwrócić uwagę, że jeżeli będziemy mieli szkołę rankingową, która przyjmuje uczniów, którzy są intelektualnie bardzo sprawni, no to jak chcemy ją porównywać ze szkołą, która przyjmuje uczniów, którzy na starcie już są troszeczkę mniej, nazwijmy to, zainteresowani nauką, tak? Wybrali jakąś szkołę, bo system tego wymaga, nie mogą sobie po szkole podstawowej nie kontynuować dalej nauki. No to jak będziemy teraz porównywali tych nauczycieli? Czasami sukcesem jest to, że ktoś w ogóle przyjdzie do szkoły i będzie chciało mu się przyjść do szkoły właśnie dlatego, że nauczyciel ciekawie i interesująco opowiada o swoim przedmiocie, a niekoniecznie tym sukcesem musimy patrzeć na ten sukces w kategorii rankingu szkoły.
0: A czy nauczyciel, i tu odnoszę się też do pana doświadczenia, nauczyciel w naszym kraju ma realny wpływ na system kształcenia, czy raczej jest jego wykonawcą?
1: Nauczyciel jest wykonawcą i to jeszcze takim, na którym ten system stoi i wymaga, a

0: My jako nauczyciele słyszymy od ministerstwa tylko i wyłącznie tyle, że jeżeli sobie ktoś nie radzi, to znaczy się, że jest słabym nauczycielem, a to zupełnie nie tak wygląda. Gdyby nie ta rzesza nauczycieli, która się stara, która tak naprawdę finansuje tą oświatę oddolnie, bo proszę zwrócić uwagę, że praktycznie brakuje pieniędzy na wszystko, to ten system już dawno by zbankrutował.
1: A jak to jest? Bo to mnie zastanawia za każdym razem, kiedy rozmawiam o stanie edukacji w naszym kraju, czy to przy okazji matur, czy innych wydarzeń z edukacją związanych, innych takich okoliczności z edukacją związanych. Jak to jest, że brakuje w edukacji pieniędzy, że jest problem chociażby z pensjami nauczycieli, bo o tym też często słyszymy, a przecież ta edukacja, kwestia nauki, kształcenia młodych pokoleń, to jest jednak fundament w ogóle funkcjonowania naszego państwa tu i teraz, ale również na przyszłość.
0: To jest dość proste, bo o edukacji decydują politycy, a politycy zawsze pójdą tam, gdzie rosną im słupki poparcia, więc oni nie mają takiej wizji długoterminowej, bo w polityce się jest przez chwilę, potem się z tej polityki wypada, więc no tutaj trudno, żeby ktoś myślał takim kryterium, co będzie z tym młodym człowiekiem po skończeniu szkoły, jak ta szkoła ma wyglądać, więc dopóki tutaj kwestia polityczna będzie decydowała o tym, jak wygląda nasz system oświaty, no to niestety tych funduszy nie będzie. Proszę zwrócić uwagę na to, co się stało z projektem, który wszedł w życie bodajże 3 czy 4 lata temu, jak rozdawane były laptopy dla ucznia. Czy ktoś dzisiaj pyta o to, co się z tymi laptopami dzieje? Czy ktoś jest w stanie pokazać, jaka była wartość dodana tego programu?
1: Czyli to taki program na chwilę i bez mierzenia konsekwencji.
0: Jak wszystko, co się niestety od kilkunastu lat dzieje w edukacji.
1: No to gdzie w takim razie leży realna odpowiedzialność za stan polskiej szkoły?
0: W mojej ocenie realna odpowiedzialność byłaby wtedy, kiedy byłoby jakieś gremium pozapolityczne, które rzeczywiście widziałoby sens edukacji. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj w edukacji słowem odmienianym przez wszystkie możliwe przypadki jest dobrostan, ale ten dobrostan jest traktowany jako coś, co jest tu i teraz, jako coś, co ma zdjąć z ucznia jakąkolwiek odpowiedzialność, jako coś, co ma usunąć mu spod nóg wszystkie kamyczki, które powodują, że on się może trochę zestresować. Natomiast w żadnym dokumencie ministerialnym nie znajdzie pan słowa wiedza. Szkoła przestała być instytucją, która uczy, a stała się instytucją, która ma doprowadzić do tego, żeby w szkole uczniowi było wygodnie. A to w żadnej mierze nie rozwija młodego człowieka.
1: No ale mamy też taki konkurs jak Nauczyciele Roku. Mamy wielu nauczycieli, którzy też starają się wyjść poza schemat, wyjść poza ramy systemu, organizować różnego rodzaju własne inicjatywy w ramach systemu i w ramach edukacji uczniów. Zastanawia mnie, czy tej sprawczości, czy przykłady takiej sprawczości to wyjątki, co do których inni nauczyciele mają swoje wątpliwości, czy może to jest potwierdzenie też tego, o czym pan mówi i mimo wszystko ci nauczyciele działają w systemie. Jak to w pana perspektywie wygląda?
0: Z mojej perspektywy wygląda to tak, że większość nauczycieli stara się mimo wszystko pracować w taki sposób, żeby to było innowacyjne, ale pracujemy jak gdyby trochę poza systemem. My musimy wyjść poza ramy tego, co przewiduje ministerstwo właśnie po to, żeby gdzieś tam ta szkoła była bardziej atrakcyjna, bo wszyscy ci nauczyciele, którzy pracują, oni dostrzegają to, że uczeń w tej szkole jest najważniejszy, ale nie jako ta osoba, która właśnie ma nie być zestresowana, tylko uczeń jako osoba, która ma wynieść coś z tej szkoły, ma realnie nauczyciel ma mieć realny wpływ na to, jak ten uczeń w szkole funkcjonuje.
1: To teraz kolejny wątek szkoły dotyczący i też poniekąd matur, bo słyszeliśmy w relacji Martyny Szymczakowskiej o tych zdjęciach egzaminu z języka polskiego, które ukazały się zaraz po godzinie 9:20, zaraz po rozpoczęciu tego egzaminu w internecie, zdjęcia tego arkusza. No i tutaj możemy dotknąć tematu związanego ze smartfonami, telefonami w szkołach. Pan też wystosował niedawno, chyba z 2 dni temu, taki apel do premiera Donalda Tuska w związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi zasad używania telefonów komórkowych w szkołach, w których głos zabierają różne środowiska, w tym organizacje reprezentujące prawa uczniów. Pozwalam sobie przedstawić perspektywę, której w tych debatach zwykle nie słychać, a która jest codziennością tysięcy nauczycieli pracujących u podstaw. Jaka jest ta perspektywa?
0: Ta perspektywa jest taka, że młody człowiek

przychodzący do szkoły przychodzi już na starcie zmęczony, przychodzi przebodźcowany, przychodzi niewyspany, właśnie ze względu na to, że media społecznościowe są obecne praktycznie w każdym

0: Państwo mogli przyjść na taką zwykłą lekcję, nie lekcję, która jest ustawiona, nie lekcję, która jest pod publika, ale taka zwykła lekcja, która dzieje się w każdej szkole o godzinie 8 rano, to zobaczyliby Państwo, jak wygląda ta perspektywa z punktu widzenia nauczyciela i ucznia. To jest naprawdę przebodźcowanie, przemęczenie i zmęczenie na samym starcie dnia.
1: A czym to się objawia? Jak to wygląda w praktyce? No bo tutaj myślę, pan zaciekawił też naszych słuchaczy, mnie również. To znaczy a propos tego, jak taka lekcja po prostu w praktyce nauczycielskiej wygląda?
0: Lekcja w praktyce wygląda w ten sposób, że każdy nauczyciel stawia sobie jakiś cel dydaktyczny, co ma być na tej lekcji zrealizowane i stara się tą lekcję realizować w taki sposób, żeby ten materiał został przerobiony. Natomiast jeżeli spotyka się z grupą 30 uczniów, gdzie 25 jest zmęczonych, przemęczonych, zainteresowanych tylko tym, czy przyjdzie jakieś powiadomienie, czy można zobaczyć coś nowego na TikToku, no to ta lekcja zaczyna się powoli rozsypywać, tak jak pisałem, że nauczyciel w tym momencie musi walczyć o uwagę, drobną uwagę każdego ucznia.
1: To czy zakaz telefonów w szkołach ma sens według pana, czy to tylko za objawem, walka z objawem, a nie przyczyną?
0: Po części jest to walka z objawem, a nie z przyczyną, no ale od czegoś trzeba zacząć. Nie można tutaj sensownie rozpocząć tej edukacji cyfrowej niż od tego, że te telefony muszą zostać ze szkoły wyprowadzone. I to nie tak, jak mówią różnego rodzaju instytucje, nazwijmy to sobie Stowarzyszenie Umarłych Statutów, że zakaz telefonu tylko na lekcji, a na przerwie to już można z tego telefonu korzystać, bo proszę zobaczyć, co się będzie działo, jak taki uczeń po 10 minutach znowuż tego przebodźcowania wejdzie na lekcję. Ile czasu zajmie mu to, żeby wrócić do normalnego funkcjonowania?
1: Pan Artur Szymanek, OKE, czyli Okiem Krytycznego Egzaminatora, nauczyciel biologii, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję uprzejmie, wzajemnie.
2: Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: W audycji Samo zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a dzisiejszym gościem naszej audycji jest doktor nauk medycznych Patryk Krzyżak, flebolog z Centrum Medycznego Venamed. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o czymś, co niektórych trapi przed wakacjami. Co prawda wiosna wybuchła nam prosto w twarz, ale za chwilę już lato, jakieś planowanie wakacyjnych podróży. Lato, podróże, długie unieruchomienie i czasami przychodzi nam myśl o tym, czy przypadkiem nie dojdzie do jakichś powikłań związanych właśnie z tym długim unieruchomieniem, czyli na przykład z zakrzepicą żył głębokich. I o tym właśnie z panem doktorem Krzyżakiem będziemy dzisiaj rozmawiać. Zakrzepica żył głębokich to poważny problem, który zagraża zdrowiu i życiu, prawda?
4: Tak, zgadza się. Jest to choroba, której powikłania mogą być groźne dla życia, a może się pojawić zupełnie nagle, więc warto przed naszym urlopem, ale też na co dzień warto dbać o układ żylny, żeby taka niespodzianka nas nie spotkała.
3: A czy właśnie wspominał pan, że to się może przytrafić właściwie każdemu. Chyba ryzyko zwiększa się w takiej grupie, ja czytałam 40-45, wtedy już zdecydowanie częściej powinniśmy myśleć o tym. To prawda, że ryzyko wzrasta z wiekiem, ale i może się przytrafić całkiem młodym ludziom?
4: Tak, często spotykamy w naszej praktyce klinicznej osoby młode, które potencjalnie zdrowe, wracają z urlopu albo po jakimś urazie przychodzą do nas z podejrzeniem zakrzepicy, którą niestety potwierdzamy. Rzeczywiście ryzyko rośnie wraz z wiekiem i w 5., 6. dekadzie życia jest ono już naprawdę dość częste, natomiast w młodym wieku również się to zdarza, przy czym też są różnice w płci. W młodym wieku częściej chorują kobiety, w starszym wieku częściej mężczyźni.
3: I niestety, ja tak sama wiem, z takich różnych informacji, które docierają od czasu do czasu, tak, zdarzają się przypadki bardzo młodych osób, które zmarły w wyniku zakrzepicy żył głębokich i to zawsze jest taki szok, ogromny szok dla wszystkich dookoła. I tak, jeśli pan mówi, że to ryzyko jest też związane z płcią, no to powiedzmy w ogóle o genezie, skąd się bierze ta zakrzepica, na co zwrócić uwagę, ale przede wszystkim, dlaczego tak się

0: dzieje, że w pewnym momencie gdzieś w naszej żyle pojawia się no, skrzep, zakrzep krwi?
1: Przyczyny zakrzepicy opisał niemiecki lekarz Virchow prawie 200 lat temu. Ustalił, że do zakrzepicy dochodzi w trzech mechanizmach, które oczywiście na siebie się nakładają. Pierwsza rzecz to jest właśnie unieruchomienie, czyli spowolniony przepływ krwi. Druga rzecz to jest dysfunkcja śródbłonka, czyli tej takiej błonki, która wyścięła ściany naczyń krwionośnych. Więc gdy tam dochodzi do zaburzeń autoregulacji, może dojść właśnie do takiego procesu zapalnego, który może wyzwolić czynniki prozakrzepowe. I trzeci czynnik to jest czynnik związany z układem krzepnięcia, czyli jeżeli, bo cały czas nasza krew znajduje się w takim stadium równowagi pomiędzy procesami, które mają prowadzić do zakrzepu w momencie, gdyby doszło do uszkodzenia, a takim czynnikami rozrzedzającymi krew. Jeżeli ta równowaga zostanie zaburzona na korzyść właśnie tych procesów prozakrzepowych, może dojść do zakrzepicy. Więc te trzy czynniki, jak się na siebie zaczynają nakładać, to ryzyko dość istotnie rośnie.
0: A czy są jakieś sygnały, które mogą nam gdzieś tam w głowie zapalić taką lampkę kontrolną, że być może mamy jakieś predyspozycje do zakrzepicy żył głębokich?
1: Nie, niestety nie ma czegoś takiego. Oczywiście jeżeli w rodzinie występowała, to tutaj ta predyspozycja genetyczna jest i powinniśmy po prostu, wiedząc, że zakrzepica zdarzała się u członków rodziny, można wykonać badania genetyczne, które po prostu powiedzą nam, czy jesteśmy nosicielami mutacji, która mogłaby sprzyjać właśnie takim czynnikom prozakrzepowym. Natomiast tak to nie mamy żadnych takich sygnałów ostrzegawczych.
0: Bo zaczęłam się zastanawiać, czy jeżeli gdzieś wcześniej zdarzały nam się, nie wiem, epizody, że na przykład puchną nam nogi, to nie jest to.
1: To nie jest to. Po na przykład locie samolotem spuchnięte kostki nie muszą świadczyć o niczym groźnym. Nawet nie mając niewydolności żylnej, żyły mogą po prostu zamanifestować, zbuntować się przeciwko takim szczególnym warunkom, które panują w samolocie. No bo tam jest jednak niższe ciśnienie, jest suche powietrze, to krążenie. Jesteśmy unieruchomieni w pewnym stopniu, więc to krążenie jest zaburzone i po prostu rośnie ciśnienie w układzie żylnym, nawet w zdrowych żyłach. Natomiast oczywiście, jeżeli ta dyspozycja do niewydolności żylnej jest większa, no to wtedy trzeba po prostu mocniej uważać. Ale myślę, że za chwilkę o tym porozmawiamy.
0: No właśnie, będziemy mówić też o unieruchomieniu jako jednym z tych czynników, które może powodować zakrzepicę żył głębokich. Dlaczego, nie wiem, siedzenie w jednej pozycji, czy w ogóle unieruchomienie, bo przecież zakrzepica dotyczy też osób, które na przykład no, mają kończynę w gipsie. Dlaczego tak się dzieje, że to może wyzwolić ten taki kaskadowy mechanizm, który zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Co się takiego dzieje z naszym układem żylnym czy krwionośnym, że to zaczyna być problem?
1: To jest właśnie jeden z elementów triady Virchowa, czyli spowolniony przepływ krwi, który powoduje, że w żyłach, które są przeciążone, dochodzi do spowolnionego wypłukiwania takich czynników prozapalnych, czyli dochodzi do ich kumulacji i wówczas ten spowolniony przepływ krwi może po prostu spowodować, że krew robi się coraz bardziej gęsta, aż w końcu ta forma płynna przejdzie w formę stałą i krew przestaje płynąć.
0: I co? I tworzy się wtedy jakiś jej skrzep?
1: Jakaś tak, i wtedy krew...
0: zagęszczona masa, która gdzieś się przemieszcza?
1: Ona się nie przemieszcza. Ona zostaje w tym miejscu, utrudniając jakby odpływ krwi z niżej położonych części układu żylnego. No i wtedy po prostu dochodzi właśnie do obrzęku, do bólu. Ten skrzep po prostu się tam zaczyna organizować. Jeżeli te czynniki, bo tak jak mówiłem wcześniej, mamy pewną równowagę między czynnikami krzepnięcia a czynnikami, które mają potencjalne skrzepy rozpuszczać. Jeżeli ta równowaga jest zaburzona na korzyść czy na rzecz tych czynników prozakrzepowych, no to po prostu ten skrzep robi się coraz bardziej taki zwarty i może też rozszerzać swoją objętość.
0: Z ciekawości spytam, jak szybko albo jak wolno do tego dochodzi? Czy to jest proces, który będzie trwał wiele dni, tygodni? Czy to jest proces, który może postępować błyskawicznie w ciągu, nie wiem, kilku godzin, kilkunastu godzin?
1: To znaczy objawy, raczej to chodzi o objawy. One mogą nawet przez kilka, kilkanaście godzin w ogóle nie występować. Wszystko zależy od kalibru naczynia. Jeżeli proces zakrzepowy dotyczy

0: dużych naczyń, no to wtedy obszar, którym ta zakrzepica jest objęta i jakby konsekwencja braku odpływu krwi z położonych niżej części układu żylnego, no to wtedy te objawy narastają szybciej, są bardziej, no trudno je przeoczyć. Natomiast zdarza się, że pacjenci przychodzą z bardzo niespecyficznymi dolegliwościami, nie ma takiego typowego obrzęku, typowego bólu czy zaczerwienienia. To są takie typowe objawy stanu zapalnego i zakrzepicy. A dopiero w trakcie badania ultrasonograficznego widzimy, że jedna jakaś drobna gałązka śródmięśniowa po prostu wykrzepła i tam jest utrudniony przepływ krwi, czy w ogóle zatrzymany, i to powoduje te niespecyficzne dolegliwości. Także wszystko zależy od kalibru naczynia oraz jego lokalizacji. Wiadomo, że im wyżej jest to ta przeszkoda w odpływie, no to wtedy większa część nogi jest jakby objęta tym procesem zapalnym i tym spowolnionym przepływem i dolegliwościami.
1: Wyszliśmy oczywiście z powodu pory roku, od wakacji i długiego unieruchomienia w czasie podróży, i o tym będziemy jeszcze oczywiście rozmawiać, ale najczęściej zakrzepice żył głębokich kojarzyłyśmy z tym unieruchomieniem, kiedy po jakimś, nie wiem, wypadku narciarskim, jakimkolwiek jesteśmy unieruchomieni, nasza noga jest unieruchomiona, nie zawsze w gipsie, czasami w ortezie, ale faktycznie my wtedy ruszamy nią zdecydowanie mniej. No, teoretycznie jesteśmy pod kontrolą lekarzy, ale przecież zdarzają się przypadki, że nawet wtedy, gdy jesteśmy pod kontrolą lekarzy, no dochodzi do jakiegoś bardzo szybkiego czy gwałtownego procesu, no i do tragedii, bo takie historie też były opisywane i o nich po prostu słyszeliśmy. Czyli to, co się może zdarzyć, no nie tylko w podróży, ale właśnie w jakimkolwiek formie unieruchomienia, na przykład związanego z ortezą czy gipsem.
0: Tak, bo gdy mięśnie przestają pracować, przestaje pracować tak zwana pompa mięśniowa, czyli to nasze drugie serce, które ułatwia odprowadzanie krwi żylnej z kończyn dolnych. Więc jeżeli mamy gips czy ortezę, no to w tym momencie ta pompa mięśniowa, nawet jeżeli delikatnie ruszamy stopą, jest niewystarczająca i po prostu ten zastój krwi, znowuż jeden z elementów triady Virchowa, ale tutaj jeszcze dokłada nam się drugi element, czyli jeżeli jest to na przykład uraz po złamaniu, po uszkodzeniu mięśni, to śródbłonek naczyniowy, nawet jeżeli naczynie nie jest uszkodzone, on może zareagować stanem zapalnym na stan zapalny, który jest gdzieś w okolicy, i wtedy po prostu ta czynność prozakrzepowa po prostu narasta.
1: I wiemy, że nie należy tego oczywiście, tego unieruchomienia wtedy bagatelizować, i każdy, kto przeszedł przez kontuzję kończyny dolnej, kontuzję nogi, ten wie, że oprócz ortezy, czasami oprócz gipsu, dostaje po prostu receptę na leki przeciwzakrzepowe, i tego nie wolno bagatelizować, nie wolno machnąć na to ręką i nie wolno powiedzieć: nie zrobię sobie zastrzyku w brzuch.
0: No jest opór oczywiście przed zastrzykami, bo to trzeba wbić sobie igłę w powłoki brzuszne. Natomiast jest to cieniutka igła, zastrzyk jest banalny technicznie. Natomiast jest ten opór przed wbiciem sobie czegoś ostrego. Natomiast jest to do przełamania, a jest to niezbędny element profilaktyki przeciwzakrzepowej.
1: I nie wolno bagatelizować, bo są osoby, które twierdzą, że jeśli już zaczynają kręcić stopą albo trochę kuśtykać na chorej nodze, to można sobie odpuścić. Nie, nie można.
0: Nie, nie można. Jeżeli jest zalecenie lekarza, myślę, że warto byłoby się do tych zaleceń zastosować.
1: I ja potwierdzę, że jest to cieniutka igiełka i jakoś da się przez to przejść. Każdy, kto właśnie taką kontuzję miał albo nogę w ortezie, ten wie, że no pocierpi, ale nawet tygodniami takie leki przeciwzakrzepowe trzeba brać, no po to, żeby nie stało się najgorsze, żeby nie doszło do bardzo groźnych powikłań. Na co zwrócić uwagę? Co jest takim charakterystycznym obrazem zakrzepicy żył głębokich, no bo pan doktor wspominał, że czasami to są bardzo nieswoiste zupełnie objawy i dopiero czysty przypadek w czasie badania pokazuje, że gdzieś tam jakaś gałąź, jak pan to powiedział, jest dysfunkcyjna i coś tam się dzieje.
0: Najczęstszym objawem jest ból, zaczerwienienie bądź obrzęk kończyny. Bardzo często te trzy objawy występują jednocześnie i wówczas no, mamy taki właściwie prawie, że diagnozę postawioną po prostu z marszu, chociaż oczywiście zawsze warto skonsultować to z lekarzem, warto wykonać badanie ultrasonograficzne doplerowskie żył kończyn dolnych. To od razu myślę, że nie wiem, czy pani miała taki plan, ale też można wspomnieć o badaniach Dedimerów, bardzo popularnych ostatnio i często pacjenci przychodzą

0: chodzą, pokazując, mam nieprawidłowy wynik. No i teraz zaczyna się szukanie, bo badanie D-dimerów nie jest badaniem takim patognomonicznym, czyli badaniem typowym dla zakrzepicy. Rzeczywiście one idą do góry, rośnie stężenie we krwi przy zakrzepicy, ale sam wynik o tej zakrzepicy nie świadczy. Więc najlepszym badaniem jest badanie dopplerowskie, bo wtedy możemy znaleźć takie naczynie, które po prostu wykrzepło, w którym krew nie płynie i wtedy mamy już diagnozę postawioną bez żadnych wątpliwości. Także to są takie najczęstsze objawy, ból, zaczerwienienie, obrzęk. Natomiast jeżeli są to nieswoiste uczucie ciężkości, jakiś dyskomfort w obrębie łydki na przykład, to zawsze jest to sytuacja, która wymagałaby konsultacji lekarskiej, wykonania badania ultrasonograficznego, żeby mieć pewność, czy to jest zakrzepica, czy może jednak jakaś inna przyczyna.
1: Właśnie, ja mam wrażenie, że my te badania USG żył tak troszeczkę bagatelizujemy, bo albo sobie ktoś to rozmasuje, albo może przestanie to boleć. USG kojarzymy z zupełnie czymś innym niż akurat chorobami żył. Jest to podstawowe badanie, które da odpowiedź na bardzo wiele pytań.
0: Tak. Jest to badanie bezbolesne, badanie, które trwa kilka minut. Jedyna rzecz, no to jest troszkę nietypowa pozycja, bo badamy na stojąco, ale po kilku minutach badania, które jest właśnie w miarę komfortowe, bezbolesne, jesteśmy w stanie po prostu postawić diagnozę i odpowiedzieć na nurtujące pacjenta pytanie.
1: Na stojąco dlaczego? Żeby sprawdzić ten przepływ.
0: Żeby sprawdzić przepływ, tak. Jeżeli pacjent leży, to wtedy możemy po prostu pewne rzeczy przeoczyć. Natomiast tutaj mamy tą komponentę dynamiczną, kiedy widzimy po prostu refluks. Możemy też zobaczyć, czy jest współistnieje niewydolność żylna, która sama w sobie kilkukrotnie zwiększa ryzyko zakrzepicy.
1: Ale spotkałam się z przypadkami, że była opuchlizna, był ból, była nawet zmiana koloru kończyny. Jednak w tym badaniu okazywało się, że nie jest to zakrzepica. To jest badanie, które bardzo często uspokoi, ale z drugiej strony przy unieruchomieniu, co może być takie wokół zakrzepicy żył głębokich, co właśnie powoduje i ból, i opuchnięcie, ale nie jest jeszcze tą diagnozą zakrzepicy.
0: To jest właśnie niewydolność żylna. To jest choroba cywilizacyjna, też mająca pewne uwarunkowania genetyczne. Natomiast no niestety nasz tryb życia żyłom wybitnie nie służy, a jeszcze do tego wszystkiego mamy dwie części układu żylnego, część głęboką, która jest schowana w mięśniach, więc tutaj niewielka czynność, aktywność fizyczna, to uruchomienie tego drugiego serca w łydce usprawnia odpływ krwi z kończyny. Natomiast układ żył powierzchownych, to jest ta część, która jest pomiędzy skórą a mięśniami. Już ta pompa mięśniowa troszeczkę mniej ten układ powierzchowny wspiera. I to jest ta część, która częściej ulega po prostu, tak mówiąc kolokwialnie, zepsuciu. Czyli po prostu no, nasze żyły od momentu, kiedy siadamy w łóżku po przebudzeniu, walczą przez cały dzień z siłą grawitacji. Muszą przepychać krew od stóp w kierunku serca. To jest bardzo ciężka praca.
1: No właśnie, nie doceniamy w czasie tej pracy tego drugiego serca, o którym pan doktor wspominał. Łydka jest nam potrzebna nie tylko po to, żeby dobrze wyglądała w szpilce, tylko też po to, żeby tłoczyła nam krew, drugie serce.
0: Tak. Tutaj chciałbym powiedzieć, bo właśnie tak się bardzo łatwo zalecić państwu, żeby robić sobie przerwy w pracy. Sam rzadko mam możliwość zrobienia sobie takiej przerwy, żeby rozruszać nogi, więc jeżeli mamy pracę siedzącą, pracę, która wymaga wielogodzinnej pozycji siedząco-stojącej, to warto pomyśleć o profilaktyce i stosowaniu wyrobów kompresyjnych, które po prostu pracują za nas. Jeżeli nie możemy tej łydki uruchomić w ciągu dnia, to wyroby kompresyjne, które wypychają krew, no fizyki się nie da oszukać, jeżeli one są tak zbudowane, że maksymalna kompresja jest przy kostce i potem wraz z wysokością tego produktu, tutaj mam na myśli czy podkolanówki, czy pończochy, po prostu wypychają krew ku górze, zapobiegając refluksowi, czyli temu spływaniu do tych dolnych partii. A więc to jest rzecz, która wspiera układ żylny w ciężkiej pracy przeciwko sile ciążenia. Do tego wszystkiego działa również przeciwzakrzepowo, bo paradoksalnie, mimo ucisku usprawnia przepływ krwi w naczyniach żylnych.
1: Ale ponieważ zaczęliśmy od tego, że

0: To jest taka pora przygotowań do wakacji, a potem mówiliśmy o urazach i związanych z nimi unieruchomieniu. No to mam nadzieję, że też Państwu uświadomimy, że to unieruchomienie, które przeżywamy wybierając się w wielogodzinną podróż samochodem albo samolotem, też może doprowadzić do zakrzepicy żył głębokich. Tu też trzeba uważać na różne sygnały, symptomy, bo to się może zdarzyć, jeżeli ktoś samochodem zamierza przejechać 2000 kilometrów.
1: Naraz,
0: no to absolutnie odcina sobie prawidłowe krążenie w nogach.
1: Dokładnie, więc wiedząc, że czeka nas długa podróż, można zadbać, a na przykład niekoniecznie mamy możliwość robienia sobie często przerw. W samolocie też, zwłaszcza w klasie ekonomicznej, te fotele są dość gęsto upakowane i po prostu siedzimy z nogami pod brodą niemalże i nie zawsze jest możliwość po prostu wyjścia, rozruszania nóg. To wtedy takim bardzo dobrym elementem profilaktyki jest właśnie założenie podkolanówek uciskowych, które będą pilnowały, żeby to krążenie było troszkę sprawniejsze.
0: Czyli podstawowe wyposażenie turysty w wielogodzinnej podróży, w długiej podróży.
1: Absolutnie. Ja się bez podkolanówek uciskowych w ogóle nie ruszam, nie wsiadam do samolotu.
0: Szanowni Państwo, proszę sobie dopisać w takim razie do listy zakupów. Czy jest coś, co możemy robić, jadąc samochodem albo lecąc samolotem, żeby trochę odciążyć albo usprawnić pracę tego drugiego serca?
1: No jest jeszcze dodatkowy element pozytywny tych wyrobów kompresyjnych, no bo ucisk na poziomie 20-30 mm słupa rtęci, który generuje taka podkolanówka w drugiej klasie ucisku, zwiększa to ciśnienie w tych zewnętrznych warstwach tkanki podskórnej, a więc działa również przeciwobrzękowo, więc nawet jeżeli nie mamy niewydolności żylnej, to założenie takich podkolanówek po długim locie samolotem okaże się, że nogi są szczupłe, nieobrzęknięte i w ogóle nie są zmęczone.
0: Więc same zalety w takim razie. Same zalety.
1: To, na co chciałbym zwrócić uwagę, żeby jednak nie kupować sobie tych wyrobów na oko, tylko one powinny być jednak kupowane na nogę, czyli najpierw trzeba byłoby je zmierzyć. Więc można się udać do sklepów rehabilitacyjnych albo do klinik, które zajmują się flebologią i tam wykwalifikowany personel po prostu zmierzy nogi i dobierze te wyroby tak, żeby one działały właściwie.
0: Szanowni Państwo, Panie i Panowie, niezależnie od wieku, pamiętajmy o tym, że w czasie długiego unieruchomienia może dojść do zakrzepicy żył głębokich, no albo do niewydolności żylnej. Dbajmy o siebie, dbajmy o to i pamiętajmy, żeby zachowywać aktywność fizyczną, żeby się nawadniać, żeby stosować kompresoterapię, odpowiednie leki. Mówił o tym dzisiaj w audycji Samozdrowie doktor nauk medycznych Patryk Krzyżak, flebolog z Centrum Medycznego Venamed. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Tylmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Polski rząd wciąż nie wypowiedział się przeciwko proponowanemu przez Komisję Europejską osłabieniu przepisów dotyczących pestycydów. A jakie to przepisy? O tym porozmawiamy z gościem, którym jest dzisiaj Krzysztof Cibor, Greenpeace Polska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: 4 na 5 Polek uważa, że państwo powinno stosować restrykcyjne podejście zapobiegawcze, jeśli chodzi o pestycydy. Chcemy jeść zdrowo. A tymczasem plany Komisji Europejskiej chyba
4: idą w drugą
3: stronę. No właśnie, tak. O co chodzi w tych zmianach?
4: Myślę, że chcemy jeść zdrowo i chcemy żyć w zdrowym środowisku. Stąd tak powszechna niezgoda na nadmierne stosowanie chemicznych środków, pestycydów przy uprawie roślin. I zresztą Polska nie jest pod tym względem wyjątkiem. Wiele krajów europejskich, społeczeństw europejskich oczekuje, że rzeczywiście rządy, Unia Europejska będą nas chroniły przed pestycydami. Natomiast rzeczywiście Komisja Europejska w ramach takiego dużego wzmożenia deregulacyjnego chce również osłabić przepisy dotyczące pestycydów. I tam jest szereg różnych takich kruczków w tej propozycji od komisji, które rzeczywiście wpływają negatywnie na poziom ochrony nas, naszego zdrowia i naszej przyrody przed pestycydami.
3: Ale chodzi o to, żeby te pestycydy były silniejsze, mocniejsze, działały na szkodniki.
4: Podstawowy

0: kierunek, w którym idą te propozycje ze strony Komisji Europejskiej, dotyczy tego, w jaki sposób pestycydy są wprowadzane na rynki europejskie. Obecnie mamy taką sytuację, że jeżeli jakaś firma chciałaby używać
1: środków ochrony roślin,
0: środków tak, do zabijania tych organizmów, które mogą szkodzić roślinom, ona musi przedstawić takie kompletne dossier, dokumentację dotyczącą danego produktu. Ona jest przeglądana przez odpowiednie instytucje na poziomie Unii Europejskiej i wydawana jest zgoda na 10, a później 15 lat. Po upływie tego czasu producent znowu musi przedstawić dowody naukowe, że nic się nie pojawiło nowego.
1: Nic nie zmienił w składzie.
0: Przede wszystkim, że nie pojawiły się nowe dane naukowe, które by wskazywały na to, że ten środek może być w jakiś sposób szkodliwy dla przyrody albo dla zdrowia człowieka.
1: Czyli one są badane, że może po jakimś czasie być negatywny wpływ i wtedy trzeba by coś zmienić jednak.
0: To jest bardzo częsta sytuacja, że coś się pojawia. Rzadko jest tak, że mamy pełen wgląd w to, jak substancja może wpływać na nasze zdrowie czy na środowisko. Od kiedy te przepisy weszły w życie w Unii Europejskiej już ponad 15 lat temu, kilkadziesiąt substancji czynnych zostało wycofanych, czyli właśnie nowe badania naukowe pokazały, na początku myśleliśmy, że to jest w porządku, że to nie jest nieszkodliwe, ale okazuje się, że jednak tak. Takim najbardziej spektakularnym przykładem były tak zwane neonikotynoidy, które się pojawiły właśnie jako takie nowoczesny pestycyd, który właściwie jest szkodliwy tylko dla tych organizmów, które chcemy wytępić, które nie chcemy, żeby atakowały daną roślinę. Okazało się, że mają bardzo negatywny wpływ na pszczoły, na inne owady zapylające, na organizmy wodne i tak dalej. I po pewnej walce udało się te pestycydy wycofać. Teraz będzie to trudniejsze, dlatego że bardzo duża część substancji czynnych, czyli właśnie tych, które działają w pestycydach na inne organizmy, dostanie takie zezwolenie nieograniczone w czasie. Czyli zamiast...
1: Zbadacie, jak będziecie mieć na to przestrzeń.
0: Producent mówi, tu jest, proszę, moja propozycja, substancja czynna jest zaakceptowana i w momencie, w którym ktoś znajdzie jakieś dowody, to rozpoczniemy procedurę, ale nie ma takiego regularnego przeglądu, czy nic nowego się nie pojawiło. To z jednej strony sprawia, że otwiera taką drogę do pozostawania substancji czynnej na rynku przez wiele, wiele lat, a z drugiej strony przerzuca odpowiedzialność za dostarczenie dowodów z producentów, czyli z firm, z korporacji, to są przecież wielkie korporacje międzynarodowe, na władze publiczne, bo to teraz jakby instytucje publiczne będą musiały szukać
1: podjąć
0: tych dowodów,
1: podjąć się sprawdzania.
0: Jeżeli coś znajdą, uruchomić procedurę, która pozwoli wycofać. Co więcej, wydłużony zostanie okres karencji, czyli ten okres, kiedy dany pestycyd może zostawać na rynku cały czas sprzedawany, mimo iż stwierdzono jego szkodliwość. Także to jest taki podstawowy kierunek, w którym idzie ta propozycja ze strony Komisji Europejskiej. Zdecydowanie propozycja, która jest na rękę korporacjom, a jest przeciwko temu, czego oczekują ludzie.
1: No właśnie zastanawiałam się, gdzie tu jest interes i kto ma na tym zbić interes, komu na tym ma zależeć, skoro wcześniej producent musiał co 10-15 lat robić takie badania tych swoich środków, w tej chwili będzie z tego zwolniony.
0: Będzie z tego zwolniony, będzie tak naprawdę miał również taką trochę spokojniejszą głowę, jeżeli chodzi o to, że coś wprowadziliśmy na rynek i to na tym rynku będzie mogło pozostawać. Często jest tak, że w momencie, w którym jest propozycja jakaś zmian w prawie, to człowiek się zastanawia, kto właściwie na tym korzysta, kto na tym zarabia, kto będzie miał na tym lepiej. Tutaj sprawa jest dosyć klarowna. To znaczy my traci na tym przyroda, bo są szerzej otwarte bramy do stosowania szkodliwych dla przyrody, dla naszego zdrowia pestycydów. Natomiast zdejmuje się cały szereg różnych takich kontrolnych narzędzi z bark środków korporacji. Także myślę, że tutaj odpowiedź jest dosyć prosta i niestety no jest to tylko jeden z przykładów na to, w jaki sposób deregulacyjne wzmożenie Komisji Europejskiej działa właśnie na korzyść raczej korporacji, a przeciwko ludziom, przeciwko środowisku, przeciwko naszemu zdrowiu.
1: No dobrze, ale dlaczego te korporacje chcą te szkodliwe pestycydy?
0: Pestycydy muszą być
1: z nich korzystać. No bo mogą być pestycydy, okej, ale takie właśnie mniej szkodliwe. Dlaczego akurat te szkodliwe są lepsze? I chcą je gdzieś tam

0: wpuścić.
1: To znaczy, nikt oczywiście nie ma takiej ambicji, żeby tutaj nas zatruwać, natomiast no, pestycydy to są trucizny, tak? Znaczy, pestycydy służą do tego, aby zniszczyć tak zwane chwasty, tak? Rośliny, które występują i które w jakiś sposób mogą zakłócać wzrost plonu, które mają zabić ewentualne owady, czy inne organizmy, które żywią się jakąś rośliną, która jest naszym plonem, a my chcemy, żeby ten plon
0: był bardziej wydajny.
1: Bardziej wydajny. Więc to są trucizny, które zabijają te organizmy, które mogą przeszkodzić rolnikom w uprawie. Niestety jest też tak, że poza tym, że one zabijają te szkodliwe dla upraw organizmy, mogą też w pewnych przypadkach szkodzić czy innym owadom, czy innym zwierzętom, ptakom, rybom, innym organizmom wodnym, ale również naszemu zdrowiu. Dlatego, że po prostu tak działa trucizna. Ona nie
0: wybiera tak do końca.
1: Niekoniecznie wybiera. Oczywiście producenci starają się wykonać tę pracę, aby precyzyjnie celować, ale to się po prostu bardzo rzadko udaje. I stąd jest konieczność tego regularnego przeglądania tych substancji, bo pojawiają się nowe dane naukowe. Często po wielu latach jesteśmy w stanie dopiero odkryć, że jakaś substancja, która wydawała się cudowna i świetnie działająca tylko na jakiś jeden gatunek, wpływa negatywnie na gospodarkę hormonalną ludzi, tak? Albo może mieć działanie rakotwórcze. Obecnie, według tej propozycji, którą składa Komisja Europejska, również takie substancje, których podejrzewamy o na przykład rakotwórcze działanie, takie jak substancje z grup wiecznych chemikaliów, to jest teraz taka popularna nazwa, one również będą mogły się znaleźć na liście tych substancji, które będą miały nieograniczone w czasie zezwolenie na bycie stosowanym.
0: To trochę tak jak z lekami. Też są takie leki, które są celowane, nie zawsze celujemy i nie zawsze dobrze na organizm działają. A też producenci czasami, są skutki uboczne i też próbują nam powiedzieć, że niewiele osób będzie miało te skutki uboczne, jakby sprzedać ten produkt.
1: Dokładnie tak, przy czym leki są nam przepisywane przez lekarzy. Chemiczne, syntetyczne pestycydy są w jakiś tam sposób kontrolowane przez państwa. Teraz ta kontrola, ten poziom tej kontroli ma się zmniejszyć, ale są stosowane często nie do końca zgodnie z tą instrukcją obsługi. No i tutaj znamy te przypadki śmierci dużej ilości na przykład pszczół, tak, czy innych owadów, które nie są szkodnikami w żaden sposób, które są nam konieczne do życia, a które po prostu padły ofiarą tego, że jakaś substancja była stosowana w sposób nieodpowiedni. Jak czytamy te wyniki badań opinii publicznej dotyczącej tego, jak ludzie mają się do pestycydów, to tam bardzo wyraźnie widać takie oczekiwanie, żeby państwo...
0: Chcemy niepryskanego.
1: Że chcemy niepryskanego. Oczekiwanie, żeby państwo po pierwsze skupiło się na takiej mocniejszym egzekwowaniu tych zasad, które już jesteśmy, ale też szukaniu alternatyw, dlatego że to nie jest tak, że my musimy truć takimi substancjami, które są szkodliwe dla wszystkich. Jest coraz więcej tak naprawdę sposobów na to, aby dbać o plony bez zatruwania środowiska. Jest cała masa takich rozwiązań, które na przykład wykorzystują inne organizmy, drapieżniki, tak? Nicienie, grzyby, bakterie, inne owady, które po prostu zwalczają te owady, które żerują na
0: plonach. Na przykład, żeby zwalczyć stonkę, trzeba mieć biedronkę.
1: Dokładnie. Takich propozycji jest coraz więcej. Przekierowanie większych środków na badania, na poszukiwanie takich alternatyw jest tym, co wszystkim nam by się przysłużyło, bo rzeczywiście ostatecznie mniej tej wyprodukowanej przez wielkie koncerny chemii lądowałoby w naszym jedzeniu.
0: A jak to wyglądało przez lata? No bo kiedyś mówiło się o tym, że ekologiczne gospodarstwa były jeszcze dawno temu, za czasów naszych babci, dziadków. Potem ta chemia się pojawiła, potem była kontrolowana właśnie, żeby nie przesadzić i teraz jesteśmy znowu w takim punkcie zawieszenia. Tak to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o rolnictwo?
1: W Polsce od lat wzrasta zużycie syntetycznych, chemicznych pestycydów. Różne sposoby walki z tymi naszymi konkurentami o nasze plony, tak, były stosowane tak naprawdę od zawsze. One nie były produkowane przez wielkie koncerny, ale tak jak pani powiedziała tutaj o Biedronce do walki ze stonką.
0: Chociaż ja zbierałam z ziemniaków u babci, ale to było zbierać, takie na własny użytek, więc nie było to tak, duże pole.
1: Każdy też pamięta, jak na pewno pielenie z chwastów tak zwanych, tak, z roślin, które występują i mogą

0: mogą zakłócać rozwój tego spodziewanego plonu, więc walczono na to różne sposoby. W momencie, w którym no, rolnictwo tak bardzo się sprofesjonalizowało, zindustrializowało, że tak powiem, tak stało się przemysłowym po prostu przedsięwzięciem w bardzo wielu przypadkach, no to szukane są też te przemysłowe rozwiązania. Często stosowane na wyrost, bo często tak naprawdę nie ma takiej potrzeby, a czasami warto wrócić do rozwiązań, które były stosowane wcześniej i szukać po prostu nowoczesnych dróg na to, aby no, powrócić do tych rozwiązań, które tradycyjnie stosowano w rolnictwie. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o zużycie syntetycznych pestycydów w polskim rolnictwie, ono wzrasta. Jest tak, że te przepisy unijne, które są stosowane również w Polsce, one nas w jakiś sposób chronią i państwa Unii Europejskiej z całą pewnością nie są państwami, w których tych pestycydów się używa bardzo dużo, dlatego że właśnie mamy tutaj pewien poziom ochrony. No ale teraz Komisja Europejska chce to zmienić, a niestety duża część państw członkowskich, w tym Polska, nie wykazuje chęci, żeby posłuchać społeczeństw i przeciwstawić się tym deregulacyjnym zakusom.
1: No bo jak wspominamy, mieszkańcy, my Polacy raczej chcielibyśmy mieć tę żywność zdrową, ale też pewnie tanią, no bo to jednak te chemiczne środki są tańszą opcją niż ekologiczne gospodarstwo, niż pielenie samemu. Wiadomo, więcej rąk do pracy, więcej kosztów i te ceny finalnie będą większe. A co z gospodarstwami ekologicznymi? Też sobie tak myślę, dlatego że często jest tak, że jak jest gospodarstwo ekologiczne, a obok, gdzieś w niedalekiej odległości jest to tradycyjne, to jest to problem, żeby te pestycydy gdzieś w jakiś sposób się nie dostały przez ziemię, wodę, glebę.
0: No, to jest,
1: Czy to będzie też dla tych gospodarstw ekologicznych trudniejsze do opanowania?
0: To jest nie tylko kwestia upraw, tak? My dwa lata temu w ramach akcji Adoptuj Pszczołę, którą Greenpeace regularnie prowadzi, zrobiliśmy takie badanie miodu, test miodu. Miodów przede wszystkim takich, które pochodzą z upraw ekologicznych, czyli z hodowli ekologicznych, czyli takich, które są właśnie w pewnej odległości od miejsc, w których stosowane są chemiczne, syntetyczne pestycydy. I okazało się, że nawet w tych miodach ekologicznych znajdowane są pozostałości pestycyd. W tym takich, które są zakazane w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. To nie są takie poziomy, które byłyby groźne dla człowieka, tak? Bo gdyby mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, no to jakby ten miód nie mógłby się znaleźć na rynku. Natomiast to są poziomy, które pokazują, że nasze dzielne owady zapylające, które są nam konieczne do tego, aby dużą część naszych upraw mogła w ogóle się rozmnażać i rosnąć, są cały czas narażone również tam, gdzie w tych miejscach tak zwanych ekologicznych na spożywanie pyłku czy nektaru, który jest skażony tymi szkodliwymi środkami, a to w oczywisty sposób przekłada się też na zdrowie tych pszczół i innych owadów zapylających. Także to nie jest tak, że ktoś się decyduje na stosowanie pestycydów, a ktoś inny nie i tutaj mamy zdrowe jedzenie, a tam mamy jedzenie z pestycydami. Te pestycydy przenikają do gleby, do wody, przez powietrze dostają się przenoszą się w inne miejsca. Także to jest rzeczywiście duży problem. My uruchomiliśmy taką petycję stoppestycydom.pl, która właśnie ma skłonić polski rząd do tego, żeby jednak opowiedział się za takimi rozwiązaniami, które służą ludziom, przyrodzie, a nie które służą wielkim korporacjom. Kilkanaście tysięcy osób się już pod tą petycją podpisało. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób wpłynie na stanowisko polskiego rządu, Ministerstwa Rolnictwa w kwestii tej, no, naszym zdaniem, szkodliwej propozycji Komisji Europejskiej.
1: Krzysztof Cibor, Greenpeace Polska, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Opieka nad małymi kotkami to nie tylko sama przyjemność. Oblaski i cienie pomocy zwierzętom zapytam w najbliższej audycji do pomyślenia. Moją gościnią będzie Magdalena Jaźwińska z Fundacji Tymczasem u Magdy. Porozmawiamy też o zapobieganiu zwierzęcej bezdomności i bambinizmie. A to wszystko w środę, chwilę po 22. Ewelina Kamińska. Zapraszam do słuchania i do pomyślenia.
4: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła

0: i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: Jest pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński, dzień dobry. Miał się zgłosić do zakładu karnego, ale słuch po nim zaginął. Jest list gończy za łódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim, skazanym na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. O zdarzeniu stało się głośno, gdy niedługo po nim prawnik opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Skazany starał się o odroczenie i wstrzymanie kary. Ten drugi wniosek nie został uwzględniony przez sąd, wyjaśnia rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak.
1: Sąd rejonowy w Olsztynie polecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym. Natomiast policja z Łodzi, bo tam zamieszkuje skazany, zwróciła dokumenty związane z poleceniem osadzenia, informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastaną go w miejscu zamieszkania.
0: Do wypadku doszło w 2021 roku. Według ustaleń śledczych adwokat miał przekroczyć podwójną linię ciągłą i zjechać na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z autem jadącym z naprzeciwka. Zginęły podróżujące nim dwie kobiety. Dwie osoby zginęły, ponad 20 zostało rannych, sprawca zatrzymany. Powody zdarzenia na razie nieznane. Niemiecka policja ustala okoliczności incydentu w Lipsku. 33-letni obywatel Niemiec wjechał samochodem w ludzi. Klaudia Laube z prokuratury w Lipsku przekazała w rozmowie z mediami, że jest za wcześnie na ustalenie motywów sprawcy. Prosimy o cierpliwość i nie rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Prosimy o niepodsycanie strachu. Przyjmujemy, że sprawca ataku był w silnym amoku. Wszystko wskazuje na to, że nie było to działanie o charakterze terrorystycznym, uważa również Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas.
2: Mamy dwa rodzaje sprawców. Ten, który działa pod wpływem impulsu, spontanicznie, i mamy sprawcę tego typu, że przygotowuje się do dokonania tego typu czynów, przygotowuje środki różnego rodzaju, niekoniecznie tylko pojazd mechaniczny, ale również broń palną, broń białą, czy też materiały wybuchowe.
0: Kierowca po wjechaniu w tłum ludzi uciekł, ale szybko został ujęty. Według świadków auto szybko przemieszczało się śródmieściem, aż uderzyło w ludzi w ścisłym centrum Lipska. Pomocy udzielały ekipy ratunkowe w 10 karetkach i śmigłowcu. Cel: przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy. Taką próbę podejmie nowa flotylla. Do jej zwodowania przygotowuje się Turcja. Będzie ona liczyć 20 łodzi, poinformował portal Jerusalem Post. Flotylę organizuje Turecka Fundacja Pomocy Humanitarnej. Według izraelskich mediów po raz pierwszy istnieje realna obawa, że może dojść do starcia zbrojnego między stronami. Dyplomaci pracują za kulisami, aby złagodzić napięcia. Tymczasem izraelska marynarka wojenna rozpoczęła przygotowania do przechwycenia flotylli, jeśli zajdzie taka potrzeba. Izraelskie wojsko przechwyciło w ubiegłym tygodniu propalestyńską flotylę na zachód od greckiej Krety. Składała się ona z około 100 łodzi, z których 20 zostało przejętych. Zatrzymano i deportowano 175 aktywistów.
3: To są aktualności jedynki.
0: Lufthansa nie będzie latać z Pyrzowic do Frankfurtu nad Menem, czyli do jednego z większych europejskich lotnisk przesiadkowych. Jak mówi rzecznik Katowice Airport, Piotr Adamczyk, to przewoźnik zdecydował o anulowaniu tych rejsów.
4: Przewoźnik poinformował nas, że decyzja ta jest efektem zmian w strukturze grupy Lufthansa, obejmujących proces restrukturyzacji floty i likwidację spółki Lufthansa CityLine, a także znaczącego wzrostu kosztów operacyjnych, w tym cen paliwa lotniczego. Pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami Lufthansa, z którymi będziemy rozmawiać o przywróceniu trasy do Frankfurtu po rozwiązaniu problemów, które leżą po stronie tej linii.

0: połączenie Katowice-Frankfurt zostanie wygaszone 1 czerwca. Zwiększyła się liczba samorządów, które wprowadzają nocną prohibicję. Dołącza do nich Ostrołęka. Decyzją radnych zakaz będzie obowiązywał od 1 września. Mówi rzeczniczka ostrołęckiego ratusza Katarzyna Ogniewska.
1: Na terenie Ostrołęki obowiązywać będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 22 do 6 rano. Ograniczenie to dotyczy sklepów monopolowych, ogólnospożywczych oraz stacji paliw.
0: W całej Polsce na ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy zdecydowało się blisko 200 samorządów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy słaby przelotny deszcz miejscami w północnej i zachodniej Polsce. Od 8 do 12 stopni na przeważającym obszarze kraju, chłodniej około 6 na Wybrzeżu i na Pogórzu Karpackim, a na Podhalu i w Kotlinach Bieszczadzkich około 1 stopnia i lokalnie przy
2: Noc
0: Kutowie.
2: W Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Jakub Kukla, dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie.
2: Komentarz.
3: Jest z nami Andrzej Byrd, były ambasador RP w Niemczech i we Francji. Dzień dobry, panie ambasadorze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: A może będzie tak, że kongres, który czasem trochę trzeźwiej niż prezydent Stanów Zjednoczonych ocenia sytuację, na przykład w Europie, te decyzje zablokuje, czy tej decyzji nie zaakceptuje, a gdyby jesienią wybory wygrali demokraci, to taki krok całkowicie zablokują?
4: Wyobrazić sobie można różne scenariusze jako tak następstwo ewentualnych, nieznanych dzisiaj naturalnie wyników wyborów połówkowych do władz ustawodawczych Stanów Zjednoczonych. Więc stanowiska wyraźnie Partii Demokratycznej są takie, aby obecność amerykańska w Europie pozostała jako czynnik odstraszania przede wszystkim agresywnych zamiarów realizowanych na Ukrainie póki co przez Rosję, ale awizowanych przez polityków rosyjskich również ewentualnie w innych kierunkach. Także musimy poczekać po prostu do tego, do wyników wyborczych jesienią tego roku. Natomiast w międzyczasie oczywiście trwają debaty, bo w samym kongresie i reprezentantów i senacie i widać tutaj również wątpliwości wyrażane w sprawie decyzji, o którą zaawizował prezydent Trump, również o te wątpliwości wyrażane przez grona republikanów, przynajmniej tych spośród nich, którzy się zajmują trwale polityką bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
3: Szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius stwierdził, że wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec, czy właściwie zapowiedź tego wycofania, była do przewidzenia i przy okazji wezwał też Europejczyków do większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Czy to aby nie jest tak, panie ambasadorze, że my tego rodzaju zapowiedzi słyszymy już od co najmniej 4 lat, od momentu, kiedy Rosjanie otwarcie zaatakowali Ukrainę?
4: No tak, rola prezydenta Trumpa, niezależnie od sposobu, w jaki on komunikuje światu swoje decyzje i podłożu psychologicznym tych decyzji, wypowiedzi jednak prezydenta Trumpa obudziły troszeczkę Europę, co do tego nie ma w ogóle najmniejszych wątpliwości. Przypomnijmy, że premier hiszpański Sanchez, który dopiero w tej chwili potwierdził, że Hiszpania osiągnie te 2% wydatków na cele militarne w swoim produkcie brutto, czyli potwierdził króciutko i to, że przez całe lata po rozpadzie Związku Radzieckiego Hiszpania korzystała z renty pokojowej i w rezultacie nie spełniała warunków, które wcześniej, wstępując do NATO, sama dobrowolnie zaakceptowała. No więc zachowania Trumpa, niezależnie od tego, jak będziemy zarówno od strony forum, jak i treści interpretować, uświadomiły Europejczykom, że powinni jednak stanąć na wysokości zadań, do których sami się zobowiązali, a ponadto również poważnie zacząć myśleć o tym, jak odeprzeć przecież trwającą fizyczną agresję Rosji na Ukrainę, ale odeprzeć ją w przypadku, gdyby Rosjanie chcieli pójść dalej i jednocześnie, gdyby Rosjanie kontynuując tą brutalną wojnę na terytorium Ukrainy zaczęły jeszcze bardziej niż do tej pory zagrażać państwom europejskim, nie tylko z Unii, ale również i tym, które są poza nią. Tak chociażby na przykład jak Norwegii, która przecież ma punkt graniczny tam niewielki, bo niewielki, ale biorąc pod uwagę na północy, ale mając ten punkt i

0: jednocześnie ogromną linię brzegową z oceanami przykrywającymi północne krańce całego świata, globusu, jest wystawiona na ekspansję również militarną Federacji Rosyjskiej na terytorium Arktyki.
1: Swoją drogą o Hiszpanii i o Włoszech prezydent amerykański też mówił, ale jego zapowiedź, co ciekawe, czyli to wycofanie części amerykańskich wojsk z Niemiec, zbiega się z momentem, kiedy Trump czy administracja amerykańska została skrytykowana przez Friedricha Merca. Ten zauważył, że Waszyngton nie ma strategii prowadzenia wojny z Iranem. Myśli pan, że to mogło jakoś amerykańskiego prezydenta utwierdzić w jego przekonaniu, żeby żołnierzy amerykańskich z Niemiec wycofać?
0: Prezydent amerykański reaguje emocjonalnie na rozmaite przejawy krytyki pod jego adresem, formułowane nie tylko przez obcokrajowców, ale również przez swoich własnych polityków i zresztą częściowo również przez jego własnych sojuszników. No więc przypuszczalnie wypowiedź kanclerza Merca poirytowała go i dał temu wyraz między innymi w tej swojej ostatniej wypowiedzi. Ale jednak musimy pamiętać, że niezależnie od tego, jak on emocjonalnie reaguje, polityka Stanów Zjednoczonych i ich obecności w kluczowych punktach na ziemi, które zdaniem zarówno polityków cywilnych Stanów Zjednoczonych, ale i też specjalistów wojskowych są monitorowane regularnie i na tej podstawie są określane kierunki obecności amerykańskiej na całym świecie, że ta sprawa nie podlega takim bezpośrednim fanaberiom. One się oczywiście mogą pojawić i jesteśmy świadkami wyraźnego w ostatnim okresie przynajmniej skojarzenia reakcji czy rodzaju wypowiedzi prezydenta Trumpa pod adresem przywódców państw, którzy wyrazili jakieś zdanie krytyczne albo na przykład jak w przypadku Włoch czy Hiszpanii uniemożliwili wykorzystanie baz amerykańskich znajdujących się na ich terytoriach do przerzutu ewentualnych sił czy działań w kierunku Iranu. No więc niezwłocznie na to była reakcja Trumpa, że zaczął grozić zarówno palcem swojej wyraźnej i wcześniej przez niego lubianej sojuszniczce, czyli pani premier Włoch, Meloni, jak i też nielubianemu przez siebie premierowi Hiszpanii.
1: Wspomniany już dziś Boris Pistorius stwierdził, że Europejczycy powinni wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. To wydaje się dość oczywiste. Przy okazji stwierdził też, że w jego odczuciu Niemcy są w tej kwestii na dobrej drodze, bo Bundeswehra się powiększa, bo Niemcy szybciej kupują sprzęt i tworzą nową infrastrukturę. Czy równocześnie powinni i Niemcy, i w ogóle Europejczycy zabiegać o to, żeby ten proces ewentualnego wycofywania żołnierzy amerykańskich z krajów Europy przebiegał jak najwolniej?
0: No tak, i to wszyscy na swój sposób robią, utrzymując kontakty, czy to bezpośrednio z prezydentem, czy też z jego politykami, którzy w tej materii mają coś do powiedzenia, Hexetem, czy też ministrem spraw zagranicznych, czyli sekretarzem stanu Rubio. Ponadto oczywiście są utrzymywane kontakty na szczeblach wojskowych z oficerami, generalicją Pentagonu. Nie tylko tą, która rezyduje w Waszyngtonie, ale i tą, której kluczowi dowódcy stacjonują w Europie. Nawet czyni to również i Polska. To jest sposób prowadzenia dialogu, żeby uzmysłowić Stanom jednak Zjednoczonym, że ich również i w przeszłości możliwość czasami znacznie bardziej większego zaangażowania w innych częściach świata była możliwa między innymi również i przez to, że w Europie mieli jednak swoje siły i one sprawiały, że przynajmniej wówczas Związek Radziecki, który był głównym oponentem Stanów Zjednoczonych, nie posuwał się do prowokacji na terytorium właśnie Europy.
1: Jak wspomnieliśmy, to wycofywanie, czy początek tego procesu ma przebiegać od kilku do kilkunastu miesięcy, od 6 do 12 miesięcy. Przy okazji jeszcze musi wypowiedzieć się w tej kwestii Kongres. Jesienią w Stanach odbywają się wybory połówkowe. Niejedno może się wydarzyć, więc właściwie jesteśmy zdani na gdybanie, ale to też może być interesujące. I chciałbym zacząć od następującego scenariusza. Załóżmy, że istotnie Amerykanie wycofują swoich żołnierzy z Niemiec. Równocześnie Bundeswehr się powiększa, Niemcy kupują coraz więcej sprzętu, a wiemy przecież, że kanclerz Merz, jak każdy demokratyczny polityk, nie będzie rządził wiecznie. Czy aby taki wariant nie powinien nas trochę niepokoić?
0: Trzeba go wziąć jako realistyczny pod uwagę i do niego się przygotować. W wypowiedzi kanclerza Merca, który zmienił swoje stanowisko w materii zwiększenia składu Bundeswehry i modernizacji, jest szczególnie

0: szczęśliwe z punktu widzenia wzrostu i ewentualnej siły obronnej całej Europy, Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo trzeba wziąć pod uwagę również państwa spoza Unii, takie jak Wielka Brytania, na terenie której w sumie jest trzecia co do wielkości liczba żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Europie, czy też, jak wspomniano już przeze mnie, Norwegia, chroniąca północną flankę, gdzie są dwa kroki tylko, pamiętajmy, do głównej bazy jądrowej na statkach podwodnych w Murmańsku, prawda? Więc rosyjskiej. Więc dlatego też, biorąc pod uwagę to, co może nas czekać, a więc jakieś dalsze wzmożenie wojny hybrydowej przez Rosjan prowadzonej w kierunku państw bałtyckich, czy też z czasem również i wzmożenie tego, co już Rosjanie prowadzą pod naszym polskim adresem, musimy kontynuować nasze konsultacje i współpracę z wszystkimi państwami europejskimi, które zadeklarowały wyraźnie, że będą zwiększały odsetek swoich wydatków w budżetach państw, swoich państw na rzecz obrony europejskiej. Takie są realia i ich to już nie jest scenariusz hipotetyczny, to jest scenariusz w sumie realny, że gdyby się Rosjanom z jakichś powodów, póki co jeszcze nieznanych, udało przesunąć linię frontów jeszcze bardziej na zachód, że musi w pewnym momencie Europa również powiedzieć, że będzie na to reagowała, mimo że Ukraina nie jest związana żadnym sojuszem wojskowym z państwami natowskimi zlokalizowanymi w Europie.
1: Ale ja też pytam o ewentualny niepokój w kontekście sytuacji wewnętrznej w Niemczech, bo cały czas bardzo dobrze w notowaniach wypada Alternatywa dla Niemiec. Partia, mówiąc najkrócej, dość specyficzna. Nie jest wykluczone, że prędzej czy później będzie jedną z tych formacji, które stworzą koalicję rządzącą w Niemczech. Czy przy silnej Bundeswehrze nie byłoby to niepokojące?
0: Na razie nie. Po pierwsze, rzeczywiście jest tak, jak pan redaktor mówił, że gdyby wybory w Niemczech były dzisiaj, to niewykluczone, że Alternatywa dla Niemiec byłaby na pierwszej pozycji. Pytanie tylko, czy byłaby zdolna sformułować rząd, a więc uzyskać aprobatę w Bundestagu. Ten scenariusz wszakże, czy ten kierunek, to zagrożenie, o którym pan wspomniał, trzeba je mieć, istnieje. I trzeba je oczywiście wziąć pod uwagę. Ja wszakże nie sądzę, żeby fakt, że Niemcy posiadałyby silniejszą armię niż mają dzisiaj, a rządzić mogłaby potencjalnie dominująca partia Alternatywa dla Niemiec, żeby to było bezpośrednie niebezpieczeństwo dla Europy. Zobacz, najprawdopodobniej rzeczywiście jednak wtedy by się polityka Republiki Federalnej Niemiec mogła zmienić, w szczególności wobec Rosji. I kto wie, czy nie zaakceptować pewne tendencje, których byliśmy świadkami w odległej przeszłości i które nam się wspólnie wszystkim wydawały, odeszły już definitywnie do archiwów, a tymczasem okazuje się, że nie. No, żyjemy w czasie, gdzie w wyniku serii kryzysów, dwa wymienię, ten największy w historii świata kryzys gospodarczy 2008-12, zażegnany ze względu na ilość pieniędzy wpompowaną w gospodarkę światową, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone, i chwileczkę po tym pandemia sprawiły, że opinia publiczna, a więc wyborcy w wielu państwach demokratycznych i Europy, i świata, zaczęła po cichu, pro domo sua, ale jednak kwestionować na swój sposób funkcjonowanie czy skuteczność funkcjonowania systemów demokratycznych i zacząć przydawać większe znaczenie układom autorytarnym i wybierać polityków o takim nastawieniu u siebie w państwach. To jest fala powszechna i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie. I w innych zresztą, na innych zresztą kontynentach troszkę podobnie. Zdarzają się od tego wyłomy kazus na przykład Węgier, no ale daleko jeszcze jesteśmy od tego, żeby stwierdzić, że nastąpiła definitywna zmiana. Dzisiaj jesteśmy w fazie tego długiego historycznego rozwoju, gdzie nastawienia świata ulegają powolnym, ale jednak dość trwałym zmianom. Jesteśmy w fazie wzrostu znaczenia autorytaryzmu jako metody rządzenia światem, która zaczęła się podobać potencjalnym wyborcom w różnych jego zakątkach.
1: To prawda, zmienia się porządek świata. Co się z tego przepoczwarzania wykluje, jeszcze do końca nie wiemy, ale powinniśmy jednak znacznie bardziej niż do tej pory dbać o swoje bezpieczeństwo. Panie ambasadorze, dziękuję panu bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Andrzej Byrd, były ambasador RP w Niemczech i w

0: we Francji. Dziękuję bardzo i dobrego dnia.
1: Dziękuję, odwzajemnie.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Jest z nami profesor Piotr Uziemski.

0: przyszłości konstytucji zdaje się nabierać tempa. W pana odczuciu potrzebujemy nowej konstytucji? Potrzebujemy znowelizowanej konstytucji? Czy może sytuacja aktualna jest wystarczająca?
1: Znaczy, na pewno nowa konstytucja musi mieć swój czas. Tego czasu nie ma. Co więcej, nawet nie mamy procedury uchwalenia nowej konstytucji, bo obecna konstytucja w artykule 235 przewiduje jedynie zmianę obowiązującej konstytucji. Więc musielibyśmy tutaj dokonać nowelizacji konstytucji i ustalić tryb uchwalania nowej konstytucji. Natomiast ta konstytucja potrzebuje pewnie doprecyzowania stosunków między legislatywą i egzekutywą oraz egzekutywą wewnątrz siebie, czyli pomiędzy prezydentem a rządem, bo niestety tutaj twórcy konstytucji byli trochę niekonsekwentni i wzmocnili Radę Ministrów, ale chyba niepotrzebnie wzmocniono też prezydenta, chociażby poprzez powszechne wybory prezydenta.
0: W ostatnich dniach bardzo często pojawia się określenie momentum i pytanie, czy takie momentum aktualnie zaistniało, czy to jest ta chwila, ten moment, ten czas, kiedy ewentualne zmiany byłyby możliwe. Zakładam, że pan takiej możliwości raczej w tej chwili nie widzi.
1: Nie, bo moment konstytucyjny wymaga szerokiego porozumienia politycznego dotyczącego potrzeby nowelizacji ustroju. No dzisiaj tej sytuacji nie mamy. Mamy konflikt polityczny, mamy zresztą także problemy natury prawnej związane z niefunkcjonowaniem niektórych organów, w szczególności władzy sądowniczej, więc póki my nie rozwiążemy tego typu problemów, no to trudno mówić o zaistnieniu momentu konstytucyjnego, bo próba uzdrawiania porządku prawnego poprzez przyjęcie nowej konstytucji, która będzie budzić bardzo daleko idące wątpliwości, no i tutaj nie będzie realizować tej najważniejszej funkcji, funkcji integracyjnej, czyli funkcji, która wiąże się z powszechną akceptacją społeczną dla tego nowego systemu ustrojowego.
0: A jakie okoliczności musiałyby nastąpić, żebyśmy mogli mówić o momencie konstytucyjnym? Co jest do tego potrzebne?
1: No przede wszystkim szerokie porozumienie polityczne i przekonanie społeczeństwa o potrzebie przyjęcia nowej konstytucji. No i na jedno się nie zanosi, co do drugiego chyba też nie, bo społeczeństwo w Polsce też jest podzielone w swoich poglądach, no co się przekłada na wyniki wyborów poszczególnych.
0: W tej chwili panuje zgoda co do jednego punktu. Otóż obie strony politycznego sporu twierdzą, że ciąg dalszy w takim napięciu jest mało sensowny i właściwie sprawia, że system polityczny staje się niewydolny. Czy to jest za mało, żeby mówić o momencie?
1: Tak, bo to jest raczej przesłanka negatywna, która pokazuje na sytuację, którą mamy w Polsce w kontekście poziomu przestrzegania porządku ustrojowego, przestrzegania konstytucji. Natomiast trudno mówić, że to jest ten czynnik, który powoduje, że musimy przyjąć nową konstytucję. Co więcej, warto zwrócić uwagę, że ta konstytucja obecna z braku porozumienia politycznego była zmieniana bardzo rzadko, bo tylko dwukrotnie i nawet nie udało się przyjąć moim zdaniem bardzo ważnego rozdziału sytuującego Polskę w Unii Europejskiej. Więc nawet skoro tak istotna kwestia nie dała możliwości osiągnięcia porozumienia politycznego, to trudno sobie wyobrazić wypracowanie takiego systemu ustrojowego, który byłby akceptowalny przez szerszą grupę ugrupowań politycznych, no i przez społeczeństwo.
0: Jeśli dobrze rozumiem, to w tej chwili w Polsce mamy do czynienia z pewnym sporem politycznym, z którym poszczególne strony tego sporu albo nie chcą, albo nie potrafią sobie poradzić. W związku z tym jako temat zastępczy niejako podsuwa się dyskusję na temat ewentualnej nowej konstytucji czy zmian tej obowiązującej?
1: Znaczy ja mam wrażenie, że to jest taka trochę ucieczka do przodu. No, trochę tutaj działam poza konstytucją, no to spróbujemy może tę konstytucję zmienić, żeby moje uprawnienia były odpowiednie. No ja tak to odbieram i to jest duży problem, dlatego że no nawet już patrząc na ten wstępny skład owej rady do spraw nowej konstytucji, no to też trudno powiedzieć, że zasiadają tam osoby, które są w pełni niezależne.
0: No tak, akty powołania do wspomnianej rady odebrali Marek Jurek, profesor Ryszard Legutko, profesor Anna Łabno, profesor Ryszard Piotrowski, Barbara Piwnik, Julia Przyłębska i Józef Zych. I to w takim gronie miałaby się toczyć dyskusja na temat nowej konstytucji?
1: No, też jest tu problem. Na pewno ja nie będę oceniał jakości tych osób, które tam zostały powołane, ale większość z tych osób jest jednak bardzo silnie umocowana politycznie. I no, jeśli ma

0: być wypracowany jakiś projekt ekspercki, to chyba to grono powinno być jednak trochę mniej upolitycznione.
1: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski stwierdził, że nawet niedoskonała konstytucja przy odpowiednio dużej, dobrej woli może funkcjonować bardzo dobrze, ale nawet najdoskonalsza konstytucja przy złej woli i tak się nie sprawdzi. Czy ma rację?
0: No i tutaj trudno się nie zgodzić z panem prezydentem, bo ewidentnie wola polityczna jest tu istotna. Jeśli nawet będzie najlepsza konstytucja, a nie będzie chęci jej przestrzegania, no to ta konstytucja przestanie być konstytucją normatywną, która ma realne znaczenie w państwie. No mamy przykłady liczne konstytucji bardzo dobrych, które no, doprowadziły do powstania systemów autorytarnych czy totalitarnych. No najlepszy przykład Konstytucja Republiki Weimarskiej w Niemczech, która była bardzo demokratyczna, a dzięki temu utorowała drogę do władzy Hitlera, więc no, nie jesteśmy w stanie za pomocą prawa zabezpieczyć się w sposób należyty przed ewentualnymi łamaczami tego prawa, używając kolokwializmu.
1: Czyli konstytucja to jest pewien zbiór zapisów prawnych, natomiast to, jak one są wcielane w życie i to, czy są przestrzegane, to już jest kwestia jakości i klasy polityków?
0: I tak, i jeszcze druga rzecz, poziomu niezależności sądów, bo jeśli mamy niezależne sądy, na które politycy nie mają wpływu, no to one są w stanie obronić konstytucję. Jeśli takiej wentyla w postaci niezależnych sądów nie ma, no to wtedy jesteśmy skazani na to, co politycy nam z tą konstytucją robią.
1: Kto dziś broni w Polsce konstytucji?
0: No to jest pytanie bardzo trudne, bo często bronią konstytucji ludzie, zwykli ludzie nie angażujący się bezpośrednio w spory polityczne, co było widać chociażby przy konfliktach dotyczących władzy sądowniczej. Natomiast no niestety politycy konstytucją grają i to jest przykre.
1: Myślałem, że pan powie, panie profesorze, Trybunał Konstytucyjny jako to gremium, jako ten skład, który powinien kontrolować, sprawdzać, czy stanowione prawo jest zgodne z zapisami konstytucyjnymi.
0: No powinien, ale no, może na tym poprzestanę, bo no, trudno przyznać tutaj jakiekolwiek realne, przyznaję, że Trybunał podejmuje jakiekolwiek realne działania, które zmierzają do ochrony konstytucji. No wręcz można powiedzieć, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego obecnie są przewidywalne, bo środowisko konstytucjonalistów nigdy nie ma wątpliwości, jaki wyrok w danej sprawie zapadnie. I to nie dlatego, że pojawiają się wątpliwości co do konstytucyjności czegoś, tylko ten Trybunał, no, trudno mu in gremio przypisać cechę tej niezależności od władzy politycznej.
1: A czy widzi pan jakąkolwiek szansę, jakąś możliwość, żeby ten impas przełamać?
0: No i to jest bardzo trudne pytanie, bo wymagałoby to porozumienia politycznego, no, a na to się niestety nie zanosi. No, może zmiana pokoleniowa w polityce przyniesie też zmiany w zakresie funkcjonowania systemu politycznego i będzie chęć odbudowania tego Trybunału i innych instytucji demokratycznych, ale ja jestem raczej sceptyczny i wydaje mi się, że ten klincz polityczny to jest coś, co służy wynikom wyborczym poszczególnych ugrupowań, więc konstytucja będzie jednak takim aktem trochę rozgrywanym, a nie aktem, który wyznacza reguły gry.
1: I wiele wskazuje na to, że pański sceptycyzm nie jest bezpodstawny. A wracając do obowiązującej konstytucji, tej z roku 1997, czy prawie trzy dekady jej funkcjonowania wskazały, że ona jest dokumentem dobrym, spójnym, sprzyjającym działaniom politycznym, czy jednak rzeczywiście wymagałaby pewnego doprecyzowania, pewnych korekt?
0: Znaczy, konstytucja polska jest aktem dobrym, nowoczesnym, jeszcze cały czas nowoczesnym, mimo tego czasu, który upłynął. Natomiast praktyka pokazała pewne niedoskonałości. No, jedne już mówiliśmy, czyli o tych relacjach pomiędzy prezydentem a rządem, bo tutaj no, trochę nie zdecydowano się na pójście w wyraźnym, określonym kierunku. No, dominują te elementy, które przejęliśmy z systemu kanclerskiego, ale oczywiście trochę przejęliśmy je a la Polaka, czyli tak, że dodaliśmy pewne rozwiązania albo nie przeprowadziliśmy pewnych rozwiązań, które ten system mogłyby poprawić. Natomiast to są różne detale. Można

0: by tych detali wskazywać więcej i chociażby można wskazać na to, jak jest traktowane referendum w Polsce, ale to są drobne rzeczy, które przy dobrej woli politycznej mogłyby funkcjonować w taki sposób, w jaki zostały uregulowane. Doprecyzowanie wszystkiego w Konstytucji nie ma sensu, bo też Konstytucja nie może być aktem nadmiernie obszernym. Ona powinna być zrozumiała dla każdego obywatela, który przeczyta Konstytucję, powinien wiedzieć, co z niej wynika. No i ona moim zdaniem taka jest. Natomiast zdarzają się oczywiście dość karkołomne interpretacje Konstytucji i no, to się dzieje zawsze, tylko pytanie jest takie, czy takie specyficzne interpretowanie Konstytucji no, powinno mieć jakiś pozytywny oddźwięk po stronie politycznej, no ale to już jest zupełnie inna kwestia.
1: Jeden z przykładów przyniosły nam ostatnie tygodnie i dni, kiedy debatowano, kiedy zastanawiano się, co w zasadzie oznacza wobec prezydenta, ślubowanie wobec prezydenta. Czy nie można by tego ująć dosadniej, konkretniej?
0: No tylko to jest regulacja niekonstytucyjna, bo konstytucja wyraźnie wskazuje, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm i na tym poprzestaje. Sposób objęcia przez nich urzędu jest już regulowany na poziomie ustawowym. I wydaje mi się, że to jest rozwiązanie dobre, bo ja jeszcze raz podkreślę, uważam, że konstytucja nie powinna być aktem przegadanym. Nasza konstytucja i tak jest stosunkowo długa, patrząc na rozwiązania innych państw Unii Europejskiej. W zasadzie tylko portugalska konstytucja z konstytucji unijnych jest dłuższa. Więc no, konstytucja musi być z natury rzeczy syntetyczna. I pytanie, czy nasza konstytucja nie jest zbyt rozwlekła, to jest większy problem niż to, czy powinniśmy kolejne rzeczy doregulowywać w konstytucji, bo nawet jeśli je doregulujemy, to i tak znajdą się politycy, którzy będą interpretować ją odmiennie niż wynika to bezpośrednio z przepisów tejże konstytucji.
1: Czy jest zatem tak, że twórcy obowiązującej w Polsce konstytucji w połowie lat 90. popełnili jeden podstawowy błąd, mianowicie nie wzięli pod uwagę ewentualnej złej woli swoich następców?
0: No prawdopodobnie tak, bo każdy zakładał, że będzie ta dobra wola przy interpretacji konstytucji. No i trzeba powiedzieć, że po wejściu w życie konstytucji przecież były spory polityczne i to czasami bardzo ostre, chociażby pomiędzy AWS a SLD, ale w zasadzie nie dochodziło tam do takiego jednoznacznego, cynicznego naruszenia przepisów konstytucyjnych.
1: Przecież
0: ten spór polityczny nie przekładał się na jakieś działania stricte kontra lege.
1: To jest ciekawa zmiana, bo przecież nie rozmawiamy o wydarzeniach sprzed 100 czy 200 lat, tylko o wydarzeniach sprzed 3 dekad mniej więcej. Wtedy też w polityce było sporo napięć. To był czas bardzo dynamiczny, dla wielu też bardzo trudny, a jednak udało się wspólnymi siłami wypracować ważny dokument. Co się zmieniło?
0: Ja mam wrażenie, że niestety zmieniło się to, że politycy, szczególnie największych partii, trochę zrozumieli logikę funkcjonowania systemu wyborczego. I dla obu głównych sił politycznych...
1: Czy się słyszymy, panie profesorze?
0: Tak, słyszę. Coś przerwało. Dla obu głównych sił politycznych ten klincz jest korzystny, bo z perspektywy funkcjonowania systemu wyborczego to dwie największe partie na tej polaryzacji zyskują. Gdyby polaryzacja była mniejsza, prawdopodobnie system byłby polityczny bardziej rozbudowany z większą liczbą silnych ugrupowań politycznych, choć oczywiście słabszych niż te dwie największe, więc i jedna i druga strona na tym konflikcie zyskuje. Ona jest w stanie mobilizować elektorat, mobilizować swoich wyborców, no i wydaje mi się, że pod kątem realizacji strategii politycznej ta konstytucja jest pewnym elementem gry. I to jest przykre, ale niestety no, to nie tylko w Polsce się dzieje, bo to możemy zaobserwować także w innych państwach europejskich.
1: To jeszcze jednym zdaniem na koniec. Czy zatem powinniśmy się do tego stanu rzeczy przyzwyczaić? Powinniśmy przywyknąć? Czy może jednak możemy liczyć na to, że ktoś w najbliższej przyszłości Trybunał Konstytucyjny obywatelom przywróci?
0: No, miejmy nadzieję, że tak. I tutaj uważam, że byłoby to dobre rozwiązanie, tylko pytanie, czy ta wola polityczna kiedyś się pojawi. Natomiast z mojej perspektywy, z perspektywy osoby,

0: która zajmuje się prawem konstytucyjnym, no takie niezależne organy sądowe i odcięcie sądownictwa od polityków jest moim zdaniem czymś, co może pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie całego systemu ustrojowego. Oczywiście ta kontrola władzy płac politycznych, czyli legislatywy i egzekutywy będzie większa, ale to tylko i wyłącznie w interesie obywateli.
1: Profesor Piotr Uziębło, konstytucjonalista, Uniwersytet Gdański. Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: I przyglądamy się sytuacji na świecie. Jest z nami dr Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry panu.
1: Trzymamy też kciuki za Europejczyków, żeby jakoś sobie ułożyli relacje z administracją amerykańską, bo ta cały czas stawia nas przed kolejnymi wyzwaniami. O relacjach transatlantyckich powiemy za chwilę, ale dzisiaj łączymy się z panem, żeby poprosić o pomoc, żeby nam pan wyjaśnił, co właściwie dzieje się w Ameryce przed zbliżającymi się wyborami jesiennymi, bo tam Sąd Najwyższy ograniczył stosowanie ustawy wzmacniającej prawo wyborcze mniejszości. Pojawia się tu sekcja druga ustawy o prawach wyborczych. To jest wszystko dość skomplikowane. Czy mógłby nam pan tę kwestię wyjaśnić? Co się dzieje w Stanach?
3: Tak, to jest bardzo skomplikowane. Może króciutki kontekst. To się dzieje dlatego, że Republikanie czują, że pali im się grunt pod nogami, bo o ile już od dłuższego czasu bardzo jasno wskazują statystyki, że przegrają w Izbie Reprezentantów, obecnie mają 98% szans na przegraną, to Senat mieli utrzymać, bo tam 1/3 Senatu jest tylko wymieniana w tych wyborach i to były głównie republikańskie miejsca, natomiast już do końca nie są. I teraz jest grubsza 50-50, kto przejmie kontrolę w Senacie, to była duża porażka republikanów. No i dlatego starają się robić wszystko, żeby swoje szanse zwiększyć. To, o czym pan wspomniał, to jest kolejny wyrok Sądu Najwyższego, który mówi o takiej zasadzie, że jak się dokonuje redystrykcji, czyli przerysowania okręgów wyborczych w Stanach Zjednoczonych, to trzeba wziąć pod uwagę także kwestie rasowe, żeby mniejszości rasowe nie były pomijane. Natomiast ten wyrok utwierdza jeszcze taką interpretację, że trudno jest tak naprawdę rozsądzić w obecnej sytuacji i poniekąd to jest prawda, czy dane linie podziału przebiegają wzdłuż podziałów rasowych czy politycznych, bo nastąpiła bardzo duża polaryzacja i fakt jest teraz taki, że mniejszości niebiałe w Stanach Zjednoczonych nie popierają republikanów, więc można argumentować, że to już nie chodzi o rasę, tylko politykę, natomiast to jest ze sobą oczywiście powiązane. I też jeszcze wyjaśnię, że powinniśmy pamiętać o tym, że to, jak wygląda okręg wyborczy w Stanach Zjednoczonych, jest niesamowicie istotne, bo to są jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli jest tylko jeden zwycięzca i w zależności od tego, jak rozrysujemy ten okręg, tak będą wyglądały wyniki wyborów. I dwie główne strategie są takie, że jeżeli mamy skupisko na przykład wrogich nam wyborców, tych, którzy głosują na drugą partię, to staramy się ich skupić w jednym okręgu, żeby zmarnowali swoje głosy, bo wygrywa ten, kto dostanie najwięcej głosów. Więc jeżeli dostanie 90% czy 30% i to będzie najwięcej, to i tak wygra.
1: Zwycięzca bierze wszystko.
3: Dokładnie. Zwycięzca bierze wszystko. Albo idziemy w drugą stronę. Jeżeli mamy skupisko wyborców, którzy głosują na inną partię, to ich rozczłonkowujemy i przypisujemy do dystryktów, do okręgów wyborczych, w których rozpuszczamy tych wyborców, żebyśmy my wygrali.
1: Ale to brzmi trochę tak, jakby te okręgi można było wytyczać w Stanach Zjednoczonych z dużą dozą dowolności. Istotnie to jest tak nieskomplikowane i tak proste?
3: To zależy już od stanów oczywiście, nie tylko od układanki bieżącej politycznej. To znaczy, co do zasady, te dystrykty powinny być rysowane na nowo po 10 latach, czyli po spisie wyborczym, po spisie obywateli, takim zalecanym co 10 lat przez ONZ i na podstawie tych świeżych danych powinno się to robić. Natomiast są stany, tam jest, zasada jest taka, że co najmniej musi minąć co najmniej 10 lat, ale to może trwać dłużej. Więc niektórzy się w tym wstrzymywali do tego roku wyborczego i też to jest decyzja stanowa, prawa stanowego i niektóre stany dopuszczają to przerysowywanie częściej, jeżeli parlamenty lokalne na to wyrażą zgodę. No i jak czy demokraci, czy republikanie dominują w danych stanach, to mogą takie decyzje podejmować.
1: Te regulacje, o których dziś

0: mówimy, to jest prawo z połowy lat 60. Ono jest, czy było związane wtedy z ruchem na rzecz praw obywatelskich, miało chronić siłę głosu mniejszości rasowych. Czy zatem w Ameryce odwraca się regulacje, które działają od mniej więcej 6 dekad?
1: Tak, tak, zdecydowanie. To jest właśnie ten ruch, który dokonuje Sąd Najwyższy, gdzie bardzo, no, trzech sędziów wyznaczył Donald Trump i on naruszył bardzo mocno tą równowagę tak zwanych liberalnych versus konserwatywnych sędziów. Jest teraz 6-3, dlatego no, im się udaje to po prostu przeprowadzać, a Sąd Najwyższy ma najważniejszy głos i on decyduje ostatecznie. Tak samo było z prawem do aborcji dla kobiet, tak samo było z małżeństwami nieheteronormatywnymi. Cofnięto prawo, które funkcjonowało przez dekady.
0: Czy te nowe regulacje, ta próba wytyczenia nowych okręgów wyborczych w Stanach Zjednoczonych w istocie może Republikanom pomóc i może jakoś wpłynąć na wynik jesiennych wyborów?
1: Na pewno wpłynie. A czy pomoże to? Na razie wynik tych redystrykcji, jak wczoraj sprawdzałem, jest 13-10. To znaczy wskutek przerysowywania okręgów wyborczych Republikanie załatwili sobie praktycznie pewne zwycięstwo w 13 nowych okręgach, a demokraci w 10. Tylko że to jeszcze nie jest koniec. Do listopada jeszcze trochę czasu jest i różne stany podejmują tą grę i zaczął Teksas na rzecz Republikanów, no i wtedy Kalifornia odpowiedziała na rzecz demokratów, więc to jest taki wyścig zbrojeń.
0: Mhm. Wokół czego będzie się ogniskowała kampania przed tymi jesiennymi wyborami?
1: No, wszystko wskazuje, że się nic nie zmieniło od poprzednich wyborów prezydenckich, to znaczy koszty życia. No i Donald Trump jest tutaj na absolutnie straconej pozycji, bo on jest sprawcą tego, że koszty życia rosną coraz bardziej i wraca widmo poważnej inflacji wskutek tej inwazji na Iran i tego, jak same negatywne skutki dla gospodarki, także amerykańskiej, przynosi. Pytanie, czy demokraci będą w stanie to wykorzystać, bo wyborcy są także nimi bardzo rozczarowani. I to, że nie będą głosować już na Trumpa, na republikanów, to nie znaczy automatycznie, że pójdą do urn i zagłosują na demokratów.
0: No ale Donald Trump to jest człowiek, który kiedy nawet jest na straconej pozycji, przedstawia siebie, swoje środowisko jako zwycięzców. Co mógłby zaproponować jesienią Amerykanom?
1: To już chyba niewiele. On oczywiście swoich wyznawców utrzyma przy sobie i wzmacnianie wojny kulturowej i rozpętywanie nowych wojen ma na celu motywację jego zwolenników do pójścia do urn wyborczych i oni pójdą. Więc on wciąż ma bardzo poważne poparcie. Natomiast to jest za mało, żeby wygrywać wybory. I nie widzę, cokolwiek mógłby Donald Trump zrobić. Nawet gdyby zrobił to dzisiaj, gdyby dzisiaj zakończył wojnę w Iranie, to ten wzrost kosztów i tak będzie się utrzymywał do listopada, co sam już nawet przyznał dwa tygodnie temu. Więc szczerze, oprócz wywołania wojny na jeszcze większą skalę, która ewentualnie by zjednoczyła Amerykanów, nie widzę żadnego innego rozwiązania dla niego.
0: No ja chciałem zapytać, czy do jesieni zdąży zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie?
1: No on go kończy codziennie, więc jeszcze parę razy pewnie zdoła. Jego wyznawcy mu uwierzą, a jego niewyznawcy mu nie uwierzą i to będzie się utrzymywało.
0: No tak, ale przecież to stoi w jawnej sprzeczności do obietnic, które składał, mówiąc, że Ameryka już nie będzie policjantem światowym i teraz prezydent skupi się przede wszystkim na kwestiach polityki wewnętrznej. Jak mocno starcie z Iranem ciąży Trumpowi i jego administracji?
1: No bardzo, bardzo, bo odchodzą od niego też takie tuzy skrajnie prawicowej infosfery jak Tucker Carlson, jak Joe Rogan, który no, jawił się jako bardziej umiarkowany, ale go krytykują jasno za to. No i na razie to tyle. Natomiast tak jak już rozmawialiśmy, chodzi o koszty życia, które no, to widać od razu. No, jest najdroższa benzyna na stacjach amerykańskich od czasu inwazji rosyjskiej pełnoskalowej. No i tu nie trzeba więcej słów. To mówi samo za siebie i poparcie Trumpa na tym cierpi i Republikanów.
0: I to prawda, że dla Amerykanów ceny benzyny są tak istotne, że są jakimś wyznacznikiem wręcz poziomu życia?
1: Absolutnie tak. To jest podstawa nie tylko bytowa, tak jak w nas wszystkich, bo to jest przecież nośnik energii główny. Wszystko rośnie. Jeżeli rosną ceny paliw, to rosną ceny transportu, więc ceny wszystkich produktów

0: muszą rosnąć. Natomiast ta osławiona amerykańska swoboda, która wyraża się poprzez posiadanie przez każdego auta i zdolności do prowadzenia go, wciąż tam istnieje i to nie jest tylko kulturowe, ale jest też realne. Bardzo wielu Amerykanom jest to po prostu do życia potrzebne, bo transport publiczny no, nie istnieje w takim wymiarze jak w Europie.
1: Czyli realne i symboliczne, bo tania benzyna równa się wolność.
0: Tak jest, zdecydowanie.
1: Załóżmy, że jesienią rzeczywiście zwyciężają demokraci. Jak to zwycięstwo wpłynęłoby na układ sił w Stanach Zjednoczonych?
0: No, obawiam się, że... Znaczy, są dwa główne scenariusze. Negatywny jest taki, że Republikanie nie wyzwalają się spod uroku Trumpa i osuwają się już całkowicie w autorytaryzm Donalda Trumpa i mu przyklaskują. Albo Republikanie w końcu widzą, że Donald Trump jest już nie zasobem, a ciężarem. No i wtedy te głosy krytyczne wobec Trumpa, które cały czas są w partii republikańskiej, teraz są po prostu wyciszone, nabierają na sile. No i to jest koniec Donalda Trumpa.
1: No ale jeszcze przez chwilę prezydentem będzie, prawda? Więc
0: tak.
1: Rozumiem, że pomysłów nam jeszcze przedstawi co niemiara. Natomiast gdyby rzeczywiście jesienią wygrali demokraci, to będą mogli w znaczący sposób kontrować jego propozycje co do kształtowania ładu światowego?
0: Tak, zdecydowanie, bo to już nie będzie chociażby wyznaczanie wyższych urzędników państwowych zgodnie ze swoim uznaniem, jeśli w Senacie stracą większość Republikanie. Będą mogli przeprowadzić ustawy no, powstrzymujące Trumpa już przed pewną działalnością, które teraz są wciąż odrzucane jakby przed prowadzeniem nowych interwencji wojskowych. One wciąż są blokowane przez Republikanów. Więc no i controlling, te przesłuchania, które teraz już mają miejsce, przybiorą jeszcze na sile i coraz więcej będzie w mediach tego, będzie wypływało tego, co ta administracja próbowała robić z demokratycznym systemem w Stanach Zjednoczonych.
1: To na pewno będą emocjonujące miesiące w USA, ale cały czas sporo jest też zamieszania w relacjach transatlantyckich. Ostatnio usłyszeliśmy, że Amerykanie mają w ciągu najbliższych miesięcy, ten proces ma potrwać od 6 do 12 miesięcy, mają wycofać około 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich z terytorium Niemiec. To jest już decyzja nieodwołalna, klamka zapadła. Czy może jednak Kongres mógłby jeszcze ten pomysł amerykańskiego prezydenta powstrzymać?
0: No mógłby, gdyby Republikanie też się opamiętali. Na to bym jednak nie liczył. Natomiast musimy pamiętać, że Donald Trump nieraz już takie rzeczy zapowiadał. W poprzedniej transzy grożenia nam zapowiadał wycofanie z Niemiec 12 tysięcy wojsk. Nie wycofał ich. Teraz też, tak jak pan wspomniał, to ma być rozłożone na wiele miesięcy. No i zobaczymy, czy to wycofanie naprawdę obejmie 5 tysięcy, czy w ogóle obejmie kogokolwiek, no i w jakiej przestrzeni czasowej, co się dalej z nimi stanie, bo jeżeli te wojska, z tego co czytałem, to mają być wojska szybkiego reagowania, gotowe do akcji dość szybko, no i Amerykanie ich po prostu mogą potrzebować w Europie, zwłaszcza wobec konfliktu, który rozpętali w Iranie.
1: Doktor Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję, miłego dnia.
2: Powtórka.

0: Tego się państwo pewnie nie spodziewali. Czego słuchaliśmy, wyjaśnią nasi goście Grzegorz Sajur, szef telewizyjnej agencji informacyjnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Michał Miotkę, muzyk, kompozytor. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie Michale, czego słuchaliśmy?
2: Słuchaliśmy hymnu akcji Polska na Tak,
0: którego pan jest autorem.
2: Jak to się wszystko... Jestem jego kompozytorem, tak.
0: Tak. Jak to się wszystko wydarzyło? Jak do tego doszło?
2: Otrzymałem propozycję nie do odrzucenia od dyrektora Sajura i z niej skorzystałem. Przystąpiłem od razu do pracy, czasu było mało. No i mamy efekty. Do pracy zaangażowałem także Justynę Lew-Machnicką, która jest autorką tekstu. Ja zrobiłem muzykę. Razem z zespołem nagraliśmy taką podstawową

0: formę tego hymnu i Telewizja Polska zdecydowała, żeby pomysł rozwinąć, dołożyć do niego chóry, kwartet smyczkowy i mamy taki efekt finalny.
1: Tak, kto jeszcze wziął udział w nagraniach, jak to wszystko wyglądało, do tego wrócimy, ale zastanawiam się, panie dyrektorze, do czego państwu był potrzebny hymn akcji, żeby postawić kropkę nad i?
2: Taką cząstkową kropkę nad i, żeby to nie było zrozumiane, że to jest jakieś zakończenie tej naszej akcji Polska na tak. Wprost przeciwnie, akcja się rozwija, trwa i rozwijać się będzie wciąż. Natomiast tak pomyślałem, że każda porządna akcja powinna mieć swój
1: taki motyw muzyczny.
2: Motyw muzyczny, taki znak muzyczny. I stąd właśnie powstał pomysł, żeby nagrać taki hymn Polski na tak. Pewnie słuchacze Polskiego Radia 24, które ma hasło Słowem Wszystko, mogą być zaskoczeni, że muzyka na antenie. No ale tutaj oczywiście muzyka jest ważna, ale to słowo, które jest zawarte w tym hymnie, jest też bardzo istotne, no bo zależy nam na tym, żebyśmy doceniali właśnie to, co mamy wokół siebie, od morza aż po góry.
1: Jak to się stało, że właśnie Michał Miotka odebrał telefon i usłyszał propozycję nie do odrzucenia?
2: Bo Michał Miotka jest bardzo utalentowanym muzykiem, kompozytorem. Znam trochę jego twórczość z zespołu Cztery Pory Miłowania i wiem, że potrafi tworzyć melodię, co dziś nie jest tak powszechną sztuką. A pomyślałem, że taki hymn powinien być no właśnie taki, który łatwo wpada w ucho i niewątpliwie ten hymn taki właśnie jest.
1: Ja jestem zwolennikiem melodii smutnych i tonacji molowych, ale jak rozumiem, panie Michale, tu miało być w dur i optymistycznie.
0: No jak najbardziej, bo cała akcja jest na tak, więc i hymn musiał być na tak. Tak jak pan dyrektor zauważył, postawiliśmy także dużą wartość co do tej warstwy literackiej hymnu. Taki hymn, który można cytować, warto cytować, to też jest dzisiaj pewną nieoczywistością w przestrzeni publicznej. Także wydaje mi się, że trafiliśmy w punkt, jeśli chodzi o te akcje i dobrze je to wszystko poczuliśmy.
1: Najpierw powstał tekst, a do niego melodię, czy odwrotnie?
0: A tutaj było różnie. Znaczy było na zmianę. Dlatego, że najpierw powstała melodia zwrotki, wtedy Justyna dopisała tekst, potem napisała najpierw powstał refren, potem Justyna dopisała tekst. No i następnie zaczęliśmy pracować nad zwrotkami. Także pracowaliśmy wspólnie od samego początku aż do finału.
1: Czerpał pan, tworząc muzykę, z własnego doświadczenia, czy chciał się pan oprzeć na jakichś elementach lokalnych?
0: Tylko i wyłącznie z własnego doświadczenia i z tego, co mi tam w duszy grało. No, zapoznałem się przede wszystkim z akcją i chciałem zobaczyć, co ta akcja ma do powiedzenia, jakie niesie wartości, jakie ma cele, założenia. No i od tego zaczęliśmy. No a reszta poszła zgodnie z planem, tak jak zawsze. Czyli gdzieś czekaliśmy na taką wenę, jakiś sygnał, symbol, który się gdzieś tam pojawił w głowie i na bazie tego stworzyliśmy całą piosenkę.
1: Panie dyrektorze, kompozytor miał carte blanche?
2: Oczywiście, że tak. Miał, to jest kwestia zaufania. Natomiast ten hymn ma również obraz, ponieważ powstał teledysk. Miłosz Bidziński stworzył teledysk do tego hymnu. Kilkanaście dni temu w radiowym studiu imienia Lutosławskiego, no bo przecież to jest nasza wspólna akcja Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, wszyscy się spotkali i tam został zrealizowany teledysk, który można oczywiście oglądać na antenach Telewizji Polskiej, ale także na kanale YouTube i z tego, co wiem, cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem. Bardzo serdecznie zachęcamy, żeby wejść i ten teledysk obejrzeć. A że akcja ma wiele wymiarów, tak jak wielokrotnie tutaj goszcząc w tym studiu miałem przyjemność opowiadać, że to nie tylko właśnie odwiedzamy miasta, nie tylko pokazujemy aktywności seniorów, ale także szkoły, młodych ludzi. Stąd właśnie pomysł, by do nagrania tego utworu, by do zrealizowania teledysku zaprosić młodych ludzi. Od chóry dwa występują i śpiewają. Jeden chór, a raczej jest to kilka chórów ze Starchowic w województwie świętokrzyskim i to są młodzi ludzie od szkoły podstawowej do do szkoły średniej i również chór studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

0: w Warszawie i tak to ten nasz hymn wygląda.
1: To prawda, podmiotów wykonawczych jest całe mnóstwo i to nie tylko artyści profesjonalni i artyści z Warszawy, jak można by się spodziewać na przykład.
0: No bo to Polska na tak, a nie tylko Warszawa na
1: właśnie.
0: Tak.
1: Panie Michale, panie Michale, panu zależało na tym, żeby w ten sposób choćby też przekazać taki wspólnotowy charakter tego całego przedsięwzięcia?
2: Znaczy, ja pochodzę z Podkarpacia, mieszkam w Rzeszowie i tutaj zaangażowałem muzyków z Rzeszowa i tutaj znowuż ukłon w stronę Telewizji Polskiej, bo to ona rozwinęła ten pomysł, tak jak wspominałem, i zaangażowała muzyków także spoza Warszawy i z Warszawy. Mamy właśnie chór z Warszawy i mamy ze Starachowic chór dziecięcy, Portamento, o czym wspominał pan dyrektor. No i mamy kwartet smyczkowy, który aranżował pan Piotr Sitkowski z Kielc.
1: Chór Szkoły Podstawowej nr 11 i drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach. To jeden z podmiotów, jak młodzi odnaleźli się w sytuacji artystycznej.
0: No, tak jak mi donoszą ci młodzi ludzie, to są zafascynowani i tym, że mogli wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Raz, że byli no właśnie na nagraniu tego hymnu, to już było dla nich wielkie wyróżnienie i wielką frajdą. Zdradzę, że jeszcze ten weekend majowy mieli też okazję wziąć udział w programie Pytanie na śniadanie, gdzie śpiewali kawałek, część tego utworu, więc wielkie przeżycia dla nich i to bardzo fajnie, bo to też super komuś sprawiać przyjemność, że ktoś może wziąć udział w takim ogólnopolskim przedsięwzięciu.
1: Panie Michale, czy łatwo komponuje się piosenki z pozytywnym przekazem w czasach, które premiują jednak przekazy negatywne?
2: Nie widzę różnicy. O. Generalnie, znaczy nie zdarzyło mi się w sumie jeszcze komponować piosenki z negatywnym przekazem. Może taka jest prawda. Nigdy po nic takiego nie sięgnąłem. Zawsze jakby staram się, żeby w mojej twórczości zawarte były pewne wartości, z którymi ja się zgadzam i z którymi koreluję. A są to wartości pozytywne i na tym bazowałem. Tutaj taką nowością było to, że robiłem po raz pierwszy piosenkę na zamówienie. Może nie miałem jakichś wytycznych, tak jak już było to opowiedziane, ale trzymałem się oczywiście akcji Polska na tak i chciałem, żeby w refrenie był zawarty ten zwrot Polska na tak. No i to wszystko, więc no, nie jestem w stanie wskazać, czy to jest łatwe, czy trudne, dlatego że niczym innym się nie param. Robię tylko pozytywne rzeczy.
0: Ale faktem jest, że no, w mediach, jak dobrze wiemy, no lepiej sprzedają się niestety te negatywne informacje, więc przed taką akcją Polska na tak, która jest no właśnie bardzo pozytywną akcją, no to jest też spore wyzwanie, żeby zainteresować widzów, zainteresować słuchaczy tym, żeby no dostrzegali to, co dzieje się fajnego wokół nich, a nie tylko to, co dzieje się negatywnego.
1: Cały czas pokutuje jeszcze to myślenie, że dobra informacja to zła informacja.
0: No właśnie, dokładnie tak. Pewnie tego nie zmienimy oczywiście, no bo taka też pewnie jest natura człowieka. Natomiast dostrzegajmy i bądźmy dumni z tego, co udało, no właśnie nam się osiągnąć, bo to nigdy tego nam nie daje. To my sami sprawiamy, że rzeczywistość wokół nas jest po prostu ładniejsza.
1: Ciężko na to zapracowaliśmy przez ostatnie lata. Grzegorz Sajur, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: Michał Miotkę, kompozytor, wykonawca hymnu akcji Polska na tak. Bardzo panom dziękuję.
2: Dziękuję również.
3: Powtórka programu. Autopromocja.
4: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
3: Autopromocja.